0: kwestia już omówiona, tam były te strefa wolnego, strefa zielonego parkowania, czy jak się to nazywało.
1: Strefa czystego transportu.
0: O, strefa czystego transportu, inwestycje, wypychanie, wolne inwestycje, wypychanie mieszkańców z centrum miasta i tak dalej, i tak dalej. Miasto skonstruowane wyłącznie dla turystów, w związku z tym, czy coraz bardziej skonstruowane dla turystów, w związku z tym to niezadowolenie Krakusów narastało. Natomiast działalność Romana Giertycha, a w zasadzie Donalda Tuska i Romana Giertycha, bo to są dwa elementy, dwie strony tego samego medalu, rzeczywiście w dużej mierze wpłynęła na ten wynik i im bardziej Tusk dociska ten pedał, tym bardziej w takich miastach jak Kraków niezadowolenie narasta. No bo jakiś czas temu we Wrocławiu nie udało się zebrać na przykład głosów pod referendum. Pewnie gdyby było, się odbyło, czyli były duże szanse na to, żeby prezydenta Sutryka odwołać, bo to również jest wyjątkowo zły prezydent. W Warszawie pewnie by się to nie udało, ale jeszcze w paru miastach być może tak. Natomiast ten zły prezydent w Krakowie, stosunkowo nowy i wybrany no, niezbyt dużą przewagą, tak powiedzmy, przy tym zaangażowaniu i ostatnich wydarzeniach, jakie mieliśmy w kraju, to stworzyło pewną taką mieszankę wybuchową, która eksplodowała w rękach Koalicji Obywatelskiej. Paradoks polega na tym, że oni te wybory kolejne mogą wygrać w Krakowie. Bo to nie jest tak, że oni już przegrali kompletnie i jeżeli przedstawią innego kandydata, to nie mogą wygrać. Natomiast już samo to, że stracili na dzisiaj fotel prezydenta, pokazuje kryzys, w jakim się znaleźli. I tu jest istotne są dwie kwestie. Jedna to jest ta eskalacja emocji, czyli te wjazdy na mieszkania, do mieszkań i domów dziennikarzy Republiki, ostatnio do mieszkania prezydenta, fałszywe do telewizji w Polsce 24. Do zgłoszenia o alarmach w siedzibach, w siedzibie PiS-u, tak? Czy tam biur poselskich. To wszystko się odbywa i to wszystko nabrało takich rozmiarów, które w zasadzie powodują, że obywatele mają prawo czuć się w pewien sposób zaniepokojeni, ponieważ jeżeli jest tak, że jacyś ludzie własnej woli robią tego rodzaju rzeczy i są nieuchwytni, to znaczy, że służby są nieudolne. I przy stosunkowo, mimo wszystko, niegroźnych akcjach, jeżeli one nie potrafią ująć tych sprawców, to co by się działo, gdyby rzeczywiście akcja była poważniejsza? No, ten test polskie służby przegrały. No, z tego, co ja wiem, co się orientuję, to polskie służby, te służby zwalczające cyberprzestępczość, to są całkiem dobre służby. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby ci sprawcy tak po prostu pozostawali bezkarni. Tutaj pozostaje więc podejrzenie, i ono jest całkiem poważne, że albo służby nie chcą złapać tych sprawców, ponieważ są oni powiązani z tymi służbami, albo nie chcą złapać, to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że duża część tej politycznej takiej publiczności, która tych najbardziej fanatycznych wyborców Tuska i Koalicji Obywatelskiej, a tych fanatyków jest całkiem sporo, dla nich te obrazki, kiedy jacyś policjanci wchodzą do domu Tomasza Sakiewicza, czy włamywane są drzwi do mieszkania Karola Nawrockiego, to jest dla nich radość. To nie jest tak, że oni mówią, ale coś się źle z tego słowa. Nie, dla nich to jest radość. Oni chcą to widzieć. Oni chcą widzieć, jak politycy partii opozycyjnych oraz dziennikarze krytyczni wobec obecnej władzy są dociskani, są upokarzani, są poniewierani i są w takim stanie zagrożenia. Ich to cieszy. To cieszyło też. Myślę, że dalej cieszy także samego Donalda Tuska przecież, który swoje tak zwane rozliczenia oparł wyłącznie na

0: Ci ludzie kupili tą narrację, kupili tą opowieść. Oni też chcą zobaczyć Ziobrę w kajdankach, tak jak widzieli w kajdankach Romanowskiego, tak jak słyszeli, że Romanowski był, pan minister Romanowski był rozbierany do naga. To dla nich to jest okej, okay, dla nich to jest fajne. Upokorzyliśmy, oni upokorzyli w naszym imieniu, upokorzyli Romanowskiego. I teraz te emocje, które zostały tak obudzone, tak wyeskalowały, że duża część społeczeństwa ma tego dosyć. Za to oberwał Miszalski, pan prezydent Aleksander Miszalski. Poza tym, że był złym prezydentem, poza tym, że nie udawało mu się realizować programu rozwoju Krakowa, zapłacił także cenę za działalność Donalda Tuska oraz tych wszystkich fanatyków, którzy stoją za Romanem Giertychem i tych silnych razem, tych troli, które napędzają tą nienawiść w internecie.
1: Trochę wiatr nam wchodzi w mikrofon, ale to jest też uroda nadawania z zewnątrz, kiedy jest dobra pogoda.
0: Jest wiatr zmian.
1: Tak, jest wiatr zmian. No dobrze, jeżeli jest tak, że tak jak pan też pisze na portalu dobitnie.pl, że razem z Miszalskim przegrał Donald Tusk, że jest to coś, co jednak zmienia tą sytuację, to jak prawica mogłaby na tym skorzystać? Bo może jest tak, że to na tym skorzysta Łukasz Gibała, prawica. Prawica tylko po to odwołała Aleksandra Miszalskiego, żeby pokazać, że jednak dalej w wielkich miastach nie bardzo ma czego szukać.
0: Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby prezydent z PiS mógł wygrać w takim mieście jak Kraków. Teraz, jeżeli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość chciałoby realnie zacząć, czy mieć udział we władzy w takim mieście jak Kraków, drugim co do wielkości mieście w Polsce, symbolicznym mieście także, bo to jest bardzo ważne miasto w naszym kraju historycznie i gospodarczo i obecnie i też tak mentalnie, to musiałoby nauczyć się i to jest bardzo dobry test dla, czy mógłby być bardzo dobry test dla Prawa i Sprawiedliwości, musiałoby nauczyć się zbudować koalicję także z politykami, którzy są powiedzmy w pewien sposób, jakby to delikatnie ująć, mniej radykalnie od PiS-u. Czyli sięgnąć do tego centrum, o których wielu polityków mówi, że już nie istnieje, a tak naprawdę istnieje i w dużej mierze decyduje o wyniku wyborów, a raczej o tym, kto rządzi w kraju. I rzeczywiście byłoby możliwe zawiązanie takiej koalicji, ale to wymagałoby pewnej zręczności i pewnej takiej, delikatności w działaniu. Na dzisiaj, z tego co widzimy, PiS zmierza raczej w kierunku przeciwnym, czyli zmierza w kierunku takim, żeby się radykalizować, żeby pokazywać, że na prawo od nich nic nie będzie, nic nie powstanie. Stąd jest ten atak na prezydenta, stąd jest taki atak za tą nominację pana sędziego
1: Zdzisława Kapińskiego.
0: Kapińskiego, tak jest, na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który, zresztą sędziego, który przez pewien czas, to jest paradoks pewien, był na sztandarach PiSu i mediów prawicowych, gdy mówił o tym, że kwestionowanie statusu sędziego i wyroków sędziów, tak zwanych sędziów, tak zwanych neosędziów, ja nie lubię tego określenia, ale żeby uprościć językowo tą historię, to kiedy pan sędzia Kapiński kwestionował ten idiotyczny podział stosowany przez Koalicję Obywatelską i w ogóle całą koalicję rządzącą, to był na sztandarach, a dzisiaj już jest złym kandydatem.
1: A to skoro pan redaktor ten temat wywołał, jeszcze chciałem trochę się wstrzymać, ale dobrze, mamy nominację wczoraj, trochę bez zapowiedzi, no ale powiedzmy były kandydatury, więc trzeba było się tego spodziewać, że prędzej czy później decyzja będzie podjęta od środy. Pierwszym prezesem Sądu Najwyższego będzie pan sędzia Zdzisław Kapiński. No właśnie, sędzia do tej pory przez prawicę raczej lubiany, a w pewnym momencie ta nominacja wywołała atak części prawicy, trochę Konfederacji, mniej Prawa i Sprawiedliwości, no. Chociaż jak się mówi, to Jarosław Kaczyński miał w pewnym momencie powiedzieć, że on nie chce, aby była taka nominacja. No i przede wszystkim części mediów, tak, z Telewizją Republika na czele, właśnie za wyrok z roku 2000 w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. To jest tylko historia, Czy to jest też

0: spór polityczny o to, czym powinna być prawica, czym powinno być Prawo i Sprawiedliwość i w jakim kierunku politykę powinien prowadzić Karol Nawrocki.
1: Ja przywołałem ten przykład tylko po to, żeby pokazać pewien rodzaj radykalizacji środowiska Prawa i Sprawiedliwości, części tego środowiska. Ale jeżeli już o tym mówimy, to przyjrzyjmy się temu na spokojnie. Pan sędzia Kapiński był jednym z tych, którzy wydali w 2000 roku wyrok uniewinniający, tak można powiedzieć w pewien sposób, dający Lechowi Wałęsie status poszkodowanego w procesie lustracyjnym, czyli miał być ofiarą systemu, a nie donosicielem. Czyli innymi słowy, pan sędzia był jednym z tych, którzy uznał, że Lech Wałęsa to nie TW Bolek. Przypomnijmy sobie, bo to jest kwestia dość złożona. To było 26 lat temu. 26 lat temu prezesem IPN-u był Leon Kieres, o ile pamiętam. Najgorszy prezes IPN-u, jaki był. Znam profesora Kieresa osobiście, rozmawiałem z nim wielokrotnie. Nie jest to, jest to bardzo sympatyczny człowiek, bardzo, pewnie o dobrym sercu, ale nie jest to człowiek szczególnie odważny, o tak powiem. W związku z tym myślę, że wówczas ta sprawa była dla niego bardzo istotna i był pod silną presją. Ja nie wiem jakie wówczas, bo nie znam akt sprawy, jakie wówczas dokumenty IPN dostarczył do sądu. Natomiast spodziewam się, że dostarczył takie dokumenty, aby sąd uznał Lecha Wałęsę za ofiarę tego systemu. Dzisiaj pan sędzia Kapiński mówi, że on sobie zdaje sprawę z tego, że wyrok był niesprawiedliwy, znaczy niewłaściwy, aczkolwiek zgodny z ówczesnym stanem dowodowym. Nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest, natomiast jeszcze raz powiedzmy, sprawa ma historię 26 lat, a Lech Wałęsa, cokolwiek by o nim nie mówić, dla jednych będzie bohaterem, a dla drugich nie będzie bohaterem. Przypomnijmy sobie, że Jarosław Kaczyński...
0: No dobrze, który... skoro jest to bez wpływu na merytoryczny aspekt sprawy, wszyscy, którzy znają akta, wiedzą, kim był Lech Wałęsa, to o co kruszyć kopię? O zasadę, czy jednak o coś więcej?
1: Zwróćmy uwagę, że od kiedy Sławomir Cenckiewicz odszedł z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to najpierw przypuścił atak na swojego następcę, a teraz na prezydenta za nominację sędziego Kapińskiego. Coś się stało w tym układzie prezydenckim. Żeby było jasne, nie posądzam Sławomira Cenckiewicza o jakieś osobiste, takie płytkie, jakieś rewanżystowskie akcje. Nie, to nie o to chodzi. Coś się stało w tym środowisku prezydenta, jakieś pęknięcie nastąpiło i pewnie jest to ten spór o sędziego Kapińskiego, pana prezesa Kapińskiego, jest dzisiaj efektem tego, jest skutkiem tego pęknięcia w obozie prezydenckim. Natomiast jeżeli już mówimy tylko o tej nominacji, ona ma znaczenie symboliczne. Dla części polityków Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle prawicy, ten moment, kiedy Lech Wałęsa zostaje uznany za poszkodowanego, za niewinnego donoszenia na swoich współpracowników, jest uznany jako takie kłamstwo założycielskie trzeciej RP, a w zasadzie tego obozu, który dzisiaj nazywamy szeroko obozem liberalnym. Tak? To jest ten moment, kiedy ten rok 2000, kiedy kończyła się Unia Wolności, kończył się ten stary układ polityczny po podział na postkomunistów i postsolidarnościowców, tylko w zasadzie obóz solidarnościowy zdominował już całą scenę polityczną i musiał się podzielić i mamy ten moment tego kłamstwa założycielskiego. I w tym takim młynie politycznym, w tych trybach politycznych znalazł się pan sędzia Kapiński, który wydał wyrok, jaki wydał. Czy to ma dzisiaj wielkie znaczenie? Nie, nie ma to dzisiaj wielkiego znaczenia. To ma znaczenie wyłącznie symboliczne dla części ludzi. Dla wielu, myślę, że dla większości Lech Wałęsa będzie albo bohaterem, albo zdrajcą, albo kimś po środku. Natomiast jego wpływ na politykę jest żaden, jego wpływ na naszą świadomość jest żaden. Poza tym, że jest, jego przeszłość jest dość oczywista i każdy, kto chce ją poznać, ją pozna, także z książek profesora Cęckiewicza, które są dobrze udokumentowane i wykonał gigantyczną pracę, aby udowodnić to. Natomiast dzisiaj podział jest kompletnie inny i znaczenie pana sędziego Kapińskiego jest zupełnie inne. I myślę, że tu nie chodzi o tak naprawdę o wyrok ten wydany 26 lat temu, tylko o inny podział, który następuje w obozie prezydenckim, czy szerzej w obozie PiSu. Część PiSu sympatyzuje z panem prezydentem Nawrockim, część raczej nie. No i tyle. No.
0: Panie redaktorze, to już na koniec wróćmy do tego, jak Karol Nawrocki został prezydentem, bo o takich chwilach warto pamiętać. Rok temu pan to się uśmiecha, wie co teraz będzie, to niech państwo też zobaczą i usłyszą.
2: Urański, postać znana. Znana także panu Nawrockiemu. Dana między nimi walkę MMA, także aktor w takich niedużych rolach. Murański, pod nazwiskiem. Wiem o tak zwanych kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak, wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego. I pan Murański cytuje, co wielki Bu mu powiedział.
0: I tak dalej. Rok temu w telewizji Polsat News u Budna Rymanowskiego był ten słynny wywiad. Jacek Murański, postać znana, aktor w niedużych rolach. Chyba jedyny, za który naprawdę zapamiętamy z ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. Zdaniem wielu tym wywiadem Donald Tusk wygrał wybory dla Karola Nawrockiego.
1: Pewnie coś w tym było. Chociaż zdaje się, że tam ten występ premiera Tuska miał uratować chyba i tak tonącą kampanię Trzaskowskiego. W związku z tym być może jakby go nie było, jakby tego wiadomo nie było, to byłoby jeszcze gorzej. Niemniej Donald Tusk zostanie zapamiętany, te jego nerwowe ruchy, te jego spocone ręce, te jego, ta jego drżąca twarz. I ta niepewność, która występuje na twarzy, rzeczywiście to było znamienne. Rzadko tak się pan premier denerwuje w starciu z mediami, ale tylko dlatego, że nie dopuszcza mediów, nie chodzi do mediów, gdzie są mu zadawane prawdziwe pytania, a tam, gdzie to się zdarza, to rzeczywiście najczęściej traci panowanie nad sobą. W związku z tym, ale tak, to jest symbol porażki Rafała Trzaskowskiego, a szerzej, a w zasadzie nawet Donalda Tuska, ponieważ gdyby dzisiaj na fotelu prezydenckim siedział Rafał Trzaskowski, to uchmy się, jego pozycja polityczna byłaby żadna. Byłby tylko wykonawcą poleceń Tuska, i nawet nie próbowałby jakoś tam się upodmiotawiać. Także to była klęska Tuska i dzisiaj on za nią płaci i jeszcze będzie płacił długo i w najbliższych wyborach myślę, że zapłaci jednak wysoką cenę za ten wywiad, którego udzielił Romanowskiego.
0: Dlatego dałem ten wywiad na koniec, bo on mi się łączy z tym raportem Instytutu Res Futura o referendum w Krakowie, że Platforma niczego się nie uczy. Tak jak przegrzała, no ten wywiad był tego najlepszym przykładem. Przecież był Kazik Staszewski, dla starszego pokolenia bardzo znana postać, rockman, lider zespołu Kult między innymi, mówił, że podjął decyzję, że będzie głosował na Karola Nawrockiego właśnie po tym wywiadzie Donalda Tuska. Ja myślę, że Kazik Staszewski nie był jedynym, który taką decyzję by podjął. Tak samo może ta najbardziej twardy, najbardziej radykalny elektorat Platformy wpłynął na to, że jednak pojawiła się nowa energia, nowa dynamika i pojawiła się frekwencja w referendum w Krakowie.
1: że to oni zmobilizowali tych, którzy byli niezadowoleni z rządów Miszalskiego, prezydenta Miszalskiego. Być może tak, natomiast wszystkie badania, które były prowadzone w Krakowie i wszystkie takie nastroje, jak mówili ludzie, którzy się tym interesowali w Krakowie, mówili, że rzeczywiście, czy byli przekonani od początku, że prezydent zostanie odwołany, że prezydent Krakowa zostanie odwołany. W związku z tym nie wiemy, czy tak by było, czy nie, ale z pewnością jest tak, że ta ekipa tych takich fanatyków Donalda Tuska, agresywnych fanatyków, zniechęca dużą część wyborców, zwłaszcza takich umiarkowanych, do głosowania na Tuska i przekonuje ich do tego, że w zasadzie nie ma dzisiaj żadnego powodu, racjonalnego powodu do tego, żeby tą ekipę popierać, bo nie udaje im się nic w gospodarce, nie udaje im się nic na arenie międzynarodowej, nie udaje im się nic w ściganiu pisowców, ponieważ ci, których chcieli dopaść, to pouciekali, a udało im się tylko przeczołgać urzędniczki i księdza Olszewskiego. I tak naprawdę sukcesów żadnych tutaj nie ma. Jak się spojrzy na takie wyniki makroekonomiczne, to zmierzamy ku wielkiemu kryzysowi, a premier i jego rząd zadłużą nas ponad 1 000 000 000 złotych dziennie. To jest coś, czego się w Polsce nikt nie spodziewał i co jest trudne do wytłumaczenia. Tego jeszcze pewnie zwykli ludzie nie odczuwają, ale im bardziej politycy obecnej koalicji przekonują ich do tego, że wszystko jest w porządku, że ceny prądu nie rosną, że ceny w sklepach nie rosną, że nie mają powodu do tego, żeby się martwić, tym bardziej ludzi dopada taki, żeby to powiedzieć delikatnie, nerwy ich dopadają, o tak. I te nerwy eksplodowały w Krakowie, a mogą też, bo z tego co słyszałem, to PiS chce powtórzyć tą akcję jeszcze w paru miastach, być może nie tak dużych, nie tak spektakularnie oczywiście jak Kraków, ale jeżeli to by wywołało jakąś taką lawinę, no to do wyborów w przyszłym roku Platforma szłaby już jako partia pokonywana w kolejnych miastach, a to byłby bardzo niebezpieczny dla niej trend.
0: I tego trendu Platforma pewnie będzie próbowała uniknąć, o czym mówił Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
3: Nocne powtórki wnet. Nocne powtórki wnet.
0: Na naszych łączach Piotr Semka, historyk, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tygodnik do rzeczy.
0: Tak, jest i dalej opisujemy sytuację polityczną w Polsce po dwóch wydarzeniach, referendum w Krakowie, no i nominacji sędziego Kaplińskiego. Może od tej drugiej sprawy zacznijmy. Jak w tej chwili właściwie wygląda pozycja i relacja między Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem Karolem Nawrockim?
4: No, dwie się w tak specyficznej sytuacji. Lepsze są rozmowy w cztery oczy niż wyciąganie rzeczy na światło publiczne. Już wczoraj widziałem zachwycone komentarze Dominiki Wielowiejskiej z powodu różnicy zdań pomiędzy prezydentem a PiS-em w sprawie sędziego Kaplińskiego. Więc nie bardzo rozumiem, dlaczego PiS postanowił taki show zafundować Gazecie Wyborczej, która uwielbia takie sytuacje.
0: No dobrze, ale to proszę coś więcej, o co chodzi, jakie jest dno polityczne, co wiemy, czego nie wiemy.
4: To jest trochę tak, że część PiS-u jest za Morawieckim, a część jest nieufna wobec Morawieckiego. No i ta część nieufna dosyć kwaśno patrzy na rzeczy, które definiuje jako faworyzowanie przez Karola Nawrockiego frakcji Morawieckiego. No, bardzo wyraźna była 3 maja na przykład wręczono order jednej z działaczek Solidarności Walczącej i zresztą prezydent osobiście przywitał premiera, który uczestniczył w tej uroczystości. No i to było utożsamiane jako ukłon w kierunku środowiska Morawieckiego. No a potem no, wyszedł BBN-u też ma opinię człowieka, który ma relacje bliskie z Morawieckim. No więc to oczywiście nie łagodzi takiej sytuacji, ale wyciąganie, no zresztą tego typu krytyka jest bardzo źle przyjmowana przez ten elektorat. Widziałem wczoraj w internecie bardzo dużo takich kwaśnych uwag, szczególnie na najbardziej tutaj zwrócił uwagę in minus Sławomir Cęskiewicz, ale to zawsze będę powtarzał, że jest to człowiek, który napisał, wyjaśnił sprawę Lecha Wałęsy tak naprawdę. Natomiast też zawsze powtarzam, pewnie to nie zachwyca pana Sławomira, ale że on powinien od polityki trzymać się z dala. Bardzo ostre wystąpienie Sławomira Cęckiewicza jeszcze w takiej formie Karolu. To prezydenta nie używa się takich form, nawet jeżeli się ma ten przywilej bycia po imieniu. Bo tak właśnie Cęckiewicz zapoczątkował swój tweet. Myślę, że to nie był dobry pomysł.
0: To jest pomysł na osobistą jakąś relację, czy pomysł na politykę?
4: Nie, no, znaczy, ja powtarzam, no, Lech Wałęsa w 2000 roku nie powinien zostać pozytywnie zlustrowany, co umożliwiłoby mu udział w wyborach. Natomiast po pierwsze, sam nowy szef Trybunału stosunkował się do tego i stwierdził, że źle się stało, ale tłumaczy się, że nie były wtedy znane dokumenty Bolka. Cęckiewicz pewnie ma rację, wskazując, że już wtedy można było wskazać na bardzo poważne przesłanki pokazujące, że był współpracował z Służbą Bezpieczeństwa. No ale na miły Bóg już minęło 26 lat od tego momentu, no i dla mnie jest istotne, jakie wrażenie odniósł pan prezydent po rozmowie z kandydatem Kaplińskim. I Sławomir Cęckiewicz nie wie, czy Kapliński się wyraził ubolewanie, czy jakoś wytłumaczył. No to są rzeczy, które w polityce nie ujawnia się. No. Myślę, że jednak taki szczególnie najbardziej, tym bardziej drastyczna jest sprawa, że Cęckiewicz opuścił stanowisko szefa BBN-u, jak twierdzi, na własne życzenie. No to teraz, jeżeli się udziela takiej reprymendy prezydentowi, to w takiej bardzo bezpośredniej formie, no to może kojarzyć się ze swoistym odwetem za tamtą decyzję i każe zastanawiać się, czy to była rzeczywiście decyzja albo inicjatywą samego Cęckiewicza.
0: A kogo jeszcze by innego?
4: Jeżeli prezydent dochodzi do wniosku, że wyczerpała się formuła współpracy, no to wtedy bardzo często przyjmuje się taką formułę, że ktoś odchodzi na własne życzenie. No ale to są tajemnice dworu, że tak powiem, tajemnice urzędu i niedobrze jest wchodzić w polemikę ze swoim byłym szefem. No raptem, ile? 2 miesiące po odejściu, tak? Dobrze liczę? Nie wiem, no w złą stronę to idzie. Tym bardziej, że jeżeli Sławomir Cęckiewicz podejmuje się teraz kolejnej misji dalej tkwienia w polityce, no bo funkcja doradcy kandydata na premiera Przemysława Czarnka jest funkcją polityczną, no to jakby to powiedział prezydent Siłak, stracił okazję, aby milczeć.
0: stracił taką okazję, ale jeżeli to jest też krytyka Jarosława Kaczyńskiego, o czym donoszą media, to na ile mamy taką sytuację, gdzie Karol Nawrocki zaczyna prowadzić własną politykę, także bardzo ważną, bo jednak nominowanie...
5: Zawsze prowadził własną politykę i zawsze czuł się jako kandydat, który doszedł do władzy nie tylko dzięki PiS-owi, ale głosom Nawrockiego i Korony. I jego wizyta w Toruniu, która nie była miła, bo Mencen tam go egzaminował jak uczniaka, ale przełknął to, ale w zamian zrobił to po to, aby móc w razie jakiegoś wypominania przez PiS, że to naszymi głosami wygrałeś, móc powiedzieć, nie wygrałem tylko waszymi, wygrałem też dlatego, że stworzyłem sytuację, że pojechałem do Unii i uzyskałem akceptację Mencena, a z kolei moja polityka na tyle była sprawna, żeby uzyskać poparcie od Brauna już za darmo, prawda, bo tutaj on nie składał żadnych koncesji.
0: Robił to samodzielnie, no ale no właśnie, jak to jest w takich relacjach? Co prezydent może, a czego nie może w relacjach z partiami politycznymi? I czy takie prowadzenie w tym wypadku, no w kontrze do Jarosława Kaczyńskiego polityki, nie będzie miało swoich konsekwencji politycznych, panie Piotrze, redaktorze?
5: Słynna była rozmowa jesienią 1989 roku, kiedy to Lech Wałęsa, który no, podjął decyzję o tym, że pierwszym premierem rządu, którym część polityków była niekomunistyczna, w tekście tej rozmowy Wałęsa nie omieszkał przypomnieć, to ja pana wyznaczyłem na premierem. Na to Mazowiecki popatrzył bardzo poważnie i powiedział, tak, to prawda, ale ja już jestem premierem. No i tam było przypomnienie, że w momencie, kiedy ktoś obejmuje funkcję, uzyskuje podmiotowość, uzyskuje samodzielność. I teraz można pójść na dwie drogi. Albo komuś to wypominać, albo ułożyć swoje relacje w taki sposób, aby nie trzeba było przypominać tego, że się kogoś wykreowało. No i najwyraźniej część polityków PiS-u tego nie rozumie.
0: Nie rozumie albo zrozumieć nie chce, to do Krakowa przejdźmy. Platforma ma nowy, jak to się mówi w żargonie politycznym, spin, czyli ma nowy pomysł, jak prowadzić narrację, jak prowadzić politykę, jakich słów używać, żeby obronić Kraków. W tej chwili nie wiadomo skąd to mają wiedzieć, ale podają to politycy Platformy, że ma wystartować na urząd prezydenta Krakowa Przemysław Czarnek. No i jest proste hasło, obrońmy, żeby Kraków był Krakowem, a nie Czarnkowem. Pani Pomaska, pan...
5: Przecież Czarnek nic nie mówi w tej sprawie.
0: No, ale taka jest linia polityczna Platformy w tej chwili.
5: Znaczy, powiem tak. Na miejscu Przemysława Czarnka nie pędzi bunt do Krakowa i nie robił konferencji prasowej na rynku ogłaszającej zwycięstwo. Na miejscu Czarnka pojechałbym owszem do Krakowa, ale spotkałbym się z Łukaszem Gibałą i z panem Hoffmanem, który był na czele ruchu federalnego, po czym bym wyszedł i powiedział, no cóż, rozmawiać będziemy w najbliższym czasie z wieloma politykami, bo wszystkim nam zależy, żeby w Krakowie odeszła arogancka ekipa. A jak się jedzie i się robi konferencję na rynku, no to natychmiast daje się paliwo do temu, żeby ci tacy dyżurni zagończycy Platformy zaczęli drzeć się i mówić, patrzcie, już Czarnek wyciąga swoje łapska po nasz ukochany Kraków. Więc nie był to dobry pomysł. Natomiast histeria Platformy jest groteskowa, no bo nic nie wskazuje, żeby Czarnek miał startować, więc to jest taka trochę bicie w bębny, żeby odreagować porażkę. Jeżeli już, to bardziej wierzę w te plotki, że Platforma może zdecydować się na Ireneusza Rasia, który formalnie nie jest w Platformie, jest w takim ugrupowaniu afiliowanym pod PSL, które się nazywa Centrum dla Polski, to się chyba nazywa, i które byłoby sprytnym chwytem. Bo na przykład Raś, którego brat jest kanonikiem w Bazylice Mariackiej, no to pewnie mógłby liczyć na zaufanie części księży, ale kwestia kościoła w Krakowie to jest w ogóle obecnie tak spiętrzona, jest to jedna z najtrudniejszych diecezji do opanowania. Szczerze współczuję arcybiskupowi Ryszałowi, że musi stawiać tam wobec nawarstwionych problemów, które się zbierało od ostatnich 3 dekad.
0: To w takim wypadku patrzymy na tą sytuację. Mamy już narrację Platformy, czyli straszenie Czarnkiem. Może za chwilę dojdzie straszenie Braunem. No właśnie, a prawica powinna sama powalczyć, czy powinna, jak pan się sugerował, wystawić kandydata nieoczywisty z prawicą związanego. Kiedyś w Warszawie próbowano to zrobić z Czesławem Bieleckim.
5: Ale się nie udało. Nie wiem. Tak naprawdę alternatywa jest jedna. Albo wystawić własnego kandydata, ale on będzie ginął w tłoku. Tym bardziej, że pani Wasserman, jak słyszę, nie ma ochoty na start. Zresztą ona jest w bardzo złych relacjach z takim najsilniejszym kandydatem pozapartyjnym formalnie, choć jednak dosyć lewicowym, Łukaszem Gibało. No i teraz Pilsara Konfederacja wystawi swojego kandydata i sam Braun pewnie też nie umieszkałem uczestniczyć w tym. To wszystko oczywiście deprecjonuje cały ten wymiar sukcesu przy odwołaniu przewodniczącego, czy prezydenta Krakowa. Tym bardziej, że zostaje jeszcze rada, która jest całkowicie platformerska. Więc ta okoliczność, że zostaje rada, ale odwołany zostanie tylko prezydent, znacznie osłabiła znaczenie tego sukcesu opozycji. Pewnie słuchają mnie ludzie, którym chcą, żebym teraz błyszczał optymizmem, ale moim zdaniem nie. To znaczy, jeżeli nastąpi taka kakofonia pojedynczych kandydatów, to ktoś wymyślony przez Platformę, jeżeli będzie to zdecydowanie postać krakowska i łącząca, raz może być poparty do PSL-u, akurat nie ma za dużo w Krakowie, ale przez elektorat Hołowni, przez jakąś część PiS-u, która ulegnie jakimś zakrętom ze strony Kościoła. Też to będzie dobry test dla arcybiskupa Rysia, czy potrafi powstrzymać swój Kościół od udziału w tym politycznym targowisku.
0: Jakieś rozpęta dla partii rządzącej, jeżeli się okaże, że Platforma straci Kraków, czy to na rzecz prawicy, czy to na rzecz Łukasza Gibały, jaki to będzie sygnał w roku przedwyborczym?
5: Ponad opozycjonista, on się dogada, ale na pewno z całym tym układem platformerskim jest w konflikcie i oni tak życie umilali na rozmaite sposoby przez ostatnie rok, że on na pewno jak gdyby ma swoje porachunki. Natomiast pytanie jest, czy można wygrać na zasadzie ostrej rekonkwisty. Moim zdaniem raczej nie. PiS, gdyby Czarnek zjawił się w Krakowie i zamiast Mogła być konferencja na rynku, porozmawiał z Gibałą, to pewnie by już wiedział więcej, na ile Gibała może udzielić jakiejś koncesji. Tylko wtedy trzeba jechać na takie spotkanie z listą rzeczy, które się chce załatwić. A do tego trzeba wiedzieć. Zresztą w ogóle PiS w Krakowie nie jest najmocniejszy. Mieliśmy tam awantury wokół marszałka województwa samorządowego, więc tutaj to wcale nie jest tak, że PiS tutaj jest pierwszy do zbierania premii za wysadzenie siodła pana Miszalskiego. Zresztą postać wyjątkowo antypatycznej.
0: No dobrze, to teraz będziemy patrzeć na to, co się będzie rozgrywać, jeżeli chodzi o Kraków. Piotr Semka naszym gościem. Na koniec zapytam o te wszystkie alarmy wobec dziennikarzy, fałszywe, potem wobec prezydenta, no i wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości pana Kierwińskiego. Ta sprawa porusza Polaków, czy to jest jedna z takich nieistotnych potyczek, które się będą toczyć codziennie aż do wyborów?
5: Ona gdzieś będzie, zostanie. To nie jest tak, że ona przeszła. Natomiast teraz Kierwiński trzyma twardo na przeczekanie. Republika mu tego nie zapomni, ale inne media wobec prześladowań Republiki są dosyć obojętne, więc prawdopodobnie niczego większego, nowego się już od Kierwińskiego nie dowiemy. A co do głosowania w Sejmie, niedawne głosowanie nad odwołaniem pani minister Hennig-Kloski pokazało, że jednak koalicja potrafi mobilizować swoje zasoby w Sejmie na tyle, aby nie dochodziło do odwołania. Więc powtarzam, sprawa zaszkodziła Platformie, natomiast bezpośrednich rozstrzygnięć bym się nie spodziewał.
0: O czym mówił Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, tygodnik Do Rzeczy.
3: Nocne powtórki w net.

0: witamy Państwa bardzo serdecznie w tym jakże ważnym dniu.
1: Ważnym podwójnie.
0: Podwójnie ważnym, po pierwsze oczywiście znaczy, tak, że znowu gościmy w Radio Wnet. Tak?
1: No to nie, no najważniejszym dzisiaj wydarzeniem jest Dzień Matki.
0: Ależ oczywiście.
1: I, to, no, i tego przecież... nie można w żaden sposób inaczej ująć, jak jest to, no przynajmniej dla mnie jest to jeden z ważniejszych dni, chociaż no, moja mama nie żyje, ale byłem na cmentarzu brudzieńskim, jak to się ładnie mówi i muszę przyznać, że nie tylko ja miałem taki odruch, żeby pojechać na grób własnej matki, naprawdę było dosyć duży korek samochodowy i dosyć dużo ludzi szło tam z kwiatkami, oczywiście ze zniczami, no ja wśród nich. No, także
0: wszyscy doceniamy, że najważniejsza jest przecież matczyna miłość i pamiętamy o naszych mamach. Moja mama też już dość długo nie żyje, także, ale w sercach naszych jest.
1: Ale to jest tak, że też no, pamięta się o mamie oczywiście, ale też o kulinariach się pamięta, bo to jest tak, że no, każda mama i w ogóle... W każdym domu są inne, w zasadzie niby te same potrawy, ale są inne smaki zupełnie. I po prostu ja wiem, że to paru potraw, które, no może to tak,
0: no ale
1: to
0: właśnie,
1: tak głupio
0: no ale,
1: mówić,
0: ale, powiedz,
1: ale paru potraw, które robiła moja mama, już nigdy nie zjem, bo nikt ich nie zrobi.
0: Ale powiedz, jakie potrawy na przykład takie pamiętasz właśnie z dzieciństwa, że tylko mama je robiła?
1: No z dzieciństwa to może nie, może już bardziej tutaj z tego dorosłego
0: życia. No chodzi mi o dzieciństwa, ty mówisz do parunastu lat,
1: no,
0: prawda?
1: No do parunastu lat to było tak, że w zasadzie no babcia nas tam bardziej wychowywała, bo mama pracowała, nasz ojciec nie żył. No więc tutaj babcia nas raczej tam różne potrawy robiła i pamiętam te smaki letnie bardziej babci. Natomiast już teraz, nawet w tym już dorosłym życiu, bo moja mama umarła w 2019 roku i zawsze jednak pilnowała, żeby jeszcze coś mi do zjedzenia zrobić. No i miała trochę takich tych swoich rzeczywiście bardzo dobrych
0: ale
1: pomysłów.
0: Takie, ale taki pomysł, takie flagowe jedzenie, no, jakaś taka potrawa, którą najbardziej lubiłeś na przykład.
1: Ja wszystko lubiłem.
0: Okay. No ja na przykład problem. Pamiętam, bo potem jak człowiek się spotykał z taką potrawą, która niby tak samo się nazywała, to jednak już był inny zupełnie smak. Nie wiem, czy tak.
1: No właśnie o tym mówię. Miałeś, no. O tym mówię, że to jest taka indywidualność potraw domowych. No, przeważnie za to odpowiadają, no, to w naszym przypadku odpowiadały nasze mamy. No.
0: Ja tak pamiętam.
1: Także zazdrościmy wszystkim, którzy jeszcze mają mamy, które... No, przede wszystkim, że ich kochają, ale także, że im coś ugotują dobrego.
0: Ja pamiętam z dzieciństwa taką potrawę, na przykład mama łyga. Wiesz co, to pamiętasz, mama łyga to jest, nie, ja to jest mąka kukurydziana, którą można na różne sposoby. Można to robić na słodko, również jak i nie na słodko. Pamiętam na przykład, ponieważ rodzice jakiś czas z racji pracy mieszkali w Budapeszcie, w Węgrzech, no to mama robiła cirkę paprykarz, czyli taka kura w papryce, można powiedzieć. Albo
1: no
0: taka rybna zupa.
1: Być dobre. Ja lubię takie
0: albo
1: rzeczy.
0: Taka zupa była rybna, halaszli, też właśnie, no. Też węgierska taka zupa. Ja te smaki pamiętam. I potem gdzieś... Nie wiem, trafiło się, że o, jest to, to się nazywa halaszli, ja to spotkałem. Nie, zupełnie inaczej smakuje.
1: Jednak no moja ten mama smak robiła pozostaje. To, co ja bardzo lubiłem, ale to raczej było bliżej świąt, takie babeczki grzybowe do zupy grzybowej.
0: Miam.
1: Właśnie tu była zupa grzybowa do popicia i takie babeczki właśnie tam z takim farszem grzybowym do zagryzania. I to zawsze mi to niezmiernie smakowało. Poza tym, no ja byłem zawsze fanem karpia w galarecie. No jestem nadal, ale właśnie moja mama robiła najlepszego karpia w galarecie. Chociaż muszę przyznać, że, tak. Że no wiele kobiet, które były w moim życiu, dobrze gotowały oczywiście też. No.
0: Ale nie ma jak to mama.
1: No to prawda, także...
0: A słuchaj, ale piłeś z mamą pierogi na przykład?
1: Nie, to znaczy
0: nie. Robiłeś, ja pamiętam, że mama właśnie wałkowała to ciasto, potem się brało szklankę i się no, robiło.
1: Może tak było. Znaczy ja pamiętam przede wszystkim pieróg. Z dzieciństwa, że musiałem, bo teraz są jakieś miksery, że musiałem mieszać ciasto.
0: Tak, właśnie, tak, to, rzeczywiście.
1: Ja tego
0: tak.
1: Chyba za bardzo nawet nie lubiłem, ale musiałem mieszać. Potem trzeba było bić pianę.
0: Ja jeszcze pamiętam, że była taka maszynka, bo jakby pierogi ruskie, no różnie się one nazywają, ale jest to nadzienie takie ziemniaczano-serowe. I była taka maszynka, nie wiem czy pamiętasz, którą się zgniatało te ziemniaki z serem i no wychodziły takie kluseczki.
1: Także proszę Państwa, no, także wszystkiego najlepszego wszystkim mamom życzymy.
0: Z całego serca.
1: Czyli czyli Kabaretotto, bo nie wiem, czy się przedstawiliśmy nawet.
0: Nie przedstawiliśmy się dziś, a proszę Państwa, na antenie dziś w Radio Wnet Kabaretotto, czyli Ryszard Makowski, Andrzej Tomanek i również będzie z nami Wiesław Tupaczewski.
1: Tak, to za konsonetą pan Szymon Chrystianus. Dzięki pani Ksenii Parmańczuk. Można nas oglądać na naszym kanale na YouTubie, jeżeli ktoś ma czas, no i ochotę oczywiście, to może obejrzeć, jak wyglądamy dzisiaj w studiu. A dzisiaj dla nas, no, dzień jest też bardzo ważny, bo to jest dzień premiery naszej płyty.
0: Najnowszej płyty zatytułowanej Prawdziwa inteligencja. To właśnie dziś.
1: I do tego, że wydaliśmy tę płytę, to była dosyć długa droga, kręta droga, także to jesteśmy tym bardziej zadowoleni. Przede wszystkim, no, mogła się wreszcie ukazać ta piosenka, którą rozpoczęliśmy naszą audycję,
0: która Śpiewam też jest po tutaj polsku,
1: w sygnale naszej audycji. Śpiewam po polsku, bo ta piosenka miała dosyć parę, no dosyć no duże zakręty miała, ponieważ no, zgłosiliśmy ją jako singiel do Agencji Muzycznej Polskiego Radia, kiedy nam się wydawało, że jeszcze może ta likwidacja nas nie dotknie, ale okazało się, że ta piosenka w żaden sposób nie może być emitowana w polskim radiu. Potem zgłaszaliśmy ją na Festiwal Piosenki Polskiej do Opola. Okazało się, że też ta piosenka na Festiwal do Opola zupełnie nie pasuje.
0: Także ale teraz piosenka ukazała się na nośniku CD, nie no, tylko no i w właśnie, streamingu.
1: Było tak, że na koncertach ona miała bardzo, bardzo takie, no, podniosłe wręcz przyjęcie. I po koncertach było, czy to można gdzieś kupić na płycie, proszę Państwa.
0: Już można
1: kupić na płycie.
0: Dziś.
1: A naszą płytę najlepiej kupić za pomocą sprzedaży wysyłkowej. Na stronie Radia Wnet jest artykuł właśnie o tym, że ta płyta się ukazała. Tam jest też link do tego miejsca, gdzie można ją zamówić. Albo jeżeli chcą Państwo przez nasz Facebook trafić do tego miejsca właśnie, czyli do tej hurtowni, która te płyty oferuje. Zresztą możemy się pochwalić, że przedpremierowo tych płyt już bardzo dużo poszło. Są już wysyłane, bo prawdziwą płytę mieliśmy w ręku dopiero wczoraj.
0: To prawda. Ale tak jak powiedziałeś, długa była kręta, pracowita, ale jest satysfakcja, prawda? Jak zobaczyliśmy wczoraj, jak mogliśmy dotknąć tej płyty, nareszcie fizycznie rozpakować ją, zobaczyć, że jest ten CD, że jest ta wkładka, to naprawdę banan się pojawił.
1: No jest. Może nie jest to takie wydarzenie, jak Kolumb dopłynął do Ameryki, ale
0: coś w tym kierunku, wiesz?
1: Ale dla nas, w naszym takim prywatnym życiu, w prywatnej działalności jest to duże wydarzenie, bo jesteśmy tu oczywiście bardzo wdzięczni Radiu Wnet za pomoc. Co właśnie?
0: Nie, bo tak sobie pomyślałem, bo wczoraj był taki wielki dzień dla muzyki polskiej, byłby Fryderyki rozdawane. Więc nie, ten nasz kierunek, w którym płyniemy, może kiedyś jakiś Fryderyk pomaga.
1: Natomiast wczoraj byliśmy w klubie Ronina. Dziękujemy panu Józefowi Orłowi za zaproszenie, panu Bernardowi za nagrywanie. Dziękujemy. Także można to zobaczyć w internecie, jeżeli ktoś chce zobaczyć. Tam z Jędrkiem na gitarach, tak trochę ogniskowo, ale zagraliśmy parę piosenek z tej nowej płyty. No jeszcze mamy je nie za bardzo wyćwiczone, więc tak one były jak...
0: Oj tam.
1: Ale nie było źle.
0: Słuchaj,
1: nie było źle.
0: Było takie naprawdę dobrze rozpalone ognisko.
1: Tak,
0: już
1: tak.
0: Nie narzekam,
1: tylko staram się przygotować odbiorcę. Proszę Państwa, to może w tej sytuacji, no, zagramy właśnie te rzeczone pierogi.

0: i Pierogów. Smak, proszę Państwa, studio Kabaret Otto, czyli Andrzej Tomanek, Ryszard Makowski. Czekamy na połączenie. Jest już Wiesław Topaczewski na antenie.
1: A może zajrzy do nas Wiesław.
0: Będziemy się łączyć, proszę Państwa, no bo Wiesław jest kawałek drogi stąd.
1: Halo, Wiesławie, jesteś tam. Halo, Wiesław.
2: Jestem.
1: Jak witam miło Cię usłyszeć.
2: Witam słuchaczy no to, przede wszystkim.
0: No to okaż swoją radość z okazji wydania naszej płyty.
2: Jak się cieszę. Przede wszystkim chciałem złożyć życzenia wszystkim mamom. Naprawdę ta płyta jest świetnym prezentem na imieniny.
0: Staraliśmy się tego uniknąć.
2: Ja wiem, że staraliście się tego uniknąć, ja natomiast postanowiłem nie unikać żadnej okazji do zareklamowania płyty. Bardzo się cieszę. Chciałem złożyć życzenia wszystkim mamom, swojej mamie, tak samo wszystkiego najlepszego zdrowia, przede wszystkim zdrowia i długich lat życia i długich lat opiekowania się nami. Przynajmniej ci, którzy jeszcze mogą się opiekować. No, także tak, no co więcej, bardzo was przepraszam, że nie mogę brać udziału w akcjach promocyjnych u wszystkich. Wczoraj nie brałem udziału na koncercie w klubie Ronina, nie mogłem być niestety, przykro mi bardzo. No ale mam nadzieję, że już od 13 czerwca będę mógł uczestniczyć we wszystkich zadaniach kabaretowych, jakie tylko będą.
1: No to dobrze, że odpowiedziałeś, bo to właśnie też pytanie od słuchacza padło. Co się dzieje z tobą? Dlaczego my na ogół sobie siedzimy z Ryśkiem razem? No to już wiemy, że będzie z nami też.
2: Będę z wami, natomiast teraz jestem, no oczywiście przyjechaliśmy z żoną. Jestem po zabiegu, pewnym zabiegu, że tak powiem, zdrowotnym i muszę troszkę odpocząć, dlatego siedzę teraz w Grecji, odpoczywam i czekam, aż będę całkiem gotowy na wszystkie wyzwania, jakie nas spotykają.
0: No, tych wyzwań trochę będzie, bo 19 czerwca będzie. Zapraszamy Państwa na nasz koncert do dobrego miejsca. To będzie właśnie koncert, gdzie zaprezentujemy piosenki z tej naszej nowej płyty. No, parę klasyków naszych też będzie, ale będzie też konferencja prasowa, bo akurat włączyliśmy taki element do naszego programu w dobrym miejscu, konferencja prasowa, czyli publiczność może zadać 5 pytań. No, ewentualnie 6, jeżeli jest zapotrzebowanie. Więc można z nami porozmawiać, po koncercie można się z nami oczywiście spotkać. Także no, zapraszamy, to jest takie miejsce dosyć familiarne. Jeszcze może wytłumaczę, gdzie to jest, bo mi się wydawało, że dobre miejsce to jest wszystkim znane. To jest Katolickie Centrum Kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest w Lasku Bielańskim, dokładny adres Dewajtis 3. Bilety można kupić przez naszą stronę na Facebooku albo oczywiście w dobrym miejscu.
2: No wszystko dobrze powiedziałeś. Wszystko
1: a teraz Wiesław,
2: zgadza się.
1: Wiesław, powiedz nam, bo tu w Warszawie zawitała piękna pogoda, bo tak jak tu Państwo nawet wspominają, że w zeszłym tygodniu jeszcze było chłodno bardzo. Jak u Ciebie?
2: U mnie jest normalnie tak jak w Warszawie. Nawet chłodniej trochę. Można się ochłodzić.
1: No masz.
2: No masz, no. I dlatego jestem... Jest,

0: no to była dosyć no, przyjemna praca. Pisaliśmy te piosenki, ale bo to, proszę Państwa, to jest taka sytuacja, że no teraz niby to nagrywanie płyt to tak nie bardzo ma jakiś tam cel, no bo to ludzie nie kupują płyt, mogą posłuchać w streamingu. No taka jest prawda, że w streamingu można posłuchać, polecamy. Ta nasza płyta też jest na tych wszystkich portalach takich no słynnych, Spotify'ach, Tidalach i jakichś tam innych, na YouTubie oczywiście też jest. Natomiast no, to jest tak, że wydanie płyty jest jakimś wydarzeniem artystycznym, jest jakimś manifestem artystów, że chcą coś przekazać konkretnie w danej kolejności, z daną okładką. Tą okładkę mój syn akurat projektował. No i to jest tak, że poza tym no, jedynie tak naprawdę do nas jakieś fundusze trafiają w przypadku zakupienia płyty. Najlepiej właśnie tę płytę kupić w tej sprzedaży wysyłkowej. No, już zaczęła się wysyłka, także tutaj już, bo ci, którzy kupowali, bo tych płyt już sporo poszło. Pragnę zaznaczyć, ci, którzy kupowali ją w zeszłym tygodniu, no to musieli się trochę niecierpliwić. Natomiast teraz już płyty są fizycznie, już są wysyłane. No niestety płyty z autografami się skończyła, się pula płyt z autografami. Może jak będzie dodruk, to wtedy jeszcze będzie następna pula. Na razie nie ma płyt z autografami, ale bez autografu też się dobrze słucha.
1: I poza tym, jak się je kupi, można przyjść na koncert i je potem, te autografy, uzyskać od nas.
0: Na przykład.
1: Natomiast tej ciężkiej pracy, o której opowiadałeś, gdzie Wiesław bardzo dużo rzeczywiście poświęciłeś czasu, bo przecież to wszystko było u ciebie w domu, w studio domowym nagrywane i bardzo mi się podobała ta twoja opowieść, jak to potem wszystko składałeś, te ścieżki po kolei musiałeś wysłuchać, poprawiać, tu dodać, tam przerzucić, to wszystko. No i w którymś momencie no, miałeś przesyt tego i jakiś czas nie słuchałeś, po jakimś minęło ileś czasu, wysłuchałeś i byłeś zaskoczony tym, prawda?
2: To prawda, że długo nie słuchałem płyty, po prostu miałem przesyt.
1: Tak.
2: Przesyt miałem po prostu tej płyty z powodu tego, że w kółko ją robiłem.
1: No tak.
2: Przy niej. Ciągle zgrywałem, ciągle poprawiałem, przerzucałem, dogrywałem, odgrywałem, kasowałem, dokładałem i tak dalej.
1: Można powiedzieć, że nikt nie zna tak dobrze tej płyty jak ty.
2: Nie, nikt nie zna tak dobrze tej płyty jak ja.
0: To może zapowiedz piosenkę Przy Tobie, bo ona jest...
2: Właśnie, ja chciałbym zapowiedzieć piosenkę nietypową. Piosenka Przy Tobie jest piosenką, która mówi o tym, że jesteśmy od siebie bardzo oddaleni, a mimo, że jesteśmy oddaleni, to czujemy się razem. My, że jesteśmy razem mimo fizycznej odległości. I o tym jest ta piosenka. Napisałem ją jakiś czas temu i chciałem, żeby ona ma sens tylko wtedy, jak jest zaśpiewana przez chłopaka i dziewczynę. No i poprosiłem jedną dziewczynę, którą poznałem kiedyś na jakimś festiwalu w Sochaczewie, która przepięknie śpiewała i Karolina Goźlińska zgodziła się zaśpiewać z nami na tej płycie. I jest rzeczywiście taka piosenka Przy Tobie. Piosenka, która mówi o tym, jak rozdzieleni ludzie do siebie tęsknią. Ja tak tęsknię do was, koledzy.
1: Jak nam miło. No, przy tobie po prostu, miło nam się zrobiło.
2: No to posłuchajmy piosenki.
1: Posłuchajmy. Przy tobie.

0: Halo, halo, Wiesław, jesteś jeszcze z nami?
1: Jestem.
0: A powiedz
1: jestem,
0: mi, bo jak tak skojarzyło mi się, bo jesteś na wyspie greckiej i tak słyszę takie elementy muzyczne greckie.
1: Ach, wiem, no ale to nie jest buzuki.
0: No ale to było, ja
1: to
0: wiem.
1: To jest ukulele.
0: Ale to kolejne
1: to jest
0: pytanie.
1: Zagrane na ukulele, no.
0: Kolejne pytanie miałem do ciebie właśnie związane z buzuki, czy skoro jesteś tam w Grecji, czy nie korci ci, żeby taki instrument nabyć?
1: Wiesz co, no korci mnie, ale oczywiście...
0: Pytam ciebie jako szarpidrut, który również szarpidrut
1: tak instrumenty
0: też gra.
1: Drutowe chciałbym mieć oczywiście. No, mam ukulele, mam gitarele, mam gitarę basową, gitarę
0: ale
1: basową.
0: Ale skoro jesteś w ojczyźnie buzuki, no to aż się prosi.
2: Ale tutaj w tej piosence to chyba sam wszystko zagrałeś, tak?
1: No, to prawda, sam zagrałem wszystko, aczkolwiek w teledysku wy będziecie grać. Nie wiem, czy wiesz.
0: O, to musi być buzuki.
2: Na razie tak jak patrzyłem, bo te wszystkie nasze piosenki, które jeszcze nie było publikowane dzisiaj po północy się ukazały, to 10 piosenek, to największym zainteresowaniem cieszy się Daj mi lajka. Potem są Dobre słowa i Ex aequo Kwiaty bez powodu. Także te piosenki na razie tak jakoś chyba znalazły
0: taki
2: największe
0: pierwszy
2: uznanie.
0: Rzut od
2: ja
0: słuchania.
2: Myślę, że będziemy robić ranking, znaczy ranking tych nowych piosenek, no bo tych starych, no to trudno porównywać, no bo Śpiewam po polsku ma 300 tysięcy, Planeta ma tam 77, Pierogi też jakoś już tam, więc może będziemy
0: robić... Ale wiesz co, może będziemy robić ranking pierwszych trzech piosenek, bo tak sobie pomyśl, że jakaś piosenka będzie taka ostatnia i będzie przykro tej piosence.
2: No dobrze, to będzie robić. A propos rankingu, to proszę Państwa, jesteśmy w propozycjach do szlagierowej listy przebojów. To jest taka jest telewizja Silesia. To tak jak mówię, u nas na Facebooku są wszelkie informacje. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał oddać głos, to można oddawać SMS-ami, ale można po prostu kliknąć na stronie. Tam instrukcja jest na naszym Facebooku. Jeżeli ktoś by chciał wejść i nas wspomóc, to może się na tą listę dostaniemy, bo na razie jesteśmy propozycją. Na razie, a czy będziemy już na tej liście jakoś tam na którymś miejscu, tam jest 10 miejsc, no dobrze było, gdybyśmy byli.
0: Telewizja Silesia jest może mniej Państwu znana tu w centrum Polski, bo wiadomo, że na Śląsku jest bardzo oglądana.
1: Było, rozłączyło.
0: Jest bardzo oglądana, natomiast wiem, że można ją, jeżeli ktoś Państwa ma kablówkę, no to wiem, że tam się ta telewizja jest obecna.
2: Tak.
0: Także można znaleźć.
2: No tak. No dobrze, proszę Państwa, no co tu jeszcze z ogłoszeń? No jeszcze też można głosować na nas na liście Polish Chart.
0: Polish Chart, oczywiście.
2: To jest lista Radia Wnet, Sławka Orwata, także tam też polecamy się na Państwa jakiemuś tam dobremu kliknięciu na naszą piosenkę. No to Wiesiek, może Ty jeszcze coś opowiesz.
1: A słychać mnie?
0: Bo słychać ciebie.
1: Bo się rozłączyło na chwilę i myślałem, że mnie nie ma.
0: Choć jesteś daleko za morzem, to słychać twój głos.
2: To jednak słychać cię może.
1: Nawet jestem daleko, za morą, za rzeką. Czy robię coś, czy nie robię, myślami jestem z wami.
0: No widzisz.
2: To bardzo, bardzo nam miło.
1: No, to dobrze. Bardzo się cieszę, że płyta wreszcie się ukazała i mam nadzieję, właśnie mam taki pomysł, żeby Państwo w komentarzach pisali, która z piosenek najbardziej się podoba. Albo żeby zrobili swoją taką poprzez 5, 4, 3, 2, 1 punkty i będziemy zmieniać.
2: No to ja mam właśnie taki zamiar, żeby to zrobić u nas na Facebooku, ale jeszcze nie dałem rady, bo teraz tych działań przeróżnych jest bardzo dużo. Tak no. Jak jeszcze mówiłem, jeszcze rano podjechałem na cmentarz z okazji dnia mamy, żeby kwiatki chociaż tam jakieś dostarczyć, tak jak przez całe życie dostarczałem. No to może posłuchajmy następnej piosenki. Piosenką jest w tej chwili Planeta płonie.

0: A tutaj w Radiu Wnet kabaretot to cały czas, czyli Andrzej Tomanek, Ryszard Makowski,
1: Wiesław Topaczewski. Jesteś jeszcze?
2: Jestem zdalnie.
0: No jesteś zdalnie.
2: Na zdalnej robocie jestem.
0: Tak. Proszę Państwa, jak Państwo mogli tu porównać, jest duża różnica stylistyczna pomiędzy piosenkami Przy Tobie i Planeta Płonie. I cała ta płyta jest bardzo różna stylistycznie, ponieważ jest tak, że my wszyscy jesteśmy twórcami i każdy z nas wkładał jakąś tam swoją cegiełkę, każdy z nas tworzy trochę inaczej, no bo to jest naturalne, że niby pracujemy ze sobą już tyle lat, więc powinniśmy się zunifikować, ale jakoś się jeszcze tak całkiem nie zunifikowaliśmy.
1: W tym przypadku różnorodność jest bogactwem.
0: No tak, to jest zaleta. To nie
1: każda
0: jest
1: piosenka jest na odpowiednią chwilę, każda piosenka gdzieś pasuje w którymś momencie życia. Płyta jest taka refleksyjna. I
0: poza tym to jest tak, że większość, może nie większość, ale spora grupa wykonawców, jak już ma jakiś swój styl, to w tym stylu to powiela. Większość piosenek, chociaż oczywiście daj Boże zdrowie powielać tak każdemu jak Lady Punk, nie? Albo Beatlesom, więc to jest też inna sprawa. Natomiast u nas te piosenki są rzeczywiście różnorodne.
1: Wiesław?
2: No ja tutaj właśnie czytam czat i ktoś zapytał, czy ciekawe, czy dziewczyna prawdziwa, czy znowu wygenerowana przez AI, ale jakby nie było, super piosenka. Piosenka Przy Tobie. Jest żywa dziewczyna śpiewała, bardzo pięknie zaśpiewała, bardzo fajna dziewczyna.
1: No wiesz,
2: Jeszcze ktoś napisał, wygląda na to, że na tej płycie nie będzie żadnej słabej piosenki, biorąc pod uwagę aktualny poziom. Oto nic, tylko kupować. Zgadzam się.
1: Wiesz, Państwo zapytali o tę dziewczynę, dlatego, że stworzyłeś po prostu Ottona, czyli perkusistę niesamowitego.
2: Prawda, w Planeta Płonie zagrało.
0: Jeszcze jedną dziewczynę w Pierogach też żeś tam wplótł taką dosyć.
2: Która tak wzbudziła emocje zdecydowanie.
1: Oj, bardzo wzbudziła, to tak.
2: Zdecydowanie wzbudziła emocje.
0: Ale nie, bo tu musimy zaznaczyć, że przy teledyskach, przy jak Wiesiek robił teledyski, to tam ta sztuczna inteligencja była używana, natomiast przy nagraniach w żadnym przypadku.
2: Tak, to żeby to było jasne, przy nagraniach w żadnym przypadku nie
0: nagrania są naszą produkcją. Tutaj duże podziękowania dla Bartka Miecznikowskiego, który nas wsparł swoimi gitarami.
1: Świetnego gitarzysty.
0: No i oczywiście dla Piotra Quentina też
2: Wojtanowskiego
0: tak. Też ogromne podziękowania za to, że to zmiksował i zrobił tak zwany mastering, czyli nadał ostateczny szlif tym wszystkim naszym utworom. Także proszę Państwa, dla nas to jest, tak jak to już parę razy mówiliśmy, dosyć ważne wydarzenie, że ta płyta się ukazała, tym bardziej, że ona się ukazała bez pomocy żadnej wytwórni, bo byliśmy w tej Agencji Muzycznej Polskiego Radia, wydaliśmy tam dwie udane płyty z Big Bandem, Chopin University Big Band, płyta Wesołych Świąt i to już lato. Można odsłuchać te płyty na naszym kanale na YouTubie. Można też je w Polskim Radiu zakupić jeszcze. Ale jak przyszła likwidacja, to doszli do wniosku, że my tam już zupełnie nie pasujemy do tego Polskiego Radia. Dlatego mieliśmy też jakiś taki nawet taki troszeczkę ambicjonalny moment, żeby ta płyta się ukazała.
1: No i dziękujemy Radiu Wnet za wsparcie.
0: Oczywiście, tak.
1: Za to, że tu też promują z nami tę płytę.
0: No ale to też jest taka prawda, że gdyby nie Radio Wnet, to nie wiadomo, czy byśmy się zdecydowali na nagrywanie
1: to
0: tej płyty, bo to Radio Wnet
1: to jest duże przedsięwzięcie.
0: Jest jakąś naszą ostoją i jakoś nam pomaga, a gdybyśmy, bo teraz tak jak mówię, wydanie płyty to jest raczej takie, może nie tyle, że hobbystyczne, bo tutaj jest to. Chociaż z tymi nośnikami to jest różnie. Winyle też w pewnym momencie były zupełnie niepotrzebne. Znam parę osób, które się pozbyło winyli, a teraz bardzo nad tym boleją.
1: Ale ja myślę, że z CD-kami będzie tak samo. Patrzy kasety muzyczne, które kiedyś były bardzo... Wracają, ale jako modne. Nie przyjmują się na przykład nośniki pamięci, te
0: USB.
1: USB, bo też był taki
0: płyta,
1: moment, że na USB można, wiesz, na tych stickersach.
0: Ale płyta to też jest konkret. Ma okładkę, ma jakieś tam grafikę.
1: To jest też gadżet
0: jakąś
1: taki.
0: Wkładkę. Więc zachęcamy Państwa, tak jak tu mówiliśmy, do nabywania tych płyt. Ty, Wiesiek, też coś pozachęcaj. Ty już zachęcałeś, ale jeszcze coś pozachęcaj.
2: Ja chciałem zapytać was, co się dzieje w Polsce, bo słyszałem, że Trump chce przenieść całe wojsko z Niemiec do Polski, amerykańskie.
1: Wiesz co, prawda? Tak, różne słuchy krążą. No, jedna z rzeczy jest taka, dlatego mieliśmy tak zwane wojska rotacyjne, dlatego że jest jakaś umowa, ja dokładnie nie pamiętam z którego roku, z początku lat 90., gdzie Stany Zjednoczone z Rosją się umawiały na to, że stałe bazy w Europie mogą być rozmieszczone do granic na Odrze i Nysie. Aha. I to jest taki ważny element, który wiąże, więc dlatego cały czas to mówienie o tym, że będziemy mieli stałą bazę, nie wiem, czy to nie jest takie bardziej wishful thinking. Nie wiem, jak to ma wyglądać.
0: Ja jestem troszkę teraz obok tych wszystkich wydarzeń, ponieważ zajmuję się promocją tej płyty, obsługiwaniem wszystkich tych naszych mediów. Także przestań, no już musimy niestety kończyć. Także...
1: Ja chciałem jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć.
0: Jedną, tak, proszę.
1: Nie, bo Wiesław zapytał o ważną rzecz. Ja pamiętam, że jak w połowie lat tam 2015-16 prezydent Duda wyszedł z propozycją tego Ford Trump, no to ha, ha, ha, jaki to był śmiech. A teraz komisja, która poleciała z nas przedstawicielami Ministerstwa Zagranicznych, właśnie mówią, no prawdopodobnie dobrze by było, gdyby taką bazę tu stworzyć. No,
0: no tak.
1: To wszystko.
0: Wiesław, żegnamy cię serdecznie, żegnaj się z
2: słuchaczami. Ale poczekaj, ja jeszcze chciałem powiedzieć,
1: mów, jak chcesz.
2: Ponieważ jestem specem od teorii spiskowych. Drodzy Państwo, na pewno warto kupić płytę. Magda Su napisała, że nie wolno się pozbywać nośników, bo jak wyłączą internet i wyłączą streaming, wszystkie te wam płyty zostaną w ręku, naprawdę.
0: Bardzo,
2: będzie można
1: bardzo dobrze.
0: Bardzo dobra
1: obserwacja. Żeby prądu nie włączyli.
0: Proszę Państwa, musimy kończyć. Wiesław Topaczewski z Grecji.
2: Żegnam, pozdrawiam.
1: Ryszard Makowski w studiu Radia Wnet w Warszawie.
0: Andrzej Tomanek, zapraszamy na nasz koncert 19 czerwca. No i polecamy się z naszą płytą. Jakbyście Państwo zamówili, zakupili, to będzie nam bardzo, bardzo miło. A teraz jedna z piosenek, która też na tej płycie odgrywa bardzo ważną rolę, zresztą jak każda, dobre słowa.

0: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy!
1: Nocne powtórki Wnet.
2: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, jest godzina 12.11, zaczynamy audycję w samo południe. Prezydent Karol Nawrocki powołał szefa Sądu Najwyższego. Zbigniew Kapiński został głównym sędzią, pierwszym sędzią, jak się mówi o prezesie Sądu Najwyższego. No i pojawiły się w związku z tym sprawy, które gdzieś towarzyszyły panu sędziemu w przeszłości. I chyba największe poruszenie wywołała sprawa z roku 2000, to wtedy między innymi Zbigniew Kapiński orzekał, a orzekał w sprawie lustracyjnej kandydata na prezydenta, ówczesnego kandydata na prezydenta, byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Sprawa budzi na pewno dużo emocje. Wiemy, że sędzia Kapiński odniósł się do tego roku 2000, ale jak wyglądała ta sprawa i jak wygląda dziś, o to zapytamy naszego gościa, bo mamy połączenie. Pan doktor Piotr Gontarczyk, politolog, historyk, ale dzisiaj przede wszystkim, może też jako współautor książki SB, a Lech Wałęsa, przyczynek do biografii z roku 2008, razem z profesorem Sławomirem Cęckiewiczem. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Przez wiele lat pracował pan również w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego i był pan współpracownikiem zastępcy tego rzecznika, pana sędziego Krzysztofa Kałby. Jak pan patrzy na tę nominację pana Kapińskiego na prezesa Sądu Najwyższego w kontekście właśnie tamtych też wydarzeń?
2: No to może najpierw wspomnę, na jakiej podstawie będę to mówił. Otóż właśnie w latach 98-2005, czyli przez 8 lat, często bywałem w sądzie, bywałem na wielu rozprawach, współpracowałem ze wszystkimi trzema rzecznikami, w tym przede wszystkim z panem Bogusławem Nizieńskim, także z panem sędzią Kałbą, który prowadził sprawę Lecha Wałęsy. Ja jej nie prowadziłem, ale generalnie akta z tej epoki znałem i pamiętam. Otóż powiem tak, no kasta sędziowska no nie prezentuje sobą najwyższego poziomu, bym powiedział, intelektualnego i wszelkiego innego, i widziałem bardzo wielu sędziów w tym sądzie, którzy, no powiem tak, nie przykładali się za bardzo do pracy, no i naprawdę, no zachowywali się czasami w sposób skandaliczny. Na pewną gwiazdą na tym firmamencie tego całego towarzystwa był właśnie pan sędzia, którego prezydent w tej chwili nominował na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Był to bardzo rzetelny, bardzo pracowity, uczciwy człowiek i chyba jedyny sędzia z tego całego towarzystwa, który zadawał mi czasami jakieś pytanie merytoryczne, czy chciał coś wiedzieć, czegoś nie rozumiał z rosyjskich skrótów, na przykład przy sprawie lustracyjnej Józefa Oleksego, czy naprawdę on chciał coś wiedzieć i naprawdę pracował. Uważam tego sędziego za postać po prostu wybitną. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. No, wyrok w tej sprawie, no my żeśmy się wypowiedzieli ze Sławkiem w sprawie tego orzeczenia. Sławek tak naprawdę napisał pierwszą część książki do 90 roku, ja po 90 roku, ponieważ no ja jednak te papiery lustracyjne i służb specjalnych znałem dużo lepiej. Oczywiście jest tam krytyka tego wyroku, jednak bardziej bym tutaj ubolewał nad kilkoma innymi sprawami. Po pierwsze tym, że nie było wtedy teczki personalnej, teczki pracy Lecha Wałęsy, która była u Kiszczaka w domu. Pan prezydent Lech Wałęsa ukradł i zniszczył te wszystkie dokumenty, które zostały zgromadzone w 1992 roku przez ministra Antoniego Macierewicza. I tam naprawdę no, te dokumenty, które były, to były wskazówki, no dla mnie jako dla historyka na tyle przekonywujące, że potem napisaliśmy ze Sławkiem książkę. Natomiast procedury sądowe, które zostały wytworzone w tej epoce, no w dużej mierze jednak nie pozwalały wtedy skazać, choć stwierdzić, że Lech Wałęsa skłamał i był tajnym współpracownikiem. No niestety sąd, wymiar sprawiedliwości się rządzi pewnymi pewną prawdą dowodową, materialną i tutaj no bardziej jednak zawinił zdecydowanie bardziej system, który zbudowano niż pan sędzia, który był bardzo rzetelny w wielu sprawach, no chociażby próbował doprowadzić do skazania jako kłamcy lustracyjnego Józefa Oleksego. Naprawdę to jest znakomita decyzja pana prezydenta i
1: ale
2: tak.
1: Widział pan tak. Na pewno i czytał pan taki dosyć emocjonalny wpis pana profesora Sławomira Cęckiewicza, który w dosyć niewybrednych słowach apeluje czy mówi do pana prezydenta Karola Nawrockiego, więc to jest ten jeden na pewno bardzo też istotny aspekt, że gdzieś jakiś taki brak pogodzenia z tym, co miało miejsce w roku 2000, ale to może inaczej. Mam przed sobą i pan na pewno też bardzo dobrze zna te dokumenty, tą taką notatkę właśnie sporządzoną przez zastępcę rzecznika interesu publicznego, przez pana Krzysztofa Kaubę, który pisze do pana ministra sprawiedliwości ówczesnego, pana Lecha Kaczyńskiego, że sąd, w tym przypadku sąd apelacyjny w Warszawie, stwierdził, że Lech Wałęsa złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, informuje, że w sposób rażący orzeczenie sądu apelacyjnego narusza prawo, co miało istotny wpływ na treść postanowienia stwierdzającego, że oświadczenie lustracyjne jest zgodne z prawdą. I tutaj jest szereg dokumentów, szereg notatek, szereg kopii, które mówią o tym, że jednak no wiele wskazywało na to, że Lech Wałęsa tym tajnym współpracownikiem był i mówi o tym rażącym naruszeniu prawa, panie doktorze. Jak pan się odniesie do tej notatki?
2: W sposób oczywisty, tak jak jest to w języku sądowym. To znaczy, jeżeli ktoś wnosi na przykład apelację od poprzedniego wyroku, prawda, z którym się nie zgadza, to zawsze z reguły, to proszę pani redaktor o tym pamiętać, zawsze wpisuje taką formułę, że doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa.
1: No ale tu apelacji
2: prawa
1: nie
2: i tak
1: było,
2: dalej.
1: Prawda?
2: To jest pewien język, pewien element języka sądowego, po prostu. Pan sędzia Kauba miał w tej sprawie rację. No, można się z tym wyrokiem naprawdę nie zgadzać, ale no, wytworzyła się taka, a nie inna, takie, a nie inne orzecznictwo. Żądano takich, a nie innych dokumentów, jakichkolwiek potwierdzeń, czy to własnoręcznych dokumentów, czy przyjęcia pieniędzy, tego typu rzeczy. No tutaj naprawdę w tej sprawie tych dokumentów nie było, głównie na skutek tego, że zostały ukradzione lub sprywatyzowane po prostu. I pan sędzia Kauba miał oczywiście merytoryczną rację, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB. Ja to trudno mnie w tej sprawie przekonywać, skoro taką książkę napisaliśmy ze Sławkiem Cęckiewiczem, prawda? Natomiast no najmniej tutaj bym winił za tą całą sytuację akurat pana sędziego Kapińskiego.
1: Nie wini pan sędziego Kapińskiego, no ale są te notatki archiwalno-analityczne między innymi Urzędu Ochrony Państwa, tak, która informowała, że tego 29 grudnia 70 roku Lech Wałęsa został zarejestrowany przez Wydział w Gdańsku tajnym współpracownikiem. W 76 roku w czerwcu został wyrejestrowany. Były inne oryginalne wydruki, na przykład z integrowanego systemu kartotek operacyjnych.

0: Innego i wyroki Sądu Najwyższego, które spowodowało, że tak naprawdę tego rodzaju dokumenty nie były wtedy jakby wystarczające do orzeczenia, że ktoś skłamał. Ja te dokumenty oczywiście znam i w pełni jakby nawet wtedy miałem świadomość i sądzę, tu no nie chciałbym się w tej kwestii aż tak daleko wypowiadać, ale sądzę, że pan sędzia Kapiński też mógł sobie zdawać sprawę, jaka jest rzeczywistość, ale no sąd jednak kieruje się tutaj prawem, działając wedle kodeksu karnego, no jednak wytworzyły się pewne procedury udowadniania winy. No i wtedy w tej procedurze...
1: Czyli czego zabrakło, panie doktorze, w tej sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy w takim
0: wielu
1: razie?
0: Rzeczy zabrakło. Zabrakło dokumentów sprywatyzowanych, zabrakło dokumentów ukradzionych, a przede wszystkim ja jestem przeciwnikiem po tym wszystkim, co widziałem w sądzie, przeciwnikiem w ogóle orzekania o prawdzie historycznej przez sądy, bo one no jakby zaplątują się w te swoje rzeczy proceduralne, w pewne utarte ścieżki lustracyjne, sędziowie są zobowiązani do przestrzegania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Było takie słynne orzeczenie, że było ich kilka potem, które no mocno zawężało możliwość tak naprawdę skazania kogoś za kłamstwo lustracyjne. No to było, to niestety, no powiem tak, historię trzeba zostawić historykom, a nie angażować do tego sądy, które mają swoje procedury i między prawdą historyczną, którą można znać, tak jak my żeśmy ją znali, a tym, co może się zdarzyć w sądzie, no jest ogromna różnica. Tam jest domniemanie winy i tam są naprawdę skomplikowane procedury, które jakby czasami urągają dla historyka, tak jak dla nas urągało pewnej oczywistością historyczną. Naprawdę system był zły. Nie było dokumentów wielu, które się pojawiły, które my żeśmy nawet po tym wyroku znaleźli, a potem coś się znalazła teczka u Kiszczaka, prawda? Ten sąd działał w takich warunkach i ten system był po prostu zły.
1: A wiemy, że wielokrotnie też apelował o to między innymi pan Cęckiewicz, myślę, że pan też, no że nie doszło jednak do wzruszenia tego wyroku, prawda? Nie doszło do wzruszenia tego orzeczenia. Czy nie zdziwiło to pana, że ta sprawa gdzieś została tak trochę na drugi tor zepchnięta, że nie było to takie istotne, a teraz jest bardzo ważne i się dobrze o tym mówi i nawet głos zabiera ją politycy z tych pierwszych, najważniejszych szeregów.
0: Powiem tak, ja nigdy w tej sprawie się nie wypowiadałem za wzruszeniem jakiegokolwiek wyroku sądu, bo bym działał przeciwskutecznie. To ja bym wtedy, gdybym apelował coś takiego, to ja uważałbym ten wyrok za coś ważnego, co należy obalić, z czym należy walczyć i tak dalej. Nie, właśnie nie. Ja ten wyrok po prostu zwyczajnie ignorowałem. Napisaliśmy ze Sławkiem książkę SB Alek Wałęsa. Napisaliśmy, co w tej sprawie myślimy, co potem jeszcze potwierdziło odnalezienie dokumentu, a gdybym się zdawał, czy próbował walczyć z jakimś wyrokiem, to tak jak on by był dla mnie ważny, on jest nieważny, on jest po prostu dla mnie częścią pewnej historii, fragmentem patologii lustracyjnej, czy w ogóle systemu orzekania lustracyjnego w Polsce. Prawda jest taka, jak żeśmy napisali w tej książce i mnie żadne wzruszanie wyroku w ogóle kompletnie nie interesowało.
1: Panie doktorze, to jeszcze wróćmy do tego roku 2000. Rzecznik Interesu Publicznego, czyli ten prokurator lustracyjny, tak? Nie wnosił o uznanie Wałęsy za kłamcę lustracyjnego, tylko wnosił o umorzenie sprawy. Co to znaczyło wtedy umorzenie sprawy? Czy to dotyczyło tego, że Lech Wałęsa do końca nie był czysty, ale brakowało jednak dowodów do uznania go za kłamcę lustracyjnego, czy to był jakiś inny powód z tym umorzeniem?
0: W założeniu ustawodawcy sytuacja miała wyglądać następująco. Albo ktoś winny kłamstwa lustracyjnego udowodniono mu, że kłamał, Albo mu tego nie udowodniono, że nie, a zostawił ustawodawca taką furtkę pod tytułem, no w sytuacjach skomplikowanych, gdzie brakuje twardych dowodów, mamy jakąś wiedzę, ale na skutek zniszczeń, no nie możemy jakby stwierdzić, jak było, to wtedy umarzamy sprawę. I tym samym właśnie, takim samym wnioskiem pan sędzia Kauba, wysuwając właśnie w taką tutaj, takie stanowisko zajmując, zdawał sobie sprawę, że nie ma

0: wedle ówczesnego sądownictwa czy wymiaru sprawiedliwości nie ma twardych dowodów na to, żeby Lechacka, żeby stwierdzić, że Lech Wałęsa skłamał w oświadczeniu lustracyjnym. Czyli tym pan sędzia Kauba potwierdza, że no nie dysponował dobrym, twardym materiałem w tej sprawie, że te dokumenty, o których pani powiedziała, czyli tam wydruk z ZSKO i te różne inne ślady, które były, nie wystarczają do stwierdzenia, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB. Tylko, widzi pani, ten sam sędzia Kauba właśnie takie stanowisko zajął, że nie ma twardych dowodów. Jednak wymiar sprawiedliwości w Polsce, czyli te sądy lustracyjne, które badały te sprawy na gruncie kodeksu karnego, taką możliwość w zasadzie wykluczały. Stwierdzały, że nie ma tutaj, nie można zostawiać, jeżeli coś oskarżono o coś, to albo się to udowodni, albo nie. Nie ma tej drogi takiej pośredniej, że wydam wyrok pod tytułem, no nie wiadomo do końca jak było. I mimo właśnie takiej furtki, którą zostawił ustawodawca, nie zapadło na tej podstawie ani jedno umorzenie w sprawach lustracyjnych.
1: To jeszcze wrócę do jednego aspektu, który jest jakby tą pierwszą, najważniejszą przesłanką, o której pisze pan Kauba, że wtedy naruszono tą zasadę procesową ustalenia prawdy materialnej i tutaj pominięto dowody, które wskazywały na to, że w okresie od sierpnia 92 do 25 kwietnia 94 kierujący wówczas Urzędem Ochrony Państwa i pan Czempiński, i pan Konieczny wypożyczali tą teczkę Lechowi Wałęsie, tak, dokumenty dotyczące jego osoby, a on zwracał w ogóle jakieś częściowe materiały, że nie było te, że ten aspekt został pominięty i de facto nie został wzięty pod uwagę przez sędziów. Jak pan się odniesie do tego? To mogło mieć duży wpływ na wyrok, na orzeczenie?
0: No, w zasadzie to trzeba byłoby spytać naprawdę takich talmudystów prawniczych. Dokumenty dotyczące tego, że Lech Wałęsa wypożyczył swoje dokumenty i ukradł, nie są żadną tajemnicą. Myśmy opublikowali te dokumenty w książce. Te wszystkie donosy, które zebrał w 92 roku zespół Antoniego Macierewicza, po prostu Lech Wałęsa wypożyczył do pałacu, własnoręcznie pokwitował i ukradł. No to są niestety rzeczy bardzo smutne i no jakby pokazujące, kim ten pan prezydent w rzeczywistości był. Jednak no nie można orzekać o prawdzie materialnej z dokumentów, przeprowadzać dowodów, które ukradziono, tak? Nie wiadomo, co w tych dokumentach tak naprawdę było, nie znamy ich treści i one tutaj nie mogły być niestety materiałem dowodowym w sprawie. No bo jak można orzekać, że coś jest dowodem w sprawie tego, że Lech Wałęsa był agentem SB, jeżeli ten dokument został ukradziony.
1: Ale jeszcze ważna chyba okoliczność, na to też powołują się sędziowie, to jest ta już druga notatka pana sędziego Kauby, który mówi o tym fałszowaniu, prawda, dokumentów, że jest duże prawdopodobieństwo, że oni tak sądzą, że było fałszowanie tych dokumentów, notatek w latach 80., więc idąc tym tropem, może być tak, że było również fałszerstwo notatek przez służby PRL-owskie w latach 70. No to też idąc, panie doktorze, takim tropem, no to całe postępowanie lustracyjne można poddać pod wątpliwość, ponieważ to fałszowanie mogło odbywać się na przestrzeni w ogóle kilkudziesięciu lat i wiarygodność tych materiałów nie byłaby duża. No to stwierdzają sędziowie.
0: Nie wiem dokładnie, jaki fragment notatki pana Krzysztofa Kauby.
1: Zaraz znajdę.
0: Notatek pana sędziego Krzysztofa Kauby pani dokładnie przywołuje. Nie wiem, w jakim to kontekście było, ale nie ma wątpliwości, że w tej sprawie no jakiś tam znak zapytania, wówczas tego nie można było dokładnie zbadać. Myśmy to dopiero, ten sąd miał naprawdę kilka dni na orzeczenie w tą albo we w tę. To nie było tak, że można przez kilka miesięcy wyjaśniać, wzywać świadków i w ogóle to było.
1: Już czytam, panie doktorze. Sąd mianowicie dokonał takiej wykładni i stwierdza to, że skoro w latach 80. przystąpiono do fingowania dowodów świadczących o agenturalnych powiązaniach Lecha Wałęsy, to nie można wykluczyć, że fałszowane były również materiały odnoszące się do lat 70-76.
0: No to jest, ja jako historyk się z tym po prostu nie zgadzam. To znaczy sąd, jak powiadam, no to tam były krótkie bardzo terminy procesowe trwające, nie wiem, dzień, dwa, trzy, ponieważ to, do tego był sąd zobligowany, żeby po prostu wydać wyrok, ponieważ zbliżały się wybory prezydenckie, prawda? I to tam naprawdę były bardzo krótkie terminy. Nie można było stwierdzić w sposób jednoznaczny w ciągu jednego, dwóch dni sprawdzić wszystkich dokumentów, a ponieważ były sygnały, że SB fałszowała dokumenty w latach 70., no to tutaj sąd po prostu napisał, że no nie ma pewności, prawda? Czy nie odbywało się to również w latach 70., prawda? No tak naprawdę sąd tutaj przyznał swoją bezradność, że jest do tego niekompetentny, żeby tą sprawę badać, a w takich wypadkach zawsze in dubio pro reo, czyli generalnie jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze się tłumaczy na korzyść.
1: Dobrze, a panie doktorze, to jeszcze pytanie związane z tym, uważa pan, że to dobrze i dlaczego w sumie rzecznik interesu publicznego nie wniósł apelacji od tego orzeczenia?
0: Trudno powiedzieć. Należałoby, niestety pan sędzia Kauba, z tego co wiem, to już nie żyje, prawda? Więc nie zapytamy go o to. Ale wydaje mi się, że po prostu ze względów tak terminów procesowych...
1: No bo kampania była też w tle, tak?
0: Nawet nie tyle kampania, ile po prostu terminy wyborów, prawda? Mogło być tak, że z tego co pamiętam, że wniesienie apelacji praktycznie mogłoby utrudnić przeprowadzenie po prostu wyborów, prawda? Wyborów na prezydenta. Także tam zdaje się nie było w ogóle czasu chyba, żeby taką apelację...
1: Czyli jeszcze na koniec, bo spoglądam na zegarek, Sławomir Cęckiewicz napisał w takich mocnych, dosadnych słowach, tak, że Karol Nawrocki, pan prezydent, popełnił straszny błąd i nic tego błędu nie tłumaczy i że sąd posiadał w tym roku 2000 dowodu, by uznać Wałęsę za agenta, miał też całość sprawy prokuratorskiej ukazującej rolę lustrowanego Wałęsy i jednego z kluczowych jego świadków w procesie lustracyjnym, czyli Gromosław Czempiński, o tej akcji kradzieży dokumentów. I no to jest taka gorycz też chyba płynąca z tego oświadczenia. Rozumiem, że pan tej goryczy i tego niezrozumienia aż nie podziela.
0: Powiem tak, mogę podzielać opinię i ją podzielam, jeżeli chodzi o to orzeczenie sądowe, o tą całą lustrację i o postać samego Lecha Wałęsy. Natomiast powiem tak, no to jednak ja siedziałem 7 czy 8 lat w sądzie lustracyjnym i ja znałem pana sędziego Kapińskiego, którego nie znał Sławomir Cęckiewicz. Powiem, to jest moim zdaniem, nie chcę używać mocnych słów, ale to jest taka trochę mieszanina troszeczkę jednak niekompetencji, jednak takiego zachowania, w którym wydaje się komuś, że może już mianować prezesów sądów najwyższego i pouczać prezydenta RP. No, powiem, więcej pokory i skromności po prostu, więcej wiedzy, pokory i skromności i takich występów, które nikomu tutaj dobrze publicznie, takich występów przeciwko panu prezydentowi Nawrockiemu, po prostu, który podjął dobrą decyzję, znakomitą decyzję, jednak sędziego, który naprawdę wydał wyroki w wielu bardzo fajnych, ważnych sprawach dla Polski, który skazał Kiszczaka za stan wojenny i wiele innych spraw ma jakby bardzo pozytywnych na swoim liczniku 30 lat pracy zawodowej. Więcej pokory, więcej skromności i więcej kompetencji po prostu.
1: Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Nad czym pan teraz pracuje?
0: No, w tej chwili redagujemy z panią redaktor książkę o tak zwanej Nowej Polskiej Szkole Holokaustu, czyli o działalności pani Barbary Engelking-Grabowskiego i tego i reszty tego zespołu, co oni wyprawiają po prostu z historią, czym się zajmują, a potem już wrócę sobie spokojnie, jak ta książka się ukaże i skończy biografię Jaruzelskiego.
1: Umawiamy się, panie doktorze, na rozmowę na te tematy polsko-żydowskie, dobrze?
0: Oczywiście jestem do państwa dyspozycji zawsze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłania.
2: Nocne powtórki w net.

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: Dzień dobry, tu Beirut.
0: سلامات من بيروت.
2: Dzień dobry, pozdrawiamy z Warszawy.
1: Wow, to jakieś nieporozumienie. To w końcu my jesteśmy w Bejrucie, w Warszawie. Moglibyśmy zapytać Sawię nawet. Sawia, my jesteśmy w Bejrucie czy w Warszawie? Sawia kręci się na fotelu. Gdzie powiedziała? Tak, powiedz do mikrofonu, że jesteśmy. Nie, nie chcę teraz. Dobrze, my jesteśmy w Warszawie, ale zaraz się nam Sawia rozkręci. Na razie się kręci na fotelu. Wszyscy oprócz Izabeli przylecieliśmy z Bejrutu i to z dużymi perypetiami. Maja Utajek, Sawia Gajowy Utajek i Kazimierz Gajowy. Tutaj już tak naprawdę nikt by się więcej, panie reżyserze, nie zmieścił, chyba żeby pan jakiś mikrofon, a zdarza się, by pan mikrofon dostawił. Dobrze. Szanowni Państwo, no cóż, ten anioł nad Bejrutem ciągle jeszcze fruwa, ale tego pokoju jak do tej pory nam nie przynosi. Za chwilę o tą ciągle niestety aktualną piosenkę poprosimy pana reżysera. Natomiast zapytam Maję, Maja, to ta wojna się skończyła? Czy jest, czy będzie, czy jej nie będzie? Hej, harb fi ma fi bikun szurajek.
0: Hej, harb ma afet.
1: Według Mai ta wojna się nigdy nie zatrzymała. A pani Izabela, co na ten temat myśli? To się wojna zatrzymała, zatrzyma się?
2: My byśmy bardzo chcieli, żeby się zatrzymała, ale jak na razie, obserwując to wszystko, no jesteśmy zaniepokojeni, bo nie widać końca tak naprawdę.
1: Nie widać końca i ten właśnie Bejrut ciągle płacze. Posłuchajmy słów Mai Utajek i muzyki naszego studia Bejrut. Poprosimy.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja za każdym razem, kiedy słucham podczas tej wojny tą piosenkę, to po prostu mam dreszcze. To coś, co mnie naprawdę porusza do głębi serca, choć no przecież jestem tam od wielu, wielu lat i nie jest to moja pierwsza wojna. Doświadczenia, jakie tam miałem, to takie, że one często, te wojny się zaczynają drastycznie. Czasami jest takie apogeum, wydawałoby się, że ona się nigdy nie skończy, a budzimy się rano, bo ktoś podjął decyzję, że tej wojny już ma nie być. No nie będę ukrywał, że my sobie tego naprawdę wszyscy życzymy, ale zwłaszcza życzymy Libańczykom, wszystkim Libańczykom, a zwłaszcza dzieciom. No cóż, o ostatnie wydarzenia w Libanie i czy coś w tej materii możliwego, takiego prawdziwego zawieszenia broni, czy prawdziwego pokoju coś jest, a może nie, zapytamy Maję. Mają jakaś nowość, jeżeli chodzi o tą sytuację w Libanie? Fisjdid by nizbelal jany harb salam by lubnan bihaj eher arba weśrensea siulazem na Polandii lazem wiarf. Co Polacy powinni wiedzieć?
1: بآخر 24 ساعة صار في كتير قصف مش بس بجنوب لبنان هالمرة بالبقاع.
0: Podczas tych ostatnich 24 godzin były bardzo wzmożone bombardowania i tym razem nie dotyczyły one tylko i wyłącznie południowych części Libanu, ale też również doliny Beka.
1: وعم نقرأ بالإعلام إنه الجبهة الإسرائيلية عم تدعي للتعزيزات إنه بدهم يعملوا escalation.
0: Z tego co słyszymy i libańskie środki masowego przekazu pokazują, że Izrael zapowiada eskalację wojny w Libanie. Aż się boję. Mów.
1: امبارح بالليل بلشت العالم تفل من بيروت خاصة من الضاحية.
0: Na nowo mieszkańcy Bejrutu, zwłaszcza dzielnicy Dachie, południowej dzielnicy, znów masowo opuszczają swoje domy.
1: رجعنا صار عنا أكثر من مليون شخص تركين بيتهم وما في مطرح يرجعوا له.
0: I na nowo znów mamy ponad milion ludzi, którzy zostawili swoje domy i szukają schronienia na północ od Bejrutu.
1: صار حتى انه المطارح يلي كانوا مفكرين انه امنه وراحوا قعدوا فيها كمان هلا رجعوا فلوا.
0: To się jeszcze bardziej komplikuje, bo nawet te miejsca, które do tej pory były uważane za bezpieczne i to w tych miejscach przesiedlili się uchodźcy z południa, te miejsca znów na nowo, te same, stają się niebezpieczne i trzeba znowu szukać nowego miejsca, gdzie się schronić.
1: لما عم نقول أكثر من مليون يعني أكثر من 20% من البوبولاسيون بلبنان.
0: Trzeba zwrócić uwagę, że kiedy mówimy, że ponad milion, to znaczy 20% całego społeczeństwa libańskiego musi się przesiedlać. No tak, ale czy jest coś w tej dużej polityce? Nie wiem, to co mówi może Trump, to co mówi Netanyahu, to co mówi Izrael, te powiedzi, jakie to teraz są te sytuacje od tej strony właśnie tych decydentów. Jany Siubiul, Trump, Siubiul, Netanyahu, Fisjdid, Hek, Jany Benezbela, Lubnan, Bihaj, Arba, Wysienca.
1: Netanyahu akid biul, anu baddu ikafel amaliyet aqwa ala Lubnan.
0: To, co mówi pan Netanyahu, to to, że i będzie kontynuował i będzie wzmacniał ataki na cały Liban.
1: ترامب ساعة بيقول انه هو وصل لاتفاق مع ايران وساعة بيقول بدنا نضرب ايران اقوى.
0: Jeżeli chodzi o prezydenta Trumpa, raz mówi, że już osiągnął cele, które sobie zamierzył, a drugim razem mówi, że nie i będzie po prostu bombardował na nowo Iran.
1: وأوقات بيقولوا إنه لبنان مرتبط بإيران وبالديل وأوقات بيقول نتنياهو لا ما خصه حتى لو وصلنا على ديل مع إيران لبنان ما خصه.
0: No, często Trump mówi, że jeżeli będzie pokój, to będzie pokój całościowy i będzie on dotyczył również Libanu. Tutaj pan Netanyahu mówi, jakby nawet doszło do porozumienia, do zawieszenia kompletnego broni między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem, to nasz pan Netanyahu mówi, to z jego punktu widzenia nie będzie po prostu dotyczyło Libanu. Ale czy są jakieś konkretne posunięcia, chociażby armii izraelskiej, przygotowania być może, czy to tylko jest po prostu taka gadka? Hada haki a wimken fisi tak dirat min nachie Izraelije?
1: Min nachie Izraelije, kiedy żołnierze, jali rachu... إذا بدك فاكانس بالأيام اللي مرقت رجعوا كمان هلا استدعون إنه يرجعوا على الجبهة.
0: Widać wyraźnie, że po stronie izraelskiej nawet ci żołnierze, którzy w jakiś sposób zostali tymczasowo zwolnieni, wrócili do swoich domów, teraz są na nowo powołani w tych ostatnich godzinach do służby.
1: وصار في تعليمات كمان على المنطقة الشمالية بإسرائيل إنه ينطروا تعليمات.
0: I mieszkańcy północnego Izraela zostali przygotowani, zostali ostrzeżeni, że być może dostaną w tych minutach, godzinach po prostu instrukcje, jak się mają w danej sytuacji zachować.
1: امبارح كان في عيد المقاومة والتحرير.
0: Maja się uśmiechnęła, mówiąc, że to wczoraj właśnie był tak zwany dzień zwycięstwa upamiętniający wycofanie się Izraela. To ja dodaję, jest w 2000 roku, 25 maja, to jest święto powiedzmy państwowe i co?
1: Lama daharet Israel min 26 sene.
0: To już powiedziałem.
1: هلا إسرائيل محتلة 68 ضيعة بجنوب لبنان.
0: No właśnie, świętujemy coś, co po prostu jest bardzo rigolo, jak to mówią Francuzi, wręcz śmieszne, chociaż tragiczne, że w tym momencie Izrael, niby świętujemy wyzwolenie Libanu, a Izrael jest na terenie przynajmniej 68 różnych wiosek i miast.
1: امبارح بالمناسبة نعيم قاسم سكرتير جنرال لحزب الله قال انه من الدستور اللبناني في حق المقاومة طالما في محتل.
0: Wczoraj z tej okazji przemawiał aktualny szef Hezbollahu, Naim Qasem, który zapowiedział, że po prostu jako opór, jako Hezbollah walczący z Izraelem ma do tego prawo, ponieważ takie prawo jest ujęte w konstytucji Libanu i dlatego też nigdy nie złoży broni.
1: فنحن بسيركل فيسيو إسرائيل بتقول في حزب الله في حرب حزب الله بيقول في إسرائيل في حرب.
0: No i jesteśmy w takim zamkniętym kole, że Hezbollah mówi, że jak się Izrael nie wycofa, to oni nie złożą broni, a Izrael mówi, że jak nie złoży broni Hezbollah, nie zostanie rozbrojony, to po prostu będzie to na nowo się po prostu kręciło. Tak, ale jak teraz się zachowuje Hezbollah względem prezydenta i względem rządu? A przypomnijmy, że prezydentem jest katolik, a premierem rządu jest sunnita, a Hezbollahowcy są po prostu szyitami. Jak oni traktują teraz ten rząd i prezydenta? Kifel halla jani zafinam nul wada ben Hezbollah u rejs jumhurije i u rejs hukume.
1: إذا بدنا نفهم الوضع بدنا نقرأ الصحافة اللي قريبة من حزب الله.
0: Żeby zrozumieć, o co chodzi, trzeba czytać dziennikarzy, którzy są po prostu dziennikarzami bliskimi Hezbollahowi.
1: هؤلاء الصحفيين كتير عم ينتقدوا رئيس الجمهورية رئيس الحكومة كريتيك كتير قوية.
0: Ci właśnie dziennikarze pozwalają sobie na otwartą krytykę przede wszystkim prezydenta, ale również i rządu na czele z premierem.
1: بيعتبروا إنه هدفهم الوحيد إنه يقضوا على حزب الله يخلصوا منه انه ينفذوا كل طلبات ترامب وطلبات نتنياهو.
0: I według tych dziennikarzy prezydent i rząd są oskarżani o to, że robią wszystko, żeby zniszczyć siłę oporu, jaką jest Hezbollah, a wspomagać Izrael i wypełniać wszystko to, czego sobie życzy Netanyahu.
1: مشان هيك هول الصحفيين هيدي الميديا بتعتبر انه كان لازم البريوريتي تكون تبع الرئيس انه اول شيء تظهر اسرائيل من لبنان.
0: Dlatego też wymagają Hezbollahowcy od prezydenta, żeby przede wszystkim działał i robił jedno, żeby Izrael opuścił Liban, a nie czepiał się po prostu jako prezydent Hezbollahu. Czyli co? Nic nowego pod słońcem, wszystko jak było, tak jest, tylko jest po prostu gorzej. A skoro gorzej, pani Izabelo, pani jest członkinią zarządu Fundacji Fenicja imienia świętego Szarbela, ta fundacja jest bardzo znana naszym słuchaczom, znana jest Radiu Wnet i Studiu Bejrut, bo niejako są to naczynia połączone. To skoro ta sytuacja jest tak tragiczna, skoro tyle dzieci cierpi tam na miejscu i ludzi, tak konkretnie w tym momencie, co robi Fundacja Fenicja, żeby, powiedzmy, zapobiec tym cierpieniom?
2: Fundacja Fenicja w sumie dzięki darczyńcom, którym bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie, za każdą przelaną złotówkę, stara się po prostu umilić ten bardzo przykry czas, szczególnie dzieci. które tak może nie do końca sobie zdają sprawę z tego, co się dzieje. Dlatego zebraliśmy dużo środków i dzięki wpłaconym pieniążkom mogliśmy zakupić środki higieny osobistej, mogliśmy zakupić dużo kolorowych ubranek, bo za niedługo u nas w Polsce jest Dzień Dziecka i pomyśleliśmy, że też moglibyśmy umilić dzieciom troszeczkę ten trudny czas. Więc przygotowaliśmy paczki, które mamy nadzieję w najbliższym czasie dotrą do Libanu i zostaną podzielone do rodzin, którymi Fundacja Fenicja się opiekuje i umilą ten bardzo trudny czas, bo mieliśmy już nadzieję, że wszystko dobiega końca i za niedługo będziemy mogli zacząć odwiedzać Liban Świętego Szarbela, ale śledząc te wszystkie wiadomości, no widzimy, że musimy jeszcze troszeczkę zaczekać.
0: Tak, czyli najważniejsze jest to, żeby teraz ta część, która była zakupiona tutaj w Polsce, przypomnijmy, że w większości to jest zasługa Radia Wnet za tą zbiórkę, szaleńczą zbiórkę też, jak na nasze warunki, zakładaliśmy sumę 50 tysięcy, osiągnęliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, 150 i jeszcze więcej tysięcy.
2: Tak, zaskoczyła nas suma i hojność darczyńców.
0: Hojność darczyńców, to działamy. Oczywiście część tych pieniędzy została wydana już na miejscu, bo tak naprawdę nawet nie czekaliśmy, żeby one fizycznie dotarły, ponieważ mamy tam bardzo, można powiedzieć, no, dobre imię. Mamy dużo zaufania na terenie Libanu, tak wiele rzeczy mogliśmy wziąć na tak zwaną przysłowiową kreskę i po prostu w tym momencie, kiedy nawet było potrzebne ogrzewanie w górach, to ogrzewanie dotarło, kiedy były potrzebne materace, koce, prześcieradła, no i oczywiście też i żywność. To wszystko już częściowo jest na miejscu, resztę tam po prostu w najbliższym czasie, miejmy nadzieję, że też, powiedzmy,
2: dotrze.
0: Tak, ale to nie tylko dotyczy, szanowni państwo, przesiedleńców. Bo przesiedleńcy to jest ta część, która jest najbardziej poszkodowana. Ja tylko powiem, pani Izabela była, widziała już zniszczenia, ale to jeszcze było 2 lata temu.
2: Dokładnie.
0: Praktycznie można powiedzieć, większość wiosek i miasteczek na południu Libanu nie istnieje. Dlatego, że one nie tylko są, że tak powiem, bombardowane, ostrzeliwane, że ludność jest wysiedlana, ale po zdobyciu tych wiosek, te wioski są po prostu obracane w gruz, w ruinę. Tych wiosek praktycznie nie ma i być może nawet ci ludzie, nie wiem, czy będą chcieli wrócić tam, czy będą mieli do czego. Są tam chrześcijanie, jest wioska i to nie jedna, ale my jesteśmy związani z tą niestety słynną wioską Debel, gdzie właśnie zniszczono krzyż, gdzie zniszczono Matkę Bożą. Tam, pani Izabelu, pewne rodziny z Polski pomyślały też o dzieciach. W jaki sposób?
2: W taki sposób, że rodziny w Polsce zaprzyjaźniły się i wspierają comiesięczną wpłatą po prostu edukację tych wyznaczonych, wybranych dzieci. W chwili obecnej myślę, że jest to nie tylko edukacja, ale po prostu możliwość przeżycia.
0: Tak, czyli dzięki Radiu Wnet, dzięki Studiu Bejrut, ci ludzie dowiedzieli się o tym, że taka sytuacja jest i te rodziny są wspierane. No takie przysłowiowe 800+.
2: Tak, tych rodzin, dokładnie.
0: Tylko powiedzmy, że nasze. Ale jest jeszcze jedna sytuacja. Pani Izabela zna naprawdę ten ruch turystyczno-pielgrzymkowy, jaki jest w Libanie. Ilu przecież hotelarzy w tym momencie jest bez żadnych dochodów? Kierowców samochodów, przewodników, praktycznie to, co kiedyś było zastrzykiem finansowym dla ludności tam właśnie w okolicach Biblos, jest po prostu martwe. Dlatego też o takich ludziach myślimy i często niektórzy znajdują się w takich krytycznych sytuacjach, że mi po prostu serce krwawi, jeżeli ktoś dorosły z trójką, czwórką dzieci, dzwoniąc do naszej siedziby fundacji w Libanie, płacze. Mężczyzna, który ma 40-50 lat, który ma wykształcenie, często powiedzmy turystyczne, i on po prostu łka i mówi, że się okropnie wstydzi, ale prosi czasami o grosze po to, żeby móc zapewnić taką, powiedzmy, egzystencję. Również ta olbrzymia większość przesiedleńców wcale nie osiedliła się w tych takich oficjalnych ośrodkach dla przesiedleńców, tylko mieszka bokiem przy rodzinach różnego rodzaju w Bejrucie, w Biblos, w Dżunnie. I teraz, jak to się mówi, pierwszy dzień to gość jak złoto, drugi jak srebro, ale trzeci to jak brąz, a już następny to już jest ołów i to jaki. Czyli nawet te rodziny, które w jako tako dawały sobie radę, mając teraz na utrzymaniu swoich kuzynów, często z małymi dziećmi, one też tej pomocy potrzebują. Szanowni Państwo, my cóż, będziemy podawać zawsze najprawdziwsze z prawdziwych informacji. W tym momencie naprawdę, mimo dobrego serca, nie chcemy i nie możemy Państwa zapraszać do Libanu. To nie czas. Sami w jakiś sposób ponosimy zawodowe ryzyko po to, żeby Studio Bejrut stamtąd nadawało, po to, żeby Radio Wnet miało swojego wysłannika. To robimy, zresztą na urodziny to bardzo ważne, ale nie jest czas na wizyty. Myślę, że któregoś dnia powiemy, już teraz można i myślimy, że to będzie najszybciej. Teraz tak, ponieważ mamy 17 urodziny, czyli tak, najpierw pani Izabela, później Maja złoży życzenia z okazji 17 urodzin Radia Wnet, które będzie chyba już teraz w sobotę, jeżeli się nie mylę dokładnie. Czyli życzenia od pani Izabeli, a później od Mai. Auguri per 17 anni di radio, ma prima Izabela.
2: Z okazji tych nadchodzących 17 urodzin życzymy wszystkim, sobie też, przede wszystkim pokoju. Pokoju, który będzie w Libanie i na całym świecie. Żeby pokój sprawił, że otworzą się drzwi i pielgrzymi, turyści będą mogli przyjeżdżać do Libanu. Tego wszystkim życzę.
0: A dla Radia Wnet?
2: A dla Radia Wnet dalszej takiej owocnej pracy, współpracy i rozsławiania po prostu i Libanu, i świętego Szarbela. Zdrowia.
0: A Maja?
1: أنا أول شيء بدي أشكر راديو فنات لأنه فاتحة هيدي المساحة لأننا نقدر نحن نوصل صوتنا ووضعنا بلبنان.
0: Przede wszystkim przed życzeniami pragnę podziękować, że Radio Wnet otworzyło nam tą platformę możliwości dotarcia do Polski z naszymi problemami, z naszym życiem.
1: وبتمنى لهم بهيدا العيد هيدا البانويا اللي هون شايفته في كذا منطقة إن شاء الله يصير كله ملين مناطق بولندا.
0: A Maja widzi tutaj mapę, gdzie Radio Wnet w Polsce dociera, jak ja tutaj widzę przecież Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Białystok i tak dalej. Ona mówi, żeby tu już nie brakowało żadnego miasta w przyszłości, żeby wszędzie to Radio Wnet docierało. A ja przed zakończeniem, przed naszą muzyką powiem tylko jedno życzenie. Panie prezesie, wszyscy członkowie tej ekipy Radia Wnet, życzę wam, żeby Radio Wnet pozostało po prostu Radiem Wnet. Do usłyszenia za tydzień już z Libanu. Daj Boże!

0: Nocne powtórki wnet.
1: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Jest godzina 17.33 tutaj w Jegernadzorze, w którym się znajduję. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam nazwę tej miejscowości położonej w środkowej Armenii, ponieważ jestem teraz w drodze do prowincji Siunik. To jest południe Armenii, ta prowincja, która jest chyba takim najbardziej punktem zapalnym, jeżeli chodzi o Kaukaz. Wiele różnych tutaj interesów, które się krzyżują, różnych inicjatyw do tego stopnia, że w sprawę zaangażował się sam Donald Trump i zaproponował tutaj pewną inicjatywę, o której jeszcze będę opowiadał w najbliższych dniach. W każdym razie nadzór, gdzie tutaj można powiedzieć, to już nie jest ta turystyczna Armenia, mniej więcej 2 godziny od stolicy Erywania dookoła góry. Zresztą tutaj droga prowadzi przez takie górzyste, można powiedzieć, stepy, ale miejscowość również taka o takiej charakterystycznej architekturze i charakterystycznych różowych kolorach skąpanych w bujnej zieleni, ale także tutaj inny zupełnie już klimat niż w Erywaniu. Ale mówimy nie tylko o Armenii, ponieważ o Armenii już za chwilę będzie cały wywiad, natomiast wcześniej dwa słowa o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a konkretnie w Zatoce Perskiej, ponieważ już wczoraj o tym mówiłem, że w ostatnich dniach głośno było o tym porozumieniu, które miało zostać podpisane już w niedzielę, później w poniedziałek. Nadal tego porozumienia nie widać. Natomiast dzisiaj także informacja z rana, która się pojawiła o bombardowaniach amerykańskich różnych pozycji na terenie południowego Iranu. I tak, jednocześnie administracja amerykańska, która podkreśliła, że działała w akcie samoobrony, tak więc, że nie było to z jej perspektywy naruszeniem zawieszenia broni, natomiast oczywiście te ataki zostały potępione przez stronę irańską, które zarzuciły Amerykanom chęć narażenia na szwank tego procesu negocjacyjnego, który jest całkiem zaawansowany, i to również potwierdziły już media irańskie. Mówimy cały czas o dokumencie, który ma mieć 14 punktów. To już o tym dokumencie rzeczywiście słyszeliśmy jakiś czas temu, o tym, że miał on 14 punktów, że jest to także dokument, który dopiero ma umożliwić dalsze, solidniejsze porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. I o co chodzi? No głównie chodzi tutaj o jeden punkt, który jest niezwykle ważny z perspektywy Iranu, ponieważ w tym dokumencie ma być mowa o odblokowaniu zamrożonego majątku, aktywów irańskich w bankach za granicą. Chodzi tutaj o odblokowanie mniej więcej 24 miliardów dolarów. Irańczycy by chcieli, aby już w momencie porozumienia połowa tej kwoty została odblokowana. To są doniesienia agencji informacyjnej Tasnim, agencji irańskiej, półoficjalnej, ale ogólnie rzecz biorąc, kiedy mówimy o tych właśnie funduszach irańskich, o tym majątku irańskim, który jest zamrożony w różnych miejscach na świecie z powodu reżimu sankcji, który ciąży właśnie na Iranie, to mówimy o kwocie, która waha się między 100 a 123 miliardami dolarów. To również są wyliczenia irańskie. W każdym razie, jeżeli chodzi także o te ostatnie 24 godziny, to mamy również kolejną informację ze strony Musztaba Chameneiego, który mówi wprost, mówimy tutaj Musztaba Chamenei, czyli nowy naczelny przywódca Iranu, który powiedział, że nie ma już szans, aby państwa arabskie Zatoki Perskiej miały tworzyć taką tarczę dla obecności amerykańskiej w tym regionie. Mowa tutaj oczywiście o tych wszystkich bazach wojskowych, które się znajdują między innymi w Bahrajnie, ale także w Katarze i innych miejscach. Czy tak będzie, to się okaże, ponieważ jeszcze nie znamy całkowicie tej treści tego porozumienia. W każdym razie pytanie, czy Amerykanie by się na to zgodzili, wątpliwe raczej, biorąc pod uwagę, że Donald Trump powiedział, że nie będzie żadnego porozumienia, że będzie tylko i wyłącznie, jeżeli będzie ono najwspanialsze i najcudowniejsze. Mniej więcej go cytuję. Na pewno takie żądania irańskie nie są brane pod uwagę przez Waszyngton. O tym wszystkim będziemy jeszcze opowiadali, ponieważ sprawa jest rozwojowa i kto wie, być może już w najbliższych godzinach okaże się, że będziemy mieli porozumienie w Zatoce Perskiej, ale faktem jest, że na to porozumienie już długo czekamy. A teraz powracamy do spraw armeńskich. Ja przypomnę tylko, że znajduje się w środkowej części kraju, ale wczoraj w Erewaniu pierwszy wywiad właśnie tutaj, będąc w Armenii, przeprowadziłem w Instytucie Kaukazu. To jest instytucja akademicka, która znajduje się w centrum tego miasta, i rozmawiałem z panem Aleksandrem Iskandarianem, który się specjalizuje właśnie w tematyce południowego Kaukazu, ale także specjalizuje się w sprawach związanych z polityką regionalną, jak również polityką armeńską. I rozmawiałem z nim na temat tych wyborów parlamentarnych, które zbliżają się i które odbędą się w Armenii już 7 czerwca, ale rozmawiałem także o tym, w jaki sposób te wybory są odbierane w różnych krajach, czy to przez kraje europejskie, czy to przez Stany Zjednoczone, czy to przez Rosję, czy też wreszcie przez państwa regionu. Tak więc pozostawiam państwa właśnie z tym z tym wywiadem z Aleksandrem Iskandarianem. Posłuchajmy.
3: Mam Aleksander Iskandarian.
4: Nazywam się Aleksander Iskandarian. Jestem politologiem i pracuję w Instytucie Kaukazu, który jest instytucją akademicką z siedzibą tutaj, w Erewaniu. Kiedy wyjaśniałem naszym słuchaczom znaczenie wyborów w Armenii, zasadniczo chodziło mi o to, że te wybory, które odbędą się tu za 2 tygodnie, mają znaczenie wykraczające poza region. Czy zgadza się pan? Będą one ważne nie tylko dla regionu, ale także dla Unii Europejskiej, dla Europy?
5: Every region in Armenia and in Georgia are extremely important for.
4: Wybory w Armenii i Gruzji mają ogromne znaczenie dla całego świata i będą miały olbrzymi wpływ na historię ludzkości w nadchodzących dekadach.
5: I'm joking.
4: Żartuję, ale mówimy o wyborach w kraju, który nie jest ani największym państwem regionu, ani świata.
5: It is important for Armenia, sure, because we have after the revolution of 2018 in Armenia, maybe.
4: To oczywiście ważne dla Armenii. Jak pewnie pan wie, w 2018 roku doszło do rewolucji i zmiany elit rządzących. Dlatego te wybory są istotne. Po rewolucji mieliśmy już jedne wybory, a potem w 2020 roku wybuchła wojna.

0: To starcie między ludźmi, którzy doszli do władzy w wyniku rewolucji, a elitami rządzącymi przed rewolucją. Dlatego to jest ważne.
1: And situation changed dramatically. Nagorno-Karabakh Republic already doesn't exist.
0: Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie. Republika Górskiego Karabachu już nie istnieje. Nie ma tam również ludzi, którzy ją zamieszkiwali, etnicznych Ormian. Są dziś uchodźcami. Powiedziałbym więc, że w regionie zaszło bardzo wiele zmian i wokół samego regionu również. Armenia, a szerzej cały Kaukaz Południowy, leży między Rosją, Iranem i Turcją. Wojna na Ukrainie, agresja Rosji i polityka Rosji wobec przestrzeni postsowieckiej mają dla nas ogromne znaczenie. Ważne jest dla nas także to, co dzieje się w Iranie.
1: Is important for us, and what's going on in Iran is important for us. Yes, so it makes sense to say that.
0: Tak więc rzeczywiście można powiedzieć, że te wybory są ważne dla Armenii, ale kiedy mówi się o tym w kontekście Europy. Mniej więcej trzy tygodnie temu odbył się tu w Erywaniu wielki szczyt. Przybyli przywódcy europejscy, ale nie tylko. Przebywali tu przez kilka dni. Wydaje mi się, że przekazali oni premierowi Paszynianowi zdecydowany sygnał poparcia.
1: That's right. That was I was there. It was really huge event, and we had.
0: Zgadza się, byłem tam. To naprawdę było wielkie wydarzenie. Zgromadziło się aż 50 przywódców państw europejskich i krajów regionu. Tak, to ważne dla Armenii. Naprawdę było to wsparcie ze strony Europy, skierowane nie tyle do samej Armenii, ile raczej do pana Paszyniana. I to jest istotne.
1: Paszynian. Concrete Prime Minister Paszynian. And it is important. But if you look at the reason why it is important for Europe.
0: Ale jeśli spojrzeć na to, dlaczego jest to ważne dla Europy, odpowiedź jest jasna. My wszyscy, przez my rozumiem państwa postsowieckie z wyjątkiem Rosji, jesteśmy dla Europejczyków krajami otaczającymi Rosję. Europa ma swoją politykę wobec Rosji, a obok tego ma kraje wokół Rosji.
1: And you have countries around Russia. Sometimes you have direct conflict on this. Hot conflict, like in Ukraine, because sure, the concrete war is in.
0: Czasami dochodzi na tym tle do bezpośredniego konfliktu. Mam na myśli gorący konflikt, jak na Ukrainie. Oczywiście wojna toczy się na terytorium Ukrainy, to jasne, ale ten konflikt jest szerszy niż sama wojna. Toczy się między Rosją a tym, co zwykle nazywa się zbiorowym Zachodem.
1: Collective West.
2: So Armenia is a new field.
0: Czyli Armenia jest nowym obszarem tego konfliktu?
1: Not so direct. Sure. We are not in position of Ukraine, fortunately.
0: Oczywiście nie w takim stopniu. Na szczęście nie jesteśmy w sytuacji Ukrainy. Nie jesteśmy nawet w sytuacji Mołdawii. Ale jeśli spojrzeć na to z perspektywy Europy, widać te kraje, takie jak Armenia i Gruzja, które określa się nawet mianem krajów pomiędzy, czyli między Rosją a tym, co Rosją nie jest. To kraje bliskie Rosji, ale jednocześnie nią nie będące.
1: Not Russia. And when these countries see their future in Europe or with Europe or with connections with Europe.
0: I kiedy takie państwa zaczynają widzieć swoją przyszłość w Europie, z Europą albo w ścisłym związku z Europą, kiedy traktują Europę jako pewien wzór, widać tego konsekwencje. Rezultatem jest zazwyczaj pewnego rodzaju wsparcie ze strony Europy, choćby na poziomie deklaracji i słów. A Rosja zwykle reaguje na to nerwowo, właśnie z powodu zbliżenia krajów wokół niej do Europy. Odpowiadając na pytanie, tak, ale nie powiedziałbym, że akurat Armenia znajduje się w centrum zainteresowania tych wielkich graczy spoza naszego regionu. Chociaż Nikola Paszynian rzeczywiście wprowadził pewne zmiany w polityce zagranicznej Armenii, kierując kraj bardziej w stronę Zachodu, a przynajmniej taki wydaje się jego cel. Czy rzeczywiście tak jest? I jak radzi sobie z relacjami między Armenią a Rosją, z Moskwą?

0: Armenia and Russia and Moscow.
1: Yes, you're right. What this is, I would say, changing of Armenian geopolitical orientation position, which began in 2020.
2: Tak, ma pan rację. Powiedziałbym, że chodzi o zmianę geopolitycznej orientacji Armenii, która rozpoczęła się po wojnie w 2020 roku. Premier Paszynian zwykle nazywał to dywersyfikacją, dywersyfikacją relacji Armenii z innymi państwami.
1: Armenian relationships with others, with other countries. In sphere of security, for example, it most visible, because before that.
2: Najbardziej widoczne jest to na przykład w sferze bezpieczeństwa. Wcześniej funkcjonowało, powiedziałbym, pewne przekonanie, może nawet mit, że będziemy rozwijać nasz kraj, kontynuować relacje z Europejczykami, budować demokratyczne, zamożne, normalne państwo w europejskim rozumieniu tego słowa, a jednocześnie Rosjanie zapewnią nam bezpieczeństwo przed Azerbejdżanem.
1: But we have conflict and Russians will provide us security from Azerbaijanis. Okay, was it myth or not? It didn't work.
2: Cóż, niezależnie od tego, czy był to mit, czy nie, to po prostu nie zadziałało. W 2020 roku, kiedy wybuchła wojna, zarówno Rosja, jak i my, to znaczy Republika Armenii, byliśmy członkami tej samej Organizacji Bezpieczeństwa, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ale Rosjanie nam nie pomogli. Tłumaczyli, że ich relacje dotyczą Republiki Armenii, a nie Górskiego Karabachu.
1: With Republic of Armenia, not with Nagorno-Karabakh. Republic of Armenia is member of CSTO, not Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh.
2: To Republika Armenii była członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, a nie Górski Karabach. Republika Górskiego Karabachu nie należała do żadnej organizacji, ponieważ nie była uznawana. Rosjanie mówili więc, że to nie był ich obowiązek. Potem przyszedł rok 2022, a następnie 2023 i 2024. Rosjanie mieli już wtedy siły pokojowe na terytorium Górskiego Karabachu. Rosja podpisała porozumienie z 9 na 10 listopada 2020 roku. Podpisali je prezydent Azerbejdżanu, premier Armenii i Władimir Putin jako prezydent Rosji. A mimo to Rosja później praktycznie nic nie zrobiła.
1: Russia signed it, and they did nothing. And after that, the reason is very clear.
2: A powód wydaje się bardzo prosty. Oni są zajęci. Są zajęci Ukrainą. Nie myślą teraz o Kaukazie Południowym. Cała ich uwaga jest skupiona na tej wojnie. Podobnie jak miało to miejsce w Syrii czy Mali w Afryce.
1: Absolutely. So they are concentrated. They need their weapon themselves. That's it.
2: Oczywiście, są więc zajęci, sami potrzebują swojej broni i to wszystko. W rezultacie my, Republika Armenii, kupujemy dziś broń we Francji i Indiach. Co innego można zrobić? Państwo potrzebuje armii i musi z kimś współpracować. A jeśli oni są zajęci, po prostu robi się to, co konieczne.
1: Political formats of relations with Russia became worse. It's a kind of crisis.
2: Później pogorszyły się także relacje polityczne z Rosją. To pewnego rodzaju kryzys. Nie powiedziałbym, że katastrofa, ale z pewnością kryzys w relacjach z Rosjanami.
1: Authorities of Armenia, they try to find another type of security measures.
2: Dlatego właśnie dywersyfikacja jest sposobem, w jaki władze Armenii próbują znaleźć alternatywne środki zapewnienia bezpieczeństwa państwu. Może nie chodzi nawet o twardą siłę militarną, ale o miękką siłę, dyplomację, obecność obserwatorów. Mamy teraz w Armenii misję monitorującą Unii Europejskiej. Są też instrumenty polityczne, jak choćby szczyt, o którym pan wspomniał, czy udział Amerykanów w realizacji niektórych projektów kolejowych w Armenii i tym podobne.
1: Some railroad projects in Armenia, etc. So yes, you can see it as.
2: Więc tak, można to postrzegać właśnie jako dywersyfikację i to chyba dobre słowo, bo przecież nie chodzi o całkowite odcięcie się od Rosji. Rosja jest krajem nam bliskim, to ogromne państwo.
1: Close to us, which is huge country, which
2: które jest bardzo obecne w Armenii. Oczywiście, to fakt. Pod względem gospodarczym rynek rosyjski ma duże znaczenie dla armeńskich przedsiębiorców, a my importujemy gaz z Rosji i tak dalej. Ale jednocześnie nadal należy rozwijać relacje z Europejczykami w zakresie polityki handlowej, komunikacji, a także, co oczywiste, w obszarach określanych jako reformy, modeli rozwoju, demokracji, swobód obywatelskich itd. To właśnie ten proces trzeba brać pod uwagę. Mówimy o dywersyfikacji, czy proces pokojowy, choć nie wiem, czy można to tak nazwać, z Azerbejdżanem jest częścią tej dywersyfikacji? Czy uważa pan, że ta forma dialogu, nad którą czuwają Stany Zjednoczone, mam tu na myśli porozumienie podpisane w zeszłym roku w Waszyngtonie, czy uważa pan, że sprawdzi się ona w dłuższej perspektywie? Po pierwsze, tak. Uważam, że jedno jest częścią drugiego. Obecnie staramy się to osiągnąć. Mam na myśli nie tylko Armenię, ale także Azerbejdżan. Staramy się to robić przy pewnym wsparciu Europejczyków, Amerykanów, ludzi z Zachodu, ale nie Rosjan.
1: Yes. As for timing, as for perspectives, no, I don't think that I wait great results in coming months.
2: Jeśli chodzi o czas i perspektywę, nie sądzę, żeby w najbliższych miesiącach, a nawet latach, pojawiły się jakieś wielkie rezultaty. To proces.
1: And it was not easy. And you have refugees here, there.
2: Mieliśmy konflikt przez około 40 lat i nie było to łatwe. Wszędzie są uchodźcy i wiąże się z tym wiele emocji. Ostatnia wojna miała miejsce zaledwie 6 lat temu, a zginęło w niej około 5 tysięcy Ormian. To bardzo dużo, jak na kraj, którego populacja wynosi zaledwie 3 miliony ludzi.
1: Jest
2: wiele spraw, przez które trzeba przejść, a jednym z problemów jest to, że Armenia i Azerbejdżan to bardzo różne kraje.
1: They are very different types of countries.
0: So of people?
2: Różne typy ludzi?
1: It's about people, it's about political structure. Okay. Armenia, sure, Armenia is not Switzerland, you know, it's not country with the best developed.
2: Nie chodzi o ludzi, tylko o strukturę polityczną. Oczywiście Armenia to nie Szwajcaria. Nie jest to kraj o najlepiej rozwiniętej demokracji, ale istnieje tam rotacja władzy, wolność słowa, opozycja w parlamencie, a także ogólna opozycja na ulicach. Prasa korzysta ze swobody mediów i funkcjonuje w warunkach pluralizmu. Przynajmniej media są dość zróżnicowane.
1: Azerbaijan from this point of view is different. You have this country ruled by one family from 1969.
2: Azerbejdżan pod tym względem wygląda inaczej. Ten kraj jest rządzony przez jedną rodzinę od 1969 roku, kiedy to szef KGB, Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, został przywódcą państwa. Był on ojcem obecnego prezydenta, a wiceprezydentem jest dziś żona prezydenta. Istnieją tam problemy z prawami człowieka, wolnością mediów, dziennikarstwem i wieloma innymi kwestiami.
1: So we are different. Politically speaking, I would say that Azerbaijan is not Caucasus.
2: Jesteśmy więc różni. Z politycznego punktu widzenia powiedziałbym, że Azerbejdżan to nie Kaukaz. Azerbejdżan to Bliski Wschód. To kolejna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę. Nie jest to łatwe, ale proces się rozpoczął i trwa. Zobaczymy więc, jak będzie po wyborach. Oni również czekają na nasze wybory. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale to powinien być długi proces. To nie jest proste.
0: So my last question is about the elections, or more about the electoral campaign. We can see posters in different parts of the city. So do you think that...
2: Moje ostatnie pytanie dotyczy kampanii wyborczej. W różnych częściach miasta widać plakaty. Jaka panuje atmosfera podczas tej kampanii? Czy sytuacja polityczna w Armenii jest obecnie napięta? A po drugie, czy uważa pan, że mogą pojawić się próby wywarcia wpływu na wyniki wyborów ze strony Rosji lub innych podmiotów? Po pierwsze, kampania jest, powiedziałbym, bardzo radykalna po obu stronach. Społeczeństwo jest spolaryzowane, a życie polityczne odzwierciedla tę polaryzację. Są ludzie, na przykład uchodźcy z Górskiego Karabachu, są wioski, miasta, stolica, prowincje, są ludzie lepiej wykształceni i mniej wykształceni. Mamy młodzież i mamy osoby starsze, które pamiętają Związek Radziecki, a młodzi ludzie nie rozumieją już tamtej rzeczywistości. Mamy więc spolaryzowane społeczeństwo i widać to w kampanii, ponieważ retoryka obu stron bywa zazwyczaj dość radykalna.
1: As for impact from outside, from Russia. A lot of people are talking about that.
2: Jeśli chodzi o wpływy z zewnątrz, z Rosji, wiele osób o tym mówi. Mówią o tym oba obozy polityczne. To bardzo typowy pejoratyw. Jeśli chcesz powiedzieć, że twój przeciwnik jest zły, mówisz, że jest prorosyjski.
1: Your enemy or your is bad, you say that he is pro-Russian. That's what uses in narratives, in discourses, ruling party. They say that
2: tak to funkcjonuje w narracjach i w dyskursie. Partia rządząca przedstawia siebie jako prozachodnią, a wszystkich przeciwników jako prorosyjskich, co w rzeczywistości nie zawsze odpowiada faktom, ale jest elementem retoryki. Słyszy się to wszędzie.
1: I don't think that it is possible to impact on elections in Armenia. How to do it?
2: Jeśli chodzi o mnie, nie sądzę, żeby można było łatwo wpłynąć na wybory w Armenii. Jak to miałoby wyglądać? Przynieść pieniądze i rozdać je ludziom? Jak to zrobić? Nawet w Mołdawii to się nie udało. To nie zadziałało.
0: Moldova is closer to Europe, you know.
2: Chociaż Mołdawia jest geograficznie bliższa Europie.
1: For example, Gagauzi autonomy, where 92% of population voted against authorities.
2: Mołdawia jest rzeczywiście bliżej Europy, ale ma swoją specyfikę. W Mołdawii istnieje na przykład autonomia Gagauzi, gdzie 92% ludności zagłosowało przeciwko władzom. Na północy kraju mieszka ludność rosyjskojęzyczna, etnicznie rosyjska. W Mołdawii znajduje się Naddniestrze, którego mieszkańcy ogłaszają swoją niepodległość, ale posiadają mołdawskie paszporty i mogą głosować.
1: Armenia doesn't have Russian speaking or Russian population. Armenia don't have autonomy like Gagauzia.
2: W Armenii nic takiego nie ma miejsca. Armenia nie ma ludności rosyjskojęzycznej ani rosyjskiej. Nie ma też autonomii w rodzaju Gagauzji. Nie ma struktury takiej jak Naddniestrze i tak dalej. Dlatego nie sądzę, aby wywieranie wpływu było łatwe. Oczywiście jakiś wpływ zawsze można próbować wywierać, ale zmiana sytuacji politycznej czy realna presja na partie w Armenii nie wydaje mi się to szczególnie realistyczne.
1: To push on political parties here in Armenia, I don't think that is very realistic. Really, it's very often, especially people from the West, understand Armenian.
2: Bardzo często ludzie z Zachodu i nie tylko postrzegają politykę Armenii, a czasem także Rosji, jako walkę między Rosjanami, a powiedzmy Amerykanami czy Europejczykami. Tymczasem w rzeczywistości jest to przede wszystkim walka między Ormianami a Ormianami i to nie jest takie proste.
1: I wouldn't say that Russia was successful in any types of such kind of activity. Maybe but Abkhazia is a special example.
2: Nie powiedziałbym, że Rosja odniosła sukces w tego typu działaniach. Może w Abchazji, ale to szczególny przypadek, nie do końca reprezentatywny. Tam nie ma Zachodu, to nieuznana republika i tak dalej.
1: Wait. The rhetoric is quite radical now as well, anti
2: Myślę, że teraz wszyscy będą czekać. Retoryka jest dość radykalna, antyrządowa, ale zazwyczaj nie pochodzi ona z najwyższych szczebli. Nie od Putina, tylko raczej od dziennikarzy, mediów telewizyjnych należących do państwa i podobnych źródeł. Takie rzeczy się zdarzają, ale to po wyborach, a nie przed nimi, zdecyduje się, co dalej, jak działać i jak rozwijać relacje z Armenią.
0: Thank you very much.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
4: Nocne powtórki Wnet.
5: Szczecin 98,9 FM.
6: Radio Wnet.

0: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: Oczywiście, że tak, drodzy Państwo, bo chociaż 17 urodziny Radia Wnet już minęły, tak podróże trwają. I ja serdecznie Państwa zapraszam na 16 dzień podróży po Azji Południowo-Wschodniej.
3: Dziennik z podróży.
2: Małgorzata Kleszcz, dzień dobry. Godzina 12 wybiła na Filipinach, czyli w kolejnym miejscu, gdzie prowadzę dla Państwa dziennik z podróży, a 6 rano w Polsce. Mówię dzień dobry. Państwo pewnie wstają do pracy, szykują się lub może co niektórzy nawet już w drodze. Otwieram swój papierowy dziennik i tam zapisuję pierwszy dzień na Filipinach. Gdzie dokładnie jesteśmy? Kto mnie przywitał? Już Państwa wgłębiam w ten świat, bo z szalonego Bangkoku pełnego smaków, kolorów. Ja na chwilę mogę powiedzieć odsapnę. Odsapnę w klimatyzowanym hotelu, ale to już ostatnie chwile, bo za moment kompletna zmiana destynacji. Ze mną jest Maciej Mikurda. Jesteśmy w Davao, ale dokładnie co to za miejsce, jak daleko położone od stolicy Filipin, czyli Manili. O tym będziemy dzisiaj opowiadać i trochę też rozmów politycznych, bo ten punkt na mapie Filipin jest bardzo ciekawy. Zresztą na Filipinach bardzo dużo dzieje się politycznych wydarzeń. Jest gorąco. Zaraz Państwu przeczytam pierwszą stronę gazet, ale nim to powiem Maćkowi dzień dobry. Wreszcie Radio Wnet przyjeżdża po roku nieobecności na Filipiny znowu. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
2: No właśnie, no to opowiedzmy, gdzie jesteśmy, co to za miejsce na mapie Filipin i dlaczego tutaj?
4: Davao City to jest miasto, które znajduje się na wyspie Mindanao. Filipiny składają się z takich trzech regionów, czyli północny to wyspa Luzon ze stolicą Manilą właśnie, środkowy to Visaya, rozproszone niewielkie wyspy i południowy to duża wyspa Mindanao i jej przyległości. I najważniejsze miasto tutaj to jest Davao City. Ono zasłynęło między innymi z tym, że z tego, że jeszcze niedawno było uważane za jedno z najniebezpieczniejszych miast na Filipinach. Miasto gangsterskie, pełne producentów narkotyków, porywaczy i różnego rodzaju przemocy. I zmieniło się to wszystko, kiedy majorem, burmistrzem tego miasta został Rodrigo Duterte, przyszły zresztą, czy późniejszy prezydent Filipin. I on wprowadził tutaj bardzo drastyczne metody rozprawiania się z przestępczością, tak zwane szwadrony śmierci, które bezlitośnie tępiły ludzi przekraczających prawo.
2: No, to mamy nadzieję, że już ta przestrzeń tutaj bezpieczniejsza. Na razie spokojnie Państwa uspokajamy. A Ty zjawiłeś się tutaj dlaczego? Bo właściwie jesteś pomiędzy dwoma destynacjami na Filipinach i jedna z nich to właśnie ta. Dlaczego tutaj jesteś? Czym się ostatnio zajmujesz? Jak się widzieliśmy rok temu, chociaż musimy to właściwie za chwilę ustalić, czy to był rok, czy może już dłużej. Czasami nam ten świat tak te lata szybko pożera, że ciężko nam się ustosunkować, czy 25, czy 24, ale w każdym razie byłeś w trakcie pisania książki, takiego wywiadu rzeki o Chavicie, pewnym polityku, działaczu społecznym, dość majętnym człowieku żyjącym w Manili głównie. Tę książkę skończyłeś, ona została wydana w kilku językach, a dzisiaj piszesz o kim?
4: A dzisiaj piszę o Edwinie Ubahibie, gubernatorze sąsiedniej prowincji. O cały ten obszar, którym teraz się znajdujemy, to jest tak zwany region Davao. I jest tutaj poza Davao City kilka prowincji, które mają właśnie tę nazwę. Ona chyba, tak mi się wydaje, wywodzi się z plemiennego nazewnictwa, czyli mają w sobie ten człon Davao. I nieopodal znajduje się prowincja Davao del Norte, czyli Davao Północne, i tam właśnie urzęduje gubernator Edwin Ubahib, który jest teraz obiektem mojej pracy.
2: Czy to jest ciekawy człowiek? Jak na razie ci wychodzi ta współpraca z nim? Czego się dowiedziałeś?
4: Na pewno jest to człowiek bardzo zajęty, dlatego też to wszystko trwa dłużej niż pewnie trwałoby w naszych polskich warunkach. No, książka już jest gotowa, tylko czeka na jego akceptację. Człowiek niezwykle barwny, no, przynajmniej kilka jest takich elementów w jego biografii, które są warte wspomnienia, a najważniejszy to ten, że chociaż jest to człowiek z nizin społecznych, z bardzo biednej rodziny, z rodziny farmerskiej, spędził pierwsze lata jako pasterz bydła, to jest to takie bizonopodobne, nazywa się to karbao. No i jednak w wyniku pewnego uporu, determinacji, ambicji najpierw zdobył edukację, wykształcenie, później stworzył swój własny biznes, a koniec końców był w stanie odsunąć bardzo potężną, bardzo majętną i wpływową politycznie rodzinę od władzy i teraz już po raz trzeci jest gubernatorem Davao del Norte.
2: To faktycznie zadziwia i cieszy, bo Filipiny są takim miejscem, gdzie ciężko jest wyswobodzić się z biedy, z nizin społecznych i to jeszcze poczyniając tak duży progres i no, będąc dziś osobą na pewno bardzo zamożną, ale też wpływową. A więc to cieszy, bo to daje taką myśl, że się da. Z takich pierwszych spostrzeżeń po Tajlandii, która przecież jest stosunkowo blisko do Manili, z Bangkoku leci się troszkę ponad 3 godziny, to na pewno na Filipinach dużo więcej widzi się, dużo bardziej widoczna jest ta bieda. Oczywiście ona w Tajlandii także jest, ma miejsce na pewno na wyspach i w samym Bangkoku również. Natomiast na Filipinach dużo częstszym takim punktem krajobrazu, chociaż to jest bardzo pięknie powiedziane, jak na taki problem są ludzie na ulicach, dzieci żyjące w slumsach i ta po prostu bieda i to gigantyczne rozwarstwienie społeczne i ekonomiczne. Zatem no, tutaj ta myśl o tym, że gubernator tego miejsca ma taką przeszłość, jest na pewno też nadzieją dla takich ludzi. Może oni chętniej i przychylniej na niego patrzą i dlatego może jest to poparcie, bo jest ta myśl, że może uda się wreszcie coś na tych Filipinach zmienić.
4: Rzeczywiście, on też tak buduje swój wizerunek polityczny. Jest nazywany tutaj bratem, przyjacielem Mas, Kuyanang Masa, to brat Mas, więc rzeczywiście no, przede wszystkim rozumie problemy tych ludzi, ponieważ to rozwarstwienie tutaj społeczne, ono jest niewyobrażalne. No, to znaczy mamy z jednej strony osoby bardzo majętne, które tutaj poruszają się samochodami za setki tysięcy złotych, mają prywatne samoloty, właściwie rzadziej bywają w swojej prowincji, a nawet może nie na Filipinach, tylko gdzieś za granicą, a z drugiej strony mamy tę najniższą warstwę. No to są ludzie, którzy żyją niemalże jak w neolicie. To są czasami chaty bambusowe, gdzieś nad źródłem, bez bieżącej wody, bez elektryczności. No i te dwa światy doszły do pewnej, no, można powiedzieć, takiej kolizji w sytuacji, kiedy upowszechnił się, co ciekawe, tutaj internet. Ponieważ nawet w tych często właśnie takich zabiedzonych miejscach ludzie mają dostęp do tego, do takich informacji zaczerpniętych gdzieś z sieci. Oni coraz częściej widzą, jak rzeczywistość się przedstawia w innych krajach, w innych państwach, czy nawet w Manili i coraz częściej zaczynają się domagać tego, żeby ich lokalni przywódcy no, poprawili warunki ich bytowania. I Edwin Ubahib jest jednym z tych współczesnych, nowoczesnych przywódców, który wywodzi się z ludu i który ma w sobie taką misję, ma w sobie taką siłę i ma również takie cele, żeby dla tych najbiedniejszych właśnie pracować.
2: Ja wczoraj miałam przyjemność pana Edwina poznać, także już teraz zapowiadam wywiad, który na pewno zostanie nagrany. Będę go pytać także o Samal Island, czyli ten następny przystanek, piękną wyspę, którą jeszcze dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się odwiedzić, ale to za chwilę oraz za chwilę więcej tych smaczków politycznych, drodzy Państwo, bo to jest miejsce, w którym dzieje się bardzo dużo. Sami Filipińczycy opowiadają o tej polityce z ogromnym wrażeniem i ze zdenerwowaniem. Jest bardzo duży podział, podobnie właściwie jak w Polsce. No niestety to społeczeństwo jest mocno spolaryzowane. Pierwsza strona gazety, która została nam wręczona na dzisiejszym śniadaniu, Daily Tribune, głosi: Filipinos turn more critical of Marcos, czyli coraz więcej krytyki i niezadowolenia z obecnego prezydenta Marcosa. To za moment może trochę więcej na ten temat, co się nie podoba Filipińczykom, czy co zaczęli zauważać oczywiście, ale wcześniej pewien utwór, właściwie można powiedzieć, że adekwatny, bo chociaż dzisiaj przepiękne słońce, 30 już pewnie, 3-4 stopnie i tak zostanie, tak niby rozpoczął się sezon deszczowy teraz. Jest taki utwór, ale jak ten deszcz popada, to jest często nawet i przyjemnością. Mamy taki utwór dokładnie zatytułowany tutaj w akompaniamencie Gigi, która konsumuje swoje późne śniadanie. Drodzy Państwo, Raining in Manila to Lola Amour i choć obecnie nie pada, tak zapewne przed nami jeszcze te deszczowe dni.

I tak, utwór Raining in Manila, i chociaż nie pada i nie jesteśmy w Manili, tak Filipińczycy bardzo głośno śpiewają między innymi właśnie takie piosenki. Otóż Filipińczycy uwielbiają karaoke i to właściwie nie tylko w miejscach do tego przeznaczonych, siedzą, śpiewają głośno, czy to starszy, czy to najmłodszy. To jest coś, co na pewno ich łączy, a zresztą bardzo często robią to naprawdę bardzo, bardzo ładnie, a więc przechodzimy przy jakimś takim lokalu, może nie wyglądającym zbyt zachęcająco na pierwszy rzut, natomiast dobiega stamtąd przepiękny głos i jakaś Filipinka najczęściej śpiewa karaoke i to bardzo często brzmi naprawdę imponująco. A my w Davao City, drodzy Państwo, czyli największym miastem na Filipinach pod względem powierzchni, bo tutaj ponad 2440 km2 oraz jest to najważniejszy ośrodek na wyspie Mindanao, no bo pamiętajmy, że Filipiny to jest archipelag ponad 700 tysięcy wysp. No i właśnie Davao City stanowi taką właściwie mieszankę metropolii i pięknej dziewiczej przyrody. Ja właśnie patrzę na

0: piętrzące się bardzo, bardzo wysoko palmy. Na jednej z nich rośnie coś podobnego do litchi, ale pewności nie mam, czy to ten owoc. Pewność mam z kolei, że Davao City to światowa stolica duriana, czyli tego owoca, który, no, można powiedzieć, że budzi dużo kontrowersji, bo wydziela bardzo intensywny, ostry zapach, no, ale ma rzeszę swoich fanów, mimo że zakazany w wielu miejscach publicznych, na większości lotnisk, jak jest sprzedawany, to zazwyczaj w opakowaniu. Tak niektórzy, w tym niektóre redaktorki Radia Wnet, zachwycają się tym mlecznym i takim soczystym smakiem. Jesteśmy w miejscu bliskim Tajlandii, jeżeli chodzi o geografię, ale z drugiej strony niezwykle dalekim. Tajlandia to buddyzm, a przynajmniej tak określana jest ta filozofia czy religia tam wyznawana. Tutaj katolicyzm. 89% Filipińczyków to katolicy. Wiele osób się przeżegnało, jak wylądowaliśmy samolotem w Manili. I zresztą też już to bardzo się wpisuje w krajobraz, ponieważ idziemy, chodzimy i spotykamy ikony, spotykamy figury Matki Boskiej i w samochodach czy w mieszkaniach Filipińczyków zawieszone różańce. To jest bardzo tutaj ważne. I bardzo ważne, jak nie najważniejsze, są matki. Szacunek do mamy, oddanie matce, która jak coś powie lub sobie zażyczy, jest jako pierwsze spełniane. Może nawet jesteśmy na coś umówieni z naszym małżonkiem, tudzież małżonką, zadzwoni mama i to jest priorytet. Zawsze wieramy tę prośbę od niej skierowaną. Filipiny przy Watykanie jedyne państwa, w których zakazane są rozwody. Oczywiście to nie oznacza, że ludzie są sobie aż po grób wierni, bo to byłoby pewnie zbyt piękne, chociaż wierzę, że możliwe, ale no, nie rozwodzą się Filipińczycy, zostają w tych małżeństwach, po prostu często już de facto nie żyją razem, natomiast oficjalnie rozwodu nie mają, bo tutaj takiego nie dostaną. To, co jest też na pewno bardzo sprzyjające, jak chce się zrobić wywiad i w ogóle rozeznanie i porozmawiać z Filipińczykami. Każdy tutaj mówi po angielsku, to zostało i po tym, jak było tutaj USA, bo wcześniej wiemy, że to była kolonia Hiszpanów, ale dzisiaj Filipińczycy z bardzo dobrym akcentem, świetnie mówią po angielsku i to jest zaskakujące, bo nie musimy być w bardzo cywilizowanych miejscach. Dojeżdżamy do różnych wiosek, tak jak ja byłam w zeszłym roku w Bacolod City, bo to jest jedyne miejsce, gdzie są pallotyni, czyli misjonarze nasi, o których bardzo dużo było w audycji dookoła świata. I tam gdzieś w miejscu takim, można by pomyśleć, dzikim, zupełnie wychodzą chłopcy zaciekawieni, co robi biała dziewczyna na ich terenie i okazuje się, że możemy się dogadać świetnie po angielsku, że chłopcy odpowiadają mi płynnym, bardzo ładnym angielskim, któremu w ogóle nie można mieć nic do zarzucenia. Także to pomaga i to jest prawda, Maćku, to jest bardzo sprzyjające, że Filipińczycy tak dobrze mówią po angielsku i zaskakujące też, bo właściwie w każdym wieku.
1: No rzeczywiście, jeżeli chodzi o komunikatywność w języku angielskim, to w Azji nie ma drugiego takiego miejsca jak Filipiny.
0: Dokładnie, tak, my sobie usiądziemy przy stoliczku, Maciej ma swoją poranną, choć u nas już po 12 kawę, o tych smakach filipińskich za chwilę też trochę będzie, ale ja wrócę do tego tytułu, pierwszego tytułu gazety, bo tutaj trochę tak może można powiedzieć już oldschoolowo niemalże, ale dostaliśmy na śniadaniu gazetę. Filipiny trochę bardziej krytykują prezydenta Marcosa. No to co się dzieje z tym Marcosem? Jeszcze może słowo słuchaczom przypomnimy historii. Kim jest prezydent Marcos i jakie ma koneksje rodzinne?
1: No, prezydent Marcos jest synem byłego dyktatora, który sprawował władzę na Filipinach od lat 60. aż do 86. roku i zasłynął między innymi tym, że doprowadził, chociaż tu oczywiście historycy pewnie filipińscy by się spierali, ale ogólnie rzecz biorąc uznaje się, że doprowadził gospodarkę Filipin do ruiny. Jego system był na tyle specyficzny, że wymyślono dla niego osobną nazwę i rządy Ferdynanda Marcosa seniora nazywa się kleptokracją, czyli systemem sprawowania władzy polegającym na łupieniu swoich własnych obywateli. I kilka lat temu do władzy doszedł syn owego dyktatora, który był w stanie, co zresztą też wielu socjologów czy ludzi zajmujących się marketingiem politycznym pokazywało jako naprawdę ewenement, był w stanie wybielić przeszłość swojego ojca, czyli wypchnąć ze świadomości Filipińczyków zarówno tę łupieszczą politykę, jak również i dosyć brutalne traktowanie opozycji. Natomiast no, na pierwszy plan udało mu się wyciągnąć tę historię z wielkimi inwestycjami budowlanymi, jakich dokonywał jego ojciec. No i na fali tego sentymentu do przeszłości Marcos zdobył władzę, Marcos Junior. I co ciekawe, co istotne, to był pierwszy od naprawdę wielu, wielu, od dziesiątków chyba lat prezydent na Filipinach, który zdobył władzę większościową. Jeżeli mogę jeszcze taką dygresję, to jest dosyć specyficzna ordynacja wyborcza, mianowicie jest tylko jedna tura wyborów. Czyli jeżeli mamy 5 kandydatów na prezydenta i największy, najwyższy wynik to jest na przykład 30% głosów w tej pierwszej, jedynej turze, to ten właśnie kandydat zostaje prezydentem. Więc nie trzeba mieć większości głosów, żeby objąć funkcję, fotel prezydenta. No a Ferdynandowi Marcosowi Juniorowi to się udało, więc startował...
0: Mimo takiego ojca, mimo takiej przeszłości.
1: Mimo takiego ojca, on nawet wykorzystał tego ojca właśnie w budowaniu swojej popularności, no wybielił tę przeszłość i startował...
0: Co to mówi o Filipińczykach? To...
1: Ja myślę, że to ogólnie chyba mówi o ludziach, że jesteśmy podatni na propagandę, że no jesteśmy w stanie uwierzyć mediom, no i że polityka w ogóle się stała teraz takim, no nie tyle... starciem programów, co starciem różnych narracji, więc kto jest w stanie lepszą opowiedzieć historię, ten w polityce wygrywa.
0: No właśnie, to jest temat bardzo tutaj gorący. Masz wrażenie, rozmawiając z Filipińczykami, przebywając w różnych miejscach, nie tylko w stolicy, że jest to zorientowanie polityczne, że jest to zainteresowanie i jak w ogóle te rozmowy? Filipińczycy chcą rozmawiać, czy jest to bardziej temat tabu, czy może bardzo się kłócą?
1: Filipińczycy żyją polityką, zwłaszcza ostatnio, bo ona jest tutaj bardzo dynamiczna, jest no, oparta na takich mocnych, naprawdę silnych wydarzeniach, no chociażby jak aresztowanie byłego prezydenta Rodrigo Duterte i odesłanie go do Hagi, tak, pod sąd Międzynarodowego Trybunału Karnego.
0: Ciężko sobie pomyśleć w tych czasach, że jakieś z państw mogłoby się nie opowiedzieć za którymś z dwóch państw, a mianowicie Stanami Zjednoczonymi lub Chinami. W swoich działaniach politycznych no jakoś musi być pewnie to ukierunkowane na sympatię bardziej na którąś ze stron. Jak Filipińczycy to rozgrywają? To jest też bardzo ciekawe położenie tego archipelagu wysp. Obok tutaj to morze, które często jest punktem spornym, zupełnie inaczej nazywane przez Chińczyków, zupełnie inaczej nazywane przez Filipińczyków jest to morze. Gdzie w tej całej układance geopolitycznej są Filipiny?
1: Warto byłoby zacząć od tego, że dla nas ten spór chińsko-amerykański jest czymś takim odległym. Tak, to jest drugi koniec świata. My bardziej się boimy, że te sprawy, ten konflikt chińsko-amerykański odciągnie uwagę naszego sojusznika od naszego regionu, a tutaj jest zupełnie inaczej. Mianowicie no, Filipiny są zanurzone w tę rzeczywistość chińsko-amerykańską i po pierwsze były przecież Filipiny kolonią amerykańską po zresztą dość krwawej wojnie, po inwazji wojsk Stanów Zjednoczonych na Filipiny pod koniec XIX wieku, ale i Chińczycy przecież tutaj byli, bo chińska obecność na Filipinach to już sięga tysiąca lat.
0: Zresztą w którym kraju Azji Chiny nie były i to w sposób nieprzyjemny?
1: To prawda, że tutaj jakby ta obecność chińska, ona jest bezpośrednio. Tutaj mniejszość chińska zresztą jest bardzo wpływowa, bardzo silna i już zakorzeniona. Wielu polityków, nawet obecny prezydent ma jakieś koneksje, korzenie chińskie. Oczywiście one są odległe, tak, to nie jest taka żywa tradycja, ale jednak no, ta obecność chińska tutaj jest. Więc no, siłą rzeczy przekłada się to nie tylko na jakieś abstrakcyjne dyskusje o konflikcie amerykańsko-chińskim, ale o tym, po której stronie Filipiny rzeczywiście realnie się opowiedzą.
0: Obecność Chińczyków tutaj ma także oczywiście znaczenie ekonomiczne i materialne. Pamiętam, jak rok temu wychylaliśmy się z 50 któregoś piętra, spokojnie, spokojnie, drodzy Państwo, wszystko było bardzo bezpieczne, jednego z mieszkań Twojego poprzedniego bohatera Twojej książki. Wychylaliśmy się w Manili i patrzyliśmy i opowiadałeś mi, co, która hala, które sklepy należą do Chińczyków. I tego trochę było.
1: Wydaje mi się, że na liście 10 najbogatszych Filipińczyków jest bodaj około 7 osób, które mają chińskie pochodzenie. Więc rzeczywiście chińska diaspora, chińska mniejszość, wspierana zresztą przez metropolię, radzi sobie dość dobrze tutaj pod względem ekonomicznym. Wspomniane przez Ciebie hale, to jest tak zwany SM Mall, czyli największe galerie handlowe na Filipinach należą do chińskiej rodziny Tsy, ale także bardzo popularna tutaj sieć fast foodów Jollibee, która zaczęła swoją działalność, zanim się tu w ogóle pojawił legendarny McDonald's i przejęła w dużej mierze rynek. To też jest dzieło człowieka z chińskimi korzeniami, więc rzeczywiście tutaj ekonomicznie Chińczycy są bardzo mocno obecni. No i oczywiście teraz promują swoje rozwiązania w zakresie zielonej energii, farmy, paneli słonecznych. No i też jest dość duża sprzedaż chińskich elektryków na Filipinach.
0: To są takie bardzo poważne tematy, a pytania takie bardziej prywatne, bliższe sercu. Już 2 lata będzie, jak się zdecydowałeś tutaj właściwie mieszkać z krótkimi przerwami, bo na Filipinach można być 60 dni, prawda? I trzeba później, że tak powiem, odnawiać te, pokiwaj głową, czy ja mam rację. Pokręciłeś, bo musisz wyjaśnić, ile czasu Polak może być na Filipinach, jeżeli tak jak ty tutaj właściwie nie ma obywatelstwa, nie jest de facto zatrudniony.
1: Więc można, wizę uzyskuje się na 30 do 60 dni, natomiast żeby ją przedłużyć, wystarczy się udać do urzędu imigracyjnego i uzyskać odpowiednią pieczątkę, a opuścić Filipiny trzeba przynajmniej raz na 2 lata i można wtedy wrócić następnego dnia i od nowa rozpocząć ten cykl.
0: No to kontynuując pytanie, już będąc tu jakiś czas, budując różne relacje z Filipińczykami, obserwując ten świat, co to jest dla Ciebie za punkt na świecie? Jaki ma smak, jaki ma zapach? Lubisz to miejsce?
1: Bardzo lubię to miejsce. Ono jest takie dość nieprzewidywalne. To jest miejsce, które potrafi człowieka zaskoczyć. Oczywiście każdy ma też inny sposób bycia, tak? Ale ostatnio rozmawialiśmy, że byłem tutaj w górach kilka dni temu i te góry akurat tutaj w Davao del Norte, tam obecność Europejczyków jest bardzo mało zaznaczona, a z kolei jeszcze podobno gdzieniegdzie wałęsają się bojówki komunistyczne, więc na przykład śpiąc tam sobie w takiej jednej chacie i w środku nocy rozszczekały się psy, to przemknęła mi przez głowę taka myśl, że może rzeczywiście ktoś przyszedł po mnie w celach, prawda, zdobycia jakiegoś okupu i porwania mnie, więc tu rzeczywiście serce bije często mocniej, tutaj to życie jest jakieś takie pełniejsze, smaki, kolory, tak mi się przynajmniej wydaje, są jakoś znacznie bardziej wyraziste.
0: Szczegóły tej opowieści, bo faktycznie tak było, że wyjechałeś w górę, napisałeś wiadomość, może nie być ze mną kontaktu i miałeś tam pewne przygody, to Państwu także opowiemy, ale nim to posłuchamy pewnego utworu, bo mamy przygotowane, co by tutaj wybrać? Może utwór znany nam chyba wszystkim, Lemon Tree Fool's Garden. A dlaczego taki wybór? O tym już za moment.

0: I tak zaśpiewał, drodzy Państwo, pewien niemiecki wykonawca, a zespół Fool's Garden z 1995 roku o tytule Lemon Tree. Właściwie mimo, że sobie może w taki przyjemny sposób to podśpiewujemy, tak właściwie historia powstania tego utworu może jest dość smutna. Otóż powstała w 15-20 minut podczas nudnego niedzielnego popołudnia w swoim pokoju Peter Freudenthaler, czekając na dziewczynę, która ostatecznie nigdy nie dotarła. A można powiedzieć, że trochę taki marazm, rutyna, przygnębienie, gorzkie cytryny, bo tam o nich śpiewa nasz Peter, i trochę o tęsknocie. No i właśnie, Maciej już drugi rok zajęty pisaniem książek, wywiadów rzek z Filipińczykami. Czy tęskni za Polską, za Warszawą, za Wrocławiem, bo to z tego miasta pochodzi?
1: Prawdę powiedziawszy, tak jak zdarza mi się za czymś zatęsknić, to chyba najbardziej za zimą. I to czasami bywają takie dni, że tutaj, kiedy ten upał jest taki wszechogarniający i on się nigdy nie kończy, tak, bo tutaj temperatury najniższe, no chyba, że ktoś się wybierze w góry, ale tak standardowo, no to jest przynajmniej te 28 stopni. Więc czasem sobie myślę o tym, że ciekawie byłoby, fajnie byłoby się znowu przejść po jakimś zaśnieżonym stoku albo doświadczyć na przykład jesieni pełnej tych kolorów i jakiejś takiej nostalgii za latem. Tego tutaj doświadczyć nie można.
0: No, ale można doświadczyć na przykład bardzo wielu dzikich miejsc. Niektórzy ostrzegają przed wycieczkami na Filipiny, żeby na niektóre z tych wielu, wielu wysp dla świętego spokoju się nie zapuszczać, ponieważ naprawdę może być tam niebezpiecznie. I poza tym, że mogą wyjść z tego bardzo ciekawe materiały, tak, jest też ryzyko, że się nie wróci. Ty czasami się podkuszasz o wyjazd na takie bardziej dzikie tereny. Gdzie byłeś ostatnio? Co widziałeś? Z kim ci się udało porozmawiać? I czy to też jest tak, że w takich miejscach jest taka łatwość z językiem angielskim, czy już zupełnie inaczej to wygląda?
1: Jest już trochę gorzej z angielskim. No ja na szczęście znam kilka słów w tych filipińskich dwóch podstawowych, głównych dialektach.
0: Poprosimy o prezentację.
1: Maganda ang motoma.
0: Czyli dziękuję.
1: Czyli masz piękne oczy.
0: Ach, dziękuję.
1: I
0: czyli to pomaga. To jedno zdanie nauczyłeś się takiego, żeby jakby co udobruchać jakąś tam kobietę, która będzie chciała cię spalić.
1: No rzeczywiście, no jest to jakiś łamacz lodów, kiedy można powiedzieć zdanie w lokalnym języku, które no nie jest tylko typowym dzień dobry. Natomiast jeżeli chodzi o Filipiny, no tutaj zdecydowanie no dzikszy jest głównie ten interior, tak? Czyli te miejsca, które znajdują się w głębi lądu. Tam często nie ma po prostu dróg jeszcze asfaltowych, cementowanych, betonowych. Tam często nie ma nawet obecności wojska, nie ma obecności policji, więc jest to zawsze, no, nie uważam, żeby to było jakieś super duże ryzyko, no ale można natrafić na wściekłą małpę, można natrafić na jadowitego węża, bo takie tu bywają. No i wchodzi się też w świat, który jest zupełnie nowy, zupełnie inny, ale jest to też doświadczenie niezwykłe, no kiedy wędruje się piechotą przez góry, to wejście do takiej wioski, to nie ma tak, że ono pozostanie niezauważone. Tak? To jeżeli wchodzi biały turysta, pierwszy w historii, no to cała wieś wychodzi na ulicę i wejście do takiej małej wioski to jest trochę jak wejście do domu, tak? Bo to jest jedna wspólnota, to jest jak jedna duża rodzina, więc tam jest jakiś wódz, który jest głową tej rodziny, jest jakiś lokalny szaman, to ma całą jakąś taką swoją strukturę, więc jest się od razu gościem tej wspólnoty. No, trzeba usiąść na chwilę, przedstawić się, porozmawiać, powiedzieć skąd się jest, kogo się zna, to jest bardzo ważne na Filipinach. No jaki jest cel mojej podróży? Oczywiście turystyka tutaj to nie jest tak do końca zrozumiała, tak? Szwendanie się bez żadnej przyczyny, tylko z samej chęci szwendania się po górach, to jest dziwne, ale no, jako, że jest się przybyszem też z odległego świata, no to ta dziwność też jakoś uchodzi.
0: No właśnie, a czy przyznajesz się do tego w związku z tym pytaniem, kogo znasz, że znasz gubernatora Davao i piszesz o nim książkę, czy to sobie zostawiasz dla siebie?
1: To już w takich wyjątkowych sytuacjach. Ostatnio miałem taką sytuację, no tak wspomnieliśmy o tych bojówkach komunistycznych i tutaj miały takie miejsce. Ja spróbowałem zgłębić ten temat, ale to nie jest łatwe, że tu przyjeżdżali ludzie z albo ze Stanów, albo z Europy, trudno powiedzieć, ale właśnie no, rasy kaukaskiej, którzy trenowali te bojówki komunistyczne. Także to bardzo ciekawe, co to byli za agenci, jakich organizacji. Więc często obecność takiego białego podróżnika, ona wzbudza zainteresowanie władz lokalnych, ona wzbudza zainteresowanie wojska. No i byłem przesłuchany przez sierżanta lokalnego posterunku, kiedy byłem w górach, no więc tam już no, powiedziałem, dla kogo pracuję. Ale w takich kontaktach bezpośrednich to o wiele lepsze wrażenie robi znajomość na przykład wodza sąsiedniej wioski, tak? Bo to wtedy, jeżeli tam mówię, że znam kogoś, Datu Ardawał jest moim znajomym, no to aha, ja jeszcze mówię, że znam imiona jego dzieci na przykład, no to już w ogóle wtedy wiadomo, że jestem swój.
0: No właśnie, to są takie przygody. Czy te przygody dają ci taką myśl, że może by tutaj zostać na zawsze?
1: Ja właściwie jestem cały czas w takim stanie, że za 2-3 miesiące wracam, tylko ten stan, że za 2-3 miesiące wracam, no, rozciągnął mi się do 2 lat. No i zobaczymy, jak to się potoczy. No ale jest to niezwykłe doświadczenie, no bo ja często tak mówię, że jeżeli chodzi o to Mindanao, tą wyspę, gdzie my się teraz znajdujemy, no to prawdziwe Mindanao zaczyna się tam, gdzie kończy się sygnał telefonii komórkowej. No i wyjście w taki świat, który jest zupełnie nam obcy kulturowo, który jest zupełnie obcy krajobrazowo, no i gdzie no, jesteśmy odcięci od jakiejkolwiek pomocy, jakiegokolwiek kontaktu z naszym domem, no jest takim przynajmniej dla mnie doznaniem no, niemalże mistycznym, tak? Bo trzeba się konfrontować z prawdziwą samotnością, jest się zdanym tylko na siebie, ale jest to przeżycie, myślę, warte doświadczenia, także wszystkich poszukiwaczy przygód zapraszamy na Mindanao.
0: Ja wierzę, że jednak to zdanie tylko samemu na siebie to tak w pełni nie jest, ale faktycznie zgodzę się z tym, że podróż daje na pewno taką dużą informację o sobie, bo jak jesteśmy wrzuceni w zupełnie inny świat, a Azja Południowo-Wschodnia, te kraje, po których teraz będziemy jeździć, jest kompletnie to inny świat. To zdanie może się często słyszy od ludzi, którzy wyjechali dokądś daleko w odpowiedzi na to, jak było, ach, zupełnie inaczej, to właściwie nic nie znaczy, ale w tym sensie inaczej, że począwszy od tego, jak smakuje dzień po obudzeniu, ile ma stopni i jak smakuje śniadanie, skończywszy na tym, co się widzi, jak się zachowują ludzie, jaki mają do siebie stosunek i kiedy my jesteśmy wrzuceni na coś kompletnie innego niż ta nasza rutyna tego naszego domu, tej pracy, domowników i sąsiadów, zaczynamy widzieć swoje reakcje na coś zupełnie nowego, pewnie prawdziwe, naturalne, te przynajmniej, które objawiamy sami przed sobą w naszej duszy i naszej głowie i może dowiadujemy się trochę, kim jesteśmy i właściwie co sobie myślimy o świecie, może czego od niego chcemy i właściwie jak na niego patrzymy, chociaż to, że w czwartek sobie pomyślę tak, to nie znaczy, że w piątek nie pomyślę sobie trochę inaczej i to ostatecznie dochodzi się do słynnego wiem, że nic nie wiem, ale tam jest też słowo wiem. No właśnie, godzina 12:41 tutaj na Filipinach, 11:41 w Tajlandii, czyli poprzednim przystanku, a u Państwa godzina 6:41, chociaż być może słuchają nas Państwo w różnych punktach świata. Proszę do nas napisać, to jest zawsze ciekawe, gdzie Państwo postanawiają włączać Radio Wnet, w którym kraju, w którym miejscu świata. No właśnie, a jeszcze ja tak tylko opowiem anegdotę z wczoraj, bo można też zobaczyć i przysłuchać się temu, jak ludzie nas widzą, nas w sensie Polaków, jakie mają wyobrażenie, bo to nie jest to, że każdy mówi, o zimno i daleko. Niektóre opinie bardzo zaskakują, na przykład wczoraj koleżanka poznana tutaj powiedziała nam, że myślała, no bo weszło na temat Rosji, myślała, że Polacy to bardzo lubią Rosję i że właściwie to my to tacy podobni sobie jesteśmy, tak? I że tutaj i te zwyczaje i tak dalej, a więc no, należało jednak, bo mnie to spokoju nie dało, więc należało jednak koleżankę wyprowadzić z równowagi, ale jest to pewne zaskoczenie, prawda? Jak ludzie postrzegają w niektórych częściach świata Polska.
1: No rzeczywiście tak jest. Ja przyznam szczerze, że jeżeli mówimy o powoływaniu się na kontakty, to jeżeli już dochodzi do takich sytuacji, to powołuje się na bliskość etniczno-narodową z Janem Pawłem II. I to w kraju katolickim naprawdę robi wrażenie. I często nawet jak jestem w jakichś bardzo takich odległych wioskach, w górach gdzieś, tam rzeczywiście ten kościół dociera, tam jest katolicyzm. No i kiedy przedstawiam się mówiąc, że jestem z Polski, to wszyscy potakują głową, a jak mówię, że jestem z tego samego kraju co Jan Paweł II, no to widzę, że jakaś sympatia od razu się budzi, no bo to imię tutaj jest powszechnie znane i szanowane i lubiane.
0: No tak, bo prawie 90% Filipińczyków to są katolicy i ja podkreślałam już tu, jak ważna tutaj jest matka.
1: Matka?
0: Matka. Nie, czy to ty mi opowiadałeś? W takim razie to musiał mi opowiadać może misjonarz, że matka i Matka Boska, ale też matka nasza własna rodzicielka, której wczoraj był dzień, 26 maja. Wszyscy, którzy zapomnieli, to warto złożyć spóźnione nawet. I że tutaj matka jest świętością. Nie spotkałeś się z tym?
1: Rzeczywiście w tym sensie tak, jak najbardziej tak jest. No w ogóle więzy rodzinne tutaj są zupełnie inne traktowane. To po prostu my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo wiele potrafią Filipińczycy poświęcić dla swojej rodziny. I to zarówno rodzeństwa, jak i swoich rodziców. To znaczy to jest typowe, że ludzie, którzy zarabiają na przykład 30 tysięcy peso w Manili, to 20 tysięcy odsyłają swoim rodzicom, czyli 2/3 swoich zarobków. No nie wiem, jak wielu Europejczyków byłoby w stanie dokonać takiego poświęcenia na rzecz swojej matki, swojego ojca, swoich rodziców.
0: A przypomnijmy to przeliczenie. 30 peso z filipińskich to jest ile złotych?
1: 30 tysięcy peso to jest 1800 złotych i to jest całkiem niezła pensja.
0: Ach, no właśnie. No to, drodzy Państwo, zanim opowiemy, gdzie ten nasz następny przystanek, bo my korzystamy teraz z internetu, ale tak jak Maciek powiedział, już za kilka kilometrów on może zostać przerwany i stracony. Dokąd się wybieramy, o tym już za chwilę, ale wcześniej utwór, ponieważ Mrozu nagrał stosunkowo niedawno utwór o tytule Nie ma miejsca jak dom, a teledysk kręcony był do niego właśnie gdzieś tutaj.
1: No całkiem niedaleko, tutaj na wyspie Siargao, ona jest uważana w wielu rankingach za jedną z 10 najpiękniejszych wysp świata i dokonał tego, zrealizował ten teledysk Aleksander Wilk, Polak, który tutaj przyjechał jak wielu Polaków na 2 tygodnie i utknął na pół roku, także pozdrawiam Ciebie, Olku, jeśli nas słuchasz, no i polecam, zachęcam nie tylko, żeby odsłuchać utworu, ale obejrzeć też ten niezwykły wideoklip pokazujący wyspę Siargao.
0: No to słuchamy Mrozu.

0: I tak zaśpiewał dla nas Mrozu Nie ma miejsca jak dom. To utwór, do którego teledysk przedstawia jedną z piękniejszych wysp świata, na pewno przepiękną wyspę tutaj na Filipinach. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby zobaczyć i chociaż trochę odczuć klimat miejsca, w którym także jesteśmy. My jesteśmy w Davao City z Maciejem Mikurdą, ale także zaprosiłam tutaj do nas gościa, ponieważ no nie jest też taką oczywistością, że pojawia się ktoś europejsko wyglądający, a więc jest z nami pan Sven, którego ja się zapytam o to, co tu robi i jak mu się podoba na Filipinach. Hello, how are you, Sven?
1: I'm doing fine. How are yourself?
0: I'm great. And could you tell a few words about yourself, why you are here, how do you like Davao City? Zapytałam się, jak mu się tu podoba.
1: I'm Sven. I'm already 41 years in the hospitality in several countries, Belgium, Philippines, Myanmar, and then back to the Philippines. So now I'm stationed in Davao. And in fact, Davao is a really quiet city, despite the publicity that you read that it is not safe, that there are some embassies that are issuing a travel warning. But I can assure you, I have been living here for 4 years and I didn't encounter anything. So it's really nice to be here in Davao. Specifically, the people are not allowed to smoke here in Davao, only in designated smoking area. So it's really healthy. And you can freely move and do gym and whatever.
0: I will translate, okay? No więc nasz gość, pan Sven, opowiada o tym, że to miejsce, wbrew temu, co może czasami słyszymy i czytamy w mediach, że jest bardzo niebezpieczne, wcale tak nie jest. Otóż pełen spokój i też przyjemność zarówno społeczna, jak i w powietrzu, bo to jest akurat ta przestrzeń, gdzie Filipińczycy nie palą, a więc jest bardzo zdrowo i bardzo pięknie i przyjemnie. No to ja się zapytam, czy te upały nie przeszkadzają. And how do you like the weather? Probably today is 34 degrees and that's the weather in whole year.
1: Well, yes, right now we're in the summer season, so we can have 35 to 38, sometimes 40 degrees, yes. So it's really hot, but then again, I don't have any issues with that.
0: Okej, okay. To nie przeszkadza mu, jest jak najbardziej mu to odpowiada. Jak się nazywa ta wyspa, zapytam Maćka, ta najpiękniejsza, to ja się zapytam naszego gościa, czy tam był. Ta, do której jest...
2: Siargao.
0: Have you been in Siargao Island?
1: In Siargao, no, but I have been in Samal Island, which is more closer to here. And that's an island that is touristically in high development. You could actually compare it with a second Boracay.
0: Okej. Okay. Okay, that's our next stop, Samal Island.
1: Yes. If you had the opportunity, you go to Discovery Samal, because that's a very luxurious property. So if you know Boracay, you will find a lot of similarities. A lot of there. Another recommended place would be Samal Island, yes.
0: Okay, thank you. Thank you for being our guest in Radio WNET from the Warsaw, from Poland. Sven, no właśnie, drodzy Państwo, Sven z Belgii, który zgodził się chwilę opowiedzieć i polecić nam wyspę Samal Island, która właściwie jest naszym następnym przystankiem, a więc tym bardziej się cieszymy, że tam możemy się udać. Godzina 12.52 na Filipinach, 11.52 w Tajlandii, a 6.52 w Polsce i chyba Belgii, bo zdaje się, że to jest taki sam czas, drodzy Państwo. No to ja już na sam koniec oddam mikrofon Maciejowi Mikurdzie, żeby się go zapytać, co w naszych kilkudniowych planach, co jest najważniejsze, żeby tutaj Radio Wnet zobaczyło i o czym mogło opowiedzieć.
3: No za chwilę z miejsca, w którym się znajdujemy, czyli hotel Radisson Park Inn w Davao City. Bardzo przyjemne miejsce, musisz przyznać, Gosiu. No ruszymy w trochę bardziej dziksze rejony, czyli najpierw na naszej liście jest Samal Island właśnie. No a następnie udamy się do Tagum City, czyli zobaczymy prowincjonalne miasto, prowincjonalną stolicę Filipin. Będziemy jeździć po jego przyległościach, czyli plaże, góry i mam nadzieję wodospady.
0: Och, no to ja te nadzieje jak najbardziej też wyrażam. Zapraszam już teraz na poranek. Krzysztof Skowroński poprowadzi od godziny 7:07. Proszę, realizator do... Łukasz Jankowski, no właśnie, to zapraszam Państwa również na opowieść Łukasza Jankowskiego już po godzinie 7:07. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz, mam nadzieję, że jutro o 6 rano usłyszymy się. Z jakiego punktu na mapie Filipin o tym się przekonamy. Jedno jest pewne, wyruszamy, jest upał 34 stopnie, a my lecimy na wyspę Samal Island. A na koniec z nami utwór zespół Rhe, przepiękny męski głos, chociaż może wydawać się, że jest to głos płci pięknej. Nie. Zaśpiewa dla nas piękny męski głos, a więc słyszymy się już jutro. Maciej Mikurda, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Sven, thank you very much and see you soon, guys. Have a good day, a Państwu dobrego tygodnia i dnia.
1: Daghan salamat in the local language. Daghan salamat.
0: W lokalnym języku daghan salamat po. Do usłyszenia.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe, że no to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Dwa wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów dotyczących domu Jarosława Kaczyńskiego i dziennikarzy telewizji Republika zostały skierowane do sądu przez prokuraturę, podaje TVN24. Jak czytamy na portalu stacji, w sprawie zatrzymano dwie osoby, a Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ zastosował już jeden areszt. Policja najprawdopodobniej ma ustalonych sprawców w sprawie mieszkania matki prezydenta. Polski kapitan MV Hondius, statku, na którym wykryto ognisko hantawirusa, został bezpiecznie sprowadzony do kraju 24 maja przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej, podaje główny inspektor sanitarny. Kapitan celem oceny stanu zdrowia został przyjęty do Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, gdzie przeszedł szczegółowe badania. Wczoraj wykonano kolejny, czwarty test na obecność hantawirusa. Kapitan nie wykazuje żadnych objawów chorobowych, a wynik testu jest ujemny. Zgodnie z procedurą został objęty kwarantanną do 21 czerwca. Co najmniej 31 osób zginęło w intensywnej fali izraelskich nalotów na południowy i wschodni Liban. Wśród ofiar są także dzieci, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Ataki nastąpiły po zapowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanyahu o nasileniu działań militarnych przeciwko Hezbollahowi. Izraelskie wojsko przekazało, że zaatakowało ponad 100 celów związanych z infrastrukturą i bojownikami wspieranej przez Iran organizacji. Było to jedno z najcięższych bombardowań od czasu wejścia w życie zawieszenia broni wynegocjowanego przez USA w połowie kwietnia. Według libańskich źródeł bezpieczeństwa Izrael przeprowadził wczoraj ponad 120 ataków lotniczych. Netanyahu powiedział, że izraelska armia prowadzi działania lądowe i zajmuje strategiczne pozycje terenowe, wzmacniając strefę bezpieczeństwa mającą chronić północne regiony Izraela przed atakami Hezbollahu. Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni po przeprowadzeniu ataków w pobliżu cieśniny Ormus. Zdaniem Teheranu działania te mogą skomplikować wysiłki na rzecz zakończenia wojny, pisze Reuters. Dodatkowo sytuację utrudniają izraelskie naloty na Liban. Iran domaga się ich zakończenia. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że porozumienie z Iranem nadal jest możliwe. Dodał, że Donald Trump chce albo zawrzeć dobre porozumienie, albo nie zawierać żadnego. Chiny opóźniają zatwierdzenie dostaw samolotów Airbusa, aby wyrazić niezadowolenie z przeciągającego się procesu certyfikacji chińskich samolotów COMAC przez europejskich regulatorów, podaje Bloomberg. Chińska administracja lotnictwa cywilnego od kilku miesięcy zwleka z wydawaniem ostatecznych zgód pozwalających samolotom Airbusa na wejście do służby w Chinach.
0: Prognoza pogody.
4: Dziś na zachodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane, na północnym wschodzie początkowo duże, ale w ciągu dnia stopniowo będzie się tam przejaśniać, a strefa zachmurzenia przemieści się na południowy wschód, gdzie miejscami po południu wystąpią przelotne opady deszczu, a na południu Podkarpacia i Małopolski także burze. Na termometrach od 15 stopni na Helu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Miłość nigdy nie ustaje. Czy kiedykolwiek miałeś ochotę porzucić miłość? Powiedzieć, nie, koniec, mam już dość. I po prostu odejść? Wśród tak zwanych krajów rozwiniętych wskaźnik rozwodów od dawna oscyluje wokół 40%, ale ostatnio zaczął spadać. Dlaczego? Czy to dlatego, że ludzie radzą sobie w związkach coraz lepiej? Niestety nie. Po prostu coraz mniej ludzi się pobiera. To smutna oznaka tego, że zadawalają nas związki jednorazowego użytku. Cóż, z tym już koniec. Następny. Mam przyjaciela w moim wieku, który jest już w 4. związku. Ma na koncie 2 małżeństwa i 2 nieformalne związki. A jednak wszyscy tęsknimy za trwałymi relacjami pełnymi miłości. Jest ku temu powód. To dlatego, że Bóg stworzył nas w ten sposób. Dlatego Jego Słowo mówi, że miłość nigdy się nie kończy. Właśnie dlatego Jego Słowo mówi, że spośród tych trzech – wiary, nadziei i miłości – miłość jest największa. Z jakiej więc relacji jesteś gotów zrezygnować?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Reklama.
6: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
7: Karol Maurycy de Talleyrand.
6: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet. Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
3: Po reklamie.
0: Autopromocja.
8: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
9: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
10: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
8: Kierunek piętro 17.
9: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
10: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
1: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
11: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam Szymon Augustyniak.
12: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18.00. Zapraszam.
13: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
3: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.

0: Startuje 27 maja, środa, godzina 7.11, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na falach Radia Wnet, UKF FM, Szczecin, Lublin, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Łódź, Kraków i oczywiście Białystok, co dzisiaj będzie ważne, bo powiemy trochę o tym, co wczoraj wydarzyło się na sejmiku województwa podlaskiego, ale też będziemy mówić o tym, jak realizowany jest najnowszy pomysł, on nie taki nowy, ale pomysł rządu obronnościowy, tak zwana Tarcza Wschód, bo poza szefem Ministerstwa Obrony, także pani minister klimatu się włączyła w budowę polskiej odporności i obronności. Pani Henik Kloska na swoją miarę i swój rozum uzbraja Polskę i zabezpiecza polską granicę, ale to nie tylko, będzie też o tym, co oznacza Kraków i referendum krakowskie dla obecnej koalicji, o różnych pomysłach rządu. Wczoraj rząd się zebrał, Rada Ministrów między innymi obradowała nad tym, aby rozszerzyć zakres ubezpieczeń społecznych o artystów, którzy cierpią biedę. Czasami tak jest faktycznie, ale czy projekt i pomysł, żeby artyści byli te trochę za darmo wpisani do systemu ubezpieczeń społecznych, no to jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć i będziemy dzisiaj odpowiadać, no ale też będzie o sporze na prawicy, o sędziego Kapińskiego, bo dzieje się dużo ciekawych procesów. Ja tylko Państwu powiem, że dzisiaj jest który? 147 dzień roku, wschód słońca za nami, 4.26, a zachód o 20.39. Imieniny Augustyn, Fryderyk, Jan, Julian, Magdalena i Małgorzata. A to kalsznięcie w tle to jest sygnał, że trzeba przejść do pierwszego gościa, bo Otka słychał, żeby zaraz głos zabrać na naszej antenie. Jacek Liźniewicz, dziennikarz, publicysta, Gazeta Polska i Portal Niezależna. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zanim rzucimy się złośliwie komentować to, co robi albo czego nie robi pani minister Henik Kloska, chociaż w tym wypadku coś robi, to najpierw trochę dużej polityki. Na stronie czwartej Gazety Polskiej codziennie długi artykuł pana redaktora o tym, jak Donald Tusk nie wyciąga wniosków z odwołania Aleksandra Miszalskiego. Kolejny dzień, środa, to już był poniedziałek, wtorek, żeby porozmawiać także politycznie, co to oznacza, ale jak pan pisze, Donald Tusk nie jest w stanie albo nie chce wyciągnąć wniosków z tej lawiny, która być może ruszyła w minioną niedzielę.
1: Ja z pewnością nie chcę wyciągnąć tych wniosków, no, o czym świadczy dominacja komisarza w Krakowie, którym został po prostu doświadczony polityk Platformy Obywatelskiej. Mam wrażenie, że to jest takie strzelanie sobie w stopę, bo jednak jeżeli coś pokazało to referendum, to to, że Polacy też są zmęczeni tą polityką, więc takim logicznym wyjściem dla Donalda Tuska byłoby stawianie na kogoś nie tak ostentacyjnie politycznego. No niestety, no nie było, znaczy niestety nie było go na to stać. Wydaje się, że to tylko ułatwia zadanie tym niepartyjnym kandydatom, z tym między innymi pewnie Łukaszowi Gibale w największym stopniu,
0: który no też był takim spiritus moment z tego referendum. Teraz pytanie, czy wystartuje, bo to też jest sprawa skomplikowana dla Krakowa. Spory deficyt, duże trudności. Jakby wygrał, no to rząd nie byłby mu pewnie przychylny, więc pieniędzy byłoby mniej z kasy centralnej, a i rada przeciwko, więc nowy prezydent, jeżeli nie będzie z Platformy, będzie miał trudno, ale chyba Łukasz Gibała to wyzwanie podejmie.
1: Ale też uczciwie mówiąc, za takimi argumentami można się wygodnie schować, no bo Aleksander Miszalski jest z tego układu, a nie ochroniło to Krakowa przed wielkim deficytem i rosnącym deficytem w kasie miasta. A myślę, że Łukasz Gibała mógłby sobie spokojnie powiedzieć, że on tutaj te pierwsze 3 lata to sprząta.

0: Ta robi wielki renament, robi bilanse otwarcia, zamknięcia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że spokojnie zeszłoby mu na to 3 lata, po czym umocniłby się tylko i wystartował na prezydenta za 3 lata. I myślę, że taki jest polityczny plan, że na to spokojnie nie popełniałby pewnie tych błędów, które popełnił Aleksander Miszalski z tą taką ostentacją, wręcz jeśli chodzi o łamanie, może nawet nie tyle przepisów, chociaż pewnie też, ale łamanie takiego zdania, czy też smaku mieszkańców Krakowa. Znaczy ten polityk siłą rzeczy nie umiał nawet ustawić konkursu, w którym miała wygrać jego koleżanka, więc to już jest naprawdę absurd i to robił, ustawiał te konkursy tak, że wszyscy wiedzieli, że to jest ustawione, więc naprawdę co konkurs to była, mam wrażenie, kompromitacja. I tutaj już dodając te wszystkie tańczenia na dachu i takie obrzydliwe próby przekupstwa tych układów, które stworzył Jacek Majchrowski, to sprawia wrażenie, że ludzie się jakby w tym połapali, chcieli zmiany, chcieli oddechu od Jacka Majchrowskiego, a nie więcej Jacka Majchrowskiego i jeszcze z pomnożonego do kwadratu.
1: No i teraz będzie nowy komisarz Stanisław Kracik, od roku 2011 aktywny działacz Platformy Obywatelskiej, tak więc widać, że Platforma nie zamierza wypuszczać, ale też nie ma jeszcze kandydata, może pani Sator-Piątkowska wystartuje, zamienia Platformy, a może się połączą z PSL-em, będzie wspólny kandydat, ale też prawica nie ma jasności, Konfederacja wystawia Bartosza Bochenczaka, ale Prawo i Sprawiedliwość na razie nie ma decyzji.
0: Krakowskie struktury Prawa i Sprawiedliwości słyną z tego, że każdy jest tam liderem, więc wydaje się, że w takich warunkach trudno wyłonić kandydata, bo wiadomo, każdy ma swój własny pomysł. Trudno powiedzieć na razie. Na razie mam wrażenie, że to jest taki. Mam wrażenie troszkę też takie, że Prawo i Sprawiedliwość wie, że nie wygra, tak bym to powiedział. Więc te wyniki w Krakowie za każdym razem są słabe. Ostatnio przypomnę, że kandydat PiS-u nie wszedł do drugiej tury. Więc.
1: Może Małgorzata Wasserman o niej.
0: Po prostu brak pomysłu, jeśli chodzi o przedstawienie kandydata.
1: Ale może jest tak, że. Właśnie teraz Małgorzata Wasserman będzie w stanie w jakiś sposób tą klątwę, no bo jednak Kraków to jest konserwatywne w pewnym sensie miasto, więc być może prawica miałaby o co powalczyć, czy jednak jest tak, że prawica już wszystkie duże miasta musi sobie odpuścić, przynajmniej samorządowo.
0: Nie wiem, czy tak jest. Pani Małgorzata Wasserman jeszcze jakby pytana o to twierdzi, że nie jest władna do tego, żeby ogłaszać, kto będzie kandydatem. Czy to byłaby dobra kandydat, trudno mi powiedzieć, aż tak nikt nie robił na ten temat na razie sondaży. Z pewnością dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, to wiadomo, że polityk Prawa i Sprawiedliwości, ona jest rozpoznawalna i znana, więc to byłby z pewnością jej duży atut i pewnie jest pod tym względem, ma najwięcej atutów ze wszystkich polityków krakowskich Prawa i Sprawiedliwości. Ale też pamiętajmy, że Małgorzata Wasserman to polityk, która w 2024 opowiedziała się po stronie Aleksandra Miszalskiego, jeśli chodzi o...
1: No tutaj Magdalena, pani poseł Wasserman się zarzeka, że to była decyzja nie jej, tylko partii, no i nie poparła Miszalskiego, tylko powiedziała, żeby nie głosować na Łukasza Gibałę, podkreślając, że wcześniej Łukasz Gibała także mówił o kordonie sanitarnym wokół Prawa i Sprawiedliwości, chociaż w innym miejscu wówczas był Łukasz Gibała, to też trzeba przyznać naszym
0: gościom. Wydaje mi się, że obydwie duże partie, i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Obywatelska, były bardzo blisko porozumienia, współpracy, żeby nie powiedzieć układu z Jackiem Majchrowskim. I wydaje mi się, że poniekąd ten prezydent był prezydentem obydwu tych partii. I to jest chyba główny problem. Może jest tak, że układ Jacka Majchrowskiego, który trwał za Platformy Obywatelskiej, będzie teraz ze wszystkich sił pracował i wiosłował na rzecz kandydata Prawa i Sprawiedliwości właśnie po to, żeby nie przyszedł nowy. Pytanie tylko, czy mieszkańcy Krakowa się w tym nie połapią. A mam wrażenie, że się troszkę już połapali.
1: Kto jest kim w tym sporze? Naszym gościem jest Jacek Liźniewicz, dziennikarz, Gazeta Tygodnik, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie. No to tyle, jeśli chodzi o Kraków. Decyzje są przed tymi dużymi partiami, one muszą zapaść dość szybko, bo za chwilę będą wakacje, a pierwsza tura w wakacje się rozgrywa, czyli wydaje się, że ważne jest dla polityków, żeby przedstawić kandydata jeszcze zanim duża część rodaków i wyborców krakowian także pojedzie na urlopy i straci trochę ten puls polityczny, a my inny puls polityczny złapmy, puls polityczny, jaki polskiej przyrodzie narzuca pani minister Paulina Henik-Kloska. Ostatnio nowe stanowisko, nowy film, który chwali się budowaniem na polskiej wschodniej granicy pasów no-go. I nie chodzi tutaj, że mają być tam zasiedleni masowo migranci, tak, żeby tam nikt nie mógł wejść, także policja. Chodzi o budowanie czy tworzenie wielkich rozlewisk na wschodzie Polski. Pytanie, co z ludźmi, którzy tam mieszkają, bo wbrew temu, czy niektórym wydaje, Polacy mieszkają nie tylko w Warszawie i w Krakowie, ale także potrafią mieszkać w terenach niezurbanizowanych i także przy granicy z Białorusią. I nagle część Polaków, rolników, innych ludzi, którzy mają tam domy, obudziła się w takiej sytuacji, że mieszka w strefie no-go. Co to oznacza i co to jest za pomysł pani minister Pauliny Henik-Kloski?
0: Czy pomysł nie jest nowy? To jest pomysł tak zwanej Zielonej Tarczy Wschód, czyli doprowadzenia do tego, żeby lasy, przyroda i wszystko, co jest związane z przyrodą, służyło obronie naszej ojczyzny. No pytanie jest tylko takie, czy rzeczywiście dobrze krojono założenia tej ustawy, znaczy tego pomysłu, no bo 5 kilometrów od granicy wschodniej. W projektach było, że wzdłuż całej granicy wschodniej, włącznie z granicą z Ukrainą, ma powstać strefa no-go. A 50 kilometrów od granicy strefa slow-go, czyli zwalniająca. No i w tej pierwszej 5-kilometrowej strefie ma być zarzucona gospodarka leśna, mają być likwidowane, z tego co rozumiem, drogi leśne, ma być tam renaturyzacja, teren ma być jak najbardziej zabagniony po to, żeby ewentualnie wojska miały tam utknąć, żeby był to nieprzejezdny teren dla ciężkiego sprzętu. Na tych 50 kilometrach, czyli tych dodatkowych 45 kilometrach od granicy, też ma być jakaś forma renaturyzacji i utrudniania poruszania się, chociaż nie tak restrykcyjna. Na konferencji prasowej pani minister mówiła o tym, że nie będzie zrębów. Więc w sumie można przyjąć, że będzie tam gospodarka leśna, ale jakaś taka w ograniczonym stopniu. To oznacza, że wyjmujemy z gospodarki leśnej około 700 tysięcy hektarów lasów, takich najbardziej zasobnych w Polsce. I nawet nikt nie wyliczył i nie podzielił się ze społeczeństwem, mam wrażenie, kosztami, jakie będzie to generować. Pani minister mówiła, że to dotknie 48 nadleśnic. Znaczy ja myślę, że część z nich jest kompletnie pozbawiona sensu w momencie, kiedy nie będzie mogła po prostu produkować drewna, no bo do tego też są nadleśnictwa. W związku z tym, jak nie będzie potrzebna, to będzie ich liczba redukowana, więc no idzie bezrobocie i wyrzucanie ludzi w lasach. Na razie jest to oczywiście, pokazuje się ten odcinek tortu mówiący o tym, że my będziemy tutaj świetnie bezpieczni, bo się schowamy za bagno.
1: Za bagno i za las.
0: Mam wrażenie, że pytań jest sporo.
1: A co to oznacza? No bo jak rozumiem, to jest kolejny krok w tej polityce, żeby leśnicy nie zajmowali się lasami, tylko że nieprzebrane knieje i puszcze, pozbawione dróg, pozbawione także osadnictwa tych samym będą nas chronić przed dronami na przykład, albo przed nowoczesną wojną.
0: No tak, no proszę zwrócić uwagę, że ja bym podał najpierw jeden przykład. Znaczy całą sieć polskich lasów można sobie spokojnie obserwować łącznie z każdą najmniejszą dróżką poprzez mapy, które udostępnia państwo polskie i udostępniają lasy państwowe. Znaczy tam jest w internecie jest dostępna tak szczegółowa mapa, że jest w nich każde wydzielenie leśne otoczone dróżką i jest po prostu zaznaczone, tak? No i skoro takie mapy są dostępne, tak szczegółowe, to o jakim zabezpieczeniu my mówimy, takim, jak rozumiem, wojskowym, tak? Znaczy, że my sami te dane tak naprawdę wysłaliśmy do naszych wrogów potencjalnych, więc jakby to już jest pierwsza niekonsekwencja, którą ja w tym widzę. Znaczy, z jednej strony mówimy o tym, że to będzie coś tajnego, jakieś tam czarcie zapadki budowane i bagna, w które się będą wszyscy topić, ale z drugiej strony sami umieszczamy mapę, na której jest doskonale rozrysowane, jak te wszystkie nasze zasieki ewentualne ominąć. Po drugie, mam wrażenie, że każde bagno można też osuszyć. Więc wystarczy wykopać po prostu po drugiej stronie rów i tą wodę spuścić. I też no, proszę zwrócić uwagę, że bagna chociażby w 1939 roku, kiedy mieliśmy na Polesiu właśnie taką też doktrynę, że oto tamtejsze bagna będą nas chronić. A przypomnę, że mieliśmy takie bagna, że działała nawet tam flota we wschodniej Polsce, flota pińska.
1: No, w 1939 roku nie pomogła. To już na koniec...
0: W 1939 roku była olbrzymia susza i te bagna na nic się zdały tak naprawdę. Więc tutaj mam wrażenie, że... No, żyjemy w takiej matni, w której z jednej strony opowiada nam się, że będzie coraz cieplej, będą coraz większe problemy z deszczem, a z drugiej strony liczymy na to, że bagno się odtworzy w tej suszy, więc no, to jest, ja tego po prostu niezbyt rozumiem. A jeszcze do tego na Ukrainie toczy się wojna dronowa i rakietowa, która jako żywo tego bagna, tego jakby nie dotyczą.
1: No i to jest pytanie, czy faktycznie warto poświęcać lasy. No i cóż, to jest pytanie do pani minister i do nas wszystkich, którzy wybieramy odpowiednie rządy. Czy to jest najbardziej rozsądna polityka? Jacek Liźniewicz, dziennikarz, publicysta Tygodni Gazeta Polska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. A my za chwilę będziemy mieli połączenie z Mikołajem Murkocińskim, nawet już je mamy. Mikołaj Murkociński podróżuje po Kaukazie, Azerbejdżan, no i Górski Karabach, miejsce, które zanim rozpoczęła się pełnoskalowa wojna na Ukrainie, pokazało, jaka jest domena współczesnej wojny, jak działają drony. Konflikt, który trwał przez lata, teraz wydaje się konfliktem, który w jakimś sensie się ustabilizował. Jak wygląda sytuacja na Kaukazie, patrzona właśnie, czy widziana właśnie z perspektywy Azerbejdżanu, widziana z perspektywy państwa, które wojnę wygrało i państwa, które w tej chwili konsumuje sukcesy?
2: No cóż, ja może tutaj doprecyzuję, że jestem raczej w państwie, które tę wojnę przegrało, a może inaczej, nie państwo, które przegrało, w każdym razie Armenia, nie Azerbejdżan.
1: W Armenii jesteś, tak jest.
2: Ale rzeczywiście tutaj może być pewna pomyłka, ponieważ do granicy z Azerbejdżanem mam dosłownie, tak nie wiem, 3 kilometry. Znajduje się aktualnie w miejscowości Goris, to jest już prowincja Siunik. To tak, żeby państwo mniej więcej geograficznie zwizualizować, jesteśmy na południu, w południowej części Armenii. I to jest taki punkt bardzo strategiczny pod wieloma względami, ponieważ to jest takie wąskie gardło, które znajduje się z jednej strony, po jednej stronie znajduje się właśnie Azerbejdżan, a po drugiej stronie, czyli od strony zachodniej, znajduje się eksklawa nachiczewańska, która również należy do Azerbejdżanu. No i naturalnie ta prowincja tutaj jest takim, można powiedzieć, wąskim gardłem, które sprawia, że właśnie eksklawa jest eksklawą. W związku z czym od wielu, wielu lat tutaj jest lęk przed tym, że to właśnie ta prowincja tutaj będzie także kiedyś, można powiedzieć, elementem sporu, ponieważ już właśnie Baku, już Azerbejdżan także od wielu lat domaga się tutaj zbudowania eksterytorialnej autostrady, która miałaby połączyć właśnie Azerbejdżan z eksklawą nachiczewańską, no ale właśnie to jest temat, który w zeszłym roku w Waszyngtonie był tematem rozmów. Zostało podpisane porozumienie i teraz ma tutaj powstać specjalna autostrada TRIP, czyli Trump Road for, przyznam szczerze, że zapomniałem, and partnership. No w każdym razie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, wspomniałeś o Górskim Karabachu, rzeczywiście tutaj w Goris zaczyna się tak zwany korytarz laczyński, czyli ten taki kilkunastokilometrowy pas, droga strategiczna, która łączyła Armenię z tym obszarem i tutaj właśnie byli obecni Rosjanie w 2023 roku, którzy nic nie zrobili, aby Nagorno Karabach, czy aby Górski Karabach, czy też jak to mówią Armenie, Arsach, został przyjęty w pełni przez Azerbejdżan, co wywołało z kolei ogromną falę uchodźców tutaj w regionie Ormian, którzy uciekali właśnie w kierunku Armenii.
1: Jeżeli chodzi o region, to jest też kwestia dużej geopolityki, no i roli Rosji. Rosji, która była swego czasu rozjemcą, była państwem, które w tej części Kaukazu, była takim państwem, które rozstrzygało spory, czy próbowało rozstrzygać spory, a teraz to miejsce zajmuje trochę Turcja, trochę Stany Zjednoczone. Okazuje się, że już Kaukaz się może obyć bez arbitrażu Rosji.
2: Tak, ja bym tutaj jeszcze dodał i coraz bardziej Iran. To jest rozmowa, która będzie w dzisiejszym serwisie międzynarodowym, dlatego też już państwa teraz zapraszam na godzinę 15:30, ponieważ od czasu tej pierwszej wojny z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, Iran stał się bardziej asertywny tutaj w regionie Kaukazu Południowego. To jest bardzo ciekawy temat, też właśnie w kontekście budowy tej amerykańskiej drogi, tej autostrady TRIP, Natomiast mówiłeś o Rosji. No tak, o Rosji mówimy od samego początku, od początku tej podróży, ponieważ to w zasadzie tego, z kim zwiąże swoją przyszłość Armenia, z jakim państwem, od tego właśnie zależą te wybory, które odbędą się za 10 dni mniej więcej. Rzeczywiście Rosja tutaj odgrywała bardzo ważną rolę. Właśnie w tym miejscu, w którym zresztą teraz stoję, wspomniałem o tym korytarzu laczyńskim, o tej strategicznej drodze, która znajdowała się po drugiej wojnie karabaskiej w 2020 roku, kiedy właśnie Górski Karabach został odcięty od Armenii. To była jedyna droga, która była takim, można powiedzieć, korytarzem wręcz humanitarnym i która była właśnie chroniona przez Rosjan, którzy tutaj odgrywali taką rolę rozjemców. No ale przyszedł rok 2023 i nic nie zrobili, aby uniknąć przejęcia tej drogi właśnie przez Azerbejdżan. W związku z czym no właśnie wtedy dokonał się ten wielki zwrot w polityce Armenii. Armenia, która coraz bardziej patrzy w stronę zachodnią. Wtedy doszło do takiego zerwania symbolicznego, tego historycznego sojuszu, jaki panował między Armenią i Rosją. Pytanie oczywiście, czy to jest wizja dotychczasowego premiera Nikola Paszyniana, który przyszedł tutaj, który, jak widzą państwo, bardzo, bardzo wieje. Muszę cały czas trzymać statyw, bo rzeczywiście jesteśmy tutaj w obszarze górskim, ale wracając. Nikola Paszynian, który został przecież premierem w następstwie tak zwanej aksamitnej rewolucji w 2018 roku, to był jego wybór, aby coraz bardziej patrzeć na zachód. No i okaże się, czy to jest tylko i wyłącznie jego wizja, czy rzeczywiście Ormianie podzielają ten jego projekt.
1: Projekty zmian, a jeżeli chodzi o samą Armenię, no to był kraj popierany, mający bliskie relacje z Rosją, a teraz dopiero mieliśmy szczyt, także szczyt europejski, Francja, o tym mówiłeś we wczorajszym, czy przedwczorajszym poranku wnet, że tutaj Emmanuel Macron także szukał swojego miejsca jako takiego poletka na świecie, gdzie Francja mogłaby pokazać, że jeszcze coś znaczy.
2: Tak, rzeczywiście wczoraj, zresztą już po tym poranku spotkałem się z redaktor naczelną Zarą Nazarian, redaktor naczelną największego serwisu informacyjnego francuskojęzycznego w Armenii, który głównie jest skierowany oczywiście do diaspory. Ale tak, rozmawialiśmy właśnie na temat tych wpływów francuskich. Czy rzeczywiście istnieje jakaś taka specjalna więź między Francją a Armenią poza Charlesem Aznavourem? No ona potwierdziła, że tak, że to jest taka relacja, która jest więcej niż polityczna, że tutaj mówimy o prawdziwej frankofilii wśród Ormian, chociaż nie słychać tutaj języka francuskiego. Ale mówiła także rzeczywiście w kontekście tych różnych zmian, które tutaj zachodzą, zarówno na poziomie narodowym, na poziomie Armenii, jak i na poziomie regionalnym, bo mówimy tutaj o, no, jak już mówiłem, o bardzo, bardzo takim gorącym miejscu, jeżeli chodzi o całą wielką grę geopolityczną, to rzeczywiście Francja tutaj zamierza powiedzieć swoje dwa słowa, już można powiedzieć, gruntuje tę swoją politykę, no i raczej otwarcie popiera rząd Nikoli Paszyniana i te dalsze zmiany, właśnie ten powrót Armenii, czy też, no właśnie pytanie, czy to jest powrót, czy wybór Armenii, może raczej, aby do tego zachodu jakoś dołączyć. Oczywiście wielkie pytanie jest takie, czy Rosja zamierza temu się przyglądać bezczynnie, Rosja, która ma tutaj ogromne wpływy.
1: Ma czy miała te wpływy?
2: Ma, dlatego że Armenia jest cały czas uzależniona, czy to z punktu widzenia właśnie energetyki, czy też z punktu widzenia nawet językowego, prawda? No tutaj jednak dogadamy się prędzej w języku rosyjskim. Tutaj jednak ta Rosja cały czas jest gdzieś bardzo obecna. Mówiłem także wczoraj o tej mocnej obecności Rosjan, szczególnie w stolicy, w Erywaniu, gdzie jest mniej więcej 50 tysięcy Rosjan, co jest sporo, jeżeli pomyślimy, że cała Armenia to 3 miliony mieszkańców. Tak więc cały czas rzeczywiście tutaj są spore te wpływy. I Nikola Paszynian, ktoś mi powiedział, chyba jeden z moich rozmówców, że on nawet nie jest aż taki prozachodni. To nie jest tak, że to jest polityk, który można powiedzieć jest taką, można powiedzieć, wielkim sympatykiem Brukseli tutaj w regionie, ale z drugiej strony nie ma specjalnie wyboru, ponieważ musi jakoś balansować. Zresztą na początku kwietnia udał się do Moskwy. Tam było bardzo napięte, bardzo, bardzo napięte rozmowy z prezydentem Rosji. No właśnie, więc na pewno te wpływy są cały czas obecne. Pytanie oczywiście, w jaki sposób ten rząd tutejszy w Erewaniu zamierza balansować między wschodem a zachodem.
1: A inne relacje, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, mówiliśmy, Stany, Rosja, Europa, a Chiny?
2: No, Chiny to jest też bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat. To w kontekście z kolei stosunków z Iranem, to ponieważ no, większość tych, powiedzmy, kontaktów, no, chociażby handlowych z Dalekim Wschodem i właśnie z Chinami dokonywała się przez Iran właśnie, ponieważ to trzeba pamiętać. Armenia ma czterech sąsiadów, czyli Gruzja od północy, Turcja, Azerbejdżan oraz Iran właśnie. Z czego tylko dwie z tych granic są otwarte. Chodzi tutaj oczywiście o granicę z Gruzją oraz właśnie o granicę z Iranem. I przez długi, długi czas no, chociażby eksport i import towarów z Dalekiego Wschodu dokonywała się właśnie przez Iran, czyli przez porty irańskie. No teraz w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej to jest coraz bardziej skomplikowane. Jeszcze kilka lat temu Armenia, można powiedzieć, dokonywała 20% swojego handlu, importu i eksportu właśnie przez Iran. Teraz to już jest mniej niż 10%, to w zaledwie kilka lat. W związku z czym, skoro mówimy o tych Chinach, to mówimy właśnie w kontekście no, handlowym i rzeczywiście tutaj przez to, że ta droga się wydłużyła, no to tutaj nie wiem, przyznam, że nie przyglądałem się, jaki jest bilans handlowy aktualnie między Armenią a Chiną, ale rzeczywiście ta droga się skomplikowała. Natomiast no właśnie, o Iranie to jeszcze może opowiem raz jeszcze, to będzie ten wywiad po 15:30, ale to jest bardzo ciekawa historia tych stosunków z Iranem, stosunki niezwykle pragmatyczne i można powiedzieć, no może nieprzyjazne, ale rzeczywiście nigdy nie było jakichś większych problemów w tych stosunkach bilateralnych Armenii ze swoim wielkim, wielkim sąsiadem od strony południowej.
1: O czym mówił Mikołaj Murkociński, o splocie. Kaukaz, może w szczególności Kaukaz Południowy, to obok, to może porównywalny splot interesów i konfliktów jak Bliski Wschód, może nie aż tak złożony, ale też bardzo skomplikowany i też bardzo istotny region, gdzie krzyżują się wpływy wszystkich w zasadzie mocarstw.
2: Ale to wszystko, Łukaszu, po powiedziałeś Bliskim Wschodzie, to wszystko to są naczynia połączone. Widzimy, w jaki sposób to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jaki to ma wpływ właśnie również na politykę, no chociażby w tej prowincji, w której jestem, czyli w Siuniku.
1: Wszystko jest połączone i z tą myślą zostawiamy Mikołaja Murkocińskiego w Armenii, ale tuż przy granicy z Azerbejdżanem i więcej w przeglądzie po godzinie 15 na antenie Radia Wnet.
2: 30.
1: Tak, do usłyszenia. Wszystko będzie jasne, więcej będzie szczegółów z Armenii, a my za chwilę wrócimy do spraw polskich. Podobno jest taki news, że zatrzymano 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami, które dotyczyły także mieszkania należącego do prezydenta Karola Nawrockiego. Zaraz więcej szczegółów. Za chwilę naszym gościem będzie Stanisław Żaryn, ale teraz być może w Poranku Wnet jakaś nam się piosenka należy i tą piosenkę wykona Chuck Berry.

0: I wracamy do Poranka Wnet, a właśnie przypominamy, Poranek Wnet dzisiaj to jest Poranek Wnet, który odbywa się w trakcie urodzin Radia Wnet. 25 maja, 17 urodziny, zdążamy do pełnoletności, ale przy okazji urodzin, na które Państwa zapraszamy, 30 czerwca, to więcej szczegółów będziemy po godzinie 8 także przekazywać i w dniach kolejnych. Jest też możliwość włączenia się w budowę, rozbudowę Radia Wnet. Do końca naszej urodzinowej zbiórki 4 dni zostały na nowe studio, nową konsoletę. Staramy się uzbierać fundusze. To pewnie ci, którzy słuchają Radia Wnet, często słyszeli już takie marzenia, plany, żeby powstało studio audio i studio audio wideo, żeby można było realizować audycje także w formacie wideo w takich bardziej do tego odpowiednich warunkach. Żeby to się udało, to no właśnie potrzebujemy Państwa pomocy, wsparcia, włączenia się w budowanie Radia Wnet. Patronite, / Radio Wnet, tam można patronem zostać, ale można też włączyć się w naszą akcję. Ja zrobiłem to 2 dni temu i zostałem 230 wspierającym naszą zbiórkę, a od tego momentu prawie 100 osób przybyło, bo mamy 328 wpłat, 4 dni do końca, więc jeżeli ktoś chce w ramach urodzin włączyć się w budowanie Radia Wnet, to zachęcamy. Pan Wojciech, pan Adam, pani Katarzyna i pan Michał, to piątka naszych ostatnich wspierających, w tym pan Wojciech 36 minut temu się zalogował, czyli dość wcześnie rano, tuż po godzinie 7 i dopełnił niezbyt skomplikowanych formalności i wziął udział w naszej wrzutce, tak więc Państwa wszystkich zachęcam, tak żebyśmy mogli się znaleźć już w pełnoletności w nowym studiu i mam nadzieję, że to się wydarzy przy okazji 17 urodzin Radia Wnet. A teraz jeszcze ze starego studia przywitam na naszych łączach Stanisław Żaryn, publicysta, były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zajmujący się bezpieczeństwem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: No i kulisy działania polskich służb albo ich niedziałania, chociaż dzisiaj być może minister Kierwiński się będzie chwalił, bo jest informacja właśnie przez niego przekazana, że zatrzymano 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały między innymi w domach polityków, tak oględnie powiedział pan minister, a pod tymi domami polityków kryje się mieszkanie należące do prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Sukces służb, panie redaktorze?
1: No niestety na pewno nie sukces Polski, nie sukces rządu, bo widzieliśmy wyraźnie, że rząd właściwie przespał 2 tygodnie w tej sprawie, zaczął działać jedynie w tym momencie, kiedy już nie mógł udawać, że nie dzieje się coś państwowo niebezpiecznego, czyli w momencie, kiedy ta prowokacja zaczęła dotykać najważniejszych ludzi w Polsce. Przypomnijmy, że to po wejściu siłowym do mieszkania mamy pana prezydenta, rząd zaczął w tej sprawie się aktywizować, więc do tej pory udawał, że tematu nie ma, a temat zaczął się na początku maja i to wtedy ta operacja destabilizująca państwo polskie, bo tak trzeba było na to patrzeć od początku, już się rozpoczęła i no niestety rządzący tutaj nie tylko pokazali, że nie zidentyfikowali należycie tej natury, tych zagrożeń, ale również pokazali, że niestety część polskiego społeczeństwa, ta, która jest jakoś gorzej traktowana czy mniej lubiana przez rządzących, nie jest traktowana poważnie, bo rząd bagatelizował tę sprawę, która dotykała konkretnych środowisk polityczno-medialnych, środowisk, które są w opozycji wobec polityki rządu i rządzących i niestety wysłaliśmy jednocześnie 2 sygnały złe. Z jednej strony zbagatelizowano zagrożenia, ale z drugiej rząd pokazał, że tutaj działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zależą od politycznych afiliacji i od tego, czy rząd jakieś środowiska poważa, czy nie poważa. No to są 2 bardzo złe sygnały.
0: Ale jest też może dodatkowo w tym pierwszym sygnale, jak czytamy na łamach dzisiejszego Dziennika Rzeczpospolita, kulisy alarmu u mamy prezydenta. Sprawca fałszywego zagrożenia w domu rodziny prezydenta, by ukryć tożsamość, wykorzystywał tak zwanego tasowania cebulowego. Jest podejrzenie, że miał dostęp do komunikacji pomiędzy służbami albo był w pobliżu i obserwował działania służb na miejscu. Chodzi o to, że w tym wejściu do domu mamy prezydenta trzeba było ogłosić dwa alarmy. Najpierw o pożarze, ten nie zaskutkował, bo straż przyjechała, zaczęła, nic się nie pali i już interweniować nie chciała, to wtedy poszło drugie zgłoszenie o tym, że w środku znajduje się osoba, która potrzebuje natychmiastowej pomocy, no i wtedy służby wyłamały drzwi do mieszkania, gdzie przebywa mama prezydenta, ale które jest także współwłasnością głowy państwa, o czym służby powinny mieć taką świadomość gdzieś tam, zanim wielu służby ochrony państwa powinna nad tym czuwać, a nie czuwała.
1: No niestety jest to dowód nie tylko braku podjęcia jakichś procedur wcześniejszych, o czym mówiłem, że rząd nie połączył kropek wcześniej i nie spowodował, że te zgłoszenia były traktowane w sposób bardziej podejrzliwy. No jeżeli dochodzi do tego, że dwa zgłoszenia, z czego pierwsze się okazało nieprawdziwe, dotyczą tego samego adresu i nikt nie sprawdził, co to za adres i kto tam mieszka, to budzi to zdziwienie, a szczególnie zdziwienie budzi fakt, że informacja o tym, że jest to mieszkanie rodziny pana prezydenta, powinna być w służbach, powinna być dostępna tym, którzy takie zgłoszenie mieli obsługiwać, więc tutaj budzi to dosyć duże zdziwienie, szczególnie, że dowodzi to nie tylko, że być może ktoś obserwował na bieżąco tą akcję ratunkową, ale również dowodzi to tego, że mamy problem z takim głębokim, wielopoziomowym zabezpieczeniem pana prezydenta, bo musimy mieć świadomość i takie powinno być oczekiwanie, że to mieszkanie, nie tylko to, w którym Karol Nawrocki mieszkał przed przeprowadzką do Pałacu Prezydenckiego, ale również mieszkanie najbliższej rodziny będzie w jakiś sposób objęte opieką Służby Ochrony Państwa czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc tutaj budzi to zdziwienie, że służby potraktowały to zgłoszenie bez tego kontekstu i nie wiedząc, że wchodzą i wkraczają do domu rodzinnego pana prezydenta, co w sposób oczywisty jest już prowokacją typowo państwową, wymierzoną w Polskę i tutaj ewidentnie zabrakło wymiany informacji i zabrakło właśnie przepracowania tych dwóch tygodni, które były wcześniej.
0: Ale rząd zlekceważył, uznał, że te pierwsze zgłoszenia, one wtedy dotyczyły albo domu Jarosława Kaczyńskiego, albo nieruchomości Sołomira Cęckiewicza, albo dziennikarzy Republiki, potem także siedziby telewizji w Polsce 24, że to wszystko było w jakimś sensie użyteczne politycznie, że by państwo, czy decydenci, mówiąc konkretnie, bo nie służby, tylko politycy Platformy, pan Kierwiński, pan Siemoniak, pan Tusk uznali w pewnym momencie, że to może nie jest tak groźne, bo nie dotyczy ich zaplecza, utrudnia może pracę ich przeciwnikom, więc niech to się trochę dzieje i dopiero kiedy doszło do skandalu z naruszeniem miru domu czy mieszkania należącego czy współnależącego do prezydenta, uznano, że coś trzeba z tym zrobić koniec końców.
1: Niestety takie mam podejrzenie i takie wrażenie można mieć, chociażby wspominając, co działo się po tej skandalicznie prowadzonej interwencji w mieszkaniu redaktora Tomasza Sakiewicza, bo przypomnijmy, że doszło tam do działań policyjnych, które były sprzeczne z taką procedurą profesjonalnej interwencji. Doszło do zakucia w kajdanki asystentki Tomasza Sakiewicza, ale później w reakcji na oburzenie oczywiste w tej sprawie rząd przy pomocy oficjalnych kanałów komunikacji polskiej policji, ale także MSWiA i w tym sam minister Kierwiński rozpuszczali jakieś insynuacje i podejrzenia dotyczące tego, w jakich relacjach był to Tomasz Sakiewicz i jego asystentka, czy tam nie doszło do nakrycia jakiegoś skandalu obyczajowego, i to jest działanie, które absolutnie pokazuje prawdziwe podejście rządu do tej sprawy. Oni nie tylko to zlekceważyli, ale wręcz podsycali emocje w momencie, kiedy sprawa zaczęła być poważnie nagłośniona, została poważnie nagłośniona w związku z podejrzeniem nieprawidłowych interwencji policyjnych. Więc rządzący moim zdaniem absolutnie widzieli w tym być może jakąś taką niską satysfakcję, małą radość z tego, że ktoś, kto ich krytykuje, patrzy im na ręce, dzisiaj tam ma problemy. I ewidentnie, gdyby nie to podejście do tych zgłoszeń, do tych alarmów, to wydaje mi się, że służby miałyby dzisiaj dużo lepsze narzędzia, dużo lepsze rozpoznanie tego tematu, którym dzisiaj rząd chce się już zajmować. No i powstaje kolejne pytanie, czy brak tego należytego przepracowania tej sprawy nie spowoduje, że za chwilę będziemy mieli kolejną kompromitację, bo przypomnijmy, że policja już ogłaszała, że doprowadziła do zatrzymań w tej sprawie, tylko okazało się, że zatrzymano ofiarę tych działań o charakterze cybernetycznym, czyli zatrzymano osobę, która została użyta do tych zgłoszeń poprzez kradzież jej tożsamości cyfrowej. Jest pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście możemy mówić o sukcesie związanym z zatrzymaniami, czy też kolejnym blamażu, bo może się okazać znowu, że te osoby, które są zatrzymane, nie mają z tym nic wspólnego. Więc no, musimy oczekiwać bardzo profesjonalnych działań polskich służb, a no, wciąż mamy tutaj jakieś wątpliwości, czy to, co obserwujemy, to na co możemy liczyć.
0: To już na koniec ten wątek zagraniczny. Kiedy pan analizował to, co się dzieje dookoła tych fałszywych zgłoszeń, to może to być jakaś grupa z Polski, tak nazwijmy to amatorów, hobbystów. Tutaj wskazywano różne środowiska jakichś takich bardzo zagorzałych zwolenników obecnej władzy. Czy jednak to tego typu prowokacje to bez użycia aparatu służb, czy to polskich, czy to zagranicznych, nie byłyby możliwe do zrealizowania?
1: Moim zdaniem mamy do czynienia z czymś poważniejszym niż tylko głupi żart. Oczywiście można sobie wyobrazić scenariusz, że jakaś grupa zwolenników obecnej władzy ma na tyle zaawansowane narzędzia, że jest w stanie przygotować taką operację, ale moim zdaniem to scenariuszem podstawowym powinna być obca ingerencja wywiadu rosyjskiego czy białoruskiego i to powinno być badane głównie przy użyciu zasobów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo widać w tej akcji przede wszystkim dobre przygotowanie tych ofiar, które mają zostać poddane destabilizacji. To są nie tylko redakcje, to są też prywatne adresy różnych osób w tych zgłoszeniach. Widać było też rozpoznanie różnego, tak na przykład stanu, czy sytuacji rodzinnej osób, które były, do których były wzywane służby, więc widać wyraźnie, że ktoś miał czas i siły i możliwości, żeby tą operację przygotować, wskazać cele tych działań i to wszystko przeprowadzić. Tam były użyte różne techniki, które miały maskować, kto jest autorem tych zgłoszeń, więc tutaj mamy do czynienia z jakąś poważniejszą moim zdaniem operacją, a jeżeli ktoś był w stanie również śledzić na bieżąco interwencję w domu rodzinnym prezydenta Nawrockiego, no to tym bardziej mówimy raczej o osobach, które zostały zaangażowane do czegoś poważniejszego, a to, na co zwracam uwagę, to jest kolejna rzecz, to, że dzisiaj cała wschodnia flanka przy pomocy różnych narzędzi jest ewidentnie pod większą presją ze strony rosyjskiego wywiadu. Kraje bałtyckie są zastraszane przy pomocy interwencji i różnego rodzaju zagrożeń militarnych, dronowych. W Polsce w tym samym czasie dochodzi do rozbudzenia i rozognienia debaty publicznej wokół tych spraw, o których rozmawiamy, więc niestety wygląda na to, że tutaj te ślady rosyjskie przede wszystkim muszą być badane i tych musimy szukać.
0: I zobaczymy, czy uda się je znaleźć, a przede wszystkim czy uda się zapewnić bezpieczeństwo państwo i czy domy najważniejszych polityków, w tym prezydenta, będą bezpieczne od fałszywych zgłoszeń i alarmów, o czym rozmawialiśmy ze Stanisławem Żarynem, byłym rzecznikiem ministra Kolendora służb specjalnych, a obecnie ekspertem, który zajmuje się bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 8:02. To my idziemy płynnie w kierunku serwisu informacyjnego.
2: Wiadomości w net. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach polityków prawicy i dziennikarzy telewizji Republika, potwierdził na antenie TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, wobec jednej z nich zastosowano areszt. Wcześniej informowano o dwóch zatrzymaniach. Co najmniej 31 osób zginęło w intensywnej fali izraelskich nalotów na południowy i wschodni Liban. Wśród ofiar są także dzieci, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Ataki nastąpiły po wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanyahu o nasileniu działań militarnych przeciwko Hezbollahowi. Izraelskie wojsko przekazało, że zaatakowano ponad 100 celów związanych z infrastrukturą i bojownikami wspieranej przez Iran organizacji. Było to jedno z najcięższych bombardowań od czasu wejścia w życie zawieszenia broni wynegocjowanego przez USA w połowie kwietnia. Izrael przeprowadził wczoraj ponad 120 ataków lotniczych. Benjamin Netanyahu powiedział, że izraelska armia prowadzi działania lądowe i zajmuje strategiczne pozycje terenowe, wzmacniając strefę bezpieczeństwa mającą chronić północne regiony Izraela przed atakami Hezbollahu. Co najmniej 3 osoby zginęły, 12 zostało rannych w dwóch izraelskich nalotach. Gaza podaje. Tej nocy, w przeddzień muzułmańskiego święta Eid al-Adha, które dla muzułmanów jest zwykle czasem rodzinnych spotkań i wspólnego świętowania. Benjamin Netanyahu oraz minister obrony Izrael Katz przekazali we wspólnym oświadczeniu, że celem ataków był nowy dowódca wojskowego skrzydła Hamasu, Mohamed Odeh. Izrael określił go jako jednego z organizatorów ataku. Z 7 października 2023 roku nalot nastąpił niespełna 2 tygodnie po tym, jak Izrael zabił poprzedniego szefa wojskowego skrzydła Hamasu. Ciała ofiar przewieziono do szpitala Shifa w Gazie, który potwierdził liczbę zabitych. Na którym wykryto ognisko hantawirusa zasłane do kraju 24 maja przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej, podaje główny inspektor sanitarny. Kapitan, celem oceny stanu zdrowia, został przyjęty do Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, gdzie przeszedł szczegółowe badania. Wczoraj wykonano kolejny, 4 test na obecność hantawirusa. Kapitan nie wykazuje żadnych objawów choroby, a wynik testujemy do 1 czerwca.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Prawie pełna pula w drugiej rundzie polskich tenisistów na Roland Garros. O godzinie 12:00 Iga Świątek zagra z Sarą Bejlek z Czech. 12:30 Magda Linet, Jelena Ostapienko. O godzinie 16:00 Magdalena Fręch, Jill Tilleman. A jutro Maja Chwalińska zagra z Elise Mertens. Natomiast Hubert Hurkacz z Francisem Tiafoe jeszcze nie jest podana godzina tego meczu. Natomiast jedynie odpadł Kamil Majchrzak, który przegrał z Alejandro Tabilo z Chile w 3 setach. Ciekawa wypowiedź Magdaleny Fręch a propos rankingów. To swego czasu przed meczem z Ons Jabeur. Posłuchajmy zawodniczki z Łodzi.
5: Czy rankingi oczywiście, że nie grają, bo Ons jest chyba drugą zawodniczką, która czeka do tego, żeby być rozstawioną, więc na pewno jest zaraz za tą całą pulą rozstawionych. Na pewno zawodniczka z doświadczeniem, grała tutaj już nie raz. Grałam z nią na trawie, więc na pewno w dużo lepszym jej jakby otoczeniu, dużo lepiej się tam czuła, ale na pewno nie można jej lekceważyć. To będzie bardzo ciężki mecz i postaram się na niego przygotować.
4: Tak, i to jest najważniejsze, że nasze zawodniczki są naprawdę kapitalnie przygotowane na każdą z rywalek, no co pokazała Maja Chwalińska, eliminując mistrzynię olimpijską Chinkę Qinwen Zheng. Tymczasem Jan Urban powołał kadrę na piłkarskie mecze towarzyskie z Ukrainą we Wrocławiu i Nigerią w Warszawie. Oczywiście Polska nie zagra na Mistrzostwach Świata, więc jest okazja do przeglądu zawodników, do powołania zawodników, no, którzy być może w przypadku Mistrzostw Świata nie znaleźliby się w kadrze. I tak jest 5 debiutantów, między innymi Czubak, Żukowski, Wojtuszek, Wójcik, Potulski. Do bramki wraca po kontuzji Bułka. Są także między innymi Pietuszewski, Zalewski czy Zieliński. No i wciąż Robert Lewandowski, który kończy grę w Barcelonie, ale nie zakończył występu w reprezentacji. Cały czas z kolei nie ma informacji, w jakim nowym klubie będzie grał RL9. Wiadomo, że szejkowie z Arabii Saudyjskiej są bardzo zdeterminowani, żeby ściągnąć Roberta Lewandowskiego. Tam 90 milionów euro za sezon. Już nawet podobno jest ta kwota zwiększana, a więc kontrkandydata, jeśli chodzi o stronę finansową, praktycznie nie ma, bo Chicago Fire czy też Juventus albo Milan takimi pieniędzmi nie dysponują. No natomiast jeśli jeszcze będzie chęć pogrania na najwyższym poziomie, to przyjęcie oferty Juventusu czy Milanu będzie miało sens w przypadku Roberta Lewandowskiego. Będziemy nasłuchiwać wieści z obozu naszego znakomitego napastnika i zaraz je Państwu przekażemy. Tymczasem dziś, godzina 21, finał Ligi Konferencji. Zmierzą się angielski Crystal Palace z hiszpańskim Rayo Vallecano. Miejscem spotkania Lipsk, godzina 21. No i na takich małych faworytów wyrastają jednak mimo wszystko Hiszpanie. To jest drużyna, która rzeczywiście z sezonu na sezon się bardzo rozwijała i można powiedzieć, że rzeczywiście dojechała do tego finału w pełnej krasie. Ostatnio co prawda przegrała derby Londynu już z mistrzem Anglii, a więc Arsenalem 1-2. No i tym samym Arsenalem, który jeszcze zagra w sobotę w finale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Natomiast Rayo Vallecano to jest taka drużyna prawie środka tabeli, bo to jest 8 miejsce w tym sezonie w lidze hiszpańskiej. W jakiś sposób na pewno drużyna, która ma w herbie taki piorun, będzie próbowała tym piorunem razić Anglików, ale zobaczymy. Myślę, że bardzo ciekawe spotkanie zapowiada się diś właśnie na stadionie RB Lipsk. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia po godzinie 9.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
1: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
0: Radia Aktywni.
1: W każdą środę o godzinie 14.10.
0: Zapraszamy, będzie się działo.
1: Liczymy na Was.
2: To była autopromocja.
3: To tam?
4: Byliśmy umówieni na rozmowę.
3: Zapraszam na wywiad wnet.
5: Wywiad wnet.
6: Ja myślałem, że my Państwa jeszcze uraczymy piosenką, a tu od razu trochę z zaskoczenia nas wzięto. Jesteśmy na antenie 8.11, więc punktualnie w naszym studiu Jacek Sasin. Właśnie, okazało się, że nie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, tylko poseł tej partii, członek. Dzień dobry.
5: Tak.
6: A dlaczego pan nie jest wiceprezesem?
5: A czy to każdy musi być wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości? No jest ich wielu rzeczywiście.
6: Jest ich wielu, jedenastu,
5: To, że mi jest obce takie, dla niektórych rzeczywiście ważne dążenie

0: może poprzez swój silny mandat wyborczy, poprzez różnego rodzaju działania, aktywność swoją, którą może podejmować, tym aktywność międzynarodową, prezydent odgrywa dużą rolę w polskim systemie władzy, ale formalnie ta rola jest rzeczywiście bardzo ograniczona. Szczególnym takim ograniczeniem wiążącym rękę prezydentowi jest instytucja tak zwanej kontrasygnaty premiera. No bo wiemy, że cóż z tego, że prezydentowi przydano różnego rodzaju kompetencje, kiedy są one ograniczone zgodą premiera, co ubezwłasnowolnia prezydenta. Moim osobistym zdaniem ta instytucja kontrasygnaty powinna w nowej konstytucji zniknąć. No bo albo prezydent ma funkcje jakieś do spełnienia, albo nie. No to trzeba się zdecydować.
1: A dyskusja o konstytucji to jest zupełnie inny temat. Ale skoro już od takiego żartu zaczęliśmy, kto kim chce być, no to Nolens Volens, gdyby pan tym prezydentem został, to sędziego Kapińskiego pan by desygnował na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy nie?
0: Panie prezydencie, panie redaktorze, zaczęliśmy tak o tych prezydentach, rzeczywiście, panie redaktorze. Znaczy, po pierwsze, nie jestem prezydentem, nie sądzę, bym kiedykolwiek nim został, nawet powiedział, że jestem pewien, że raczej nim nigdy nie zostanę. W związku z czym, chyba już też nie, chociaż kiedyś do tego rzeczywiście aspirowałem i nawet udało się całkiem niezły wynik osiągnąć i wejść do drugiej tury, co samo sobie było już potężnym wydarzeniem w 2014 roku, a ten wynik powyżej 40%, myślę, że dzisiaj bardzo byśmy chcieli, żeby kandydat Prawa i Sprawiedliwości mógł tyle osiągnąć w wyborach, ale zostawmy tą historię, bo to rzeczywiście historia bardziej o przyszłości i teraźniejszości. Jeśli chodzi o pana sędziego Kapińskiego, no cóż mogę powiedzieć, no, pan prezydent podjął taką decyzję, akceptuje tą decyzję, to jest prawo pana prezydenta, żeby decydować, zresztą więcej w tej sprawie mówić.
1: Spór na prawicy jest dość spory. Jedna z telewizji, Telewizja Republika, od przedwczoraj, wczoraj również bardzo mocno krytykuje, mówi to poważny błąd, tak pisze, były szef BBN-u PSL Cęckiewicz, Karolu, popełniłeś bardzo duży błąd, publicznie się zwraca do prezydenta, no jest dyskusja, błąd, nie błąd.
0: Panie redaktorze, ja myślę, że kiedy ta decyzja już zapadła, taka dyskusja nie ma za bardzo sensu w tym momencie. Trzeba tą decyzję pana prezydenta zaakceptować. Oczywiście każda nominacja wiąże się z jakimiś kontrowersjami. No chyba nie ma ludzi w Polsce, w świecie.
1: A to jest wasza nominacja, czy nie?
0: Ważna? No nie, oczywiście, że jest politycznie ważna. Politycznie. No nie, oczywiście, że jest ważna. No, pierwszy prezes Sądu Najwyższego to jest ważna osoba, szczególnie w sytuacji, w której się w tej chwili Polska znajduje, czyli takiego totalnego bezprawia, które wprowadził w Polsce Tusk i jego ekipa 13 grudnia, w łamania wszelkich standardów, wykolejenia praktycznie systemu sądownictwa, w kwestionowania dużej grupy sędziów, prawa do ich do orzekania. To pociąga za sobą anarchię prawną, wychodzą z więzień dzisiaj groźni zbrodniarze w związku z tą anarchią, która jest
1: ale w Polsce. Nominacja sędziego Kapińskiego to zatrzyma, czy nie zatrzyma?
0: To zobaczymy.
1: Jaki sygnał wysła prezydent tą nominacją?
0: Panie redaktorze, to zobaczymy. To zobaczymy, czy zatrzyma, czy nie zatrzyma. Natomiast na pewno pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma tutaj ważną rolę do odegrania. I musi być przede wszystkim człowiekiem, który będzie niezłomnie stał...
1: Na stole byli lepsi, czy nie?
0: Będzie niezłomnie stał w gruncie ochrony praworządności w Polsce. I to jest podstawa. Znaczy, pan sędzia Kapiński po roku 2023, czyli w tym ostatnim okresie, o którym mówimy, udowodnił, że tutaj jest w stanie rzeczywiście sprzeciwstawiać się temu, co robi ta ekipa rządowa. I to budzi jakąś moją nadzieję. Oczywiście, jak mówię...
1: A sprawa Lecha Wałęsy, którą podnosi Telewizja Republika.
0: Są te kontrowersje, ale panie redaktorze...
1: Istotne, nieistotne, ważne, nieważne.
0: To dzisiaj naprawdę już nie ma kompletnego znaczenia. Ta dyskusja dzisiaj, szczerze mówiąc, to nie ma już większego sensu. Nie ma też sensu, i powiem to bardzo wyraźnie, poszukiwania różnic pomiędzy panem prezydentem Karolem Nawrockim a Prawem i Sprawiedliwością.
1: Było stanowisko Jarosława Kaczyńskiego wyrażone w oficjalnym wpisie na Platformie X. Bardzo jasne.
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, pan prezes Jarosław Kaczyński jest liderem największej partii opozycyjnej w Polsce. Można powiedzieć, że jest liderem obozu patriotycznego, który pragnie odsunąć tą ekipę od władzy. Ma prawo do wyrażania swojego poglądu i odnoszenia się do kandydatur, które w tym kontekście były rozpatrywane. Takie prawo prezes Kaczyński miał, z tego sprawa skorzystał. Natomiast to już było wolą pana prezydenta, czy będzie się w jakiś sposób kierował tą opinią pana prezesa, czy też będzie chciał podjąć inną decyzję. Podjął taką inną decyzję, ja to szanuję.
1: To wpłynie

0: Na relacje między prezesem Prawa i Sprawiedliwości a panem prezydentem?
1: Nie sądzę, panie redaktorze, żeby to mogło wpłynąć.
0: No, to jakie są te relacje?
1: Myślę, że tak.
0: No,
1: po tej dobre. Są dobre. Te relacje są z panem prezydentem dobre. Pan prezydent jest człowiekiem, którego Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie poparło w tych wyborach. Wystawiło niejako tą kandydaturę, chociaż pan prezydent był kandydatem obywatelskim. To wszyscy wiemy i pamiętamy, ale przecież taka kandydatura nie mogłaby zaistnieć bez poparcia i bez potężnej pracy struktur ludzi Prawa i Sprawiedliwości w trakcie tej kampanii, również bez pieniędzy, które Prawo i Sprawiedliwość na tą kampanię organizowało w postaci również zbiórki, ale nie tylko, również uruchamiając te, można powiedzieć, resztki własnych środków, więc ja myślę, że wszyscy to pamiętamy i naprawdę dzisiaj taka próba budowania jakiegoś rozdźwięku pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a panem prezydentem nie ma kompletnie żadnego sensu i ja się temu przeciwstawiam. Uważam, że to jest coś, co będzie szkodzić w konsekwencji. Chociaż też jakby rozumiem emocje, rozumiem tą dyskusję. Każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania. Nikomu tego nie odbieram.
0: Zdaniem wielu natomiast awantura na prawicy trochę przyćmiła efekt referendum krakowskiego.
1: Znaczy my powinniśmy pamiętać, panie redaktorze, wszyscy na prawicy, kto jest głównym przeciwnikiem naszym, i kto jest przeciwnikiem Polski, polskiej suwerenności, a to jest Tusk i ekipa 13 grunia, która dzisiaj Polską rządzi. Więc naprawdę ci nawet dochodzi do jakichś drobnych nieporozumień.
0: A to skoro przeciwnikiem jest Tusk, to kim jest Sławomir Mentzen, kim jest Krzysztof Bosak, kim jest Grzegorz Braun?
1: To są ludzie, którzy, można powiedzieć tak, zachowują się dzisiaj niejednoznacznie w tej całej sytuacji. Bardzo niejednoznacznie, bo...
0: Krzysztof Bosak zachowuje się niejednoznacznie.
1: Niejednoznacznie, wie pan, bo składanie jednak publicznych deklaracji, a one były i ze strony Sławomira Mentzena i ze strony Krzysztofa Bosaka, chociaż on potem się z tego wycofywał, co dostrzegam i też jakby traktuję jako dobrą monetę.
0: Ale jakie były?
1: Były jednak takie, że oni dopuszczają koalicję i współrządzenie z Tuskiem i z jego formacją.
0: No nie.
1: Panie redaktorze,
0: Platformą, ale bez Tuska. To jest cytat z Sławomira Mentzena.
1: Ale panie redaktorze, co to znaczy platformą bez Tuska? To nie oni będą platformie wybierać lidera. Więc jakby samo mówienie dzisiaj, że zresztą niezależnie od tego, czy to będzie Tusk, czy to nie będzie Tusk, Platforma jest partią, która realizuje w Polsce obcy interes, która zmierza do likwidacji polskiej suwerenności. Czy jeśli ktoś rozpatruje tego typu rządy i tego typu koalicje, to znaczy, że tak naprawdę w tym sporze, zasadniczym sporze o Polskę, czy Polska będzie istniała, czy nie będzie istniała, czy będzie niepodległym państwem, czy stanie się częścią jakiegoś konglomeratu europejskiego zarządzanego z Brukseli, ci państwo stają po środku i mówią, zobaczymy, przyłączymy się może do tego, kto będzie silniejszy.
0: Ale to pan ma pretensje do Sławomira Mentzena, do Krzysztofa
1: Postawa.
0: A Mateusz Morawiecki też powiedział, że jak będzie wojna, to wyobraża sobie, że z Donaldem Tuskiem.
1: No a ja sobie nie wyobrażam. No i to nas między innymi z Mateuszem Morawieckim różni i nie uciekam.
0: Ale nie krytykował pan
1: Mateusza. Ja nie uciekam od tych różnic. Nie uciekam od tych różnic. Znaczy ja daję mu prawo do tego, żeby tak myśleć, no i żeby tak informować. Ja nie widzę takiej możliwości, a szczególnie w sytuacji, kiedy groziłaby Polsce wojna, ponieważ dogadywanie się w sytuacji zagrożenia wojennego z ludźmi, którzy chcieli połowę Polski oddać na pastwę rosyjskiego najeźdźcy, opracowując plan obrony na Wiśle, co ujawnił pan minister, wicepremier Mariusz Błaszczak i za co go dzisiaj ta ekipa ściga, stawiając mu zarzuty i kierując akt oskarżenia do sądu, absurdalny, zarzucający mu uzyskanie jakichś korzyści politycznych z tytułu ujawnienia tych kompromitujących dla rządzących faktów. Z takimi ludźmi się dogadywać, którzy pół Polski chcieli oddać ruskim bez żadnej walki, bez próby obrony, to jest coś, co się nie mieści w moim pojmowaniu realizowania polskich spraw.
0: Naszym gościem Jacek Sasin, jeżeli pan poseł tak stawia sprawę, to może będziecie wieczną opozycją, nie możecie się z nikim porozumieć, ani z częścią tego rządu, jak rozumiem, z PSL-em chociażby, ani z Konfederacją, ani z Grzegorzem Braunem.
1: Panie redaktorze, czy ja powiedziałem, że się nie jesteśmy w stanie z nikim porozumieć, ale komu powiedziałem, że my nie jesteśmy w stanie porozumieć się z Tuskiem i Platformą? No przecież to wyraźnie powiedziałem. No trudno mi sobie też wyobrazić raczej porozumienie z Lewicą. Po pierwsze, ona stoi twardo przy Platformie, a po drugie, te światopoglądowe szaleństwa, które promują, nie są rzeczami, które bylibyśmy w stanie w jakimkolwiek formie i w jakiejkolwiek nawet części popierać. Ale ze wszystkimi innymi my my jesteśmy w stanie absolutnie rozmawiać. Tylko odrzucamy dzisiaj taką filozofię w sytuacji, w której Polska jest. Filozofię stania i mówienia mogę z tym, mogę z tamtym, zobaczę z kim mi się będzie bardziej opłacać. No bo to jeśli ktoś tak traktuje politykę, to ja tego nie akceptuję. Mam do tego prawo. Czy ja się będę musiał później z nim dogadywać? Być może tak, prawda? A czy koalicje to jest zawsze takie komfortowe dogadywanie się z tych, których lubimy, akceptujemy w pełni? No nie, znaczy to jest jakiś kompromis i do tego kompromisu Prawo i Sprawiedliwość oczywiście jest gotowe, ale naszym celem jest cel taki, żeby tak zdecydowanie wygrać wybory jak w roku 2015 i rządzić po prostu w Polską, co też nie znaczy, że nie chcielibyśmy wówczas poszerzać naszej bazy politycznej, bo mamy swoje doświadczenia z tych 8 lat i wiemy, że takie balansowanie na granicy większości też nie jest korzystne i powoduje, że ta skuteczność rządzenia no, czasami jest mocno ograniczona.
0: Jeżeli PiS pójdzie do wyborów, to z restauracją czy ze zmianą, który element rządów Prawa i Sprawiedliwości panu się nie podobał?
1: Znaczy przede wszystkim ze zmianą w stosunku, co jest obecnie. To jest będzie zasadnicza
0: ale
1: zmiana.
0: Ale pewnie wielu wyborców prawicowych państwa patrzyło na osiedla rządów PiS-u i mówiło, to mi się nie podobało, no, tam to nie podobało.
1: Ale
0: jaka jest autorefleksja?
1: Ale panie rektorze, my słuchamy tych głosów. Jest autorefleksja i to potężna. Słuchamy tych głosów. Naprawdę proszę mi wierzyć, nie jesteśmy głusi na głosy wyborców prawicy. Czy ja bym powiedział, bo ten podział na prawicę i lewicę dzisiaj jest dosyć archaiczny. Ja bym powiedział wyborców patriotycznych, propolskich w Polsce, bo my dzisiaj mamy, ja tak to zdefiniuję, chociaż to mocne, ale my mamy podział dzisiaj na partie propolskie i antypolskie. Znaczy no wrócił ten podział, a być może zawsze był aktualny, o którym mówił kiedyś książę Józef Czartoryski jeszcze w XIX wieku, że w Polsce są tylko dwie partie, partia polska i partia antypolska. I to tak jest. Znaczy niezależnie, że w obu tych określeniach mieści się nie jedna formacja, tylko można powiedzieć, jedna grupa formacji. My słuchamy tych wyborców, którzy chcą ochrony polskiej suwerenności, naprawienia Polski, uczynienia z niej normalnego państwa, takiego państwa do życia dla ludzi, bezpiecznego, rozwijającego się, zapewniającego Polakom dobre, godne warunki do życia i państwem wolnym od szaleństw ideologicznych, bo to jest coś, co zawsze niszczy każde społeczeństwo i jest no, wielkim nieszczęściem tak naprawdę XIX i szczególnie XX wieku, bo ściągnęło to, te wielkie ideologie ściągnęły dwie wojny światowe, jedno, no, bo jednak druga pierwsza, ale jednak z innych przyczyn wynikała. Drugą wojnę światową, okrutną, nazizm, komunizm, wszystko to, co nas dotknęło również, więc żadnych ideologii. I my ich słuchamy i przygotowujemy dla nich ofertę. Panie doktorze, jeśli pan mówi, że potrzebna jest refleksja, to rzeczywiście, no pewnie zawsze jest tak, że można coś było...
0: Ja się tylko pytam.
1: Nie, czy... ale ja to... Nie, no bo słyszę często takie głosy. Ja powiem tak, oczywiście zawsze jest refleksja potrzebna, ale ta refleksja nie może być jakimś nieuzasadnionym samobiczowaniem. Powiedzmy jedno, no rządy Prawa i Sprawiedliwości, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, to jest coś, co myślę i ja, ale każdy o zdrowym rozsądku musi ocenić jednoznacznie pozytywnie. To był ogromny skok cywilizacyjny, którego dokonała Polska i to był ogromny wzrost poziomu życia Polaków i ogromny wzrost bezpieczeństwa Polski Polaków. To się wszystko wydarzyło.
0: Oto do części PiSu pretensjonował Mateusz Morawiecki, mówiąc, że się dezawuuje dokonania rządu, no nie także wiem, jego jako premiera.
1: Nie, ale nie wolno być w jakimś takim przewrażliwionym na własnym punkcie. Naprawdę. Czy no nie ma ludzi idealnych, nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Naprawdę. No
0: a jakie błędy popełnia Jacek Sasin?
1: Każdy to musi przejść. Liczne, naprawdę. Ale to już... Ale panie to, że no nie jestem u spowiedzi.
0: Do publicznej spowiedzi,
1: nie jestem tutaj u spowiedzi. No spowiedź jednak nie, jest to niepubliczna. Spowiedź jest niepubliczna, w związku z czym niech pan to zostawi już. Nie, myślę, że...
0: Nie w polityce.
1: Myślę, że ci, którzy oceniają scenę polityczną, potrafią to doskonale ocenić i nie muszę im podpowiadać. Natomiast człowiek popełnia błędy, ważne, żeby wyciągał z nich wnioski. I my jako Prawo i Sprawiedliwość potrafimy
0: jakie?
1: Wyciągać różne wnioski, chociażby takie dotyczące polityki europejskiej, że dzisiaj trzeba iść dużo bardziej na twardo w stosunku do instytucji europejskich, niż wtedy, kiedy rządziliśmy. Wówczas jeszcze uważaliśmy, że możliwy jest jakiś kompromis w ramach instytucji europejskich, że można realizować polski interes, nie idąc na konflikt z instytucjami europejskimi. No przekonaliśmy się, że to jest po prostu niemożliwe, że te instytucje europejskie dzisiaj są pewnym elementem opresji wobec krajów takich jak
0: migracji,
1: Polska.
0: Bo Przemysław Czarnek całkiem niedawno mówił, że legalna migracja nie jest kłopotem. Ale, jest czy nie
1: panie
0: jest?
1: Panie rektorze, każda migracja jest kłopotem. Każda migracja jest kłopotem. Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć i powinniśmy ją każdą dążyć do tego, żeby w ogóle nie było migracji. Znaczy, to jest cel idealny.
0: Czy to zamykamy granicę jak Korea Północna?
1: Nie, panie redaktorze, nie zamykamy granicę, bo granice są otwarte na wyjazdy turystyczne, biznesowe, każde inne, ale...
0: wymiany studenckie też zakazujemy?
1: Też nie zakazujemy. Panie redaktorze, mówimy o czym innym. No, czym innym jest to, o czym pan mówi. Normalny przepływ ludzi w ramach Unii Europejskiej. No przecież to jest jeden z fundamentów Unii Europejskiej. My absolutnie tak cenimy to.
0: Natomiast to czym jest migracja, skoro każda migracja, jak pan powiedział,
1: ja mówię o tym, że przyjeżdżają do Polski ludzie, a już szczególnie jeśli przyjeżdżają w sposób niekontrolowany, osiedlają się tutaj i stają się częścią naszego społeczeństwa. Jednocześnie często, tak jak widzimy to na Zachodzie, nie akceptując zasad w tym społeczeństwie funkcjonujących, odrzucających naszą kulturę, nasze postrzeganie świata, a z czasem próbującym narzucić Europejczykom swoje normy postępowania, całkowicie odmienne od tych, których my żyjemy od wieków. No, na to akceptacji nie ma, bo to burzy bezpieczeństwo narodów europejskich, a my jako odpowiedzialni politycy powinniśmy zadbać o to, żeby Polacy byli bezpieczni. I to jest pierwsza absolutna rzecz.
0: A jak przyjdą przedsiębiorcy, był pan szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych, zarządzał pan wielkimi spółkami. No i państwowe spółki, ale i prywatne przychodzą i przedsiębiorcy mówią, nie ma rąk do pracy. Polaków jest za mało i są zbyt roszczeni, jako pracownicy będziemy musieli zwijać firmy.
1: To znaczy, nie przyjmuję argumentu, Polacy są zbyt roszczeniowi jako pracownicy. Co to znaczy, są zbyt roszczeniowi?
0: Pan porozmawia z pracodawcami. Nie, oni bardzo chętnie by zatrudnili trochę więcej tańszego pracownika z zagranicy.
1: Nie zgadzam się z taką filozofią i państwo powinno być temu przeciwne.
0: Ale ona funkcjonuje, to chyba pan nie potwierdził.
1: Państwo powinno być temu przeciwne. To znaczy, nie może być tak, że Polacy są wypychani z rynku pracy, bo ten rynek jest otwierany bez żadnych ograniczeń dla przybyszów z innych części świata.
0: A jeśli to się odbyło na PKB? Jeżeli byśmy się wolniej rozwijali?
1: Panie redaktorze, trzeba Polakom godnie płacić po prostu. I to jest jakby koniec. Skończyły się w Polsce czasy ciężkiej pracy za minimalne stawki. Po prostu skończyło się to. Znaczy, Polacy zasługują na to dzisiaj, przy tym poziomie rozwoju Polski, przy tym poziomie zamożności, jeszcze nie najwyższym, ale już całkiem niezłym. To również wynik 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: A jeśli by to oznaczało bankructwo firm?
1: Panie redaktorze, no co to znaczy oznaczało bankructwo firm?
0: Może firma stanie się nierentowna, nie będzie mogła konkurować.
1: Inaczej trzeba, panie redaktorze, ograniczać koszty funkcjonowania firm, a nie poprzez obcinanie pensji. Podstawą jest dzisiaj cena energii, panie redaktorze. To jest dzisiaj coś, co dobija gospodarkę i dobija firmy, a nie płace pracowników. O to zadbamy, żeby ta kondycja firm była lepsza poprzez wyjście z systemu ETS-u, odrzucenie Zielonego Ładu. Ja bardzo cenię inicjatywę pana prezydenta dotyczącą referendum. Ona będzie dla nas, gdyby
0: prezydent
1: udało się ją przeprowadzić.
0: Że być może będzie powtórny.
1: I bardzo dobrze, bo trzeba cisnąć tą ekipę w tej sprawie, rzeczywiście, bo ta sprawa jest...
0: A co, wniosek za wnioskiem?
1: Być może tak trzeba robić. No to jakby ja już nie chcę panu prezydentowi podpowiadać, trzeba tą ekipę cisnąć. To referendum jest bardzo potrzebne, bo ono dałoby narodowi prawo do powiedzenia się, a wszystkim politykom okazję do tego, żeby naprawdę uświadomić Polaków, jaki to jest ciężar u szyi, jaki to jest kamień u szyi Polski. Ten obłędna polityka klimatyczna, która nas dzisiaj ciągnie w dół, winduje nam ceny energii i dla rodzin w postaci rachunku, ale wszystkim dla gospodarki. I ona powoduje dzisiaj, że właśnie firmy będą bankrutować, a nie dlatego, że Polacy mają prawo godnie zarabiać. To jest po pierwsze. Jeśli okaże się, że dalej będzie tego rąk do pracy brakować, to trzeba myśleć, jak to systemowo rozwiązać. Po pierwsze, oczywiście polityka prodemograficzna, ale ona będzie działać w dłuższej perspektywie czasu.
0: 20 parę
1: oczywiście.
0: Lat, tak?
1: Po drugie, panie redaktorze, automatyzacja produkcji. To jest możliwe, naprawdę. I w wielu krajach na świecie to się udało. I Polska tutaj musi wreszcie dokonać dużego postępu. I musimy postawić na innowacje, musimy postawić na automatyzację w przemyśle. I po trzecie, panie redaktorze, aktywna polityka w stosunku do Polonii i do Polaków mieszkających za granicą. Rozdzielam to specjalnie. Czyli po pierwsze, tworzenie warunków dla tych, którzy wyjechali, wygnani z Polski przez biedę, żeby mogli wracać. mówię tu o tej emigracji lat 90., 2000.
0: I tej pounijnej.
1: Ale po drugie, i to jest bardzo ważne, Polacy na wschodzie, którzy mają prawo wrócić do ojczyzny i moim zdaniem Polska wreszcie powinna bardzo poważnie się z tym zmierzyć. W sytuacji kryzysu demograficznego, właśnie braku rąk do pracy, my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby miliony Polaków często wegetowały, powiem to w ten sposób, w krajach byłego Związku Sowieckiego.
0: A pracownicy z wschodniej granicy, z Białorusi, z Ukrainy?
1: Pamiętaj, że oni są faktem. Oni są dzisiaj faktem. Należy również tą emigrację ograniczać. Należy to ograniczać.
0: W jaki sposób ograniczyć?
1: Według tych zasad, o których powiedziałem. Polacy w pierwszej kolejności, prawda?
0: Czyli
1: Polacy
0: ci Ukraińcy,
1: first.
0: Którzy dzisiaj Polacy pracują, first. Nie będą mogli czuć się jakby bezpiecznie, kiedy
1: bezpiecznie
0: wróci
1: to w Polsce, panie doktorze, bezpiecznie to w Polsce
0: jako pracownicy?
1: Bezpiecznie każdy się powinien w Polsce
0: czuć. Ale
1: znaczy
0: ograniczyć tą już istniejącą? Czy zachęcić ich do wyjazdu z powrotem na Białoruś,
1: panie,
0: na Ukrainę?
1: Panie redaktorze, ta sytuacja oczywiście jest nieco inna niż w przypadku przybyszów z innych części świata, bo też mamy wiedzę, jak wygląda sytuacja na przykład na Ukrainie, ale też nie możemy nie dostrzegać tego, że Polska stała się krajem, w którym duża grupa ludzi, którzy nie jest żadnymi uchodźcami wojennymi, często są to bardzo bogaci ludzie, nie przestrzegających żadnych zasad i żadnych norm społecznych, traktują Polskę jako miejsce, gdzie się można wyżyć. Przypomnę ten rajd ukraińskiego kierowcy na morskiego, chociażby w ostatnim czasie, ale takich incydentów zdarza się ostatnio coraz więcej. I na to my musimy również reagować i nie możemy na to zamykać oczu, a na pewno już nie może być mowy o żadnym uprzywilejowaniu dla innych obywateli, obcych obywateli w Polsce. Takie elementy uprzywilejowania występowały.
0: A kto je wprowadził?
1: Panie doktorze,
0: jaki rząd?
1: Była to jakaś, można powiedzieć, reakcja na agresję Rosji na Ukrainę i być może było to uzasadnione w pierwszym momencie, kiedy ta fala uchodźców do Polski napłynęła, że traktowani byli oni w sposób szczególny. Natomiast dzisiaj nic już nie przemawia za tym, żeby jakiekolwiek elementy utrzymywania tych ludzi miały być podtrzymywane, czy uprzywilejowywania ich w jakikolwiek sposób miały być podtrzymywane. Polska jest krajem, który w pierwszej kolejności musi zadbać o polskich obywateli. Mówię polskich obywateli niezależnie od ich narodowości, bo mamy, że tak powiem, też tych obywateli innych narodowości. Polski obywatel to jest obowiązek polskiego państwa. A przybysze, różnego rodzaju goście, którzy są w Polsce, mają to szanować. Po prostu, bo jak się do kogoś przychodzi w gości, to trzeba szanować gospodarza.
0: Bardzo lubię te elementy merytorycznej dyskusji. Jacek Sasin w naszym studiu. Do polityki wróćmy. Kraków. Powiedział pan, że pewnie w ciemno wzięlibyście wynik, jaki pan osiągnął w drugiej turze w roku 2014 w Warszawie. Jaki wynik pan wziął w ciemno, panie pośle, w Krakowie?
1: No wygraną.
0: A kto jest w stanie wygrać?
1: No, tak powiem, dyskutujemy na ten temat w tej chwili. Ja mam swojego kandydata. Nie ukrywam w tych
0: dyskusjach. I pan nie powie oczywiście, kto nim jest.
1: Nie mogę powiedzieć, ale tego nie ukrywam. Nawet wczoraj chyba to mówiłem w jednej z telewizji. Ja osobiście bym postawił na pana radnego Drewnickiego, który jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta w tej chwili. Jest młodym jeszcze człowiekiem, stosunkowo młodym, szczególnie w stosunku do mnie.
0: Ma 36 lat. Młodym do 50.
1: Ma rzeczywiście 36 lat. Ma rodzinę. Ma ustabilizowane życie, ale wszystkim jest wieloletnim samorządowcem, wieloletnim radnym Rady Miasta Krakowa, drugą kadencję wiceprzewodniczącym Rady. Niezwykle aktywny w tych działaniach opozycyjnych, zarówno wobec poprzedniego prezydenta, jak i szczególnie w ciągu tych ostatnich dwóch lat fatalnej zupełnie prezydentury Miszalskiego. Był tym człowiekiem, który niezwykle aktywnie, co przyznają nawet ci organizatorzy niechętni, że tak powiem, Prawo i Sprawiedliwość, organizatorzy tego referendum, był jednym z tych, dzięki którym ten sukces referendalny był możliwy. I myślę, że to jest taki kandydat, który rzeczywiście dzisiaj mógłby trafić do mieszkańców Krakowa, że nie taki kandydat właśnie typowo partyjny, nie polityk gdzieś z najwyższej półki. Mi się wydaje, że akurat nie tego dzisiaj potrzeba w samorządach. Potrzebny jest właśnie ktoś, kto ten samorząd rozumie, kto rozumie problemy Krakowa i myślę, że to jest właściwy człowiek. Ale jak mówię, to jest moja opinia.
0: Kiedy będzie, jakie gremia podejmą?
1: Tą decyzję podejmie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele, który będzie miał tutaj oczywiście głos decydujący.
0: Kiedy taka decyzja zapadnie, bo to
1: ja na pewno goni. Ja na pewno będę namawiał do tego, żeby to była taka decyzja, jak powiedziałem, ale być może pojawią się jakieś inne kandydatury.
0: Ta partia razem już ma...
1: Ale to nie jest wyścig. Nie chodzi o to, żeby na wyścigi teraz się ścigać, kto szybciej kogoś wystawi.
0: Wybory 27 sierpnia. Zgoda,
1: i na pewno nie będziemy czekać zbyt długo. Na pewno w najbliższych dniach taką decyzję Prawo i Sprawiedliwość
0: będą kolejne podejmie. Referenda?
1: No to zależy od lokalnych inicjatyw. Wydaje mi się, że to referendum krakowskie, ono odniosło sukces. Znaczy, oczywiście po pierwsze dlatego, że były powody, żeby odwołać tego prezydenta. Była taka autentyczna społeczna emocja sprzeciwu wobec tego, co on robi. Ale z drugiej strony dlatego, że to była społeczna inicjatywa. To nie była inicjatywa jakiejkolwiek partii politycznej. I ona jako inicjatywa społeczna mogła też zjednoczyć różne partie w tym działaniu. Ja myślę, że jeśli takie inicjatywy będą w innych miastach, a mógłbym wiele miast wskazać, gdzie są fatalni prezydenci, których należałoby jak najszybciej odwołać. No jednym z takich miast jest chociażby Białystok, zarządzany od bardzo, bardzo wielu lat przez prezydenta Truskolaskiego. Źle zarządzany, nie wykorzystujących swoich szans.
0: I tam jest taka
1: szans.
0: Emocja, żeby zrobić referendum na odwołanie?
1: To, że no to jakby nie zależy ode mnie, no bo oczywiście we mnie ta emocja jest, natomiast to jest
0: ale
1: za mało.
0: Ale widzi wśród Białostoku.
1: To jest za mało. Obawiam się, że taka inicjatywa tam akurat nie zaistnieje. Natomiast mówię realnie. Natomiast nie chcę wróżyć z fusów. Znaczy, no jeśli będę słyszał o jakiejś inicjatywie w tej chwili w Rzeszowie, ta sytuacja rzeczywiście między Krakowem a Rzeszowem jest dosyć bliźniacza i taka dosyć podobna, prawda? Nowy prezydent, który przyszedł po wieloletnim prezydencie, choć oczywiście nieakceptowanym przez wszystkich, bo ja mówię, trudno znaleźć kogoś, kogo by wszyscy akceptowali, to jest chyba niemożliwe.
0: Ale jednak
1: gdzieś tam szanowanym przez mieszkańców. Są podobnie jak pan profesor Majchrowski, z którym przecież w różnych sprawach się nie zgadzaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, ale trudno było pana profesora Majchrowskiego nie szanować, prawda? Jako tego, który na tyle lat potrafił to poparcie mieszkańców Krakowa utrzymać, prawda? Chociaż, jak mówię, podejmował różne kontrowersyjne decyzje, z którymi się nie zgadzaliśmy. Natomiast jakby jakiś szacunek trzeba mu rzeczywiście oddać. Podobnie było w Rzeszowie z prezydentem Ferencem, prawda? I dzisiaj ten pan, który tam jest prezydentem, pan Fiołek, no właśnie mniej więcej tak idzie troszkę śladami swojego krakowskiego kolegi. I myślę, że ta emocja w Rzeszowie też narasta, przynajmniej nie wiem, czy jest już tak duża, żeby się sfinalizować, ale myślę, że narasta.
0: A propos przez samorządów wczoraj chyba dantejskie, tak można powiedzieć, sceny na sejmiku podlaskim. Nie wpuszczono mieszkańców. Stała tam jakaś ochrona nieumundurowana. Tacy panowie, no, wyglądający nieciekawie, którzy szarpali się z mieszkańcami, którzy chcieli wejść na posiedzenie sejmiku podlaskiego. Wszystko w kontekście właśnie migracji.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, znaczy to, co dzieje się w sejmiku podlaskim od 2 lat, znaczy to jest jeden wielki, nieustający skandal praktycznie od samego początku. Można powiedzieć, że ta władza dzisiaj województwa podlaskiego w ogóle narodziła się, no można powiedzieć, z nieprawego łoża. No, bym tak użył takiego
0: literackiego
1: trochę porównania. Ale
0: zgoda. Że was zdradzili.
1: Po pierwsze, jest taka sprawa. No, oni nie wygrali żadnych wyborów. Czyli nie mają żadnego mandatu społecznego ci ludzie. Ci ludzie, którzy tam rządzą, pan Prokorym, marszałek, prawda, cały zarząd województwa jego, ci aparatczycy, którzy tam dzisiaj zarządzają tym województwem, oni nie mają żadnego mandatu społecznego. Oni narodzili się w wyniku zdrady. Znaczy w wyniku tego, że oszukali wyborców. Oszukali. Znaczy skorzystali z oszustwa wyborczego dwójki zdrajców. Mówię to wprost, że ja nie mówię o zdrajcach,
0: a
1: oni w sensie...
0: pan radny Kałuża na Śląsku?
1: Panie redaktorze, ja nie mówię w sensie takim, że oni zdradzili Prawo i Sprawiedliwość, bo naprawdę nie o to chodzi. Mogę mieć z tego powodu absmak, ale tak powiem, no nie o to chodzi. Oni zdradzili wyborców, bo ci wyborcy głosowali na PiS w ich osobach, a nie na Platformę czy PSL, prawda? Znaczy, po prostu. Znaczy, no, ci wyborcy, a z nimi mam kontakt, rozmawiam, ci ludzie są oburzeni po prostu tym, co zrobili ci państwo. Ale to jest historia. Natomiast to, co jest teraz, wszystko inne jest konsekwencją. Ci ludzie się boją ludzi po prostu. Oni się boją ludzi. Uciekają przed ludźmi. Każdej sprawie, gdzie trzeba się skonfrontować z mieszkańcami województwa podlaskiego, ci państwo czmychają, uciekają. Najpierw uciekali przed leśnikami, uciekali przed ratownikami medycznymi, którzy przychodzili w protestach protestować, uciekali z sesji sejmiku, dosłownie uciekali, tylnymi drzwiami, prawda, uciekali, żeby nie mieć kontaktu z tymi protestującymi Polakami, którzy tam przyszli, a wczoraj postanowili inną metodę zastosować, czyli nie wpuścić po prostu protestujących na salę obrad, żeby nie musieć uciekać po raz kolejny. Skończyło się to w ten sposób, że mieszkańcy i tak zrealizowali swoje prawo do tego, żeby być uczestnikami obrad sejmiku. To przecież na Boga samorząd. No to, co to jest samorząd? To samorząd to jest to już takie wprost reprezentowanie mieszkańców. Jak można się od mieszkańców odcinać po prostu? Ale doszło przy tej okazji do szarpaniny, do naruszenia nietykalności cielesnej. Naprawdę starszych często ludzi, na przykład przewodniczącego środowiska więzionych i represjonowanych w czasach komunistycznych, zasłużonych ludzi, którzy byli bici i maltretowani w czasach komunistycznych i dzisiaj pod rządami koalicji 13 grudnia na Podlasiu wracają tamte obrazy. Więc no to jest niewyobrażalny skandal.
0: Konsekwencje polityczne?
1: Wszystkim tak. My złożymy, jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, to zapowiadam, wniosek do prokuratury, mimo pewnej świadomości, co to jest za prokuratura w tej chwili, ale wniosek do prokuratury, żeby nie było, że nie ma reakcji, na to, na naruszenie nietykalności osobistej ludzi przez jakąś firmę ochroniarską, na jakiej podstawie to się w ogóle dzieje, na jakiej podstawie ci ludzie tam w ogóle działali. Kto im wydał rozkaz do tego, żeby szarpać, popychać, szturchać ludzi, mieszkańców, którzy w pokojowy sposób przyszli realizować swoje prawo do tego, żeby uczestniczyć w pracy organu samorządu terytorialnego. Natomiast to konsekwencje polityczne, panie doktorze, są takie, że wszyscy zobaczyliśmy, jak oni podchodzą do problemu migracji w Polsce, bo cała rzecz dotyczy właśnie tego, dotyczy tego, iż jeszcze w zeszłym roku ten zarząd i ta większość przyjęła uchwałę sprzeciwiającą się nielegalnej migracji w województwie podlaskim, wprowadzeniu zapisów paktu migracyjnego, a to jest, Podlasie jest szczególnym regionem, który jest w imadle migracyjnym. Znaczy z jednej strony wielki nacisk od wschodu na granicę, na zaporę nielegalnych migrantów z Białorusi, z drugiej strony no, pakt migracyjny i wszystkie konsekwencje napływu tych migrantów z zachodu. No, mieszkańcy nie chcą być ściskani po prostu tą falą migracyjną z jednej i z drugiej strony, protestują przeciwko temu. Oni przyjęli uchwałę. Proszę sobie wyobrazić, że miesiąc temu wycofali się z tej uchwały, przegłosowali wycofanie z tej uchwały, argumentując to tym, że rząd im odmówił pieniędzy na inwestycje w Operze Podlaskiej. Czyli rozumiem, że teraz już jest warunkowość nie tylko brukselska, ale tuskowa warunkowość również na pieniądze, dla samorządów w sprawach migracji. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości, i tutaj szczególną rolę chciałem podkreślić pana marszałka, byłego marszałka, dzisiaj przewodniczącego klubu, Artura Kosickiego, złożyli projekt nowej uchwały, która mówi, że wracamy do tego, że nie chcemy tutaj migracji. I wczoraj jakby cała rzecz się o to rozegrała. Walka nie jest skończona. Oni wczoraj jednak bali się odrzucić to, ten projekt uchwały radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wycofali do następnej sesji, więc ja powiem tak, my tej sprawy nie odpuścimy. Na następnej sesji pojawi się znacznie więcej ludzi i będą mieli znacznie większy kłopot wtedy, żeby blokować mieszkańców przed wyrażaniem swojej opinii.
0: To już na koniec pytanie o stowarzyszenie. Będzie wasze stowarzyszenie?
1: Oczywiście, że będzie. Tak, będzie. W najbliższym czasie złożymy wniosek o rejestrację tego stowarzyszenia. Mamy w tej chwili około 100 zgłoszeń do tego stowarzyszenia. Oczywiście nie zamykamy listy. Mówię tylko o parlamentarzystach, bo my zgodnie z apelem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie tworzymy żadnych struktur zewnętrznych. Szanujemy tę opinię pana prezesa absolutnie w pełni. Zapraszamy parlamentarzystów. Tak będzie to stowarzyszenie. Jak mają być dwa płuca, panie redaktorze, w Prawie i Sprawiedliwości? No to muszą być dwa płuca, a nie jedno. Znaczy, no, organizm z jednym płucem marnie funkcjonuje, w związku z czym no, będą również w Prawie i Sprawiedliwości te dwa płuca. Tak zostało to ustalone w ramach tych rozmów, konsultacji wewnątrzpartyjnych. I ja myślę, że to jest całkiem fajny model, który pozwoli nam rzeczywiście wykorzystać wszystkie atuty i pokazać tą szerokość oferty Prawa i Sprawiedliwości do różnych wyborców.
0: O czym mówił Jacek Sasin, poseł na Sejm, partia Prawo i Sprawiedliwość.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie państwa, pozdrawiam pana redaktora.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. A na naszych łączach już jest kolejny gość, bośmy się z panem posłem troszkę zagadali, to teraz przyspieszamy. Na naszych łączach Dorota Kania, dziennikarka publicystka. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
0: To trochę porozmawiamy teraz o mediach i o tym, co się wydarzyło dookoła nominacji sędziego Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Po pierwsze pytanie, czy sędzia Kapiński faktycznie zasługuje na takie stanowisko?
2: Ja nie wiem, czy sędzia Kapiński zasługuje na takie stanowisko, czy to jest dobre określenie, natomiast ma bardzo odpowiednią drogę zawodową i moim zdaniem, skoro pan prezydent go wybrał, no to uznał, że jest to osoba najlepsza z tych wszystkich kandydatów, które były przedstawione na prezesa Sądu Najwyższego. Pan sędzia Kapiński, jak już powiedziałam, wiele lat orzekał. Jest to sędzia, który ma doświadczenie i w ostatnim czasie, mówię tutaj o rządach koalicji 13 grudnia, dał się poznać jako sędzia, który nie ma problemu z tym, żeby podejmować trudne decyzje i iść pod prąd, tak? Nie iść tak jak nadzwyczajna kasta. Co będzie? Zobaczymy.
0: A czy szedł pod prąd? Czy był elementem nadzwyczajnej kasty? Czy mianowanie sędziego Kapińskiego jest powrotem postkomuny do Sądu Najwyższego? Czy nie, pani redaktor?
2: Nie, dlatego że ja... Znaczy, tak jak mówię, panie redaktorze, wszystko zobaczymy. Do tej pory mieliśmy taką sytuację, że sędzia Kapiński zachował się niezwykle przyzwoicie, jeżeli chodzi o pana prokuratora Barskiego. To znaczy uznał, że pan prokurator Barski jest legalnie i urzędującym prokuratorem krajowym, a nie prokurator Kornelow, prawda? I to akurat było w czasie, kiedy naprawdę rząd Tuska był bardzo mocny. Teraz ten rząd się chwieje, teraz ma problemy. A wtedy, kiedy zapadła decyzja w Sądzie Najwyższym, że jednak prokurator Barski jest legalnie urzędującym prokuratorem krajowym i kiedy to się zostało ogłoszone, no to nie było takie oczywiste, że nie będzie żadnych reperkusji. I były medialne. Ja tylko przypominam, co się działo, kiedy sędzia Kapiński to powiedział. Jaki był hejt na niego. A również dziennikarze konserwatywni, również Radio Wnet szeroko o tym informowało, że ta decyzja jest bardzo kluczowa, jeżeli chodzi o działanie prokuratury i postrzeganie prokuratury.
0: A sprawa Lecha Wałęsy, bo to budzi kontrowersję, że to jest ten element, który powoduje, zdaniem chociażby profesora Sławomira Cęckiewicza, że to nie powinna być ta kandydatura, że to nie jest osoba odpowiednia i że błąd popełnił Karol Nawrocki. Co wiemy o tym procesie i czy faktycznie jest tak, że no wtedy sędzia Kapiński nie stanął na wysokości zadania, jeśli chodzi o orzekanie zgodnie z prawdą?
2: W roku 2000, kiedy zapadła decyzja ostateczna, jeżeli chodzi o Lecha Wałęsę, pracowałam w Dzienniku Życie. To było życie z kropką. Zajmowałam się lustracją i chodziłam do sądu lustracyjnego. Wcześniej zajmowałam się lustracją wtedy, kiedy tę lustrację przeprowadzał rzecznik interesu publicznego i to rzecznik interesu publicznego między innymi zajmował się głównie rzecznik interesu publicznego, tak? Natomiast jeżeli chodzi o gromadzenie dokumentów i tak dalej, no to służby specjalne, tak? Które wtedy miały w gestii dostarczyć wszystkie dokumenty. I ja tutaj się oprę na tym, co mówił i powiedział, i te wypowiedzi są do odszukania, to nie są trudne wypowiedzi do odszukania. Myślę tutaj o człowieku nieskazitelnym dla mnie, kawalerze Orderu Orła Białego, rzeczniku interesu publicznego, czyli niezłomnym sędzim Bogusławie Niziańskim. Bogusław Niziański, pytany przez dziennikarzy w 2018 roku, kiedy wyszła sprawa teczki Lecha Wałęsy w szafie Kiszczaku. Pytany, czy coś tutaj zmienia sprawa, jeżeli chodzi o wzruszenie tej decyzji? Czy ta decyzja była słuszna? że jednak no, okazało się, że Lech Wałęsa był agentem, a sąd go nie uznał agentem. Sędzia Niziński odpowiedział w ten sposób. Zacytuję tę wypowiedź. Sędzia Niziński o procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy powiedział tak. Brakowało dowodów na to, by uznać, że Lech Wałęsa złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. Nie było wtedy ani teczki personalnej, ani karty pracy. Dokumenty, jak się okazało, znajdowały się u generała Kiszcza. Sędzia Niziński powiedział, że sąd nie miał innego wyjścia. Opierał się na kserokopiach, przecież to było ksero z ksero, kserówki z kserówek. Nie było innych dokumentów, nie było oryginalnych dokumentów, które by bezpośrednio świadczyły o tym, że Lech Wałęsa był agentem. I sędzia Bogusław Niziński, który wiele lat orzeka, był sędzią przecież, znał się na procedurze, powiedział, że zabrakło dowodów na to, by uznać, że Lech Wałęsa złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. I dla mnie stanowisko sędziego Niedzielskiego jest, bym powiedziała, ostateczne w tym temacie. Dlatego, że pan sędzia powiedział bardzo wyraźnie. I ja nie będę się rozwodziła tutaj nad zawartością dokumentów, bo prawda historyczna jest taka, że dokumenty zostały odnalezione, dokumenty oryginalne w szafie Kiszczaka, prawda? One się znajdowały przez cały czas u Czesława Kiszczaka. A sąd miał do dyspozycji to, co miał. A jaka była ustawa lustracyjna? Jakie były problemy z ustawą lustracyjną? Co zrobili z tej ustawy posłowie, którzy się bali lustracji? Myślę tutaj między innymi głównie o SLD i o Aleksandrze Kwaśniewskim. Przypomnijmy, że wtedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. To chyba ci, którzy się zajmują historią i lustracją, pamiętają o tym. Więc dla mnie sprawa jest oczywista i jednoznaczna. Sędzia Niziński uznał, rzecznik interesu publicznego uznał, że sąd nie mógł inaczej zadecydować.
0: No to jeżeli ta sprawa nie jest tak jednoznaczna, jest sprawą sprzed ćwierć wieku, a mamy wyrok i decyzje całkiem świeże, to pojawia się takie pytanie, o co właściwie chodzi w tej burzy, która dzieli prawicę. Zdaniem wielu też daje oddech Donaldowi Tuskowi, który no nie był w najłatwiejszej politycznej sytuacji po referendum krakowskim, a teraz Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej prawica, duża część prawicy zajmuje się nominacją prezydenta, jakby to była rzecz najważniejsza i pan sędzia Kapiński był kimś no niemalże porównywalnym do Małgorzaty Gersdorf czy Andrzeja Rzeplińskiego. O co w tej rozgrywce tak naprawdę może chodzić?
2: Ja nie mam pojęcia. Znaczy jestem zdumiona tym, co się stało. Dlatego, że ja tutaj się zgadzam z dziennikarzami tak zwanych wolnych mediów, którzy napisali, że to jest zdumiewające, że w momencie, kiedy rzeczywiście jest wygrane referendum w Krakowie, prawica się zajmuje, dziennikarze prawicowi się zajmują tą sprawą, bo przecież tak naprawdę to się wszystko zaczęło od wpisu profesora Cęckiewicza, prawda? I wcześniej napisał Jarosław Kaczyński, że sobie nie wyobraża, żeby sędzia Kapiński był prezesem Sądu Najwyższego, a później sprawę podjął Sławomir Cęckiewicz. Ja uważam, że nie było innej drogi. Zajmuję się lustracją wiele, wiele lat. Napisałam kilka książek na temat lustracji, na temat tajemnictw pracowników, na temat działań służb specjalnych. Wiem, że prawda historyczna nie zawsze się pokrywa z prawem, że jeżeli chodzi o ustawę lustracyjną, były nieprawdopodobne kłopoty, żeby doprowadzić do tego, kogo uznać za kłamcę lustracyjnego. Ta ustawa wtedy, w 2000 roku, była fatalna. Nie udało się jej zmienić na nowo, tak? Była dramatycznie zła. Mało tego, przecież wyszła sprawa, ja tylko przypomnę, że była sprawa związana z tym, żeby ponownie przeprowadzić ten proces lustracyjny po tym, jak się okazało, że w szafie Kiszczaka są dokumenty, prawda?
0: była, wtedy... ale nie zostało to wznowione, ale to jest jeden element. Ja teraz, no, chyba, że pani redaktor umknie od tego pytania, bo zastanawiam się...
2: Nie, nie umknę od tego pytania, jakie, ja właśnie, nie wiem, co się stało, właśnie, nie potrafię tego wytłumaczyć.
0: A jaki jest uzysk, bo tutaj wydaje się, że gra też idzie o jakieś elementy być może nawet polityczne de facto, albo przynajmniej personalne. No to, co się ostatnio wydarzyło, zdaniem wielu jest odczytywane jako atak na prezydenta ze strony dużej prawicowej stacji, jaką jest Telewizja Republika. Można tak to odczytywać, czy nie? I tak się właśnie, jaki jest efekt medialno-polityczny całej tej burzy?
2: Ja uważam, że efekt medialno-polityczny jest może medialny, bo polityczny jeszcze nie wiem, ale medialny jest taki po obserwacji wpisów w mediach społecznościowych i to, co się dzieje, uważam, że to nie był mądry ruch. To nie był najmądrzejszy ruch ze strony właśnie Telewizji Republika. Jestem właśnie ze strasznej sytuacji, bo przez wiele lat była redaktorem naczelnym tej stacji.
0: A to również nie, jakby nie jest też tak, że to jest temat prosty, żeby była jasność. Ja też wiele lat współtworzyłem redakcję Telewizji Republika, z czego jestem, no, czego się nie wypieram, jestem dumny, także też wiele moich audycji tam było realizowanych, ale to jest też właśnie ciekawe politycznie, jak to się rozgrywa i medialnie, bo być może to jest taki pierwszy element, kiedy jest jakiś klin wbity między Pałac Prezydencki, a może i samego prezydenta, a środowisko.
2: Ja przypomnę tylko nominację. Tak. Ja przypomnę tylko nominację obecnego szefa BBN-u, pana Bartosza Grodeckiego.
0: To się rozesło po kościach, ale faktycznie był to też taki zgrzyt w tych relacjach. No i pytanie, jak te relacje wyglądają i o co właściwie chodzi w tym takim napięciu między przynajmniej Pałacem Prezydenckim, a może i samym prezydentem, a Telewizją Republiką.
2: Nie wiem, o co chodzi. Uważam, że to był straszny błąd, który się odbije bardzo potężnie na Telewizję Republika. Ludzie, którzy oglądali tę telewizję, przynajmniej teraz deklarują w mediach, że koniec z oglądaniem, że nie będą ani wspomagać się finansowo, ani nie będą oglądać. Mają inny wybór, będą przechodzić do innych stacji konserwatywnych. I nie będą w tej chwili wspierać tak, do tej pory wspierali Telewizję Republika. Uważam, że to kardynalny błąd. Emocje, czy tylko emocje, tego nie wiem. Natomiast ta sprawa została wtedy akurat, mówiąc kolokwialnie, odpalona. I wtedy to się stało, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i cała prawica zresztą, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, tylko całe środowisko konserwatywne powinno fetować sprawę odwołania Aleksandra Miszalskiego. Absolutne zwycięstwo demokracji, absolutne zwycięstwo społeczeństwa, które pokazało, że chce zmiany w Krakowie złego prezydenta. To się udało. I co mamy? I mamy wielką awanturę o sędziego Sądu Najwyższego. Zobaczymy, ja nie wiem, jak będzie ostatecznie z prezesem sędzia Kapliński. Wydaje się, że dobrym. Ale w momencie takiej awantury ja słyszę w Polsce 24 pan redaktor Biedroń mówi, że podobno Telewizja Republika miała innego kandydata. Czy to jest prawda? Aż mi się trudno w to wierzyć, że miały być jakieś zakulisowe rozgrywki, tak? Ale nie rozumiem tego. Nie potrafię też zrozumieć jednej rzeczy, że tak doświadczony naukowiec, jakim jest Sławomir Serckiewicz, wszedł w tę narrację, ponieważ przecież prawda historyczna nie zawsze się pokrywa z prawem. Są takie obostrzenia prawdy, są takie ustawy, które hamują naprawdę dojście do prawdy historycznej, a ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej w 2000 roku była właśnie taka, że blokowała wydanie tego, kto jest inaczej, chroniła agentów moim zdaniem, tak? Ta ustawa. chroniła osoby, które były tajnymi współpracownikami komunistycznej bezpieki. Mało tego, jeszcze chroniła do tego stopnia, że był bardzo krótki okres odwoławczy, że się nie dało wzruszyć tego wyroku. Tylko pół roku, ale też wtedy, gdyby się znalazło w okoliczności, urzędujący wówczas minister sprawiedliwości Lech Kaczyński nie mógł wzruszyć tego wyroku z bardzo prostego powodu. Nie było żadnych nowych okoliczności. Były cały czas te same dokumenty, nieoryginalne, które by zakwestionował każdy biegły.
0: I to jest też ten element prawny, no ale wydaje się, że jednak bardziej tutaj gra rolę polityka. Może i to, co powiedziała pani redaktor, że też polityka kadrowa w Sądzie Najwyższym, a wcześniej w BBN-ie, bo to może się pokrywać, jak te zakulisowe rozgrywki powodują potem medialną burzę. No i nie wiadomo, czy się dobrze przyczyniają dla debaty na prawicy i dla dynamiki politycznej dla polskiej
2: ja
0: prawicy.
2: Ja tylko przypomnę, że przecież politykę już przez wiele lat uprawał Adam Michnik. Tym to się skończyło, to doskonale wiemy. Ja pracowałam w Dzienniku Życia, dlatego powiedziałam, taką politykę chciał uprawiać Tomasz Wołek. Jak to się skończyło, wiemy. Uważam, że rolą dziennikarza jest oczywiście informować, jest mówić, powinno być stacja informacyjna, powinna się zająć informowaniem. A w tym momencie mamy jakąś rozgrywkę, gdzie wychodzą na jaw różnego rodzaju, moim zdaniem, rzeczy, które miały miejsce w 2000 roku, które w tej chwili można różnie oceniać publicystycznie, informacyjnie, ale jeżeli chodzi o prawnie, odwołam się do pana sędziego Nidzińskiego. Sąd nie miał innego wyjścia. Nie mógł inaczej zrobić.
0: O czym mówiła Dorota Kania, dziennikarka publicystka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Na tym samym kończymy Poranek Wnet i muszę powiedzieć, że Poranek Wnet w trakcie trwania naszej audycji jestem niezwykle, nawet można powiedzieć, że poruszony, bo poprosiłem w pierwszej godzinie o to, że trwa zbiórka urodzinowa dla Radia Wnet. Staramy się wybudować duże studio audio i wideo, co jest dla nas bardzo ważne, tak żeby nadawać i realizować audycje na kanale YouTube, chociażby Radia Wnet, ale też w innych miejscach z dobrym, profesjonalnym zapleczem wideo, żeby to wyglądało tak jak u naszej konkurencji, którą udaje nam się wyprzedzać, ale właśnie ten aspekt techniczny jest pewną kulą u nogi naszej działalności. Było nas wpłacających, mówię nas, bo sam też oczywiście biorę udział w naszej zrzutce. Było nas 328, bo też oczywiście panie biorą udział w naszej zbiórce, za co bardzo dziękujemy. Teraz jest 339 osób, ponad 10 udało się przebić. Pan Zbigniew, pan Konrad, pan Olgierd i jeden anonimowy wpłacający to i pan Mirosław. To piątka ostatnich wpłacających, ale gdzieś też była taka bardzo wysoka donacja, za co bardzo dziękujemy. To wspierający z ostatniej godziny. Jeżeli państwo są z Radiem Wnet i chcą, żeby Radio Wnet do tej pełnoletności i przetrwało, ale też się rozwinęło, miało to coraz mocniejsze, realniejsze zaplecze techniczne, to należy wejść na stronę patronite.radiownet albo na stronę wnet.fm i tam jest zakładka wspieraj, włącz się w budowę Radia Wnet. To też państwa pokieruje już dość sprawnie do tego miejsca, gdzie można współtworzyć nasze wspólne radio, gdzie można wziąć udział także w tej naszej urodzinowej, w ramach 17 urodzin Radia Wnet zbiórce, ale też jako patron przypomnę, że nie tylko jednorazową zbiórką Radio Żyje funkcjonujemy dzięki państwu, dzięki naszym patronom, 4649 patronów, więc jest tak, że jeżeli państwo chcą, żeby Radio Wnet trwało, no to, to warto też tym patronem zostać. A właśnie się okazało, że moja subskrypcja patronacka się skończyła tydzień temu, więc jeśli ktoś z Państwa myśli, że jest patronem, to też warto to zweryfikować, czy przychodzą maile. Też warto zajrzeć na stronę patronite.radio.wnet, żeby zweryfikować, czy nie są Państwo w mojej sytuacji, gdzie się okazało, że właśnie ten patronat wygasł. To ja szybko na moim komputerze za pomocą polskiego systemu płatności Blik na drobie coś, co właśnie odkryłem, że jest moim niedopatrzeniem i też zachęcam. patronite.pl/radiownet. Ja się loguję i nadrabiam zaległości, a Państwu miłego dnia życzę i mówię do usłyszenia, bo przed nami jeszcze Odyseja Wyborcza.

0: Sprawca fałszywego zagrożenia w domu rodzinnym prezydenta miał najprawdopodobniej dostęp do komunikacji pomiędzy służbami albo był na miejscu i dokładnie obserwował ich działania, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. To dowód na brak podjęcia jakichkolwiek procedur w poprzednich podobnych przypadkach, komentował w poranku wnet były rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
1: Rząd nie połączył kropek wcześniej i nie spowodował, że te zgłoszenia były traktowane w sposób bardziej podejrzliwy. No jeżeli dochodzi do tego, że dwa zgłoszenia, z czego pierwsze się okazało nieprawdziwe, dotyczą tego samego adresu i nikt nie sprawdził, co to za adres i kto tam mieszka, to budzi to zdziwienie, a szczególnie zdziwienie budzi fakt, że informacja o tym, że jest to mieszkanie rodziny prezydenta, powinna być w służbach.
0: Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach polityków prawicy i dziennikarzy telewizji Republika, potwierdził na antenie TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że to 20-latkowie, osoby, które już miały problemy z prawem. Powstaje pytanie, czy brak należytego przepracowania tej sprawy nie doprowadzi do tego, że będziemy mieli do czynienia z kolejną kompromitacją, pytał dalej w tym kontekście Stanisław Żaryn.
1: Policja już ogłaszała, że doprowadziła do zatrzymań w tej sprawie, tylko okazało się, że zatrzymano ofiarę, osobę, która została użyta do tych zgłoszeń poprzez kradzież jej tożsamości cyfrowej. Jest pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście możemy mówić o sukcesie związanym z zatrzymaniami, czy też kolejnym blamażu, bo może się okazać znowu, że te osoby, które są zatrzymane, nie mają z tym nic wspólnego.
0: Moim zdaniem mamy do czynienia z czymś poważniejszym niż tylko głupi żart. Scenariuszem badanym w pierwszej kolejności powinna być ingerencja obcego wywiadu rosyjskiego bądź białoruskiego, mówił były rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Co najmniej 31 osób zginęło w intensywnej fali izraelskich nalotów na południowy i wschodni Liban. Wśród ofiar są także dzieci, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Ataki nastąpiły po zapowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanyahu o nasileniu działań militarnych przeciwko Hezbollahowi. Izraelskie wojsko przekazało, że zaatakowano ponad 100 celów związanych z infrastrukturą i bojownikami wspieranej przez Iran organizacji. Było to jedno z najcięższych bombardowań od czasu wejścia w życie zawieszenia broni wynegocjowanego przez USA w połowie kwietnia. Według libańskich źródeł bezpieczeństwa Izrael przeprowadził wczoraj ponad 120 ataków lotniczych. Hongkong wyprzedził Szwajcarię i został największym na świecie centrum obsługi transgranicznego majątku, wynika z najnowszego raportu Boston Consulting Group, cytowanego przez agencję Reutera. Autorzy opracowania oceniają, że zmiana ta raczej nie zostanie odwrócona, ponieważ azjatyckie centra finansowe rozwijają się szybciej niż europejskie bezpieczne przystanie dla kapitału. Według raportu majątek ulokowany w Hongkongu osiągnął wartość 2 bilionów 950 miliardów dolarów, wyprzedzając Szwajcarię o jedynie, ale jednak 10 miliardów. Wzrost Hongkongu napędzały przede wszystkim chiński kapitał oraz boom giełdowy związany z debiutami spółek w ubiegłym roku. Boston Consulting Group prognozuje, że zarówno Hongkong, jak i Singapur będą rozwijały się jako centra transgranicznego zarządzania majątkiem w tempie około 9% rocznie do 30 roku. Dla porównania średnie tempo wzrostu Szwajcarii ma wynieść około 6% rocznie.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś na zachodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane, na północnym wschodzie początkowo duże, ale w ciągu dnia stopniowo będzie się tam przejaśniać. Strefa zachmurzenia przemieści się na południowy wschód, gdzie miejscami po południu wystąpią przelotne opady deszczu, a na południu Podkarpacia i Małopolski wystąpią także burze. Na termometrach od 15 stopni na Helu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry. Trzy polskie tenisistki wystąpią dziś w drugiej rundzie turnieju Roland Garros o godzinie 12. Iga Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek. 30 minut później swój mecz zacznie Magda Linet z Jeleną Ostapienko, a w sesji popołudniowej o 16 Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Jutro Maja Chwalińska zagra z Elis Mertens, Hubert Hurkacz z kolei z Francisem Tiafoe, no i odpadł Kamil Majszak, który przegrał w trzysetowym pojedynku pojedynku z Alejandro Tabilo z Chile. Jan Urban powołał reprezentację Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą we Wrocławiu i Nigerią w Warszawie. 5 debiutantów, Czubak Żukowski, Wojtuszek Wójcik Potucki. Do bramki wraca Bułka, są także m.in. ci oczywiście, którzy stanowili o sile reprezentacji: Zalewski, Zieliński,

0: ruszyli na poszukiwania stopera i polski defensor jest jednym z tych, który przykuwa uwagę właśnie włodarzy z Camp Nou. Tymczasem dziś o godzinie 21.00 Arena Lipsk i finał Ligi Konferencji. Angielski Crystal Palace zmierzy się z Rayo Vallecano. Dwa kluby ze stolic, bo przecież Crystal Palace to jest południowy Londyn, tam ma siedzibę, a Rayo Vallecano jest klubem z Madrytu. Orły z Londynu zajęły 15 miejsce w tym sezonie w swojej lidze Premier League. Olivier Glasner właśnie prowadzi tę drużynę i w zasadzie jest faworytem tego finału w Lipsku, natomiast ekipa czerwonych szarf, jak są nazywani piłkarze z Madrytu, Rayo Vallecano, to ósma ekipa hiszpańskiej Primera División. No i myślę, że tutaj ich szanse na pewno nie są jakieś takie zupełnie niskie, bo w końcu to zmierzy się klub z Hiszpanii, z klubem z Anglii, więc dwie chyba najlepsze ligi, jeśli chodzi o top 5. Tymczasem pary ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie dojdzie do wielkiego hitu. Będzie to okazja do rewanżu za finał Igrzysk Olimpijskich. Stany Zjednoczone zmierzą się z Kanadą, a więc hokeiści klonowego liścia będą mieli szansę do rewanżu za nieoczekiwaną porażkę właśnie w finale niedawno zakończonych Igrzysk Olimpijskich. Inne mecze to Finlandia zmierzy się z Czechami, Szwajcaria zagra ze Szwecją, a Norwegia z Łotwą. I na koniec znowu bardzo przykre doniesienia, jeśli chodzi o żużel. Artiom Łaguta złamał rękę w lidze szwedzkiej, broniąc barw Dakarnym Molila we wczorajszym meczu Ligi Szwedzkiej. Po ciężkiej kontuzji Daniela Biuli, czarne chmury nad Betarnem Spartą Wrocław, drugi z bardzo ważnych, jak i najważniejszy zawodnik tego klubu, będzie musiał pauzować, a z kolei upadek Dominika Kubery też w lidze szwedzkiej. On z kolei reprezentuje barwy Lionel Gislavet. No i z kolei Kubera złamał obojczyk. A więc ten sezon, no, który jeszcze tak naprawdę nie wszedł przecież w kluczową fazę. Jesteśmy w końcówce maja, więc zawodnicy mają dopiero za sobą dwie rundy Grand Prix i wjeżdżają się tak naprawdę w sezon. Już obfituje wieloma bardzo ciężkimi kontuzjami. To jest chyba apel do tunerów, samych zawodników, działaczy, żeby po prostu te motory nie były tak mocno podkręcane, tak szybkie, bo rzeczywiście fachowcy stwierdzają, iż to jest już igranie z ogniem ogromne, co niestety na czym cierpią najbardziej sami zawodnicy. Teraz to wszystko po meczu Igi Świątek. Zamelduję Państwu o wyniku jej spotkania, także oczywiście innych naszych zawodniczek. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
1: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
4: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
5: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
6: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
5: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
7: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
8: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny.

0: zmiany. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
6: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
7: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
2: To była autopromocja.
8: No przecież ja to nie wiem. Dlaczego? No nie wiem. Gdzie? No żebyś wiedział.
9: Żebyś wiedział.
10: A żebyś wiedział.
2: Żebyś wiedział.
11: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Zaczynamy dziś audycję, żebyś wiedział. 27 maja będzie wspomnienie bardzo ważnego pisarza, będzie zapowiedź pięknego festiwalu i będzie też podróż do Armenii. Będziemy się łączyć z Mikołajem Murkocińskim, ażeby Państwo się dowiedzieli, gdzie jest, co robi i co widzi w tym samym czasie, ale w Armenii Mikołaj Murkociński. Dziś jest 27 maja. Pogoda trochę już mniej słoneczna, trochę już mniej południowa, ale wciąż piękna. 22 stopnie mają dziś być na termometrach, ale warto dziś jakąś kurtkę, jakiś sweterek wziąć ze sobą, bo jednak ta temperatura jest dużo niższa niż wczoraj. Wczoraj już w pełni letnia, pod 30 stopni nawet ta temperatura dochodziła. Jest taka piosenkarka Yolanda Claire Quartey, znana jako Yola albo po prostu Yola Carter. Jest to angielska piosenkarka i autorka tekstów, ale też aktorka, a jej debiutancki album studyjny Walk Through Fire zyskał uznanie krytyków i przyniósł jej, uwaga, 4 nominacje do nagrody Grammy, w tym dla najlepszego nowego artysty. I tej artystki teraz posłuchamy, nie z jej pierwszego albumu, ale z jednego z kolejnych, Yola.

0: Dziś jest 148. rocznica urodzin Ferdynanda Osendowskiego, pisarza, podróżnika, o którym będziemy rozmawiać z panią profesor Marią Jolantą Olszewską, literaturoznawczynią. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: To może zacznijmy od tego, czy to jest prawda i jak to się stało, że Ferdynand Osendowski był, czy jest opisywany jako najpoczytniejszy polski pisarz okresu międzywojennego?
1: Tak, rzeczywiście jest tak, że był na pewno jednym z najpoczytniejszych pisarzy okresu dwudziestolecia międzywojennego. Nazywany był polskim Karolem Majem. Jego twórczość była zestawiana nie tylko z twórczością Sienkiewicza czy Marii Rodziewiczówny, ale także z takimi pisarzami jak Kipling, London i właśnie Maj. No i co najciekawsze, że od roku 1951, kiedy wyszedł ukaz o tym, aby całkowicie Osendowski zniknął z życia kulturalnego Polski, nie tylko z jego książki były likwidowane z bibliotek, ale w ogóle jego nazwisko nie mogło się pojawiać w żadnych publikacjach. No, można powiedzieć, zapomnieliśmy o nim trochę. Dopiero po roku 1990 jego nazwisko i jego książki, nie wszystkie, bo napisał ich prawdopodobnie około 120, są przywracane polskiej publiczności. Niemniej jednak polskim czytelnikom, niemniej jednak no już to przywracanie no nie jest, można powiedzieć, zajęciem tak wysokiego miejsca, jak to było w dwudziestoleciu międzywojennym. Co więcej, jest to postać zupełnie niezwykła, malownicza. No, nie wiem, czy starczy nam tych kilku minut, żeby omówić jego biografię.
0: A ja jeszcze pani profesor, tak? Od razu, zanim do tej biografii nawiążemy, żeby może od razu wytłumaczyć, skąd się to wzięło, dlaczego w tych latach 50. wycofano książki, nacenzurowano Osendowskiego. Jest to związane z jedną z książek, którą napisał. Jaka to jest historia? Dlaczego tak bardzo ten ustrój chciał wymazać tego pisarza z głów czytelników w Polsce?
1: Dlatego, że Osendowski był no, konsekwentnym i można powiedzieć twardym antykomunistą. Nie znosił komunizmu, widział ogromne niebezpieczeństwo. To właściwie można powiedzieć, że to ma takie dwa wymiary. Jeden wymiar to jest jego działalność antykomunistyczna, związana z tym, że był żołnierzem Kołczaka i w ogóle prowadził działalność antykomunistyczną. Przekazał dokumenty mówiące, tu zaraz uszczegółowimy jeszcze, mówiące o tym, że Lenin był po prostu szpiegiem niemieckim i tutaj zajmował się wpływem w ogóle Niemców na kształt rewolucji październikowej, właściwie on zawsze mówił przewrotu bolszewickiego, a w roku 1930 popełnił dzieło monumentalne pod tytułem Lenin. I w Leninie zdemaskował prawdziwe oblicze komunizmu, pokazując ustrój Rosji sowieckiej jako ustrój mafijny. I on tutaj no, był bezwzględny w swoich ocenach i popierał to nie tylko, można powiedzieć, własnymi przekonaniami, tak? Czyli nie były to jakieś fantazmaty, ale to były twarde fakty. On jako jedyny chyba tak konsekwentnie mówił nie komunizmowi, bał się komunizmu i przestrzegał przed komunizmem Polaków. Co zresztą wpisało się też taki nurt antybolszewicki w polskiej literaturze, bardzo mocno osadzony po najeździe bolszewików na Polskę w 1920 roku. No, pozostał wierny swoim wartościom aż do samego końca.
0: To jest ten wątek związany z Leninem, z tą cenzurą powojenną, ale czy możemy się cofnąć do tych czasów międzywojnia? Jakimi on książkami sobie zaskarbił tą przychylność czytelników? I to nie tylko w Polsce, bo na całym świecie.
1: Tak, więc takim można powiedzieć, że to jest zupełnie niezwykła historia. Należałoby wrócić do takiego momentu, to jest właśnie do roku 1920, konkretnie do końca roku 1920, kiedy on w Stanach Zjednoczonych wydaje taką powieść przygodową Beasts, Men and Gods. To zostanie przetłumaczone na język polski w 1923 roku przez Kraj ludzi, zwierząt i bogów. No i tutaj należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego ta książka stała się tak niezwykle popularna i w samych Stanach Zjednoczonych miała 24 wydania. Została przełożona na wiele języków, bo tak naprawdę te książki Ossendowskiego były najchętniej tłumaczonymi książkami na języki obce. Można się doliczyć tych przekładów na 27 języków. I wśród właśnie tych powieści, ta pierwsza powieść, no, była taką powieścią niezwykle popularną i odpowiadała na zapotrzebowanie czytelników na przygodę i romans. On stworzył coś takiego właśnie w rodzaju romansu podróżniczego, powieści egzotycznej, odświeżył tę powieść, a jednocześnie wywołał burzę w świecie naukowym, dlatego że podpisał się jako profesor, bo miał wykształcenie matematyczno-przyrodnicze. Studiował nie tylko w Petersburgu, ale także studiował w Paryżu. Potem pracował w Tomsku, w takim uniwersytecie technicznym i zajmował się karierą naukową. On nawet popełnił taką rzecz, przeczytam tutaj tytuł, węgle kopalne i inne związki węglowe Dalekiego Wschodu z punktu widzenia chemicznego. Tu sobie wypisałam ten tytuł. No i on się szykował, że będzie uczonym. No i okazało się, że w tej pierwszej powieści, którą on wydał, no są przekłamania. Świat naukowy, zwłaszcza taki był szwedzki podróżnik Sven Hedin, a także tutaj krąg uczonych francuskich, wystąpili bardzo ostro przeciwko tej książce. Stąd też na przykład w polskim tłumaczeniu już Ossendowski zadbał o to, żeby uwiarygodnić to, co napisał. A napisał, właściwie można powiedzieć, opisał swoje przygody, kiedy już po rozstrzelaniu Aleksandra Kołczaka w Irkucku, Ossendowski z Omska, właśnie z Krasnojarska, przedostawał się aż do Mongolii. On już wcześniej miał takie zapędy podróżnicze, dlatego że jeszcze u progu swojej kariery, nawet nie myślał, że będzie pisarzem, odbył kilka podróży. Pierwsza taka wielka podróż to była podróż na Kaukaz, następnie właśnie od Dniestru aż po Bajkał. Następnie zatrudnił się prawdopodobnie, bo z Ossendowskim to jest tak, że nigdy nie wiemy, co było na pewno, dlatego że o jego życiu wiemy tylko to, co sam chciał nam powiedzieć. A jeszcze mówił o tym w sposób niezwykle, można powiedzieć, wyolbrzymiony. Czasami fikcja u niego miesza się z rzeczywistością. Niemniej jednak tworzy barwną opowieść. Stąd domyślamy się, że on zatrudnił się jako chłopiec czy pisarz okrętowy, zwiedził Chiny, Japonię, a także Indie. I w tych Indiach on, po tej podróży indyjskiej, on popełnił swoją pierwszą powieść Chmury nad Gangesem. Następnie, kiedy wybuchła rewolucja 1905 roku, on znalazł się w Mandżurii, gdzie miał poszukiwać surowce niezbędne dla armii. Tam wdał się w awanturę, tak jak sam mówił, miał wystąpić przeciwko represjom w Królestwie Polskim, to było w Harbinie. Został aresztowany, skazany na karę śmierci. No, udało mu się jakoś uniknąć wykonania tego wyroku. I następnie został wybrany na przewodniczącego rewolucyjnego komitetu naczelnego. Tam w tej Mandżurii został osadzony w więzieniu, siedział około 1,5 roku. Napisał nawet taką bardzo ciekawą powieść, którą zachwycał się Lew Tołstoj. To było w Ludzkim Pyle, zestawiane zresztą z zapiskami z podziemnego świata Dostojewskiego. Można powiedzieć, że już miał we krwi podróżowanie, tak? I kiedy wybuchła rewolucja, no to tak jak już powiedziałam, on złączył się z Aleksandrem Kołczakiem. No, kiedy ten został rozstrzelany, ratował się ucieczką. Ratował się ucieczką właśnie z owego Krasnojarska. Najpierw siedział w jakiejś jamie wykopanej w ziemi, w śniegu, a potem wzdłuż Jeniseju on przedostał się do Mongolii, gdzie w stolicy w Urdze no, stał się doradcą barona Ungerna. No, baron Ungern to też była niezwykle malownicza postać. Do dziś tak naprawdę nie wiemy o nim wszystkiego. Był zwany krwawym baronem, był to bicz na bolszewików. No i Ungern marzył o wielkiej Mongolii. Prawdopodobnie Osendowski był szpiegiem japońskim, ale też tego do końca nie wiemy.
0: Znaków zapytania jest bardzo dużo i tych historii,
1: tak,
0: jak
1: ale
0: pani
1: właśnie
0: sama
1: chciałam
0: teraz...
1: dodać, tak. Że te wszystkie swoje doświadczenia, jako żołnierza, jako podróżnika, można powiedzieć taki survival, który on przeżył, zawarł w tej swojej powieści, tej pierwszej powieści, która miała być pozornie właśnie powieścią folklorysty, taką no, etnograficzną, okazało się, czy przyrodniczą, okazało się, że z dziełem naukowym to nie ma nic wspólnego. No ale stała się ta powieść, jeszcze raz przypomnę, przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, no jednym z najpoczytniejszych dzieł na świecie w tym momencie.
0: Ja Państwa do tej powieści odsyłam, bo nawet w tych nowszych wydaniach są zdjęcia zawarte przez pewnego fotografa, który śladami Osendowskiego podróżował i te krajobrazy, o których Osendowski pisał, on sfotografował i w tej książce umieścił. Ja Panią Profesor zapytam, czy to jest tak, że te powieści Osendowskiego, mimo że pisane w międzywojniu, czy dziś ten język nie jest już zbyt archaiczny, czy te konstrukcje zdań nie są zbyt trudne dla czytelnika, czy to jest dla jakiejś grupy czytelników, czy to jest tak, że gdybyśmy chcieli, gdybyśmy sięgnęli to do tych powieści, to można, w zasadzie każdy może je przeczytać i może być tak, że Osendowski mógłby być w XXI wieku, czemu nie też najpoczytniejszym pisarzem? Czy to już jest tak, że to są już tylko i wyłącznie lektury dla osób, które literaturą na przykład właśnie międzywojnia się interesują?
1: Czy to jest tak moim zdaniem, że przecież on też poza takimi właśnie książkami podróżniczo-przygodowymi, które można spokojnie dzisiaj czytać, poza tą książką Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, on napisał jakby dalszą część Mocni ludzie, którą się czyta jednym tchem, można powiedzieć. On też zostawił powieści historyczne jak Lisowszczycy. Jak ktoś lubi ten typ wypowiedzi, powieści historyczne a la Sienkiewicz, no będzie zachwycony. Moim zdaniem Lisowszczycy czy Zagończyk dorównują poziomowi powieści historycznych Sienkiewicza czy Krachowieckiego chociażby. I on rzeczywiście posługuje się takim językiem lekko archaicznym. On dopiero 5. swoją powieść wydał w języku polskim. Był poliglotą, on w ogóle władał kilkoma językami. On na przykład znał język chiński, proszę sobie wyobrazić, więc spokojnie pisał po polsku. Zresztą w pewnym momencie już w dwudziestoleciu międzywojennym no, czuł się Polakiem, ożenił się ze swoją pierwszą miłością, wtopił się w polskość, można powiedzieć, w te środowiska polskie, związany był zresztą z ruchem narodowym. I to było tak, że jest to polski pisarz. Niemniej jednak, kiedy poczytamy jego rzeczy, na przykład o Polesiu, to taką troszkę myszką trąci, ale moim zdaniem to jest uroda tych powieści. Tak jak wracamy do De Vaitis Marii Rodziewiczówny, a zresztą tu warto wspomnieć, że Osendowski, kiedy w czasie pierwszej wojny był korespondentem wojennym, przyjął właśnie pseudonim Mark Czertwan, żeby było wesele. On się tym Polakiem czuł, ten język polski stał się jego językiem, że jest trochę anachroniczny, to moim zdaniem ta patyna dodaje uroku tym powieściom. Oczywiście w związku z tym, że ich jest ponad 80 czy 120, bo różnie tutaj te dane są podawane, jak szukamy o nim wiadomości, no to wiadomo, że wszystkie te książki nie były na tym samym poziomie, no ale są książki, które można spokojnie zabrać na wakacje, poczytać, przenieść się w świat absolutnie egzotyczny, ciekawy, świat przygody. Ja pamiętam sama z dzieciństwa, wtedy Osendowski był całkowicie zakazany. Udało mi się przeczytać oczywiście cały cykl o Tomku i ktoś mi podsunął Osendowskiego, właśnie tę powieść. I po prostu można powiedzieć, jako młoda osoba, osłupiałam, że można tak rewelacyjnie pisać o tym świecie egzotycznym. No i zresztą sama biografia Osendowskiego jest niesamowita, bo tutaj warto jeszcze powiedzieć o zakończeniu jego życia, które było niezwykłe, dlatego że wybucha II wojna światowa, wydawałoby się, że on traci wszystko, przenosi się do Podkowy Leśnej, potem znalazł się w Żółwinie, w takim dworku Henryka Witaczka, przepraszam, i umiera w momencie, kiedy wchodzi Armia Czerwona. On umiera w szpitalu w Grodzisku. Prawdopodobnie miał gdzieś tam notatki albo był dopuszczony do tajemnicy o wielkim skarbie schowanym gdzieś w Mongolii, tym skarbie Ungerna. Ten skarb no, na dziś miał wynosić około 20 milionów dolarów, proszę sobie wyobrazić. I była taka przepowiednia, że jeżeli on Ungerna spotka w swoim życiu po raz drugi, no to skończy się jego życie, tak? I pojawia się tajemniczy oficer Wehrmachtu, który przedstawia się jako kuzyn Ungerna i po spotkaniu z nim Osendowski dostaje wewnętrznego krwotoku, właśnie zostaje przewieziony do szpitala w Grodzisku, zostaje tam umiera i proszę sobie wyobrazić, zostaje pochowany w Milanówku, wchodzą Sowieci i pierwsza rzecz, którą robią, szukają go żywego, nie znajdują, no pokazują im grób, tak, bo on przez czeka był już przez wiele lat poszukiwany, stąd też jego ucieczka z Rosji sowieckiej przez Mongolię, a potem przez Japonię do Stanów i powrót do Polski. I rozkopują jego grób, żeby się przekonać, że Osendowski na pewno nie żyje. Szukają wiadomości o owym skarbie Ungerna. No kiedy okazuje się, że Osendowski, jakby przeczuwając to, co go może spotkać, spalił całe swoje archiwum. Nigdzie tej notatki o tym wielkim skarbie, tajemniczym skarbie nie można znaleźć. I tę tajemnicę zabrał Osendowski do grobu. Czy rzeczywiście był ten skarb, czy nie? No nie wiemy, teraz już tego nie sprawdzimy, ale to dodaje właśnie kolorytu jego biografii. Wciąż można powiedzieć nie do końca znanej, nie do końca, właściwie nigdy praktycznie nie poznamy pełnej prawdy o Osendowskim, ale może to i dobrze, że nie poznamy, bo dzięki temu ta aura tego niepokornego, wojującego z całym światem, a przede wszystkim z jakimiś ograniczeniami, z indoktrynacją. On nie znosił Lenina, nie znosił Dzierżyńskiego i nigdy się z tym nie krył. Nigdy się właśnie z tym nie krył, nie starał się przypodobać, odkupić, stać sowieckim pisarzem. Miał swoją fantazję, właśnie Zagończyka można powiedzieć, człowieka pochodzącego z Kresów, bo urodził się w Lucynie. na Łotwie, potem rodzina przeniosła się do Kamieńca Podolskiego, a stamtąd do Petersburga, ale tę fantazję ułańską, kresową miał takiego właśnie Zagończyka, a przede wszystkim miał kręgosłup moralny, bardzo mocny i pozostał mu wierny, tak, tym wartościom, które zawsze głosił.
0: To ostatnie pytanie, pani profesor, i z krótką odpowiedzią. Czy skutecznie został wymazany z literatury polskiej Ferdynand Ossendowski, czy nieskutecznie?
1: Znaczy, w tej chwili to jest tak, wie pani, że kiedy go wymazano całkowicie z pamięci, tak, w tym 51 roku, to kiedy go przywracano w roku 90, no to niestety Ossendowski już w tej chwili jest bardziej pisarzem minorum gentium. Na takiej zasadzie, że bardziej czytamy jego teksty sensacyjne. I on, pomimo że był po Sienkiewiczu najbardziej chętnie tłumaczonym i najchętniej wydawanym pisarzem, no 80 milionów egzemplarzy robi wrażenie, tak? Natomiast niestety czas zrobił swoje. Część tych rzeczy jest w ogóle niewznowiona. One są w tych wydaniach z dwudziestolecia międzywojennego. Niektóre są w reprintach, no, a część po prostu jest czytana już jako powieść młodzieżowa, tak? I bardziej jest niestety jako dokument literacki, dokument swoich czasów, niż jako pisarz wybitny, ale warto do niego wracać, warto o nim pamiętać, no, znać, czytać i przede wszystkim zgłębiać jego nieprawdopodobną biografię, bo można powiedzieć, że potrafił do samego końca grać w tę, można powiedzieć, w pokera z bolszewikami i wygrał tę ostatnią rozgrywkę, bo tę największą tajemnicę zabrał do grobu, tak?
0: O czym powiedziała pani profesor Maria Jolanta Olszewska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Do widzenia.
0: I to w 148. rocznicę urodzin Ferdynanda Ossendowskiego, więc ja Państwa zachęcam, żeby dziś szczególnie sięgnąć do twórczości tego pisarza. Trwa, proszę Państwa, zbiórka patronite.pl/z/konsoleta. Już 77 ponad tysięcy udało nam się uzbierać. Zbieramy przede wszystkim właśnie na zakup konsolety, ale na te wszystkie wydatki, które są niezbędne, żeby radio działało, żeby radio nadawało. Mówię o tej stronie technicznej. Bardzo wszystkim z Państwa, którzy już dołączyli do tej zbiórki, dziękujemy. Na przykład panu Pawłowi, pani Katarzynie, która napisała urodzinowe 100 lat, płynie zawsze do obranego portu z wiatrem i czy pod wiatr, i tak się staramy płynąć. Jest godzina 9:47, to my zaraz przeniesiemy się do Krakowa, a nawet zrobimy to teraz. Z nami na łączach pani Beata Paprocka i nawet nie do Krakowa, ale mam nadzieję, że gdzieś w okolice Ojcowa. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry. Jesteśmy w Parku Zamkowym w Ojcowie, bo tutaj mieszkam i tutaj odbywa się festiwal. Finał festiwalu, o którym będziemy rozmawiać.
0: Właśnie, to bardzo proszę powiedzieć, co to za festiwal, czyja muzyka na tym festiwalu będzie wybrzmiewała i dlaczego w Ojcowie?
2: A no właśnie, historia jest bardzo ciekawa, bo niewiele osób wie, że Chopin przyjechał do Ojcowa, przyjechał do Pieskowej Skały i miał tu bardzo ciekawe przygody. Nie były to przygody muzyczne, ale to były takie przygody turystyczne z kąpielą nieprzemianą w nocnym chłodniku, w zagubieniu się. Całe te przygody miały finał bardzo piękny. Chopin zachwycił się Chopinem, Chopin zachwycił się Ojcowem i napisał, że dla piękności Ojcowa warto było słuchnąć. No i poza temu postanowił i przypomnieć ten fakt. I powstał, pojawił się pomysł restaurować tutaj festiwal. W tym roku to już będzie piąta edycja, co znaczy, że pomysł się bardzo spodobał. Nie dość, że się spodobał, to się rozszerza. Proszę Państwa, w tym roku to już jest 6 dni i jesteśmy na Jurze, czyli wędrujemy szlakiem od Krakowa przez Koszki, ojców Piskowej Skały. Jest to 6 dni wypełnionych muzyką Chopina w przepięknych miejscach. Dość powiedzieć, że jest to średniowieczny zamek w Koszkwi, że jest to dziedziniec arkadowy zamku w Piskowej Skale, że jest to park zamkowy w Ojcowie, że jest to sala Florianka w Krakowie. Także wydarzenie niezwykłe.
0: Wydarzenie
2: piękne, wydarzenie niebiletowane, wydarzenie tak, dostępne dla wszystkich, bezpłatne, w którym na tym festiwalu występują najwspanialsi muzycy. Festiwal poświęcony Chopinowi, ale przypomina pamięć Janusza Liczaka, który bardzo nam pomógł i który grał na pierwszej edycji i drugiej edycji. Przedwczesna śmierć sprawiła, że nie rozwinęły się projekty, które wspólnie mieliśmy, ale przypominamy pamięć Janusz Olińczaku i w tym roku będą dwa wieczory poświęcone jego pamięci.
0: I my jeszcze o festiwalu Chopina w Ojcowie imienia pana Janusza Olejczaka będziemy rozmawiać i z panią Beatą Paprocką, która jest organizatorką tego wydarzenia, ale też z uczestnikami, współorganizatorami, ale zrobimy to jeszcze w dogodniejszym miejscu i terminie, dlatego że tak jest, że w Ojcowie zasięg jest jaki jest, ale za to na pewno dużo piękniej tam brzmi twórczość i muzyka Chopina, więc my się rozłączymy z naszą rozmówczynią. Bardzo pani serdecznie dziękujemy i jeszcze się na rozmowę umówimy w dogodniejszych warunkach i terminie. Proszę tylko jeszcze powiedzieć od razu, żeby ci z Państwa, którzy już wiedzą, że chcą na festiwal się udać, mogli to zrobić. W których to jest dokładnie dniach, w jakim terminie?
2: To jest 21 i do 26 lipca. 6 pięknych dni. A prolog festiwalu, czyli otwarcie wystawy, to jest w Kraków 23 lipca. Miesiąc przed festiwalem. Proszę zauważyć. I listy całych nie, ale z kawałek odzyskam. Zapraszamy.
0: To ja Państwa zapraszam i jeszcze o festiwalu będziemy opowiadać. Lipiec może i Radio Wnet tam się zjawi. Ojców Chopin. Myślę, że chyba nie ma piękniejszej przestrzeni i miejsca, żeby ta muzyka Chopina wybrzmiała. Jest godzina 9:52, to my szybciutko przenosimy się do Armenii.
3: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże małe i duże.
0: I przenieśliśmy się do Armenii. Mam nadzieję, że te informacje, które uzyskałam dzięki telepatii, są prawidłowe. Goris, miasteczko w Armenii, w prowincji Siunik. Czy tam jesteś, Mikołaju, i czy dobrze powiedziałam?
4: Tak, dzień dobry Haniu, dzień dobry Państwu ponownie. Zgadza się, jestem w Goris, jestem w centrum, jestem w Parku Pamięci, tak się nazywa ten park. Mnóstwo to za dużo powiedziane, ale sporo tutaj ludzi. Jest taka mała fontanna tutaj, przy fontannie grupa dzieci, które śpiewają o Armenii, patriotyczne jakieś pieśni. To akurat wiem, dlatego że usłyszałem słowo Hayastan, czyli Armenia. I tak, za nimi taki haczkar, krzyż przynajmniej można powiedzieć. I dookoła także ławeczki. Na ławeczkach tutaj z kolei dominuje starszyzna, starsi panowie, którzy mnie bacznie obserwują w takich charakterystycznych kaszkietach. Pogoda jest bardzo piękna. Tak jak ja mówię Państwu dużo o tych kolorach, które dominują w Armenii. Tak jak w Erywaniu, tak jak w Yeghegnadzorze dominował raczej kolor różowawy, tak tutaj jesteśmy już raczej w takiej czerni. Takim kamieniem są tutaj obudowane te wszystkie budynki, które znajdują się tutaj w centrum Goris. I tak, mówiłem o tym chórku tutaj, który śpiewa, ale to już drugi taki chórek, który dzisiaj zobaczyłem. Wcześniej sobie troszeczkę pochodziłem po mieście i przed lokalnym kościołem, który jest w remoncie. Widziałem także takie zgromadzenie, także jacyś chyba uczniowie, jakieś uczennice także z kolei tańczyli, także w rytm muzyki patriotycznej. Widziałem flagi zarówno Armenii, jak i Arcachu, czy też Górskiego Karabachu, czyli tej takiej enklawy ormiańskiej, która znajdowała się na terenie Azerbejdżanu. Nie będę tutaj wracał do historii. Enklawa, z której musieli uciekać Ormianie 3 lata temu, potem, gdy została ona przejęta przez Baku, ale widać, że tutaj kultywuje się tę pamięć, kultywuje się te związki właśnie z Arcachem, który jest dosłownie tutaj kilkanaście kilometrów stąd. Tutaj w zasadzie już jest granica, tuż no, dosłownie kilka kilometrów stąd i gdy jeszcze właśnie Arcach no, był zamieszkały przez Ormian, to przez Goris przebiegała trasa, aby dojechać do stolicy Arcachu, czyli do Stepanakertu. To mniej więcej 90 kilometrów stąd, 2 godziny drogi. No dzisiaj oczywiście ta droga już jest zablokowana. I tak, od tamtej pory zresztą właśnie od kiedy ta droga już nie istnieje, od kiedy ten szlak został zamknięty, Goris według jednego z moich rozmówców zaczyna tak troszeczkę wymierać. Ale miasteczko jest naprawdę bardzo ładne, bardzo czyste. To trzeba też powiedzieć, ale tak, widać także, że miasteczko, które żyło z takiego tranzytu, no jak ten tranzyt będzie wyglądał teraz, to zobaczymy.
0: Jak się tam znalazłeś, jak dotarłeś do Goris? To jest małe miasteczko, patrzę właśnie, w 2022 mówiono, że to 19 tysięcy mieszkańców. Ty mówisz, że nawet już chyba mniej. Czym do Goris dojechać? Dojechałeś tam samochodem, jeździ tam jakiś autobus, a może jakaś kolej?
4: Nie, tutaj kolej jest dość słabo rozwinięta w Armenii, chociaż jest jeden projekt kolejowy, który jest aktualnie rozwijany we współpracy z Amerykanami, ale do Goris dotarłem samochodem. Zresztą to naprawdę fantastyczna droga z Erewania do Goris, chociaż jest to zaledwie 260 km, jedzie się ponad 4 godziny. Jedzie się przez góry zangezurskie i to są góry, których piękno trudno jest naprawdę opisać. One o tej porze roku są zielone, są porośnięte taką trawą, są niezwykle także wysokie. Już tutaj także z Goris, z punktu, w którym się teraz znajduję, mogę zobaczyć śnieg, chociaż tutaj na dole jest bardzo ciepło. I żeby tutaj dojechać, trzeba przejechać przez przełęcz Vorotan, która znajduje się na wysokości ponad 2300 metrów. I na tej przełęczy znajduje się taka symboliczna brama Siuniku. Dosłownie są zbudowane na tej przełęczy dwa takie pomniki z jednej i z drugiej strony drogi. Nazywają się tutaj dzwonami Siuniku. No i tam oczywiście one symbolizują właśnie ten przejazd do Siuniku, który jest taką bardzo, jak wiemy, można powiedzieć, historyczną prowincją, ale także prowincją, wokół której się zawsze toczyło mnóstwo sporów. No i wreszcie ta droga, którą wczoraj jechałem, aby dojechać do Goris, to także taki historyczny szlak, który ma do tej pory niezwykłe znaczenie geopolityczne. Zresztą dość Państwu powiedzieć, że na tej trasie, choć wąska, choć niezwykle kręta, choć ogromna ilość serpentyn, to jechał tir za tirem, cysterna za cysterną na najróżniejszych numerach rejestracyjnych. Bardzo często zresztą to były rejestracje irańskie. Tak więc bardzo ważny szlak, choć miasteczko niewielkie, to na pewno, jeżeli Państwo będą jakoś w Armenii i planują tutaj spędzić trochę czasu, to na pewno do Goris warto zajrzeć.
0: Jesteś na południe, powiedzmy, od Erywania. Czy jeszcze będziesz bardziej na południe się kierował, czy teraz już z powrotem będziesz wracał na północ Armenii?
4: Taki jest plan, aby pojechać dalej na południe, aby z kolei skierować się na Przełęcz Kadżarską, która jest położona na 2,5 tysiąca metrów. I to jest, trzeba powiedzieć, dość takie spore wyzwanie. Nie chodzi nawet o drogę, ale chodzi o to, że trzeba bardzo uważać, aby przypadkiem nie znaleźć się w Azerbejdżanie, ponieważ, tak jak już wspominałem, ta granica przechodzi tutaj bardzo blisko. W dużej mierze jest to granica taka pół, można powiedzieć, oficjalna i te drogi, które jeszcze kilka lat temu były drogami krajowymi, no chociażby właśnie ta główna droga między Goris a miejscowością Kapan, która znajduje się kilkadziesiąt kilometrów na południe, ta droga dzisiaj jest zablokowana, ponieważ są odcinki takie dosłownie kilkukilometrowe, które przechodzą po stronie azerbejdżańskiej, później przechodzą na stronę Armenii, później znowu na tamtą stronę, tak więc trzeba tutaj bardzo uważać i raczej nie korzystać z nawigacji, tylko po prostu z tradycyjnych map, tak aby przypadkiem nie znaleźć się w dość kłopotliwej sytuacji.
0: No to mając nadzieję, że Mikołaj się w kłopotliwej sytuacji nie znajdzie, mówimy mu do usłyszenia i w takim razie usłyszymy się jutro, a mały kraj, patrzę teraz na mieszkańców, powierzchnia niecałe 30 tysięcy kilometrów kwadratowych, to w tydzień można zjeździć całą.
4: Nie, moim zdaniem nie można jeździć cały, no chociażby dlatego, że tutaj drogi są bardzo kręte, ale choć kraj niewielki, to powiem tak, jak mówiła kiedyś moja babcia, że gdy się zobaczy te góry i te pejzaże, to mózg staje w poprzek.
0: O czym powiedział Mikołaj Murkociński. Jest godzina 10 w Warszawie. My mówimy Państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Adam Czerpak, Mikołaj Murkociński. Czas na serwis informacyjny.
5: Żebyś wiedział.
6: Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią nowy traktat dotyczący obronności i bezpieczeństwa. Jak poinformował brytyjski rząd, porozumienie ma wzmocnić współpracę wojskową w obliczu rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa w Europie. Umowa zostanie podpisana podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Londynie, gdzie spotka się on z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Szef polskiego rządu podkreślał, że Polsce zależało, aby traktat wynosił relacje polsko-brytyjskie na najwyższy poziom dyplomatyczny i żeby był skoncentrowany na obronności i bezpieczeństwie. Ten traktat, jak mówił premier, wyznacza ramy dla współpracy militarnej w przemyśle zbrojeniowym i jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Sprawca fałszywego zagrożenia w domu rodzinnym prezydenta miał najprawdopodobniej dostęp do komunikacji pomiędzy służbami albo był na miejscu i dokładnie obserwował ich działania, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. To dowód na brak podjęcia jakichkolwiek procedur. W poprzednich podobnych przypadkach komentował w Poranku Wnet były rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
7: Rząd nie połączył kropek wcześniej i nie spowodował, że te zgłoszenia były traktowane w sposób bardziej podejrzliwy. No jeżeli dochodzi do tego, że dwa zgłoszenia, z czego pierwsze się okazało nieprawdziwe, dotyczą tego samego adresu i nikt nie sprawdził, co to za adres i kto tam mieszka, to budzi to zdziwienie, a szczególnie zdziwienie budzi fakt, że informacja o tym, że jest to mieszkanie rodziny prezydenta, powinna być w służbach.
6: Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach polityków prawicy i dziennikarzy telewizji Republika, potwierdził na antenie TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że to 20-latkowie osoby, które już miały problemy z prawem. Powstaje pytanie, czy brak należytego przepracowania tej sprawy nie doprowadzi do tego, że będziemy mieli do czynienia z kolejną kompromitacją, pytał dalej w tym kontekście Stanisław Żaryn.
7: Policja już ogłaszała, że doprowadziła do zatrzymań w tej sprawie, tylko okazało się, że zatrzymano ofiarę, osobę, która została użyta do tych zgłoszeń poprzez kradzież jej tożsamości cyfrowej. Jest pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście możemy mówić o sukcesie związanym z zatrzymaniami, czy też kolejnym blamażu, bo może się okazać znowu, że te osoby, które są zatrzymane, nie mają z tym nic wspólnego.
6: Moim zdaniem mamy do czynienia z czymś poważniejszym niż tylko głupi żart. Scenariuszem badanym w pierwszej kolejności powinna być ingerencja obcego wywiadu rosyjskiego bądź białoruskiego, mówił były rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Cała rozmowa na Wnet FM. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 12 zostało rannych w 2 izraelskich nalotach na miasto Gaza, podaje Associated Press. Ataki przeprowadzono tej nocy w przeddzień muzułmańskiego święta Eid al-Adha, które dla muzułmanów jest zwykle czasem rodzinnych spotkań i wspólnego świętowania. Benjamin Netanyahu oraz minister obrony Izrael Katz przekazali we wspólnym oświadczeniu, że celem ataków był nowy dowódca wojskowego skrzydła Hamasu, Mohamed Odeh. Izrael określił go jako jednego z organizatorów ataku z 7 października 2023 roku. Nalot nastąpił niespełna 2 tygodnie po tym, jak Izrael zabił poprzedniego szefa wojskowego skrzydła Hamasu. Ciała ofiar przewieziono do szpitala Shifa w Gazie, który potwierdził liczbę zabitych. Hongkong wyprzedził Szwajcarię i został największym na świecie centrum obsługi transgranicznego majątku, wynika z najnowszego raportu Boston Consulting Group cytowanego przez agencję Reutera. Autorzy opracowania oceniają, że zmiana ta raczej nie zostanie odwrócona, ponieważ azjatyckie centra finansowe rozwijają się szybciej niż europejskie bezpieczne przystanie dla kapitału. Według raportu majątek ulokowany w Hongkongu osiągnął wartość 2 bilionów 950 miliardów dolarów, wyprzedzając Szwajcarię o jedynie, ale jednak 10 miliardów. Wzrost Hongkongu napędzały przede wszystkim chiński kapitał oraz boom giełdowy związany z debiutami spółek w ubiegłym roku. Boston Consulting Group prognozuje, że zarówno Hongkong, jak i Singapur będą rozwijały się jako centra transgranicznego zarządzania majątkiem w tempie około 9% rocznie do roku 30. Dla porównania, średnie tempo wzrostu Szwajcarii ma wynieść około 6% rocznie.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Tak, teraz będzie numer 15. 17 piosenek na 17-lecie Radia Wnet. A będzie to może nawet zaskakujące, ale nie dziwcie się, ja bardzo lubię wysoki poziom. Będzie to Fred Mercury i Montserrat Caballé, Barcelona. Tak, Barcelona otwierała, ta muzyka wspaniała, otwierała już z nagrania olimpiadę w Barcelonie w 1992 roku. Już nie dożył jej autor Fred Mercury. Tutaj przypomnę tylko, że pierwsze jego kształcenie było w kierunku śpiewu operowego, bo on miał takie ambicje, ale się widocznie zorientował, że chyba nie. Stworzył to, co stworzył i już kiedyś, będąc w Nowym Jorku, był w Metropolitan i usłyszał Montserrat Caballé, właśnie Hiszpankę, wspaniałą, jedną z największych sopranistek ubiegłego stulecia. Bardzo się zaprzyjaźnili i właśnie razem stworzyli tę wstrząsającą Barcelonę, którą skomponował Fred Mercury, gdzie zresztą też gra na fortepianie. To jest zadziwiający utwór. Ja obawiam się, że nikt już w życiu tego nie odtworzy, bo to jest tak specyficzne i tak trudne i tak niebanalne i to na pewno zasługa Montserrat Caballé, że właśnie ten utwór otwierał olimpiadę w Barcelonie w 1992 roku.

0: 17 piętro.
1: Reklama.
0: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu

0: korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
1: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
2: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
7: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
5: To była autopromocja.
8: Odyseja wyborcza.
9: Zaczynamy 10:15. A propos tego apelu Krzysztofa Skowrońskiego, to ja zakończyłem poranek Wnet mówiąc, że odkryłem właśnie, że przestałem być patronem Radia Wnet. Już to nadrobiłem i patronem zostałem. Zająłem nawet jeden, znaczy wróciłem do bycia patronem, zająłem jeden z tych limitowanych propozycji progów wsparcia. To Państwo też, jeżeli Państwo nas słuchają i chcą także włączyć się w budowanie Radia Wnet, w tworzenie Radia Wnet, no to polecam zobaczyć, czy na pewno Państwo patronami jesteście, bo może tak się wydarzyć, że Państwo myślą, że są tak, jak ja myślałem jeszcze dzisiaj rano, a się okazuje, że nie jestem. Nadrobiłem to, a też o zbiórce urodzinowej chciałem powiedzieć. Dwie minuty temu Pan Lech dołączył do naszej zbiórki. Wcześniej Pani Sylwia, Pan Bartosz, Pan Krzysztof i jedno anonimowe wsparcie. Wszystkim wspierającym bardzo, bardzo dziękuję. Rano było nas 328, teraz jest 352. I rzeczywiście do tego celu, do tego marzenia urodzinowego Radia Wnet, czyli nowej konsoli, jesteśmy coraz bliżej, chociaż do końca zbiórki tylko 4 dni zostały, więc czasu nie jest dużo, aby świętować urodziny rzeczywiście w pełni szczęścia, żeby ten 30 maja, cały czas mówię 30 czerwca, bo mi się już miesiące przeskakują, aby te urodziny, które są przed nami, były jak najmilsze. 4 dni zostały, a więc jeżeli Państwo nas słuchają i chcą też słuchać dalej, ale w ogóle chcą, żeby radio się rozwijało, no to warto wejść na stronę patronite.pl/radiownet. Wszystkim wspierającym patronom i słuchaczom bardzo dziękujemy. Ja już 2 dni temu tą zbiórkę wspomogłem, bo rzeczywiście jest tego warta, przynajmniej w mojej opinii. I tym miłym akcentem zaczynamy odyseję wyborczą, ale teraz przejdziemy do mniej miłego akcentu. Nie poprzez gościa, bo gość jest bardzo miły. Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, jest naszym gościem. Niezależna.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
10: Dzień dobry.
9: Ale temat do najsmaczniejszych nie należy, a ten temat to nowe informacje i nowe dane prosto z akt sądowych na temat małżeństwa L i afery Kłodzkiej, bo z tego, co pan redaktor razem z Januszem Rzeczkowskim odkryliście, to nie tylko o to małżeństwo chodzi, o gehenne dzieci i przysposobionych i własnych tego małżeństwa, ale też znajomych, ale chyba ta afera ma szerszy zakres niż się wydaje.
10: Tak, no, pracowaliśmy nad dokumentami sądowymi. Co ciekawe, to mało dziennikarzy jest zainteresowanych tą sprawą, ale to już taka deskalia. Więc można powiedzieć, że mamy monopol na zdobywanie tych informacji, bo jakoś dziennikarzy chyba nie interesuje ta sprawa, a jest koszmarna. No wychodzą nowe fakty dotyczące małżeństwa już byłego, ale małżeństwa L. z Kłodzka

0: Zuba i Kamili Elf, czyli byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej.
1: Panie redaktorze, trochę nam głos ucieka. Miejscami jest bardzo dobry, miejscami jest słaby, tak jakby...
0: Dobrze,
1: to... O, teraz jest lepiej.
0: No, dotarliśmy do nowych faktów. To są oficjalne, to są dokumenty sądowe, prokuratorskie, z których wynika, że małżeństwo L, czyli Przemysław i Kamila, przez lata prowadzili, no jakby to można powiedzieć, rozrywkowy tryb życia. To może to jest za mało powiedziane, bo to nie jest już rozrywka, to jest po prostu koszmar i horror. Otóż małżeństwo wizytowało kluby dla swingersów w całej Polsce przez wiele lat, wiele w ogóle w środowisku byli znani. Także dochodziło do orgii z udziałem lokalnych VIP-ów z okolicy Kłodzka. Były tam też osoby spoza Kłodzka. To nie jest wymienione, jakie to są osoby, no ale to jest duża grupa. I to też się działo, to ten proceder, tak to nazwijmy. To nie było, że to się odbyła jedna jakaś taka zboczona impreza, tylko było ich wiele. Zarówno w mieszkaniu L, jak i poza nim, jak i w okolicy, plus liczne wizyty w klubach dla swingersów w całym kraju, zarówno w okolicy, jak i w województwie, jak i też w innych miejscach. Tam też pojawia się wątek narkotyków, które też były dość, tak powiem, powszechne w tych, nazwijmy to właśnie, praktykach różnego rodzaju. No więc wynika tutaj z tego, że to grono osób, które na tamtym terenie prowadziło tego typu działalność, jest szerokie i rozszerzające się. No i teraz pytanie, dlaczego lokalne elity, dlaczego pytanie, czy jeszcze tam nie ma jakichś polityków jeszcze bardziej znanych w gronie znajomych pani L, którzy brali udział w tego typu imprezach.
1: No właśnie, no bo jeżeli mamy informacje, to są informacje dość potwierdzone, bo z akt sądowy, więc jak rozumiem, to są jakieś ustalenia już śledczych, poparte jakimś głębszym dochodzeniem dowodowym. Były VIP-y z Kłodzka. Co to oznacza? Czy to nie jest tak, że no, pan Waldemar Żurek, poza tym, że ściga dziennikarzy Republiki, ostatnio powołał zespół, czy ściga, no, ściga za wejście, chce ich też chronić przy pomocy pani Wrzosek, wszystko wygląda dość zabawnie i nawet trochę bardziej niż zabawnie, czy nawet ponuro, to poza tym, że pan Żurek Republiką się zajmuje, też miał się zajmować aferą Epsteina, a może jest tak, że mamy naszą własną aferę Epsteina na miarę Kłodzka, no bo jeżeli było małżeństwo, to organizowało orgię, tam była zoofilia, była pedofilia, przecież to powiem, algorytmy nas zbanują na YouTubie, ale trudno, nie będę kłaniał się, będziemy kłaniać się algorytmami, niech tak już będzie, to jeszcze tam byli goście zapraszani i pytanie, jeśli wszystko było nagrywane, to co jest na tych zdjęciach i kto jest na tych zdjęciach z Kłodzka, panie redaktorze?
0: No to jest właśnie pytanie. Tutaj, no bo ja nie chcę też przybliżać tych, do czego my dotarliśmy, do których materiałów, bo to tak nie za bardzo chcę i mogę. W tej części materiałów, do której dotarliśmy, tak bym powiedział, nie ma, że tak powiem, wyodrębnionych. Pytanie, czy w śledztwie w ogóle się pojawia. Dokładnie, no bo to jest poboczne, tak? Te kluby swingersów, te wyjazdy, wspólne imprezy, jakby... bezpośrednio, no to tylko można wnioskować, że po prostu no, tak seksualizowaliby to małżeństwo L, że także doszło to do dzieci. Ale no, tego typu działania nawet tak można potępiać, jak te kluby dla swingersów, czy te nagie orgie, no to jednak robili ludzie dorośli. Więc rozumiem, że to nie było przedmiotem śledztwa, to jest tylko dotknięte w tym śledztwie. Więc
1: no tak, ale wiem, czy... też dla wielu iluminarzy jest tak, że no to już nie muszą tam być dzieci i nie muszą być zwierzęta. Sam fakt nawet wśród osób dorosłych może być kompromatem.
0: No jest kompromatem i chyba, no to wszyscy wiedzą, Kamila tam była mocno ustosunkowana, nomen omen, w okolicy, tak, pełniła ważne funkcje, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, odpowiadała za jej działalność na tym terenie, no więc znała tam mnóstwo osób, no pytanie, kto z tych osób, a wynika, że było ich bardzo dużo, brał udział w tego typu kompromitujących imprezach, no to jest bardzo rozwojowa sprawa, pytanie, czy uda się do tego dotrzeć, czy istnieją takie filmy, tylko że jest jeden problem. Kto był u nich gościem, to był nagrywany, bo cały dom Przemysława i Kamil był naszpikowany kamerami. To też jest w tych materiałach śledztwa, ale to także jest powszechna wiedza, bo jak się ktoś interesuje sprawą, to wie z poprzednich doniesień medialnych, to też my to pisaliśmy, że cały dom Przemysowa i to była po prostu jedna wielka nagrywalnia. Tak były ukryte kamery w zegarze, no w wielu miejscach. Właściwie nie było miejsca, gdzie by nie było kamery, więc jeżeli tylko któreś z tych imprez, a odbywały się także w domu państwa, no to zagrzecznie mówię, w domu małżeństwa L, no to zostało to nagrane. Gdzieś te nagrania są, ktoś je posiada. Więc no, to są kompromaty, które no, mogą być też wykorzystywane. No, ja nie chcę nic sugerować, no, ale też no, pani L dostała leżący niski wyrok w pierwszej instancji. I może są jakieś powody, że dostała tak niski wyrok, no bo osoba, która by posiadała potężne kompromaty na potężnych i znanych ludzi, no załóżmy, że niestety może liczyć na pewną, niestety, to jest nielegalne, no ale przychylność i ochronę w pewnych wypadkach. Więc no to już jest potwierdzenie tego, co się mówiło o tych imprezach szeroko, tylko że no, ono już jest potwierdzone, że tak powiem, na papierze to, co my napisaliśmy. No i dalej, no trzeba szukać dalej, kto tam był na tych imprezach, bo to, że to się odbywało, to już wiemy, to już jest fakt. Tak, były liczne imprezy w różnym gronie, szerokie, także nagrywane, bo się odbywały także w domu państwa. Wszystko, co się działo w domu państwa, było w jakiś sposób nagrane. Czy to się zachowało, czy to jest archiwizowane, no to jest ciekawe pytanie. Być może prokuratura, bo to szerokie materiały pozyskała prokuratura Kamilie L i Przemysławie L, być może prokuratura ma gdzieś pokikane, że tak brzydko powiem, też i te materiały, no i ich upublicznienie i napisanie o tych osobach, które tak się wyuzdanie bawili z państwem L, no to będzie bomba, która może zmieść no, naprawdę sporą część, że tak powiem, z tych osób z planszy.
1: Ale właśnie, to są osoby prywatne, bo osoby prywatne, powiedzmy, no, grożą im jakieś konsekwencje osobiste, może jakieś rozwody, może też w tym guście, no, ale nic, w co media powinny szczególnie wchodzić, o ile to nie są osoby publiczne, o ile nie jest tak, że mamy do czynienia z czymś, co było zbieraniem, nagrywaniem, a potem przerodziło się być może zbieranie haków na no to decydentów.
0: Była lokalna, na pewno była lokalna elita. No ja też nie chcę
1: lokalna, tutaj... lokalna elita, czyli też lokalni samorządowcy, bo w tego typu miastach lokalna elita no nie składa się z menadżerów międzynarodowych korporacji. No, z reguły w takich gminach, wiadomo, kto rozdaje karty, to jest samorząd, który często zatrudnia no tak, najwięcej tak, ludzi w tego typu
0: powiatach. Na tego typu, nazwijmy to, zabawę. No więc no, sam fakt tego, że no, nawet jakby tam się okazało, że nie ma polityków wyższego spoza lokalnego, że tak powiem, wymiaru, to sam ten fakt, to co tam się dzieje, jak to wyglądało przez lata, bo to jeszcze raz trzeba to powiedzieć, bo to mówimy o procederze, tak, o sposobie życia. To nie były jednostkowe, tak, 2-3 spotkania, to były dziesiątki, tak, różnej konfiguracji spotkań towarzyskich, tak zwanych, właśnie gdzieś odprawiały tego typu rzeczy. No więc no to pokazuje skalę degeneracji w ogóle całego tam no, środowiska. A taka degeneracja zrodziła no, dalszą degenerację i były krzywdzone też dzieci. No, ja myślę, że może ktoś, także i prokuratorzy, powinni jednak badać szerzej cały ten układ, nazwijmy to Płocki, i tego, co on robił, jak krył, jak się wzajemnie szantażował i co z tego wynikało. Bo to można sobie wyobrazić, na przykład, no, ktoś chce dostać mieszkanie, jakiś kontrakt, no a ma nagranego innego jegomościa, który za to odpowiada i może go szantażować i mieć coś dużo łatwiej inaczej. Więc myślę, że służby śledczy powinni chyba też zastanowić się nad jakimś osobnym też śledztwem dotyczącym w ogóle całości tego, co się dzieje w Kłodzku i z czego to wynikało i dlaczego, bo niestety tutaj te powiązania, te złe powiązania, te złe rzeczy, ta taka brudna pajęczyna, no to jest coraz bardziej widoczna i namacalna.
1: brudna pajęczyna, która oplata Kłodzko. No, wiemy o pani wicemarszałek Wielichowskiej, że znała, ona się wypiera, no, ale tych zdjęć jest dużo, relacje, napisy, w sensie napisy...
0: No ja nie chcę nic sugerować, czy ona, posty. No, to, że się znały, to wiadomo, tak?
1: No tak, ale, no, no. Jeżeli ktoś mówi tegoś kama, no to chyba nie jest to bardzo formalna znajomość, a tak się zwracała w zapiskach w internecie, w korespondencji internetowej wicemarszałek Wielichowska do pani Kamili L., to wiemy, że się znały, chociaż pani wicemarszałek Wielichowska twardo twierdzi, czy podtrzymuje, że ta znajomość była bardzo przelotna.
0: No tak, no ja tu nie mogę, nie chcę ze względów sądowych, procesowych też sugerować, że to aż taka była znajomość, że tam były na wspólnych imprezach tego rodzaju, które opisujemy w artykule. Tego nie wiemy. Póki co nie wiemy. No jest podejrzenie, że no coś może być, ale no to bez dowodów to nie chcę mówić. W każdym razie, no jeżeli się dobrze znały, no to nie wiem, to jak były koleżankami, to chyba może i dostała jakąś taką propozycję, czy nie, ale no to naprawdę to nie chcę tutaj w żaden sposób spekulować. Wiadomo jest jedno, jest wiele osób zamieszanych naprawdę w brudne, niecne rzeczy w Kłodzku i także spoza Kłodzka. Pytanie, co to są za osoby i czemu, poza, że tak powiem, no takiej niecnej rozrywce, co to wszystko służyło. No bo naprawdę każdy, kto był w mieszkaniu Kamili Przemysłowa, był nagrywany. Pytanie, czy zachowały się te nagrania, czy jakaś część nagrań. No były też wyjazdy tak zwane. Pytanie też oprócz do tych klubów, do swingersów, bo były też tego typu imprezy zorganizowane w lokalach należących do innych osób, także to nie tylko się odbywało Przemysłowa i Kamili. Więc pytanie, co to są za osoby. No więc no to jest wszystko oczywiście bardzo rozwojowe i oczywiście będziemy to śledzić, spróbujemy i nie przepuścimy temu, no bo to jest rozbicie tego typu układu, takich układów w Polsce, może nie tak obrzydliwych jak w Kłodzku, no to cała Polska to są tego typu rzeczy. A Kłodzko to jest jak soczewka, no niestety to zło, bo to tak jest czyste zło wręcz, no to trzeba wyplenić po prostu.
1: A to jeszcze zastanawiam się, trochę już naszą rozmowę wieńcząc, ale jeszcze z 2-3 pytania chciałem zadać. Co robi prokuratura? Bo jak rozumiem, jeżeli tam były nagrywane kompromaty z rozbieranych imprez z orgi, ale które nie stanowią przestępstwa z kodeksu karnego, no to w takim wypadku takie materiały będą niszczone, prokuratura w ogóle tego nie będzie badać, te kompromaty dalej będą funkcjonować, no bo dopóki są nieujawnione, dopóty, a pewnie są kopie, jak znam życie, dopóty ten proceder może trwać.
0: No właśnie, to może trwać, no tak jak sobie powiedzieliśmy na wstępie, no to jest wątek tak no teoretycznie nieprzestępczy, więc prokuratura tego nawet chyba nie wykorzystała i to jest tak jako tło zarysowane, tak żeby no też przedstawić pełen profil psychologiczny Kamili i Przemysława. No ale no gdzieś one są chyba zgrupowane. Nie wiem, czy prokuratura je posiada w całości. Z tego, co to przeglądaliśmy z tych materiałów, wynika, że raczej w bardzo małym stopniu są dostępne prokuratury te firmy, właśnie te pozostałe. Jest o nich mowa, że takie coś istnieje, ale czy one są fizycznie i jak fizycznie to śledczy wykorzysta i tego, to po tych papierach tego nie widać, żeby w ogóle było wykorzystywane. To jest kolejne pytanie, na które musimy sobie jakoś odpowiedzieć i pójść dalej.
1: Znowu gdzieś głos nam ucieka. Jak ta sprawa się zakończy? Czy będzie tak, że śledczy jakieś, właśnie czy będą w ogóle te dane, no pewnie nie będą ujawniane, ale no, jest to proces. Dokumenty z czasem powinny być jawne. I czy ta sprawa właśnie ze względu publiczny nie powinna mieć jakąś stopień jawności?
0: No, bo no jest jeszcze raz, no, powinna mieć, a nie ma. A jest jeszcze gorzej. No, cały czas przypominam, że Kamila L. dostała skandalicznie niski wyrok, tak? No, jej partner dostał 25 lat, czyli no, właściwie wszystkie zarzuty, jakie mu stawiała prokuratura, zostały uznane, a tymczasem Kamila dostała tylko 6 lat. 6 lat, a prokuratura żądała mając pełną wiedzę, kim ona jest, co robiła, 18 lat. No więc no, o tyle sąd zdecydował się być łaskawy dla Kamili. Dlaczego? To jest wszystko niejasne, no bo sprawa jedna i druga jest utajniona i ciężko tam się wydobywa materiały, ale w zakresie, żeby nie skrzywdzić dzieci, ja to wszystko rozumiem, no wówczas dzieci, bo teraz to są te poszkodowani, których nie jest tam jedno. Jest po prostu, no, przynajmniej 9, a nawet więcej jest ofiar Przemysława, gdzie Kamila miała częściowo też, piszemy o tym wiedzę i też są podejrzenia, że brała też udział. A mimo to sąd właśnie wydał ten tak bardzo niski wyrok. Nie wiemy, dlaczego wydał. Prokuratura oczywiście się odwołała, ale ta sprawa cały czas jest po cichu toczona. I to też jest klucz. Dlaczego Kamila dostała tak rażąco niski wyrok? Jakie okoliczności łagodzące sąd uznał, że przemawiają za takim, a nie innym wyrokiem? No i to też jest klucz do tego, bo to spotkania firmy, no może też Kamila no, jest tak wysoko postawiona przez to, co posiada, że to jest sugestia oczywiście, to nie jest wiedza. Może, że nie może dostać wyższego wyroku.
1: Może to jest wyjaśnieniem, co się dalej będzie działo z tą sprawą, co zrobią śledczy, jak dalej to będzie wyglądać, kiedy jakiś wyrok w tej sprawie może zapaść.
0: No sprawa, no apelacja, to było 2 tygodnie temu, bo prokuratura czekała do samego końca z terminem apelacji. Bardzo ślamarzyły się pisanie przez sąd uzasadnień, bo dopiero po uzasadnień pisemnych wyroków, tak, to, no, Jezu, to trwało no, prawie no, 3 miesiące, ile no, w sprawie Kamili strasznie długo trwało pisanie przez sędziego uzasadnienia pisemnego tego swojego niskiego wyroku, to już jest ciekawe. Dopiero niedawno była apelacja, więc apelacja tak realnie oceniam, może się rozpocząć pani Kamili gdzieś tak koniec lipiec, sierpień, początek dopiero rozpraw apelacyjnych, no więc to się będzie jeszcze toczyć dość długo zapewne. Sprawa jest skomplikowana, zawiera wiele wątków, tak jak tutaj też mówimy. Pytanie, które z nich są, weźmie pod uwagę, które nie. To jest jeszcze jeden skandal, który muszę powiedzieć szybko, bo wiem, że mamy mało czasu.
1: Nie, no czy czasu mamy tyle, ile pan redaktor nam tylko poświęci.
0: Do sprawy Kamili L. Część poszkodowanych i rodziców poszkodowanych w ogóle nie została dopuszczona. W sprawie Kamili zostały przesłuchane naprawdę tylko 3 osoby. Rodzice są zdesperowani. Chcę wobec Kamili L., to też o tym pisałem, składać w ogóle pozwy cywilne, zbiorowe, ponieważ tak bardzo uznają, że sąd nie bierze pod uwagę ich zeznań. No więc jeżeli sąd nie bierze pod uwagę kluczowych zeznań ofiar w sprawie Kamili, no to coś tu nie gra. No to naprawdę, no to coś tutaj nie gra. Rodzice są zaspaczeni, że to tak działa w sprawie Kamili. Do sprawy Przemysława, bo te sprawy zostały rozdzielone, to też jest ciekawe, to nie ma, bo dostał w miarę dużą karę tych 25 lat, ale no sprawa Kamili i według wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, no to oni wprost oskarżają, że to Kamila w ogóle była powodem tego. Ja nie chcę przesądzać, nie wiem jak było. No ale z tych materiałów, do których dotarliśmy, no to też coś, ta obraz się trochę zmienia na niekorzyść pani Kamili. A mimo to poszkodowani w ogóle nie byli, z wyjątkiem jednej osoby, nie byli przesłuchiwani i ich zeznanie było brane w szerokim zakresie w sprawie, po której padł ten niski wyrok Kamili. To jest bardzo dziwne i podejrzane i to też należy wyjaśnić, dlaczego tak się stało. I czy w apelacji znowu sąd nie pójdzie tym samym, nie daj Bóg, drogą, czyli ignorując zeznania i świadectwa bardzo wielu osób bezpośrednio poszkodowanych albo ich reprezentujących.
1: No dobrze, to mamy wiele pytań i będziemy szukać odpowiedzi. Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl był naszym gościem.
0: Miłego, pięknego dnia, pozdrawiam.
1: Mimo wszystko, a propos pięknego dnia, to ja chciałem powiedzieć, że jestem niezwykle zbudowany tym, jak udaje nam się budować Radio Wnet. Jest ta prośba urodzinowa o to, żebyśmy wszyscy wspólnie razem sfinansowali nową, w pełni profesjonalną konsoletę dla Radia Wnet. Wydatek jest spory, dla Radia Wnet nie do udźwignięcia i bez państwa nam się nie uda. w czasie naszej rozmowy zerknąłem, podejrzałem półokiem to, co się dzieje w naszej zbiórce. Pani Maria, pan Roman, pan Michał i dwóch anonimowych wspierających dołączyło do naszej zbiórki i chyba właśnie odświeżyłem. Pani Renata i pan Robert też dołączyli, więc jest nas łącznie prawie 359. To bardzo dużo i bardzo dziękujemy, bo jesteśmy blisko realizacji, ale jeszcze kawałek nam został, 4 dni do końca zbiórki. No i tak, zachęcamy, żeby, jeżeli państwo mogą oczywiście, albo zostać patronem Radia Wnet, bo to utrzymuje Radio Wnet prawie tylko i wyłącznie. Dzięki temu możemy koncesję opłacić, możemy nadawać w nadnikach naziemnych. No i jeżeli ktoś ma jeszcze takie możliwości, żeby się włączył w tą urodzinową zbiórkę, świętować będziemy 30 maja w najbliższą sobotę. No i do tej soboty staramy się uzbierać tą kwotę, żeby tą dużą, poważną konsolę, to serce nowego studia zdobyć, a potem wszystko już sobie będziemy powoli, może nie tak powoli, nawet może szybko aranżować, tak żeby wystartować z nowym studiem wideo, tak żeby również nasz kanał na YouTubie i inne media społecznościowe także mogły działać, albo żeby można było robić inne audycje, innego rodzaju audycje radiowe, że gdzieś jest serwis, a gdzieś jest potem rozmowa, no ona może być potem dłuższa. To wszystko pozwoli nam lepiej opisywać świat w sposób bardziej profesjonalny, patrzeć na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o polską, w moim przypadku, ale nie tylko polską politykę. No jednym słowem, to zaplecze techniczne jest konieczne i bardzo, bardzo państwu dziękujemy, bo to dzięki państwa zaangażowaniu jest to możliwe. Oczywiście będę się powtarzał, ale taki jest też urok informowania, że trzeba się parę razy schylić po samą informację. patronite.pl/radiownet, tam jest zakładka zbiórki, albo wnet.fm, tam jest także taki przycisk dotyczący wsparcia, wspieraj nas i tam jest to wszystko opisane. Można w jeden sposób, można w drugi sposób znaleźć. Jeżeli ktoś nie chce być patronem na Patronite, może spokojnie nas wspierać bezpośrednio poprzez SMS-a, poprzez wpłaty na konto. Różne są możliwości. Patronite jest taką wyraźną i widoczną. Ktoś chce być widoczny, ktoś chce pokazać, że ma wyraźny, też pokazuje, ilu jest tych patronów, jaki mamy zasób. To też nam pomaga w różnych dyskusjach, bo widać, że radio nie padnie z dnia na dzień najprawdopodobniej, bo ma ten zasób patronów, stąd ten Patronite jest ważny. No i zbiórka. Za to wszystko bardzo państwu dziękujemy. Za chwilę wracamy do Odysei Wyborczej. No, jeżeli państwo mogą, to wspólnie budujmy Radio Wnet. patronite.pl/radiownet.

ciągu jednego piątkowego poranka. Zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Agnieszka Siewieniuk-Macierowska, dziennikarka Telewizji Republika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I nie o Sądzie Najwyższym mówić będziemy, ale o sytuacji na Podlasiu. Tam wczoraj burzliwe sceny przed sejmikiem województwa podlaskiego. Mieszkańcy chcieli wejść, a firma ochroniarska nie chciała mieszkańców wpuścić na posiedzenie sejmiku. A dlaczego boją się radni? Dlaczego koalicja złożona z Platformy, PSL-u i byłych, i części byłych, kilku byłych radnych PiS-u nie chciała mieć na sali mieszkańców coś obrad sejmiku? Co tam się dzieje, pani redaktor?
2: Tutaj trzeba zacząć od tego w ogóle, czego ta sesja dotyczyła, czy też jaki punkt był istotny. I tu chodziło o stanowisko przyjęte już blisko rok temu przez wszystkich radnych. Mówię o sprzeciwie wobec paktu migracyjnego i blisko rok temu takie stanowisko przez sejmik zostało przyjęte. Natomiast kilka tygodni temu nagle Koalicja Obywatelska, PSL i Polska 2050 zdecydowali, że to stanowisko trzeba uchylić. Czyli no jakby wychodzi na to, że chcą tego paktu migracyjnego. No i to oczywiście nie spodobało się mieszkańcom województwa, którzy naciskali, bo wiem to jakby z pierwszej ręki, naprawdę naciskali na to, żeby takie stanowisko z powrotem zostało przyjęte. I faktycznie radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali ponownie stanowisko przeciwne paktowi migracyjnemu. No i mieszkańcy przyszli po to, żeby dopilnować tego, czy to stanowisko będzie przyjęte. No ale ta sytuacja jakby pokazała, że jednak oni prą do tego, żeby no, chyba przyjmować tutaj nielegalnych migrantów, no bo to tylko tak można zrozumieć. I wczoraj właśnie najpierw pod Urzędem Marszałkowskim, gdzie odbywała się sesja sejmiku województwa, była taka manifestacja, gdzie ludzie wykrzykiwali po prostu swoje niezadowolenie wobec przyjmowania, czy też potencjalnego przyjmowania do Polski nielegalnych migrantów, a później chcieli wejść na sesję sejmiku, żeby dopilnować przyjęcia stanowiska przeciwnego paktowi migracyjnemu. Nie zostali wpuszczeni. Marszałek województwa podlaskiego, czy też cały zarząd, bo to też trzeba pamiętać, że tutaj decyzję w tej sprawie podejmuje zarząd, nie tylko marszałek, wezwali firmę ochroniarską, która nie wpuszczała ludzi na salę obrad, nawet nie wpuszczała mediów. Ja sama musiałam się szarpać z ochroniarzem, żeby wejść tam na górę, no, do czego my mamy jako dziennikarze pełne prawo, ale także mieszkańcy mają pełne prawo wejść na salę obrad i przyglądać się temu, jak radni obradują, jakie decyzje podejmują. No, po prostu mają prawo tam być. Z nieznanych powodów ta firma ochroniarska uznała, że nie. No to jest oczywiście złamanie prawa. Tak nie może być. Ja rozumiem, że jest potrzeba zapewnienia porządku, ale ktoś, jeżeli chce wejść po prostu, to ma takie prawo, a przede wszystkim mają i mieszkańcy, i media. No tutaj było niestety bardzo źle to wyglądało, dlatego że kilka osób zostało dosyć mocno poturbowanych, w tym na pewno jeden z mężczyzn, który jest członkiem klubu więzionych, internowanych i represjonowanych, który cierpiał za komuny, był podobnie traktowany. Także wczoraj został dosyć mocno poturbowany przez ochroniarzy. Finalnie udało się tam dotrzeć, nie wszystkim. Później wezwano dodatkowe siły, ograniczono możliwość poruszania się po budynku całym. No i to stanowisko nie zostało przyjęte. Bardzo, bardzo długo dyskusja trwała, padały różne argumenty. Zaraz może chwila o tym. Natomiast stanowisko odesłane zostało po wielu godzinach z powrotem do wnioskodawcy. W zasadzie nie wiadomo po co, czy żeby je poprawić, czy w zasadzie nie wiadomo. Po prostu widać, że Koalicja Obywatelska, PSL i Polska 2050 boją się z jakiegoś powodu przyjąć stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. I tutaj takie argumenty, które jeszcze padały, to na przykład, że Komisja Europejska odbierze środki, że nie wolno dyskryminować i tak dalej, co jest absolutną bzdurą, dlatego że środki my już mamy, mało tego, już bardzo dużo ich wydaliśmy, a wczoraj marszałek województwa podlaskiego wskazywał, że to nie powstanie, kiedy to już tutaj jest. No to ciężko na przykład, żeby Komisja Europejska zabrała wybudowaną drogę albo jakieś tam, nie wiem, fotowoltaikę albo coś jeszcze, bo to już jest, tego się nie da odebrać i to już jest nawet rozliczone. No i jeszcze właśnie to, co mówiłam, że argumenty, które padały z mównicy wczoraj, ja mówię po stronie Koalicji Obywatelskiej PSL-u i Polski 2050, to był taki stek manipulacji i kłamstw, że po prostu no, ciężko było aż tego słuchać, bo padały między innymi na przykład argumenty, że poprzedni marszałek z PiS-u tworzył centra integracji cudzoziemców, tylko już nie było dodane, że te centra powstawały dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Mieliśmy przecież sytuację taką, że do nas trafiły, ja mówię do województwa podlaskiego, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy uciekali przed wojną i trzeba było gdzieś tych ludzi umieścić. Trzeba było zapewnić im jakieś funkcjonowanie, zintegrować z lokalną społecznością. Dlatego takie centra powstawały i wojna przecież się tam nie skończyła. Ja byłam w takich centrach, więc wiem, jak to wygląda, kto tam jest. Tam przeważnie są starsze kobiety, które nie mają możliwości znalezienia się na rynku pracy albo coś takiego. Ich domy zostały czy zburzone, albo nie mają jak wrócić, czy stracili kogoś bliskiego, już nie mają do czego wracać. I takie faktycznie centra integracji cudzoziemców funkcjonowały i dalej funkcjonują, ale tak jak mówię, dla uchodźców wojennych z Ukrainy, częściowo dla uchodźców politycznych z Białorusi. Natomiast wczoraj to było przedstawione w taki sposób, jakby to było przygotowanie pod przyjmowanie tych migrantów, których nam chce tutaj przesłać Unia Europejska wobec paktu, jakby w ramach paktu migracyjnego. No to jest właśnie, są te kłamstwa, manipulacje plus właśnie te inwestycje, które miałyby rzekomo nie powstać, chociaż one już istnieją, są rozliczone, przyznane pieniądze, były przedstawione jako coś, co zostanie nam odebrane, jeżeli takie stanowisko będzie. I ostatnia taka moja refleksja na ten temat jest taka, że Komisja Europejska nie ma żadnego prawa wtrącać się w to, jakie decyzje czy jakie stanowiska przyjmują radni, bo ja przypominam, to jest tylko stanowisko, to nie jest jakby akt prawny, który, wedle którego można funkcjonować. To jest wyrażenie woli. To jest wyrażenie woli. I tutaj, jeżeli Komisja Europejska ma w planach w ogóle zabranianie wyrażania jakiejkolwiek woli czy komukolwiek woli, no to dochodzimy do punktu, czy do pytania w ogóle, czym jest demokracja, jeżeli nie można wyrażać własnej woli poprzez jakby stanowisko, tak? Więc no, oczywiście sesja dalej później się odbywała, a padła wczoraj zapowiedź, że kolejna sesja odbędzie się również z dużym udziałem ludzi, dlatego że mieszkańcy województwa podlaskiego chcą przyjęcia stanowiska przeciwnego paktowi migracyjnemu.
1: Ale to stanowisko już nie było kiedyś przyjęte, nie jest tak, że ta większość się wycofała z tego stanowiska?
2: Która większość?
1: No ta obecna, przecież na początku tej kadencji chyba taka uchwała została podjęta. No a teraz, jak rozumiem, chcą się z tego wycofać. I czy nie jest tak, że to wycofanie się jest spowodowane z jednej strony presją rządu Donalda Tuska, no i kwestia chyba Opery Podlaskiej jest grana, a po drugie jest pytanie, czy nie jest to przygotowanie pod właśnie realne wejście w życie paktu migracyjnego. On miał być odłożony, no ale jeżeli ma być realizowany w przyszłości, to województwa muszą się na to godzić. Tego typu uchwały trzeba będzie odwoływać, jak ta na Podlasiu.
2: No tutaj to jest właśnie to, co ja mówiłam na samym początku, że takie stanowisko faktycznie blisko rok temu, bo w czerwcu ubiegłego roku było przyjęte także przez radnych Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Polski 2050. Kilka tygodni temu zostało wycofane i argumentem takim koronnym miało być to, że nie będzie dofinansowania dla Opery Podlaskiej, tylko że to dofinansowanie zostało wstrzymane nie przez Komisję Europejską, a przez rząd Donalda Tuska. Więc no to pretensje są w zasadzie do rządu, tak? Czy do premiera, czy do Ministerstwa Kultury. Natomiast na pewno nie do Komisji Europejskiej, bo tam nic nie zostało wstrzymane, nie ma żadnych dokumentów, ani dyrektyw, ani niczego innego, co by wskazywało, że nie można takich stanowisk przyjmować, że jest to jakaś dyskryminacja. To jest wymysł akurat Ministerstwa Kultury, czy też premiera, czy obecnego rządu, bo to stamtąd środki nie popłynęły, właśnie wskazując na rzekome istnienie tego stanowiska. I może to oczywiście wskazywać na to, że nam się kończy się możliwość jakby tej ochrony wobec przyjmowania nielegalnych migrantów jakby w ramach paktu migracyjnego. I może to już być jakby no, przygotowanie do tego, że jednak Unia Europejska nam tutaj przyśle cudzoziemców, których my tutaj nigdy nie zapraszaliśmy, nie chcieliśmy i nie mamy żadnego powodu, żeby wpuszczać i dawać im nasz dom, tak, do tego, żeby mogli tutaj funkcjonować. zrealizować. I to zdecydowanie tutaj też takie głosy padły i też powiem szczerze, takie jest i moje zdanie w tej sprawie.
1: Jak to będzie wpływać na lokalną politykę, też na tą, no, zszytą trochę jak Frankenstein koalicję. Kiedyś PiS wyjął radnego Kałużę na Śląsku, teraz dwóch czy trzech radnych, proszę mnie poprawić, wyjęto z klubu PiS, żeby utworzyć tą aktualną koalicję rządzącą na Podlasiu.
2: Ja powiem tak, na ten moment być może jeszcze jest za wcześnie o tym mówić, ale jeżeli faktycznie tak to będzie wyglądało, bo to jest tylko jeden z problemów, wczoraj wyglądało to, mówię, jakby wizualnie bardzo źle, bo szarpani, poturbowani ludzie, no, bardzo nieładne zachowanie ze strony również Zarządu Województwa Podlaskiego obecnego i widać jakby niezadowolenie. Ja też bardzo często, jak poruszam się po terenie, rozmawiam z samorządowcami, którzy narzekają na brak środków, inwestycji i wielu, wielu innych rzeczy. Również w związku z funkcjonowaniem tego Zarządu Województwa Podlaskiego. Katastrofalna sytuacja w ochronie zdrowia i no, wstrzymanie naprawdę bardzo ważnych inwestycji drogowych. To wszystko może prowadzić do tego, że być może w niedalekiej przyszłości będzie tutaj podejmowana próba odwołania obecnego zarządu i tej większości, doprowadzenia do referendum. Mówię, jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale naprawdę coraz silniej jakby słychać takie głosy, które się domagają bardzo radykalnych zmian, dlatego że no, region cofa się bardzo mocno, głównie pod kątem rozwoju inwestycji, gospodarki, no a dodatkowo mamy jeszcze takie kwiatki jak zmuszanie w zasadzie do tego, żeby przyjmować tutaj, czy godzić się na to, żeby przyjmować nielegalnych migrantów, gdzie mieszkańcy tego nie chcą.
1: Nie chcą i dają temu wyraz. Na koniec, jak to dalej będzie, bo wczoraj koniec końców mieszkańcy chyba mogli wejść na tą sesję sejmiku województwa podlaskiego, no ale pamiętam, że poprzednio zdaje się, że radni tego sejmiku uciekli przed mieszkańcami tylnym wejściem. Jak dalej ten sejmik będzie obradował i czy może jednak dojdzie do eskalacji? Już nie będzie jednego, tylko kilku poturbowanych, bo ten sejmik będzie starał się od mieszkańców na sesję przychodzących jakoś oddzielić.
2: To znaczy tutaj to ja powiedziałam o jednym panu, który został poturbowany, ale takich osób było więcej, w tym nawet radni Prawa i Sprawiedliwości. I to na pewno będzie wyjaśniane poprzez komisję rewizyjną. Ja, tak jak mówiłam, mieszkańcy finalnie wdarli się, po prostu wdarli się. No, jednak było ich kilkaset osób, ochroniarzy było kilku, później przyjechało ich więcej, ale już ludzie wdarli się na salę obrad. I oni w żaden sposób nie byli tam agresywni, czy coś, oczywiście wyrażali swoje niezadowolenie czasami jakimiś okrzykami, czy buczeniem takim, ale w żaden sposób nie utrudniali tych obrad. I z tego, co wiem, to tak jak mówię, najbliższa sesja sejmiku, która ma odbyć się w czerwcu, to raczej będzie jakby powtórką z rozrywki, tylko pytanie właśnie, czy będą zapewnione większe siły ochrony ze strony urzędu. No nie wiem, ja sobie powiem, że szczerze tego nie wyobrażam, dlatego że mieszkańcy mają zawsze prawo wejść na salę i obserwować, tak samo jak media. Dodatkowym takim bardzo przykrym obrazkiem było to, że wcześniej wszystkie krzesełka właśnie, które mogłyby być dla mieszkańców, dla gości, były zajęte przez urzędników, ściągnięte urzędników od swoich miejsc pracy po to tylko, żeby zajęli krzesełka, żeby nikt inny nie mógł tam usiąść. No to jest po prostu brak szacunku dla ludzi, dla społeczności, dla której rzekomo ta władza funkcjonuje, tak, czy w imieniu której. No to są rzeczy haniebne. I tak jak mówię, na pewno najbliższa sesja sejmiku, ona nie będzie spokojna, bo przyjdzie na pewno jeszcze więcej ludzi, bo my nie mówimy tutaj tylko o jakby kwestiach politycznych z tym związanych, ale to są różnego rodzaju organizacje, ale zwykli ludzie, którzy chcą bezpiecznie żyć, normalnie funkcjonować i nie chcą tutaj żadnych paktów migracyjnych ani żadnych nielegalnych migrantów z tego wynikających, a stanowisko jednak w tej sprawie daje im w pewnym sensie jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, że jest ktoś, kto w ich imieniu też takie stanowisko wyraża i to stanowisko powinno być przyjęte, że chociażby dla uszanowania woli ludzi, a nie oglądania się na to, co powie Donald Tusk czy Komisja Europejska, bo my mamy prawo wyrażać swoje własne zdanie. I tyle.
1: O czym mówiła Agnieszka Sieleniuk-Maciorowska, dziennikarka publicystka, Telewizja Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również, dobrego dnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my za chwilę mamy serwis informacyjny, ale jeszcze zerknę na naszą urodzinową zbiórkę, bo chciałem podziękować. 7 osób przybyło od ostatniego mojego wspomnienia przed rozmową. Pani Aneta, pani Ewa i 2 anonimowych wspierających. Bardzo dziękuję wszystkim i przypominam, że cały czas trwa zbiórka. Jest nas jak na razie 366 wspierających. 4 dni do końca, a na wszystko w kontekście 17 urodzin Radia Wnet udało nam się dotrzymać do 17 urodzin. Zmierzamy w kierunku pełnoletności. Mam nadzieję, że uda nam się tą pełnoletność osiągnąć i to nie tylko po prostu przetrzymać, ale właśnie rosnąć, dorosnąć, rozrastać się w ramach urodzin. Razem z Państwem staramy się zbudować nowe studio. Na Państwa prosimy, zresztą Państwa nas, bo sam jestem jednym z tych 366 wspierających, postawić nową konsolę. Dla mnie to strasznie duże pieniądze, ale tyle niestety profesjonalne sprzęty kosztują, ile jest w tej zbiórce, żeby postawić taką w pełni profesjonalną konsolę, która przez lata będzie nam służyć w nowym studio. Studio, które nie tylko będzie realizować audycje audio i trochę tak chałupniczą metodą, także wideo, tylko będzie porządnym studio, no może nie takim w pełni profesjonalnym na wypasie, jak to się mądrzewo mówi, ale takie, że już nie będzie wielkiego wstydu, jeżeli chodzi o to zaplecze techniczne. No i takie studio chcemy w tym roku postawić, a sercem tego studia jest ta koszmarnie droga konsoleta, stąd ta prośba i stąd ten apel do Państwa, jako do naszych radiosłuchaczy, o włączenie się w zbiórkę. Wszystkie informacje albo na naszym portalu wnet.fm, albo bezpośrednio na naszym portalu patronite.pl/radiownet. Tam jest zakładka, jak Państwo trochę się poruszają po tej stronie, to łatwo znajdą zakładkę zbiórki. No i tam jest na samej górze ta właśnie zbiórka na nową konsolę. Bardzo wszystkim dziękuję, jesteśmy bardzo zbudowani, bardzo jest nam miło, że ten odzew jest tak duży, zwłaszcza teraz w ostatnich godzinach, że przyspieszamy na ostatniej prostej tej zbiórki. No i to czuć, że Państwo nas słuchają, wspierają, to bardzo budujące, miłe i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie w te nasze 17 urodziny do 30 maja, 4 dni zostały, wtedy będziemy świętować stacjonarnie w Warszawie, uda nam się uzbierać tą kwotę na nową konsolę radiową. No dobrze, teraz wiadomości, a my po serwisie informacyjnym, po wiadomościach wnet zaraz wrócimy jeszcze do decyzji wyborczej.
0: Wiadomości wnet. Sprawca fałszywego zagrożenia w domu rodzinnym prezydenta miał najprawdopodobniej dostęp do komunikacji pomiędzy służbami albo był na miejscu i dokładnie obserwował ich działania, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. To dowód na brak podjęcia jakichkolwiek procedur w poprzednich podobnych przypadkach, komentował w poranku wnet były rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
3: Rząd nie połączył kropek wcześniej i nie spowodował, że te zgłoszenia były traktowane w sposób bardziej podejrzliwy. No jeżeli dochodzi do tego, że 2 zgłoszenia, z czego pierwsze się okazało nieprawdziwe, dotyczą tego samego adresu i nikt nie sprawdził, co to za adres i kto tam mieszka, to budzi to zdziwienie, a szczególnie zdziwienie budzi fakt, że informacja o tym, że jest to mieszkanie rodziny prezydenta, powinna być w służbach.
0: 3 osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach polityków prawicy i dziennikarzy telewizji Republika. Potwierdził tę informację na antenie TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że zatrzymani to 20-latkowie, którzy już mieli problemy z prawem. Powstaje pytanie, czy brak należytego przepracowania tej sprawy nie doprowadzi do tego, że będziemy mieli do czynienia z kolejną kompromitacją, pytał w tym kontekście Stanisław Żaryn.
3: Policja już ogłaszała, że doprowadziła do zatrzymań w tej sprawie, tylko okazało się, że zatrzymano ofiarę, osobę, która została użyta do tych zgłoszeń poprzez kradzież jej tożsamości cyfrowej. Jest pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście możemy mówić o sukcesie związanym z zatrzymaniami, czy też kolejnym blamażu, bo może się okazać znowu, że te osoby, które są zatrzymane, nie mają z tym nic wspólnego.
0: Moim zdaniem mamy do czynienia z czymś poważniejszym niż tylko głupi żart. Scenariuszem badanym w pierwszej kolejności powinna być ingerencja obcego wywiadu rosyjskiego bądź białoruskiego, mówił były rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żary na Cała Rozmowa na Wnet FM. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią nowy traktat dotyczący obronności i bezpieczeństwa. Umowa zostanie podpisana podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Londynie, gdzie spotka się on z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Według brytyjskiego rządu porozumienie ma poprawić bezpieczeństwo granic, pomóc w walce z przestępczością zorganizowaną oraz pogłębić współpracę obronną z Unią Europejską. Szef polskiego rządu podkreślił, że Polsce zależało, aby traktat wynosił relacje polsko-brytyjskie na najwyższy poziom dyplomatyczny i żeby był skoncentrowany na obronności i bezpieczeństwie. Ten traktat wyznacza ramy dla współpracy militarnej w przemyśle zbrojeniowym i w cyberbezpieczeństwie. Rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły ponad 20 ukraińskich dronów nad portowym Sewastopolem na okupowanym Krymie, poinformował gubernator miasta Michał Razwożajew. Według rosyjskich władz Ukraina miała również użyć pocisków Storm Shadow. Pociski te produkowane są przez francusko-brytyjskie konsorcjum. Rosja już wcześniej protestowała przeciwko używaniu tej broni przez Ukrainę, wzywając ambasadorów Wielkiej Brytanii i Francji. Ukraina nie skomentowała tych ataków, jednak w poniedziałek ukraińska armia poinformowała, że przy użyciu pocisków Storm Shadow zniszczyła rosyjskie stanowisko dowodzenia i łączność na okupowanym terytorium w obwodzie ługańskim. Były premier Grecji Aleksis Tsipras powołał nową partię polityczną. Lewicowy polityk zapowiedział walkę z korupcją oraz działania na rzecz bardziej sprawiedliwego wzrostu gospodarczego. 51-letni Tsipras kierował greckim rządem w czasie kryzysu zadłużeniowego w 2015 roku i zasłynął ostrym konfliktem z międzynarodowymi kredytodawcami podczas negocjacji dotyczących trzeciego pakietu pomocowego dla Grecji. Spór niemal doprowadził do opuszczenia przez kraj strefy euro. We wtorek wieczorem polityk przedstawił nowe ugrupowanie pod nazwą Grecki Sojusz Lewicy, zapowiedział odbudowę praworządności i niezależności instytucji państwowych, licząc na wykorzystanie rosnącego niezadowolenia wobec rządu premiera Kyriakosa Mitsotakisa. Tsipras odniósł się m.in. do skandali korupcyjnych dotyczących wyłudzania unijnych dopłat rolnych oraz afery związanej z podsłuchiwaniem jednego z liderów opozycji.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Nasz naród jak lawa.
7: Gen wolności.
8: Młodzież w walce z komuną.
9: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
10: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
11: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
12: To będzie opowieść o wojownikach.
10: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
11: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
13: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
14: Game over.
15: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
18: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
19: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
18: A Radia Aktywni.
19: W każdą środę o godzinie 14.10.
18: Zapraszamy, będzie się działo.
19: Liczymy na was.
16: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz był Białystok, było Podlasie, no to zajrzyjmy teraz do innego jakże pięknego województwa, Lubelszczyzna. Lublin, Marian Kowalski, analityk sceny politycznej, kiedyś kandydat Ruchu Narodowego na prezydenta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A spotkaliśmy się, ponieważ pan jest słuchaczem Radia Wnet, co daje się odczuć, bo mamy do siebie numery i raz na jakiś czas dostaję SMS-a z komentarzem, to mądre, to niemądre, to głupie, to mniej głupie. Zawsze te komentarze czytam i staram się też po takim ciekawym SMS-ie zawsze zadzwonić.

0: niemiecki tabloid dla Polaków, czyli Fakt podaje, prawda, ten cytat: Karolu, popełniłeś wielki błąd, i uderza tym cytatem ze Sławomira Cenckiewicza w prezydenta, więc to nie jest tak, że tego typu afery gasną bez echa całkowicie. Co to była za historia i co ona mówi o kondycji polskiej prawicy?
1: Na początku dodam, że moja małżonka wspiera finansowo stację państwa, więc zachęcam też do tego innych, także uczestników programów. Natomiast nie dalej jak pół godziny temu konferencja prasowa marszałka Czarzastego i powiada pan Czarzasty: kłótnia w obozie PiS, źle się bawią. No, wyjątkowo trzeba powiedzieć, że Czarzasty ma rację. I powiem tak, taka sytuacja, gdy decyzje personalne pana prezydenta są natychmiast cenzurowane przez jego dotychczasowego współpracownika, no jednak jest dyskusja. Meritum sprawy, czy pan Kapiński jest szwarc charakterem? No jeszcze niedawno był bohaterem naszego obozu, bo w momencie takiej największego skoku na władzę ekipy Tuska zachowywał się bardzo przyzwoicie, a nie wszyscy mieli akurat na to ochotę i odwagę. Natomiast powrót do sprawy Wałęsy, co do którego już 25 lat temu nikt nie miał wątpliwości, nie rzutowało to na karierze Wałęsy, to już taka, powiedzmy, było zakończenie jego kariery. Wszyscy wiedzieli, kto to jest, tylko brakowało dokumentów. No, sąd, no to jest sąd, opiera się na dokumentach, które wtedy jeszcze sobie zimowały w Pawlaczu państwa Kiszczaków. No i co tu dużo mówić? Można powiedzieć, że Wałęsa z zagrobu politycznego znowu wywołał wojnę na górze. My jesteśmy ofiarą tej wojny. Ja jasno mówię, decyzja pana prezydenta mi się podoba. Pan sędzia Kapiński, jego zachowanie w momencie kryzysu państwa mi się bardzo podoba. Natomiast uważam, że pan Sławomir Cenckiewicz, tak na gorąco recenzując decyzje personalne pana prezydenta, no co dużo mówić, wytraca swój autorytet. Staje się zakładnikiem jednego tematu, czyli Lecha Wałęsy, niepotrzebnie, ponieważ pan Cenckiewicz jest potrzebny na wielu innych odcinkach. Więc odradzam panu Cenckiewiczowi takie reagowanie w sprawach zamierzchłych. No i tak, mamy paliwo polityczne takie i medialne dla wrogów obozu niepodległościowego, którzy jednocześnie mówią tak: no zobaczcie, kogo to pan Nawrocki sobie nabrał? No i tutaj długa lista nazwisk. Mi się to zupełnie nie podoba. No i co tu dużo mówić, jeżeli pominiemy też wątek tego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który zamordował swoją rodzinę, a miał dostęp do pana prezydenta, no to nie trzeba być, że tak powiem, miłośnikiem powieści kryminalno-sensacyjnych, żeby móc wyciągnąć daleko idące wnioski, że ktoś tu coś szykuje przeciwko panu Nawrockiemu.
0: Że to jest jakieś uderzenie. Zastanawiam się, co to uczy całą prawicę, bo no, czy nie jest tak, że w tej chwili ta prawica się jakoś tak dzieli, tak, że wszyscy czują, że pewien okres się kończy i każdy chce sobie jakiś kawałek tortu wykroić, i że ten spór o sędziego Kapińskiego, tą nominację, który przerodził się przez chwilę przynajmniej w takie starcie z Pałacem Prezydenckim, a może i z samym prezydentem jednej z telewizji, no nie pokazuje czegoś więcej o kondycji prawicy, o tym, że tam trwa bardzo silna walka i że też część mediów chce nie tylko opisywać politykę, ale też ją kreować.
1: Ja ubolewam nad tym, że obóz niepodległościowy, zarówno politycy, jak i media różne, wytracają z perspektywy to, co najistotniejsze. Teraz idzie gra o to, czy państwo polskie w ogóle będzie istniało. Jeżeli będziemy dokonywali takich akcji, jak powiedzmy już ta rywalizacja w Krakowie powyborcza, zwycięzców, prawda, czy dyskusje na temat personaliów, w dużej ilości, prawda, gdzie ma wpływ pan prezydent, no to zadajmy sobie pytanie, czy w ogóle nasz obóz, szeroko rozumiany, od polityki po media, ma w ogóle świadomość tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Twierdzę, że wielu sobie nie zdaje z tego świadomości i trzeba z tego wyciągnąć wnioski, póki nie jest za późno. Ja uważam, że wracając do pana sędziego Kapińskiego, jeżeli do tej pory był chwalony, a dzisiaj jest taki, powiedzmy, część obozu niepodległościowego, podobną narrację przyjmuje jak nasi przeciwnicy polityczni,

0: no to i po co? I wiecie co, ja mnie naprawdę jestem, że tak powiem, oszczędnym użytkownikiem mediów społecznościowych i w ogóle nowoczesnych takich technologii łączności, prawda? Jeżeli ważne osoby zabawiają się gimnazjalistki na rozmaitych, prawda, fejsikach, na gorąco, prawda, upuszczają swoje emocje ze smyczy, no to moi drodzy, jeżeli chcesz coś takiego spektakularnego adresować publicznie, to nie jest, że to czyta tylko adresat, tylko wszyscy, prawda? To zaczekajcie z takim komunikatem do jutra, to może wam przejdzie. Tyle mam do powiedzenia.
1: To teraz jeszcze kontynuując tą historię, pan prezydent podjął decyzję, będzie sędzia Kapiński, zobaczymy. No, wydaje się, że część środowiska oczekiwała czegoś innego i to nie tylko myślę o Telewizji Republika, myślę też o części sędziów, chociażby Kamil Zaradkiewicz bardzo wyraźnie dał wyraz, pan profesor też sędzia Sądu Najwyższego, że oczekiwał innej, staje się ostrzejszej, bardziej bezkompromisowej wizji, a sędzia Kapiński to jest, jak rozumiem, w tej optyce pałacu, no jakaś próba nie pójścia na frontalną wojnę, tylko no właśnie jakiegoś tutaj złapania, czy porozumienia, czy rozejmu, czy kompromisu, no ale pójścia bardziej merytorycznie, bardziej taką drogą, nie wiem, czy ugodową, no ale łagodniejszą niż ostre starcie i rozgrzewanie sporów w Sądzie Najwyższym. Może o tym byśmy rozmawiać, nie o tym, kogo wybrał i wracać do Wałęsy, bo to chyba trochę dziwne jest koniec końców, tylko o to, czy prezydent koniec końców dobrze wybiera, stawiając na bardziej umiarkowaną opcję w Sądzie Najwyższym niż na zawodnika, który będzie bardzo bezkompromisowy. Bo to jest, wydaje się, clue tej sprawy, to została przykryta tym wątkiem Wałęsy trochę jako takim, prawda, i tego procesu trochę jako takim listkiem figowym.
0: No tak, ale czy pan sędzia Kapiński to jest tak naprawdę taki ugodowy i efekt jakiegoś kompromisu? No już przeciwko niemu protestują ci kodziarscy ławnicy w Sądzie Najwyższym. Jakieś transparenty wywieszają, już jest bunt. No to nie trzeba więcej, no wszystko przed nami. I ja wiecie co, ja naprawdę, ja byłem ławnikiem w zwykłym sądzie karnym przez parę lat. Ja naprawdę mi się nie podoba coś takiego, że jakakolwiek opcja polityczna chce mieć swojego sędziego. Jeżeli będziemy tak traktowali sędziów różnych, że chce mieć swojego i wtedy jest dobrze, no to zawsze jest ryzyko, że ten sędzia nie będzie nasz i wtedy będzie trwała wojna. Wreszcie trzeba doprowadzić sytuację, że sędziowie naprawdę, że ta sama osoba, ten sam skład sędziowski czasem wyda werdykt, który nam się nie podoba, czasem nam się podoba i z tym się musimy liczyć, bo tutaj nie ma sporu między Kargula z Pawlakiem, tu chodzi o system prawny państwa polskiego, ważnego i w dramatycznym momencie historycznym. I naprawdę, jeżeli przeciwko panu Kapińskiemu to jest tylko taki argument, że tam w sprawie Wałęsy, to on tam, no powiedzmy, nie posadził do Wałęsy do ciupy za kłamstwo. Przecież nie taka była możliwość, nie takie powody.
1: No nie, ale to, być to, może to... mógł wtedy dać zdanie odrębne, no wtedy...
0: Ale po co? Ale po co, kochany redaktorze? Przecież o Wałęsie to my wiedzieliśmy już od 4 czerwca 92 roku, maski opadły. To prawda, 8 lat później ten wyrok sądu nam nie był do niczego potrzebny. Wałęsa nie był już osobą biorącą udział w życiu publicznym, więc ja uważam, że to nie była sprawa przełomowa dla losów państwa polskiego, czy dla kariery pana Wałęsy. Więc sięganie tak daleko, no to jest zupełnie niepotrzebne, no bo to tak nam druga strona wyciąga tych, prawda, prokuratorów czy sędziów z obozu Prawa i Sprawiedliwości, którzy tam, prawda, albo orzekali za komuny, albo pełnili funkcję za komuny. Się okazuje, że ci pisowcy, prawnicy z czasów PRL-u, gdy zaczęli karierę, no to są gorsi od pana Czarzastego dzisiaj, tak? No to nie strzelajmy sobie w stopę.
1: To rzeczywiście jest tak, że w tej chwili trwa tego typu dyskusja właśnie ostrzej, słabiej strzelać się w stopę, ale też myślę w całej tej sprawie, na ile to jest próba skłócenia Prawa i Sprawiedliwości z panem prezydentem, że to się też rozgrywa na poziomie takim partyjno-politycznym, a media są może tylko i dodatkiem istotnym, ale jednak dodatkiem do całej tej afery, czy sprawy, czy awantury.
0: No tak, ale w samym obozie Prawa i Sprawiedliwości słyszymy dwugłos w tej sprawie. Jeżeli będziemy, że tak powiem, sprzyjać powstawaniu kolejnych linii podziału, prawda, to półtora roku przed wyborami, daj Boże, żeby się odbyły, bo w tej sytuacji, no to jak Czarzasty mówi, się źle bawią, to Tusk powie, to takim wariatom nie może oddać Polski. No to zwróćcie uwagę, jakie to może być konsekwencje w perspektywie, prawda, kolejnych wyborów. I wiadomo, że nasi przeciwnicy będą wykorzystywać każdą okazję, żeby wykazać, że tak, obóz prezydenta jest niespójny, ekipa prezydenta jest niespójna, że obóz niepodległościowy prowadzi wojenki domowe i to, jak mówię, na płaszczyźnie historycznej, no to wiecie co, ja bym wolał, żeby ci ludzie wreszcie im położyli projekt konstytucji przyszłej, żeby wreszcie była rola prezydenta, żeby się okazało, czy prezydent ma jakąś gwardię, która dba o jego bezpieczeństwo, a nie bez przerwy jakiegoś chorego psychicznie mu podsunęli, prawda? To są rzeczy, na które ja oczekuję jako wyborca i komentator zapraszany do mediów, które, prawda, mają autorytet u zwykłych, porządnych Polaków. Jeżeli będziemy tak o Wałęsę się pokłócimy teraz, prawda, no to nie ma miejsca na to, jaka ma być Polska. Ja spotykając się zresztą jestem zapraszany na różne spotkania w Polsce, no to zwracam uwagę, że musimy dzisiaj sobie zadać pytanie, jakiej Polski chcemy. I ja oczekuję zarówno od Konfederacji, jednej i drugiej, tak, obojga Konfederacji, od Prawa i Sprawiedliwości, jasnej recepty, o co ten bój, jaka Polska ma być, bo jak znowu stworzymy takiego potworka, prawda, że Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, no to zajmiemy się głównie obsadzaniem stanowisk i znowu będzie, czy to słuszny kandydat, czy niesłuszny, prawda, podrą się o te łupy, prawda, i znowu wpadniemy w jakąś czarną czeluść i będziemy rozgrywani przez zagranicę. Ja się bardzo martwię, bo niestety, moi drodzy, ja czasem mam wątpliwości, bo wielu czyha na to, żeby Polakom państwo odebrać. Tylko ja zadaję pytanie często publicznie na takich spotkaniach. Czy Polacy są gotowi na posiadanie własnego państwa? To jest pytanie, które mnie nurtuje i często zapada w tym momencie głucha cisza.
1: Jest rzeczywiście, to jest pytanie, które aż trudno jest zadawać, czy faktycznie my chcemy własnego państwa i czy chcemy ponosić czasami obciążenia i koszty, które się z tym wiążą. I to pytanie, które nie po raz pierwszy w naszych dziejach staje, czy będziemy gotowi go bronić również, ale to pytanie, na którym dzisiaj pewnie nie odpowiemy do końca, tyle wiemy, ile nas sprawdzono, ale patrzę na Lublin, tam trwa wystąpienie Przemysława Czarnka, zaraz się przeniesiemy, ale w Lublinie też ostatnio była afera z tym, jak lubelski ratusz kształtuje politykę migracyjną na poziomie samorządowym. No i właśnie, jest tak, że w Lublinie jest kłopot z tym, że się sprowadza studentów, którzy czasami płacą mniej lub lepiej za studia, a potem zmieniają Lublin, czy to nie jest kłopot. Urzędniczka z ratusza, zresztą sama imigrantka z Ukrainy właśnie bardzo zachwalała projekty ściągania studentów z Afryki tym razem. Jak to wygląda na poziomie lubelskim ta kwestia migracyjna?
0: No widać, że na ulicach jest dużo przybyszów, zwłaszcza z Afryki. Widać. No oni są, nie było jakichś incydentów, prawda, dotychczas. Są przyzwoicie ubrani, zachowują się.
1: Chyba jeden był, 2 czy 3 lata temu, jakiś bardzo nieprzyjemny z próbą napaści seksualnej, ale to jeden i jakiś czas temu, dwa.
0: Biorąc pod uwagę ilość, prawda, tych osób, które się widzi na ulicy, jak się zachowują w takim codziennym życiu, no to nic się nie wydarzyło takiego, co by jednak zapaliło czerwoną lampkę. Jednak widać tych ludzi. No i mówi się o studentach, ale są bardzo często ludzie na oko w takim wieku niestudenckim. Więc ja cały czas twierdzę, że ta ilość tych uczelni różnych i publicznych, i prywatnych, i jakichś tam różnych, prawda, w Lublinie, których jest zatrzęsienie, no to jest taka brama imigracyjna. No wiadomo, możliwość sprawdzenia, kto to jest, prawda, w jakim celu przybywa, jest żadna. Sprawdzenie ich, prawda, dokumentów o poziomie wykształcenia czy ambicji na przyszłość, to jest żadna. I o ile tej pory to był krzyk, że to przedsiębiorcy potrzebują pracowników z zewnątrz, prawda, no i oto tam Prawo i Sprawiedliwość było młotkowane, no to dzisiaj widzimy, że jednak zapotrzebowanie na wykształcenie, no to stało się taką bramą. Ja oczywiście jestem za tym, żeby w Polsce kształciły się elity innych państw. To jest potrzebne. Jak były delegacje polskie rządowe do Mongolii, prawda, czy do Wietnamu, to tam się rozmawiało, prawda, po polsku, bo ci ludzie kształcili się jeszcze w czasach Polski Ludowej w Polsce. To jest ważne, żebyśmy kształtowali jakąś więź z tymi elitami państw, które no, uważam, że w przyszłości będą motorem cywilizacyjnym, czy to się komuś podoba, czy nie, a już są, prawda, motorem demograficznym. Ale oni muszą wrócić do siebie. My nie możemy okradać ich, prawda, z potencjału intelektualnego. Nie możemy traktować machlojek rozmaitych przy sprowadzaniu ludzi. Ale z drugiej zaś strony, patrząc na ilość budowanych nowych osiedli w Lublinie i ilość tych niezamieszkałych z ofertą do wynajęcia czy do sprzedaży, że każdy trawnik został zabudowany w Lublinie, to pytamy, dla kogo, skoro ilość mieszkańców tych stałych ciągle się zmniejsza? I to budzi moje pytanie. Natomiast elita polityczna, szeroko rozumiana lubelska, sprawująca realną władzę, no to dopiero jak coś wybuchnie, to się odzywa. Ja mam zastrzeżenia dla szerokiego spektrum politycznego w Lublinie, sprawującego władzę na tym odcinku, i uważam, że jednak brak rzetelnej polityki, nie wiem, migracyjnej, ale takiej, która by powodowała, że pytamy ludzi, po co, za co, dlaczego, na jaki okres czasu przyjeżdżają do Polski. Tego nie ma, bo jak ktoś zapyta, to jest teraz faszystą, prawda, rasistą i tak dalej. Z drugiej zaś strony jakoś też doskonały interes, a uważam, że tutaj jest możliwość gigantycznej korupcji.
1: Znaczy, są mieszkania, są sprowadzani ludzie w wieku studenckim albo takim...
0: Starszym. Są tacy studenci, powiedzmy kolejnego etapu tak kształcenia.
1: Trzecim
0: wieku nawet.
1: Tak jest, ale to zdaje się, że cesarz austriacki Leopold dopiero wprowadził maturę i to spowodowało, że studenci byli w pewnym wieku, a jeszcze w wieku 17 to studiowali i 12-latkowie, i 40-latkowie, więc to dopiero wymysł przeoświecenia, że studenci są w jakimś wieku, tak mi się przypomniało, kartka z historii nauki europejskiej i historii akademii. A jak to patrzą zwykli mieszkańcy Lublina, tych, których niestety ubywa z roku na rok, no ale jeszcze mieszkają, to budzi jakiś niepokój, że ten Lublin się zmieni, że już nie będzie tych Lublinian, jakich znamy od stuleci, tylko będą jacyś nowi, w nowych blokach mieszkający, z nowymi prywatnymi dyplomami, którzy wrócą, albo raczej nie wrócą, tylko będą te nowe osiedla i nowe bloki zamieszkiwać.
0: No i jedni się cieszą, bo wynajmują mieszkania i z tego żyją, inni się martwią, bo jednak mają wrażenie, że zmienia się ten krajobraz etniczny. Ja mieszkałem w takim osiedlu starym jeszcze gierkowskim, mieszkałem przez 20 lat. Jak tam się sprowadzałem, no to tam dużo chłopaków było takich, powiedzmy sobie, środowiska kibicowskiego, a potem w wyniku, prawda, przeprowadzek, wyjazdu za granicę. No dzisiaj w tym mieszkaniu, gdzie ja mieszkałem, to mieszkają już kolejny raz jakieś tam, prawda, studenci zagraniczni. Najpierw z Ukrainy, potem teraz z Afryki, jak mam sygnały. Na tym osiedlu, jak sam czasem jestem, tam wrażenie, że to już takie jest multikulti osiedle. W ciągu 20 lat zmieniło się to. Jak mówię, jakichś incydentów nie ma, no to dobrze, tylko musimy na zimne dmuchać, bo w Wielkiej Brytanii incydentów też nie było, prawda, jakiś czas temu, a dzisiaj to wiadomo, że tam w Niemczech pójść na basen, no to zwykła Niemka to raczej tego nie robi, ryzyko duże. Ja się obawiam, że jednak takie z jednej strony polityczna poprawność uniemożliwia zabieranie głosu publicznego, bo to jakby jest zmłotkowany. Z drugiej strony chęć czystego zysku, no bo dla kogoś te mieszkania się buduje. Z trzeciej strony te uczelnie, zwłaszcza prywatne, to też potrzebują grosza, ale państwo polskie zawodzi, bo zupełnie nie śledzi tego, jakie są cele prawdziwe tych ludzi. Ja tylko przypomnę, że Afryka jest skolonizowana przez Rosję i przez Chiny. Czyli dwa totalitaryzmy, które jednak nie kryją swoich intencji wobec świata zachodniego. Ilu takich, powiedzmy, znajdą amatorów do stanięcia się jakąś tam agenturą, zwłaszcza w Polsce, no to nikt na to nie zwraca uwagi. Mówi się o Ukraińcach, że tam różnie się zachowują, prawda, a to samochodem wjedzie do morskiego oka, jakieś brewerie. To są rzeczy, które się wychwytuje. Ale czy nam nie montują agentury na przyszłość, prawda, w postaci jakiejś kadry inteligenckiej, technicznej, no to Chińczycy snują plany na pokolenia, a z nimi nie ma żartów.
1: No, oj, nie ma, Kat, z kim, ale z Chińczykami nie ma. Po Warszawie, nie tylko w Warszawie, biega robot, nazywa się Edward Warchocki, który wchodzi do Sejmu, wchodzi w inne miejsca. To robot jest chińskiej konstrukcji i oczywiście nie trzeba być wybitnym intelektualistą, żeby zadać sobie pytanie, jakie sensory, jakie dane taki robot zbiera. Wszystko jest zabawne, śmieszne, goni dziki, zaczepia polityków, ale co robi przy okazji? To już pozostawiam dla Państwa rozwagi i namysłu, bo jak na razie jest śmiesznie, żeby potem nie było smutno. Marian Kowalski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A właśnie, jeszcze się podczepię pod Mariana, dokładnie pod żonę pana Mariana, która wspiera Radio Wnet. To tylko przypomnę, że trwa ta zbiórka.
0: Pamiętajcie, nic nie ma za darmo, zwłaszcza prawda jest kosztowna w tych czasach.
1: Jest, to prawda, że prawda jest kosztowna i to jest prawda, że trwa urodzinowa zbiórka Radio Wnet, patronite.pl/radiownet, tam są wszystkie szczegóły. Ja bardzo państwu dziękuję i mam ten przywilej, mówię to bez jakiejś dużej ironii, odczytywania tych imion państwa, którzy w naszą zbiórkę się włączyli. Pani Aleksandra, pan Krzysztof, pan Jan, pan Robert i pan Tadeusz. To piątka najnowszych naszych wspierających w ramach zbiórki. Jeszcze trochę nam zostało, ale idzie nieźle. Bardzo państwu wszystkim dziękuję. Wydaje się, że jeżeli nic się nie zmieni, nie będzie jakiejś katastrofy, to przywitamy niedługo nową konsolę, ale to jeszcze trochę wysiłku. 4 dni do końca zbiórki. Bardzo wszystkim wspierającym słuchaczom dziękuję. To była Odyseja Wyborcza. No i pamiętajcie państwo o nas. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Odyseja Wyborcza. Studio Białoruskie Radia Wnet.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: 44 minuty po godzinie 11:00, Białoruskie Studio Radia Wnet. I tak jak zapowiedzieliśmy, porozmawiamy o wizycie Swietłany Cichanouskiej na Ukrainie. To niezwykła wizyta. W pewien sposób zażartował Wołodymyr Zełenski, że miało być spotkanie prezydentów Białorusi i Ukrainy. I jest spotkanie Zełenski-Cichanouska. Oczywiście wizytę obserwowała Ola Siemaszko. Olu, jak oceniasz tę wizytę? Dlaczego ona nie jest zwykłą wizytą? Dlaczego, czy ma właściwie takie większe znaczenie?
3: Ну, візита Ціхановської в Києві то заінсценована гра політична. От їм написали праві всі коментатори. Ну і то так виразні відать. І головним цілем тієї гри є виварці пресії на Лукашенка. Я припам'ятаю, вже кілька днів тому Лукашенка освячив, то було під час свячення з вжитим броні Яндрової на Білорусі. Лукашенка освячив, вже хотів би споткатися з Зеленським і омовити стосунки двосторонні. І нагле по тих словах Ціхановська удається до Києва на форум міжнародовий і так, направду, Зеленський там освячив. Вже Лукашенка хотів споткання Зеленський з президентом Білорусі, і президент Білорусі є вже в Києві. На маргінезі тієї конференції Зеленський споткався з Ціхановським. Був то такий гест, чисто символічний і такий сигнал політичний для Мінська. Бо, припомнім, що пресія на Лукашенка за допомогою білоруських сил демократичних розпочалася ще на початку того року. Зеленський, який так направду через довгий час ігнорував Заруна Ціхановська, як і білоруські сили демократичні, несподівання споткалися з Ціхановським в Вільні. Наступна планована візита Ціхановської в Києві, але в останній хвилі візита застала одволяна жиком з поводу безпечинства, але зараз вже видать, що всі квісті зостали розв'язані. Для Ціхановської є заспулу та візита, очевидно, такий сексес піаровий. Зостали, виїхали вони до Чорнобиля, відвідали Київ, споткалися з охотниками, і була така офіційна відкриття бюро демократичних сил Білорусі в Києві. Але на дальній є ясно, чи які-кольвек проблеми, які маємо білорусіні обіцяння на Україні, то є проблеми легалізації, узискання документів, проблеми білоруських охотників зостануть по той візиті розв'язані. З того, що читали, білорусіні мішкаємці обіцяння на Україні були так досить скептичні в обіцяні візити. Єдине, Павел Латушка пробував надати візиті такий політичний характер і написав в своїх каналах телеграмових, що мав споткання з міністром справ заграничних, були такі розмови на темат санкцій, українських дітей на Білорусі, поступування проти Лукашенка перед Міжнародним трибуналом справедливості в Хадзе. І попросту, ну, Латушка так описував такі вісті політичні. Єднак, очевидно, що головним цілем цієї візити є пресія на Лукашенку. І діється то в контексті таких не дуже простих, погрошуючихся реляцій між Мінським і Києвом. Україна стала тверді, що бензія колейна атак зі сторони Білорусі, і що Путін пробує втягнути Лукашенка ще глибше в ті війни. Появляються такі навіть безпосередні грозби під адресом самого Лукашенка. І зараз питання в ЖМІ, якщо то була пресія, проба пресії на нього, то Який вплив Бенці мала та візита? І ще раз так повторюємо, що не перша така проба впливу на Лукашенка. Правдоподобно удалося то останнім разом. То була в консультегу на початку марця. Було то теж перед візитом Джона Коула в Мінську. А зараз та візита Коула заповідяна. Але ще не було тієї візити, так? Коулс там кілька тижнів тому повідомив, що планує відвідати Мінськ. І видать, що то теж може бути така квестія американська та й пресі на Лукашенку, але білоруські сили демократичні зараз самі собі створили такі проблем. У Єлі в лютому і в марцю не було ще ясних сказників по партії сил демократичних зі сторони білорусину, все рівно в краю, як за границем. І зараз є ж мами, такі лічби, бо відбилися вибори до протопарламенту білоруського, парламенту на уходстві, в яких заголосувало тільки 2000 осіб. І, очевидно, не можна то так звалити віни на цибератаки, бо організатори тих виборів твердять, що з поводу тих атак не заголосувало за ледве кількадесят осіб. І, очевидно, 2000 осіб з партії – то ніц. І Мінськ зараз на такі проби пресії через свою пропаганду відповіда, ну і ким так властиві пробується нас страшити. І має рацію, так. І мислі, що Артур зараз може повідати нам, як ця візита була відбирана на Україні, і це писали вони українські коментатори, бо з моєї сторони це була така, такий моніторинг цьому віну на Білорусі.
2: Артур, запрошуємо.
4: Oczywiście, Olgo i Pawle, opowiem o tym. Dla mnie to ta wizyta w tej przestrzeni informacyjnej wywołała pewne takie dysonanse. Ona była bardzo różnorako komentowana. Oprócz tego oficjalnej narracji zarówno z kancelarii prezydenta, jak i z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie mówiono o przełomie, o zmianie, o relacjach, o rozmowach. Oczywiście między innymi prezydent Zeleński i ustami swoimi i swojego rzecznika mówił o tym, że wyrażał takie przekonanie, że będzie wreszcie albo nadszedł już ten moment dobrosąsiedzkich, odbudowy dobrosąsiedzkich relacji ukraińsko-białoruskich. Andrii Sybicha mówił, że mamy z kim rozmawiać po stronie białoruskiej, oczywiście wymieniając Cichanouską jako reprezentantkę tych, z którymi możemy rozmawiać. Mówił też, że Ukraina może pomóc niepodległej Białorusi stać europejskim przyjacielem, czy też europejskim krajem. Jeżeli chodzi też o oficjalną część dziennikarską, że to tak określę, może nawet w cudzysłowie dziennikarską, mówię tutaj między innymi o telewizji Freedom, która jest telewizją stricte państwową, rosyjskojęzyczną, częścią tego maratonu informacyjnego na Ukrainie. Oni też mówili, powtarzali mniej więcej narrację rządową, oficjalną. Były dyskusje, były spotkania. No, mnie natomiast strasznie uderzyło, że te dyskusje na temat wizyty Cichanouskiej były na tle ukraińskiej flagi i flagi Republiki Białorusi, tej sowieckiej flagi Republiki Białorusi, oficjalnej flagi używanej przez przez reżim Łukaszenki, tej, która po dojściu Łukaszenki w latach 90. do władzy została przywrócona, albo bardziej może jej alegoria tej sowieckiej flagi Republiki została przywrócona. Na spotkaniu z Cichanowską, z Zeleńskim też nie zauważyłem flagi biało-czerwono-białej. No, może kancelaria prezydenta Ukrainy nie znalazła takowej flagi u siebie na stanie.
3: Artuże, przepraszam, był taki... Artuże, przepraszam, był taki komentarz, że tak, nie było tej flagi.
4: No nie było, nie było. To jest właśnie też, ja mam wrażenie, że to jest takie zostawianie takiej jakiejś częściowej furtki do rozmów z reżimem w Mińsku, tak, że tutaj pomimo tego, że się spotkaliśmy, no ale BCB, czyli biało-czerwona flaga, biało-czerwono-biała flaga nie zafunkcjonowała. No, moim zdaniem to jest jakiś taki dosyć dziwny surrealizm właśnie tych rozmów, no ale właśnie flaga państwa białoruskiego oficjalna, teraźniejsza, jako tło państwowej telewizji Freedom, no moim zdaniem to jest, łagodnie mówiąc, no, granda, tak. Tak, tutaj nóż kiszenie mi się niestety otworzył. Oczywiście media, inne media niezwiązane bezpośrednio z rządem, czy też w ogóle niezwiązane z rządem ukraińskim, z władzą ukraińską, też mówiły o tym, że to jest przełom. No i tutaj się zgodzę, że to jest przełom. Przecież do takiego spotkania miało dojść chociażby po uwolnieniu więźniów politycznych, którzy zostali wywiezieni, o których ty kiedyś mówiłaś, relacjonowałaś zresztą to wywiezienie na teren Ukrainy więźniów politycznych osadzonych po 2020 roku. Wtedy nawet Budanow, wtedy jeszcze jako szef wywiadu wojskowego ukraińskiego, zapowiadał takie spotkanie. Ono później zostało odwołane. Niemniej jednak chyba najbardziej taki, nie chciałbym powiedzieć kontrowersyjny, może stanowcza opinia padła z ust Natalii Radzinej. To jest nie do końca, a może całkowicie nie przestrzeń informacyjna Ukrainy, no ale akurat Natalia Radzina, dziennikarka z Białorusi, naczelna portalu Hartia 97, często na Ukrainie jest komentowana. No i ona właśnie zarzuciła także władzom ukraińskim, że właśnie przede wszystkim stawiają na Cichanowską i jej środowisko, niejako pomijając wszystkie inne aspekty niepodległej Białorusi działające na Ukrainie. Przecież to nie jest tajemnicą, że od 2014 roku białoruscy ochotnicy, ale także opozycjoniści, którzy znaleźli tutaj schronienie na terenie Ukrainy, no, mierzą się cały czas problemami administracyjnymi, problemami legalizacji pobytu. Ja już nie mówię o przyznawaniu obywatelstwa niektórym żołnierzom, którzy walczą od 2014 roku, ale także z takimi problemami, o których ty też regularnie, Olgo, opowiadałaś, chociażby problemami, z którymi się mierzyli przecież dziennikarze też Radia UNED tutaj na terenie Ukrainy, związanymi chociażby z systemem bankowym, no jakimikolwiek formalnościami, tak? I to tak jakby zostało częściowo w tej sytuacji pominięte, pomimo tych zapowiedzi, że będzie dobrze. Ale jak będzie dobrze? No ja to dobrze słyszałem z ust i prezydenta Poroszenki, później słyszałem z ust prezydenta Zeleńskiego, no ale mamy 2026 rok i ja jakoś nie do końca widzę możliwość, znaczy inaczej, jakieś intensywne działania na tym polu.
3: No i dlatego powiedziałam, że to środowisko białoruskie, które teraz mieszka w Ukrainie, oni są dość sceptyczni na temat tej wizyty. I jeszcze na końcu, mamy dwie minuty, chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat sytuacji wojennej, bo Białoruś i Ukraina wymieniają się oskarżeniami w ostatnich dniach. Ukraina przygotowuje się do kolejnego ataku z Białorusi. Białoruś twierdzi, że w ciągu ostatniego tygodnia nad Białorusią przyleciało 116 dronów z Ukrainy. Drony, wiemy, że drony stałe tak przylatują na terytorium Białorusi ze wszystkich stron, nie tylko z Ukrainy. Władze już nie mogą ukryć tej informacji, ale bardzo się starają. I już dziś Instytut Badań nad Wojną przedstawił swoją teorię na temat tego, jak można wykorzystać terytorium Białorusi. Rosja chce przeprowadzić ataki dronów na Ukrainę z Białorusi. Jak to wszystko będzie wyglądać? То значить, що будуть такі атаки дронів на цілі в західній і północно-західній Україні, яких російські дрони не можуть ще так легко трапити з дуже прецизією і такими гловіцями. І можливість використання території Білорусі через сили російські до атаків могла б уможливити російським дронам типу «Шахет» і іншим дронам атакування автостради М-06, яка прибіга через Західню Україну, в тим ключових шляхів з Польщі на Україну ораз лінії колійової ланчонці польське з Україном. І то можуть бути такі атаки на той терен з територією Білорусі. Але вже чекаємо, може, коментарі експертів воєнних на той темат.
2: To ja tylko dodam, że Robert Browdy, czyli Madiar, szef systemu bezzałogowych Zbrojnych Sił Ukrainy, reagując na te opowieści o tych spadających dronach ukraińskich na Białoruś, raz po pierwsze stwierdził, że Białoruś nie widzi tych dronów, w które te drony są wycelowane, czyli nie widzi dronów rosyjskich z jakiegoś powodu, a po drugie stwierdził, że Ukraina ma już namierzonych 500 takich celów na terytorium Białorusi, jest gotowa w każdej chwili je zaatakować, jeżeli Białoruś chciałaby przystąpić bardziej jak активні до війни по стороні Федерації Російської.
3: Павле, а я можу додати, що 500 цілів – то трохи задуже. Аби знищити білоруську господарку, Україна може у нерухомість за ледве 10 фабрик.
4: I zrobić to bardzo szybko. Ja tylko na koniec jeszcze dodam jedną taką informację bardzo ważną. Serhii Flesz Bezkresnow, to jest doradca Ministerstwa Obrony Ukrainy o technologii dronowych i łączności, zaznaczył bardzo ciekawą rzecz, że w tym ostatnim ataku na Kijów akurat Białoruś i infrastruktura ta retransmisyjna z Białorusi nie brała udziału, co było w sumie dosyć dziwne, bo w ostatnich miesiącach regularnie te retransmitory z terenu Białorusi były wykorzystywane.
2: Artur Żak, Olga Siemaszko, Paweł Bobołowicz, Adam Czerpak zrealizował dzisiejsze białoruskie studio Radia Wnet. A propos tych sytuacji wojennej, to mogę Państwu powiedzieć, że przez całą naszą audycję trwa alarm na Ukrainie. Wystartował rosyjski MiG-31 i jest zagrożenie rakietowe dla całej Ukrainy. Tak wygląda ta rzeczywistość z kraju, w którym częściowo też prowadzimy dla Państwa białoruskie studio Radia Wnet. A teraz już mówimy do usłyszenia, a nie, jeszcze oczywiście zapraszamy na patronite.pl / Radio Wnet do wsparcia naszej akcji urodzinowej i wsparcia naszego radia. A teraz już możemy powiedzieć dziękujemy i do usłyszenia.
0: Studio Białoruskie Radio.

0: Беларуская студия Радио ВНЕТ.
1: Ведомости ВНЕТ. Dwie osoby zostały zatrzymane i są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wywoływaniem fałszywych alarmów. Poinformowała prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Chodzi o fałszywe alarmy, po których służby interweniowały w domach polityków prawicy, w tym w rodzinnym domu prezydenta i w domach dziennikarzy Telewizji Republika. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, sprawca fałszywego zagrożenia w domu rodzinnym prezydenta miał najprawdopodobniej dostęp do komunikacji pomiędzy służbami, albo był na miejscu i dokładnie obserwował ich działania. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymani to 20-latkowie, którzy mieli wcześniej problemy z prawem. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią nowy traktat dotyczący obronności i bezpieczeństwa. Umowa zostanie podpisana podczas wizyty premiera Tuska w Londynie, gdzie spotka się on z premierem Starmerem. Według brytyjskiego rządu porozumienie ma poprawić bezpieczeństwo granic, pomóc w walce z przestępczością zorganizowaną oraz pogłębić współpracę obronną z Unią Europejską. Donald Tusk podkreślił, że Polsce zależało, aby traktat wynosił relacje polsko-brytyjskie na najwyższy poziom dyplomatyczny i żeby był skoncentrowany na obronności i bezpieczeństwie, w tym cyberbezpieczeństwie. Paryska prokuratura wszczęła śledztwo mające ustalić, czy troje skrajnie lewicowych kandydatów na merów francuskich miast padło ofiarą działań obcego państwa próbującego ingerować we francuskie wybory samorządowe. Agencja Reutera ujawniła w tym miesiącu, że francuskie służby podejrzewają, iż kampanię oczerniającą kandydatów partii nieujarzmiona Francja przeprowadziła izraelska firma Black Core. Według źródeł kampania obejmowała fałszywe strony internetowe, konta w mediach społecznościowych oskarżające polityków o działalność przestępczą oraz obraźliwe reklamy internetowe. Były premier Grecji Alexis Tsipras powołał nową partię polityczną. Lewicowy polityk zapowiedział walkę z korupcją oraz działania na rzecz bardziej sprawiedliwego wzrostu gospodarczego. 51-letni Tsipras kierował greckim rządem w czasie kryzysu zadłużeniowego w 2015 roku i zasłynął ostrym konfliktem z międzynarodowymi kredytodawcami podczas negocjacji dotyczących trzeciego pakietu pomocowego dla Grecji. Spór niemal doprowadził do opuszczenia przez Grecję strefy euro. Wczoraj wieczorem polityk przedstawił nowe ugrupowanie pod nazwą Grecki Sojusz Lewicy. Zapowiedział odbudowę praworządności i niezależności instytucji państwowych, licząc na wykorzystanie rosnącego niezadowolenia wobec rządu premiera Kyriakosa Mitsotakisa. Tsipras odniósł się między innymi do skandali korupcyjnych dotyczących wyłudzania unijnych dopłat rolnych oraz afery związanej z podsłuchiwaniem jednego z liderów opozycji. Hongkong wyprzedził Szwajcarię i został największym na świecie centrum obsługi transgranicznego majątku, wynika z najnowszego raportu Boston Consulting Group, cytowanego przez agencję Reutera. Autorzy opracowania oceniają, że zmiana ta raczej nie zostanie odwrócona, ponieważ azjatyckie centra finansowe rozwijają się szybciej niż europejskie. Bezpieczne przystanie dla kapitału. Według raportu majątek ulokowany w Hongkongu osiągnął wartość 2 bilionów 950 miliardów dolarów, wyprzedzając Szwajcarię o jedyne, ale jednak 10 miliardów. Boston Consulting Group prognozuje, że zarówno Hongkong, jak i Singapur będą rozwijały się jako centra transgranicznego zarządzania majątkiem w tempie około 9% rocznie do roku 30. Dla porównania średnie tempo wzrostu Szwajcarii ma wynieść około 6% rocznie.
0: Prognoza pogody.
1: Dziś na zachodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane, na północnym wschodzie początkowo duże, ale w ciągu dnia będzie się tam przejaśniać, a strefa zachmurzenia przemieści się na południowy wschód, gdzie wystąpią po południu przelotne opady deszczu. Na południu Podkarpacia i Małopolski także burze. Temperatura od 15 na Helu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
2: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów m.in. Biel Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
4: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Autopromocja. A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.
2: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
3: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
1: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam ponownie na 17 piętrze i witam w roku 2023, do którego się cofamy, odliczając te ostatnie dni, które pozostały do 17 urodzin naszego Radia Wnet, i patrzymy na to, co właśnie wydarzyło się 3 lata temu. 3 lata temu cały czas mówiliśmy, tak jak teraz zresztą, o wojnie na Ukrainie. Wojna, która chyba, jeżeli chodzi o rok 2023, to należy zapamiętać przede wszystkim kontrofensywę ukraińską przeciwko Rosji. Kontrofensywa, która była spektakularna, która pozwoliła na odbicie przez Ukraińców znacznych obszarów, szczególnie w okolicach Charkowa, ale także w okolicach Sum. I konflikt, który cały czas pogłębiał kryzys gospodarczy w Europie, kryzys gospodarczy na całym świecie, tak można by chyba powiedzieć. Pamiętamy, że to jest także ten czas, cały czas bardzo mocnej inflacji oraz rekordowych cen energii, ale tak, rok 2023 to również początek nowej wojny, a przynajmniej nowego rozdziału. Chodzi o wojnę izraelsko-palestyńską, która trwa już w zasadzie od 80 lat, ale na pewno to, co wydarzyło się 7 października 2023 roku, było czymś bezprecedensowym, bo oto Hamas, islamistyczne ugrupowanie Hamas, zaatakowało Izrael. W wyniku tego niespodziewanego ataku zginęło ponad 1000 obywateli Izraela i to uderzenie doprowadziło do rozpoczęcia pełnoskalowego ataku izraelskiego na strefę Gazy, która została w zasadzie zrównana z ziemią w ciągu 2 lat, i kontrofensywa, która doprowadziła do śmierci ponad 70 tysięcy Palestyńczyków. Ale to oczywiście wydarzenie, to nowy rozdział, w którym mamy do czynienia z radykalizacją nie tylko Palestyńczyków, czego wyrazem była był ten atak 7 października, ale chyba przede wszystkim Izraela oraz jego establishmentu politycznego, ponieważ to, co obserwujemy od tamtej pory, to w jaki sposób Izrael staje się coraz bardziej radykalny w tej swojej polityce przeciwko Palestyńczykom. No, to jest coś bezprecedensowego, bo mamy oczywiście Strefę Gazy, ale mamy również zachodni brzeg Jordanu, mamy ataki oraz mordy na Palestyńczykach, ale to nie tylko Palestyńczycy, to również eskalacja różnych wystąpień antychrześcijańskich, które są kolportowane na różnych mediach społecznościowych, czy to w Libanie, czy też na terenie Jerozolimy. No i wreszcie ten wielki projekt izraelski, aby zbudować nowy Bliski Wschód, wielka ambicja premiera Benjamina Netanyahu, który, przypomnę, jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. No ale tak, to początek wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, która trwa do dziś, której konsekwencją w sumie jest również to, co dzieje się aktualnie w Zatoce Perskiej. Ale może to ten odcinek, także trzeba w tym odcinku trzeba także wspomnieć o innej ogromnej wojnie, która dzieje się troszeczkę pod naszym nosem, ale na którą zupełnie nie zwracamy uwagi, bo po prostu dzieje się w Afryce, czyli wojna domowa w Sudanie, która rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku, która trwa do dziś i która jest największą katastrofą humanitarną aktualnie na świecie. Wojna między z jednej strony armią sudańską, a z drugiej strony bojówkami sił szybkiego wsparcia, miliony uchodźców, prawdopodobnie

0: był rokiem wojen.
1: 17 piętro.
2: W samo południe.
3: No właśnie, bardzo dobry moment, żeby porozmawiać, proszę Państwa, o nieprawdopodobnie ważnym wydarzeniu na scenie operowej. Moim i Państwa gościem Michał Znaniecki. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No w ogóle huczy, aż huczy, bo w ogóle prasa, internet. 15 maja była premiera Halki. Stanisław Poniuszko powinien być szczęśliwy. On marzył o międzynarodowej karierze Halki i chyba się to marzenie spełniło.
4: No myślę, że ja jako emigrant, bo przecież spędziłem ponad 25 lat za granicą, gdzie właśnie jako Polak starałem się promować polską muzykę i o tej Halce wszyscy niby wiedzieli, o Moniuszce coś tam wiedzieli, ale wypromowanie polskich oper było bardzo trudne, oprócz irlandzkiego Strasznego Dworu, który się udał i był adoptowany jako opera narodowa Irlandii, bo oni nie mają takich kompozycji, przez samą panią prezydent, zresztą obecną, to potem z tą Halką już tak łatwo nie było, więc cieszę się, że udało nam się zrobić to jako spełnienie marzenia Moniuszki, czyli wersję włoską, która powinna łatwiej trafić na salony operowe Europy.
3: No zdecydowanie włoski jest pierwszym językiem opery, można powiedzieć, i to jest fantastycznie. Międzynarodowa obsada.
4: Obsada międzynarodowa, co jest coraz częstsze, oczywiście mieszamy i obsady, które się uczą swoich języków nawzajem, co jest zawsze trudne. No tutaj akurat właśnie było łatwiej, bo Brazylijczyk mógł zaśpiewać Jątka po włosku, mimo że ma go nawet w wersji polskiej, bo tak wygrał chyba konkurs Didura, więc rzeczywiście ta promocja polskiego języka do śpiewania też jest ważna, ale ten włoski nas zbliżył tak naprawdę do tradycji, do korzeni, tak jak pan powiedział. I to włoskie bel canto odczarowało nam trochę Moniuszkę w wersji werystycznej, czyli takiej telenoweli z krzykiem emocji, a tutaj nagle wróciliśmy do tego, z czego wychodził Moniuszko, czyli z jakiejś takiej tradycji właśnie teatru muzycznego Francji, Niemiec i Włoch. I to się rzeczywiście udało, bo nagle wsłuchujemy się w zupełnie nowe niuanse.
3: No właśnie, 15 maja była premiera, teraz jeszcze przed wakacjami w sobotę i w niedzielę, tak, spektakle, a później
4: chyba tak.
3: Troszkę przerwy. Będziecie Państwo jeździć tą operą?
4: Na razie oczywiście zaprosiliśmy wielu dyrektorów teatrów włoskich, teatrów hiszpańskich przede wszystkim, bo byli zainteresowani tytułem. Jako że ja na tamtym rynku jestem najbardziej znany po nagrodach w Hiszpanii czy we Włoszech i rzeczywiście było duże zainteresowanie. Teraz ważne, żeby zrobić dobre wideo, DVD, które mogłoby troszeczkę pojeździć zamiast nas, bo wiadomo, że jeżdżenie w dzisiejszych czasach teatru operowego i spektaklu pełnego to są takie pieniądze, że na razie nie możemy sobie na to pozwolić, ale najważniejsze, żeby ten tytuł zaczął istnieć w takiej podświadomości dyrektorów teatrów i potem z ich obsadami, z ich orkiestrami, no bo tak jakby też o to chodzi, nie żeby był one shot, przyjeżdżamy z Halką, robimy, bo to już robiliśmy za czasów komunizmu, że przecież na Kubę pojechaliśmy, pokazaliśmy i wróciliśmy, więc tak jakby troszeczkę szukajmy, żeby się zarazić muzyką, to trzeba ją wykonywać, czyli lepiej, żeby zrobiła to orkiestra z Barcelony, czy chór z Madrytu, a nie nasza orkiestra, czy nasz zespół, który po prostu jedzie i wróci. Jeżeli chodzi takie myślenie szersze troszeczkę.
3: Czy Fidel Castro był na widowni?
4: Poznałem tak zwaną czarną Halkę, czyli Kubankę, która śpiewała to w latach 60., jeżeli się nie mylę, czy 70. I kiedy pracowałem w Hawanie 3 razy, za każdym razem byłem zapraszany właśnie do naszej czarnej Halki, do jej willi, oczywiście zrujnowanej, takiej typowo kubańskiej, na herbatę, gdzie wspominała, jak to przyjechała ona do Polski zaśpiewać to w Warszawie. A również kiedy gościła Halka, jak była odbierana, jest tak jakby śpiewaczką jednej roli, bo o tym się mówiło i w Europie.

0: Europie i na Kubie. Więc do dzisiaj jest już chyba 90-letnią Halką, która przyjmuje na herbatę ważne osobistości z Europy.
1: No to pięknie. Wróćmy teraz do, bo to jest w ogóle, no sama historia też jest no jakby uniwersalny, tak? Przesłanie, samotność, niesprawiedliwość. Jakby...
0: No tak, tam jest masa tematów oczywiście, które są jakoś ubrane w fatałaszki różnego rodzaju kostiumy operowe i to zawsze oddala, więc ja tak spróbowałem się tym troszeczkę pobawić, pewną konwencją współczesności, ale bez zakładania jeansów, więc jednak jest to wszystko w kostiumach. Właśnie cytujemy taką zabawę kostiumem operowym czy góralskim w tym wypadku, jak on był widziany, jak folklor był filtrowany przez teatr klasyczny. I ta zabawa jest odczytana, więc to bardzo mnie cieszy, że to, że mamy hologram gór, a nie narysowane góry czy udający styropian góry, to się nagle sprawdza, jest to czytelne, a historia jest bardzo prosta o odrzuceniu miłości, o problemie niewinnej, wyrzuconej ze społeczności kobiety tylko za to, że się zakochała. Wszystkie tematy, które ma każdy naród, każdy operowy naród i każda telenowela tak naprawdę, więc tak jakby to musi się dobrze czytać nawet dzisiaj. A że pokazujemy również jej szaleństwo, czyli taki bardzo operowy świat Halki, no to szaleństwo jest wielkim problemem teraz, jeżeli chodzi właśnie o pozbieranie się w depresji po naszych doświadczeniach z pandemią. To wszystko staje się aktualne i chyba o to w operze chodzi, żeby ona nas ciągle dotyczyła i dotykała i nad tym będę zawsze walczył, żeby nie zasłonić tego bezpiecznie kostiumem czy jakąś taką akcją telenowelową, żeby to oddaliło od nas jakiś ból, jakąś refleksję i to jest, jak pan mówi, huczy, ale huczy właśnie tak analitycznie, że naprawdę wszyscy, którzy widzieli spektakl, na co zapraszam w listopadzie, bo będzie 11 spektakli, analizują, myślą, jest pewna refleksja. Każda postać jest tutaj dorysowana z pewnymi kompleksami, z pewnymi niejasnościami, czyli tak jak jest w życiu, a nie operowo biało-czarne. Więc na tym też dużo pracowaliśmy.
1: No ja już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć osobiście. Też ta warstwa wizualna, tak, to Karolina Jacewicz, tak, była...
0: Tak, tutaj Karolina Jacewicz pracowała z nami przy multimediach w takiej strukturze, która wymagała niesamowitego takiego dopracowania szczegółu, bo właśnie nie chciałem zarzucić sceny projekcjami, bo to robią wszystkie teatry, mają coraz lepszy sprzęt i wspaniałych artystów, natomiast tutaj stwierdziliśmy, spróbujmy znaleźć pewnego rodzaju trójwymiarowość pewnych znaków, emblematów, historii, emocji, więc jest to bardzo delikatne, wyjątkowo delikatne, jeżeli chodzi o moje spektakle, bo też bardzo, bardzo lubię projekcje i multimedia. A tutaj chciałem tak zachować jednak taką dobrą równowagę i proporcje. I to nam się udało, a scenografia i choreografia i kostiumy to wszystko ja, gdyż szukałem takiej organiczności, żeby to wszystko wynikało i reżyseria, czyli ruch sceniczny z choreografii, która zresztą jest bardzo ważna, bo to są duchy, które prowadzą nas przez tą historię i też scenografia, gdzie każdy element musi zagrać wielkie ramy, przez które przechodzą niektóre postacie, inne nie mogą przez nie przejść. Gabloty z jakimś takim muzeum Halki, które potem są otwierane albo do nich się nie można dostać, czy jakieś takie myślenie o Halce tradycyjnej. Ogrywamy to wszystko, ale właśnie dzięki temu, że to wszystko się łączy, myślę, że publiczność ogląda to jak naprawdę dobry spektakl, którego nie znają, a to jest najważniejsze w operze, żeby nie myśleć, że my już wszystko widzieliśmy, bo widzieliśmy i wiem, jak się to skończy. Tak próbowałem prowadzić tę historię, żeby do końca publiczność nie wiedziała, jak się może skończyć ta historia.
1: No tak, to troszkę to jest tak jak z Szekspirem. Mimo wszystko, że wiemy, jak się król skończy, tak? No, ale tak chodzimy i nie mamy dosyć nigdy, bym powiedział.
0: I tego życzę Moniuszce, żeby właśnie tak to się stało, żeby nie zastygł w jakiejś tradycyjnej gablocie muzealnej, mówiąc, tak trzeba śpiewać Halkę, o tym jest Halka. Nie wiem, o czym jest Halka. Codziennie dla mnie jest o czymś innym, więc też polecam wracać na spektakle, bo przy każdej obsadzie, czy Natalia Rubisz, czy Marcelina Roman, te Halki są inne, pracują na zupełnie innej introspekcji postaci i to może być bardzo atrakcyjne, żeby zobaczyć właśnie te różnice, bo to też zależy od publiczności, bo codziennie jest inna publiczność, więc tak jakby dostrajamy się zawsze do publiczności.
1: To bardzo Państwa zachęcam. Być może nie ma na sobotę i niedzielę biletów, ale zawsze jak ktoś bardzo chce, to wejdzie. Ja to taki mam takie...
0: Zawsze.
1: Takie...
0: Też to mówię.
1: Także teraz sobota i niedziela.
0: Nie trzeba być dziennikarzem, nie trzeba być ministrem, ani nie trzeba być premierem, żeby się dostać. Po prostu wystarczy rzeczywiście troszeczkę tam popukać i się okaże, że czy jest jakiś mały zwrot biletów, czy wejściówka. Teatr jest duży. Widać z każdego miejsca dobrze, więc warto spróbować, a jak się będzie za bardzo z boku, czy za bardzo z tyłu, to potem się wraca właśnie na jesieni.
1: No i właśnie, bardzo dziękuję. Michał Zaniecki był naszym gościem i zapraszam w imieniu pańskim i Filharmonii i Opery Podlaskiej na ten spektakl, ale w ogóle na wszystkie spektakle, bo tam się dzieją wspaniałe rzeczy. Naprawdę piękny, cudowny budynek poza tym. No to jest naprawdę, warto po prostu wybrać się do Białegostoku, żeby tam pobyć. A na Halkę zwłaszcza, a jeszcze można sobie wybrać włoską, polską, ale najlepiej obie wersje językowe i wtedy będzie taki pełny, że tak powiem, pełne przeżycie. Bardzo panu dziękuję.
0: I tak twierdzą wszyscy nasi goście, więc też zapraszam.
1: Naszym gościem był Michał Znaniecki, reżyser Halki, no wspaniały reżyser w ogóle i twórca sceny polskiej muzycznej na całego. Hurra! To posłuchajmy teraz kawałka w Halki. Dziękuję bardzo.

0: Niech żyje Stanisław Moniuszko. Proszę Państwa, a teraz przenosimy się do Wrocławia. Moim i Państwa gościem, mili Państwo, jest Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora.
0: No właśnie, wczoraj była 90. rocznica urodzin Natalii Gorbaniewskiej. Było składanie kwiatów, ale no właśnie, chcieliśmy przypomnieć tą postać, bo to niezwykła postać. Jedna z 7 osób, która w 1968 roku wyszła na Plac Czerwony i protestowała przeciwko inwazji wojsk sowieckich w Czechosłowacji. No i trafiła do psychiatryka, no ale postać niezwykle ważna dla polskiej kultury także, a zapomniana, więc chcieliśmy ją przypomnieć, aż wczoraj była właśnie ta rocznica urodzin Natalii Gorbaniewskiej, więc chciałbym pana poprosić o opowieść krótką.
1: Tak, to ja może zacznę od tego, że rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, jest to postać niezwykle istotna zarówno dla historii naszej części Europy, jak i samego też Wrocławia. No ale przede wszystkim to była poetka, wspaniała poetka, ona piękne wiersze pisała. One są też wydane po polsku, to Wiktor Woroszylski czy Stanisław Barańczak je tłumaczyli, przekładali je, ale dysydentka, wielka przyjaciółka Polski i Polaków. I o czym pan redaktor nie wspomniał, ja sobie pozwolę to powiedzieć. Ona również miała polskie obywatelstwo, ponieważ no tu trzeba wrócić do tego roku 1968 i słynnego protestu na Placu Czerwonym. No wyobraźmy sobie środek sowieckiego imperium, miejsce najbardziej chronione przez KGB i nagle pojawia się w zasadzie 8 osób, które protestują przeciwko inwazji całego Układu Warszawskiego, który Układ Warszawski dokonał na Czechosłowację, kiedy ta Czechosłowacja zapragnęła pójść sobie własną drogą. To był niebywały akt odwagi, żeby tam siąść i zaprotestować. Taka właśnie też ciekawostka, bo to jest ta różnica, czy 7, czy 8 osób. Tak naprawdę było osób 8, ale była wśród nich jedna studentka. Była to bardzo młoda osoba i oni wszyscy, jak zostali zwinięci przez sowiecką milicję, to namówili tę najmłodszą, żeby ona mówiła, że znalazła się tam przypadkiem. Żeby ją po prostu chronić, żeby mogła dokończyć studia i nie narażać się na represje. Wszyscy pozostali byli już takimi zaprawionymi w bojach opozycjonistami sowieckimi. I właśnie Natalia Gorbaniewska też. Tak jak pan redaktor powiedział, ona potem została, można powiedzieć, skazana na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Bo ja nie wiem, czy słuchacze, a ci młodsi to na pewno o tym nie wiedzą. W Związku Sowieckim, oprócz tego, że można było wylądować w więzieniu, że można było być zesłanym, to jeszcze jako forma represji pojawiło się przetrzymywanie w zakładach psychiatrycznych. Sowieci wymyślili taką jednostkę chorobową, schizofrenia bezobjawowa. Czyli ci, którzy byli przeciwnikami ustroju, przeciwnikami władzy sowieckiej, oni z diagnozą schizofrenii bezobjawowej lądowali w makabrycznych warunkach szpitali psychiatrycznych. I między innymi Natalia Gorbaniewska też w takim szpitalu, w takim ośrodku zamkniętym się znalazła. Ona tam wylądowała dopiero w półtora roku po proteście, co jej pozwoliło na napisanie relacji z tego protestu. No i tu dochodzimy znowu do wątku wrocławskiego.
0: Ja tylko wspomnę, żeby nie zapomniał, jak państwo, bo może młodzi ludzie przynajmniej czytali Mistrza i Małgorzatę, to mistrz ląduje w psychiatryku również i z Iwanem Bezdomnym tam się spotykają. To może troszkę naświetlić, że tak powiem, zagadnienie właśnie takiej psychuszki.
1: Tak, ale no powiem też, że towarzystwo sowieckie psychiatryczne, ono zostało z różnych stowarzyszeń międzynarodowych właśnie wyrzucone z tego powodu, że zgodziło się na to, czy psychiatrzy sowieccy zgodzili się na to, aby stać się elementem opresyjnego systemu. I to spowodowało, że ktoś, kto miał za sobą pobyt w szpitalu psychiatrycznym, był faszerowany różnego rodzaju lekami, też był traktowany jako osoba prześladowana przez tamten reżim. Natalia Gorbaniewska właśnie w tej przerwie pomiędzy protestem a tym, jak została skazana na pobyt w tej psychuszce, napisała relację z protestu, i to pod tytułem 12 w południe zostało wydane na początku lat 2000 we Wrocławiu. To było pierwsze wydanie w Polsce w ogóle tej relacji. Natomiast sama Natalia Gorbaniewska była również, oprócz tego, że była dysydentką, była współzałożycielką i autorką samizdatowego, czyli takiego podziemnego pisma, Kronika Bieżących Wydarzeń. To było można powiedzieć czasopismo, ale w zupełnie innym rozumieniu niż my rozumiemy obecnie, gdzie próbowano w jakiś sposób opisywać te wszystkie formy represji, które spotykały ludność w Imperium Sowieckim. W 1972 roku na skutek protestów międzynarodowych zwolniono ją z tego zakładu psychiatrycznego, a w 75 zmuszono do emigracji. I tu się zaczyna też taki wątek bardzo, bardzo mocnej współpracy z Polakami, bo na emigracji zamieszkała w Paryżu i zaczęła współpracować z Jerzym Giedroyciem, z kulturą, zaczęła pracować w Radiu Swoboda, czyli to była ta rosyjskojęzyczna część Wolnej Europy.
0: I wtedy zaczęła tłumaczyć, prawda? Między innymi Gustawa Herlinga Grudzińskiego.
1: Tak, ona była zastępcą redaktora naczelnego takiego czasopisma literackiego Kontynent na Zachodzie, rosyjskojęzycznego. I tam właśnie ona tłumaczyła Miłosza, tłumaczyła Gustawa Herlinga Grudzińskiego czy wiersze Wisławy Szymborskiej. I to, co jest, no znowu, z punktu widzenia Wrocławia bardzo ważne. Ona po raz pierwszy do Wrocławia przyjechała w roku 1989. Dzięki różnym znajomościom tam z Zachodu jeszcze nawiązała kontakt z działaczami Solidarności Walczącej i to były bardzo, bardzo ścisłe związki. No do tego stopnia, że potem stanęła na czele, przewodniczyła jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus. Tutaj jednymi z istotniejszych osób były czy Anna Morawiecka, czy Jarosław Broda. No i to są te postaci, z którymi ona tutaj współpracowała przez kilka lat, bo temu jury przewodniczyła od 2006 roku do 2013. Aż w zasadzie do swojej śmierci. Żeby uczcić tę jej pamięć, no to Wrocław stworzył nagrodę imienia Natalii Gorbaniewskiej właśnie w dziedzinie literatury. To tak w skrócie powiedziałbym, jaka to była postać i jak ważna ona była dla Polski, bo przecież polskie obywatelstwo miała, i dla Wrocławia, bo sama nawet podkreślała, że we Wrocławiu znalazła swój kolejny dom.
0: No właśnie.
1: I ta przyjaźń z Daną Morawiecką, z Jarosławem Brodą, no to no w zasadzie aż do śmierci Natalii Gorbaniewskiej istniała.
0: No właśnie, i to teraz już będziemy powoli musieli kończyć, ale chciałbym, żebyście Państwo, będąc na rynku we Wrocławiu, odnaleźli tablicę poświęconą Natalii Gorbaniewskiej i sobie może wspomnieli tą niezwykłą postać.
1: Tak, ja gorąco tak do tego zachęcam, żeby podejść pod tę tablicę. Ona jest niedaleko fontanny na wrocławskim rynku. Natomiast jak już poznacie wtedy postać Natalii Gorbaniewskiej, no to ja oczywiście zachęcam, żeby cały kontekst tego, jak wyglądała opozycja we Wrocławiu w PRL-u, czy jak wyglądało budowanie nowego społeczeństwa wrocławskiego, bo to też jest elementem tego, że Natalia Gorbaniewska we Wrocławiu została pięknie przyjęta, bo my we Wrocławiu wszystkich przyjmujemy. My tu budujemy od 80 lat nową polską społeczność i o tym opowiadamy w Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej, skąd z rynku 12 minut tramwajem się jedzie. Także też zachęcam, żeby tam poznać cały ten kontekst, w jakim przyszło między innymi Natalii Gorbaniewskiej funkcjonować we Wrocławiu. Ten tygiel narodów, który we Wrocławiu się pojawił po II wojnie światowej, tygiel kultur i tygiel nawet Polaków z różnych stron Polski, no to to zaowocowało taką otwartością, że myśmy z otwartymi rękoma przyjęli Natalię Gorbaniewską i cieszyliśmy się z tego, że Wrocław i tak, że tak ukochała Wrocław.
0: Tak, i to jest wspaniała wiadomość. Będziemy we Wrocławiu i zrobimy rozmowę spod tablicy, być może już niedługo, bo się wybiera Radio Wnet z różnymi wycieczkami w różne wspaniałe miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem naszych stolic, ale żeby to było możliwe, to pamiętajcie Państwo o adresie patronite.pl/radiownet, żebyśmy mogli, że tak powiem, jeździć do Państwa jeszcze i nadawać zewsząd. A moim i Państwa gościem był Adam Pacześniak. Bardzo, bardzo, nie pierwszy raz, bardzo dziękuję. Dziękuję za tą pamięć, za ten dzień wczorajszy, za uczczenie 90. rocznicy urodzin Natalii Gorbaniewskiej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i gorąco zapraszam Radio Wnet do Wrocławia i zapraszam wszystkich radiosłuchaczy również do Wrocławia i na rynek, i do Centrum Historii Zajezdnia.
0: Dziękuję. A teraz, mili Państwo, krótki utwór sceniczny, niesceniczny, radiowy. Premiera, uwaga, premiera. Ta-da-da, po moim wyjeździe do Wielkiej Brytanii.
2: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
3: Alem zgłodniał, marzy mi się angielskie śniadanie.
4: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę humusu.
3: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
4: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
3: Sheeran luck, znaczy się thank you very much.
0: No a teraz już, proszę Państwa, lecimy na Skrzydłach Sztuki, bo jest taka fundacja Skrzydła Sztuki i ta fundacja zaprasza, proszę Państwa, na kolejny spektakl Gen Wolności. Młodzież w walce z komuną, ten Gen Wolności nam potrzebny, a naszym gościem jest Łukasz Matecki. No, Łukasz Matecki no tutaj bardzo często u nas jest i jest naszym przyjacielem Radia Wnet i jest twórcą wielu spektakli i aktorem i w ogóle, no w ogóle, menadżerem i wszystkim w ogóle i hura. Dzień dobry. Cześć.
5: Kura, dzień dobry. Bardzo mi miło, że nazwałeś mnie przyjacielem.
0: No, no jesteś przyjacielem.
5: Czuję się zaszczycony.
0: No. No właśnie. Uwaga, teraz będziemy rozmawiali kilka minut o tym nowym spektaklu. Gen wolności, młodzież w walce z komuną. Ten gen wolności musimy cały czas, że tak powiem, dokarmiać, no, u wszystkich.
5: No trzeba, trzeba dokarmiać, ponieważ pora roku jest taka, że gen wolności wymaga dokarmiania, ponieważ jest słońce, lato, ludzie trochę o teatrze zapominają, a wydaje mi się, że to jest sztuka, na którą warto przyjść, ponieważ rozumiem, że mogę teraz mówić.
0: Mogę mówić, nawet muszę nawet mówić, nie ma, że jesteś zobowiązany do mówienia, tym bardziej, że no przecież, bo to jest, przepraszam bardzo, gen wolności, tylko ja to dopowiem, młodzież w walce z komuną, na komuna tutaj się, tutaj na najwyższych stanowiskach, że tak powiem, rozpiera teraz znowu.
5: No, i no wiesz, od komentowania bieżącej polityki to jesteście wy dziennikarze.
0: No nie, to tak sobie media to i tak taka dalej. Metaforka była, no taka mała.
5: No dobrze, dobrze, ja ją przyjmuję, ja ją rozumiem, natomiast ja bym się tutaj odwoływał do naszego projektu, a nasz projekt mówi o latach głównie 1945-1989, ale też sięgamy wcześniej, do czasów zaprzeszłych, sięgamy nawet do Mickiewicza w pewnym momencie, a nawet do czasów biblijnych, tutaj do Ewangelii nawet. Zaczynamy od punktem wyjścia, jest fragment biblijny i chcemy opowiedzieć o tym polskim genie wolności, który powoduje, że trwamy, że z różnym skutkiem czasami jest to bardzo bolesne, ale, no, ale jednak jesteśmy narodem, przekazujemy w sobie ten gen wolności z pokolenia na pokolenie i historia naszej opowieści, zacznę od tego, że spektakl będzie miał miejsce 31 maja o godzinie 17 na scenie Stygmat, którą słuchacze Radia Wnet pewnie znają z wielu inicjatyw takich chwalebnych. Scena Stygmat przy Placu Grzybowskim. Będzie mnóstwo młodych ludzi występowało, ponieważ ja lubię łączyć teatr z takim performancem, z koncertem, energią taką rockową, ale też z klasyką, bo jak gdyby mam wykształcenie, że tak powiem, takie no, że teatralne, warsztatowe, jestem absolwentem Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu swego czasu, ale mam kontakt z młodymi ludźmi, duży kontakt z młodzieżą, z młodą sceną rockową i próbuję łączyć te dwie rzeczywistości, a wszystko scala ta idea tego naszego genu wolności. Mało tego, moi synowie występują w tym spektaklu, o czym już kiedyś wspominałem, będąc, wizytując u was we Wnecie. I też jest, opowiadamy historię, przez chwilę, to nie jest tak, że to ona dominuje w tym przedstawieniu, ale opowiadamy też historię mojego ojca, który był w 50-tych latach aresztowany za organizację, uwaga, pod nazwą Związek Młodych Wrogów Komunizmu. Jest to swojego rodzaju taki hołd oddany tym wszystkim bezimiennym, których nie ma nazwisk, nie ma w podręcznikach historii, o których się nie wspomina dzisiaj już, a warto moim zdaniem odkurzyć i zdać sobie sprawę z tego, że ten gen wolności, który jest w nas, który przekazujemy naszym dzieciom, nie bierze się z niczego, że on w każdym pokoleniu jakoś drzemie. I czasami ja mówię w tekście, w spektaklu, że jest jak Wezuwiusz, ten gen wolności, który potrafi uśpiony trwać, nagle budzi się i wybucha w powstaniach, w konspiracji, w bijących sercach młodych Polaków. To jest fragment tekstu naszego ze spektaklu. I chcielibyśmy właśnie o tym opowiedzieć. I po to jest ten spektakl, żeby uświadomić Polakom, wielu z nas ma taką świadomość, ale wielu może nie do końca sobie ją jak gdyby potrafi nazwać, że jeżeli będziemy o tym pamiętali, to po prostu jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, no mówiąc tak bardzo górnolotnie.
0: No właśnie, i się nie je wolności na śniadanie, tak? Bo to jest taki problem współczesny. Godzina 17, ta na scenie Stygmat 31 maja, czyli to będzie niedziela, tak?
5: Dokładnie. Niedziela, dzień po waszych urodzinach. Żyjemy też waszymi urodzinami, oczywiście, słuchamy radia, ale też przygotowujemy się, musimy, bo tam jest i perkusja, będą i gitary, mnóstwo młodych, fajnych ludzi. Uważam, że jest takie dużo fajnej takiej, mimo wszystko, mimo tego, że temat jest ciężki, bo my tam będziemy wspominać zarówno Barchańskiego, Emila, najmłodszą z tej ofiary stanu wojennego, jak i Grzegorza Przemyka, jest monolog jego matki, jest to opowieść z dziadów, fragmenty dziadów, jest pieśń Konfederatów, fragmenty pieśni konfederatów, czy to, co wszystko w historii polskiej i w tym genie wolności najważniejsze, a przede wszystkim młodość. Młodzi ludzie, bardzo nam zależy, drodzy Państwo, są jeszcze bilety, bardzo nam zależy, żeby starsze pokolenie przyprowadzało nastolatków, bo to jest też energia, która się nastolatkom spodoba. Myśmy ten spektakl zagrali 2 razy z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckiej. Była pełna widownia, 140 osób na jednym i na drugim spektaklu. Młodzież jak makiem zasiał, siedziała cicho, oglądała do końca, w rytm stukała nogami, jak graliśmy te piosenki niektóre, bo będzie trochę wykonań takich lekko klasycznych, ale też jest dużo takich bardzo młodych, rockowych wykonań tych pieśni, bo to jest muzyczna opowieść. Aczkolwiek grane też są sceny dramatyczne, więc staraliśmy się, żeby to widowisko było jak najbardziej atrakcyjne, jak najbardziej współczesne, zachowując jednak szacunek dla tradycji, no i dla pamięci tych wszystkich bohaterów, którzy, jak to ja mówię też w tekście, że to nie będzie opowieść o ofiarach, to będzie opowieść o wojownikach. I staramy się trzymać to w takim charakterze, w takim duchu opowiadać o tym.
0: No właśnie, też te właśnie elementy muzyczne, bo jakby troszkę wrócę do tego, co już się działo, ale miałem taką przyjemność być w Wielkiej Brytanii. Ostatnio siedziałem w kościele, gdzie jest okno Narni i za filarem siedział Louis. Byłem też na grobie Louisa i opowiedziałem o waszym spektaklu duchowi Louisa tam, że tak powiem, dusza w duszę i bardzo mu się podobało. I tam też ten muzyczny i młodzi ludzie byli zachwyceni w ogóle. I moja córka, to już powiem tak też tak prywatnie, że też była zachwycona spektaklem na podstawie Louisa. I ten spektakl też przemówi do młodzieży. To jestem pewien. Tylko trzeba tą młodzież, że tak powiem, nakierować i żeby przyszli.
5: A propos, córka przyjdzie twoja, ja zapraszam, Konrad.
0: Na ten spektakl nie przyjdzie, bo jedzie na rekolekcję, ale w ogóle przyjdzie, tak? Na kolejny.
5: No to dobra, no, trzymam za słowo, trzymam, tak. Bo my to robimy dla młodych, bo Fundacja Skrzydła Sztuki, która działa oprócz Fundacji Art Bena, z którą zrobiliśmy Seminarium Diabła, mamy też, moja żona założyła lata temu Fundację Skrzydła Sztuki, której celem jest statutowym edukacja i wychowanie przez sztukę. Dlatego tak ważny jest udział młodych ludzi w naszych przedstawieniach, a wiemy, że młodzi mają taką jak gdyby ofertę bogatą, tyle bodźców zewnętrznych, że wiemy, że jeżeli starsi słuchacze, jeżeli rodzice im nie uświadomią, że może jest coś takiego, no to będzie bardzo trudno dotrzeć do młodych, bo młodzi mają, no wiadomo, no świat krzyczy wszystkimi porami do nich, wszystkie bodźce wysyła i to ciężko zwrócić na siebie uwagę, że jest coś, co jest, co po prostu opowiada o tradycji, o historii, o tożsamości naszego pochodzenia, naszego narodu i o tym, co stanowi jakby siłę też naszej tutaj współplemiennej tożsamości, nie?
0: No właśnie, bo my to trochę jesteśmy cały czas w tej rzeczywistości, o której z kolei Eliot pisał, distraction by distraction by distraction, i naprawdę jest czasami no, trudno na tej, że tak powiem, w tym oceanie przeróżnych bodźców właśnie odnaleźć właściwe, a można popłynąć złą falą, tak? No ale najlepsze fale są oczywiście no właśnie, Louisa, właśnie tego genu wolności. No w ogóle się zapowiada naprawdę wspaniale. Nie dość, że będziemy, na pewno odwiedzimy ten spektakl, pójdziemy na ten spektakl i opowiemy, ale też niewykluczone, że tutaj będziemy gościć niedługo tych młodych twórców, znaczy na pewno będziemy, tylko jeszcze musimy dograć termin, no bardzo zachęcamy. Scena Stygmat to jest w kościele przy Placu Grzybowskim. Wspaniałe w ogóle miejsce.
5: W podziemiach kościoła, tak. Dokładnie, w podziemiach.
0: No w podziemiach, no ale to jest integralna część kościoła, można tak powiedzieć, czy nie można?
5: Tak, można. Ksiądz Piotr w ogóle zawiaduje tym wszystkim, nasz jak gdyby dobroczyńca, bo on nas Seminarium Diabła nam tam zainstalował, dał nam działać i teraz też nas jak gdyby w symbiozie z nami działa, więc dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, bo to jest taka scena, która promuje właśnie, jest jeden warunek zawsze, ksiądz Piotr mówi, jak wpuszcza jakieś projekty, to żeby to był jakiś system wartości, na systemie wartości zgodnym po prostu no, z tym, co jest najcenniejsze dla nas, dla naszego narodu. Tak. tak to ujmę bardzo górnolotnie i ogólnikowo.
0: Tak jest, bardzo dobrze. Czyli bilety można na skrzydłasztuki.pl tam?
5: Tak, skrzydła sztuki, strona www.skrzydłasztuki, albo po prostu na Facebooku jest też strona skrzydła sztuki, łatwo zapamiętać skrzydła sztuki. Jak ktoś nie pamięta, to niech sobie przypomni Michała Archanioła, to ma tam skrzydła sztuki, takie bo to stąd była inspiracja, ale też jest profil na Facebooku Gen Wolności Młodzież w Walce z Komuną. W ogóle wpisać w internecie Gen Wolności Młodzież w Walce z Komuną, to jest mnóstwo jak gdyby tych informacji, są do biletomat, są linki do odnośniki. Najlepiej to wejść ze strony facebookowej, bo tam są trochę tańsze te bilety, bo bez tam opłaty prowizyjnej. No niestety bilet nie jest najtańszy, natomiast jest w spektaklu, bierze udział mnóstwo osób, więc to jest dosyć kosztowna sprawa. Jacek Pluta też bierze udział. Rola Jacka Pluty w tym spektaklu jest lekką niespodzianką. Nie chciałbym spoilerować, jak to się dzisiaj mówi, bo Jacek gra postać po prostu, no nie będę spoilerował, ale niech to będzie niespodzianka dla wszystkich. Postać to jest taka nasz luźny pomysł, nasza interpretacja związaną z Emilem Barchańskim. To jest tragiczne postacią 16-letniego ucznia Mikołaja Reja, najmłodszej ofiary stanu wojennego. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć, na czym polega ten zabieg teatralny, ale to właśnie już trzeba przyjść i zobaczyć. Nie chcę opowiadać. Niech dobrze. To będzie taki suspens.
0: Ale najwięcej opowie sam spektakl, bo to tak zawsze jest, bo my sobie tutaj dookoła, ale spektakl najbardziej przemawia, bo jest taka natura spektakli dobrych. No, a ja mogę tak z prawdopodobieństwem bliskim pewności powiedzieć, że to będzie bardzo dobry spektakl. Dziękuję.
5: Na pewno będziemy się bardzo starali, bo po prostu zależy nam na tym, żeby nawiązać komunikację. Jeszcze odnośnie tej formuły takiej, bo mówiłeś o tym, że bodźców jest dużo dla młodych ludzi. No my próbujemy trochę wychodzić naprzeciw, żeby dostosowywać tę komunikację z młodym człowiekiem do środków wyrazu. To, co zawsze leży w mojej, jak gdyby mojej intencji głównej, żeby z młodymi nawiązać komunikację. I wydaje mi się, że dzięki temu, że młodych ludzi jest dużo, to wydaje mi się, że nam się to udaje, nawiązać komunikację z młodymi ludźmi.
0: I chwała wam za to. Dziękuję bardzo.
5: I wzajemnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, że się widzimy jeszcze niedługo.
0: No niedługo, a w ogóle tutaj obecność obowiązkowa w sobotę na mszy o 10 w Świętej Annie.
5: Jasne. Wezmę młodych, postaram się. Jak mi nie uciekną, to postaram się ich tam przyciągnąć.
0: Przyciągnąć. Może nawet wcześniej, ale to za chwilę do ciebie zadzwonię po audycji.
5: Dobra. My tam jeszcze mamy próby, więc to trochę jesteśmy w takim reżimie tych prób, ale to na pewno was odwiedzimy, na pewno przyjdziemy.
0: To ściskam dłoń. Łukasz Matecki.
5: Bardzo dziękuję. Tak jest. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, namawiam, wchodźcie na bilety Gen Wolności Młodzież w Walce z Komuną. Przychodźcie, no, będziemy dla was grać. Do zobaczenia, dziękuję.
0: To pa, a teraz proszę państwa, Dakha Brakha, a po 13 będą telefony, ale nie tylko będą telefony, bo jeszcze czekam na niespodziewanego gościa, który tutaj, proszę państwa, to będzie niespodzianka, ale poza tym będzie do godziny 14 będą telefony, także już proszę szykować się do opowieści. A jeszcze tylko przypominam na koniec, bo to jest sprawa, że tak powiem, potrzeba nam kropluweczki finansowej patronite.pl ukośnik Z, ukośnik konsoleta. No właśnie, bo rozpada się tak jedna konsoleta w naszym kokpicie. No, to nie może tak być. No, ile może na taśmie tak jechać? No, nie wiadomo, no. Dobra, Dakha Brakha wiadomości, a później lecimy dalej.

0: Daniel Ryczek, nowym prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu. Izraelski atak w Gazie, nie żyje nowy dowódca zbrojnego skrzydła Hamasu. I Bambini Abakanowicz na aukcji w Warszawie. Hanna Tracz, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: W izraelskim ataku w Strefie Gazy zginął Mohamed Odeh, nowy dowódca zbrojnego skrzydła Hamasu. Według lokalnych medyków i świadków w nalocie na budynek mieszkalny w centrum miasta Gaza zginęły co najmniej 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Izraelska armia i Shin Bet przekazały, że celem były budynki wykorzystywane jako kryjówka Odeha. Według lokalnych źródeł Hamasu razem z nim zginęli także jego żona i dorosły syn. Do ataku doszło mimo obowiązującego od października rozejmu między Izraelem a Hamasem. Izrael twierdzi, że ma prawo atakować członków Hamasu. Hamas oskarża Izrael o łamanie zawieszenia broni i ataki na cywilów. Dwie osoby zostały zatrzymane i są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wywoływaniem fałszywych alarmów, poinformowała prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Chodzi o fałszywe alarmy, po których służby interweniowały w domach polityków prawicy, w tym w rodzinnym domu prezydenta i w domach dziennikarzy telewizji Republika. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, sprawca fałszywego zagrożenia w domu rodzinnym prezydenta miał najprawdopodobniej dostęp do komunikacji pomiędzy służbami albo był na miejscu i dokładnie obserwował ich działania. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymani to 20-latkowie, którzy mieli wcześniej problemy z prawem. Daniel Ryczek został nowym prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu. Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko 27 maja po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Zastąpił on Bartłomieja Babuśkę, który zrezygnował z funkcji 15 maja. W ostatnich latach Daniel Ryczek związany był z prywatnym przewoźnikiem kolejowym Rail Force One Poland, podmiotem wchodzącym w skład holenderskiej grupy Rail Innovators Holding. Prezes ARP odpowiada za zarządzanie spółką i nadzór nad kluczowymi obszarami działalności grupy kapitałowej ARP. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią nowy traktat dotyczący obronności i bezpieczeństwa. Umowa zostanie podpisana podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Londynie, gdzie spotka się on z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Według brytyjskiego rządu porozumienie ma poprawić bezpieczeństwo granic, pomóc w walce z przestępczością zorganizowaną oraz pogłębić współpracę obronną z Unią Europejską. Szef polskiego rządu podkreślał, że Polsce zależało, aby traktat wynosił relacje polsko-brytyjskie na najwyższy poziom dyplomatyczny i żeby był skoncentrowany na obronności i bezpieczeństwie. Monumentalne Bambini Magdaleny Abakanowicz trafi na aukcję w domu aukcyjnym Pol Swiss Art. Betonowa grupa 83 dziecięcych figur może osiągnąć cenę od 14 do 18 milionów złotych. Licytacja odbędzie się 2 czerwca. Organizatorzy zapowiadają, że może to być jedna z największych transakcji na polskim rynku aukcyjnym. Na aukcji pojawią się także prace między innymi Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Tadeusza Kantora, Igora Mitoraja i Małgorzaty Mirgitas.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
4: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
5: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
4: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
8: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale
6: ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
8: To była autopromocja.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
9: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Mili Państwo, ale rozpoczynamy nie od telefonów dokładnie, bo mamy wielki zaszczyt gościć tutaj pana Diego Ramireza, szefa takiego wydawnictwa Claro Scuro. To jest wydawnictwo, które, no właśnie, będzie wystawiało teraz w tych dniach na targach książki, na Stadionie Narodowym, ale w ogóle, no, w ogóle takim creme de la creme i fantastycznym wydarzeniem jest spotkanie z Siergiejem Lebediewem. To jest jeden, no dla mnie to jest autor po prostu... Odkrycie wspaniałe. Ja dziękuję. Chciałem Janowi Stanisławskiemu podziękować, bo on mnie naprowadził na Lebediewa jakiś czas temu. No i czytam te książki po prostu z wypiekami, tak? Rok Komety przeczytałem najpierw, chociaż teraz mam przed sobą Granice Zapomnienia. A wydawnictwo też ma taką misję podobną do Radia Wnet. Promuje wolność, promuje wspaniałych pisarzy, którzy się narażają po prostu, no narażają się życiem swoim.
1: To znaczy tak, tak nam wychodzi, że tak powiem. Nie mieliśmy przy założeniu wydawnictwa razem z koleżanką Aniszą Kowalik Urbais, która jest współszefą, to jest wydawnictwo dwuosobowe, tak? Więc to tutaj jest szefowaniem jest nie mamy problemów, że tak powiem. Wręcz brakuje nam trzeciej osoby, żeby czasem rozstrzygnąć różnego rodzaju decyzje wydawnicze. Często jest taki pad niemożliwy rozstrzygnięcia, właśnie bo ja blokuję lub koleżanka blokuje mnie. I często latami decydujemy, przez całe lata nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji co do różnych autorów.
0: Ale co do Lebediewa jest zgoda.
1: Tak, koleżanka odkryła Lebediewa, ona czyta po rosyjsku. A pewnego dnia, właśnie Granice Zapomnienia, była przekonana, że no, taki brylant już jest w czyichś rękach i po prostu przez lata czekaliśmy, aż toż to wyda. Aż pewnego dnia zwróciliśmy się do agentki autora i się okazało, że nikt z Polski do tej pory się nie odezwał. I jesteśmy pierwsi, więc stwierdziliśmy, że okej, to zrobimy my. I najlepiej jak umiemy. I wyszło, mam nadzieję, dobrze.
0: No wyszło dobrze. To znaczy, to ja muszę zarzucić Państwu to, że nie spałem przez tą potęgę tej prozy.
1: Granice Zapomnienia jest niezwykłą książką. Ja zapętliłem się gdzieś na stronie, w granicach strony 150 i nie chciałem skończyć tej książki. Non stop czytałem ten sam fragment, non-stop po prostu, nie chciałem stamtąd
0: wyjść. Ja się troszkę wcześniej zatrzymałem na tej kałuży. Kałuże, car kałuża, to jest, proszę Państwa, no, taka metafora w ogóle niesamowita. 100 kilometrów kałuża, która jest no, takim metafizycznym miejscem, którym...
1: Lebediew to geolog, więc to też jest ten wymiar człowieka, który po prostu widzi inaczej pewne rzeczy. Stąd z kolei taki... taka wartość jego prozy, że to nie jest człowiek o wykształceniu humanistycznym, to jest człowiek o wykształceniu technicznym. I to jest niesamowite. Mamy zresztą innego autora, który się nazywa Hardja Hood, taki poeta, matematyk z wykształcenia właśnie z Algierii. On z kolei, no niestety walczył o wolność słowa, jako dziennikarz właśnie. Widzieliśmy jego książkę Ostatnie lato rozumu o księgarzu, który trwa przy otwartej księgarni, bo to ostatnia reduta wolnego słowa. Nieukończona książka, gdyż został zabity w trakcie pisania tej książki przez islamistów tam w swoim kraju. Był pierwszy na liście ludzi do zamordowania. Więc mamy tego typu autorów. Tak? Lebediew jest nie tylko wielkim talentem, wręcz, no, ponadczasowo.
0: Ale olśniewająco pisze. Tak, tam tak po prostu to są te opisy, te wszystkie porównania, te metafory, ta opowieść. Rok Komety też jest ta książka kolejna, którą wydaliście Państwo. To jest coś nieprawdopodobne. To jest o dorastaniu w Związku Sowieckim. I są dwie babcie rywalizujące o duszę młodego, dorastającego człowieka. To jest tak nieprawdopodobnie napisane. Tam jest taki wgląd. Ojciec bohatera jest wysłany do Czernobyla, wraca. To jest taka opowieść jakby z zupełnie innej, jakby od środka opowieść między innymi o Czernobylu i o dorastaniu właśnie w pewnym sensie też ta no, ten duch stalinizmu w ogóle, tak, kształtujący te babcie, obie, jedna w ogóle arystokratka jeszcze sprzed rewolucji, druga z kolei prosta kobieta, dwie walczące o duszę. To jest jeden ze setek wymiarów tej książki i one wszystkie się przenikają i tworzą po prostu taki, no, taki klejnot. No, to jest klejnot pisarski, absolutny.
1: A Lebediew opisuje taki motyw przewodny, przynajmniej dla mnie, jeden z motywów przewodnych jego twórczości, to, że to też o tym ciężarze historii. Nam się wydaje, że wydarzenia sprzed wieków no, nie mają znaczenia tak naprawdę, ale się okazuje, że to oni ograniczają poletko, na którym się poruszamy. Nam się wydaje, że właśnie jesteśmy wolnymi ludźmi, a pod koniec dnia się okazuje, że robimy to, co tylko to, co możemy. A o tym decyduje często właśnie ta historia. I stąd jego twórczość polega między innymi też na tym, że przechodzimy, my znamy skalę makro, tak? Bo znamy historię. Natomiast on opisuje nam skalę mikro i ten związek między jedną skalą a drugą. Tak mi się zapomniałem, to jest właśnie taka. Więc to i granica promienia razem z rokiem komety stanowią pewną całość tak naprawdę, gdyż są bardzo, bardzo mocno autobiograficzne. A granica promienia to tak naprawdę opisuje powód, dla którego autor się został pisarzem. Był dziennikarzem, był geologiem, dzieckiem geologów, więc miał co robić w życiu, miał jak się spełnić, ale się okazało pewnego dnia, kiedy wszedł na strych domu w Moskwie i odkrył pudełeczko z pamiątkami po babci, że są tam, znajdują tam w tym pudełeczku najwyższe oznaczenie radzieckie z lat terroru. Się okazało, że należą do drugiego męża babci. Tutaj to jest właśnie to zmienione tutaj w stosunku do fabuły tej książki. I po prostu on postanowił zamknąć tego człowieka

0: alebo zakopať i že to ide v tým momente za darmo. A sa ukazuje, že nie, že to branch, košt tak, takého posunieťa je zbyt vysoký. A o tým sa ta vlastne.
1: To są wielkie książki. Sergiej Lebedew będzie na targach książki. To
0: w sobotę o godzinie 15 spotkanie prowadzi pani Agata Kasprolewicz. A będzie obecny tłumacz wszystkich książek, a tłumaczy spotkanie pracowni naukowej z Poznania właśnie. Więc Lebedew nie tylko pięknie pisze, ale również bardzo, bardzo ładnie mówi i mówi w sposób, który szanuje czas uczestników, tak powiem, spotkania. Więc polecam bardzo spotkanie z człowiekiem, który być może, o którym będzie pisał za dwa wieki. No.
1: Nie, no będzie na pewno, bo to jest po prostu, zresztą to też nagrody literackie na całym świecie też, to są książki, które są już doceniane od wielu lat na całym świecie. Ja powiem, to jeszcze nie mogę powiedzieć tego na pewno, ale pan Diego obiecał, że porozmawia z Siergiejem Lebediewem i być może rano w porannym tygodniowym kolejdoskopie pan Siergiej Lebediew z tłumaczem przyjdzie tutaj do studia, no ale nie mamy tej pewności.
0: Spróbuję, zobaczymy.
1: Także spróbujemy tutaj, żeby pan Siergiej Lebediew był na miejscu. Mamy taką szansę, ale nie mamy pewności. W ogóle polecam, proszę państwa, Claroscuro.
0: Jeszcze jedna tylko kwestia techniczna. My jesteśmy specyficznym wydawnictwem z powodów jakby uwarunkowań tutaj rynkowych. My musieliśmy się wycofać z dystrybucji i nasze książki są dostępne jedynie na stronie internetowej wydawnictwa. To się nazywa Claroscuro, napisane przez C, bo to po hiszpańsku.
1: Tak.
0: Claroscuro.pl lub na Allegro, większość pozycji jest.
1: Tak, będziemy zresztą, te książki, które tam się pojawiają u państwa, to są naprawdę książki wybitne, po prostu wszystkie.
0: Te książki łączą dwie cechy. Przede wszystkim mają wagę. To jest taki punkt widzenia, który sprzyja dyskusji o ważnych problemach Polaków. To są na przykład kwestie związane z wielokulturowością, ale nie, że propaganda, nie, że tylko uczestnicy tego procesu piszą nam w sposób nasz wida intelektualny uczciwy i przepięknie też. Właśnie to jest ta druga cecha, jest to po prostu piękna proza. O sprawach, które nas po prostu tu dotyczą. A do tego można o różnych kwestiach czytać, że tak powiem, w internecie, w encyklopediach i tak dalej. My proponujemy po prostu podróże. Żeby człowiek się dowiedział o tym, jak dane zjawisko wygląda, poprzez podróż literacką.
1: Zdecydowanie tak. Dziękuję panu bardzo. Diego Ramirez, Claroscuro. Jak się uda, to jesteśmy w kontakcie. Tak. Ja państwu zapowiem to, jeżeli uda się Siergieja Lebediewa tutaj przyprowadzić w sobotę, w nasze urodziny, między 8 a 10, ale to powiem. Jak nie, no to będzie tygodniowy kalendarzkowo. Oczywiście będą różne inne tematy też, ale mamy nadzieję. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Teraz posłuchamy Johna Lurie. Króciutko, ja już, proszę państwa, rozpoczynam telefony. A telefony, proszę państwa, to jest numer 572-296-545. Prosimy o telefony, pogawędzimy sobie i prosimy wybrać piosenkę dla słuchaczy. No i rozpoczynamy telefony z opóźnieniem, ale było to, warto było opóźnić, bo to naprawdę niesamowita rzecz i to książki, które Lebediewa, to w ogóle, ja w ogóle po prostu, no, to mnie olśniło po prostu. Olśniło, to otwiera po prostu wszystko. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję. Pan Diego Ramirez był naszym gościem.

0: No już, to są telefony. Mili Państwo, mamy już słuchacza na linii. Dzień dobry, witam serdecznie. Kto do nas zadzwonił i skąd?
1: Dzień dobry, witam wszystkich załogantów. Dzwonię ze Słubic, Arkadiusz Stępień, jedyny słuchający w Słubicach, jak zawsze mówię. Z tego względu, że nie ma nalepek, nigdzie nie można dostać, że jestem słuchaczem Radia Wnet, to zaznaczam od razu na antenie. No i tutaj pan redaktor kiedyś poruszał temat ze słuchaczem, naszym załogantem, że jesteśmy bardzo uzależnieni od Niemiec. No ja jestem troszeczkę innego zdania, z tego względu, że mi się wydaje, że Niemcy są bardziej od nas uzależnieni, bo jeżeli by się wszystko to rozsypało, ta cała Unia, byśmy nie mogli pracować w Niemczech, no ja podam przykład tutaj berlińskiego takiego centrum, to jest chyba może wysyłkowo-odzieżowe, nie powiem nazwy, wiem tam, 75% załogi to są Polacy tam. Mojej firmy, ja też pracuję w Niemczech, jestem kierowcą, zajmuję się transportem kurierki, nocne wyjazdy. No to u nas jest, nas Polaków w tej firmie jest 186. Jeżeli nas tam nawet zabrakło połowa, no to firma stoi. Nie wiem, jakby sobie Niemcy z tym wszystkim poradzili. No nie wiem, tam jak wiemy, Niemcy kombinowali w latach, jak żeśmy wchodzili do Unii Europejskiej, zrobili nam okres kwarantanny, no ale Polacy, obrotny naród, wyjechał w innych kierunkach. Skandynawia, Wyspy, Irlandia, Francja, Beneluxy. No i Niemcy zostali po prostu z rączką w nocniku, jak to się mówi, i po prostu musieli sobie później ratować się z innych takich tych cieplejszych krajów z ludźmi. Ale oni się chyba za bardzo do pracy nie nadają, bo ja tak na magazynach, jak tutaj się wracam w tych magazynach, to za dużo tutaj ich nie widzę, żeby oni tu pracowali. Bardziej to ich widzę gdzieś leżących w parkach, oczekujących na ten. Nawet kiedyś miałem taką ładną akcję tutaj w okolicach, Boże, gdzie to było? Gdzieś koło Monachium. Pan, zajechałem na załadunek i się pyta, czy widziałem. A ja pytam się, kogo widziałem. A on mówi, no tam tyk. On tam nazwał i odpowiedział. Ja mówię, no widziałem. A ilu było? A ja mówię, 5. A jak będziesz wracał, to będzie mówić 10 albo 15. Miał rację. Siedzieli pod kebabem, czekali, nie wiem na co, na niemieckie pieniądze chyba darmowe. No i tak to wszystko wygląda. Ale jeszcze jeden następny problem mam, naszego polskiego marketu, który bardzo powstał w małych miejscowościach, nazywa się Dino. I teraz się rozpoczęły wokół tego marketu wielkie strajki. I kto strajkuje? OPZZ. Ja wczoraj nawet rozmawiałem z panią na ten temat. Pokazywałem w tych latach, kiedy się wszystko zaczęło, kiedy został niszczony nasz po prostu handel. To właśnie w tych latach, gdy rządzili ci ludzie, bo to taki ten OPZZ to jest dla mnie po prostu solidarność komunistyczna, tak jak to nazywam ja to, bo po prostu było też przeciwwaga dla Solidarności, że oni też potrafią
0: czyli antysolidarność to. Powiedzę.
1: No, tak. Antysolidarność po prostu. Oni zrobili ich po prostu, jak powstała Solidarność, to tam się znalazł chyba pierwszy, że pamiętam, był Miodowicz, prezesem tego całego, tego. No i w tych latach właśnie, jak oni rządzili, właśnie te SLD, PSL, no nie, najwięcej zostało zlikwidowanych polskich sklepów i wprowadzonych tych właśnie zagranicznych sklepów. A tu znalazł się pan jakiś taki mały, zaczął prowadzić, jak on tą ideę miał, sklep blisko nas, blisko ciebie, coś takiego to się zaczęło to wszystko. No i po prostu ruszyło to wszystko, bo to w małych miejscowościach, to na wsiach są praktycznie budowane te sklepy. No bo ja tam, jak jadę do mamy, to w okolicy mamy jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w okolicy 10 kilometrów. No pięć jest właśnie tej Dino, no powstało. I to stosunkowo niedawno, 2-3 lata temu niektóre. No i bardzo dobrze prosperują, produkty mają bardzo dobre, a szczególnie mięso wędliny mają tańsze, a ja jako kierowca trochę się obracałem w tych sprawach, wiem skąd biorą te wielkie markety do nas mięsko, no mają promocję, no ale jak co to za mięso, to jest duńskie mięso, które świnka rośnie 3 miesiące, albo nawet i krócej, bo to jest na siłę hodowane, no a do Polski jadą ciężarówki tego pełne, kolega obsługuje na chłodni jedną masarnię, to mówi dziennie wyjeżdża 10 sztuk ciężarówek z tej ubojni wyjeżdża do Polski z mięsem. No a jeszcze inne ubojnie, no to jest 10 ciężarówek, każda nie zabierze 22 tony, 220 ton jedzie do Polski.
0: Jeszcze teraz będą płynęły z Argentyny i z Brazylii, tak? To jeszcze dodatkowo, to już w ogóle nas zaleją.
1: A polski rolnik, weźmy ten, w ubiegłym roku do Polski zostało sprowadzone za 280 bodaj 7 milionów, tak z tego co w internecie wyczytałem, milionów złotych ziemniaków. na jesieni zostało sprowadzone za 600 ponad milionów papryki. Gdzie my mamy paprykę, zagłęby paprykowe? Nasi rolnicy musieli to zaorać. A polski sklep Dino nie pasuje dla panów tych, niech to nazwę ich czerwonych, bo tam oni chodzą poubierani na czerwono na tym przejściu, tam siedzą pod tym sklepem cały czas, bo tam staram się tak na bieżąco patrzeć na to, co tam Facebook wrzuca. No i głównie protestujący nie pracownicy, tylko OPZZ. No według mnie, jeżeli tam nie pasowało i była jakaś tam nadużycie, jakieś po prostu niedociągnięcie, to powinna inspekcja pracy wejść, ukarać tego pana, właściciela Dino i koniec po sprawie. A oni nie, zorganizowali bardzo, bardzo duży protest i rozgłaszają, no kto? Partia Razem i OPZZ. Same takie jakieś dziwne powiązania komunistyczne, no nie pasuje im, no. Jak sobie porównałem wszystkich, już patrzałem na te sklepy, to największy konkurent Dino, jak sobie już przygotowałem, to ma 3800 sklepów w Polsce. Wszedł w roku 95, a Dino rozpoczęło w 99, ma 3099 sklepów. To są dane z internetu, każdy może sobie zerknąć, spojrzeć. No. I tak to wychodzi naszym z tym. Trzeba bronić Polski i Polski jeszcze raz, polskiego rolnika. A polski rolnik by mógł w takim sklepie, uważam, sprzedawać. I to by był towar priorytetowy. Wie pan, nieraz idę na zakupy, tu jestem w Niemczech, aż chodzę szczególnie rano i tam bardzo dużo chodzi takich starszych osób po tych właśnie marketach. No to niech sobie pan wyobrazi, że ci starsi Niemcy idą, patrzą i mówią, o, Deutschland. I oni to biorą. Może być droższe, ale oni to biorą, bo to jest Deutschland. No właśnie. Się tego nauczyli jeszcze. No
0: powoli, no, ale tutaj jest drenaż po prostu kieszeni, no i nieustający i ludzie po prostu muszą po prostu cały czas patrzeć, ile mają pieniędzy w portfelu, tak? A te właśnie bardzo niezdrowe i jadące właśnie te trzymiesięczne świniaki, tak? Co rosną tam w tej Danii, tak?
1: No to
0: niby świniak, ale później problemy zdrowotne, ale to później, wie pan, no to samo napędzający się mechanizm. Później trzeba się leczyć w NFZ-cie, tak? Kupować lekarstwa od Bayera i takich różnych instytucji, bo nie ma ziółek już, bo kiedyś ziółka były. No to wszystko się, że tak powiem, łączy we wszystkim. Tak mi się wydaje, czy nie?
1: Tak. No nawet pani profesor, bardzo znana teraz ostatnio, ona już, nie będę wymieniał nazwiska, ona się zajmuje dietetyką, żywieniem, po prostu powiedziała, że nasz stan umysłu zależy od tego, co jemy. Ja jestem, wie pan, trochę starszej daty, już 60 prawie na karku. No ja się wychowałem na wsi, gdzie rodzice mieli kurkę, mieli kaczuszkę, mieli świnkę, no. Mieliśmy jeszcze, powiem panu, nie wiem, dużo ludzi tego nie uważa za szczury, my mieliśmy fermę nutrii, mieliśmy to jedni te nutrie. No.
0: No właśnie. A jeszcze mam jedno pytanie do pana, bo pan, skoro pan w Niemczech, mam jedno pytanie, bo ja jechałem autokarem przez Europę i przekraczałem granicę polsko-niemiecką i tam była kolejka i to nie było tak, czy to wpływa na to, bo tam przecież ludzie do pracy jak jeżdżą, no to mają specjalne jakieś, że tak powiem, możliwości, bo ja w autokarze staliśmy to dość długo, jakbym miał do pracy codziennie stać tak długo na granicy, no to słabo by było. Bo te kontrole tam wprowadzili.
1: Tam jest kontrola, tam jest zwolnienie, kierowcy trochę mieszają, bo to mówi pan na pewno o Świecku. I chodzi się państwo
0: tak,
1: o
0: Świecku.
1: Tak. Teraz jest dobrze, bo tam rozdzielili te pasy, wie pan? One rozdzielili te pasy, że tam ciężarówki jadą chyba w prawo, osobówki jadą w lewo i tam jest rozjazd, bo tam oni to w głównej mierze to biorą trzeba jechać, nie wiem, czy autokary mogą jechać przez Słubice, no nie, bo przez Słubice tam nie ma kolei. Przez miasto.
0: No w każdym razie my tam żeśmy stali, jeszcze oglądali tam, co tam w lukach bagażowych, no takie, nie wiem, wyrywkowo coś tam, ale...
1: No.
0: Ale nie było łatwo.
1: No nie. To jest po prostu, to jest normalna kontrola. I teraz powiem panu, się poprawiło, bo oni tam to rozrobili. Na wzórach to była kiedyś stara granica, jak oni się... RD jeszcze było po NRD i żeśmy zaczęli tam jeździć, bo ja tam jeżdżę już od 90, bodajże drugiego roku, tak fest zawodowo, nie? Tam właśnie był też urząd celny, gdzie oni teraz stoją, nie? Niemiecki urząd celny to był, bo później to przenieśli na terminal, zrobili terminal. Jeszcze prędzej zrobili to na samym przejściu, tam przy tym dużym budynku takim, jak tam przejeżdżał, nie? Tam takie te lampy są, tam był kolejka, później jak rozbudowali to ten terminal i to wszystko przenieśli aż tam, na tereny pana Bieleckiego, tam gdzie pan Bielecki po prostu miał swoje pola, sady, tam były sady porzeczkowe, które powstały w ciągu jednego tygodnia przed sprzedażą tego gruntu. No nie, i pan Gieleckiej to zakupił i po prostu do dzisiaj jeżdżą mieszkańcy Słubic na pożyczki do Gieleckiego. No śmiejemy się tak, tak. Potem on po dwóch stronach obsadził, nie wiem, czy pan tam jechał na Zieloną Górę, to właśnie tam się ten terminal cały znajduje. Nie wiedzieli, gdzie to będzie, no a no, i obsadził dwie strony tego, tam po dwóch stronach były pola, i on to obsadził po dwóch stronach, a pola były takie, że szósta klasa ziemi, że tylko żyto tam rosło, nic więcej. Ale pożyczka dała radę, no nie, pana Gieleckiego. Takie cuda się działy w Polsce, się dzieją. I to jest i to tak boli, że się w głowie nie mieści. Bo jesteśmy naprawdę dobrym narodem, bystrym narodem, potrafimy wiele rzeczy wynaleźć. Nawet to, co dzisiaj trzymamy w dłoniach, telefony, tak? No to początek zrobił pan inżynier z Polski, który w latach tam powojennych został zniszczony przez komunę. Nie powiem nazwiska, to cyni ten pan jest, to można by go, bo zawsze zapomnę, on takie trochę dziwne nazwisko. No nie? I on jest początkiem tego, no jak to się nazywa, rozszczepienia kryształu, czy jakoś takiego, no nie? I to zostało doskonalone, no nie? A nas takie odsuwają. Wymyśliliśmy Keblar, wymyśliliśmy łączność tam walkie-talkie, wykrywacze min. No, masę rzeczy Polacy wymyślili, tylko no, też tak odsuwają cały czas, odsuwają. A my tak się dajemy.
0: No, nie? No ale jak pan powiedział, dobrze wiedzieć, bo tak jak pan powiedział na początku naszej rozmowy, że po prostu to Niemcy są od nas uzależnieni, tylko że my musimy po prostu stanąć świadomi, tak, na nogach. Rozumiem? I no, powiedzieć oczywiście własnym głosem, nie pozwalam, koniec, kropka, albo sobie radźcie sami. To wy sobie radźcie sami bez nas.
1: Dokładnie. Wie pan co, nawet teraz tu któregoś dnia słuchałem Republiki, bo to na przemian was słucham, no nie? Wnet Republika. I tam jakiś poseł będący, nie wiem z jakie to ugrupowanie któregoś, no nie, chyba z Konfederacji. Pracowałem w jakimś tam miasteczku niedużym. Mówi, moje dochody były 1200 euro na miesiąc. Ja nie wiem, Polacy skąd biorą takie zarobki wielkie, że to w Niemczech, nie, Bóg wie ile oni zarabiają. Albo teraz, najlepiej teraz wychodzi to, że ci starsi kierowcy, bo jak obracam się w tym środowisku, idą na emeryturę i oni są zdziwieni, że on 15 lat przepracował, on ma 550 euro emerytury tylko w Niemczech. No, i to jest dopiero zdziwienie.
0: No właśnie, cały czas musimy w tym zdziwieniu, że tak powiem, funkcjonować, ale póki co jest wiosna, urodziny Radia Wnet, zapraszamy, jakby pan mógł przyjechać.
1: Tak, to najlepsze życzenia. Na 18 dojadę, bo już sprawdzałem grafik, bo już mogę grafik sobie ułożyć na 3 lata do przodu, to na 18 postaram się być, bo teraz nie dałem rady.
0: Ale to proszę nas słuchać w sobotę. Bardzo.
1: Ja będę, ja cały czas będę akurat do domu wracał. Będę słuchał, ja pana zawsze słucham w soboty. No, jak wracam do domu. Co drugi tydzień wracam do domu, 2 tygodnie jestem tu i później jestem tydzień w domu. No. No to... I ja cały czas słucham. No, w Polsce mam mniej czasu, bo mam małe wnusie, no to jestem bardziej zajęty nimi. One mi nie pozwalają tak za bardzo posłuchać, bo dziadek i czy walczą ze mną. Ta najmniejsza to 15-miesięczna, no to trzeba więcej czasu poświęcić, bo to zaczyna chodzić, dopiero trzeba poprowadzać to wszystko. No, ja pan to jest, jak to jest.
0: No ja wiem, rozmawia pan z potrójnym dziadkiem, także jak dziadek z dziadkiem.
1: Wiem, bo wyczytałem to. Dziadek to jest fucha. Rodzic tam, ojciec, matka to nie. Dziadek to jest ktoś, babcia.
0: Ale, wybrał pan piosenkę dla mamy jeszcze, tak jakby przedłużył.
1: Tak.
0: Nie dla mamy tej piosenki.
1: Nie, bo u pana Tomka co słyszałem wczoraj.
0: Wczoraj była, ale
1: u pana...
0: inna baza.
1: No to ale nie... to jest... Dobrze. No to ufam panu, pan ostatnio mi wybrał taką piękną piosenkę tych młodych, takich nowych tych zespołów polskich.
0: Będzie Alibabki będą, wie pan, z Alibabki.
1: A może być!
0: Alibabki nasze wspaniałe dziewczyny. No. Także bardzo panu
1: dziękuję. No.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
0: I czekamy na pana na 18 urodziny już tu na miejscu. Tak? Już pan grafik na przyszły rok pan ustawił. Słyszycie państwo? Słuchacze Radia Wnet ustawiają grafik na przyszły rok, żeby na nasze 18 urodziny przyjechać. A ci z państwa, którzy mogą, to zapraszamy w sobotę o godzinie 10:00 msza u świętej Anny, a później zapraszamy do naszej siedziby, a też prosimy, zapraszamy do tego, żebyście pamiętali o adresie patronite.pl/radiownet albo...
2: Ukośnik Z, ukośnik konsoleta.
0: O, bo konsoleta tak, nam się rozpada.
1: Ja o tym pamiętam właśnie. Ja pamiętam, patronat mam zapisane, tam nie wiem, chyba jestem pod admirałem, jak się nie mylę. Jest taki coś?
0: Hurra, to super, dziękujemy bardzo.
1: No, nie ma problemu. Za konsoletę to też się dołożę. No to jest do soboty zbiórka, tak? Rozumiem.
0: Tak, do soboty.
1: Sobota włącznie.
0: Sobota włącznie zbiórka na konsoletę.
1: Tak, akurat będę już w domu, to tam się ureguluję, jakieś tam fotkę rzucę, nie ma problemu. No, bo wspaniale jest wspierać radio, które jest mądre, merytoryczne, jest z kimś porozmawiać, ciekawie mówi, ciekawe audycje ma, a to tak jak tam inne, to ja to walczyłem swego czasu, bo po nocach jeżdżę, żeby były powtórki, bo ja nie jestem w stanie, no dzisiaj się obudziłem na przykład 11:30, no to ja poranka nie słuchałem.
0: No ale są.
1: A położyłem się spać o 6.
0: Powtórki już są?
1: Powtórki, bo walczyłem o to.
0: I bardzo dobrze. I wywalczył pan, czyli opłaca się walczyć.
1: I teraz walczę, panie redaktorze, o ten, drodzy państwo, walczymy o nalepki, żeby każdy nas widział, nasz samochód, że jesteśmy słuchaczami. Miło jest do takiej osoby podejść, porozmawiać. A jeszcze jedno, bo powiem zawsze, to mój kolega, który jest majstrem budowlanym, poszedł na pracę tam jakieś, no, on się zajmuje podłogami, co tam recyklingiem podłóg, na prawą podłóg, coś takiego. No i mówi, tak wszedłem do domu i tak słucham sobie, mówi, on też słucha Radia Wnet. No i słucham sobie, tak, a tu tego państwa tak leci radio, tak przyciszone, no nie? To pani zaprosiła na kawę, on mówi, czy może pani dać głośne radio, głośne radio? On mówi, to pani mówi, no wie pan, to takie radio, tak ja nie wiem, byśmy się wstydzili siebie, to takie radio trochę, wie pan, inne jest. No wiem, ja te radio też słucham. No i mówi, jaka praca przyjemna, nie wiem, od kupę lat. No. Ludzie byli wspaniali, no nie? No ja mówię, no to tak, wiadomo kto, załoganci.
0: Załoganci. No to pozdrawiamy wszystkich załogantów na całym świecie. 572 296 545. Jeszcze się przed 17 piętrem zmieści jeden telefonik. A dla pana i dla wszystkich słuchaczy Alibabki.

0: Reklama.
1: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
2: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
3: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
2: Patronem medialnym jest
4: Radio Wnet.
2: Wydawcą jest
4: Radio Wnet.
2: Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
0: Po reklamie.
5: Piękny dzień w Warszawie, słońce świeci, no prawie lato, chociaż jeszcze kalendarzowo wiosna, no i teraz dzwoni do nas kolejny słuchacz, więc się bardzo cieszymy, hurra, hurra, dzień dobry, kto do nas dzwoni?
6: Dzień dobry panie Konradzie, Łukasz z Żółtej Lawety z Belgii się kłania. Dla wspaniałego radia z życzeniami urodzinowymi wprost, radio wprost z Żółtej Łodzi Podwodnej. Także ja tutaj Żółta Laweta, wy Żółta Łódź Podwodna.
5: No właśnie, może nie będziemy na lawecie, musieli korzystać.
6: Nie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wy będziecie zawsze na tym 17, potem 18, potem 19 piętrze. Jest tak coraz wyżej, nie?
5: Coraz wyżej. No jakoś tam człapiemy po tych szczeblach i udaje się. I to dzięki Państwu w ogóle, generalnie rzecz biorąc.
6: Tak jest. My dla Państwa, Państwo dla nas i tak jakoś wspólnie ciągniemy ten wózek. I mam nadzieję, że jak najdłużej. I co? No ja tylko i wyłącznie dzwonię z tymi życzeniami, bo to jest jakby półmetek tego tygodnia. W którym te życzenia wszyscy składają. Także wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Jak najwięcej słuchaczy, jak najwięcej patronów. Ja jestem kapitanem. Także i konsolety jak najlepszej życzę. I wszystkiego, co najlepsze.
5: Bardzo dziękujemy. Proszę w sobotę zwłaszcza słuchać, bo będzie naprawdę tutaj się działo. I będzie pan w Polsce już, czy jeszcze nie? Sobotę?
6: Właśnie wybieram się do Polski pojutrze. I wybieram się tylko, że jestem Dolny Śląsk, miejscowość Głogów. No ale tutaj w Belgii słucham notorycznie, systematycznie, praktycznie tylko i wyłącznie jedno moje radio przez internet, które słucham od rana do wieczora. Nawet wczoraj wracałem o drugiej w nocy, bo miałem jednego pacjenta, którego ściągałem i właśnie tak jak tutaj pan wcześniej wspomniał, były powtóreczki, także na okrągło można słuchać. I w Polsce, i w Ameryce, i gdzie się chce.
5: No to był świetny...
6: Radio Wnet. Wszędzie.
5: No to tak, wszędzie, Radio Wnet.
6: Wszędzie. A powiem panu super wspaniały pomysł, może by ogłosić jakiś konkurs. Ta naklejka na samochód, może jakaś mała żółta łódź podwodna, takie wlepki, które są modne. Ludzie by mieli sobie na samochodach i wtedy było wiadomo i byśmy się pozdrawiali na tych drogach.
5: Adam Czerpak, który tutaj siedzi nad tą rozpadającą się konsoletą, a która już się może zmienić dzięki Państwu na lepszą, powiedział mi przed chwilą, że prace nad naklejkami trwają, więc będą po prostu.
6: Super, wspaniała, to jest super wiadomość.
5: I będą i będziecie super Państwo mogli wiadomość. Przylepiać sobie do samochodów i się rozpoznawać. Nawet na parkingu wtedy można się spotkać i powiedzieć, o, Radio Wnet, oczywiście. Tak. I słuchamy wszyscy z Radia Wnet. I to będzie fantastyczny. Taki znak rozpoznawczy, tak jak kiedyś się wszyscy chrześcijanie po rybach poznawali, to ryba i Radio Wnet.
6: To teraz będzie Radio Wnet.
5: No, i może być ryba, nie wyklucza jedno drugiego, tak w ogóle?
6: No nie, oczywiście, nawet może współgrać.
5: No właśnie, właśnie.
6: Bo ta ryba też taka troszeczkę kształtem jak ta łódź podwodna, co nie?
5: Tak jest, no także oczywiście, bo przecież my się skolegujemy z rybami, bo pływamy pod wodą.
6: A jak? No. Ryba podwodna i Radio Wnet podwodne. Także wszystkiego dobrego jeszcze raz. Nie blokuję linii, bo może jeszcze ktoś będzie chciał zadzwonić, także panie Konradzie, dla wszystkich tam wszystkiego najlepszego. 100 lat niech żyje nam.
5: 100 lat niech żyje nam.
6: 100 lat niech żyje nam. Całe Radio Wnet.
5: Dobrze, teraz ja podaję ten...
6: I trwajcie, i grajcie, i gadajcie. Tak dziękujemy. Jest.
5: Dziękujemy bardzo panu. Pozdrawiamy lawetę belgijską i pana, który tą lawetą, że tak powiem, operuje. A teraz jeszcze podaję teraz, uwagę, nie pomylę się, bo mam napisane. patronite.pl/z/konsoleta. proszę Państwa. No i żebyśmy mogli płynąć wspaniale, świetnie nawigując i odwiedzając różne miejsca w całej Polsce i nie tylko w Polsce, to bardzo prosimy o tą, bo konsoleta potrzebna jest. Taka jest ona, bo to bez konsolety to nie pojedziemy za daleko, no nie popłyniemy za daleko, no i będzie na przykład trzeszczało. Teraz będziemy się, Małgorzata Jarecka będzie teraz, wspaniały utwór zamówiony przez słuchacza, a ja się już będę uprzejmie żegnał na dzisiaj. Zapraszam na sobotę. Na sobotę już w dużej mierze program jest ułożony, ale być może zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy z panem Diego Ramirezem z wydawnictwa Klaroskuro, być może uda się tutaj zaprosić, żeby był na miejscu w porannej audycji. No, absolutny po prostu mistrz świata, jeżeli chodzi o współczesną literaturę. No, Siergiej Lebediew, przede mną książka Granica Zapomnienia, proszę Państwa, zaczytuje się każdy akapit, no, do powracania. Błyskotliwa, wspaniała literatura. A teraz już mówię, no papa, już tak mi smutno jest trochę się rozstawać z Państwem, no ale godzina jest, no. Tak jak kiedyś, proszę Państwa, się budził mój synek mały i mówił, tata, wstawaj, godzina jest. Ale nie mówił, która. No, nie, godzina jest. No to jest godzina, do widzenia, pa.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam Państwa w 15 odcinku. Tym razem będzie to przełom II wojny światowej. Darujemy sobie pomniejsze bitwy, jak upadek Francji, bitwa o Anglię i tym podobne, które rzeczywiście miały wpływ, ale nie były przełamujące. Przełamanie przyszło w dwóch, a nawet w trzech odcinkach. W Afryce Północnej, na Dalekim Wschodzie, czyli na Pacyfiku, i wreszcie w Europie Wschodniej, na Kaukazie, nad Wołgą, pod Stalingradem, aż po Monte Cassino i Bolonię na zachodzie. Zacznijmy zatem od Tobruka. Tobruk bronił się mężnie od 10 kwietnia do 27 listopada 1941 roku, najpierw przed armią włoską, a potem przed włosko-niemiecką. W krytycznym momencie Włochom nadszedł z odsieczą Deutsche Afrika Korps, czyli Korpus Afrykański generała Erwina Rommela. Ten z kolei, rozgromiwszy znów pod Tobrukiem i Algazalą, wypchnął armię alianckie, tym razem już Australijczyków i południowych Afrykanów, którzy broniąc Tobruka w pewnym momencie go po prostu poddali. Wepchnął całą tą armię aliancką do Egiptu. Tutaj ogromną rolę odegrała obrona przez Francuzów, wolnych Francuzów, twierdzy Bir Hakeim, leżącej pomiędzy Egiptem a Libią i Czadem, która nadeszła od południa, gdzieś tam z regionu Kongo francuskiego, z Brazzaville. I od 26 maja do 11 czerwca bohatersko broniła tejże twierdzy, tureckiej jeszcze z dawnych czasów. No a w krytycznym momencie, kiedy już wzywano ją do poddania, potrafiła przebić się przez okrążenie i dołączyć do armii brytyjskiej w Egipcie. Tutaj 23 października ruszyła potężna ofensywa Montgomery'ego, który zastąpił Auchinleck'a pod El Alamein. Miało tam również znaczenie pewne drobne zdarzenie. Otóż cofający się alianci zdołali przełączyć wodę słodką w jednym z punktów nad Morzem Śródziemnym na wodę słoną. Nie zorientowali się w tym Niemcy, którzy przechwycili owe ujście wody i zaczęli nalewać ją do swoich chłodnic, swoich czołgów. No niestety woda słona ma to do siebie, że zostawia sól. Czołgi te zaczęły nagle stawać w środku pustyni. 11 listopada zakończyła się cała operacja totalnym rozgromieniem wojsk Rommela. Mimo straszliwych nacisków Hitlera, nie opuszczać, ruszać do przodu, w ogóle żadnego kroku w tył, Rommel miał na tyle zdrowego rozsądku, że bezpiecznie resztki tej armii wycofał. Zostało mu tylko 60 czołgów, którymi cofał się, aż się cofnął do Kasserine, gdzie udało mu się 19 lutego do 25 rozgromić Amerykanów idących od zachodu po słynnej operacji Torsz, czyli lądowaniu z portów amerykańskich na portach północnoafrykańskich Casablanca, Oran, Algier, aż po granicę Tunezji. Ale Kasserina została pomszczona 24 lutego do 13 maja rozpoczęła się operacja tunezyjska, zresztą nazwana Kartaginą, i 43 roku już dodajmy. A zatem udało się wtedy aliantom, Amerykanom, Francuzom i Brytyjczykom całkowicie wypchnąć, a tych, którzy nie dali radę wycofać się na Sycylię, wziąć do niewoli wszystkich wrogów w Afryce Północnej. Przełom został dokonany. To właśnie o tej bitwie powiedział Churchill, że to nie jest początek końca. To jest dopiero koniec początku.
0: 17 piętro.

0: prezydent Karol Nawrocki nie poprze legalizacji związków partnerskich. Zatrzymano osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej odpowiedzialnej za wywoływanie fałszywych alarmów. Premier Hiszpanii z wizytą u papieża Leona. Hanna Tracz, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki nie poprze legalizacji związków partnerskich, zapowiedział szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Jak ocenił, procedowane obecnie przepisy de facto zrównują związki partnerskie z małżeństwem, bo mają wprowadzać zmiany w ponad 200 ustawach. Paweł Szefernaker stwierdził, że byłby to pierwszy krok do dalszych zmian, w tym uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą oraz adopcji dzieci przez takie pary. Dodał jeszcze, że prezydent jest otwarty na rozwiązania dotyczące statusu osoby bliskiej, które ułatwiłyby codzienne funkcjonowanie, na przykład dostęp do informacji medycznej czy organizację pochówku. Sejm zajmie się dziś rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Paryska prokuratura wszczęła śledztwo mające ustalić, czy troje skrajnie lewicowych kandydatów na merów francuskich miast padło ofiarą działań obcego państwa, próbującego ingerować we francuskie wybory samorządowe. Agencja Reutera ujawniła w tym miesiącu, że francuskie służby podejrzewają, iż kampanię oczerniającą kandydatów partii Nieujarzmiona Francja przeprowadziła izraelska firma BlackCore. Według źródeł kampania obejmowała fałszywe strony internetowe. Konta w mediach społecznościowych oskarżające polityków o działalność przestępczą oraz obraźliwe reklamy internetowe. Dwie osoby zostały zatrzymane i są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wywoływaniem fałszywych alarmów, poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Chodzi o fałszywe alarmy, po których służby interweniowały w domach polityków prawicy, w tym w rodzinnym domu prezydenta i w domach dziennikarzy telewizji Republika. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, sprawca fałszywego zagrożenia w domu rodzinnym prezydenta miał najprawdopodobniej dostęp do komunikacji pomiędzy służbami albo był na miejscu i dokładnie obserwował ich działania. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymani to 20-latkowie, którzy mieli wcześniej problemy z prawem. Leon XIV przyjął premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. Tematem rozmów była zbliżająca się podróż apostolska papieża do Hiszpanii, zaplanowana od 6 do 11 czerwca. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, podczas spotkania wyrażono zadowolenie z planowanej wizyty, która ma być potwierdzeniem dobrych relacji między Watykanem a Hiszpanią. Rozmowy dotyczyły także dialogu między kościołem lokalnym a władzami państwowymi. Podkreślono, że powinien on opierać się na wzajemnym szacunku i służyć dobru wspólnemu. Po audiencji u papieża Pedro Sanchez spotkał się również z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. W rozmowie uczestniczył także arcybiskup Paul Richard Gallagher, odpowiedzialny za relacje z państwami i organizacjami międzynarodowymi. Watykan poinformował, że rozmowy przebiegały w serdecznej atmosferze. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią nowy traktat dotyczący obronności i bezpieczeństwa. Umowa zostanie podpisana podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Londynie, gdzie spotka się on z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Według brytyjskiego rządu porozumienie ma poprawić bezpieczeństwo granic, pomóc w walce z przestępczością zorganizowaną oraz pogłębić współpracę obronną z Unią Europejską. Szef polskiego rządu podkreślał, że Polsce zależało, aby traktat wynosił relacje polsko-brytyjskie na najwyższy poziom dyplomatyczny i żeby był skoncentrowany na obronności i bezpieczeństwie. Dziś przypada 148. rocznica urodzin Ferdynanda Ossendowskiego, pisarza, podróżnika i jednego z najpoczytniejszych polskich autorów okresu międzywojennego. Jego książki tłumaczono na dziesiątki języków i czytano na całym świecie. Największą popularność przyniosła mu powieść Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, oparta na jego niezwykłych doświadczeniach z czasów rewolucji i ucieczki przez Mongolię. Ossendowski był też zdecydowanym przeciwnikiem komunizmu. Po wojnie właśnie z tego powodu został niemal całkowicie wymazany z polskiego życia kulturalnego. Dopiero po 1990 roku jego twórczość zaczęła wracać do czytelników.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Gen Wolności.
4: Młodzież w walce z komuną.
5: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
6: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
7: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was. O młodych.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
10: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
11: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
8: To była autopromocja.

0: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
1: Dzień dobry!
2: No, jakież to piękne, wiosenne dzień dobry. Dzień dobry, cześć i czołem. Zegary w naszym studiu pokazują dokładnie godzinę 14.10. Jest środa, 27 maja. Kłania się Radek Ruciński. Słuchacie radia, radioaktywnych na falach Radia Wnet. Chociaż szczerze mówiąc, dzisiaj to chyba powinno się nazywać Radio Hiperaktywni, moi drodzy. Słuchacze, musicie to sobie wyobrazić, bo niestety nas nie widzicie. Zazwyczaj siedzimy tu sobie poważnie przy stole, ale dzisiaj nasze studio opanowało najprawdziwsze, uśmiechnięte tornado. Nawet mój telefon tutaj się odezwał. Też pewnie chciał was przywitać. A nie, to nasz pierwszy słuchacz, który napisał: Servus mistrzowie. O, zobaczcie, mamy pierwsze pozdrowienia. Są ze mną oczywiście moje niezastąpione redakcyjne koleżanki. Dario, jak u ciebie poziom energii? Jest energia? A powiedz nam trochę, jak ta energia u ciebie wygląda. Bo to, że mi pokazałaś OK, to ja wiem, ale nasi słuchacze nie wiedzą.
3: Bardzo dobrze.
2: Od 1 do 10.
3: 10.
2: 10, brawo, brawo. No, a u ciebie, Olu, czy słuchawki dobrze się trzymają na głowie?
4: Wszystko jest OK. Na 100%.
2: No to bardzo się cieszę. No właśnie, słuchacze, z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Dziecka zaprosiliśmy dzisiaj gości absolutnie wyjątkowych. To oni są dzisiaj szefami tej audycji. Witamy bardzo, bardzo gorąco dzieciaki z przedszkola. Uwaga, jaka piękna nazwa. Niezapominajka. Cześć, dzieciaki.
5: Dzień dobry.
2: No, już dzisiaj się tak pięknie przywitaliście. To może zrobimy teraz taki mały hałas do mikrofonów, żeby wszyscy w domach usłyszeli, że tu jesteście. Niech każdy krzyknie to, co chce. Niech to będzie taki chaos harmider. Uwaga, 3, 4.
1: Dzień dobry!
2: A wy wszyscy tak zgodnie chcecie się po prostu przywitać. I bardzo dobrze. Radio, słuchajcie, nie lubi takiego chaosu, prawda? Dobrze, jeżeli jesteśmy wszyscy świetnie słyszalni. Także mamy to, moi drodzy, głośniki w całej Polsce na pewno podskoczyły. Zanim jednak zaczniemy nasze poważne i niepoważne rozmowy, musimy sobie ustalić, moi drodzy, 3 najważniejsze zasady radiowe. Zasada numer 1. Czy ta duża gąbka, którą macie na mikrofonach, to jest wielki kolorowy lizak?
1: Nie.
2: Nie, a co to jest?
6: Mikrofon.
2: Mikrofon, dobrze. Czyli tym się nie bawimy, tylko do tego mówimy. Zgadza się? Zasada numer 2. Czy w radiu możemy wszyscy naraz, mówić naraz jak stado wesołych papug?
1: Nie.
2: Na czemuż to nie?
6: Bo nikt by nie zrozumiał.
2: No tak, bo by głosy się na siebie nakładały, prawda? I nikt nikogo by nie zrozumiał. No a tym bardziej byłoby to niezwykle niewygodne dla naszych słuchaczy, prawda? Gdzieś tam w samochodzie, w domach. Zgadza się. Dobrze, w radiu mówimy po kolei, jak na zaczarowanym dywanie. O, gdzie każdy ma swoją kolej na sterowanie. No i zasada numer 3, najważniejsza. Czy w tej audycji można się śmiać i mówić to, co się myśli?
7: Tak.
2: No, widzę, że pan Marcin, wasz opiekun, wychowawca, świetnie was przygotował i to mi się podoba. Kochani, przed nami absolutnie wyjątkowa godzina. Porozmawiamy dzisiaj z naszymi ekspertami z niezapominajki o tym, na co wszyscy czekają. O wielkich wakacjach, między innymi i o Dniu Dziecka, ale nie tylko, bo Daria i Ola i ja mamy dla was też bardzo ważne pytania. Chcemy się dowiedzieć, jakie prawa mają dzieci, no bo dorośli dużo o tym mówią, ale my chcemy usłyszeć, co to znaczy od was. Zgadza się, dziewczyny?
8: Tak.
2: Dobrze, nasze dziennikarki też są zwarte i gotowe. Ja coś czuję, że pewnie nam się dzisiaj trochę oberwie od waszych rodziców, jeśli chodzi o te prawa, bo kto wie, być może wymyślimy jakieś nowe. Także, moi drodzy, zostańcie z nami. Będzie śmiesznie, będzie głośno, ale przede wszystkim będzie bardzo, bardzo szczerze, bo nikt nie mówi tak prawdziwie jak dzieciaki. I zaczynamy od piosenki.

radiową antenę. Słuchacze duzi i mali, przygotujcie się na odrobinę muzycznego szaleństwa. Przed wami zespół Śpiewające Brzdące i ich wielki hit Gdacze Kura Ko Ko Ko.

0: O, to była kura czy kogut? I od razu mi się, słuchajcie, przypomina takie słynne pytanie. Co było pierwsze, jajko czy kogut? Czy jajko czy kura? Kogut. No, dzieciaki, jesteście w stanie odpowiedzieć, co było pierwsze, jajko czy kura?
1: Jajko.
2: Jajko.
0: No, jakby nie było jajka, to by nie było kury, nie? No, ale jakby nie było kury, to by nie było jajka.
1: By była jajecznica.
0: A, by była jajecznica. Bardzo dobrze. Ko-ko-ko i wracamy na antenę. I powiem wam, że nasze radiowe kable chyba jeszcze nigdy nie widziały takiego szalonego... No, tańca może nie, ale już tutaj widziałem, że dziewczyny przybierały się do tańca. Myślę, że to przy następnej piosence się powtórzy i że będzie znacznie bardziej aktywnie. Rozgrzewkę mamy zaliczoną na szóstkę z plusem, ale teraz po tym muzycznym szaleństwie musimy przejść do bardzo takiego, bardzo ważnego tematu dla nas wszystkich, dla dorosłych i dla dzieci. Nie zapominajki, uszy do góry i słuchamy. O tak, dobra. W kalendarzu jest, już za moment zmieni nam się kartka, kończy się maja, zaczyna czerwiec. A kto mi głośno do mikrofonu powie? Wiem, tak to zabrzmiało, jakby to był naprawdę bardzo poważny temat, ale ja uważam, że to jest bardzo poważny temat. Może jeszcze nie ten najpoważniejszy, który dzisiaj poruszymy, ale jednak. Kto mi powie, jakie święto obchodzimy 1 czerwca?
3: Dzień dziecka.
0: No dobra, a czy ja, Ola i Daria też możemy ten dzień obchodzić? Czy jesteśmy dziećmi?
1: Nie.
2: Nie.
0: Czy to znaczy, że nie możemy świętować w tym dniu?
3: Możecie.
0: Możemy razem z wami, tak? Ale słuchajcie, ja mam na przykład mamę. Dziewczyny, z tego co wiem, też mają swoją mamę. Czyli jesteśmy ich dziećmi. Czyli to trochę też chyba i...
2: Jakby takie dorosłe dzieci.
0: Dorosłe dzieci. Dorosłe dzieci, jak kultowa piosenka zespołu Turbo. Pięknie powiedziałaś. Dokładnie tak. Słuchajcie, to jest wasze święto i z tej okazji my, dorośli, bardzo często zastanawiamy się, o czym wy tak naprawdę marzycie. Jak myślicie, co to znaczy? Według was, co to znaczy idealny dzień dziecka?
3: No, to bardzo super dzień.
0: No, super dzień, ale co musi się wydarzyć, żeby było super? W twoim przypadku, powiedz nam.
3: No, dostawać prezenty.
0: No, na przykład.
2: Ja bym chciał do najlepszego parku na świecie.
0: Do najlepszego parku na świecie? A jaki to jest park?
2: No, nie wiem.
0: Nie wiesz, może Disneyland, nie?
2: O. No, mieliśmy pojechać.
0: No, to ciekawe miejsce, słuchajcie, tak. Ja się tam wybieram.
3: Też może prezent dostać.
0: A może tona czekolady?
3: Tak.
0: Albo nowa gra, czy może to, że rodzice pozwolą wam nie iść spać do północy?
2: Ja kiedyś całą noc oglądałam bajkę z mamą.
0: Z mamą? Mama wytrzymała?
2: A tak. No i później grałam.

0: graliśmy jeszcze w taką grę.
1: No zobaczcie, ale tak naprawdę Dzień Dziecka to nie tylko prezenty w kolorowym papierze, prawda, ładnie opakowane. Z tej okazji dorośli przypominają sobie o czymś niezwykle ważnym, o czymś, co nazywa się prawa dziecka. I tu mam do was trudne pytanie. No, dorośli mają swoje różne prawa, prawda? Na przykład prawo do wypicia kawy w spokoju, no, chociaż nam rodzice, mam wrażenie, rzadko to wychodzi. Ale co z wami? Jakie prawa mają dzieci? Do czego macie prawo na co dzień? Jak myślicie?
2: Żeby się bawić.
1: Piękne prawo.
3: Żeby się ubrać.
1: Samemu na przykład, nie? Tak. Co jeszcze? Prawo do zabawy to chyba, słuchajcie, najważniejsze i najfajniejsze prawo na świecie, nie?
2: Tak.
1: Zgodzicie się?
3: No. Prawo do śniadania?
1: Prawo do śniadania, prawo do jedzenia. Ale też, słuchajcie, słyszałem też o prawie do odpoczynku.
3: No tak.
1: Czy to znaczy, że możecie nagle powiedzieć: mamo, tato, ja mam teraz prawo do odpoczynku, więc nie będę dzisiaj sprzątać zabawek z dywanu?
2: No nie.
1: Tak nie można powiedzieć?
2: Nie.
4: Można.
5: Można, ale to nie. Bez sensu.
1: Można powiedzieć, ale tak, ale to bez sensu, bo słuchaj, ale jeżeli będziesz miał argumenty i przekonasz mamę i rzeczywiście się dogadacie, że na przykład w późniejszym czasie posprzątasz mimo wszystko, nie w tym momencie, kiedy ona akurat teraz chce, no to kto wie. To też chyba zależy od tego, jak będziecie dyskutować między sobą, prawda? Dyskutować w takim pozytywnym sensie tego znaczeniu, tego słowa. Także, moi drodzy, z dziećmi nie ma na pewno żartów. One doskonale wiedzą, jak system działa wokół nich, jak działa od środka. Także ja myślę, że macie absolutną rację. A prawo do miłości, o?
2: Tak.
1: Czujecie się kochane?
2: Tak.
1: A potraficie powiedzieć, że kochacie siebie? Stefan, potrafisz powiedzieć: kocham siebie.
5: No, kocham siebie.
1: Na przykład, nie wiem, staniesz rano przed lusterkiem, patrzysz na siebie i mówisz: wow, Stefan, kocham cię. Kocham siebie. To chyba bardzo ważne też, umieć kochać siebie, co? Jak myślicie?
2: Tak.
1: No, a dlaczego?
3: Ważne. Bo wtedy tracimy dużo jakby.
1: No, bo jeżeli, ja tak myślę, że jeżeli nie będziemy potrafić kochać siebie, to nie nauczymy się kochać innych, nie? To
2: no
1: chyba
2: tak.
1: niezwykle ważne. Prawo do miłości, piękna rzecz, ale tak się jeszcze zastanawiam o innym prawie, o prawie do bezpieczeństwa. Żeby czuć się bezpiecznym.
2: Tak.
1: No, wy czujecie się bezpiecznie?
2: Tak.
1: A tutaj teraz ze mną w studio?
2: Tak.
1: No właśnie, to trzeba się czuć bezpiecznie, ale nawet do tego, co mówicie, do tego, żeby ktoś was wysłuchał i do zabawy. I w ogóle te rzeczy są, mam wrażenie, święte, nawet jeżeli trzeba czasem przy okazji posprzątać klocki. Ale skoro rozmawiamy, moi drodzy, o odpoczynku i zabawie, to ja mam wrażenie, że to idealnie łączy się z pewnym magicznym słowem na literę W. Kto wie, co to za słowo? Wszyscy uczniowie i przedszkolaki czekają na to przez całe dni, słuchajcie. Przez
3: wakacje.
1: Wakacje, tak jest. Drogie niezapominajki i drodzy słuchacze, mamy dla was piosenkę, przy której po prostu nie da się usiedzieć na dywanie. Kanał muzyczna, kurtyna i ich absolutny letni hit. Kto potrafi, niech łapie ten gorący rytm, bo przed nami wakacyjna samba i o samych wakacjach też zaraz porozmawiamy. Bardzo proszę.

0: Wakacje to chyba najlepsze słowo na świecie. A do naszej ekipy nie zapominajek dołączyła kolejna trójka. Ale słuchajcie, popełniłem taką niemiłą gafę na początku audycji, że nie dałem wam chwili nawet czasu takiego antenowego, żebyście się przedstawiły, żeby każde z was powiedziało swoje imię. No to proponuję po kolei. Od ciebie zaczynamy. Jak masz na imię?
1: Zuzia.
2: Julka.
3: Ewa.
4: Stefan.
5: Janek.
6: Karolina.
7: Wanda.
0: I mamy teraz, słuchajcie, magiczną, złotą siódemkę niezapominajek. Wy już podsłuchiwałyście nas, prawda? O czym rozmawialiśmy wcześniej, że było o prawach trochę...
3: O kurze!
0: O czym? O kurze było też. Tak, było rzeczywiście. Była taka jedna kura, która nam tutaj się gdzieś zaszwendała, słuchajcie, w studiu radiowym. Ale wyskoczyła gdzieś tam sobie, poleciała i już jej nie ma. Zostawiła
3: kury tylko... nie latają.
0: Zostawiła tylko jajka, a Stefan postanowił, że zrobi z niej jajecznicę.
3: Nie. Kury nie latają.
0: Kury nie latają. Właśnie, co to za ptaki, które nie latają?
3: Pingwiny też nie latają.
0: Pingwiny też nie latają.
1: Koguty też nie.
3: Strusie.
0: Strusie, to po co im skrzydła, słuchajcie?
3: No, żeby po prostu...
1: pływać.
0: Aha, żeby pływać.
3: Niektóre ptaki nie pływają.
0: A być może, słuchajcie, te skrzydła...
3: Pingwiny pływają.
0: Może są te skrzydła im po to, żeby nie straciły równowagi, jak chodzą. Nie?
3: No.
0: Bo jakby kura bez skrzydeł może by się przewracała, kto wie. Ale dobra, to co najważniejsze. Chciałbym, żebyśmy teraz wspólnie w tak wielkim, pięknym gronie porozmawiali o tym, co już niebawem się wydarzy, bowiem za miesiąc zaczną się...
2: Wakacje!
0: Wakacje, dobrze.
3: I dzień dziecka.
0: Wyobrażacie to sobie? Koniec tego wczesnego wstawania, słońce. Kto wie, może plaża, może góry.
3: Tak.
0: Ale i wielkie pakowanie.
3: Ja jadę na kasuby.
5: Wielkie pakowanie i kiedy będzie...
3: I rozmawialiście jeszcze o Dzień Dziecka, to kiedy będzie Dzień Dziecka, to będę mogła sobie kupić, co chcę.
0: A, no, dobre.
3: Ja jadę wakacje na kasuby.
0: Na kasuby.
3: Na całe 2 tygodnie.
0: A słuchajcie, co takiego oferują kasuby turystom? Co tam jest takiego ciekawego? Szlaki na pewno turystyczne.
3: No, my tam co roku przyjeżdżamy.
0: I pewnie są jeziora też, prawda?
3: Tak. Przyjeżdżamy, mamy taki kemping.
0: Dużo zieleni też, nie? Ale i pewnie dużo komarów, co?
3: No.
0: Tak, no ale na komary są sposoby, nie? No, spokojnie, możecie mówić do tego mikrofonu. Nie przejmujcie się. Tak jest. Ja wiem, że ten mikrofon może być zabawny. O, tutaj nasza koleżanka znalazła jakiegoś robala na mikrofonie. Nie, to nie roba. Dobra. Wracamy, słuchajcie, do tematu. No to dobra, drogie niezapominajki. Już jedno z was się pochwaliło, ale teraz reszta. Gdzie w tym roku wyjeżdżacie na te długie, wyczekane wakacje? Kto chce zacząć? Proszę ciebie teraz. O, byłaś pierwsza.
3: Ja najpierw pojadę nad morzem, a potem pójdę do domu... Tylko na jeden dzień, a potem pójdziemy na działkę.
0: Na działkę, bardzo ładnie. No dobra, kto kolejny chce się pochwalić? Ty już mówiłaś o kaszubach, ale rozumiem, że masz jeszcze jakieś plany, tak? No to dawaj.
3: Pojedziemy jeszcze na morze do Turcji.
0: Wow, to tam będzie bardzo ciepło. A jak w Turcji?
3: Też pojedziemy do babci. 3 godziny się jedzie.
0: 3 godziny do babci się jedzie. No to słuchajcie, o tych podróżach, które trwają, też za chwilę porozmawiamy. O tym samym dotarciu do celu. Janek, tak? Dawaj.
5: Ja jedę pod Kraków do koleżanki taty, która ma córkę. Córka ma 11 lat i lubię tam po prostu jeździć. Tam jest jeden basen i jeden akwapark.
0: No to
5: jedzie się 3 godziny.
0: Jedzie się 3 godziny i to rozumiem, że to jest taki prywatny akwapark, tak?
5: Mhm.
0: No to ładnie. I basen. Dobra, kto następny? Stefan.
2: To ja jeszcze nie wiem, ale na pewno istniemy plany, że pojedziemy być może do Bieszczad.
0: Do Bieszczady?
2: No.
0: Czyli w góry, prawda? To chyba na takie...
3: Ja byłam w Bieszczadach.
0: To chyba jest taki, słuchajcie, góry i morze, prawda? To takie 2 najbardziej oblegane punkty naszego kraju.
3: Jest super. Ja też byłam.
5: Tam są super kempingi.
0: Mhm.
3: I można karmić w ogóle kacki.
0: I podobno niedźwiedzie są też w Bieszczadach.
3: Tak, my widzieliśmy ślady niedźwiedzia na szlaku, bo byliśmy też w górach i widzieliśmy ślady niedźwiedzia.
0: No ładnie, ale dobrze, że go nie spotkaliście, bo to różnie może się skończyć, nie?
3: No i widzieliśmy też krew królika.
0: Krew królika, no właśnie. Ja myślę, że o bezpieczeństwie w górach to jeszcze pewnie porozmawiacie, a może już rozmawialiście z panem Marcinem na zajęciach u was w przedszkolu. Ale teraz kolejna osoba, która by chciała się pochwalić. Tutaj, bardzo cię proszę. Gdzie się wybierasz?
4: Ja chyba pojadę nad morze, ale jeszcze tego nie wiem.
0: Dobra, kto jeszcze nie powiedział? Ty nie mówiłaś chyba, prawda?
1: Chcesz ja nie wiem.
0: A nie wiesz jeszcze. No dobra, no to...
1: Nie wiem, może do babci pojadę.
0: No słuchajcie, nie ma to jak u babci. Pomidorówka
1: babcia
0: u babci najlepsza na świecie.
1: Pozwala pić kolę wieczorem i dużo słodyczy jaść.
0: No właśnie, a rodzice tak nie do końca, nie? No.
1: Tak, tak.
0: A mówisz później rodzicom o tym?
3: Ale moja babcia jest dentystką.
0: A twoja babcia jest dentystką. A, czyli ona wie, co robi. Jeżeli pozwoli ci się napić coli, to ona od razu wie, co zrobić, żeby ta kola ci nie zaszkodziła pewnie na zęby. Tak? A ty też pijesz kolę wieczorem? Aha, dobra, nie chcesz powiedzieć. Ale to powiedz, gdzie się wybierasz na wakacje w tym roku. Powiesz nam?
4: Nad jezioro i do Krakowa.
0: Nad jezioro i do Krakowa.
3: To pięknie. Tak jak ja.
0: Czy wszyscy już powiedzieli, gdzie się wybierają? Tak, chyba tak.
3: I nad morze.
0: No i teraz moje drogie koleżanki, Aleksandra i Daria. Też jestem bardzo ciekawy, jak wy sobie tam zaplanowałyście wakacje. Gdzie w tym roku się wybieracie? Dario?
6: Ja na pewno jadę teraz pod koniec sierpnia nad morze.
0: Daria, dzisiaj przed audycją powiedziałaś mi, że jak dowiedziałaś się, że będą dzieci w naszej audycji, to przypomniała ci się pewna historia, którą chciałaś się podzielić a propos dzieci, tak? No to dawaj, to jest ten czas.
6: Jak moje siostrzenice były małe, to zawsze były noszone w nosidle albo w chuście i serdecznie pozdrawiam moje siostrzenice.
0: A, czyli w takich chusty, a i nosidełko. To takie podobne sposoby, prawda? Transportowania dzieci, tak powiem nieładnie. A wy pamiętacie, jak was rodzice nosili? W wózkach, w chustach, w nosidełkach?
3: Nie w wózku.
0: Ciebie w wózku?
3: Nie tylko we wózku.
0: W wózku, tak.
3: Ale najczęściej babcia.
0: Babcia, ta co nie daje kole. Nie, to nie twoja babcia daje kole.
3: Ale teraz już nie.
0: Dobra, a w nosidełku ktoś pamięta? A w ogóle pamiętacie ten moment, jak was, jak byliście w wózku? Jak byłyście, tak? Pamiętacie to jeszcze?
3: Mama mi pokazywała zdjęcia.
0: Ale ja mam nadzieję, że już żadne z was nie używa chyba wózków, co?
3: Nie.
0: Tak? Janek, czasami się zdarza?
7: Nie, nie używam.
0: Nie używasz, bardzo dobrze. Słuchajcie, ale z moich prywatnych, domowych obserwacji wynika, a mam dwie córki, więc wiem, co mówię, że wakacje nie są prawdziwymi wakacjami, jeśli nie spełni się jednego warunku. Przynajmniej raz dziennie, no musi wjechać, nie oszukujmy się, wielka, gigantyczna porcja lodów, nie?
3: Tak.
0: No dobra, albo ogromny gofr z bitą śmietaną. Od którego wszyscy chyba od góry do dołu jesteśmy cali upaćkani. Co chciałaś powiedzieć? Bardzo cię proszę.
3: Jeszcze na wakacje pojadę po działce na Kaszuby do mojego kuzyna.
0: O, Kaszuby, słuchajcie, w tym roku widzę to. No, słucham cię, Janku.
3: Do dziadków pojadę.
0: Do kogo?
3: Do dziadków jeszcze pojadę.
0: Co my byśmy, słuchajcie, zrobili bez tych dziadków i babci, co? Każdy ma z was dziadka i babcię?
3: Tak.
0: No i co? Lubicie do nich wracać?
3: Tak.
0: Ale dlaczego? Właśnie między innymi to, co tu powiedziałeś? Że pozwalają wam na więcej? A, ma psa.
3: Moja babcia robi najlepsze jedzenie na świecie.
0: Tak?
3: I ma dwa psy.
4: Moja babcia pozwala mi oglądać bajki, a rodzice nie.
1: A ja chcę bardzo mieć psa i go nie mam. Mhm. Mam go tylko u babci.
4: A ja mam psa, który się nazywa Chałka.
0: Chałka? To tak jak taka bułka do jedzenia, nie? No. Czyli słodziak.
3: Powiedziałam Julii, że zjem w końcu tą Chałkę.
0: No, zjeść kogoś to chyba tak, że tak kogoś lubimy, żebyśmy go tak ścisnęli z miłości, nie? No, jeszcze ktoś ma tak na imię jak Chałka.
3: Ja mam dwa koty.
0: Dwa koty w domu tutaj w Warszawie? No, ale psów nie możesz mieć, tak? Podobno pies z kotem to nie bardzo. Co tam chcecie powiedzieć? Stefanie, masz ręce dwie w górze. Chciałeś coś powiedzieć?
8: Ja bardzo chcę wracać do moich dziadków, bo
7: Tam mam swojego ukochanego kota, którego znalazłem nie w schronisku, a w lesie.
0: Aha, jest teraz z babcią, tak?
7: Tak.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest twój kot, prawda?
7: Tak.
0: Nie masz go na co dzień ze sobą, ale się opiekujesz nim, jak jesteś u babci.
7: Tak.
0: Bardzo dobrze, słuchajcie, i wszystko jasne. Szanowni dorośli, słuchacze,
4: jak
0: prawo
4: on
0: do...
4: się nazywa?
0: No, właśnie ten kotek twój jeszcze powiedz, jak ma na imię.
7: Puszek i Mruczek.
0: Puszek i Mruczek? To jeden kot czy dwa?
7: Nie, jeden.
0: Jeden, ale ma dwa imiona, prawda?
7: Tak,
0: no, tak jak i niektórzy z nas też mają dwa imiona. Pewnie wy też macie, nie?
7: Tak.
0: Ktoś ma dwa imiona?
7: Tak.
4: Ja mam.
0: Prawie wszyscy mają dwa imiona. Janek, jakie masz drugie imię?
8: Piotr.
0: Piotr, zobaczcie, ładnie. Dobra. To co teraz, moje szanowne redaktorki? Zgadzacie się ze mną, że prawo do lodów to jedno z najważniejszych praw, jakie możemy dzisiaj ustalić
6: tak,
0: tutaj?
6: Tak.
0: Olka, jak tam u ciebie z lodami? Zaczęłaś już sezon?
6: Ja bez lodów w wakacje nie wyobrażam. Lody są najlepsze.
0: No, dokładnie. Ale zdarza ci się tak, że codziennie?
6: Codziennie raczej nie. Jeden, przynajmniej dwa miesiączki w jednym dniu.
0: Mm-hmm. No to teraz ja bym chciał jeszcze się zapytać a propos tego wyjazdu na wakacje. Czy jest jakaś taka wasza absolutnie ulubiona zabawka, może jakaś przytulanka albo gadżet, bez którego nie ma mowy o żadnym wyjeździe?
1: Tak.
0: No to dawajcie, po kolei. Kto chce? No proszę.
1: Ja mam takiego zwierzaka, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest moją ulubioną przytulanką.
0: I zawsze z tobą wyjeżdża?
1: Tak.
0: Dobrze.
9: Ja mam taką owcę, która się nazywa Bebe.
0: Bebe?
9: Tak.
0: Dobra.
10: Ja dostałam na urodziny tą przytulankę. Jest trochę psem, a trochę psułką. Nazywam ją, ma imię Bzyk i nie mogę wyjechać bez niej.
0: Mhm. I Stefan, ty coś...
4: To jest twoja poduszka.
0: Stefan, ty pewnie z koparką wyjeżdżasz. Nie? Dawaj.
7: Wyjeżdżam z Jerzykiem Pysiem, który ma kolce jak igły.
0: Ale kuje rzeczywiście ta maskotka?
7: Nie.
0: Nie. Janek? Jak tam twoja ulubiona zabawka, którą zawsze zabierasz?
11: Smok.
0: Smoka zabierasz na wakacje ze sobą?
11: Taki metalowy.
0: Metalowy smok.
9: Ja nigdzie nie wyjeżdżę bez mojego takiego robota psa. I mam specjalną bułeczkę, żeby nim kierować. I mam... I ten... Też jest taki jeden przycisk na piłeczce, że po prostu turla się tą piłka, a potem ten piesek po nią idzie.
0: Ach, wiem jaka zabawka. To jest taka tak, rzeczywiście, którą włączasz i ona się sama tam kręci, ta piłka po pokoju na przykład i ten pies za nią gania, tak? To coś takiego? Nie?
9: Nie, ale po prostu tu może... buźką to łapać.
0: Aha, no dobra, dobra. No to jeszcze pytanie a propos, słuchajcie, tych takich długotrwałych podróży. Tak jak ty tutaj wspominałaś, że jedziesz 3 godziny do babci, prawda?
1: Nie, to nie ja.
0: A kto to powiedział, że 3 godziny do babci jedzie? Ty, tak? Opowiadaj.
1: Jak jest w wózku,
0: no.
1: W wózku zdroj, no jak zapomnę o tym bzyku, to jest moja poduszka.
0: A, no dobra. Czyli tak, 3 godziny, zobaczcie. I teraz mam takie pytanie. Jakie macie najlepsze sposoby, dziewczyny? Jesteśmy tutaj? Tak, spokojnie. Jakie macie najlepsze sposoby na to, żeby nie umrzeć z nudów w aucie? Albo w pociągu podczas długiej podróży na upragnione wakacje?
4: Słuchać piosenek.
0: Dobra. Co tam jeszcze?
9: Kiedy jedziemy nad morzem, to tam idziemy długo. No i co, żeby mi się nie nudziło? To tam bierzemy jakieś gazetki, zeszyty, długopis, jedzenie, jakbym była głodna, picie.
0: I w czasie podróży, tak? Żeby mieć coś takiego. Dobra, jesteś przygotowana.
11: Granie w magnetyczne szachy.
0: Magnetyczne szachy, to fajny wynalazek, bo one chyba się nie przewracają, tak? Podczas jazdy. No, to ciekawe, rzeczywiście, słuchajcie, gra, która rozwija, prawda, nasze myślenie. Stefanie, a ty co zabierasz? Co zabierasz? Nie co zabierasz, tylko co robisz, żeby się nie nudzić podróży?
12: Projektuję i rysuję.
0: Projektujesz? A może zdradzisz tam, co projektujesz? Jakieś postacie może rysujesz?
12: No, projektuję różne rzeczy, które chciałbym robić w przyszłości.
0: Dobra, czyli myślisz już o swojej przyszłości na przykład, nie? To też jest dobry moment, prawda? Bo wtedy mamy dużo czasu na myślenie i możemy sobie wyobrażać na przykład, nie? Kim będziemy, jak już dorośniemy.
8: Tak.
0: No co robisz, powiedz, żeby się nie nudzić?
8: Ja, no, koloruję. No, oglądam bajki. Koloruję jeszcze raz. No i gram na Nintendo 2.
0: Nintendo 2. W co grasz teraz? Ulubiona gra. Brawl Stars.
8: To będzie Minecraft.
0: Minecraft, no tak, rzeczywiście bardzo popularna gra. A wiecie, że to jest niezwykle stara gra?
8: Ja tam zrobiłam jezioro, zrobiłam jaskinię, zrobiłam blok piętrowy. Nawet zrobiłam jeszcze kilka rzeźby i w środku ich głów jest taki tyci pokoik.
0: No i zobaczcie, wszystko takie rzeczy możemy skonstruować i zbudować podczas jednej podróży na przykład do babci. Co chciałaś powiedzieć, jeszcze dodać od siebie?
8: Jeszcze...
0: Ja tutaj muszę tylko naszym słuchaczom wspomnieć, przepraszam cię, że ci wchodzę w słowo, że tu wszyscy trzymają, moi drodzy, dłonie, ręce w górze. Ja tylko już tylko tak, żeby było szybciej, to tylko tak skinam, jak się mówi, wskazuję głową na każdego i już nie wymieniam z imion, prawda? I nasza audycja dzięki temu jest taka dynamiczna. No to teraz uwaga, pokazuję oczami moją głową na ciebie i teraz ty wiesz, że to ty masz powiedzieć. No i co robisz?
8: Właśnie kiedy już będę jechać nad morzem, to wezmę swój telefon i w aucie będę grać w takiego Minecrafta, czy nie jest po prostu zwykły, bo tam mogę jeździć na jednorożcu, a w Minecrafcie nie ma jednorożców.
0: No to.
8: Są dodatki.
0: Są dodatki z jednorożcami.
8: Tak, moja koleżanka akurat, ja nie mam smoków, a moja koleżanka ma smoki.
0: Mhm.
8: A ja mam normalny świat.
0: No musimy kogoś zaprosić tutaj, słuchajcie, od Minecrafta i porozmawiać z nim, żeby już tak na stałe wprowadził te jednorożce. Dziewczyny, co robicie, żeby się nie nudzić podróży?
13: Ja czasami oglądam bajki, a jeśli mama się nie zgadza, to gram w taką grę.
0: Mhm. A próbowałyście kiedyś, dzieciaki, liczyć krowy na przykład przez okno?
8: Nie mamy krów.
0: Ale nie, no jak się jedzie, to czasami są gdzieś tam na pastwiskach,
13: tak,
0: na łąkach.
13: Tak, czasami.
0: No. No i jeszcze
13: za szybko samochód jedzie.
0: Za szybko. Mm-hmm. A, no to no zależy jak kto jeździ, prawda? Ale jak stoimy w korkach, to możemy wtedy się naliczyć tych krów, jak w dobrym miejscu staniemy. A ty powiedz 300. Mi, co robisz?
8: Ja słucham piosenek.
0: No to zdradźcie mi, jakiej muzyki słuchać? Co jest teraz na topie? Bo ja tak tutaj wybrałem jakąś kurę, która gdacze, ale ja, wiecie, ja nie do końca wiem, jakie są teraz trendy wśród takich nastolatków, wśród przedszkolaków. No, czego słuchasz?
13: Nie słucham, ale jeśli chodzi o krowy, to mamy już nowy samochód. Oddaliśmy Toyota, jeszcze nie wiem, jaki to za auto, ale kiedy nim bo to jest szybkie auto, ale nie aż tak i tak liczę tam krowy.
0: No, zobacz. A to też fajnie powiedziałeś, bo tak skojarzyłaś, jeśli chodzi o krowy, to mamy nowy samochód. Ale kiedyś taka krowa nieraz pomagała jakiemuś właśnie rolnikowi, nawet trochę jak koń, zaciągnąć coś, pociągnąć coś, także no, trochę jak pojazd, nie?
13: No wiedziałam jedną taką krowę.
0: No, zobaczcie. A tutaj kolega, ktoś naliczył 300 krów nawet, nie? Janek, ty 300 mówiłeś, że naliczyłeś, tak? To ty?
14: Nie.
0: A kto to powiedział? 300?
14: Wanda.
0: A, Wanda powiedziała 300 krów. No, zobaczcie. Ręce w górze. Kto chce teraz coś powiedzieć? Śmiało.
8: Ja policzę chyba do 101.
0: Do 101, dobra. Słuchajcie, jest bardzo ważna, taka jeszcze jedna ważna wakacyjna sprawa. Planujecie plażę, rowery, góry, lody. A co jeśli, słuchajcie, na tych wymarzonych wakacjach nagle zepsuje się pogoda? No, śmiało, mówcie.
13: Na przykład jak jest deszcz nad morzem, to po prostu babcia Cian po prostu bierze parasol i idzie do sklepu mi kupić takie specjalne ubranie na deszcz. No i co, z tym wychodzę i się bawię.
0: Czyli korzystasz z tego deszczu, nie boisz się go, tak? A wy, reszta, co robicie w deszcz na wakacjach?
8: Ja byłam akurat w tydzień na wakacjach. No i
10: Byliśmy, jakby się zepsuła pogoda, to byliśmy akurat spływ na rzece. No i jak spływaliśmy, to padał deszcz, no i nic nie przeszkadzał.
0: No tak, bo
10: my
0: i tak...
10: My tylko się śmialiśmy, no bo były tak sypko, no i uderzałby nas kamienie, no i...
0: No.
14: Ja czasami wracam do Warszawy, a czasami bawię się, rysuję po ulicy kredą. No i po prostu wtedy się szybciej rozwiązuje kreda, no i łatwiej się rysuje.
0: Aha, ale dobrze, czyli rozumiem, że jak pada deszcz, to wtedy rezygnujesz z wakacji i wracasz do domu, tak?
14: Tak, ale nie zawsze.
0: Nie zawsze. Janku, słucham cię.
15: Gdy jest polska pogoda, jestem na wakacjach. Jak jestem z mamą na wakacjach, to siedzę w domu, moje oglądam bajki. A jak jestem z tatą, to siedzę w domu i gram z tatą w różne gry komputerowe.
0: Aha, no zobaczcie, a dorośli bardzo często o tym zapominają i marudzą na ten deszcz. Zamiast po prostu, tak jak ty tutaj tak ładnie zrobiłaś, założyć kalosze i wyjść i bawić się tym deszczem, no zwłaszcza jeszcze, jeżeli jest ciepło. Nie zapominajki. Jesteście słuchani? No? Jeszcze
16: Wanda coś chce dodać. Deszcz, jestem nad jeziorem, to idę do jeziora. Bo deszcz mi nie przeszkadza.
0: No dokładnie, bo już jesteś mokra wtedy, nie? No, dobrze.
16: A woda jest też zimna.
0: A woda też jest zimna najczęściej, prawda? No w naszym kraju najczęściej woda jest zimna w takich zbiornikach, w których pływamy. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że no jesteście takimi genialnymi naprawdę ekspertami od wakacji. Ja mam nadzieję, że wasi rodzice słuchają teraz naszej audycji i pewnie mają już gotowy przepis na idealny, taki bezstresowy urlop, jak już znają wasze pomysły. Wy jesteście na pewno absolutnymi profesjonalistami od dobrej zabawy, a żeby być profesjonalistą, trzeba codziennie ćwiczyć. Zgodzicie się?
16: No.
0: Żeby być profesjonalistą w czymś, czym się zajmujecie zawodowo. Pan Marcin, słuchajcie, jest świetnym wychowawcą, prawda? Znam też go od lat i mogę to potwierdzić, że jest no, niezastąpionym. I żeby takim się stać, to musiał długo ćwiczyć, prawda? I trenować. No i teraz tak się zastanawiam, czy...
16: No,
0: co jest waszą... No, bo, słuchajcie, dzieciaki, waszą główną bazą treningową jest przecież wasze przedszkole, prawda? Tam najbardziej trenujecie, można powiedzieć, to, jakimi będziecie kiedyś w przyszłości. Nazywa się to przedszkole niezwykle pięknie, Niezapominajka. I tak się zastanawiam, tak w sekrecie, czy to, powiedzcie mi, czy to znaczy, że w tym przedszkolu nigdy niczego nie zapominacie?
16: Nie.
14: Tylko po prostu to nasze przedszkole tak się nazywa.
0: Ale co to jest ta zapomin... Co to jest? Jak
14: nie zapominaj.
0: A co to jest?
16: Kwiat.
14: To jest kwiat, że jest niebieski, a w środku ma żółte.
0: I on jest przez to wyjątkowy taki, tak? Dobra. A jak pachnie taki kwiat? Jesteście w stanie opisać zapach?
16: Fajnie.
0: Janek, wiesz co, ale nie wierzę. Na pewno zdarzyło ci się zapomnieć na przykład zjeść drugie śniadanie w przedszkolu. No zdarzyło się. Czyli ta niezapominajka, to ja troszeczkę źle tutaj, prawda, kręcę, że to nie o to chodzi, że nie zapominacie, tylko po prostu ten kwiatek jest taki przyjemny i miły i się z nim identyfikuje wasze przedszkole. Ale w pełnej nazwie macie też ukryte takie bardzo długie, dorosłe słowo, bo jesteście przedszkolem, jak pan Marcin mi pisał, językowo integracyjnym. Zgadza się? Tak. Brzmi bardzo super. Powiedzcie mi, przedszkole językowe, czy to znaczy, że macie tam jakieś tajne lekcje języków obcych?
16: No nie, mamy tylko angielski.
0: A już myślałam, że uczycie się rozmawiać z kosmitami.
16: No nie, ale czasami pan Marcin mówi nam, no dzień dobry, albo no po innym kraju.
0: Czyli ćwiczycie różne języki, tak? Można powiedzieć, języki świata.
16: Ale najczęściej tylko... Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dobra. No to teraz tak. Skoro jesteście tak świetną drużyną, to muszę was zapytać prosto z mostu. Wanda, słyszycie mnie tam, dziewczyny? Janek słyszy? Dobra. Czy wy w ogóle lubicie to swoje przedszkole?
16: Tak.
0: No, tutaj widzę, nie było nawet momentu zawahania. No bo wiecie, bo dorośli czasami narzekają, że rano trzeba iść do pracy. A jak to jest z wami? Lubicie tak rano wstawać i maszerować do tej niezapominajki?
17: Czasami,
18: bo na przykład mama mnie budzi, że się spóźnimy. A ja mówię, mama, ja chcę pospać, bo się nie wyspałam.
0: No bywa.
18: I mama mnie bierze, zakłada mnie ubrania, ubiera mnie, bierze mnie do samochodu. No i co? Jedziemy do przedszkola.
19: Bez śniadania?
18: Tak.
0: Ale pewnie macie świetne śniadanie w przedszkolu.
18: Tak. Mieliśmy kiedyś tosty.
0: Brawo. Stefan, co tam chciałeś dodać?
20: Ja chciałbym dodać, że ja się dziś obudziłam o 4:00 i o 4:00 dwie godziny oglądałam telewizję.
21: O 6:30.
0: A może wczoraj o 16:00 chciałeś powiedzieć?
20: Nie.
0: O 4:00 nad ranem. No, czasami się zdarza, że człowiek z jakiegoś powodu nie może spać, prawda? Dzieciom też się zdarza, rzeczywiście. No dobra.
21: Ja raz nie spałem do 1:00 w nocy.
0: Ale co tam jest, słuchajcie, absolutnie najfajniejszego w tym przedszkolu?
20: Nauczyciele?
0: Nauczyciele, no i pięknie.
21: Zabawki.
0: Ale słuchajcie, przedszkolem, ale czy kuchnia tam dobrze gotuje?
21: Najlepsze.
0: Tylko nie mówcie mi, że waszym ulubionym daniem jest zupa szczawiowa i brukselka.
21: Nie.
0: A co?
21: Spaghetti.
0: Ach, wiedziałem, że to spaghetti to jest.
21: Nie, naleśniki z polewą.
0: Naleśniki z polewą słoną. Czy słodką?
21: Nie, słodką.
22: Truskawkową.
0: Truskawkową, taka czerwona polewa, pamiętam. Tak, rzeczywiście, no. Dobra, ja słuchajcie, próbuję wrócić teraz do tematu wakacji. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Pakujecie swoją walizkę, wsiadacie do pociągu, machacie przez okno, ale na peronie zostaje mama i tata. Wy jedziecie sami. Albo tylko z waszą przedszkolną paczką i waszymi opiekunami. Jak myślicie, czy wakacje bez rodziców są w ogóle możliwe? No to tak czy nie? Kto jest za?
21: Tak.
19: Nie.
0: No ale czy ktoś chciałby z was tutaj z obecnych spróbować takiej misji właśnie, wakacji bez rodziców? Kto by chciał spróbować?
21: Ja!
0: No dobra, już mamy to. No to teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie, jak wyglądałyby takie wakacje bez mamy i taty. No bo przecież tak, musicie sobie...
21: Musielibyśmy dzwonić do rodziców.
0: No tak, ale słuchaj, nie miałabyś nikogo, kto co 5 minut by powtarzał, umyj rączki, prawda? Albo zjedz chociaż mięsko, zostaw ziemniaczki, ale zjedz chociaż mięsko, nie?
21: Ja co 5 minut nie muszę w domu myć rąk.
0: No tak, ja ale rodzice chyba często powtarzają takie rzeczy, nie? A załóż czapkę, nie wychodź bez czapki, prawda?
21: Albo
0: umyj się, jak ty wyglądasz? No co byście, słuchajcie, robili od rana do nocy, gdyby dorosłych nie było w pobliżu?
21: Granie na Nintendo? To jest moje ulubione.
0: No ale powiedzmy, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma prądu.
21: Ja by siedziałam po ognisku.
0: Gdzie jest prąd, ale nie ma telewizji i telefonu.
21: No to ja by przy ognisku siedziałam.
19: Mhm. A ja by, bo ja mam młodszą siostrę, ja by biegłam i...
21: Ja bym narysowała na ścianach kolorowankę.
0: Mhm. Graffiti byś takie zrobiła na ścianie. Czyli widzę, że chcielibyście spróbować wakacji bez rodziców.
21: Ja bym
19: biegał na dworzu nocą, bym sobie kozłował i by...
21: Ja bym zabrała psa i chomika.
19: I bym jeszcze rysował.
0: Stefan, co chciałeś dodać jeszcze ty?
20: Ja bym chciał... pójść na strzelnicę i strzelać.
0: I to
21: ja bym chciałam spotkać wilki się i zabrać jednego do domu.
0: Ale teraz, moje drogie dzieciaki, spójrzmy na to z drugiej strony. Wyobraźcie sobie, że kładziecie się wieczorem do łóżka, nie wiem, w tym hotelu czy w domku w lesie.
21: Bylibyśmy razem w łóżku.
0: No, ale jest już ciemno, a obok nie ma mamy, która przeczyta bajkę, ani taty, który, nie wiem, zrobi żółwika na dobranoc.
21: Ja mogę przeczytać bajkę.
0: No, ale to co wtedy? Nie zrobiłoby wam się wtedy smutno, że ich nie ma?
21: Nie, bo jakby wszyscy byli, to by było wesoło.
19: Wesoło byśmy, jakby...
21: Albo Stefan.
19: Na przykład jakby były lody w domu, tyle co nas, to byśmy sobie wzięli i jedli.
21: No. Rodzice by nam nie pozwolili tak dużo.
0: Zobaczcie, moi drodzy, jak nam się świetnie gada. Ja tutaj spoglądam nasz redakcyjny zegarek i jest godzina 14:56, a to znaczy, że, a już właściwie 57, że mamy 3 minuty. A chciałbym jeszcze na chwilę oddać głos osobie, która steruje tym waszym wesołym całym okrętem dzisiaj. Jest z nami wychowawca z publicznego, z niepublicznego, przepraszam, przedszkola. Nie zapominajka, pan Marcin Demiński. Witaj, Marcinie.
2: Dzień dobry, panie Radku. Witam państwa słuchaczy.
0: Słuchaliśmy przed chwilą pana podopiecznych i muszę przyznać, że słowo integracja, o którym rozmawialiśmy w ich wydaniu, brzmi naturalnie, jakby to była najprostsza rzecz na świecie. Dla nich nie ma barier, po prostu bawią się w jednej drużynie. Ale chciałbym zapytać o samą niezapominajkę i waszą misję. Kiedy rodzice szukają przedszkola dla swoich pociech, na rynku widzą mnóstwo placówek. A co jest tym absolutnym sercem waszego przedszkola i co was wyróżnia na tle innych miejsc?
2: Trudno powiedzieć, że przede wszystkim jesteśmy małym przedszkolem, tak? Więc mamy też małe grupy, a to bardzo sprzyja takiemu indywidualnemu podejściu do dziecka, tak? Jeżeli dzieci w grupie jest 25 i jest jeden nauczyciel, to dużo jest mu trudniej niż w mojej grupie, gdzie jest 11, a moja grupa jest największą spośród przedszkolu, bo w tym przedszkolu są też grupy 5-6-osobowe. W związku z tym, praktycznie tak jakbyśmy byli w rodzinie, tak? Bo zdarzają się takie rodziny, które mają 5-6 dzieci, więc to niewątpliwie jest ta zaleta tego naszego przedszkola. To, że jest językowe, dzieci tutaj mówią o tym języku angielskim, tak, i ten język angielski jest codziennie. I z jednej strony jest go dużo, a z drugiej strony też nie jest to przeładowane, w związku z tym na przykład nie obserwujemy tego na poziomie przedszkolnym, to się często zdarza przy dzieciach dwujęzycznych, że w obu językach są nieco opóźnione. To się wyrównuje gdzieś tam potem na poziomie szkoły podstawowej, ale wcześniej mają problem właśnie ze względu na tą złożoność tego myślenia w dwóch językach, więc tego też nie ma, a naprawdę dzieciaki są zdolne, bo moja zerówka już w tym roku wystawiła jedno przedstawienie w języku angielskim, był to Grinch przy okazji Bożego Narodzenia, także ten język naprawdę mają fajnie opanowany. To, co ja lubię...
0: Panie Marcinie, to ja bym jeszcze chciał zadać takie pytanie, bo czas niestety nas bardzo goni. Jak z pana perspektywy wygląda rola mężczyzny wychowawcy w budowaniu relacji z przedszkolakami? Bo ci mężczyźni w przedszkolach to wcale nie jest takie oczywiste.
2: To jest duża rzadkość, że tak powiem. Ale powiedziałbym, że mniej więcej tak jak ojca w rodzinie, tak? To jest osoba, która jest bardzo potrzebna, która ma trochę inny tok myślenia niż panie, które zajmują się dziećmi. Ja zawsze podaję taki przykład, że jeżeli przychodzi dwoje dzieci, jedno mówi, ktoś mnie przezwał, tak? Czy mam jakiś kłopot, to z reguły panie reagują w ten sposób, że pocieszają, że mówią jakieś miłe słowa. Ja z reguły reaguję w ten sposób. Czy to jest prawda? Dzieci mówią, no nie, jeżeli przezywa, to wiadomo, że to są jakieś kłamstwa, tak? Tylko żeby komuś dokuczyć. Więc jeżeli to nie jest prawda, to czym się przejmujesz, tak? Kłamstwo nie jest czymś. Więc jakby inaczej budujesz odporność emocjonalną, też nie ma problemu. Ostatnio mieliśmy kłopot. Obok mnie stoi Karolinka, którą musiałem przenieść na rękach, bo noga ją zabolała. I dla mnie to nie jest problem. Tak? Zresztą nawet przepisy BHP pozwalają mi nosić takie ciężary słodkie.
0: I bez problemu mógłby pan Marcin donieść się do naszego studia radiowego. Co prawda dzisiaj tego nie zrobił. Dzieciaki, byłyście wspaniałe. Mam nadzieję, że podobała wam się przygoda w naszej stacji radiowej. Być może kiedyś w przyszłości popracujecie kiedyś przed mikrofonem, tak jak ja dzisiaj z wami, i zrobicie z kimś wywiad. Chciałybyście spróbować jeszcze?
21: Tak.
0: No dobra, to słuchacze, to był niesamowity czas. Przekonaliśmy się dzisiaj, że dzieci z przedszkola Niezapominajka doskonale znają swoje prawo do miłości i zabawy i robienia żartów oczywiście. To była audycja Radioaktywni. Słyszymy się za tydzień.
17: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.

0: Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Pierwszy elektryk Ferrari wzbudził skrajne emocje i Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Hanna Tracz, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Porozumienie dotyczy m.in. współpracy militarnej, wspólnych ćwiczeń wojskowych, cyberbezpieczeństwa oraz kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Jak informowała wcześniej kancelaria premiera, traktat obejmuje również współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji i nielegalnej migracji. Ma także wzmacniać bezpieczeństwo infrastruktury morskiej, energetycznej i zdrowotnej. Premier Donald Tusk podkreślał, że dokument ma znaczenie strategiczne w kontekście zagrożenia ze strony Rosji. Jak mówił, jego polityczną istotą jest wzmocnienie solidarności w NATO, solidarności europejskiej oraz więzi transatlantyckich. Z kolei brytyjski premier Keir Starmer ocenił, że traktat jest największym od pokolenia krokiem naprzód w relacjach polsko-brytyjskich w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Porozumienie zakłada m.in. wspólną produkcję nowej generacji pocisków obrony powietrznej średniego zasięgu, rozwoju systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz szeroko zakrojone ćwiczenia wojskowe. Traktat podpisano w bunkrze Battle of Britain, muzeum poświęconym bitwie o Anglię, gdzie upamiętnienie są także polscy lotnicy biorący udział w walkach. Prezydent Karol Nawrocki nie poprze legalizacji związków partnerskich, zapowiedział szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Jak ocenił, procedowane obecnie przepisy de facto zrównują związki partnerskie z małżeństwem, bo mają wprowadzać zmiany w ponad 200 ustawach. Paweł Szefernaker stwierdził, że byłby to pierwszy krok do dalszych zmian, w tym uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą oraz adopcji dzieci przez takie pary. Dodał jednocześnie, że prezydent jest otwarty na rozwiązania dotyczące statusu osoby bliskiej, które ułatwiłyby codzienne funkcjonowanie, na przykład dostęp do informacji medycznej czy organizację pochówku. Sejm zajmie się dziś rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ferrari zalicza giełdową wpadkę po premierze swojego pierwszego elektrycznego auta. Mimo głośnego pokazu w Rzymie i wizyty papieża Leona XIV, akcje włoskiej marki mocno spadły. Model Luce to pierwszy pięcioosobowy i w pełni elektryczny samochód Ferrari. Auto, kosztujące ponad 500 000 euro, wywołało skrajne reakcje internautów. Od zachwytów po ostrą krytykę wyglądu. Inwestorzy zareagowali jednak chłodno. Akcje Ferrari straciły 8% na giełdzie w Mediolanie. Monumentalne Bambini Magdaleny Abakanowicz trafi na aukcję w domu aukcyjnym Paul Swiss Art. Betonowa grupa 83 dziecięcych figur może osiągnąć cenę od 14 do 18 milionów złotych. Licytacja odbędzie się 2 czerwca. Organizatorzy zapowiadają, że może to być jedna z największych transakcji na polskim rynku aukcyjnym. Na aukcji pojawią się także prace m.in. Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Tadeusza Kantora, Igora Mitoraja i Małgorzaty Mirgitas. Iga Świątek gra dalej w Paryżu. Polka awansowała do trzeciej rundy French Open. Jak wyglądał ten awans, opowie Grzegorz Milko.
2: Dzień dobry. Iga pokonała młodą Czeszkę, 20-letnią Sarę Bejlek 6-2, 6-3. No i awansowała, wydaje się, że bez problemu, chociaż pewne błędy takie, nad którymi Iga musi pracować, nieco gorszy serwis, czy też gra z głębi, ale generalnie wszystko wygląda bardzo dobrze. A ciekawostka jest taka, że rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie może być Magda Linette. Drabinka bowiem wskazuje na to, że właśnie w pojedynku, który teraz trwa, będzie wyłoniona rywalka Igi. Magda Linette wygrała pierwszego seta z Jeleną Ostapienko 6-2, ale w drugim Łotyszka prowadzi 4-0. Dodajmy, że Jelena Ostapienko to jest prawdziwy koszmar Igi Świątek. 6 meczów i 6 wygranych Łotyszki, ale też z drugiej strony ostatnio Magda Linette pokonała Iga, więc zapowiada się niezwykle pasjonująca trzecia runda, oczywiście z udziałem naszej Igi, no i być może także Magdy Linette. Teraz to wszystko, a jeszcze po południu gra Magdalena French, jej rywalką będzie Szwajcarka Tillman. To wszystko, dziękuję, do usłyszenia.
0: Powiedział Grzegorz Milko, jest 15:06, czas na duży pokój.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
6: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
7: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
6: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto!
3: Po reklamie.
8: Duży pokój. Witam Państwa serdecznie w dużym pokoju. Dzisiaj głównie Anastazja i tylko i wyłącznie. Wczoraj zagrała Tiny Desk koncert, ale ten, który my mamy dla Was, jest lepsza. Utwór Slow na początek.

Tak jak mówiłem wczoraj, wystąpiła, czyli zaledwie niecałe, nawet jeszcze nie 24 godziny temu, 22 godziny temu w Tiny Desk, koncertach, które zaczynały się gdzieś w biurze, wyglądało to jakby na tle biblioteki i były one na początku niepozorne, teraz gwarantują pewnym artystom prawdziwy start, a ogromnym gwiazdom możliwość pokazania się w intymnej, kameralnej atmosferze. I tak też wystąpiła Anastasia, tylko tam jej nic nie brakowało. Miała wszystkich mózgów. Ale program tego nie tak bardzo mi się podobał, jak program koncertu, który dzisiaj wam mogę przedstawić. Więc słuchamy dzisiaj po kolei utworów. Najpierw to było Slow, teraz Satisfy Me, a potem Be Kind.

Anastasia z płyty Live at Glass House. Nieco moim zdaniem lepsze aranże, może lepszy dobór materiału, a może po prostu to dłuższe i pozwala się rozpędzić. Teraz już w pełnym rozpędzie i bend, ale oczywiście aranż bardzo, bardzo ciekawy. Kawałek Believer.

I tym pięknym głosem Anastasii będę się z wami żegnał. Dzisiaj taka porcja jej utworów, ponieważ wczoraj zagrała w cyklu Tiny Desk, który możecie obejrzeć na najpopularniejszym obrazkowym, nie wiem czy nazwać streamingiem, portalu. Tak więc jeśli komuś jeszcze mało, to proszę bardzo, kolejny trop wyznacza wam duży pokój, może dzisiaj nawet przedpokoik taki duży. Tak więc życzę wam pięknego popołudnia, zostańcie z Radiem Wnet, a na koniec utwór Unrest i słyszymy się w bardzo dużym pokoju i jeszcze przed weekendem, bo jeszcze dwa utwory na weekend zostały, jeden Sunday, drugi Saturday, także jeszcze się usłyszymy w tym głosie i w którejś z naszych audycji. Trzymajcie się ciepło, to był Duży Pokój, mówił do was Jerzy Mazol, pa!

0: sitting in my chest.
1: Duży pokój. www.wnet.fm.
2: Reklama.
3: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
2: Po reklamie.
4: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
5: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Jest to kolejne wydanie specjalne z Armenii. Nadal znajduje się w południowej części tego kraju, w prowincji Siunik. To już opowiadałem Państwu i w porankach, i w kilku innych programach o znaczeniu strategicznym tej prowincji. W sumie to też nawet rozmowy, które przeprowadziłem na temat właśnie Armenii w ramach serwisu międzynarodowego, skłoniły mnie do tego, aby tutaj właśnie przyjechać, aby na własne oczy oraz na własny słuch także posłuchać, na własne uszy posłuchać różnych komentarzy tutaj na miejscu, ponieważ rzeczywiście czuć tutaj właśnie w tej prowincji to napięcie, no chociażby w mieście Goris, w którym dzisiaj się znajdowałem i z którego do Państwa nadawałem, to również było widać, na, choć miasto bardzo małe, to było widać na każdym rogu żołnierzy. Bardzo mocna tutaj obecność wojskowa w każdym z miast, również w mieście Kapan, w którym się aktualnie znajduje. To jest mniej więcej, to jest miejscowość znajdująca się naprawdę na samej granicy z Azerbejdżanem i także na drodze do Iranu. Dzisiaj również rozmawiałem z konsulem honorowym w Republiki Francuskiej w Siuniku, w Goris konkretnie, który mi opowiedział, chociaż nie chciał wywiadu, ze względu no, również właśnie na tę delikatną sytuację tutaj w regionie, ale mogłem się dowiedzieć mimo wszystko z rozmowy, którą z nią przeprowadziłem, o tym, że rzeczywiście no, jest tutaj napięcie, chociaż mówimy także o tym bardzo często, że jest również ten dialog między Azerbejdżanem a Armenią. O tym wszystkim Państwu opowiadam, ale może zaglądnijmy na Bliski Wschód, zanim przejdziemy już ostatecznie do tematów armeńskich. Bliski Wschód, gdzie cały czas czekamy na porozumienie, na ostateczną wersję porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. To jest temat, o którym opowiadamy już w zasadzie od weekendu, kiedy to miał już być w zasadzie podpisywany, to porozumienie miało być już w zasadzie podpisywane. Ostatecznie nadal do tego nie doszło. Wręcz przeciwnie, jak wiemy, wczoraj doszło do bombardowań amerykańskich różnych celów w południowym Iranie, ale nie było jakiejś reakcji irańskiej, poza tym, że miał zostać zaatakowany jeden ze statków znajdujący się nieopodal wybrzeży Omanu. Nadal nie wiadomo, jak do tego doszło. W każdym razie również komunikat ze strony Iranu, ze strony szefa wywiadu irańskiego, że Stany Zjednoczone i Izrael nadal dążą do podziału oraz do rozpadu Iranu. Tak więc mamy te kolejne komentarze i na te komentarze reagują rynki, między innymi rynek ropy naftowej. Wczoraj cena baryłki Brent ponownie poszybowała w górę, ale teraz znowu po kolejnych takich optymistycznych znakach i komentarzach ta cena ponownie idzie w dół. Zresztą te wahania tej ceny będą na pewno ciekawe do skomentowania w przyszłości, w jaki sposób ten rynek reaguje na już najmniejsze w zasadzie komentarze, czy to ze strony Donalda Trumpa, czy też ze strony Iranu i też państw Zatoki Perskiej. Mówię również o tym państwu, że Stany Zjednoczone, że Donald Trump dwa dni temu stwierdził w jednym ze swoich komentarzy, że to porozumienie z Iranem powinno wiązać się także z rozszerzeniem tych porozumień abrahamowych, czyli normalizacją stosunków z Izraelem przez kolejne kraje arabskie. Tutaj wymienił kilka z nich, Arabię Saudyjską, ale nie tylko arabskie, także Turcję oraz Jordanię, ale ostatecznie nie było nawet odpowiedzi oficjalnej na te stwierdzenia Donalda Trumpa. Zresztą te słowa wywołały raczej bardzo negatywny efekt właśnie wśród dyplomatów tych państw muzułmańskich, które według Donalda Trumpa mogłyby przy okazji tego porozumienia podpisać właśnie te porozumienia abrahamowe i już znormalizować stosunki z Izraelem. Do tego wszystkiego będziemy jeszcze wracali, natomiast teraz przeniesiemy się do Ameryki Łacińskiej. Tam trwają protesty w Boliwii. Mam nadzieję, że jest już z nami na łączach Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina oraz Tres por Tres. Halo, czy się słyszymy, Zbyszku?
6: Dzień dobry, buenas tardes. Tak, słyszymy się.
5: I o co chodzi? Co się dzieje w Boliwii? Ponieważ to jest już coś, co trwa. Protesty, to już chyba te sygnały pojawiły się jakiś czas temu, jeżeli się nie mylę.
6: Tak, protesty trwają od 3 tygodni mniej więcej. Protesty, można to mniej więcej tak ująć. Generalnie już o tych protestach mieliśmy rozmawiać tydzień temu, natomiast przez manifestację Solidarności przekładamy to na dzisiaj, ale chciałbym troszkę nawiązać do manifestacji w ubiegłym tygodniu, właśnie manifestacji w Polsce, bo zarówno w Polsce, jak i w Boliwii, jeżeli chodzi o porównanie, może w ten sposób mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia z manifestacjami, czy protestami przeciwko rządom. W Polsce oczywiście przeciwko rządowi Donalda Tuska, w Boliwii przeciwko rządowi Rodrigo Pasa i są to manifestacje, które de facto są zmotywowane przez opozycję. I tutaj w zasadzie te podobieństwa się kończą, proszę Państwa, dlatego że czego by nie powiedzieć o manifestacji z ubiegłego tygodnia, manifestacji Solidarności, była to manifestacja pokojowa, manifestacja podczas której nie doszło, podejrzewa, nic mi nie wiadomo na ten temat, do żadnych zniszczeń. Tymczasem protestujący w Boliwii, zwłaszcza w większych miastach, można powiedzieć tak, że te protesty już wymykają się spod kontroli, następuje po prostu grabież, następują zniszczenia itd., itd. Protesty motywowane są przez byłego prezydenta tego kraju, Evo Moralesa, który, przypomnę Państwu, stracił władzę w 2019 roku i po dzień dzisiejszy po prostu nie może pogodzić się z utratą władzy. Początkowo Evo Morales twierdził, że protesty są przeciwko, znaczy są za, między innymi za tym, żeby rząd nie prywatyzował kluczowych sektorów. Przede wszystkim tutaj mówimy o sektorach wydobywczych. Były to protesty przeciwko temu, że rzekomo rząd sobie zafundował wielką podwyżkę, podczas gdy w kraju wymagane są oszczędności. Przypomnę Państwu, że polityka Movimiento al Socialismo, który rządził przez prawie ćwierć wieku Boliwią, doprowadziła ten kraj niemalże do ruiny. Są to protesty oczywiście przeciwko cenom benzyny i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie można powiedzieć tak, że Boliwia jest niemalże cała sparaliżowana. Rzeczywiście drogi są sparaliżowane. Natomiast doszło również, proszę Państwa, do protestu przeciwko protestom, to znaczy protestów zwykłych mieszkańców, bo tamte, o których Państwu wcześniej wspomniałem, są to protesty, które zostały wywołane głównie przez organizacje związkowe, przychylne Evo Moralesowi. Natomiast w tej chwili już zwykli mieszkańcy, zwłaszcza mali przedsiębiorcy, protestują przeciwko sytuacji, jaka ma miejsce. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mówimy tutaj o tym, że transporty, chociażby z benzyną, chociażby z podstawowymi artykułami spożywczymi, chociażby z lekami i tak dalej, nie mogą dotrzeć do miejsc, do których powinny dotrzeć. Skutkiem tych protestów są już 4 ofiary śmiertelne, które de facto, których pewnie by nie było, gdyby nie protesty, dlatego że po prostu między innymi chciałbym tutaj wspomnieć Państwu o przypadku 12-letniego chłopca, który po prostu zmarł, dlatego że transport leków, który miał dotrzeć do szpitala, nie dotarł właśnie przez zablokowane drogi. Ile będą trwały te protesty, trudno powiedzieć. W dniu wczorajszym parlament boliwijski umożliwił rządowi Rodrigo Pasa wprowadzenie stanu wyjątkowego, co oznacza również, że będzie mogła być skierowana armia do rozpędzenia protestujących. Dotychczas, zgodnie z ustawą z 2020 roku, było to niemożliwe. Stan wyjątkowy mógł być wprowadzany tylko rzeczywiście w bardzo szczególnych przypadkach. W tej chwili prezydent ma wolną rękę. Oczywiście to nie znaczy, proszę państwa, że polityka Rodrigo Pasa jest zła, natomiast jest ona rzeczywiście przymuszona oszczędnościami, które wymusił chociażby też Międzynarodowy Fundusz Walutowy, no ale dlatego, żeby Boliwia po prostu mogła otrzymać transzę pożyczki, która, miejmy nadzieję, mogłaby postawić na nogi boliwijską gospodarkę.
5: Ja tym wszystkim Zbigniew Dąbrowski opowiada w audycji Republika Latina oraz Tres por Tres. Zbyszku, bardzo dziękuję za ten komentarz.
6: Dziękuję i życzę państwu spokojnego popołudnia.
5: Natomiast my, jeszcze zanim posłuchamy wywiadu na temat Armenii, to jeszcze ciekawostka taka, którą znalazłem w dzienniku francuskim Le Figaro, dziennik raczej prawicowy, i w którym pojawił się artykuł poświęcony referendum w Krakowie, artykuł, który opisuje oczywiście fakty, jak do tego doszło, i też w sumie takie można powiedzieć, zdanie autorki tego artykułu, że rzeczywiście ta demokracja bezpośrednia w Polsce ma się bardzo dobrze i że jest ona nie do pomyślenia, jeżeli chodzi o Francję. Tutaj także autorka tego artykułu snuje różne dywagacje, czy być może Polacy by chcieli także może zdymisjonować, może odwołać prezydenta, może innych deputowanych. To jest bardzo ciekawy artykuł, który pokazuje, jak bardzo i coraz bardziej, bo to jest taka moja obserwacja z ostatnich już lat, jak coraz bardziej prasa, media francuskie ogólnie rzecz biorąc interesują się tematami polskimi, czasami takimi bardzo mało ewidentnymi, jeżeli spojrzeć właśnie zza granicy. To była ciekawostka, a teraz już, proszę państwa, czas na wywiad na temat stosunków między Armenią a Iranem. To jest coś, o czym już dzisiaj opowiadałem. Jakie są te stosunki, jak one się kształtują, o tym rozmawiałem z panem doktorem Siergiejem Melkonianem, analitykiem think tanku APRI. Posłuchajmy tej rozmowy, a ja państwu mówię do usłyszenia już jutro o godzinie 7:30.
7: When we are talking about Armenia and its environment and its foreign policy.
8: Kiedy mówimy o Armenii, jej sytuacji i polityce zagranicznej, bardzo często, a właściwie zawsze, skupiamy się na relacjach z Rosją i Unią Europejską. Dotyczy to również kwestii negocjacji. Mam tu na myśli proces pokojowy z Azerbejdżanem. Znacznie rzadziej jednak, przynajmniej w Unii Europejskiej, porusza się temat stosunków między Armenią a Iranem. A biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie w Zatoce Perskiej, wydaje mi się to bardzo interesujące. Jak więc wyglądają relacje między tymi dwoma sąsiadami, Iranem a Armenią? To bardzo interesujące pytanie. Relacje między naszymi krajami określiłbym jako pragmatyczne i już wyjaśniam dlaczego. Armenia ma tylko cztery granice, z czego dwie są zamknięte. Od 1993 roku jesteśmy objęci blokadą ze strony Turcji i Azerbejdżanu, więc realnie mamy otwarte tylko dwa przejścia graniczne, z Gruzją i Iranem. Dla nas Iran jest więc bramą na globalne południe, do Zatoki Perskiej, rynków azjatyckich i dalej. Z kolei Gruzja jest przede wszystkim skierowana w stronę Europy i Rosji. Przed II wojną o Górski Karabach w 2020 roku Iran pełnił głównie rolę obserwatora. Nie był szczególnie aktywny w sprawach regionalnych. Jednak kiedy dotychczasowa sytuacja zaczęła się zmieniać, Iran również zaczął działać bardziej aktywnie, zwłaszcza poprzez rozwój relacji dwustronnych. Po pierwsze, Iran jest zainteresowany zwiększaniem połączeń transportowych i handlowych, dlatego angażuje się w projekty korytarzy Północ-Południe oraz Zatoka Perska-Morze Czarne. Celem tego drugiego jest połączenie Iranu z Europą. Wcześniej Iran był jednym z państw zainteresowanych utrzymaniem regionalnego status quo. I właśnie dzięki polityce czerwonych linii prowadzonej przez Iran, ofensywa Azerbejdżanu przeciwko Armenii we wrześniu 2022 roku została de facto powstrzymana. Tak więc dziś Iran jest już pełnoprawnym regionalnym graczem. Ale dlaczego mówię, że te relacje są pragmatyczne? Ponieważ Armenia rozpoczęła proces dywersyfikacji ukierunkowany na Zachód. Dywersyfikujemy politykę zagraniczną, relacje gospodarcze, kwestie bezpieczeństwa i tak dalej. Jednak większość tych działań koncentruje się na Zachodzie, przede wszystkim na Europie, a obecnie także na Stanach Zjednoczonych. Co ważne, w przeciwieństwie do Rosji, Iran nie reagował negatywnie na rozwój współpracy Armenii z Unią Europejską. Na przykład, kiedy zaprosiliśmy cywilną misję obserwacyjną Unii Europejskiej na granicę armeńsko-azerbejdżańską, ze strony Iranu nie pojawiły się żadne oskarżenia o zachodnią ingerencję w sprawy regionu, ani argumenty o zagrożeniu dla bezpieczeństwa. Z perspektywy Iranu wygląda to inaczej. Jeśli państwa europejskie angażują się w regionie po to, by utrzymać status quo i nienaruszalność granic, podczas gdy Armenia po wojnie znajduje się w bardzo wrażliwej sytuacji, to dla Iranu jest to akceptowalne, a nawet mile widziane. Dlatego właśnie nasze relacje mają charakter przede wszystkim pragmatyczny. Tak, współpracujemy w sektorze energetycznym, nasza wymiana handlowa rośnie, ale w porównaniu z innymi partnerami nadal nie jest szczególnie duża. Armenia wyraźnie rozumie, że istnieją pewne ograniczenia we współpracy z Iranem, a Iran z kolei rozumie ograniczenia Armenii.
7: You said that Iran has become more active.
8: Powiedział pan, że Iran stał się bardziej aktywny od 2020 roku. Jak więc wyglądały te relacje wcześniej, powiedzmy od czasu uzyskania przez Armenię niepodległości? Od momentu uzyskania niepodległości Iran był dla nas jednym z głównych korytarzy ratunkowych, ponieważ jak już wspomniałem, byliśmy objęci blokadą i pilnie potrzebowaliśmy dostaw energii, żywności i innych podstawowych rzeczy. W 1988 roku nawiedziło nas trzęsienie ziemi, później wybuchła wojna o Górski Karabach, a następnie doszło do rozpadu Związku Radzieckiego, co doprowadziło tutaj do katastrofy gospodarczej. Dlatego fakt, że mieliśmy tę linię łączącą nas z resztą świata, był dla Armenii niezwykle ważny. Powiedziałbym jednak, że przed 2020 rokiem nie byliśmy szczególnie aktywni w relacjach z Iranem. Dopiero potem zobaczyliśmy, że Iran rzeczywiście ma swoje interesy w regionie i że w pewnym stopniu pokrywają się one z interesami Armenii. Oczywiście ta współpraca ma swoje granice, ale po prostu zaakceptowaliśmy ten fakt i ruszyliśmy dalej. Jeśli porównamy relacje Iranu z Armenią i z Azerbejdżanem, to jakie są między nimi różnice? Z perspektywy Iranu, i mam tu na myśli nie tylko Azerbejdżan, ale cały Kaukaz Południowy, są to obszary, które historycznie były częścią Imperium Perskiego. Po 1828 roku sytuacja się zmieniła, ale Iran nadal postrzega Azerbejdżan jako kraj znacznie sobie bliższy. Mam na myśli więzi emocjonalne, religijne i etniczne. Pod tym względem Azerbejdżan jest Iranowi dużo bliższy niż chrześcijańska Armenia. Ale ponieważ Armenia nie ma tak silnego parasola ochronnego jak Azerbejdżan, który opiera się na Turcji, nie możemy sobie pozwolić na wrogie relacje z Iranem. Mamy już wystarczająco wielu przeciwników, Turcję i Azerbejdżan. Antagonizowanie Iranu byłoby katastrofą z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlatego staramy się utrzymywać te relacje na bardzo pragmatycznym poziomie. Jednocześnie, jeśli porównamy to z relacjami Iranu i Azerbejdżanu, tam obecny jest znacznie silniejszy komponent emocjonalny i sentymentalny. Iran stał się szczególnie aktywny w kwestii tak zwanego korytarza zangezurskiego. Czy faktycznie wspierał w tej sprawie stanowisko Armenii, czy sytuacja była bardziej skomplikowana? Nie, właśnie w tym punkcie nasze interesy się pokrywają. Dla Iranu bardzo ważne było przede wszystkim utrzymanie nieprzerwanej granicy z Armenią, aby zapewnić sobie połączenie z Europą. Po drugie, dla Iranu kluczowe jest utrzymanie istniejących granic w regionie. Mam na myśli zapobieganie wszelkim ich naruszeniom, nawet jeśli są już wytyczone i uznane. Dla Teheranu takie zmiany stanowiłyby niebezpieczny precedens. Muszą więc zabezpieczać swoją północną flankę, jednocześnie mierząc się z wieloma wyzwaniami na kierunku zachodnim. Mam tu na myśli Bliski Wschód i szerszy kontekst konfrontacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ale wspomniał pan o tak zwanym korytarzu zangezurskim. Co on właściwie oznacza z perspektywy Azerbejdżanu? W ich ujęciu chodzi o nieograniczony dostęp łączący Azerbejdżan z jego eksklawą nachiczewańską, a następnie z Turcją przez terytorium Armenii. Co znaczy nieograniczony? Z ich perspektywy oznacza to brak kontroli celnej, brak kontroli granicznej, czyli de facto bezpośrednią autostradę przez Armenię, bez jakiegokolwiek udziału strony armeńskiej. To więc koncepcja korytarza eksterytorialnego, czego Baku faktycznie oczekiwało. Z perspektywy Iranu byłoby to jednak wyzwanie, nie tylko dla regionalnego status quo, ale także dla samego połączenia granicznego między Armenią a Iranem oraz szerzej dla układu granic w regionie i połączeń z Europą. Dlatego właśnie Iran wykazał zarówno wolę polityczną, jak i zdolność oddziaływania, także w wymiarze militarnym, aby utrzymać status quo, nawet w sytuacji, gdy Azerbejdżan mógłby użyć siły przeciwko Armenii, na przykład we wrześniu 2022 roku. Jest także ten nowy proces, nad którym czuwają Stany Zjednoczone. Mam na myśli umowę podpisaną w zeszłym roku w Waszyngtonie i tę trasę o nazwie TRIP. Nie pamiętam dokładnego rozwinięcia skrótu, ale w każdym razie jest to nowy element tej układanki. Jakie stanowisko zajmuje Iran w tej sprawie?
7: Position of Iran on this question.
9: Initially, Iran's position regarding the Trump Route for International Peace and Prosperity, or TRIP, was dual.
8: Początkowo stanowisko Iranu wobec trasy TRIP, czyli szlaku Trumpa na rzecz międzynarodowego pokoju i dobrobytu, było ambiwalentne. Z jednej strony, z konserwatywnego skrzydła płynęły bardzo ostre i negatywne oświadczenia, że jakakolwiek obecność Stanów doprowadzi do eskalacji i że Iran tego nie zaakceptuje. Z drugiej strony, mieliśmy bardziej wyważone podejście, na przykład ze strony Kancelarii Prezydenta czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu. Warto też wspomnieć, że zaraz po szczycie w Waszyngtonie, po raz pierwszy od 6 lat, prezydent Iranu odwiedził Armenię już kilka tygodni po tym spotkaniu. Wówczas podkreślano, że Armenia bierze pod uwagę obawy Iranu.
9: But the problem, or the, not the issue is that because of the US-Israel war against Iran.
8: Problem polega jednak na tym, że z powodu wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi równowaga w procesie decyzyjnym w Teheranie przesunęła się w stronę twardogłowych, którzy nie akceptują żadnej obecności Stanów przy swojej granicy. Jeśli chodzi o TRIP, gdy pojedzie się do Siuniku, widać, że planowana trasa biegnie dosłownie wzdłuż granicy z Iranem. Wystarczy dosłownie niewielkie przesunięcie, żeby znaleźć się przy samej granicy. Z perspektywy Iranu wygląda to tak. Wyobraźmy sobie, że mamy czerwiec 25 roku. Trwa 12-dniowa wojna z Izraelem i Stanami. 2 tygodnie później Armenia i Azerbejdżan ogłaszają TRIP z udziałem USA. A potem Iran ponownie znajduje się w stanie napięcia ze Stanami i Izraelem, przy poziomie zaufania praktycznie zerowym, zwłaszcza w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone uderzają w Iran w trakcie negocjacji.
9: When US attack Iran literally during negotiations. And we, that's interesting, we didn't hear any negative statements from Iran.
8: To interesujące, że podczas samej wojny nie słyszeliśmy żadnych bezpośrednich, ostrych oświadczeń Iranu dotyczących TRIP. Pierwsze wyraźne stanowisko pojawiło się dopiero w zeszły piątek ze strony Alego Akbara Velayatiego, który stwierdził, że to Iran, a nie Stany Zjednoczone, będzie projektował przyszłe szlaki transportowe w regionie. Wciąż więc nie ma całkowicie jasnego sygnału, częściowo dlatego, że nie było wielu wypowiedzi na najwyższym szczeblu. Kwestie Kaukazu Południowego nie są obecnie priorytetem irańskiej agendy, bo dominują inne sprawy, jak cieśnina Ormus czy negocjacje dotyczące bezpieczeństwa i decyzji strategicznych. Ale widać, że temat TRIP ponownie wraca i zaczyna być bardziej obecny w irańskim myśleniu strategicznym. Chodzi o pewnego rodzaju obecność amerykańską w pobliżu granic Iranu. I właściwie jest to nawet jeden z punktów, który pojawia się obecnie w projekcie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Chodzi więc o wyparcie Amerykanów z regionu. Myślę, że to również jest jeden z tych elementów.
7: region. So I guess this is also one of these points.
9: And as far as as we mentioned, decision making.
8: A skoro równowaga decyzyjna przechyliła się na stronę zwolenników twardego kursu, możemy założyć, że Iran będzie mniej tolerancyjny wobec jakiejkolwiek obecności Stanów Zjednoczonych w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Widzimy to na przykład w działaniach Iranu dotyczących obecności Stanów w Zatoce Perskiej. Podobnie wygląda kwestia obecności Izraela w południowym Azerbejdżanie, w Górskim Karabachu. Znów mówimy o obszarach bardzo blisko granicy z Iranem. To samo dotyczy tej trasy i całego projektu. Oświadczenie Velayati'ego było w zasadzie pierwszym tak wyraźnym sygnałem od około pół roku. Zobaczymy, jak to się rozwinie.
7: So a question about, like, because you said that Iran was for a long time a lifeline for Armenia.
8: Wspomniał pan, iż Iran przez długi czas był dla Armenii kołem ratunkowym. Czy w trakcie trwającej obecnie wojny nadal istnieje wymiana handlowa między Armenią a Iranem? Jaki wpływ miał ten praktyczny aspekt stosunków dwustronnych?
7: On this, like, practical dimension of this bilateral relations.
9: Yeah. If, for example, a couple years ago, almost 20% of Armenia's trade turnover was conducting via Iran.
8: Przykładowo, jeśli kilka lat temu prawie 20% obrotów handlowych Armenii realizowano przez Iran, to obecnie według różnych szacunków jest to mniej niż 10%. Obroty spadły, mamy do czynienia z zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Na przykład dostęp do irańskich portów, takich jak Bandar Abbas, jest prawie niemożliwy. Oznacza to, że handel Armenii z Chinami i niektórymi krajami azjatyckimi będzie trwał dłużej i będzie droższy, ponieważ towary muszą najpierw trafić do Turcji, Gruzji, a dopiero potem do Armenii. To jest więc problem numer jeden – zakłócenia w dostawach.
9: Supply disruption. So the second problem is related to several items. When we use where share of Iran is very high, for example, cement, bulk, and other items.
8: Drugi problem dotyczy kilku produktów, w przypadku których udział Iranu jest bardzo wysoki, na przykład cement, towary masowe i inne produkty są w dużej mierze importowane z Iranu. Udział Iranu jest dość wysoki, jednak zapotrzebowanie wewnętrzne wzrosło, bo wiele obiektów w Iranie zostało zniszczonych. Musimy więc znaleźć alternatywne rynki importowe, ale nie spotkaliśmy się z negatywnymi konsekwencjami, takimi jak napływ uchodźców czy rozprzestrzenianie się konfliktu. Przynajmniej na razie nie mamy żadnych uchodźców z Iranu. Możemy odnotować, że tak, Irańczycy tu przyjeżdżają. Armenia jest destynacją turystyczną. Na przykład w 2025 roku prawie 8% turystów w Armenii pochodziło z Iranu. Obecnie widzimy, że irańska klasa średnia również odwiedza Armenię i spędza tu czas. Nawet spacerując po centrum Erywania, można usłyszeć słowa w języku farsi lub azerskim.
9: I mean, spend time here. Even if you walk around Yerevan downtown, you may hear some, you know, Farsi words or some Azeri words because.
7: So they are still coming.
8: Wciąż przyjeżdżają. Tak, przyjeżdżają, a wielu z nich to w rzeczywistości Azerowie. Trzeba podkreślić, że nie mamy z nimi żadnych problemów. W północnym Iranie mieszka bowiem 20 milionów Azerów i od czasu pierwszej wojny utrzymujemy z nimi dobre stosunki, ponieważ nie poddano ich propagandowej indoktrynacji. I rzeczywiście, podobnie jak wielu innych, można tu spotkać osoby, które przebywają tu od dłuższego czasu.
7: So now the policy, the internal policy in Iran is changing because of what is going on.
8: Zatem polityka wewnętrzna w Iranie ulega zmianie z powodu obecnej sytuacji. Czy uważa pan, że będzie to oznaczało większą asertywność w kwestiach dotyczących Kaukazu Południowego? Mam na myśli nie tylko Armenię. Czy uważa pan, że Iran będzie bardziej stanowczo bronił swoich interesów w sprawach dotyczących tego regionu?
7: Will put its reasons more firmly in what matters to this region?
9: Yes, I agree with you. I see that Iran will less tolerate it. Any hostile presence along its borders.
8: Tak, zgadzam się z panem. Widać, że Iran będzie mniej tolerancyjny wobec jakiejkolwiek wrogiej obecności wzdłuż swoich granic. Z drugiej jednak strony wyraźnie rozumieją, że potrzebują dobrych stosunków z sąsiadami, bo tak, postrzegają Armenię jako wiarygodnego sąsiada, ponieważ o ile w przypadku Azerbejdżanu pojawiły się pewne podejrzenia, że udostępnił on swoją przestrzeń powietrzną na potrzeby operacji Izraela podczas wojny z czerwca 25 roku, która trwała 12 dni, to w przypadku Armenii nie było żadnych zarzutów. Dlatego też muszą utrzymywać dość dobre stosunki z Armenią, ponieważ, powtórzę, example, tak jak Iran był kołem ratunkowym dla Armenii, tak Armenia była kołem ratunkowym dla Iranu. Na przykład, kiedy wybuchła obecna wojna, Turcja zamknęła trzy przejścia graniczne na granicy turecko-irańskiej. Następnie zamknięto trzy przejścia z Azerbejdżanem. Jedyną granicą, która faktycznie funkcjonowała i była otwarta, była granica Iranu z Armenią. Chodzi mi o to, że na północnym zachodzie jesteśmy jedynym sąsiadem, którego mogą wykorzystać jako bramę do dowolnego miejsca. Nawet wielu Irańczyków z krajów Zatoki Perskiej chciało ewakuować się do Iranu. Planowali swoją podróż przez Armenię. W ten sposób lądowali w Erywaniu, a następnie samochodem przekraczali granicę armeńsko-irańską. Tak więc myślę, że będą mniej tolerancyjni wobec jakichkolwiek działań Stanów czy Izraela w tym regionie. Myślę, że podczas negocjacji dwustronnych będą kłaść na to większy nacisk. Być może nawet uzależnią stosunki dwustronne od relacji Armenii, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. Nie sądzę, aby Unia Europejska stanowiła obecnie duży problem dla Iranu.
9: But at the same time, yes, they need to keep this kind of balance because
8: ale jednocześnie tak, muszą zachować swojego rodzaju równowagę, ponieważ chcą również mieć dobre relacje z sąsiadami. W kontekście wojny sytuacja jest naprawdę skomplikowana, chociażby jeśli chodzi o stosunki z państwami arabskimi. Muszą utrzymać przynajmniej pragmatyczne stosunki, choć równowaga w ich procesie decyzyjnym uległa zmianie. Dzisiejsi decydenci irańscy są bardziej pragmatyczni, są mniej motywowani religijnie. To swego rodzaju nowe pokolenie. Owszem, nadal pozostają pod wpływem dziedzictwa rewolucji, wojny irańsko-irackiej i tak dalej, ale nie byli częścią tej historii. To więc ich nowa historia i są znacznie bardziej elastyczni i pragmatyczni, a nie fanatyczni, jak wielu próbuje ich przedstawić.
9: Flexible and pragmatic, I would say, rather than fanatic, as many try to portray them.
7: Well, thank you very much.
9: Thank you.
4: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
10: Teheran otrzymał projekt wstępnych, nieoficjalnych ram memorandum porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zakończenia konfliktu, poinformowała irańska telewizja państwowa. Zgodnie z przedstawionym projektem Iran miałby w ciągu miesiąca przywrócić komercyjną żeglugę przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny. W zamian Stany wycofałyby swoje siły wojskowe z rejonu Iranu oraz zniosły blokadę morską. Telewizja podała, że projekt nie obejmuje okrętów wojennych i zakłada, iż Iran będzie zarządzał ruchem statków w cieśninie we współpracy z Omanem. Podkreślono jednak, że dokument nie został jeszcze ostatecznie uzgodniony, a Teheran nie podejmie żadnych działań bez namacalnej weryfikacji i ustaleń. Według irańskich mediów, jeśli ostateczne porozumienie zostałoby osiągnięte w ciągu 60 dni, mogłoby zostać przyjęte jako wiążąca rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Karol Nawrocki nie poprze legalizacji związków partnerskich, zapowiedział szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Jak ocenił, procedowane obecnie przepisy de facto zrównują związki partnerskie z małżeństwem, bo mają wprowadzać zmiany w ponad 200 ustawach. Szefernaker stwierdził, że byłby to pierwszy krok do dalszych zmian, w tym uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą oraz adopcji dzieci przez takie pary. Dodał jednocześnie, że prezydent jest otwarty na rozwiązania dotyczące statusu osoby bliskiej, które ułatwiałyby codzienne funkcjonowanie, na przykład dostęp do informacji medycznej czy organizację pochówku. Sejm zajmie się dziś rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Premier Tusk podkreślił, że dokument ma znaczenie strategiczne w kontekście zagrożenia ze strony Rosji. Jak mówił, jego polityczną istotą jest wzmocnienie solidarności w NATO, solidarności europejskiej oraz więzi transatlantyckich.
11: Bardzo dziękuję za naszą współpracę, naszą przyjaźń, która była potrzebna, i pełne zaufanie. I przewidywalność. To było potrzebne, żeby dobrze zacząć pracę nad traktatem i szybko tę pracę skończyć.
10: Z kolei brytyjski premier Keir Starmer ocenił, że traktat jest największym od pokolenia krokiem naprzód w relacjach polsko-brytyjskich w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Porozumienie zakłada m.in. wspólną produkcję nowej generacji pocisków obrony powietrznej średniego zasięgu, rozwój systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz szeroko zakrojone ćwiczenia wojskowe. Chińska armia poinformowała, że wysłała siły morskie i lotnicze w celu wyparcia holenderskiej fregaty, którą oskarżyła o nielegalne wtargnięcie w rejon wyspy Paracelskich na spornym Morzu Południowochińskim. Rzecznik dowództwa południowochińskiego, dowództwa południowego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oświadczył, że śmigłowce startujące z pokładu okrętu wielokrotnie naruszały chińską przestrzeń powietrzną. Pekin wezwał Holandię do natychmiastowego zaprzestania, jak to określono, działań prowokacyjnych i naruszających chińską suwerenność. Paryska prokuratura wszczęła śledztwo mające ustalić, czy troje skrajnie lewicowych kandydatów na merów francuskich miast padło ofiarą działań obcego państwa próbującego ingerować we francuskie wybory samorządowe. Agencja Reutera ujawniła w tym miesiącu, że francuskie służby podejrzewają, iż kampanię oczerniającą kandydatów partii Francja Nieujarzmiona prowadziła izraelska firma Black Core. Według źródeł kampania obejmowała fałszywe strony internetowe, konta w mediach społecznościowych oskarżające polityków o działalność przestępczą oraz obraźliwe reklamy internetowe. Paryska prokuratura wszczęła śledztwo mające ustalić, czy troje skrajnie lewicowych kandydatów na merów miast padło ofiarą działań obcego wywiadu.
12: Prognoza pogody.
10: Do końca dnia słonecznie, tylko na południowym wschodzie okresami duże zachmurzenie i przelotny deszcz. Gdzieniegdzie burze. Temperatura od 15 stopni na Helu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Z kolei w nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Jedynie na krańcach północno-wschodnich okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i możliwy słaby przelotny deszcz w tych rejonach. Temperatura minimalna od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie i 10 w zachodniej części wybrzeża.
13: Wiadomości sportowe.
14: Dobry, Grzegorz Milko. Niesamowity jest tegoroczny Roland Garros. Mamy dwie zawodniczki w trzeciej rundzie. Iga Świątek pokonała, to było planowane, Sarę Bejlek, ale Magda Linet zrobiła wielką sprawę, bowiem wcale nieoczywiste było jej zwycięstwo nad niesamowitą Łotyszką, ale Magda pokonała Jelenę Ostapenko 6-2, 2-6 i 6-2 w trzecim secie. I teraz jej rywalką będziemy mieli pojedynek taki polsko-polski, bo Iga Świątek zagra w piątek, Świątek w piątek z Magdą Linet. Niesamowicie zapowiada się ten mecz. No, trzeba powiedzieć, że i jedna, i druga jest naprawdę w wybornej formie. Magda Linet jest od 4 lata starsza, ale świetnie znosi te francuskie upały. Przypomnijmy, że w słońcu na kortach Roland Garros potrafi być 35, nawet więcej stopni Celsjusza. Iga przynajmniej grała w takiej temperaturze. Magda również, no, porusza się kapitalnie. Jej serwisy są niezwykle mocne i gra z głębi kortu. Iga miała trochę błędów, ale takich, które korygowała w trakcie meczu z Sarą Bejlek. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Przypomnijmy sobie, że w tym sezonie już w turniejach ATP zmierzyły się ze sobą właśnie Iga Świątek i Magda Linet i poznanianka. Magda Linet była górą, wygrała. Iga wtedy była targana kryzysem. Pamiętamy to jeszcze ten czas z poprzednim trenerem. Teraz jakby wygląda naprawdę na o wiele lepiej grającą pod wodzą Hiszpana Francisco Rocha Iga Świątek, ale oczywiście Magda ma też swoich fanów. No, to będzie coś nieprawdopodobnego. Potraktujmy to jako wielkie święto polskiego sportu, bo tak to trzeba powiedzieć. Trzecia runda wielkoszlemowego Roland Garros, a tam polsko-polski pojedynek, czy też polski pojedynek dwóch naszych wspaniałych tenisistek, Igi Świątek i Magdy Linet. Godzina jeszcze nie jest ustalona, na pewno będzie to piątek, a już za chwilę, bo o godzinie 16 właśnie w tym momencie praktycznie rozpoczął się mecz trzeciej naszej zawodniczki. Jest nią Magdalena Fręch. Ona gra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Natomiast jutro o godzinie 14 ta nasza rewelacja Maja Chwalińska zagra z Elise Mertens. Chwalińska, która przedzierała się przez kwalifikacje, trzy rundy i później w pierwszej wyrzuciła za burtę mistrzynię olimpijską właśnie z kortu w Paryżu, Kynnen Dzeng. I jutro właśnie zobaczymy Maję Chwalińską. A wcześniej, bo o 13 na kort wyjdzie Hubert Hurkacz w pojedynku z Amerykaninem Francesem Tiafoe. No, wielkie święto naprawdę polskiego tenisa na kortach Roland Garros. Brawo Magda, brawo Iga. Trzymamy kciuki za Magdalenę, później jutro Maję. Tak to wygląda właśnie na kortach Roland Garros. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
15: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet Cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: reklamie.
1: Autopromocja.
2: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
1: To była autopromocja.
3: Popołudnie Wnet.
4: 16:10 w popołudniu w Radiu Wnet. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie, a w tym popołudniu porozmawiamy między innymi o negocjacjach i ewentualnym pokoju, co udało się wynegocjować, jeżeli chodzi o Iran, o Stany Zjednoczone. Za kilka chwil połączymy się z doktorem Krzysztofem Winklerem z Warsaw Enterprise Institute. Później porozmawiamy między innymi o sprawach bezpieczeństwa energetycznego, infrastruktury krytycznej. Porozmawiamy dzisiaj także z redaktorem Łukaszem Warzechą o polskiej scenie politycznej. Jeżeli chodzi o energetykę, to dr Mariusz Patej też już za kilka chwil tutaj w studio. O godzinie 17:00 porozmawiamy z panem Mateuszem Łakomym. Tutaj porozmawiamy o kryzysie demograficznym. Dużo ciekawych tematów w dzisiejszym popołudniu w Radiu Wnet, ale rozpoczniemy, drodzy państwo, muzycznie, a skoro o tym mowa, to przed nami Billy Joel.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.14, drodzy Państwo, a my już teraz mamy połączenie z zapowiadanym gościem. Jest z nami dr Krzysztof Winkler, analityk, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, i zanim Bliski Wschód, to najpierw zacznijmy od Polski i Wielkiej Brytanii, no i od tego porozumienia, czy też traktatu obronnego, który został dzisiaj podpisany. Jakie on ma znaczenie?
2: No to jest podobne porozumienie, jakie podpisano z Francją w zeszłym roku, jako planowane jest podpisane na następny miesiąc z Niemcami. To jest traktat, który potwierdza w dużej mierze już pola kooperacji między Wielką Brytanią a Polską. W wersji brytyjskiej to jest Security and Defense Partnership Treaty, czyli takie partnerstwo dotyczące bezpieczeństwa i obrony. No i to jest wymienione całkiem sporo pól tej współpracy. Mają być rozwijane systemy obronne w przyszłości, zwłaszcza pociski antyrakietowe, systemy antydronowe. Ma być pogłębiona współpraca przemysłowa, która już się rozwija, bo na przykład stocznia w Gdyni marynarki wojennej tnie blachy dla brytyjskich fregat, również tych przeznaczonych dla Royal Navy, więc tutaj już ta współpraca się rozpoczęła. Polska wybrała projekt Arrowhead 140 brytyjskiej firmy Babcock jako właśnie podstawę dla swych trzech fregat, które są w tej chwili właśnie budowane. No i mamy system przeciwlotniczy z rakietami CAM i CAM Extended Range. No i to niejako potwierdza tą dalszą współpracę. Mówi się również o tym, że

0: politykę sankcyjną, uzgadnianie czy koordynację polityki sankcyjnej wobec państw czy podmiotów, które stanowią zagrożenie dla NATO, czy dla Wielkiej Brytanii, czy Polski. No i kwestia też zwalczania zagrożeń hybrydowych.
1: Czyli widzimy, że tu jest naprawdę bardzo dużo, no, może być takich istotnych wątków. Mówimy często i słyszymy w kontekście tej umowy, że to jest taki no, największy od pokolenia krok naprzód. I pan tutaj wspomniał oczywiście o tym kontekście rosyjskim. Czy faktycznie to jest tak, że to jest duże wyzwanie, spory problem dla Władimira Putina? Jakoś to zostało może skomentowane. No, pan może tutaj nie śledzi, nie jest ekspertem stricte od spraw rosyjskich, ale zapytam szerzej, czy to może być istotne wyzwanie dla Rosji?
0: No oczywiście każdy traktat, każde zacieśnienie współpracy państw zachodnich czy państw natowskich przeciwko Rosji to jest potencjalny problem dla Rosji w jej planach imperialnych, w jej planach zbudowania tutaj, czy odbudowania strefy wpływów i odbudowania swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Zwłaszcza, że Wielka Brytania w przeciwieństwie akurat do Francji czy Niemiec to nie jest państwo, które historycznie i które obecnie ma czy miało dobre relacje z Rosją. Brytyjczycy rywalizują ze zmiennym natężeniem z Rosjanami już powiedzmy od XIX wieku, od czasu tak zwanej Wielkiej Gry w Azji Środkowej. I wywiad brytyjski cały czas rywalizuje z Rosjanami. Tutaj nie ma specjalnej przyjaźni i Brytyjczycy też postrzegają Rosję jako potencjalne zagrożenie, mimo że ten okres powiedzmy po przełomie XX-XXI wieku z tymi dużymi inwestycjami na przykład rosyjskich oligarchów, kiedy Brytyjczycy przyjmowali chętnie te pieniądze, pokazywałoby coś innego, natomiast na poziomie państwa, na poziomie tych struktur militarnych czy też wywiadowczych, to jest świadomość tego, że Rosjanie są po prostu przeciwnikiem, z którym trzeba się będzie mierzyć i z którym Brytyjczycy mierzyli się w przeszłości, więc tu z tej perspektywy podpisania takiego porozumienia z Wielką Brytanią, no to jest podpisanie porozumienia z kolejnym państwem, które ma podobny ogląd zagrożenia rosyjskiego jak Polska.
1: To jeszcze w takim razie na moment powiedzmy o tym, co dzieje się w kontekście bliskowschodnim i tych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Czy tutaj pojawił się, możemy mówić o jakimkolwiek przełomie?
0: No, pojawiają się dosłownie niedawno w mediach informacje, że miała zostać podpisane takie porozumienie. Natomiast no, potwierdzenie tego no, trzeba będzie...
1: Poczekać na szczegóły,
0: kiedy pojawią się już konkretne. Tutaj stacja no, bezpośrednio zainteresowana, czyli Al Jazeera podaje, że draft tej propozycji pokojowej mówi o całkowitym otwarciu przez Iran jego blokady cieśniny Ormus. Natomiast w ślad za tym Amerykanie mają znieść swoją blokadę z kolei portów irańskich i samej cieśniny Ormus, no i wycofać też swoje jednostki, które mieli tutaj w bezpośredniej bliskości Iranu. Zobaczymy, czy to się utrzyma, zobaczymy, czy to zostanie potwierdzone przez obie strony, bo w ostatnich dniach pojawiało się kilka już takich komunikatów, między innymi prezydent Trump ogłaszał, że takie porozumienie może mieć miejsce, natomiast potem mieliśmy uderzenie amerykańskie na jednostki Gwardii Rewolucyjnej Irańskiej, ostrzelanie amerykańskich samolotów przez stronę irańską, kontruderzenie na wyrzutnie wokół portu Bandar Abbas z kolei Amerykanów. Cały czas trwają działania izraelskie w Libanie przeciwko Hezbollahowi, więc oczywiście byłaby to dobra informacja, ale należałoby poczekać na więcej szczegółów, jeżeli one się oczywiście pojawią.
1: I oczywiście te szczegóły też będziemy przybliżać słuchaczom Radia Wnet. To też państwo robią w WEI, czyli Warsaw Enterprise Institute. A ja bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dr Krzysztof Winkler, analityk wspomnianego ośrodka, także ekspert, który specjalizuje się w polityce Wielkiej Brytanii, w polityce międzynarodowej. Bardzo panu dziękuję za komentarz.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy. Drodzy państwo, 16:21, a teraz już przechodzimy płynnie do rozmowy z naszym gościem, który zresztą przysłuchiwał się przed momentem rozmowie właśnie na temat tego porozumienia Polska-Wielka Brytania, ale teraz trochę porozmawiamy w kontekście energetycznym, a druga część, czyli Bliski Wschód, to oczywiście cieśnina Ormus. No i można powiedzieć, że perspektywa tego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przynosi

0: taką nadzieję na stabilizację, ale eksperci wskazują, że samo odblokowanie tej ciśniny Ormus, jeżeli już do tego dojdzie, to tak naprawdę będzie dopiero początek długiej drogi, bo te ceny wcale, to nie jest powiedziane, że tak szybko wrócą do tego, co mieliśmy przed tym konfliktem. W studio dr Mariusz Patej, Warsaw Institute. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No dobrze, no to powiedzmy proszę, jak te rozmowy pokojowe i jeżeli udałoby się faktycznie odblokować ciśninę Ormus, jak to wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne, no nie tylko regionu, ale całego świata?
1: No tak. Tu cały świat czeka na rezultat rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Rynek został zdestabilizowany. Nawet jeżeli te rozmowy przyniosą skutek w postaci pokoju czy zawieszenia, trwałego zawieszenia walk, to i tak dochodzenie do normalności zajmie jakiś czas. Natomiast tak, tu jest też wątek Polski, dlatego że Polska w swoim miksie energetycznym uwzględnia powiedzmy gaz skroplony, który importujemy właśnie z państw Zatoki, między innymi z Kataru. Ten gaz ma być paliwem przejściowym, ma zastępować węgiel. No i widzimy, że powiedzmy, jeżeli ten miks energetyczny nie będzie dobrze przemyślany, to polska gospodarka może mieć poważne problemy, no, związane z niestabilnościami na świecie, na które nie mamy wpływu.
0: Dzisiaj ten miks, musimy też no, odpowiadać tak naprawdę na te zewnętrzne sprawy, czyli z jednej strony no, nie jesteśmy samotną wyspą, mamy Unię Europejską, wszystkie te wymogi, do których jednak musimy się przynajmniej częściowo stosować. Jak ten miks energetyczny powinien wyglądać, aby był najbardziej optymalny i aby był też realistyczny w Polsce do zrealizowania?
1: No właśnie, każdy kraj ma swoją specyfikę. W Danii bardziej wieje niż świeci. W Maroko, kraj o dużym nasłonecznieniu, inwestuje w energetykę opartą o energię słoneczną. Polska niestety jest, powiedzmy, w takim miejscu, gdzie mamy problem ze słońcem, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, ale też wiatry mamy nieregularnie. W związku z tym musimy brać poprawkę na to i starać się również inwestować w stabilne źródła energii. No, jeżeli chcemy mieć energetykę niskoemisyjną, musimy przyspieszyć program budowy energetyki jądrowej, tej dużej i też opartej o SMR. Tutaj też możemy wzorować się na doświadczeniach Korei Południowej, która ma podobne warunki klimatyczne jak Polska.
0: To prawda, tylko nie wiem, jak to jest w przypadku Korei Południowej, ale to też pytanie, bo w Polsce myśmy mieli sporą przerwę, kilkadziesiąt lat nie myśleliśmy, nie pracowaliśmy nad atomem, także przerwę na uniwersytetach. Pan też jest no, wykładowcą, jest pan fizykiem z wykształcenia. Zapytam w takim razie, na ile to jest dużym wyzwaniem, na ile to jest problemem, że mamy tak naprawdę pewnie 40-letnią przepaść w kadrach, czyli jest trochę starszych osób, wykładowców, którzy mogą przekazać pewną wiedzę specjalistyczną, no ale oni już no, po prostu też też się starzeją, a myśmy nie kształcili po prostu ekspertów, którzy mogliby się tym zająć. Czy to jest duże wyzwanie, czy Polska wie, skąd czerpać jakieś know-how, prowadzone są rozmowy, gdzie można kupić jakieś technologie, bo rozumiem, że no, to było dużym problemem. No, to się po prostu u nas nie działo przez 40 lat.
1: No tak, rzeczywiście kapitał ludzki się częściowo rozproszył, ale na szczęście częściowo, dlatego że mamy wiele przedsiębiorstw, które uczestniczą w tym łańcuchu dostaw dla energetyki jądrowej. Mamy wyższe uczelnie, które kształcą specjalistów. Ci specjaliści no, często wyjeżdżali za granicę, ale możemy ich pozyskać z rynku. Także jeżeli się pojawią możliwości, pojawią budżety, to ja myślę, że specjalistów jesteśmy w stanie odzyskać. Natomiast, znaczy tu jeszcze powiedzmy ten horyzont czasowy no też jest dostatecznie długi, żeby wyszkolić nowe kadry. No mam nadzieję, że ten rząd, kolejne rządy nie będą blokować rozwoju energetyki jądrowej, że tu jest pewien konsensus ponad podziałami politycznymi. No bo trzeba wiedzieć, że bez właśnie takiego konsensusu, no projekty o takim horyzoncie czasowym nie będą mogły być zrealizowane.
0: No tutaj na pewno do tych tematów też będziemy wracać na antenie Radia Wnet. Może jeszcze na zakończenie dopytam ewentualnie o taki kierunek ukraiński, jeżeli chodzi o nasze zasoby, o Orlen. Czy to jest tak, że my bierzemy pod uwagę i w ogóle planujemy jakąś taką ekspansję na Ukrainę? No teraz wiadomo, jeszcze trwa cały czas wojna, ale już wszyscy myślą o odbudowie ewentualnej Ukrainy. Czy to jest jakaś szansa dla Polski? Coś się dzieje w tej materii?
1: No, jest takie powiedzenie, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Wojna w dalszym ciągu trwa. Mieliśmy w historii bardzo długie konflikty. Natomiast już w tej chwili Orlen jest znaczącym dostawcą paliw na rynek ukraiński. Ukraina musi kupować produkty ropopochodne, no dlatego, że jej przemysł rafineryjny został zniszczony. Jest to wyzwanie dla państwa, ale też i szansa dla takich koncernów jak Orlen. Mam nadzieję, że za tym pójdzie budowa infrastruktury przesyłu tak produktów rafineryjnych, jak i ropy. No, wiemy, że Ukraina sama jest producentem ropy naftowej. Ma problem z przetwarzaniem tej ropy. Gdyby powstał no, planowany od wielu, wielu lat łącznik Adamowo-Brody, to być może ta ropa mogłaby być przetwarzana w rafineriach polskich, Orlenu czy europejskich.
0: Powiedział dr Mariusz Patej, analityk Warsaw Institute. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję państwu.
0: A czy zna pan, czy ja dobrze teraz wymówię, Cezaria Evora? Cezaria Evora, taka piosenkarka?
1: O tak, piękna muzyka.
0: Piękna muzyka, ona chyba pochodziła z Wyspy Zielonego Przylądka, o ile się nie mylę, i została jedną z pierwszych chyba tak rozpoznawalnych piosenkarek. Piękny głos, idealny też do tańczenia tango. W takim razie teraz zapraszamy Cezaria Evora. A
1: tango czy fado?
0: No właśnie, to już pytanie nie do mnie, bo niestety ze mnie tancereczka taka niezbyt dobra. Ale drodzy państwo, głos piękny i piosenka piękna, także posłuchajmy.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.36, drodzy Państwo, my wracamy do popołudnia w Radiu Wnet i mamy już połączenie z zapowiadanym gościem. Jest z nami pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, między innymi Do Rzeczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, i tak naprawdę kilka tematów przed nami, ale zacznijmy od, no chciałam być takiego może neutralnego, ale pojawił się najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej. Wynika z niego, że to prezydent Karol Nawrocki pozostaje w maju liderem rankingu zaufania do polityków, ale na drugim miejscu mamy wicepremiera, szefa MON, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, a na trzecim miejscu wicepremiera, szefa MSZ, Radosława Sikorskiego. Czy coś pana zaskakuje w tym sondażu?
2: Niespecjalnie. Trzeba pamiętać, że sondaże zaufania to jest zupełnie co innego niż sondaże wyborcze i dosyć łatwo rozszyfrować, dlaczego akurat te trzy osoby znalazły się na trzech pierwszych miejscach. Prezydent zasady cieszy się dużym zaufaniem. Na ogół jego zaufanie jest na jednym z pierwszych trzech miejsc lub bardzo często na pierwszym i to właściwie niezależnie od tego, kto tę funkcję sprawuje. No bo jest traktowany jako taki trochę ponadpartyjny strażnik polskiego państwa. Oczywiście tutaj też poziom tego zaufania jest różny. Z tego co pamiętam, w przypadku pana Karola Nawrockiego zaczynało się regularnie od poziomów przekraczających 50%, a w tej chwili przynajmniej w sondażach CBOS, tutaj mówi pani, że to jest sondaż OBOP-u, natomiast w sondażach CBOS jednak to zaufanie do pana prezydenta Nawrockiego spadło poniżej 50% od pewnego momentu, chociaż jest tuż pod 50%. Jeżeli chodzi o pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, no to też sprawa jest dosyć prosta. Kwestia bezpieczeństwa, kwestia tego, że pan wicepremier się prezentuje jako ten, który nam to bezpieczeństwo zapewnia. No jeszcze F-35 przyleciały, więc pewnie to ma jakieś znaczenie. A z kolei pan Radosław Sikorski cieszy się wysokim zaufaniem, jak bardzo wielu przed nim i pewnie też po nim ministrów spraw zagranicznych, bo to jest w ogóle bardzo wygodna funkcja minister spraw zagranicznych pod względem autopromocji, dlatego że działań ministra spraw zagranicznych za bardzo nie widać bezpośrednio. Wyborcy tego nie dostrzegają na co dzień, co zupełnie zrozumiałe. Często widzą to tylko eksperci, analitycy, komentatorzy i to czasem z długiej perspektywy, więc trudno sobie coś tutaj popsuć za bardzo, natomiast dosyć łatwo zapunktować i myślę, że na przykład takie rzeczy, które mogły zapunktować w przypadku pana ministra Sikorskiego, to chociażby jego stosunkowo ostre słowa dotyczące rządu Izraela w kontekście zatrzymania tych aktywistów, tak, i tam kwestia pana ministra Ben-Gwira, kwestia tego, że on dostał zakaz wjazdu do Polski. Być może to tutaj odegrało jakieś znaczenie.
1: Patrząc no, na takie nastroje społeczne, na pewno to wzbudza emocje i mogło jakoś wpłynąć tutaj na zwiększenie sympatii, tym bardziej, że fala krytyki przecież no, wylała się na pana ministra Sikorskiego, jeżeli chodzi o takie poprzednie zbyt, no można powiedzieć słabe, zbyt lekkie reakcje w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i no i też tego, jak zachowuje się rząd Izraela, więc myślę, że to może być istotna kwestia. Ona zresztą bardzo mocno porusza też polskie społeczeństwo i debatę. Ale teraz może przejdźmy do kolejnej sprawy. No, głośna też nominacja pana prezydenta Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o oczywiście powołanie sędziego Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No tak mówi pan Jarosław Kaczyński, tutaj cytat, prezydent jest tutaj decydentem, nie mam do niego pretensji, że wybrał tak, jak on uważa, natomiast uważałem inaczej. To jest takie odniesienie do tej decyzji. Czy to jest jakiś poważny spór, co on pokazuje?
2: Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że pan prezydent nie ma tutaj stuprocentowej swobody przypomnieć, dlatego że zgodnie z konstytucją i ustawą o Sądzie Najwyższym pan prezydent wyznacza pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród kandydatur, które przedstawia mu, pięciu kandydatur, które przedstawia mu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Więc to nie jest tak, że pan prezydent sięgnął sobie zupełnie według własnego uznania po dowolną kandydaturę spośród sędziów Sądu Najwyższego. Druga sprawa jest taka, że no to jest dosyć ciekawa i charakterystyczna, znamienna sytuacja, w której pan prezydent odwołuje się do całościowej oceny dorobku pana sędziego Zbigniewa Kapińskiego, podczas kiedy dwie bardzo znaczące, rozpoznawalne osoby, a więc pan profesor Sławomir Cenckiewicz, do niedawna przecież jeszcze bliski współpracownik pana prezydenta, i pan prezes Jarosław Kaczyński, krytykują tę decyzję, powołując się na wyłącznie jedno wydarzenie, i to sprzed dwóch dekad, z całej kariery pana sędziego. I to wydarzenie dotyczy sprawy, która ewidentnie dla tych dwóch panów, dla pana Cenckiewicza i pana Kaczyńskiego, ma jakieś bardzo centralne znaczenie. No i tu można by powiedzieć to znaczenie jednak wyolbrzymione, bo warto zauważyć, że współautor książki, głośnej książki sprzed chyba 18 lat, jeżeli dobrze pamiętam, Lech Wałęsa, Przyczynek do biografii, książki, która zapoczątkowała rzetelne, solidne badania nad biografią pana prezydenta Lecha Wałęsy, a która została napisana właśnie przez dwóch autorów, czyli przez pana Sławomira Cenckiewicza, wówczas jeszcze nie profesora, i przez pana Piotra Gontarczyka. No i właśnie współautor, czyli pan Piotr Gontarczyk, w tej chwili bierze w obronę pana sędziego Kapińskiego, mówiąc, że pan sędzia Kapiński w tamtym momencie nie miał wglądu w całość materiałów, a więc nie mógł podjąć innej decyzji, stojąc na gruncie prawa. No tutaj odpowiada pan profesor Cenckiewicz, że to nieprawda, że te dokumenty były. No mamy spór dwóch historyków. Natomiast ja bym na to patrzył w taki sposób, że jeżeli się wybiera kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy właściwie już nie kandydata, ale po prostu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to rozsądnie jest patrzeć na całość jego kariery, a nie na jakiś jeden fakt, który w tym momencie, powiedzmy sobie szczerze, nie ma już większego znaczenia. No postać pana prezydenta Lecha Wałęsy coraz bardziej jest już postacią tylko historyczną. Jest jakimś jednym elementem w pakiecie przekonań, który te dwie zwaśnione armie dostają jako gotowe do zaakceptowania. A i tak, jak jest na gruncie faktów, to my doskonale wiemy. I wiemy, że pan Lech Wałęsa współpracował w pewnym okresie swojego życia ze Służbą Bezpieczeństwa. To już dzisiaj nie ulega żadnych wątpliwości. Więc ja mam stosunek krytyczny do tego, jak do nominacji podeszli ci dwaj panowie. I o ile pan Jarosław Kaczyński no, ma prawo do jakichś swoich, no nie wiem jak to delikatnie nazwać, no powiedzmy fiksacji, albo do takiej oceny po prostu, do takiej opinii, to nie bardzo podoba mi się sposób, w jaki zasygnalizował swój krytycyzm pan profesor Cenckiewicz. No jeżeli się do niedawna pracowało z panem prezydentem, to wydaje mi się, że takie publiczne zwracanie się do pana prezydenta zaledwie parę tygodni po tym, jak się opuściło stanowisko, jeszcze w tonie takiego no, skarcenia właściwie, tak to należy nazwać, po prostu nie wygląda dobrze. To jest mocno nieeleganckie.
1: No właśnie, to jeszcze na moment zostańmy przy prezydencie Karolu Nawrockim, ale tym razem kwestia referendum, bo prezydent zapowiedział ponowne złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum. Chodzi o unijną politykę klimatyczną. Teraz jakby stwierdził, że inaczej sformułuje pytanie, ale czy to jest tak, że pan prezydent liczy na to, że premier Donald Tusk zgodzi się na to referendum? Po co ponowna zapowiedź tego, że będzie nieco inne pytanie, ale znów, no bo chyba szanse na to, że będzie zgoda ze strony rządu są nikłe, ale może się mylę.
2: Zgoda, dokładnie rzecz biorąc, ze strony Senatu zdominowanego przez Koalicję Obywatelską, tak. Bo tak konstytucja ujmuje kwestię referendum z wniosku prezydenta Rzeczypospolitej.
1: Tak, dokładnie Senatu, bo tak może źle troszeczkę powiedziałam rządu. Tak.
2: Tak, to pierwsze pytanie było bardzo źle sformułowane i ja bardzo nie lubię, kiedy politycy próbują traktować wyborców jak idiotów, a niestety to pytanie było tak sformułowane, jakby pan prezydent traktował wyborców jak idiotów. Nie trzeba w pytaniu sugerować obywatelom, jak mają na to pytanie odpowiedzieć. Od wyjaśnienia kwestii, o co chodzi w referendum, jest kampania referendalna. Ale ja bym w ogóle tutaj uciekł trochę od pytania, pani redaktor, do kwestii samego referendum.
1: Proszę.
2: Bo lubię mówić o sprawach, które uważam za zasadnicze. I uważam, że sprawa referendum jest bardzo źle rozwiązana w polskiej konstytucji, a politycy, bawiąc się kwestiami referendalnymi, tak jak zresztą również PiS zrobił w 2023 roku, trochę tak jak w 2015 roku przy okazji wyborów prezydenckich zrobił pan Bronisław Komorowski, teraz pan prezydent Nawrocki, jeszcze bardziej deprecjonują instytucję, która powinna być tak naprawdę centralna dla demokracji. Sytuacja zresztą, w której obywatele zgodnie z konstytucją właściwie nie mają prawa sami zwrócić się z wiążącym wnioskiem o referendum, no jest bardzo niedobra, bo przypominam, że zgodnie z konstytucją to właśnie tylko prezydent lub też Sejm mogą zarządzić referendum, przy czym prezydent potrzebuje tej zgody Senatu. Natomiast w przypadku obywateli możliwe jest tylko skierowanie wniosku do Sejmu o to, żeby Sejm takie referendum zarządził, ale Sejm może ten wniosek zmiąć w kuleczkę i wyrzucić do kosza, co zresztą wielokrotnie robił. Więc chyba pora przyszła, skoro już tak chętnie w tym wypadku pan prezydent gra referendum, wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, żeby zacząć mówić bardzo stanowczo o tym, jak sprawa referendum powinna zostać rozwiązana, skoro pan prezydent chce zająć się zmianą konstytucji, a przynajmniej można liczyć na to, że być może jakieś zmiany w obecnej konstytucji by się pojawiły, to ja bym bardzo chciał, żeby jedną z tych zmian był obowiązek ogłoszenia referendum w przypadku wniosku wystarczająco dużej liczby obywateli. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, żeby to referendum musiało dotyczyć konkretnego projektu ustawy. Bo proszę zobaczyć, co będziemy mieli teraz, albo co mielibyśmy, gdyby pan prezydent dopiął swego i gdyby z tym poprzednim pytaniem zostało referendum ogłoszone. I pewnie teraz byłoby podobnie. Mamy jakieś ogólne pytanie. Teoretycznie to wynik tego referendum mógłby być wiążący, gdyby zagłosowała co najmniej połowa uprawnionych. No ale potem co z tą odpowiedzią? W jaki sposób ona właściwie miałaby być przełożona jakoś stanowczo, zdecydowanie, jednoznacznie na prawo? Nie mamy tutaj wyjaśnienia. Tego wyjaśnienia nie ma ani w konstytucji, ani w ustawie o referendum ogólnokrajowym. Dlatego gdybyśmy głosowali w przyszłości nad projektami ustaw, to wtedy sprawa byłaby jasna. Referendum jest wiążące, projekt ustawy po prostu musi zostać przegłosowany. I tyle. I myślę, że jest dobra okazja, żeby właśnie w ten sposób zacząć o sprawie referendum mówić.
1: I w ten sposób o tej sprawie mówimy. No, skoro jeszcze mowa o Zielonym Ładzie, coraz częściej pojawiają się doniesienia. No tutaj Mercosur, to powiedzmy, że dwie różne sprawy, ale też szeroko się wpisuje, bo rolnicy, producenci żywności, no, mówią, że i Zielony Ład, i Mercosur są tutaj na równi dużym zagrożeniem, jeżeli chodzi o produkcję tej żywności w Polsce. Teraz mamy taką sytuację, że Polska chyba jako jedyne państwo członkowskie złożyła dotychczas tę oficjalną skargę do TSUE, ale i tak wszyscy mówią, że to już nie ma żadnego znaczenia, bo jest za późno. Ta umowa już...
2: Ale przypominam, że umowa z krajami Mercosur również została skierowana do TSUE przez Parlament Europejski i jest w związku z tym w TSUE, tylko że jest umowa z Mercosurem jest również stosowana tymczasowo, niezależnie od tego, że bada ją Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
1: To prawda. A jednocześnie też docierają do nas informacje już teraz, że trafiają na nasz rynek produkty. No ostatnio, prawda, to chyba było 60, przepraszam, nie 60, a nie chyba 60 ton kawy właśnie z robakami, które chyba z Brazylii trafiły do Polski. Wcześniej jakieś mięso z hormonami wzrostu. Mieliśmy pierwszą też dużą taką transzę mięsa drobiowego, które było zakażone salmonellą. No i słyszymy takie tłumaczenie ze strony rządu, że to przecież dobrze, bo widać, że jest to sprawdzane i wyłapujemy, ale nie wiemy przecież, ile tych produktów zostanie przeoczonych, a możemy sobie wyobrazić, kiedy mówimy o takiej skali, że raczej wszystkiego skontrolować się nie da. I już przechodzę do pytania. Czy uważa pan, że to, jeżeli to faktycznie będzie... będą te problemy pojawiały się, czy coraz częściej, a będą się pojawiały, bo w europejskich portach nie jesteśmy w stanie skontrolować takiej ilości produktów, które trafiają na nasze rynki, że to może być problemem dla dla polskiego rządu, być może także dla PiS-u, bo też Mercosur, prawda, jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, że jakoś tutaj rolnicy, gospodarze, ale też po prostu konsumenci, ludzie zaczną się buntować przed tym, jak wyniszczane jest jednak sukcesywnie europejskie czy też polskie rolnictwo?
2: Ta sytuacja z wychwyconymi wadami produktów żywnościowych dostarczanych z krajów Mercosur dokładnie odpowiada temu, czego się spodziewaliśmy ci, którzy krytykowali tę umowę i na co wskazywali. Czyli, że siatka kontrolna, procedury kontrolne, które teoretycznie w tej umowie są zawarte, w rzeczywistości, w praktyce będą na tyle luźne, że owszem, one będą pewne rzeczy wyłapywały, natomiast na pewno nie będą wyłapywały wszystkich problemów i ja mam wrażenie, że właśnie z tym mamy do czynienia, czyli że to nie jest dowód na to, że system kontroli działa, ale chociaż oczywiście na to w jakimś stopniu też, ale przede wszystkim to jest dowód na to, że to jest czubek góry lodowej. No bo teraz następne pytanie, jakie należałoby zadać, to jest: jaki procent z produktów trafiających do Europy z krajów Mercosur został rzetelnie i całościowo sprawdzony? No i oczywiście, gdybyśmy zadali takie pytanie, to możliwe są dwie odpowiedzi. Albo że tego nie wiadomo, albo że jest to jakiś wycinek, no bo wszystkiego nie da się kontrolować. Jeżeli mamy tego typu problemy już na samym starcie, a zauważmy, że to jest moment, w którym teoretycznie producenci z Ameryki Południowej powinni najbardziej się przecież pilnować, bo wiadomo, że na samym początku obowiązywania umowy wszystko to będzie najbardziej pod lupą i najmocniej ewentualne problemy z tymi produktami będą dawały argumenty, w największym stopniu będą dawały argumenty przeciwnikom tej umowy. A mimo to dzieją się właśnie takie rzeczy, no to skoro tak jest teraz, to proszę sobie wyobrazić, z czym my możemy mieć tak naprawdę do czynienia. To znaczy, co tam, że tak powiem, pod powierzchnią wody się dzieje.
1: Powiedział pan redaktor Łukasz Warzecha, a jeszcze na zakończenie możemy zaprosić słuchaczy Radia Wnet. Pan często pisze prawie zawsze pisze pan na ciekawe tematy, ale gdyby pan chciał i ma pan jakieś bieżące materiały, do których warto zachęcić słuchaczy Radia Wnet, to jest teraz moment.
2: W takim razie zapraszam jutro, czyli w czwartek, na mój kanał, na którym o godzinie 16 będę rozmawiał w cyklu Rozmowa Niekontrolowana z panem mecenasem Rafałem Ząbkiem, który był pełnomocnikiem krakowskiego komitetu referendalnego i będzie opowiadał o tym, jak zza kulis wyglądało to referendum. No, bardzo ciekawe rzeczy, między innymi o tym, w jaki sposób krakowski ratusz próbował utrącić zbiórkę podpisów, jak rzucał kłody pod nogi, jak potem próbował zamilczeć referendum. No i również o tym, jak interpretować jego wyniki, czyli to, że udało się odwołać pana prezydenta Miszalskiego, ale nie udało się odwołać Rady Miasta. Jutro ta rozmowa u mnie na kanale Łukasz Warzecha o godzinie 16.
1: Bardzo w takim razie zapraszamy, a ja dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Dobrego popołudnia.
1: Dobrego popołudnia. 16:54, drodzy państwo, i mówiliśmy trochę o rolnictwie, o umowie Mercosur, a ja mam tutaj na liście Annę Jantar. Tyle słońca w całym mieście i jak włączę te wątki w głowie, no tak, słońce dobrze i wszyscy się cieszymy i spacerujemy, a z drugiej strony bardzo deszczu potrzeba, bo jest ogromna susza i duży kryzys zapowiada się, albo kryzys, który po prostu się przeciągnie jeszcze pogłębi, bo to chyba tak trzeba o tym mówić. No ale dobra, posłuchajmy, bo to piękny utwór i piękny głos Anny Jantar. Tyle słońca w całym mieście.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych jako wyraz jedności z Kościołem. Chrońcie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, to papieski apel do Polaków. Ojciec Święty zawierzył wszystkie narody dotknięte wojną opiece Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę podczas audiencji ogólnej Leon XIV poświęcił liturgii, poprzez którą wierni mogą uczestniczyć w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, papież przypomniał, że Kościół wierny tradycjom liturgicznym jest zarazem otwarty na pożyteczne zmiany, jednak nigdy nie są one podejmowane bez głębokich badań teologicznych, historycznych i duszpasterskich.
2: Il magistero conciliare in questo modo...
3: Magisterium soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi konstytucja soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej, przeciwnie, mają umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.
1: Pośród 25 tysięcy osób uczestniczących w audiencji obecnych było wiele grup z Polski. Z Ojcem Świętym spotkali się także prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przebywa w Rzymie w związku z jutrzejszym wprowadzeniem do Bazyliki na Zatybrzu relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także biskupi Szymon Stółkowski i Adam Bab, którzy poprosili papieża o błogosławieństwo dla rozpoczynającej się wkrótce pieszej pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Zwracając się do Polaków, Leon XIV poprosił o konkretne zaangażowanie na rzecz ochrony życia.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.
2: Vi benedico tutti.
1: Na zakończenie audiencji papież nawiązał też do kolejnej eskalacji rosyjskich działań wojennych na Ukrainie.
3: Z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
7: Karol Maurycy de Talleyrand.
6: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
9: Autopromocja. Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
10: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
11: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
12: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 15. Adam Asnyk, Serenada. Patrz, oto wiosna znów. Najsłodsze niesie ci tchnienia i czoło twoje ocienia wieńcem kwitnących bzów. Czy czujesz w niemym zachwycie wdzięk nowy i nowe życie? O, luba, mów! Czy czujesz dziwne pragnienia, ożywczy powiew płomienia, urok niebiańskich snów? Czy czujesz tę woń w błękicie, co serca przyspiesza bicie? O, luba, mów! Słyszysz miłości śpiew? Słyszysz, jak wietrzyk szeleści, kwiaty całuje i pieśni, i grając pośród drzew? Słyszysz w tej cichej godzinie harmonię, co w serca płynie z naziemskich stref i kojąc ludzkie boleści, przynosi w sennej powieści najtkliwszych uczuć siew? Słyszysz, jak skryty w jaśminie słowik wygłasza jedynie miłości śpiew?
0: 17 piętro.
2: Popołudnie Wnet.
3: 17:08, drodzy Państwo, na zegarach. Popołudnie w Radiu Wnet trwa, a z nami w studio jest pan Mateusz Łakomy. To oczywiście ekspert do spraw demograficznych, także autor bardzo głośnej książki Demografia jest przyszłością. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Witam Państwa.
3: Pojawiły się najnowsze dane dotyczące dzietności w Polsce. O czym one mówią?
4: One mówią, że kontynuuje się w Polsce, czy jest kontynuowany ten trend niestety negatywny, czyli spadku dzietności w Polsce. Za ubiegły rok, 2025, GUS wyliczył, że mieliśmy dzietność na poziomie 1,068, czyli możemy sobie zaokrąglić 1,07, co jest mniej niż mieliśmy w ubiegłym roku, bo mieliśmy, czy rok jeszcze wcześniej, bo mieliśmy 1,1.
3: A co to oznacza?
4: No, to oznacza, że mimo naszych marzeń, aspiracji i prób, żebyśmy jakoś demograficznie się odbili od tego trendu i żeby rodziło się w Polsce więcej dzieci, żeby więcej kobiet i mężczyzn mieli możliwości zostania rodzicami, bo teraz chyba coraz bardziej się o to właśnie rozbija, że coraz mniej osób ma możliwość do tego, żeby mieć chociażby jedno dziecko, abstrahując już od tego, ile by chcieli mieć. No więc coraz bardziej się oddalamy od tego, zamiast się przybliżać.
3: Ale żebyśmy też dobrze zrozumieli, czyli, bo co to znaczy coraz mniej par ma możliwość, żeby mieć chociaż jedno dziecko, bo czasem słyszymy, że no tak naprawdę młodzi ludzie, czy w ogóle jakby ludzie nie chcą mieć dzieci, bo jest problem ze znalezieniem odpowiedniego partnera, a nie te kwestie ekonomiczne są takim wyzwaniem. To jak tutaj rozumieć te szanse na chociażby jedno dziecko?
4: No właśnie, tutaj mamy taki mit, który już tutaj wybrzmiał, to znaczy, że Polacy tudzież Polki nie chcą mieć dzieci, co jest nieprawdą. To znaczy, to naprawdę warto zwalczać na każdym kroku akurat to wyobrażenie, ponieważ w miażdżącej większości Polacy chcą mieć dzieci, kobiety zresztą też, w młodym wieku również, bo to jest około 90% osób, które chciałoby mieć chociażby jedno dziecko, a zdecydowana większość chciałaby mieć dwójkę, a nawet trójkę, to znaczy, więc to jest takie obiecujące pod tym kątem, ale problem jest gdzieś indziej, prawda? Nie, że pary nie chcą mieć dzieci, tylko że my mamy problem w ogóle z powstawaniem par, jak się okazuje w ostatnich latach. To znaczy ja wyliczyłem nie tak dawno, że w porównaniu do okresu przed pandemią, okresu przed lockdownem, w Polsce o połowę spadł odsetek młodych dorosłych przed 30, którzy są w ogóle w jakimkolwiek, może tu w tym przypadku są w związku małżeńskim, to jest taka najbardziej bezpieczna forma związku, więc jeszcze w roku 2019 27% osób w wieku 18-29 lat było w związku małżeńskim, teraz to jest 14%, no to możemy powiedzieć sobie, leci nam na łeb, na szyję, ale to nie jest tak, że jak pewnie możemy tak najpierw taka pierwsza myśl może nam przyjść do głowy, że dobrze, są pary, są szczęśliwe i po prostu się nie pobierają. Nie, ponieważ okazuje się, że nawet jeżeli chodzi o wejścia w związek nieformalny, z nimi również mamy bardzo duży problem. Więc raczej nie widać w Polsce takiej tendencji, że pary powstają i zamieniają sobie czy kolejnością, czy w ogóle rezygnują z małżeństwa, że najpierw dziecko, potem ślub, tylko nawet nie dochodzimy do tej fazy powstania pary, i nie mamy też coś takiego, że jeżeli nie będzie, jeżeli ta para nie stanie się małżeństwem, to też dalej nie decydują się na dzieci w dużej części.
3: A są może jakieś badania, możemy już dzisiaj powiedzieć, co jest głównym powodem tego, że ludzie nie chcą wiązać się w, no jak rozumiem, takie długotrwałe związki, no bo każdy przynajmniej tak z założenia, decydując się na dziecko, no pewnie chciałby, aby to dziecko wychowywało się w pewnej rodzinie, jak już to wychodzi, tak. To jest inna sprawa, ale przynajmniej ten start jest taki, że jest to założenie długoterminowe, o ile nie relacji na całe życie, prawda?
4: Tak. I tu znowu jest bardzo ciekawe słowo pani użyła, nie chcą czy nie mogą? Bo to jest, ja raczej patrzę z takiej perspektywy, bo jak się patrzy na deklarację, to znowuż powszechnie Polacy chcieliby być w związku małżeńskim, prawda? I to nie jest duża grupa, która z góry zakłada, a w szczególności taka grupa, która jednocześnie chciałaby mieć dzieci, także co do zasady nie zakładają, że będą je mieli w związku nieformalnym tak na całe życie. Ja pamiętam takie badanie sprzed kilku lat, kilka lat temu, ale jeszcze jest świeże, jeszcze dotyczy naszych współczesnych czasów, że tylko 2% osób, które chciałyby mieć dzieci, nie chciały być w związku małżeńskim jednocześnie. Mhm. To nam pokazuje, że to jest raczej nisza. I na czym teraz polega ten problem, że my w ogóle nie dochodzimy do fazy powstawania związku, a później tej fazy, że ze związku staje się małżeństwem. Coraz więcej danych wskazuje na to, że zasadniczym problemem to jest to, kim my jesteśmy jako ludzie. Pod względem takim naukowym to można powiedzieć, że to bardzo silnie zaczyna się wiązać z naszym kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym i naszym statusem społeczno-ekonomicznym. Czyli im osoba ma wyższe wykształcenie, im więcej zarabia, im ma jakiś taki bardziej szanowany, prestiżowy zawód, tak to możemy też ująć, tym uwaga, częściej okazuje się, że te osoby są w związkach i jednocześnie częściej te związki stają się małżeństwami na końcu. Więc to jest, myślę, tak dosyć odwrotnie, niż być może wielu z nas może sobie myśleć, prawda, że jesteśmy tacy już teraz nowocześni, prawda, postmodernistyczni, czy jacyś tacy zupełnie żyjemy w innym świecie i już dla tych osób takich najbardziej do przodu, czy nowoczesnych, to małżeństwo to już jest taka tam historia, prawda, jak stare samochody. Okazuje się, że właśnie nie. Natomiast olbrzymie problemy mają te osoby, które mają wykształcenie zawodowe, te wykształcenie po technikum, żeby stworzyć parę, żeby ta para się utrzymała, a nawet jeżeli już ta para jakoś funkcjonuje przez dłuższy czas, żeby stała się małżeństwem.
3: No właśnie, bardzo ciekawe to, o czym pan wspomina. Ja ostatnio przeczytałam w jakimś artykule, ale może pan mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, bo ten artykuł równie dobrze mógł być jakimś wpisem dłuższym internetowym, więc to tutaj będzie bardziej pytanie pewnie do pana, że właśnie w Stanach Zjednoczonych okazuje się, że najczęściej na duże rodziny, na taką wielodzietność decydują się osoby o takim bardzo ustabilizowanym, a wręcz wysokim statusie socjalekonomicznym, że faktycznie na przykład na troje, czworo, pięcioro dzieci decydują się osoby, które i mają spore jakby zaplecze finansowe, ale też często mają wyższe wykształcenie. Czy to jest prawdą?
4: Jest to prawdą i ona dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale wielu krajów. Wygląda na to, że przeszliśmy przez taką fazę, która była najwyraźniej fazą przejściową, że taki właśnie nowoczesny styl życia wiążący się z niską dzietnością, czyli właśnie styl wielkomiejski, prawda, ograniczanie tych urodzeń, no jako pierwsze też takie osoby jakoś zaadoptowały albo antykoncepcję jako pierwsze i że więcej dzieci miały osoby właśnie, byśmy powiedzieli w taki uproszczony sposób, z niższych sfer społecznych. Teraz to się odwróciło i w Polsce, ale także ja znam badania dla Szwecji i w Stanach Zjednoczonych i w krajach bardzo rozwiniętych zachodniej Europy. im ktoś jest wyżej na drabinie społecznej, tak, tym ma więcej dzieci. Więc my możemy sobie tak, tak powiem może pół żartem, ale w sumie jest to taka informacja serio. To znaczy dzieci naprawdę stały się obecnie wyznacznikiem statusu. Jeżeli ktoś powie, jeżeli zadam komuś pytanie, ile masz dzieci, to powiem ci, kim jesteś, jeżeli chodzi o twój status społeczno-ekonomiczny. Coraz bardziej widzimy, że jesteśmy w tym miejscu.
3: To teraz też może pytanie takie, jak to wszystko przekłada się no, na naszą gospodarkę i trochę na takie myślenie o przyszłości. Ostatnio miałam ciekawe rozmowy dotyczące naszej opieki zdrowotnej, szpitali, ale w kontekście no, takich gmin, wsi po prostu i tego, że no, tak naprawdę tych

0: to zmniejszenie się liczby ludności jest nierównomierne bardzo terytorialnie, to znaczy jeszcze przede wszystkim, gdzie ta dzietność jest stosunkowo najmniej niska, to może tak to sobie powiemy, to są obwarzanki dużych miast. Natomiast im dalej gdzieś od tych miast odchodzimy, to dzietność jest też mniejsza, ale też jest o wiele mniej matek, więc tak licząc w tysiącach, a właściwie to w gminach, to powinniśmy liczyć w setkach, a są takie gminy, gdzie roczne urodzenia liczymy w dziesiątkach i to nie są duże liczby. Jest ich rzeczywiście coraz mniej. I tu pani wspomniała odnośnie tego, co jest gdzieś domeną władz publicznych, prawda? Publiczne szpitale. I to jest oczywiście jedna rzecz. I pewnie w jakimś sensie taka optymalizacja tej sieci będzie nas czekała. No już wiemy, głośno było nie tak dawno o kwestii zmniejszania liczby porodówek, które były przygotowane na urodzenia takie, jakie były 20-30 lat temu, prawda? 500 000, tak, czy zbliżone liczby do tych liczb. No teraz mamy tej liczby urodzeń o połowę mniej. Więc to oczywiście pociąga za sobą taką potrzebę zmniejszenia tej liczby. Wiemy też, że wiele gmin gdzieś poza dużymi miastami już ma trudności z utrzymaniem szkół. To jest straszna walka, ponieważ dla takich gmin wiejskich często szkoła jest, to nie jest tylko miejsce, gdzie uczą się nasze dzieci, ale to jest taki ośrodek życia społecznego, prawda? Mhm. I taka najbardziej cenna placówka, którą w gminie się ma. Ale ja i też lubię zwracać uwagę na to, co to oznacza dla prywatnej gospodarki. Pierwsza myśl, oczywiście spadek rąk do pracy, tu możemy się tam zastanawiać, a to robotyzacja, a to sztuczna inteligencja, prawda, jakieś inne technologie, ale to ma jeszcze, ten kij ma jeszcze inny koniec, mianowicie to też są potencjalni klienci. Więc jeżeli nam spada liczba potencjalnych klientów, to po prostu dla wielu firm braknie miejsca na rynku. Będą musiały się zamykać, ograniczać swoją działalność. Jeszcze teraz żyjemy w ostatnich latach w takich dość szczęśliwych czasach. To znaczy, że wynagrodzenia w Polsce jednak dosyć solidnie rosną. Więc jeszcze pojedynczy klient może kupić troszeczkę więcej niż kupował jeszcze 5 lat temu, prawda, czy 10. No ale pytanie, czy to będzie nam rosło w nieskończoność i czy to nam skompensuje te spadki liczby
1: wszyscy
0: osób.
1: Wszyscy wskazują raczej na to, że niestety jakby ten czas prosperity już się kończy i my musimy w Polsce patrzeć na to trochę szerzej. To znaczy, tak, że cały czas nam ta gospodarka się bardzo rozwijała, rosła. Na razie jeszcze jest względnie w porządku, ale tak może nawet szerzej patrząc, bo trochę też tak słyszymy, że i tak jeszcze Unia Europejska jest jednym z najlepszych miejsc do życia na świecie i prawda, jeszcze są też duże majątki. Ale pytanie, czy ktoś na przykład kalkuluje w taki sposób, że być może też te duże majątki, prawda, no często z pokolenia na pokolenie, które przechodzą, one też są takie pozornie duże, bo na przykład nie dzielą się na x dzieci, tylko, tak, prawda, ma jedno dziecko i później często ten człowiek ma też albo jednego potomka, albo nie ma i trochę to może być takie pozorne bogactwo, więc to jest na pewno sporym wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej. To na zakończenie zapytam, czy jest takie państwo, na którym Polska mogłaby się wzorować, jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania, które pomagają, które bardziej zachęcają ludzi do tego, aby zakładać rodzinę.
0: Ja myślę, że powinniśmy myśleć w zakresie tych działań demograficznych, podobnie jak myślimy w zakresie gospodarki. To znaczy, ten pociąg już odjechał, kiedy mogliśmy od kogoś skopiować, prawda, i zobaczyć, żeby rosnąć i przenieść to na polski grunt. Teraz Polska powinna przejść w obszar innowacyjności pod tym kątem. Ponieważ taki model i tego, co wiele krajów proponuje, on się wyczerpał. Dotychczasowe było w tych krajach rozwiniętych bardzo takie zawężone spojrzenie. Więc my powinniśmy myśleć tak, jak myślimy o przemyśle kosmicznym, prawda, jak myślimy o przemyśle obronnym i o wielu innych branżach, że równie dobrze to my możemy tworzyć nowe rozwiązania, które są, bo przecież nasze głowy, nasze mózgi się niczym nie różnią od mózgów francuskich, niemieckich czy amerykańskich. Więc my jesteśmy w stanie to zrobić i powinniśmy myśleć o rozwiązaniach w tych obszarach, gdzie są rzeczywiście problemy, a nie tylko zastanawiać się, co przekopiować.
1: A więcej takich rozwiązań i szeroka diagnoza tej sytuacji w książce Demografia jest przyszłością. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Mateusz Łakomy, autor tej książki, także ekspert, jeżeli chodzi o właśnie sprawy związane z demografią, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Drodzy Państwo, to podziękuję także Szymon Chrystianu, zrealizował Popołudnie w Radiu Wnet. Ksenia Parmańczuk dba o to, aby te rozmowy pojawiały się na naszych mediach społecznościowych. Przede wszystkim dziękuję Państwu za uwagę. Życzę już spokojnego popołudnia. No tak, spokojnego popołudnia i oczywiście do usłyszenia jutro o godzinie 15:30 w audycji Ponad Oceanami. Pięknego dnia popołudnia.

0: dnia, wieczoru, jakkolwiek, bo teraz tyle słońca, już tak ciepło, że wszystko się pomieszało, ale jest popołudnie, prawda?
1: Tak, wciąż za oknem jest dużo słońca.
0: Tak jest, także do usłyszenia.
2: Popołudnie w net.

0: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Czołem, witam Państwa bardzo serdecznie. Bunt maszyn w Limes Inferior w Radio Wnet. Kłania się Szymon Augustyniak, a Bunt maszyn to jest cykl naszych rozmów o oswajaniu dziczejącego nam albo o skłonnościach do dziczenia AI. I stałym gościem, rezydentem tego cyklu jest dr Robert Trypus. Witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję Ci za wizytę.
1: Kłaniam się.
0: Robert kłania się nam z Lublina, a my dzisiaj troszeczkę wrócimy do wątków związanych z edukacją, ze sztuczną inteligencją, która zmienia tę edukację, bo rozmawialiśmy ostatnio o asystencie AI dla ucznia. To jest taki projekt, w który Robert jest mocno ostatnio zaangażowany. Można powiedzieć, że poboczny, który stał się takim bardzo ważnym czy kluczowym, czy jednym z kluczowych projektów w jego życiu w ostatnim czasie. Rozmawialiśmy o tym, jak jest skonstruowany, czemu ma służyć, czym ma się różnić od chatbotów takich popularnych, jaka jest sytuacja w ogóle nauczycieli, uczniów. Nurtowało mnie takie pytanie po tej ostatniej rozmowie, żebyśmy wyjaśnili jeszcze taką kwestię zupełnie fundamentalną, jeśli chodzi o AI i nasze konwersacje z nią, jak sobie poradzić z halucynacjami. Czy te halucynacje nie pokrzyżują po prostu planów i nadziei związanych z asystentem ucznia AI? Skąd one się, słuchaj, w ogóle biorą? Może uporządkujmy to, czy są absolutnie nieuniknione?
1: Tak. Dziękuję, Szymonie. Znaczy, zastanówmy się chwilkę może nad samym terminem halucynacja na samym początku. Halucynacja zakłada, że jest jakiś stan bazowy, taki normalny, w którym zachowujemy się normalnie, tak? Mamy percepcję rzeczywistości poprawną i zgodnie z prawdą o tej rzeczywistości opowiadamy. No i jest taka sytuacja jak halucynacja, taki stan, w którym no, nie postrzegamy właściwie, tak? Albo wygadujemy głupoty. I teraz, czy przy AI takie zjawisko jak halucynacja w ogóle ma miejsce? No bo to by zakładało, że AI też ma takie dwa stany, nie? Że w jednym stanie coś mówi dobrze, a tu raptem coś mówi źle. Otóż no, to jest oczywiście fikcja. AI nie ma takich dwóch trybów, nie? Trybu mówienia zgodnie z rzeczywistością i trybu, gdzie coś konfabuluje. AI jako takie ma tylko funkcję generowania kolejnych słów czy kolejnych sylab w oparciu o to, co było wcześniej. Czyli generalnie AI, mówiąc wprost, nie wie, co mówi, tak? Krótko mówiąc, z punktu widzenia AI, tak trochę antropomorfizując, no nie ma rozróżnienia między mówieniem głupot a mówieniem rzeczy, które z naszej perspektywy wydają się słuszne i prawdziwe. Natomiast skąd się w ogóle wzięło takie określenie? No z punktu widzenia użytkownika AI, twojego czy mojego, czy kogokolwiek z nas tutaj słuchających, no to jest tak, że mamy takie doświadczenie, że wchodząc w interakcję z tą sztuczną inteligencją, doświadczamy, że czasami mówi nam bardzo trafnie, odpowiada na nasze pytania zgodnie z prawdą, a czasami rzeczywiście potrafi wytworzyć rzeczywistość, której nie ma. No, takim typowym przykładem są oczywiście generowania bibliografii w publikacjach naukowych, czyli referencje do prac, do książek, do artykułów, które nie istnieją, tak, i do autorów, którzy nigdzie takich rzeczy nie napisali, prawda? No to jest właśnie halucynacja. I teraz jak sobie z tym radzić? Otóż...
0: A przepraszam cię, Robert, wiesz co, gdyby, bo rozumiem, że chcesz już powiedzieć o tym radzeniu sobie z halucynacją, ale ja jednak bym ci jeszcze przytrzymał troszeczkę za rękaw tutaj i wiesz, powiedz mi, bo na początku jeszcze bym się tak, nie wiem, w 2023 czy drugim, czy czwartym pewnie bym tak płynnie byśmy pewnie przeszli, ale pojawiły się takie informacje na przykład o tak zwanych funkcjonalnych emocjach wytwarzanych na przykład w jednym z modeli dostarczonych przez Anthropic. Trochę takie, jakby to antropomorfizować, bo ty też antropomorfizowałeś tą sztuczną inteligencję. Takie zjawiska, jak trochę u psychopaty. On potrafi czytać, czy przewidywać zachowanie człowieka i dostosowywać się. Jest pochlebcą, albo jest szorstki. W następnym kroku może przecież zechce nas zmanipulować. No i słyszałem takie pytanie, Ono było zadane przez jednego z takich dyrektorów do spraw bezpieczeństwa, żebyśmy sobie tak rozważyli, czy one halucynują, czy tak naprawdę kłamią te modele, kiedy z nami rozmawiają.
1: To są jakieś bujdy oczywiście. To są bujdy, znaczy dlaczego? No, takie antropomorfizowanie tych modeli jest oczywiście praktycznie skuteczne. To znaczy, jeżeli ja kiedykolwiek miałeś wrażenie, że mogę mówić o modelach, jakby tam była jakaś osobowość, osoba, prawda, jakaś odrębna istota, to tylko czyniłem tak praktycznie. To znaczy poradniki kontaktów z AI, skutecznych kontaktów z AI mówią, traktuj AI jakby było partnerem, jakby było osobą. I wtedy przy takim założeniu taką komunikacja z tym AI przebiega znacznie skuteczniej, niż byś przyjął jakieś inne założenie. Więc jest to takie założenie operacyjne, ale absolutnie nie jest to założenie, powiedzielibyśmy, już nie ontologiczne. Tak? My nie zakładamy, że tam mamy jakąś osobę. Natomiast skąd się biorą te zjawiska, o których powiedziałeś? Otóż my możemy zdefiniować tak kontekst, i to będzie to słowo kluczowe, kontekst. My możemy tak zdefiniować kontekst, w którym AI pewne rzeczy generuje jako bardziej prawdopodobne, a inne rzeczy jako mniej prawdopodobne. Nie? Więc jeżeli się ustawi taki kontekst, w którym ten AI rzeczywiście ma dużo treści dotyczących emocji, prawda? No to wtedy jest znacznie bardziej prawdopodobne, że ono będzie w swoich wypowiedziach bardziej emocjonalne, tak? Oczywiście chodzi o nasz odbiór. Ja nie mówię o tym, co ta maszyna przeżywa, bo nic nie przeżywa. Ona po prostu generuje kolejne tak zwane tokeny, czyli kolejne sylaby czy kolejne słowa. Natomiast tam nie ma żadnych przeżyć ani nic się nie dzieje. I tak sobie właśnie, tak wracając, tak sobie też radzimy z halucynacjami właśnie w tych lekcjach szkolnych, które AI przeprowadza. My dajemy po prostu kontekst. I ten kontekst to jest po prostu dokładny scenariusz lekcji. Czyli musisz zacząć od jakiegoś pytania, na przykład jeżeli mówimy o fizyce, o mechanice, no na przykład możemy się odwołać do jakichś takich prostych intuicji, co się dzieje, jak kopiesz piłkę, tak? I wtedy możemy zacząć rozmowę o siłach, tak? Że siła ma kierunek, zwrot i tak dalej, wartość. W każdym razie ustawiamy kontekst i teraz przy ustawieniu tego kontekstu to nie jest tak, że my czynimy to AI bardziej świadome, o czym my rozmawiamy. My po prostu sprawiamy, że pewne treści będą generowane z większym prawdopodobieństwem. Więc ja, definiując dokładny scenariusz lekcji, sprawiam, że to AI będzie mi generowało treści, które są pod ten scenariusz. Nie? Czyli innymi słowy, ja sprawiam, że pewne tokeny z większym prawdopodobieństwem się pojawią. Z punktu widzenia maszyny to jest po prostu statystyczne losowania, tak jakbyśmy sobie wyobrazili takie pudło z sylabami, tak? AI, no znowu antropomorfizujemy, ale tak, żeby Państwo mogli sobie wyobrazić. AI wkłada rękę taką swoją cyfrową do pojemnika, wyciąga sylaby, tak? No i dokłada ją do tych sylab, które wcześniej tam wyciągnęło, i znowu wkłada rękę po sylabę i tak dalej. Więc my, definiując pewien kontekst, sprawiamy, że pewne sylaby się pojawią z większym prawdopodobieństwem niż inne, nie? I to jest tylko jedyny sposób radzenia sobie z tymi halucynacjami. Tak, dobrnąłem, dziękuję. Natomiast w żaden sposób my nie możemy jakby zmienić natury tego narzędzia, tak? Tak jak powiadam, my możemy tylko sprawić, że pewne rzeczy, znaczy zmieni się rozkład prawdopodobieństwa, natomiast sama natura tego narzędzia absolutnie się nie zmienia. Więc krótko mówiąc, halucynacja jako takie zjawisko jest po prostu błędnie zdefiniowane, nie? Dlatego, że maszyna nie ma normalnego stanu w odróżnieniu od stanu, w którym halucynuje, nie?
0: Jednym słowem, w pierwszych już takich założeniach, które związane były z asystentem, chodziło o dobór z asystentem ucznia. Chodziło o dobór właściwy kontekstu, po to, żeby nie zdarzały się te wszystkie koszmarne historie, kiedy pani mówi, a skąd tutaj masz obrazek ze strony 37, tak, czy albo, no ja no, możemy mnożyć te anegdoty. Ja widziałem taki wpis wykładowcy archeologii, to jest akurat bliska mnie dziedzina, i pokazywał slajd po prostu studenta, z rzuconą taką mapką, jakieś jezioro śródlądowe przypominające nieco Bałtyk, rozrzucone na jego brzegach cztery kropki oznaczające miasta, każde z nazwą będącą synonimem jednego i tego samego miasta. Student się jeszcze upierał, że to wszystko się zgadza. No ale to można by to mnożyć. wróćmy do tego. Powiedz właśnie, jak ty zabezpieczyłeś tego asystenta, jak go zabezpieczasz stale, bo być może on troszeczkę eroduje.
1: To jest tak. My staramy się, żeby każda lekcja, która jest w asystencie lekcyjnym, czyli ten asystent lekcyjny to jest taki specjalnie przygotowany system sztucznej inteligencji do prowadzenia lekcji, żeby ta lekcja była w detalach zdefiniowana. Czyli ta lekcja po prostu składa się z etapów, te etapy składają się z podetapów, czyli takie jest po prostu prowadzenie za rękę ucznia i to AI po prostu ma za zadanie jedynie symulować rozmowę płynną, zgodnie z tym scenariuszem, bo może powiedzmy sobie, sama nazwa w ogóle, wiecie, bo my mówimy Państwo o AI, ale tak naprawdę my mówimy o czymś, co się nazywa LLM, tak w takim języku, co jest skrótem od angielskiego słowa Large Language Model, czyli to są po prostu duże modele językowe i one jedyne, co umieją robić, to poznały dobrze język ludzki od strony statystycznej i umieją w sposób po prostu wręcz zadziwiający generować treści poprawne gramatycznie i semantycznie, nie? I to one umieją robić świetnie, więc my korzystamy z tej umiejętności właśnie AI-a, nie korzystamy z jego wiedzy, żeby było jasne, my nie korzystamy z wiedzy AI-a, my korzystamy tylko z tego, że sztuczna inteligencja potrafi generować mowę ludzką, poprawną gramatycznie i semantycznie i teraz my chcemy, żeby ta umiejętność była ściśle zakotwiczona w bardzo dokładnym scenariuszu, gdzie są dokładne przykłady, gdzie są dokładne kroki, gdzie są też takie rozgałęzienia, że jeżeli uczeń powie to, no to idź tam, a jeżeli powie coś innego, to idź tam. Więc ta ścieżka jest po prostu zdefiniowana w detalach, łącznie znaczy oczywiście no nie mamy wszystkich błędnych odpowiedzi ucznia, które można sobie wymyślić, ale to jest tak, że wyobrażamy sobie, że uczeń może błędnie odpowiedzieć tak, a tak i my tą błędną odpowiedź też w tym scenariuszu zawieramy. Z czasem oczywiście te scenariusze będą aktualizowane, nie? Będziemy śledzić te rozmowy uczniów, przeglądać je pod kątem tego właśnie, jakie błędy się pojawiają i będziemy takie właśnie też błędne przykłady dodawać, więc to będzie ewoluowało, ale krótko mówiąc, radą jest po prostu bardzo precyzyjne zdefiniowanie lekcji i to czynimy w oparciu o podręczniki szkolne. Chcemy, żeby też lekcje na tym etapie przynajmniej były ściśle związane z takim sposobem wykładu, który znamy z podręczników szkolnych.
0: I to jest od razu, proszę Państwa, też dla nas wszystkich pewna przesłanka, czy nauka, nawet jeżeli potrzebujemy takiego zwykłego chatbota do jakichś rozmów, czy upewnienia się w pewnych informacjach, dobrze ten kontekst zdefiniujmy i opiszmy, żeby właśnie zawężyć, czy zmniejszyć ten zbiór, z którego statystycznie dobiera sobie model token, generując nam odpowiedź. Tak. Co się dzieje wobec tego, powiedz mi jeszcze proszę, w Lubelskiej Szkole Realnej, gdzie jak już wiem, że już możemy używać tak. tej nazwy. To jest ta szkoła, która otworzyła się na próbę wprowadzenia takiego asystenta. I ty spotykasz się, rozmawiasz z dyrekcją, z nauczycielami. Jaki tutaj jest, powiedz, odbiór? Jaki jest odzew? Czy może się taka pojawiła grupa zwiadowców, harcowników, którzy by chcieli testować, oswajać to, wiesz, dziczejące tak. AI?
1: Tak, no Lubelska Szkoła Realna jest miejscem naprawdę fantastycznym. To jest niewielka szkoła, ona ma po dwie klasy na rocznik, to jest liceum oczywiście, więc tych uczniów jest około 140. To są uczniowie bardzo specyficzni, którzy cenią sobie niestandardową edukację. W tej szkole nie ma ocen takich cyfrowych, procentowych, są oceny opisowe. W tej szkole też panuje taka demokracja, uczniowie wraz z nauczycielami też decydują, jakiego rodzaju zajęcia chcą mieć, w jakiej formie. Jest mnóstwo zajęć dodatkowych oczywiście i tak dalej. I ponieważ jest to szkoła realna, jak sama nazwa mówi, no to podchodzi realnie do rzeczywistości. No dzisiaj nie możemy ignorować zjawiska, jakim jest istnienie sztucznej inteligencji, szczególnie, że młodzież w dużym procencie używa tych narzędzi i to najczęściej nie w sposób właściwy. nie na korzyść swojego własnego rozwoju, tylko raczej, żeby się wyręczyć, o czym mówiliśmy podczas naszego ostatniego spotkania. Więc tutaj pani prezes tej szkoły, bo to jest szkoła prywatna, pani dyrektor i w ogóle dyrekcja cała, no, zauważyła to i postanowiliśmy tutaj wspólnie stworzyć właśnie tego asystenta lekcyjnego, który pełni dwie funkcje. Jedna rzecz, to oczywiście ten asystent ma wspomagać ucznia w jego edukacji, ale po drugie, przy okazji tego asystenta, bo to nie jest rozwiązanie zapudełkowane, my chcemy się też uczyć sztucznej inteligencji, jak ją tworzyć, jak ją okiełznać, jakie ma plusy, jakie minusy i tak dalej. Więc my się wszyscy przy okazji tego narzędzia też uczymy. Nie? No i teraz tak, jeżeli chodzi o odbiór, no to oczywiście nauczyciele bardzo słusznie wykazali na wstępie sceptycyzm i zadali wiele, wiele trudnych pytań. Oczywiście wszystko z troską o młodzież, tak? No bo pamiętajmy, no nie chcą eksperymentować na młodych ludziach, więc tutaj wielki szacunek w kierunku nauczycieli. Natomiast jak zaczęliśmy rozmawiać, już nie chcę też mówić w szczegółach o tych dyskusjach, bo to były długie i bardzo ciekawe rozmowy, no to mamy bardzo taką klarowną sytuację. Mamy około 8 nauczycieli w tej chwili, którzy bardzo chcą pracować przy tym narzędziu. Jak ja kiedyś wspominałem, to narzędzie jest bardzo w sumie proste, bo ono zwyczajnie odtwarza lekcje, które są w podręczniku i pomaga jakby uczniowi w idei po lekcji odbytej z nauczycielem powtórzyć tą lekcję i z tym podręcznikiem, którego używa nauczyciel na lekcji, po prostu w domu, nie? Więc nauczyciel nie zostaje, znaczy uczeń nie zostaje sam z podręcznikiem w domu, ma taką dodatkową pomoc, ma tego asystenta, który go przez tą lekcję przeprowadza. I teraz jedną rzecz, którą podnieśli nauczyciele, i to akurat dla nauczycieli szkoły realnej jest bardzo ważne, no chcą po prostu towarzyszyć też temu uczniowi po lekcjach, tak? Znaczy on wiedzą, że uczeń zostaje sam. I teraz to narzędzie sprawia, że nauczyciel generalnie wie, czy ten uczeń spędził czas przy nauce jego przedmiotu, nie? Więc mamy taką umowę. Znaczy chcemy mieć, bo to jeszcze oczywiście jest na razie faza dyskusji, to jeszcze nie jest wdrożone, cały czas rozmawiamy, jak to zrobić poprawnie, bo to jest szkoła demokratyczna, więc tutaj wszystkie strony, i uczniowie, i rodzice, i nauczyciele, no wszyscy musimy się jakby zgodzić. Więc w tej chwili dyskutujemy takie rozwiązanie, że uczniowie będą zaproszeni, żeby po każdej lekcji odbytej z nauczycielem tą lekcję odbyć z tym asystentem w domu i z podręcznikiem. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg tej lekcji, też ocenę opisową tej lekcji, stopień zaangażowania w czasie tej lekcji, one będą znane nauczycielowi. Więc w tym sensie jakby nauczyciel będzie wiedział, na ile uczeń też powtarza materiał w domu i też jakie problemy ten uczeń miał w tej lekcji, żeby ewentualnie do pewnych rzeczy wrócić, jeżeli się ten problem powtórzył kilku uczniów na przykład. Więc to narzędzie również przynosi nauczycielowi taką opinię o stanie klasy, tak? Gdzie my jesteśmy, z jakimi pojęciami mamy problem, co warto powtórzyć, do czego warto wrócić, nie? Więc to jest tak. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że część nauczycieli wyraża sceptycyzm i ja to też bardzo szanuję, bo to rzeczywiście jest też tak, że no, często stawia się tutaj taką alternatywę rozłączną, nie? Że albo asystent AI, albo człowiek, tak? Albo kontakt z człowiekiem. No ja tej alternatywy nie widzę w taki sposób, tak? Ja bym chciał, żeby było to narzędzie. No i z drugiej strony, żeby też był ten człowiek, więc stąd to narzędzie ma absolutnie nie zastąpić nauczyciela. To narzędzie ma nie zastąpić kontaktów międzyludzkich, tak? Ono ma tylko wesprzeć tam, gdzie najbardziej boli, tak? Czyli tam, gdzie ten uczeń zostaje sam, powiedzmy sobie, dzień przed kartkówką, tak, otwiera ten podręcznik i myśli sobie, Boże, no tyle treści, jak ja przez to przebrnę sam, nie? Przydałby się ktoś, kto by mi tak jakoś pomógł, własnymi słowami wyłożył. No i wtedy wchodzi ten asystent jako takie wsparcie. Więc krótko mówiąc, chcemy, żeby to narzędzie było właściwie wkomponowane w taką praktykę dydaktyczną. A z drugiej strony, tak jak mówię, no chcemy uszanować głosy tych wszystkich nauczycieli, którzy mówią, no dobrze, no przy okazji jednak zauważmy problem, że no ten świat cyfrowy, i tu nawet nie chodzi o samą sztuczną inteligencję, ale też o sieci społecznościowe, o to wszystko, co jakby wchodzi do szkół, tak? Czyli ten problem z telefonami, tak? że uczniowie się nie mogą tych telefonów odkleić. Więc słusznym jest argument, no dobrze, no mamy znowu kolejne narzędzie, które przyklei ucznia do telefonu, tak? Czy tam do ekranu. Nie? Natomiast ja zawsze odpowiadam odpowiadam na tego typu głosy, no tak, ale to nie chodzi o to, że my mamy dylemat, czy używać tych narzędzi cyfrowych, czy nie. Dziś nie możemy ich nie używać, tak? Bo to znowu będzie problem wykluczenia cyfrowego i tak dalej, więc uczmy, jak poprawnie z pożytkiem używać narzędzi cyfrowych, nie? Więc wydaje mi się, że asystent lekcyjny jest właśnie takim właściwym sposobem spędzania czasu przed ekranem, tak? Jeżeli już masz spędzić ten czas, no to rzeczywiście możesz przy tym ekranie powtórzyć lekcję.
0: A powiedz, Robercie, przepraszam, bo chciałeś jeszcze dodać.
1: Nie, proszę.
0: Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo opowiadasz również o tym, jak można, jak to się mówi pięknie, wdrożyć to narzędzie, czyli w jaki sposób pracujecie, ustalacie, na jakiej zasadzie zapadnie decyzja, jakby zakres tego stosowania, cele, weryfikowanie czy ocenianie potem efektywności tego. To wszystko jest bardzo, bardzo fajne. Na ile to jest, powiedz, powtarzalne? I znowu tutaj to słowo kontekst. Jest, powiedziałeś, troszeczkę inna ta szkoła, może troszeczkę łatwiej było wam wejść z takim pomysłem, a chciałoby się mówić o tym projekcie jako czymś, co byłoby skalowalne, wiesz, takie, co by się powtórzyło w 1000 szkół. I wiem, że prowadzisz rozmowy z Instytutem Badań nad Edukacją, z wydawcą podręcznika. Gdybyś zechciał jeszcze uchylić tutaj rąbka tajemnicy, jak te prace, bo one będą miały realny wpływ na to, czy to się da, jak to się pięknie mówi, skalować.
1: Tak. Znaczy, ja zawsze szukam synergii. Mam jakieś tak w DNA wkomponowane, nie? Że jak jest jakaś taka bardzo fajna inicjatywa, to ja szukam wszystkich, którzy wydaje mi się, że powinni w tej inicjatywie wziąć udział, więc jak zaczęliśmy robić lekcje, to się okazało, że większość nauczycieli używa podręczników wydawnictwa Nowa Era, więc oczywiście naturalne było dla mnie, że no dzwonię do Nowej Ery i po prostu mówię, słuchajcie, no jest taki fajny projekt i tak dalej. No mieliśmy bardzo dobrą rozmowę z wydawnictwem Nowa Era kilka dni temu. Wczoraj, tak? Kilka dni temu, wczoraj to było rzeczywiście. Przepraszam, żyję po prostu tym asystentem, koduję tak dniem i nocą, już mi się wszystko zlewa w jeden wielki dzień. Tak, więc mieliśmy bardzo dobrą rozmowę. Ja pokazywałem to narzędzie, ono oczywiście jest skalowalne, jako że nauczycie tutaj ten wątek, że tak powiem, tego monitoringu nauczyciela nad tym, co robi uczeń, jest oczywiście opcjonalny. Znaczy w szkole ja sobie wyobrażam, że jest tak, że jeżeli to narzędzie jest w szkole, to rzeczywiście ten nauczyciel z tego narzędzia korzysta, żeby też monitorować, co uczniowie robią w domu. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że to narzędzie też pozostaje bez nauczyciela. Tak? Są te same lekcje, uczeń te lekcje po prostu przechodzi od początku do końca i dostaje na koniec ocenę opisową, co umiesz, co warto powtórzyć i na tym kończymy, tak? Czyli byłaby to taka forma po prostu pracy w domu. No też jest na to przestrzeń, wiecie państwo, jest też edukacja domowa, jest chyba 35 tysięcy dzieci dzisiaj na edukacji domowej, które zostają w zasadzie same. No oczywiście są ambitni rodzice, na pewno przy nich też mają jakieś tam wsparcie, jakieś instytucje, ale generalnie tak na co dzień no, zostają sami. No asystent byłby dla nich fenomenalny. Też dzieci głuchonieme i tak dalej. No mnóstwo jest przestrzeni, gdzie taki asystent mógłby wejść i te rzeczy robić. Proszę pamiętać, że my te lekcje robimy z wielkim namaszczeniem. To znaczy, to nie jest tak, że one z automatu się po prostu gdzieś tam generują, się wrzuca i się generują. Nie, one są po prostu, raz, że są na podstawie podręczników, dwa, że nauczyciele je weryfikują pod kątem ich treści. Mamy cały taki proces weryfikacji, nawet zanim je zobaczą normalni uczniowie, tacy fizyczni, to mamy tak zwanych uczniów syntetycznych, które nazywamy krasnoludkami, jako że mają nazwiska na przykład Gabcio, Wesołek, Śpioszek i to są tacy uczniowie syntetyczni, którzy te lekcje jakby przechodzą z naszym asystentem, zanim normalni uczniowie je przejdą. I też nam to pozwala zobaczyć, jak nasz asystent właśnie z tymi syntetycznymi uczniami też rozmawia, żeby zobaczyć, czy przebieg tej rozmowy jest rzeczywiście taki, jak byśmy chcieli. Bo wracamy do punktu wyjścia. Chodzi o te halucynacje. Oczywiście ten scenariusz zakreśla ramy dość wąsko, ale ciągle mamy do czynienia z systemem, który może z tych ram wyjść. Nie? Więc też musimy zobaczyć w praktyce, jak to wygląda. Więc my tego absolutnie nie testujemy na uczniach. Testujemy to na nas, testujemy to na krasnoludkach i dopiero potem te lekcje w takiej formie naprawdę dojrzałej są w stanie wyjść.
0: Wypuszczacie je w świat.
1: Tak.
0: No to bardzo ciekawe.
1: Jeszcze tylko wspomnę o tym Instytucie Badań Edukacyjnych. Przepraszam, mieliśmy też bardzo dobrą rozmowę. Instytut z samej swojej definicji jest bardzo zainteresowany badaniem skuteczności tego typu narzędzi. Natomiast ponieważ jest to inicjatywa oddolna, bardzo z ograniczonym budżetem, w zasadzie z żadnym budżetem, można powiedzieć, ciągle szukamy jakiegoś wsparcia i sponsoringu, no bo sami po prostu płacimy za to wszystko, co tu się dzieje. Instytut by chciał od razu, żeby można było to narzędzie przetestować na setkach szkół, setkach uczniów, nie? Więc, a my nie mamy takiej skali, nie mamy takich serwerów, nie mamy obsługi w tej chwili. Mamy tylko aplikację, która działa na naszym lokalnym serwerze. Oczywiście to się świetnie skaluje, no umiemy to robić, ale to wiadomo, trzeba mieć budżet na hardware, trzeba mieć.
0: Tak.
1: Tak, i z zespół też są koszty.
0: Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że wy dokonujecie również rozmaitych odkryć, albo wracacie może do pewnych takich fundamentalnych problemów, które wynikają z tej nowej relacji człowieka z maszyną. I jedną z takich rzeczy, na które zwróciłem uwagę i chciałbym cię poprosić, żebyś to jest skomentował, to jest ta refleksja nad charakterem tej relacji, bo pojawiło się takie sformułowanie w tym, jak opisujesz tego asystenta o tej metodzie sokratejskiej, a z drugiej strony o tym zadawaniu pytań, podprowadzanie człowieka pod rozwiązanie. Tak. Z drugiej strony widziałem taki twój wpis, powiedziałeś, że ta persona sokratejska nie jest tożsama ze zwykłą maszynką, w którą się wrzuca, zaprogramuje jak do jakiegoś mechanicznego turka 10 strategii Sokratesa i potem ona będzie w ten sposób. Dlatego, że to będzie kontrproduktywne w takim długofalowym ujęciu. I znowu odwołując się do tego Sokratesa, powiedziałeś wtedy o tym takim momencie specjalnym w dialogu, powiedzmy, ucznia z mistrzem, takim moment aporetyczny, aporia, takiej doprowadzenia do momentu, kiedy ta osoba ma poczucie, że czegoś nie wie. No, chatboty raczej do takich sytuacji trudnych siebie nie doprowadzają.
1: Tak, Szymonie, i to jest właśnie to miejsce, gdzie ja ostatnio sobie łamię głowę po prostu, no bo to jest tak, co robił Sokrates? No Sokrates oczywiście wydobywał wiedzę z ludzi na ulicach Aten pytaniami, tak, więc on zawsze próbował nie podać ci od razu odpowiedź, tak, więc to jest bardzo, bardzo ważne, więc ten asystent nasz też tak działa, nie, więc jak zaczyna się jakiś temat, no to on najpierw szuka w tobie jakiejś wiedzy, tak? Zadaje ci pytania cały czas, nie? No i oczywiście jest kilka tych technik, o których mówiłeś, nie mam oczywiście czasu, żeby je wykładać, ale oczywiście to jest cały czas zadawanie pytań, podawanie kontrprzykładów, czy analogii, czy właściwe definiowanie terminów, nie? Natomiast w tym, co robił Sokrates, chodziło oczywiście o coś więcej niż taką poprawną rozmowę. Chodziło o doprowadzenie rozmówcy do takiej w pewnym sensie przemiany duchowej, nie? I to jest to właśnie ładnie nazwałeś aporio, czyli takiego miejsca, w którym rozmówca dochodzi do impasu i rzeczywiście przeżywa taki niepokój poznawczy, gdzie się coś z nim takiego dzieje, co rzeczywiście może go wyprowadzić z tego miejsca, w którym jest, o krok dalej. Nie? Ja mam jakąś taką dość dużą też duże doświadczenie edukacyjne i dydaktyczne i wiem, że to jest bardzo trudny moment dla nauczyciela, kiedy próbuje tego ucznia wypchnąć z tej strefy komfortu troszkę w takie miejsce, trochę, no powiedzmy sobie, z punktu widzenia dydaktycznego i z punktu widzenia wiedzy lepsze i to zawsze się no, łączy z jakimś bólem, tak, z jakimś poznawczym niepokojem. Z częścią osób jest bardzo trudno to zrobić, bo to jest niekomfortowa sytuacja. Część ludzi po prostu nie chce. I teraz tak, jak taką... Aha, i właśnie. I teraz maszyna tego nie może prawdopodobnie zrobić. Nie? To byłoby bardzo niepokojące, gdyby ona zaczęła tak z tobą rozmawiać, żeby cię doprowadziła do miejsca, w którym ty czujesz pewien niepokój. Chociaż też ostatnie wykłady profesor Przygalińskiej, gdzie oni jakby konfrontują personę sokratejską z taką bardziej złośliwą personą, pokazują, że summa summarum Ta persona sokratejska trzyma cię oczywiście w takim bardzo komfortowym przekonaniu, że jednak coś wiesz i jest wszystko dobrze. Ona jest bardzo taka przyjazna i towarzysząca, nie? Natomiast ta taka bardziej złośliwa persona, która ci wytyka, a znowu tego nie wiesz, a nie, taka bardzo złośliwa, z nią się bardzo, znaczy łączy się z tym niepokój, napięcie w ciele, bo też profesor Przygryńska ze swoim badała też, co się z ciałem dzieje podczas takiej rozmowy, ale się okazuje, że w efekcie końcowym rozmowa z tą mniej przyjazną personą jednak pcha cię nieco dalej z punktu widzenia wiedzy i poznania. I to można trochę do tej aporii może porównać. Natomiast no, ja się waham, nie? Czy w takim asystencie szkolnym powinien być taki właśnie asystent, no, który jakoś tak cię wsadzi gdzieś tam, taki, prawda, coś cię weźmie pod honor trochę, czy tutaj ci coś tak wytknie, nie? A znowu się pomyliłeś. Ile razy możesz się mylić w tym miejscu? Wiesz, o co chodzi? No to jest dylemat, nie? Nie wiem. Łamię sobie głowę nad tym, jak ktoś z Państwa będzie miał pomysł, niech do mnie pisze. Będziemy implementować.
0: Robert, to jest bardzo dobry pomysł też, zaproszenie Państwa do dyskusji, bo temat jest ważny, bo dotyczy tego przyszłego pokolenia, czyli wytrącać się ze strefy komfortu, w które wpychają technologia również, czy nie, albo na ile, no i jakimi środkami. Mhm. Musimy niestety już kończyć, ale może to byłby kolejny wątek w naszym cyklu z rozmów o buncie maszyn, który sobie oswajamy. Dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję Szymonie, dziękuję Państwu.
0: Naszym gościem był Robert Trypus. Będziemy do tematu wracać. Gdyby ktoś chciał to skomentować, to film się pojawi na YouTubie. Tam pewnie będzie możliwość komentowania. Jeśli nie, to cóż, proszę pisać na redakcja wnet. My sobie te listy przeanalizujemy i odniesiemy się do nich, ustosunkujemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.
1: Dziękuję Szymonie, dziękuję Państwu.
0: Kłaniamy się. To było Limes Inferior. Do widzenia, do usłyszenia.
2: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Gen Wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
8: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
9: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
10: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.
12: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Kolejna nasza opowieść. Konrad Mędrzecki wita. Rozmawiamy o bardzo różnych galeriach. Tu Nowy Jork, tu Florencja, tu Mediolan, a tu nagle galeria Atak na ulicy Mazowieckiej. Mazowiecka 11. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, że to jest bardzo warta odwiedzenia galeria. Malutka. Znajduje się na drugim piętrze i z Mazowieckiej w ogóle jest wielka przygoda, żeby dotrzeć do tej galerii, bo trzeba tam wcisnąć, proszę Państwa, taki domofon. Pip, pip, a później się wchodzi i później się idzie do windy, później się jedzie na 6. piętro, później się wychodzi z 6. piętra, schodzi się po schodach i jeszcze do drugiego skrzydła się schodzi i dopiero jest otwarta galeria. Ale galeria jest niesamowita i tam są fantastyczne wystawy. Byłem w tym roku na kilku i było niesamowicie. No i to jest takie miejsce, do którego naprawdę warto się dostać, chociaż muszę powiedzieć, że nie jest czynne bardzo często i trzeba sprawdzić na stronie, kiedy jest czynne, a czasami można zadzwonić i się umówić. Niedawno byłem na wspaniałej wystawie Igora Przybylskiego. Była rozmowa na temat tej wystawy i był sam Igor Przybylski u nas. Opowieść o pociągach, o detalach pociągów. Wspaniałe obrazy, takie hiperrealistyczne, może można tak powiedzieć, ale są zbliżenia na pociągi, na przekładnie, na lokomotywy, ale wszystko jest bardzo ładnie. Są też wnętrza dworców kolejowych. Niektóre w ogóle przypominają na przykład Mondriana, obrazy i cały czas się dzieje. Niedawno też w galerii Atak była wystawa poświęcona tysiącleciu chrztu polskiego i były pokazywane zdjęcia trochę inaczej, w innej trochę konwencji, ale to były zdjęcia odnalezione właśnie z 1966 roku, których nigdy nie pokazywano i to było właśnie z dniu uroczystości dotyczących tysiąclecia chrztu polskiego. Z tego samego dnia ujęcia z bliska kardynała Wyszyńskiego, kardynała Wojtyły, ale i ludzi, całego tego, tej atmosfery, uchwycone w sposób nieprawdopodobny dzięki właśnie Krzysztofowi Musiałowi i ekipie galerii Atak. Została ona, że tak powiem, wydobyta z nieistnienia, generalnie rzecz biorąc, ta cała kolekcja. No i została pokazana i można było ją, proszę Państwa, oglądać. Nacht Samborski pojawia się też, mój jeden z moich ulubionych malarzy w galerii Atak. I to jest też wspaniały malarz, którego portrety są zachwycające, którego bardzo dużo jest takich obrazów też martwych natur, ale on tak mi się z taką cudowną zielenią kojarzy. Wybitny, bardzo wybitny malarz. I to wszystko, proszę Państwa, bardzo często w galerii Atak można oglądać, tylko trzeba pamiętać, żeby, proszę Państwa, tam dotrzeć, trzeba przebyć taką drogę trochę labiryntową, a też można się umówić przez telefon i wtedy zostanie otwarta. Drugie piętro, Mazowiecka 11, galeria Atak, Warszawa, bardzo, bardzo blisko Zachęty, blisko Muzeum Etnograficznego. Bardzo Państwa zachęcam do odwiedzenia tej galerii. Galeria zresztą prowadzi coś w rodzaju wydawnictwa i wydaje wspaniałe katalogi, które są jakby udokumentowaniem kolejnych wystaw i są one zawsze świetnie przygotowane. Także, mili Państwo, niech to będzie takie miejsce na Waszej kulturalnej mapie Warszawy, Polski i świata. Galeria Atak, Mazowiecka 11. No to pa!
0: 17 piętro.
2: Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak. Dobry wieczór Państwu. To ja. To tak naprawdę jestem bardzo zestresowana, ponieważ gościem tej jednej historii jest dziś wieloletni dziennikarz, znany głos radiowy, Krzysztof Skowroński, już w Poznaniu.
3: Narysuję twój portret.
2: To
3: zobaczysz, jak cię widzę.
2: na pewno chciałby, żeby ta audycja nigdy się nie ukazała, więc to państwo prawda. Mają unikatową szansę, żeby posłuchać tej rozmowy, bo być może zostanie zniszczona i zniknie w annałach. Ponieważ ta jedna historia opowiada o człowieku, o jego doświadczeniu, o jego przemyśleniach i dziś będę w imieniu państwa też radiosłuchacza. Jeśli państwo mają ochotę, mogą państwo do mnie pisać. Jeśli zdążę odczytać, to spróbuję zadać to pytanie. Ta opowieść jest o Krzysztofie Skowrońskim. Może podarujemy redaktorowi odpytywanie z urodzin i z jego wczesnych lat, ale zaczniemy od takiego pierwszego momentu, kiedy...
3: To jest to uśmiech.
2: Mhm. Kiedy...
3: Tak cię widzę.
2: Nie patrzę. Ja mam więcej włosów.
3: Przepraszam, rzeczywiście. No dobrze.
2: Krzysztof Skowroński. Już? Można zadawać pytania?
3: Można.
2: Wiesz, jak się czują goście twojego programu, kiedy ty patrzysz komuś głęboko w oczy, a później zadajesz pytanie, no i co?
3: Nie wiem.
2: No właśnie. To, no i co? To może Krzysztof Skowroński, opowiedz coś o sobie.
3: To jest najprostsze pytanie, Kasiu, jakie mogłeś zadać. Mieszkam na Saskiej Kępie. To jest coś. Urodziłem się w Warszawie. To jest drugie coś. Chodziłem do szkoły podstawowej w Warszawie. To jest trzecie coś. Dziennikarzem jestem od 35 lat. To jest czwarte coś. Mam czwórkę dzieci. To jest piąte coś. Mam żonę, którą kocham. To jest szóste coś. Lubię czytać książki. To jest siódme coś. I kocham radio. To jest ósme coś. Mam psa. To prawda.
2: Czasami jeździsz na rowerze i palisz papierosy, o tym państwo już też wiedzą. To zacznijmy tę opowieść o czasach, kiedy bardzo zamierzchły, bo jak powiedziałeś, 35 lat temu zostałeś dziennikarzem. Ta historia Radia Z i tego spotkania, które się wydarzyło w polskich mediach, będzie chwilę później. Natomiast kiedy ty po raz pierwszy zarejestrowałeś media? Jakie masz wspomnienia? Czy mama w domu czytała jakieś gazety, które ciebie interesowały? Czy to był w ogóle jakiś anachronizm zbyt odległy dla młodego człowieka?
3: Nie, mama takich gazet codziennych nie czytała. Czytała, to była chyba Kultura i Polityka, takie dwa pisma dla wyższych sfer w latach 70., a ja zaczynałem od Ekspresu Wieczornego, bo tam były informacje
2: sportowe,
3: między innymi dotyczące drużyny piłkarskiej, w której występowałem. Raz napisano, że wygraliśmy 6-0 i od tego momentu byłem wiernym czytelnikiem Ekspresu Wieczornego. Zresztą Ekspres Wieczorny był bardzo popularny i większość rodziców moich kolegów czytało właśnie Ekspres Wieczorny.
2: To była wspaniała gazeta. Ja pamiętam też Ekspres Wieczorny, opowieść Wojtka Surmacza, który pochodzi z Zamościa i opowiadał, że oni już następnego dnia też mogli kupić Ekspres Wieczorny i to dla nich był pewnego rodzaju rytuał. Ale to był Ekspres Wieczorny i ten...
3: Ale nie wczytywałem się w Ekspres Wieczorny. Taka pierwsza gazeta, którą świadomie zacząłem czytać, to dopiero była Gazeta Wyborcza w 1989 roku.
2: I do tej pory ją czyta. No, żartuję, ale to rozumiem. Natomiast zastanawiałam się przed rozmową z nami, czy ty miałeś jakiś w głowie głos radiowy, zanim trafiłeś do radia? Czy ty miałeś jakąś fascynację w ogóle radiem, zanim rozpocząłeś swoją krótką drogę radiową?
3: Wojciech Amana. To był ten głos radiowy i to była ta audycja, którą najbardziej lubiłem, bo to była dowcipna audycja. Wojciech Mann jest dowcipnym człowiekiem, oczywiście Lista Przebojów, oczywiście Kaczkowski, to były te głosy, które pamiętałem, ale ja nie byłem wielkim słuchaczem radia. Właściwie radia słuchałem od czasu do czasu, ale radiu i programowi trzeciemu zawdzięczam to, że zacząłem pracować w Radiu Z.
2: Mm-hmm. I ta przygoda rozpoczęła się, jeśli państwo może słyszeli, widzieli albo kiedykolwiek czytali, rozpoczęła się od powstania Radia Z, kiedy to Andrzej Wojciechowski wraz z grupą dziennikarzy, wśród nich była Maria Wiernikowska.
3: Janusz Weiss.
2: I Janusz Weiss rozpoczęli tworzenie nowego radia, ale to była radiogazeta? Jak to powstawało?
3: No to jest, dlatego zapamiętałem, bo są takie okresy w życiu palacza, w którym przestaje palić i wtedy zaczyna robić zupełnie inne rzeczy. Ja był taki moment na studiach, kiedy postanowiłem przestać palić, więc nie poszedłem do swoich kolegów, którzy palili, żeby nie zapalić papierosa i wtedy słuchałem programu Trzeciego Polskiego Radia, będąc u siebie w domu, leżąc na tapczanie i cierpiąc bardzo z tego powodu, że nie mogę nigdzie wyjść i muszę leżeć na tej kanapie i usłyszałem w radiu, że jest nabór do Radia Gazeta. A ponieważ to był rok 90, to już był rok, było po przełomie, więc sobie pomyślałem, to jest kolejny jakiś absurd, który się dzieje w tej rodzącej się III Rzeczpospolitej. Ktoś będzie siedział w radiu i czytał gazety. Że to jest kompletny nonsens, ale dzięki temu, że to było Radio Gazeta, zapamiętałem ten, że jest którego dnia, że to będzie w sobotę, że od godziny 11 do godziny 13 w hybrydach będzie nabór do tego Radia Gazeta. I nie pomyślałem sobie, że oto cudownie pójdę do Radia Gazeta, bo w ogóle nie myślałem o tym, żeby być dziennikarzem, ale przypadek, no bo to jest przypadek, los, przeznaczenie, cokolwiek, jakkolwiek to nie nazwiemy, no był taki, że akurat w sobotę, w którym był nabór do Radia Gazeta, padał rzęsisty deszcz, a ja nie miałem ani grosza, więc pomyślałem sobie, no dobrze, pada deszcz, jestem z kolegami umówiony na piłkę nożną, to pojadę, to tam na pewno będzie ktoś, kto będzie... No, że jakąś kajzerką się podzieli ze mną, no ale przyjechałem i nikogo nie było. No więc pomyślałem sobie, no dobrze, no nikogo nie ma, to co ja mam zrobić? I nie byłem zupełnie bez forsy, bo miałem, nie wiem, chyba tam 40 groszy albo złotówkę i sobie przypomniałem, że jest przed domami centrum taka budka, gdzie można nabyć kajzerkę. No i pojechałem do tej budki i wtedy sobie przypomniałem, no dobra, to jest jakiś nabór do tego Radia Gazeta, no to zobaczę, jak wygląda ten nabór do Radia Gazeta i przyszedłem i spotkałem Marysię Wiernikowską. Akurat nabór się wtedy skończył. To był koniec naboru, no ale ja przyszedłem i powiedziałem, że no jestem taki właściwie, kończę filozofię i może bym coś spróbował. To dostałem jakąś depeszę do przetłumaczenia, coś opowiedziałem. No i Maria Wiernikowska powiedziała, to przyjdź jutro na Nowy Świat, tam 59 chyba u ekonomistów. No to następnego dnia przyszedłem, jeszcze wtedy radia nie było. No ale tam się i tak się zaczęła ta przygoda, o której nie myślałem, że jest przygodą, o której będę opowiadał 35 lat później, że mój czas w radiu się zaczął i do tej pory się nie skończył, a w tym czasie radiowym było 10 lat Radia Z i już 17 lat radia Wnet, a jeszcze po drodze były ze 3 albo 4 lata w Trójce, także większość tej zawodowej kariery spędziłem z mikrofonem i z wielką radością, z tym, że Na samym początku właściwie to tak, po pierwsze się jąkałem, po drugie miałem wielką tremę, jak uruchomiło się radio. Musiałem pisać wiadomości i czytać, ale jedna rzecz mnie uratowała, mianowicie to nie było zawodowe radio, to było radio wolnych ludzi. Była jedna maszyna do pisania, bez literki S, wszyscy sobie wyrywali tą maszynę i można było zrobić dowolne rzeczy, więc można było w trakcie wiadomości napisać wierszyk, przeczytać ten wierszyk i nikt tym się specjalnie nie przejmował, ale to jakoś wpadło w ucho Januszowi Weissowi, a potem już Andrzejowi Wojciechowskiemu, który uznał, że to jakoś, że coś tam drzemie we mnie takiego, że potem pozwolono mi już robić wywiady i już dalej to się potoczyło, jak się potoczyło. Stałem się radiowcem i te 10 lat spędziłem w Radiu Z. Najpierw na Nowym Świecie, a potem przy ulicy Pięknej 66A. I muszę powiedzieć, że po tych 10 latach w tej chwili właściwie chyba z nikim nie utrzymuję żadnego kontaktu, z żadną osobą, która przez 10 lat, z którą pracowałem i w tym zespole byłem takim dosyć, bym powiedział, istotnym elementem. Szczególnie to się okazało w czasie naszego buntu w 2000 roku.
2: Do tego dojdziemy, bo to jest piękna historia. Nie wiem, czy była tak opowiedziana, natomiast Radio Z było wyjątkowym radiem, bo to było Radio Młodych Ludzi. Ja słuchałam Radia Z kompletnie z innej perspektywy niż twórcy, bo byli to starsi ludzie z zdecydowanie starsi ode mnie, ale to było radio po pierwsze. Ja pamiętam historię, to taka dygresja, ale myślę, że warto opowiedzenia, jak to, i teraz nie pamiętam, jaki to był kraj w Afryce, który złożył protest oficjalny, dlatego że Radio Z w czasie wakacji emitował sygnał odstraszający komary. To była odpowiedź Radia Z na Lato z Radiem. No i pamiętam tę historię i nie wiem, czy trochę jej nie zmieniam, więc mnie popraw, bo pamięć jest zawodna, że pamiętam, że w Nigerii albo gdzieś była plaga komarów i tam jedna z gazet opublikowała taki tekst, że w Polsce radio emituje...
3: Nie, to było Wybrzeże Kości Słoniowe. To było Wybrzeże Kości Słoniowe i to był jeden z takich pomysłów Andrzeja Wojciechowskiego, który lubił takie rozmaite eksperymenty. W ogóle lubił eksperymentować. Miał

0: słyszalne tak, dla ucha i radio grało, a z tyłu było non-stop i napisała o tym gazeta, nie było buntu ani protestu, tylko przeciwnie, podziw, to była Gazeta Świadków Jehowy z Wybrzeża Kości Słoniowej, która napisała, a nasz rząd i nikt nie robi, a jest daleko, sensie. Gdzieś w radiu w Warszawie, gdzie w ogóle nie ma komarów i nie ma zagrożenia malarią, tam oni znaleźli sposób i czy my nie możemy znaleźć takiego samego sposobu, będziemy wolni od tej malarii, od tych komarów, od tej plagi. Ale wyłączył Andrzej Wojciechowski ten sygnał, bo jednak on z trudnością wierzył w to, co się do niego mówi, jak miał przekonanie co do czegoś, że...
1: Ale to był wspaniały pomysł. Pamiętam też Jazdę Polską.
0: Jazda Polska,
1: twój program. I bo ja, szanowni państwo, to były czasy, mówię tu młodszym słuchaczom, jeśli nas słuchają, nie istniały czasy internetu i tak naprawdę ludzie z radia byli anonimowi w dużej mierze dla nas jako postacie. Ja bardzo często słuchałam audycji redaktora Krzysztofa Skowrońskiego, przekonana, że jest absolutnie rówieśnikiem Wojciecha Mana, że to jest facet, który przez swoją barwę głosu, przez nadmierną liczbę wypalonych papierosów dyszy na antenie jak człowiek, który już jest w podeszłym wieku. Po latach, kiedy przez kompletny przypadek przechodząc obok telewizora usłyszałam głos redaktora Skowrońskiego i zobaczyłam, że to jest młody człowiek. Przeżyłam naprawdę szok taki, który...
0: To prawda, że byłem kiedyś młody.
1: Tak, takie czasy bywały, ale Radio Z to była wielki projekt medialny, nie wiem jak nazwać, brakuje mi słów z wrażenia. To było wielkie wydarzenie na rynku medialnym, bo tam
0: ale właśnie... Radio Wnet jest lepsze.
1: Zdecydowanie, ale tam też był Szymon Majewski. Był
0: Szymon Majewski, Paweł Konopczyński, Wojciech Jagielski, Janusz Weiss, Maria Wiernikowska. To był zbiór ludzi bardzo utalentowanych. To znaczy wśród tych ludzi utalentowanych najzdolniejszy był Paweł Konopczyński, tylko miał tą jedną cechę. O Pawle Konopczyńskim pewno nikt nie myśli. Był aktorem, takim złotym dzieckiem polskiej sceny. To znaczy potrafił opowiadać dowcipy przez 24 godziny na dobę i nie można było przestać się śmiać, bo te wszystkie rzeczy, nie dowcipy, tylko obserwacje. Naprawdę to był człowiek orkiestra, tylko miał jedną wadę. Lubił od czasu do czasu wypić za dużo i to go jakoś potem go sprowadziło na manowce. Ale to był utalentowany i Szymon Majewski. No to jest numer dwa, jeśli chodzi o talenty słów, cięcie, gięcie, rebusy Szymona Majewskiego, potem jego taka wielka kariera, którą zrobił, to o tym świadczy.
1: Jazda Polska i ty zostałeś śniadanie. To był projekt z Magdą Gessler, kiedy Magda Gessler dostarczała do radia śniadanie, prawda?
0: Tak, to była,
1: to był twój pomysł?
0: To była audycja autorska. Ona była troszkę skopiowana, to znaczy to muszę się do tego przyznać, bo pierwszą osobą, która wprowadziła jedzenie do studia, był Paweł Konopczyński. Mm-hmm. A mój pomysł autorski to był taki, że zrobię śniadanie i będzie czterech tych samych polityków, także to będzie samograj. I z tym przyszedłem do Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Wojciechowski się popatrzył, powiedział, to będzie nudne, ale zrób. No i potem okazało się, że to jest jedna... Właściwie wtedy to była najważniejsza polityczna audycja w Polsce, bo był Aleksander Kwaśniewski, Lech Falandysz, był Andrzej Smirnow jako przedstawiciel Solidarności i czwarta osoba z Unii Wolności ktoś, Andrzej Celiński, chyba takie cztery osoby. No ale dialogi między Falandyszem a Aleksandrem Kwaśniewskim, no to były takie, które dotyczyły rzeczywiście istoty polityki, no bo wtedy był spór między obozem, znaczy tak myśleliśmy, że to jest spór, tak? No teraz inaczej zupełnie patrzę na ten skład osobowy i na to, co działo się w Radiu Z, ale to był wtedy ten spór poważny, polityczny, jak wiemy, falandyzacja prawa, potem wybory prezydenckie, zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego, to wszystko się działo w tym studiu Radia Z i w czasie tej audycji Śniadanie. Oni przychodzili z wielką przyjemnością na to śniadanie i to była taka audycja, dla mnie najważniejsze, w radiu jest najważniejsze, żeby samo grało, tak? Mamy możliwość puszczania piosenek i one same grają, ale jak zapraszasz gości, to żeby jak najmniej ingerować

0: to wszystko, co się dzieje, żeby oni, z nich wyszła osobowość, żeby ta dusza się pokazała w radiu i to jest, jakbym powiedział, istota całego zdarzenia. Jeszcze była jedna audycja, o której nikt nie pamięta, bo była jej jedno wydanie, to była Boska Komedia. To był taki pomysł, że myślałem sobie, że żeby należy wejść w taką przestrzeń, w której się dzieje i jakby i po prostu się w nią wedrzeć i bezpośrednio ją przekazać, tak? To nam się czasami w radiu wnet udawało, ale to jest żadne. Małgosi Kleszcz się to udaje w tej chwili. To znaczy, jak wsiadała do autobusu w Bangkoku, to była właśnie Boska Komedia, dlatego że ona wsiadała, kupowała jednocześnie bilet, próbowała tłumaczyć komuś, kto nie rozumie języka angielskiego i do tego wszystkiego jeszcze nie wiedziała, dokąd ma jechać. Czyli to był fragment życia, który został wyrwany i przeniesiony na antenę. To była No i taka była idea Boskiej Komedii, ale wtedy już nie było Andrzeja Wojciechowskiego, już tam rządził pan Kozyra, który miał swoją własną wizję i powiedział, że to nie może być na żywo. I to rzeczywiście zabiło tą audycję, ale bohaterem tej audycji był Krzysztof Penderecki. Tam zrobiłem i miało być tak, bo był próba siedmiu bram Jerozolimy. Wiemy, co to jest siedem bram Jerozolimy, w jaki sposób to się przedstawia, tak? Ile tam jest dźwięków, ile tam jest radości radiowej. To jest taki tort radiowy, jeśli chodzi o dźwięki. I ponieważ to nie było na żywo, to ja miałem podjąć decyzję, o której godzinie mam zacząć tę audycję i w którym momencie. I przeżyłem taki koszmar, mianowicie skończyła się próba siedmiu bram Jerozolimy i ja miałem ten mikrofon i cała orkiestra wyszła. I nagle zostałem z tym mikrofonem na takiej pustej sali, w którym nikogo nie było. A to był program, byłem perfekcyjnie do niego przygotowany. Znaczy, znałem na pamięć każdą sekundę tego programu, a do tego jeszcze wszystkiego, nie wiem, dopadł mnie jakiś wirus 38 stopni. Ale ten wywiad z Krzysztofem Pendereckim, nie wiem gdzie jest, ale był bardzo poważny, bo to był na podstawie Diabły z Ludem. Taka jest opera Krzysztofa Pendereckiego. I tam na podstawie tych Diabłów z Ludem rozmawialiśmy też o lustracji. Znaczy rozmawialiśmy o życiu, o kulturze, o lustracji. Ja nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, więc stałem na jakimś krześle, on stał na dole. W ogóle taki całkowity absurd, ale a na koniec okazało się, że wóz transmisyjny radia, co teraz sobie myślę, że może i to nie był przypadek, tak? Został rozwalona szyba, obrabowany ten wóz transmisyjny. Już nie miałem żadnych argumentów na to, żeby dalej kontynuować Boską Komedię, bo wtedy w ogóle wierzyłem, że w ogóle świat jest taką boską komedią i że go należy właśnie w ten sposób przeżywać, tak? Mhm. To była taka audycja, o której myślałem, że to będzie moja najważniejsza audycja w życiu, chociaż po Pendereckim trudno sobie wyobrazić. Myślałem, może na ławce w piłkarskiej sobie usiądę, tak? I będę pokazywał, co tam się dzieje, tylko z tym mikrofonem, tak? Bo to chodzi o to, żeby w życiu radiowca najważniejsze jest, żeby ten mikrofon był dokładnie w tym miejscu, w którym się dzieje, tak? I to wtedy jest to coś.
1: Kiedy zostałeś po raz pierwszy redaktorem naczelnym?
0: Naczelnym?
1: Kiedy przejąłeś?
0: Pierwszy raz nie uznałem mojej własnej nominacji, bo zostałem zastępcą redaktora naczelnego w Radiu Z i nigdy nie wyegzekwowałem tego, chociaż poza wizytówkami, które miałem, bo uważałem, że w ogóle bycie w takim miejscu, gdzie się rządzi, to jest takie trochę jak kapowanie. W związku z powyższym nie podobało mi się, że mnie oddzielono od zespołu i teraz nagle mam pełnić jakąś funkcję, to była decyzja Andrzeja Wojciechowskiego i wtedy drugim redaktorem naczelnym została pani Paulina Stolarek, która teraz tam cierpi albo zadaje cierpienia w programie Pierwszym Polskiego Radia, bo jest teraz jego dyrektorem.
1: Czas Radia Z kończy się właściwie ze śmiercią, z odejściem pana Andrzeja Wojciechowskiego. Następuje zmiana na stanowisku we władzach Radia Z. Dochodzi do buntu. Co się dzieje z zespołem?
0: No to nie, to było, znaczy między śmiercią Andrzeja, czyli 20 października 95 roku, bo to nastąpiło to gwałtownie, nagle spadło jak grom z jasnego nieba, to potem 5 lat trwało, tak? Przez 5 lat.
1: Patrzę, mi się wydawało, że to
0: było tak. W którymś momencie taki ster rządów przejął, no ten, no tam Robert Kozyra, no dobrze, po nazwisku możemy go wymienić. I potem nastąpiła taki moment takiej chęci po prostu redukcji słowa i w ogóle redukcji tego, co jest radiowością, co my mamy w radiu, wnet. Nie nastąpi redukcja radiowości, bo właśnie na tym to polega, że no dobrze, popełniamy błędy, ale mówimy, tak? Rozmawiamy z ludźmi, opisujemy świat, a tam miało być zgęszczane. 30 sekund, 15 sekund, 12 minut, 3, uporządkowane radio i do tego wszystkiego jakaś koszmarna wizja tej playlisty, tak? Jak zachorowałem któregoś dnia, leżałem w łóżku i słuchałem Radia Z i myślałem sobie, im dłużej go słucham, tym więcej myśli samobójczych mam. Dlaczego tak się dzieje? To znaczy, z jakiego powodu spośród zbioru wspaniałych utworów muzycznych wybiera się te najgorsze? Ale teraz oczywiście wiemy, no dla kasy i dlatego, że są ci wszyscy gracze, którzy te płyty produkowali, więc oni mówili to i potem ktoś dostał jakieś pieniądze za to, to już w to nie wnikałem, ale to było okropne. No i to systematycznie to szło, aż do dnia, w którym okazało się, że takiego chłopaka, który pracował przez 10 lat od samego początku, ten Kozyra zwolnił z pracy. I ja powiedziałem, no to w takim razie dobra, to będziemy cię chronić. No i tak się zaczęła ta rewolucja w radiu, 28 osób odeszło.
1: Albo czekaj, bo to nie jest taki... Bo to jest też moment kluczowy, żeby zrozumieć historię, myślę, Krzysztofa Skowrońskiego i w ogóle zrozumieć historię współczesnych mediów, to zaczyna się bunt, później w efekcie tego buntu odchodzicie z radia, ale jest poruszenie w Warszawie, jest poruszenie w innych mediach. Rozmawiacie, spotykacie się z innymi dziennikarzami. Z kim rozmawiałeś na przykład o tym, że odejdziecie z Radia Z?
0: W sensie, komu udzielałem wywiadu?
1: Nie, tak czy... towarzysko. Z kim skonsultowałeś?
0: Nie, z nikim.
1: Z Moniką Olejnik.
0: A nie, no nie. To z nią nie konsultowałem, z nią się spotykałem.
1: No
0: rzeczywiście jej opowiadałem w Radiu Cafe, jej opowiadałem, bo ona była ważną osobą radiową i jej, tak, rzeczywiście, taki był moment, kiedy rzeczywiście o tym wszystkim opowiadałem Moniki. Nie konsultowałem z nią, to nie była...
1: Nie uczestniczyłam
0: To nie były konsultacje. Ten bunt był bardzo spontaniczny, bardzo konsekwentny, bo przez miesiąc Radio Z było całkowicie sparaliżowane. To było tak, że ci Francuzi, bo już oni wtedy byli pół albo w całości władcami radia i tak się zastanawiali, co z tym fantem zrobić, no bo jak to jest, no ten facet się buntuje ten i prowadzi i poznałem, że jak ktoś, to podpowiadam politykom może, którzy jest zbuntowany, że nie można czekać na ostatnich, tak, bo to było tak, nie wszystko było fair, tak, fair, że ktoś się waha, no to poczekamy, czy przestanie się wahać i tak dalej i to jakby obciążało ten impet całej tej rewolucji, a na końcu tego całego protestu, bo chodziło o podmiotowe traktowanie dziennikarzy, ten, że jesteś dziennikarzem, to nie możesz być określony, że masz 30 sekund, masz działać. A później tak mogę skakać, bo potem jak byłem dyrektorem Trójki, no to przychodzili na przykład tacy do radia, nie wiem, z Radia Rock, tak? Przychodzi młody facet, który mówi, ja miałem marzenia, tak? Ja się znam na muzyce, ja miałem marzenia, żeby prowadzić audycję, a okazuje się, że są trzy osoby, które odpowiadają za wszystkie teksty, które ja mam wygłosić i do tego te trzy osoby nawzajem siebie nie lubią. I to jest właśnie przedmiotowe traktowanie tych, którzy występują przy mikrofonie. No więc my w tym celu się zbuntowaliśmy, ale ten bunt zakończył się tym, że Monika Olejnik i Jacek Żakowski przyjęli posady w Radiu Z i to Radio Z mogło już dalej jakby popłynąć, miało nazwisko, potem Żakowski odszedł z tego radia, no i tak to się zakończyło, ale to był fajny miesiąc, naprawdę, to był takie prawdziwe życie buntownika, bo to bardzo lubię, w ogóle bunt
1: tak,
0: to wiem.
1: Cała rodzina bunt, twoja też wie.
0: Bunt jest czymś, ale, co mi towarzyszy.
1: Ale to też był taki moment, kiedy...
0: Ale myślałem, że mnie nie naciągniesz na takie rozmowy.
1: To jest taki moment, kiedy po raz pierwszy ty albo ktoś z tak zwanego towarzystwa wokół ciebie padliście na pomysł stworzenia swojego radia.
0: Tak, to był pomysł, tak, bo 28 osób odeszło z radia. odeszło z radia. No, był z nami wtedy też Rafał Domański, który popełnił samobójstwo w którymś momencie, tam 3 miesiące po tym wszystkim. To było, to też nas tak bardzo zjednoczyło. I był pomysł i taki, który realizowaliśmy. Grupa 28, powstała spółka G28 i wystąpiliśmy o koncesję i prawie dostaliśmy tą koncesję. Znaczy było...
1: Prawie?
0: Było niedaleko. No wiesz co, miałem taką uświadamiającą... W ogóle bym musiał coś innego opowiedzieć, bo po drodze jakby dowiedziałem się, jaki jest świat polityki, tak? To znaczy te 10 lat w radiu, to najpierw to była taka wielka naiwność, tak? No bo człowiek myśli o tym, że wszyscy razem teraz budujemy Polskę i należy pytać, a to gdzie samorząd, a gdzie to, a gdzie tamto, gdzie owamto, a może NFI, prywatyzacja, wszystko takie wyglądało na takie, to też przesadzam, że wyglądało, no bo jeśli chodzi o buntowników, no to była Solidarność, był Zygmunt Wrzodak ze swoimi pracownikami Ursusa, który jechał na Warszawę i wszyscy potem dookoła mówili, no dobra, wszystko jedno. Ja nauczyłem się dziennikarstwa przy okazji prywatyzacji PZU, inna sprawa, a o co zapytałaś?
1: Zapytałem o radio,
0: prawie, tak, bo złożyliśmy wniosek koncesyjny i miałem takie spotkanie, w którym ten pan, z którym się spotkałem, powiedział mi, no wiesz, dostanie, panie prezesie, ma pan koncesję, ale to teraz musi pan wiedzieć, że teraz oczywiście może pan być trochę dziennikarzem, ale wiemy, że teraz to jest już biznes, to już jest coś innego. Przypomnę, to były czasy, kiedy Aleksander Kwaśniewski był prezydentem. No i tam miałem zadanie, żeby się spotkać z kimś i powiedzieć mu tak,
1: na
0: 18
1: urodziny, ja
0: tak
1: powiem państwu, jakie to było nazwisko, bo chyba zaświeciło mi w głowie. No.
0: Tak będzie, już nie poszedłem na to spotkanie i Radio PIN wtedy dostało koncesję. Emil Marat, który był w grupie 28, został dyrektorem tego radia i przez wiele lat je prowadził do...
1: Teraz już nie istnieje radio.
0: Nie, chyba zostało wchłonięte przez Agorę chyba.
1: Albo przez Eurozet.
0: Przez kogoś zostało wchłonięte.
1: Tak, to jest ten moment, kiedy... Też zaczyna się twoja przygoda z mediami publicznymi, bo ty...
0: Nie, wcześniej się zaczęła, bo pierwsze...
1: W Trójce?
0: Nie, byłem w
1: telewizji.
0: W Wocie. W Wocie się zaczęła. Moja przygoda zaczęła się w Wocie, a potem był taki moment, kiedy byłem w programie pierwszym telewizji po Telekspresie, nie, po Życie jest nowelą. Była taka biały welon, tam włosy i tak dalej.
1: Klan,
0: tak. I po Klanie był taki 10-minutowy wywiad, który prowadziłem na zmianę z panem Gębarowskim. I tam było te moje 10 minut, ale też tam miałem jeden spór. Spór o Żabkę miałem, bo był 1 czerwca i pomyślałem sobie, to był tam rok 98 może, tak, gdzieś w tych okolicach. No i był 1 czerwca, jechałem z gór, żeby poprowadzić wywiad i miałem Żabkę. Taką Żabkę, którą chciałem, żeby jak mój syn Tymek będzie oglądał, to chciałem, żeby widział tą Żabkę, żeby mu sprawić przyjemność, że tata nie jest taki bezwzględnym dziennikarzem, tylko ma Żabkę. No i ponieważ był 1 czerwca, to jeszcze pomyślałem, że nie będę miał, że krawat też nie jest obowiązkowy, no przyniosłem Żabkę i bez krawata. I to było, gościem miała być Jolanta Kwaśniewska. No i zaczęło się, po prostu krawat, że mam założyć krawat. No to wtedy uruchomił się we mnie taki absolutny ośli upór, że nie założę. Tu wszyscy stoją, bo tam dwór stoi, nie założę. Załóż, nie założę. Załóż. No i pękłem. Bo pani prezydent, pani Jolanta powiedziała, że przywykła do tego, żeby dżentelmeni, którzy z nią rozmawiają, zakładają krawaty. No to słowo przesądziło, że ja też jestem dżentelmenem, więc założyłem krawat. Ale z Żabki nie ustąpiłem, bo już powiedziałem, ale już wiedziałem, że Żabka zostaje. Ale oni tak filmowali, że tej Żabki nie było widać. No i tyle. Poniosłem całkowitą klęskę. Byłem w krawacie i bez Żabki w telewizji.
1: Przepraszam państwa, bo to nie będzie chronologiczna opowieść, ale ja pamiętam z kolei opowieść Szymona Słowińskiego, jeśli nas słucha, to pozdrawiam, jak I tu nie pamiętam, czy to dotyczyło telewizji Puls, czy Polsatu, jak przyszedłeś z złamanymi okularami z jednej części i on zachodził w głowę, jak będziesz prowadził. Pamiętam jego stres i ciśnienie, jak on o tym opowiadał, bo to jest bardzo porządny, poukładany człowiek, narażany wielokrotnie przez ciebie na różne...
0: No, czarny pies czy biały kot, to jeszcze była
1: tak,
0: taka...
1: I ta historia, kiedy siedzą górnicy...
0: No nie, górnicy... Siedzi między górnikami.
1: Powiedzmy o tym programie. Nie, to było
0: między górnikami.
1: Telewizja Polsat.
0: Był pan Piechota, był gościem Piechota, który potem przyczynił się do tego, że upadła stocznia szczecińska. Nawet nie jestem pewny, czy już wtedy nie był tym winowatym, ale był pan Piechota, byli górnicy, którzy protestowali, a między górnikami siedział Aleksander Gudzowaty. I takie programy to w ogóle było. Na przykład Dukaczewskiego zaprosiliśmy, a za Dukaczewskim Szymona Pomysł postawiliśmy akwarium. I on się po prostu czuł rzeczywiście, że to akwarium miało znaczenie, no bo wiadomo, czym jest akwarium, kto napisał akwarium i że to chodzi o rosyjskie służby. Był w czarnym psie czy białym kocie. Na przykład miałem rozmowę z Donaldem Tuskiem, w którym udawałem Marsjanina. Bardzo tak. I takim głosem to zrobili, ten głos. I mówią, a co to jest zupa? Tak? I on całkowicie zagubiony był, Donald Tusk. Ale to wtedy był inny Donald Tusk. To jeszcze był Donald Tusk przed wielką pralnią, w której potem gdzieś był w jakiejś pralni i teraz jest, jaki jest.
1: No i zaczęła się...
0: Ale fajne były czasy.
1: Tak, bo byłeś... Czy ty kiedykolwiek zostałeś dziennikarzem roku albo dostałeś Grand Pressa?
0: No, byłem bliski tego, ale przy takim zielonym stoliku jednak uznali, że buntownik nie może dostać Grand Pressa i tam wtedy chyba Durczok dostał Grand Pressa, a ja tylko byłem takim na drugiej pozycji. Tak, tak, to był czas buntu, ale ważniejsze od buntu było śledztwo dziennikarskie. Znaczy, żeby śledztwo dotyczące prywatyzacji PZU, bo to był jedyny moment w takim moim doświadczeniu dziennikarskim, gdzie rzeczywiście poznałem tą drugą stronę. Druga strona, teraz wiem, że ona istnieje, tak, to mi pomaga, ale poznanie tych sekretów, których okazuje się, że na poziomie, nie wiem, medalu, który jest wręczony wiceprezesowi niemieckiego banku, to jest znak, że ten niemiecki bank towarzyszy temu i tamtemu i to wszystko się dzieje i w ogóle nie opowiem teraz dokładnie historii, ale to był czas, w którym pojawili się wokół mnie ludzie, którzy nie mieli cech. To znaczy, to po raz pierwszy spotkałem, to byli ludzie, którzy nagle tak jakbyś weszła do własnego domu, otworzyła szafę, a z tej szafy by wyszedł facet, który, przepraszam, tak powiem, no, facet, bo to akurat byli mężczyźni, ubrany w marynarkę sprzed 10 lat i nagle powiedział do ciebie, cześć Kasiu, jak się masz? Jakbyś go znała, tego pierwszy raz widzisz na oczy, a on mówi, ja tu pracuję, ja tu mieszkam. W mojej szafie? No tak, ja tu mieszkam, Kasiu, ja tu jestem. I takich facetów paru się pojawiło, że sobie myślałem, no dobrze, no to oni pilnują, tylko czego oni pilnują i do czego są zdolni? Do czego są zdolni faceci, którzy nie mają cech i którzy wyłażą z szafy? No wiadomo, do czego są zdolni. I tacy byli. To znaczy, to był czas, w którym rzeczywiście w czasie wywiadu telewizyjnego zadałem pytanie i odpowiedź była, nie odpowiem panu na pytanie, a zapytałem się dlaczego, bo mnie zabiją, tak, odpowiedział minister urzędujący na moje pytanie, bo to jest naprawdę wielkie tajemnice są kiedyś przed dziennikarzami śledczymi, żeby odkryć tą historię lat 90. tego wielkiego rabunku Rzeczpospolitej i tych wszystkich układów, które temu towarzyszyły. No, poważna sprawa, zresztą to trwa.
1: To jest...
0: Tylko inaczej już teraz. Teraz jest inaczej.
1: Milion pytań, które należy zadać. Dlaczego minister Połubicki chodził w swetrze?
0: No miał rozrusznik serca prawdopodobnie. To był powód. Minister Pałubicki chyba był porządnym człowiekiem, który starał się te służby jakoś wyprowadzić, ale potem wszedł w spór z generałem Petelickim i generał Petelicki, który miał atomową siłę i potrafił po prostu, no rzeczywiście potrafił mówić, potrafił w tej mowie niszczyć. On powiedział sweterek i ten sweterek już przystał do pana Pałubickiego, który nie jestem pewny, czy jest jeszcze w Poznaniu, czy nie jest. Ważna postać nieważnego, znaczy takiego rządu AWS-u, no to było w ogóle wielkie. To znaczy ci, którzy nie żyli, patrzę teraz na Szymona, w latach 90. nie wiedzą o tym, że 93. rok to był rok katastrofy demokracji w Polsce, bo wtedy SLD i PSL, i PSL przejął władzę i to było takie... I to było naprawdę okropne. To znaczy cała, to tak jakby ktoś w czasie biegu nałożył komuś worek na głowę albo taką kołdrę i go spętał i oni to wszystko tam rozprowadzali tymi swoimi mackami, to wszystko obejmowali, to wszystko się działo. To okropne. To był, to jak w 97 roku AWS wygrał wybory, no to było wielkie święto w Radiu Z. Sobie pokrzyczeliśmy trochę i takie emocje się z nas, no bo nagle okazało się, że wraca coś, co może będzie dobre, a potem się okazało, że to było, może nie było niedobre, tak, no bo, ale było to 5 reform, które skończyły się tym, że potem te wszystkie reformy poza tą powiatową chyba zajechano, tak na dobrą sprawę. Minister edukacji pomylił się tam o kilka miliardów, obliczając jakieś rzeczy. No takie się działo. No i sprywatyzowano telekomunikację polską i parę innych rzeczy. To też...
1: Do tej pory niektórzy jeszcze pewnie z tego żyją, z tych okoliczności, ale
0: a niektórzy, którzy żyli, już nie żyją.
1: A niektórzy, którzy... Albo nie. Kluczowy też w tej opowieści powinien być moment, kiedy się twoim zdaniem podzieliły media, bo ty zacząłeś w Radiu Gazeta, później przeszedłeś przez Radio Z, pracowałeś w telewizji publicznej w Polsacie, tam później jest chyba Puls, bo ja chronologię mogę mylić, ale
0: najpierw Puls, potem
1: ja pamiętam, Polsat, ja pamiętam, tak. Ja pamiętam taki moment i to już wiedziałam, jak wygląda redaktor Skowroński, kiedy to opublikowana zostaje przez Bronisława Wilsztajna lista osób, które są zarejestrowane przez IPN. Jacek Żakowski prowadzi program w telewizji publicznej, zaprasza do studia profesor Jadwigę Stańczki z już świętej pamięci i mówi o tym, że jest na liście Wilsztajna jako osoba, która jest zarejestrowana. I ja pamiętam ten moment, i to też musisz mi pomóc, bo ja pamiętam, jak ty w studiu publicznie powiedziałeś Żakowskiemu: Jacku, kłamiesz.
0: To było w radiu Tok FM, tak, bo to była, w którym też występowałem, bo kiedyś nawet Rafał Ziemkiewicz miał swój program w Radiu Tok FM. To były inne, rzeczywiście inne czasy, inne podziały. To był jeszcze taki między komuną a Solidarnością. To był ten główny podział, tak? Kto jest komuną, a kto jest Solidarnością. Wydawało się, że Solidarność to oczywiście był Jarosław Kaczyński i Adam Michnik, ale no, wśród dziennikarzy to jednak była Solidarność, może była takim głównym uczuciem. Może nie wszyscy mieli takie doświadczenie, to jest moje doświadczenie, bo to było tak, ta lista Wilsztajna słynna, ona była dostępna w IPN-ie, tak? Ja akurat 2 dni przed opublikowaniem listy Wilsztajna byłem w IPN-ie i ze zdziwieniem zobaczyłem, że można sobie klikać i sobie patrzeć na tą listę, a Bronek po prostu ją opublikował i to była cała, bym powiedział, całe zamieszanie związane z tą listą i potem już oczywiście taki wielki atak na Bronisława Wilsztajna i już wtedy rzeczywiście było powiedzenie, ale główny moment, no to było uczynienie z dziennikarzy komentatorów. To teraz już jest taka choroba, każdy z nas się już mądrzy, prawda, i mówi, tak, tu wygląda ten Nawrocki, źle postąpił, bo powołał tego. I to jest ta przemądrzałość, znaczy do któregoś
1: czyli momentu... Czyli to jest ten moment, kiedy dziennikarze przechodzą na drugą stronę.
0: Kiedy zaczynają komentować i potem zaczynają w tych komentarzach, potem zaczynają się spierać, potem wchodzi w to wszystko polityka, ale to nawet to moja mama powiedziała, to koniec dziennikarstwa, dlatego, że po prostu idziecie do studia i zaczynacie opowiadać, a przestajecie pytać. No bo jak już ktoś stwierdzi, co wie, no to po co ma pytać, jeżeli wie? To po co pytania, tak? I to, bo ta sztuka w Radiu Z i potem, no to była sztuka zadawania pytań, tak? To znaczy nie było ciebie, tylko twoja dociekliwość i patrzenie, jak, no i co, i jak, i kiedy, i co, i dlaczego, i po co, i czy, i tak dalej. To było ważne. Mhm.
1: Moment kolejny kluczowy dla twojej drogi radiowej to jest, mamy jeszcze czas. Proszę się nie oglądać, na zegary tutaj są
0: 18:48.
1: Wyobraź sobie, że jesteś gościem tej audycji. Państwo słuchają Radia Wnet, jest 18:48. Gościem jest, jakby państwo nie poznali tego głosu, Krzysztof Skowroński. To twój kolejny moment kluczowy, zostajesz dyrektorem programu trzeciego i ja wtedy przez też totalny przypadek pamiętam konferencję, gdzie Adam Pieczyński, wtedy chyba szef anteny TVN24, wprost atakuje ciebie jako nie wiem, funkcjonariusza PiS. On używa jakiegoś takiego stwierdzenia, które mi się w ogóle w głowie nie mieściło, jeśli chodzi o taką rozmowę między dziennikarzami, a świat mediów, który ja znałam, dla mnie był wtedy jeszcze nie, jakby niedostępny w tej takiej batalii, która się wydarzyła.
0: No tak, było chyba takie spotkanie w Rzeczpospolitej, gdzie rzeczywiście doszło do takiej wymiany zdań. Wtedy też zrozumiałem taką socjotechnikę, że należy bardzo szybko mówić, bardzo dużo rozmaitych tez wypowiadać jedna po drugiej i mówić nie przerywaj, że cię 10 razy ktoś obrazi, a jak ty powiesz, ale chciałem coś powiedzieć, to mówisz nie przerywaj, proszę kulturalnie ten i dalej i potem człowiek już nie ma dostępu do tej pierwszej tezy, bo już jest 24, więc 23 tezy są wypowiedziane bez żadnej możliwości odpowiedzi. Tak było. No to już wtedy, no to był rok 2005-2006, bo w 2006 roku zostałem dyrektorem programu trzeciego. To był prosty podział między PiS a Platformą. Tak? To był ten moment, kiedy Donald Tusk przegrał podwójne wybory i w związku z powyższym postanowiono, tak, bo to w sztabie Donalda Tuska postanowiono, że nie będziemy budować po prostu podział polityczny między PiS-em i Platformą, tak? I wtedy zaczęła się prawdziwa kanonada, chociaż to mogło, to znaczy ten mechanizm był trochę wcześniejszy, tak? No bo już była po kampanii wyborczej, to wiadomo, był tam ten i dziadek z Wehrmachtu i parę innych rzeczy się zdarzyło, takich mocniejszych, tak? Ale ta decyzja o tym, że nie będzie popisu, nie będzie nowej konstytucji, bo to była wiara, tak? Znaczy w 2004 roku po kolejnych czterech ponurych latach była wiara w to, że będzie większość solidarnościowa, że będzie nowa konstytucja, że będzie taki nowy i powiemy sobie tak, budujemy czwartą Rzeczpospolitą i ta czwarta Rzeczpospolita to już będzie ta nasza Rzeczpospolita. Nie było czwartej Rzeczpospolitej i nie ma czwartej Rzeczpospolitej. Tak cały czas tkwimy jakby korzeniami w tym całym systemie stworzonym.
1: Manifestie PKWN-u.
0: Jeszcze tu po trochu, gdyby tak popatrzeć na historię, to oczywiście to jest już zupełnie inaczej, tak, no bo wtedy to już ewolucja jest duża, jeśli w ramach tego systemu, ale nie zrzuciliśmy z siebie całego futerka
1: po
0: założonego.
1: Po latach wracasz do programu trzeciego Polskiego Radia, tam dyrektorem przed twoim objęciem posady dyrektora jest dyrektor Laskowski.
0: Który mnie wyrzucił w 2002 roku.
1: A, no to piękna zmiana.
0: Z programu trzeciego w czasie W czasie wakacji to było, tak. No tak, wracam i zastaję właśnie takie radio, które jest sformatowane z zamkniętymi...
1: Z playlistą,
0: z zamkniętymi wszystkimi drzwiami, z jakimś takim dziwnymi ludźmi, których znałem i których właściwie po moim pobycie pierwszym w programie trzecim niespecjalnie ceniłem, bo uważałem, że to jest taki, że są nieprzychylni, krótko mówiąc, że nie lubią żadnej nowej twarzy, bo jest konkurencją i potrafią te nowe twarze bardzo łatwo niszczyć. Kasia trochę tego doświadczyła, bo w którymś momencie zaczęliśmy pracować razem. Bo to było tak, że Kasia wysłała maila, a ja po pół roku mniej więcej odpowiedziałem na tego maila.
1: Może w trzech miesiącach,
0: może
1: nawet już nie bądźmy
0: po trzech miesiącach
1: detalistami.
0: No tak.
1: To była duża przygoda, bo pamiętam to też jako, opowiem Państwu jako po prostu taka opowieść, która pokazuje obraz tego radia polskiego, legendy dla wszystkich tych, którzy pamiętali trójkę z tych starych czasów. Ja pamiętam, jak Krzysztof ogłosił na którymś zebraniu kolegium, że po prostu każdy może robić na antenie co chce. Że to jest po prostu autorska wizja radia, że można prowadzić sobie audycję. I pamiętam, jak dziennikarze wyszli z pokojów i na papierosie dopytywali, to co to oznacza? To znaczy, to wszyscy byli już tak zgubieni, tak sformatowani, przyzwyczajeni do tego rygoru takich rzeczy, wbrew pozorom. Wszystkie audycje autorskie trafiły na bardzo późne pory, czyli tak naprawdę nie były słuchane, a wszystko było świetnie wyćwiczone. Ten program trzeci, który wystartował z słuchalności poniżej 5, czyli właściwie z słuchalności, która w torcie radiowym, tak zwanym reklamowym, nie istnieje, osiągnął wtedy olbrzymi sukces pod twoją wodzą. To było coś, co się miało już nie wydarzyć chyba w mediach publicznych. Pamiętam, że my mieliśmy takie wyniki jak 10%, 11%. To były takie spektakularne wejścia na ten, ale tam był też nosorożec.
0: Ale nosorożec pojawił się później, bo teraz mamy żyrafę, a powiedziałem, że trójka jest... Wtedy słonia polubiłem. Znaczy, że trójka jest jak słoń i nie będzie ścigać się z psami, tak? Że nie są te same zawody, bo jest autorska, że jest wspaniała, ma wielką tradycję. I też sobie wyobrażałem, teraz jest Żółta Łódź Podwodna, ale jak pierwszy raz przyszedłem do programu trzeciego po 10-letniej przygodzie w Radiu Z, to zobaczyłem, po prostu byłem oszołomiony potencjałem tego, że to jest, że Radio Z wydało się takim statkiem, który płynie, tak? I bardzo sobie dzielnie płynie. RMF jeszcze dzielniej wtedy płynął, ale to są dwa statki, a tutaj po prostu to jest lotniskowiec. 5 studiów, po prostu możliwości. Pytam się tam, to już było jak zacząłem być dyrektorem, pytam się inżyniera, mówię, ile osób naraz może być na antenie? 74. Powiedział, jeżeli się zmobilizujemy, 74. 74 osoby, czyli po minucie, jeżeli w minutę jesteś w stanie bardzo dużo powiedzieć, na przykład jaka jest cena kawy, to możesz mieć 74 miejsca na świecie i w ciągu godziny mieć informacje na temat cen kawy. To w ogóle kosmos, tak? No tak było. Dlatego powiedziałem, że jest słoniem, nie będzie ścigać się z psami, a mnie pytali, ale po co tu przyszedłeś, pisowcu? Nie było wtedy tego pisowca. Mówię, po to, żeby wam przywrócić wolność, tak? Ale wtedy ta była silna wiara i to się udało, bo też taki skromny pomysł, rzeczywiście, żeby nie poziomo, a pionowo układać ramówkę, czyli wkładać te dni specjalne i wtedy wszyscy mieli swoje audycje, a ja miałem swoje radio.
1: To była duża przygoda, tych przygód radiowych w Trójce było sporo. Finał był taki, że pewnego dnia Magdalena Jeton, późniejsza pani dyrektor programu trzeciego Polskiego Radia, dogadała się z Ligą Polskich Rodzin Samoobroną i doprowadziła do odwołania redaktora naczelnego anteny, dyrektora Krzysztofa Skowrońskiego. W ramach odwołania Krzysztofa podniósł się bunt, który jeszcze wtedy zjednoczył, proszę Państwa, dziennikarzy z różnych stron, bo pod protestem przeciwko odwołaniu Krzysztofa podpisała się świętej pamięci już Ewa Wanat, redaktor naczelna Tok FM.
0: No, zbierał Marcin Meller.
1: Dużo ludzi zbierało.
0: Dużo ludzi zbierało.
1: Tak, Cezary Łazarewicz i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dużo takich nazwisk, które dziś wydają się nieoczywiste, i ten bunt doprowadził do tego, że wyleciałeś z radia, a reszta poszła sobie za tobą. I tak powstało Radio Wnet. Tak już w skrócie, bo zbliżamy się do 17. rocznicy, ale też za chwilę będziemy kończyć audycję. Nasz słuchacz Wnet słucha naszej audycji. I pyta, czy kiedyś napiszesz książkę o tych starych czasach?
0: O jeszcze starszych, może o upadku Bizancjum.
1: Tak, tak, na pewno.
0: To smutne wydarzenie.
1: Do tej pory wzruszenia nas zalewają.
0: Ta bo szkoda... w ogóle nie doceniamy tego wszystkiego, że było cesarstwo rzymskie.
1: A tak dobrze nam szło, tak dobrze.
0: Naprawdę, bo to jest... Bo to
1: tak
0: jest,
1: dobrze, naprawdę. Jak,
0: ale popatrzysz na dzisiejszą politykę, no to jest... Jest dużo analogii.
1: Krzysztof, nie zadam ci tych pytań, które zadaję zawsze na koniec audycji, bo tobie się...
0: Jakie jest marzenie twoje?
1: Tak, nie. To dokąd zmierza Radio Wnet? Teraz, no bo jak opowiedziałeś o tych kanałach, możliwościach programu trzeciego, jak przypomnieliśmy sobie całą historię Radia Z, gdzie wszystkie eksperymenty radiowe, które wpadały wam do głowy, były właściwie realizowane przez... Dokąd zmierza Radio Wnet?
0: To jest trudne pytanie, dlatego że my zadajemy sobie pytanie i dokąd zmierza i w jaki sposób ma się tam dostać, tak? No bo to jest tak, że ta budowa radia nie została zakończona, tak? Po pierwsze jest dlatego, że nie została zakończona, że obiektywnie świat się zmienia i my musimy gonić za tym zmieniającym się światem, że jest YouTube, że jest Twitter, że jest sztuczna inteligencja, że to wszystko, do tego wszystkiego nawet z bólem, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Więc zmierza w kierunku bycia być może tym ostatnią twierdzą wolnego słowa i takim miejscem, w którym już nie moje pokolenie, tak, tylko to pokolenie młodsze będzie mogło zarazić się radiowością i będzie mogło dalej wierzyć w to, że ten mikrofon jest czymś bardzo istotnym i za pomocą tego mikrofonu można naprawdę opowiedzieć o całym świecie i że to nie jest trudne, tak? Radio trwa, to jest codzienna praca, to znaczy pytanie na początku, gdybyśmy sobie z Kasią postawili pytanie 17 lat temu, dokąd zmierza, to też byśmy nie mieli odpowiedzi na to pytanie. No zmierzaliśmy, no jechaliśmy do gminy Płaska, do Zakopanego, do Grunwaldu, przecież nie wiedzieliśmy, co wydarzy się za 10 dni, za 15 dni, bo to był początek i wielka euforia. Teraz to jest bardzo poważna...
1: Ale początek i wielka euforia, już nie, też nie przesadzę.
0: Nie, ale teraz jest to poważna instytucja, no tak? Znaczy tak. To jest poważne, bardzo poważne miejsce. Nawet to doświadczenie z ostatnich 48 godzin pokazuje, że Radio Wnet jest poważnym miejscem, miejscem i poważnej dyskusji, ale to, czego nie ma, albo jest za mało, czasami Kasia to potrafi, ale za mało jest śmiechu. Znaczy jesteśmy za bardzo przywiązani do... Za bardzo serio jesteśmy często, ale to serio się pojawiło wiadomo z jakiego powodu, ale to bym chciał, tą lekkość, żeby to wszystko było lekkie i żeby to było, że to był teatr rozmaitości, a tak naprawdę to bym chciał, żebyśmy kiedyś przez 24 godziny byli prawdziwym teatrem. Takim teatrem, w którym jest spotkanie tego, co rzeczywiste, z tym, co nierzeczywiste.
1: I już na 18 urodziny, proszę Państwa, zapraszamy Państwa na teatr radiowy, bo trzeba spełnić marzenie redaktora naczelnego. Bardzo ci serdecznie dziękuję. To nie była straszna rozmowa, a muszę państwu zdradzić, że walka o tę rozmowę trwała i nawet ostatnio...
0: To prawda.
1: Jaśmina mnie poinformowała, że nie ma szans. Krzysztof w redakcji.
0: A ja widzisz, a ja po prostu pomyślałem sobie, że nie będę opowiadał o tych Radiu Z i tak dalej. Przygotowałem się, bo dostaliśmy taką informację. Pan Krzysztof Skowroński. W załączeniu przesyłam pismo KZPK 415-220-226 i JBO. I to informujemy, że zgodnie z ustaleniami podjętymi w dniu 14 maja bieżącego roku z patrolem Straży Miejskiej termin usunięcia baneru z balustrady balkonu biura Radia Wnet upływa z dniem 28 marca bieżącego roku. Przed urodzinami. Jeszcze sobie myślałem, że tak sobie będziemy żartować i może będziemy rozmawiać o polityce, a nie o historii, która tam, historia jednego człowieka jest mniej ciekawa, bo mniej ciekawa niż Unia Europejska.
1: No wiadomo, kogo człowiek interesuje w kontekście.
0: Bo to jest tak, że te żółte strony na ogół...
1: Wszyscy
0: wyrzucamy. One są najciekawsze, bo one pokazują, w jaki sposób jesteśmy spętani. I tak jak sobie rzuciłem okiem, akurat było to otwarte. Nawet z poniedziałkowa, nie dzisiejsze, ale że sąd Unii Europejskiej uznał, że papierosy wywożone za granicę są z podwójną akcyzą. To znaczy, jak ktoś wwozi papierosy albo wino, wwozisz do Polski wino z Włoch, to jeżeli powiesz, że to nie jest na twój użytek, to będziesz musiała zapłacić jeszcze raz akcyzę, którą już zapłaciłaś Włochom i jeszcze raz zapłacić podatek. I to jest Unia Europejska, sąd Unii Europejskiej wydaje taki dekret. I to jest pytanie, na przykład, jeżeli masz, bo ponoć 80 litrów wina można wwieźć, to jeżeli to wino wwozisz na wesele, to nie jest na użytek twój własny, tylko na użytek weselników, czyli obcych. Czyli w gruncie rzeczy można zadeklarować, powiedzieć, to jest ta butelka jest dla mnie, ta butelka jest dla ciebie. A jeszcze jest coś innego. Celnik może zdecydować o tym, co jest grane i czy wwozisz dla siebie, czy nie dla siebie. Na przykład może powiedzieć, proszę wypalić przy mnie paczkę papierosów, żeby udowodnić, że pan jest palaczem, albo wypić butelkę wina, że pan może wypić. Ale to jest i tak, wiesz co, przeglądając taką jedną gazetę z poniedziałku, pomyślałem sobie, że rzeczywiście nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jakim jesteśmy gąszczu i w jakim miejscu jesteśmy. Rządów po prostu jakichś wizjonerów opętania. Dyrektor KIS, koniec problemu z wizualizacjami faktur nie widać. Dyrektor KIS kwestionuje ich poprawność, gdy zawierają dane odmienne od tych, które są w pliku XML. Tym wymogom nie zawsze jest w stanie sprostać komercyjne oprogramowanie. Ostrożność musi zachować nie tylko wystawca dokumentu, ale także odbiorca. Nie, bo to jest śmieszne, że my się na to wszystko sobie zgadzamy. No, pomyślałeś sobie, że ten sąd europejski nagle zajmie się takimi sprawami i wyda takie postanowienie. Żyrafo, gdzie jesteśmy? Kasiu, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Krzysztof Skowroński był gościem tej jednej historii. Jak sam powiedział, to historia człowieka jest mniej ciekawa niż Unia Europejska.
0: Niż gazeta.
1: Nie będę tego wkładać w anały naszych cytatów. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak i wracam do państwa już niebawem. Do usłyszenia. Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak.
2: www.wnet.fm Reklama. 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
3: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
4: Płytę możecie państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
3: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
5: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja. każdy czwartek o 17.30 Wojny Think Tanków. Think Tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny Think Tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
7: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
8: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
9: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak, życzę redaktor Wybran, 17. rocznica Radia Wnet i moje, Tomasza Wybranowskiego, muzyczne wspomnienia. Rok pański 2023 i będę mówił o formacji Formy Planet i nagraniu Kosmos, bo są takie piosenki, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, które nie opowiadają o świecie, tylko delikatnie rozsuwają te kotary, te zasłony, które ów świat skrywają. Jakbyśmy na chwilę mogli zajrzeć pod warstwę codzienności, tam gdzie rzeczywistość przestaje być oczywista, a zaczyna być wielkim pytaniem o nasze arche i o to, co tak naprawdę na tej naszej mistycznej przełęczy serca i duszy naprawdę jest. A Kosmos zespołu, właściwie supergrupy Formy Planet z 2023 roku działa właśnie w ten sposób. Nie jako hymn o wszechświecie, ale jako cicha próba zrozumienia, że człowiek nawet zanurzony w najbardziej lokalnym doświadczeniu przyziemnie zawsze jest częścią czegoś większego, nie do końca okrutnego. No i w Radiu Wnet ten utwór miał szczególny rezonans, bo dobrze wpisywał się w ten moment dnia, kiedy w naszych pokojach i studiach, także zagranicznych, jak w studiu Dublin pod niebem Smithfield i we wszystkich pomieszczeniach Radia Wnet w kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu, widziałem oczami duszy, jak rytm zwalnia, a przez okno coraz wyraźniej rysuje się sylwetka dostojna Zamku Królewskiego i kolumna Króla Zygmunta. No w takich chwilach Kosmos nie brzmiał jak muzyka, jak pieśń o gwiazdach, ale jak muzyka o człowieku, który patrzy w niebo i nie jest pewien, czy bardziej szuka odpowiedzi, czy bardziej pragnie odnaleźć samego siebie. I to nagranie miało swój renesans rok po ukazaniu się. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze.

No bo stwierdziłem, że czasami niektóre nagrania muszą raz jeszcze wybrzmieć, muszą mieć swoje drugie absolutnie cudne życie, bo to właśnie jest siła tego utworu, przesunięcie perspektywy. Nagle codzienne sprawy, rozmowy, wiadomości, komentarze, rytm miasta, miasteczek, naszych wsi zaczyna wyglądać jak drobne fragmenty większej układanki, większej całości, której nie da się w pełni opisać żadnym językiem, a kosmos nie ma też w sobie patosu, to raczej cichy, lekko zawieszony, choć rytmiczny, przebojowy, pastelowy, ale niechcący narzucać interpretacji. Piosenka, która nie mówi, patrz, jak wielki jest wszechświat i kosmos, tylko raczej Rafał Miegoń śpiewa i pokazuje, spójrz, jak mało wiesz o miejscu, w którym jesteś. I w tym sensie działa jak radiowa pauza, wnetowa pauza, moment, w którym antena przestaje być tylko przekazem, a staje się przestrzenią do myślenia. W świecie, w którym wszystko próbuje być natychmiast zrozumiałe i nazwane, kosmos proponuje coś odwrotnego. Zgodę na niepewność, na to, że człowiek nie musi mieć pełnej mapy, żeby iść. A w studiu radiowym ten utwór wybrzmiewał szczególnie mocno wtedy, gdy rozmowy schodziły z tematów bieżących na bardziej egzystencjalne tony, bo kosmos rozciąga te tematy, pokazuje, że to samo pytanie może dotyczyć i miasta za oknem, i przestrzeni, która zaczyna się tam, gdzie kończy się język, i może właśnie dlatego ta piosenka zostaje nie jako odpowiedź, ale jako delikatne przypomnienie, że pytanie też jest formą obecności. Rok pański 2023, supergrupa Wielkiego Piotra Pawłowskiego, Formy Planet, gdzie śpiewa Rafał Jurewicz, Kosmos. Pamiętajcie, kosmos jest wszędzie, a waszym kosmosem eterealnym, Radio Wnet, Krzysztofa Skowrońskiego.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.

0: Digi, digi, digi, Białystok 103 i 9 FM.
1: Dobrze, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest...

0: to promocja.
1: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.
2: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Czas na medycynę Hildegardy z Bingen. Witam hildegardowców w Polsce i na świecie i wszystkich tych, którzy pierwszy raz do nas dzisiaj dołączyli, bo zawsze są osoby nowe, spragnione tej wiedzy albo po prostu zaciekawione najbardziej niezwykłą średniowieczną kobietą. I taka duża grupa zaciekawionych, pasjonujących się Hildegardą, jej dziełem, jej medycyną jest właśnie z nami tutaj w Folwarku Łochów, bo witam Państwa z Folwarku Łochów, niedaleko Warszawy, gdzie w pięknym wnętrzu galerii Leny Grochowskiej dzisiaj jest studio Radia Wnet. A ze mną goście i można powiedzieć znani już Państwu, nie tylko goście, bo jest pani doktor Małgorzata Stępińska, która trzyma trochę mikrofon zrezygnowany, ale zmęczona po prostu. Zmęczona.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: O, już teraz jest pani doktor z nami, pani doktor Małgorzata Stępińska i jest z nami pani Karina Kąpała, fascynatka, pasjonatka dzieła Hildegardy i właśnie pani Karina zabrała nas dzisiaj na wspaniały spacer zielarski. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło mi znowu tutaj być.
3: To jest bardzo miłe z wielką wzajemnością, bo na spacer zielarski wybrali się chyba wszyscy.
4: Tak, raczej grupa około 40-osobowa.
3: Tak, duża grupa uczestników tego tygodnia postu, tego spa dla duszy i ciała i wszyscy byli zaciekawieni tym, co jadalnego albo leczniczego można znaleźć w trawach i na łąkach otaczających pałac i folwark Łochów, a jest tutaj naprawdę, nie wiem ile, bo na matematyce się nie znam, ale sporo pięknych łąk prowadzących do rzeki Liwiec, którymi można spacerować. Same trawniki przy galerii już pełne są roślin jadalnych i pierwsza roślinka, którą wszyscy uczestnicy, ponieważ wszyscy przychodzą na gimnastykę poranną na godzinę 7:30 i wszyscy uczestnicy, kiedy zapraszam do zrobienia naturalnego skłonu pogłębianego przez grawitację ziemską, to wszyscy skłaniają się ku ziemi, po czym pytam, co tam widzicie? Czy widzicie tam jakąś hildegardową roślinkę? No i widzą, proszę Państwa, co widzą w tej trawie? Na trawniku przed pałacem, tuż obok galerii, wszyscy, którzy ćwiczą rano, widzą i mogą skubnąć i spróbować. Karino, co to za roślinka?
4: Oczywiście krwawnik, Achillea millefolis.
3: Krwawnik, niezwykle dzielna i mocna roślina, która na rany zewnętrzne i wewnętrzne, ale nie tylko. Krwawnik, bardzo mocna hildegardowa roślina, a jest tutaj po prostu milion krwawników wszędzie. Tuż obok źdźbła trawy rośnie trawnik. No i nawet w czasie postu ścisłego, w jakim większa część grupy bierze udział, pozwalam skubnąć trawnik. Czy to jest dozwolone, pani doktor?
5: Pozwalasz skubnąć krwawnik.
3: Krwawnik.
5: Już wszystkim nam się języki plączą. To nie jest nic złego. Krwawnik można jeść i surowy, i w różnych formach przetworzonych, i suszony. Myślę, że naprawdę nikomu nie zaszkodzi.
3: I tak to jest właśnie na tych naszych tygodniach postu, że jest taki moment, kiedy wykłady chcemy przenieść, inaczej mówiąc, chcemy przeżyć wykłady tak dotykalnie i tak właśnie dzisiaj prowadziła nas pani Karina Kąpała, która tych roślin tutaj wokół, w tej otaczającej nas trawie, łąkach znalazła wiele. Co uczestnicy mogli skubnąć, spróbować, dowiedzieć się, doświadczyć?
4: Skubali rano krwawnik. O tej porze popołudniowej niestety już nie skubali. Może z tego tytułu, że byli po obiadku. W każdym razie znaleźliśmy wiele roślin na wyspie, poetów. Wśród nich była oczywiście pokrzywa, ta pospolita pokrzywa, wspaniała, parząca, ale również była głucha pokrzywa, jasnota biała, o której wiele tam Państwu opowiadałam. Kosztowali białe kwiatki jasnoty białej, czyli głuchej pokrzywy.
3: Smacznej.
4: Bardzo miododajnej, tak, smacznej. Właśnie wyczytałam niedawno w starej książce, że kiedyś dzieci chętnie się posilały właśnie kwiatuszkami, może jak nie było cukierków.
3: Kwiatuszkami. Do dzisiaj kandyzowane fiołki są przysmakiem na przykład we Francji, a to są te właśnie hildegardowe fiołeczki, które są wielkim przysmakiem znanym naprawdę od dziesiątków lat we Francji, ale kwiaty jadalne, kwiaty, które można znaleźć teraz na łąkach, jest ich sporo. A jeszcze, ponieważ dzisiaj taki temat, który będzie gdzieś się przewijał w naszej audycji, Hildegarda i piękna skóra. My wszyscy chcemy mieć tą piękną skórę. Piękne, nie chcemy mieć worków pod oczami i zmarszczek, i chcemy mieć pięknie nawilżoną i odżywioną, no i opaloną. Też teraz wszyscy się chcą wystawiać do słońca, chociaż jest rosnąca grupa tych, którzy się boją wychodzić na słońce, no bo się boją. Jak już ktoś się wszystkiego boi, to słońca też się przy okazji boi. No i szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale pojawił się teraz nasz gość, mikrofon z żółtą łodzią podwodną. Wędruje w ręce pana Michała Swobody, dobrze już znanego słuchaczom Radia Wnet, którzy domagają się tego, żeby pan Michał był naszym gościem. Jest, przyjechał tu do nas do folwarku. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
3: To jest wielka radość, że tu jesteś z nami, jakby Gieczwałt tu zawitał do nas i nie tylko Hildegarda, ale Hildegarda i Gieczwałt razem.
6: A to pięknie powiedziałaś. No, witam wszystkich też z Gieczwałdu i wszystkich Gieczwałdzianów, którzy mnie słuchają.
3: Chyba takie duże zgromadzenie było w sobotę w Gieczwałdzie, bo moi znajomi tam jechali, którzy niedaleko w Józefowie mieszkają, więc coś tam się działo.
6: No ja tak powiem, że tam dzieje się co weekend, nawet już w tygodniu dużo. Ten zeszły weekend był tak bardziej poświęcony zawierzeniu się takim grupom zawodowym jak nauczyciele, lekarze i jeszcze paru innych takich zawodów było tam reprezentowanych. Zawierzenie Matce Bożej, trochę taki też protest w kierunku tych planów zagospodarowania Gieczwałdu. To się wielu ludziom nie podoba, jak to ma wyglądać w przyszłości. I to jest taki protest, powiedzmy, cichy, bo tam nikt nie wychodzi na ulicę i nikt nie demonstruje, tylko to jest taka głęboka modlitwa.
3: Bardzo piękne miejsce, ważne na mapie Polski, ważne dla Kościoła katolickiego, ważne dla nas wszystkich. Gieczwałt jest tutaj z nami w postaci pana Michała Swobody i ja takie rzucam pytanie, ale na razie będzie ono bez odpowiedzi, ponieważ my tutaj dzisiaj chcemy trochę mówić o Hildegardzie i piękno, i piękna skóra, i piękny wygląd człowieka, i czy temat soków z tym jest również powiązany? Soki, o których ty się znasz, ale teraz nie oczekuję odpowiedzi, ponieważ teraz, proszę Państwa, czas dla naszych gości na zebranie sił i oddechu, a my posłuchamy naszego hymnu śpiewanego przez Marka Grechutę, czyli Dni, których nie znamy.

0: Ważne są dni, których nie znamy, bo patrzymy w przyszłość i ta przyszłość chcemy, żeby była dobra i żeby była lepsza i żebyśmy mieli wspaniałe spotkania, wspaniałe podróże i wspaniałe zdrowie, no i wspaniałą skórę. Oczywiście do tego jest nam to potrzebne i żeby tej skóry nie truć, to najlepiej poznać, co Hildegarda radzi w temacie właśnie piękna, tego zewnętrznego. Bo czy Hildegarda na przykład każe się pozbywać zmarszczek? Czy ktoś z moich gości chciałby odpowiedzieć na ten temat? Rzucam tutaj pytanie, przedstawiam. Pani doktor Małgorzata Stępińska zdecydowanym ruchem wyciągnęła rękę
1: nie,
0: po mikrofon.
1: Bo ja myślę, że Hildegarda była na tyle mądrą kobietą, że ona nie oczekiwała od kobiet, że będą się pozbywały zmarszczek. Jako, że no, powinniśmy jednakowoż brać pod uwagę to, że czas upływa i że to pewne zmiany następują, ale myślę, że te osoby, które dobrze funkcjonują zdrowotnie, dobrej diety używają, to one się tak wolniej starzeją i lepiej wyglądają niż osoby, które tego nie robią, tak? Więc ja myślę, że nie. Ja tylko tak w obronie Hildegardy na pewno ona nie kazała się pozbywać zmarszczek.
0: Co myśli pani Karina Kąpała na ten temat?
2: Chciałam wtrącić taką jedną myśl właśnie Hildegardy, która zwracała uwagę na to, aby dbać wśród swoich mniszek, aby dbać o swój wygląd zewnętrzny. Mniszki wyglądały ponoć zjawiskowo podczas różnych świąt, gdy miały rozpuszczone włosy, diademy takie to znaczy jakaś chyba forma korony, przypuszczam, że ten diadem to była taka opaska z jakimś tam kamieniem na
0: większość
2: czole.
0: Mniszek pochodziła z domów arystokratycznych, szlacheckich i dlatego było to naturalne, proszę Państwa. To nie jest tak, że mniszki wyruszały na jakieś łupieżce wyprawy, żeby zdobyć diademy. Wprost przeciwnie, one miały je w swoich skrzyniach.
2: Tak. Ale właśnie patrząc przez pryzmat tego, że jednak były to mniszki, więc zakonnice, to niektórym nie mieściło się w głowach, że tak może być. A Hildegarda zwracała uwagę na to, aby dbać o swoją kobiecość, o swój wygląd zewnętrzny. Aczkolwiek o zmarszczkach nie słyszałam, ale jest taki ciekawy krem z korzenia irysa, który właśnie ma służyć temu, aby dbać o odpowiednie nawilżenie skóry, o gładkość skóry, o zdrowy wygląd skóry. Jest taki przepis właśnie u Hildegardy na krem z korzenia irysa. Nawet robiłam go tej wiosny.
0: Czy przywiozłaś tutaj?
2: Nie, niestety.
0: Karinko.
2: To była edycja limitowana dla własnych potrzeb.
0: A jesteśmy w stanie zrobić go tutaj na miejscu. Co potrzeba, żeby zrobić taki krem z irysa, który tą piękną skórę czyni?
2: Powiem szczerze tak, była to inwencja twórcza dla potrzeb chwili, dla moich potrzeb, bo byłam po takiej operacji i potrzebowałam na bliznę. Wiedziałam, że sam krem fiołkowy nie będzie do tego celu najstosowniejszy, bo była to zbyt wczesna faza do zastosowania właśnie tego kremu fiołkowego. I ja stosując kilka jeszcze innych ziół, stworzyłam sobie taki krem na bazie tłuszczu koziego, czyli tak jak do kremu fiołkowego, ten najlepszy z kwasem kaprylowym, który tak fantastycznie uelastycznia skórę i szybko doprowadza do regeneracji uszkodzonej skóry. Co tam jeszcze dodałam? A, krwawnika dodałam, szałwi dodałam. Korzeń irysa oczywiście był potarty.
0: Czyli wysuszony?
2: Nie wysuszony,
0: czyli świeży, starty.
2: Tak, tak było w przepisie tym pierwotnym, aczkolwiek ja dodałam jeszcze kilka innych składników. Sprawdził się fantastycznie.
0: No, muszę powiedzieć, że kiedy usiadłam tutaj na pomoście nad jednym ze stawów w folwarku Łochów, to siedziałam słuchając żab. I to było dzisiaj o poranku, bo te żaby tu koncertują i wieczorem, i o poranku. Nie tak, że tylko wieczorem, jak to kiedyś bywało w żabich stadach. I zobaczyłam nagle, że obok moich nóg wystają z wody na samym brzegu przepiękne irysy, takie żółto-fioletowe. Te właśnie dzikie irysy, które są potrzebne do zrobienia takiego upiększającego, ale no nie tylko, też poprawiającego sytuację skóry w różnych trudnych problemach kremu. Więc żeby go zrobić tutaj, no to co potrzebujemy? Możemy taki korzeń irysa wziąć i zetrzeć. To tutaj z kuchnią folwarczną damy radę. Ale potrzebujemy tłuszcz kozi, chyba że użyjemy istniejącego już kremu fiołkowego i go połączymy z tym irysem.
2: Nie proponowałabym.
0: Czyli musimy jednak tłuszcz kozi. Mówisz o tłuszczu kozim.
2: Chyba, że byłby to wyrób rękodzielniczy.
0: Tłuszcz kozi, dobrze. Mamy tutaj w okolicach różnych dobrych ludzi. Popytamy o tłuszcz kozi. I wtedy jakie proporcje?

0: tłuszczu?
1: Sporo.
0: Nie, 600 to byłoby
1: to dużo. Może. Słoik tłuszczu, 300 ml podejrzewam.
0: Takie trzy setki.
1: Trzy setki, tak.
0: I to było mało, wiesz, bo to tak... Potem troszkę też jakby odparowuje taka warstwa.
1: Tak właśnie robiła kremy Hildegarda. Tak właśnie to wyglądało, proszę Państwa, w średniowieczu.
0: Maść, to ja robię ją dwa dni. To się nie robi.
1: My mamy jeszcze trzy. Mamy jeszcze trzy. Czwartek, piątek i sobota. Proszę Państwa, wiele rzeczy możemy zrobić sami i te upiększające czy poprawiające sytuację skóry kremy, one inspirowane ziołami Hildegardy, jej przepisami, przywiózł do nas pan Maciej Żyrkowski, który przed laty z rodziną i z przyjaciółmi zaczął, wchodząc na lilaki, zrywając płatki róż, zbierając różne rośliny potrzebne do tego, właśnie szałwie między innymi, robiąc maceraty, zaczęli tworzyć przepiękne kremy do, no, dla pań, które w naturalny sposób chcą odżywić skórę. Pan Maciej był naszym gościem, opowiadał nam o tym wszystkim. Teraz już podróżował do domu, ale obiecał, że będzie z nami, a więc za jakieś 5-7 minut dzwonimy do pana Maćka, czyli na Podkarpacie, i parę takich kosmetycznych rad od pana Maćka dostaniemy w prezencie. A ja teraz jeszcze poproszę o mikrofon do pana Michała Swobody, ponieważ mówiliśmy już w dwóch audycjach i też wiele próśb jest od naszych słuchaczy, żeby ciągle ten temat soków Hildegardy i tego, jak, co możemy zrobić z naszym organizmem, żeby poprawić, żeby wrócić do dobrostanu i naszego organizmu, naszych narządów wewnętrznych. A jak to jest w przypadku skóry? Czy jest jakiś z tych soków, o których pisała Hildegarda, taki szczególnie odpowiedzialny za naszą skórę, za nasz wygląd i jednocześnie, czy możemy coś z tym zrobić?
2: Tak, ewidentnie sok z żywiołu ziemi, tak zwany sok letni, który w organizmie płynie bezkanałowo, bo on płynie między skórą a mięśniami, i ten sok jest odpowiedzialny za odtruwanie organizmu. On ma bezpośredni kontakt ze skórą i przy testowaniu właśnie tych soków ludzie z problemami skórnymi mają ten sok nie w porządku. Miałem ostatnio takiego pacjenta, bo bardzo ciekawy, bo on miał dość tak, no bardzo takie trądzikowate, nie tylko plecy, ale i twarz. I stwierdziliśmy, to znaczy stwierdziłem po badaniach, że tutaj w tej skórze problem był w zasadzie tych najmniejszych żylnych naczyniach. Ogólnie miał słabe żyły. I to też, te żyły trzeba też widzieć właśnie w tej skórze, bo w momencie jak te żyły już nie transportują tej krwi, no to ta krew się tam gdzieś tam zalega i próbuje się już później przez skórę wydostać. Ja mu zaproponowałem, oczywiście Hildegarda ma tam taki najbardziej znany, zresztą najbardziej mocny taki środek, to jest dziki tymian, to zioło można używać jako taką przyprawę do różnych tam potraw, szczególnie sałatek, zup i tak dalej. Hildegarda pisze, że ten tymian dziki najbardziej umie ukrwić skórę. Ale proste rzeczy. Hildegarda mówi o tak zwanym suchym szczotkowaniu. Więc mówię, słuchaj, musisz rano jak wstaniesz się podszczotkować tak konkretnie i wchodzisz pod zimny prysznic. I zaczynasz swój dzień zawsze tym rytuałem, że się szczotkujesz. No taki powiedzmy terapia knajpowa, że zaczyna się tą wodę polewać najpierw z prawej strony, z lewej strony, po rękach, po nogach, po plecach. Można nawet i po głowie sobie spuścić. Później ciepłą wodą się umyć i na koniec znowu się zimną polać. I w tym momencie ta skóra całkiem inaczej pracuje. Jest lepiej dokrwiona i widać po jakimś czasie już efekty. A propos kremu, to ja też używam już od chyba z 20 lat. Dziennie jeden i ten sam. To jest krem z jęczmienia, jęczmieniowy. Nie znam tych proporcji, teraz nie mogę powiedzieć, co tam dokładnie, w jakich proporcjach jest. Ja tu już kupuję takiego gotowca, ale wiem, że ten krem właśnie bardzo nawilża i reguluje suchą skórę. Ja

0: to po prostu uwielbiam ten krem. To tak nawiasem mówiąc.
1: Hildegarda jeszcze mówi o tym, że ruch, powietrze, słońce, woda oczywiście, że to wszystko wpływa na kształt człowieka, na wygląd jego skóry, na ukrwienie, a co za tym idzie również na to piękno, do którego wszyscy tęsknimy i którym, na którym lubimy się opierać i większość dzisiaj różnych wymysłów kosmetycznych właśnie proponuje to piękno, to odzyskanie, jędrności i tak dalej. Niektóre takie pomysły są nawet bardzo barbarzyńskie, powiedziałabym, jakieś odsysania tłuszczów albo jakieś inne dziwne operacje, które się proponuje paniom. Więc nie proponujemy metod barbarzyńskich, tylko wszystkie oparte o piękno i dobro natury. I teraz, żeby tak zagłębić jeszcze bardziej w to hildegardowe, w tę hildegardowość, to Szymon Christianus, który realizuje nasz program w studio w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, przygotował, nie wiem, czy całą, czy fragment hildegardowej pieśni, ponieważ pieśni hildegardowe potrafią trwać bardzo długo, ale pieśń hildegardowa niech nam teraz zabrzmi, bo Hildegarda mówiła, że muzyka leczy i kazała grać swoim mniszkom tam, gdzie były osoby z problemami zdrowotnymi. A więc posłuchajmy muzyki, która leczy i za chwilę gość przez telefon.

0: Jest medycyna Hildegardy Zwingen i z nami gość. Czy już jest z nami pan Maciej Żurkowski?
1: Jest, dzień dobry.
0: Witaj. Witaj serdecznie, nasz drogi gościu. Czy już dojechałeś do domu swojego i swojego pięknego Podkarpacia?
1: Tak, dojechałem bezpiecznie, bez problemów. Bardzo się cieszę, że byłem z wami wczoraj i dzisiaj, przez dzisiejszy poranek. No i już na spokojnie mogę siąść i być dla was dostępny.
0: To jest bardzo piękne, bo zostały jeszcze te piękne zapachy olejków, kremów. To wszystko jeszcze trochę unosi się w naszej galerii. No i muszę powiedzieć, że te kremy, które wy robicie, o których ja mówię, że to są takie kosmetyki, które można zjeść. To jest chyba coś ogromnie potrzebnego dzisiaj na świecie, bo widziałam, jak panie, nie wiem, czy panowie też, ale panie były zachwycone i myślę, że to właśnie o to chodzi. Kontakt z naturą i dobre rośliny.
1: Tak jest.
0: Czy są takie kremy, które szczególnie możesz opisać, polecić w tej chwili na taką wiosenną skórę, która jest lekko wysuszona, która wychodzi na słońce? Czego należy używać?
1: Tak, oczywiście. Może zacznę od tego, że my specjalizujemy się w kosmetykę opartej na hydrolatach. Dla tych z naszych słuchaczy, którzy niekoniecznie wiedzą, co to jest, hydrolaty możemy nazwać destylatami ziółek czy z kwiatów, które mają taką postać takiej wody. Czyli mówiąc w dużym skrócie, jest to woda kwiatowa czy woda ziołowa. Ona przejmuje właściwości tej roślinki czy kwiatków, z których jest zrobiona. I to jest podstawa naszych kosmetyków. My mamy bardzo też dużo właśnie ziółek czy substancji, które korzystają z doświadczenia Hildegardy. Może przytoczę na początek hydrolat z fiołka czy z kwawnika. I one są podstawą, jakby bazą naszych kosmetyków. Jak wiecie, zazwyczaj kremy czy balsamy do ciała są na bazie wody. I to znajdziemy najczęściej na pierwszym miejscu w składzie. Jeśli popatrzycie na nasze kosmetyki, to właśnie zamiast wody mamy zazwyczaj określone hydrolaty, czyli one są bazą zamiast wody. Dzięki temu ten kosmetyk czy ten krem, który używamy, on przejmuje właściwości tych roślinek, z których hydrolaty są zrobione, ma bardziej subtelniejszą strukturę, lepsze działanie i są też dużo, dużo delikatniejsze w codziennym używaniu.
0: To jest ręczna produkcja, bo jak proszę Państwa, zadzwoniłam do Pana Maćka, żeby zaprosić go, żeby przyjechał do nas i żeby opowiedział o produkcji, tych właśnie, o wytwarzaniu właściwie, bo to słowo produkcja to mi do tego nie pasuje, do wytwarzania tych naturalnych dóbr dla skóry, tych cudownych kremów dla stóp, tych pięknych, odmładzających różnych eliksirów. No to zadzwoniłam do Pana Macieja, a pan Maciej właśnie siedział na lilaku i mówi, a to chwileczkę, bo muszę zejść, bo właśnie zrywam. A do czego się używa tych kwiatów lilaków?
1: Tak, to było kilka tygodni temu, kiedy lilak rozkwitł, więc w tym czasie, jak rozmawialiśmy, zrywałem kwiaty lilaka. Jest to bardzo pracochłonne, bo jak wiemy, kwiaty lilaka są bardzo drobne i po ścięciu lilaka trzeba te kwiatuszki oddzielić od szypułek. Generalnie im bardziej mamy czystszą bazę, tym ten hydrolat będzie miał piękniejszy zapach, lepsze właściwości. No i właśnie ten lilak musimy zebrać, musimy oddzielić te małe kwiatuszki od szypułek. To wszystko zaraz bardzo szybko musi powędrować do destylatora, czyli takiej dużego pojemnika, którym grzejemy wodę, ta para wodna przechodzi przez te kwiatuszki lilaka, no i skrapla się właśnie hydrolat. I to jest przykład właśnie, jak ważne jest zbieranie ziół czy wykorzystywanie ziół określonych porach roku. Najlepsze są świeże kwiaty do wytwarzania hydrolatu, więc my często robimy te hydrolaty w czasie, kiedy kwitną te kwiaty. Ma jest lilak, teraz wchodzi akacja, bo już zaczyna kwitnąć. Za chwileczkę będzie bezczarny. To też jest taki bardzo ciekawy hydrolat, który jest właśnie bazą naszego kremu idealnego do twarzy, o którym tak dużo rozmawialiśmy wczoraj podczas prezentacji idealnego tutaj na miesiące letnie do pielęgnacji skóry twarzy i szyi. Bezczarny ma wspaniałe właściwości regeneracyjne, przywracające skórze równowagę, więc zaraz zacznie się sezon na zbiór kwiatów bzu czarnego i wytwarzanie hydrolatu. Później wejdzie wrotycz. Będzie wrotycz kwitnął bardzo długo, bo to jest roślinka, która ma kwiatki przez kilka miesięcy, więc będzie bardzo dużo świeżego materiału i też zajmiemy się wtedy destylacją hydrolatu z wrotyczu.
0: Wrotycz, hydrolat z wrotyczu, krem wrotyczowy, kremy fiołkowe oczywiście to są te takie najważniejsze hildegardowe, ale też ten krem idealny do twarzy, który jest takim, tak został przez Was nazwany idealny, to są wszystko specyfiki, które są bardzo mocno związane z hildegardą. Ja teraz zadam pytanie tutaj naszym gościom w galerii, panie Macieju. Zapytam o ten wrotycz. Jak to jest z tym wrotyczem u Hildegardy? Bo tutaj pan Maciej wykorzystuje hydrolat z wrotyczu do skóry, do kremu. Czy Hildegarda akurat takie wykorzystanie wrotyczu, który jest taką bardzo mocną rośliną, do skóry opisywała?
2: Znaczy ja czegoś takiego nie znalazłem, ale to nie znaczy jeszcze, że nie możemy tam trochę coś poszukać, zobaczyć, pobadać. Wrotycz jako maść jest bardzo dobra i ona w zasadzie, ta maść przechodzi, bo wszyscy się dziwią, że ja mówię, że to są na organy wewnętrzne, a ludzie się dziwią, dlaczego przecież to jest maść. Ja mówię, tak, a ta maść ma te właściwości, która przenika skórę. I leczy i tam wątrobę, i czustkę, i żołądek, i też kobiece sprawy, jajniki i tak dalej. Także działanie tej maści jest wielorakie. Także jeżeli one przenika skórę, znaczy ta maść przenika skórę, to widzę też te porównanie i związanie z kremem typowo na skórę. Widzę to. Tak, przypuszczam, że to może dobrze funkcjonować.
0: Wrotycz to jest bardzo mocna i ciekawa roślina. Czy wyciągasz rękę po mikrofon, Karino, jeżeli chodzi o wrotycz?
3: Chciałam wtrącić jedno zdanie, bo właśnie pan Michał mówił przed chwileczką o wrotyczu maruna, z tego co rozumiem. Jest to
0: maść z wrotyczu maruna, taka hildegardowa.
3: Maść z wrotyczu maruna właśnie na kobiece sprawy, właśnie smaruje się też brzuch, także jak najbardziej jest to, ale nie wiem, czy o tym samym mówił pan tutaj poprzednik, wytwórca maści.
0: Pan Maciej Żyrkowski. Panie Macieju, jak to jest? Jak to jest? Bogactwo natury jest takie, że tutaj pojawiło się rozgraniczenie. Wrotycz maruna jest u Hildegardy, a więc jakaś konkretna odmiana wrotyczu, który ma bardzo mocno też działanie wewnętrzne, czyli przenika przez warstwy skóry i tutaj wrze już dyskusja w galerii na temat tego, jak bardzo ciekawe jest działanie wrotyczu, bo wrotycz u Hildegardy też jest w różnych przepisach podawany jako bardzo mocna roślina. Ten wrotycz, który pan stosuje, czy to jest wrotycz maruna, czy to jest jakiś inny wrotycz?
1: Nie, to jest wrotycz pospolity, czyli Tanaceum vulgare. Klasyczna, tak. Ta najbardziej rozpowszechniona forma roślinki.
0: Ten taki żółciutkie, ma ładne kuleczki.
1: Tak, dokładnie. Jest często mylony przez tak nieobeznane osoby z nawocią, ale jednak tego wrotyczu kiedyś bardzo dużo rosło i kwitnęło, teraz jest go trochę mniej. Roślinka spotykana przy brzegach rzek, na polanach przylegających do rzek. On nie jest jedyną bazą naszego kremu, on jest wprawdzie w kremie pod oczy bazą, obok krwawnika, który jest taką chyba już, o ile
0: się nie mylę, pod oczy, bardzo, ciekawe.
1: Bardzo hildegardową roślinką, czyli jest tam wrotycz połączony z krwawnikiem jako baza. I tak, on jest dodany celowo, ma tutaj mieć to zadanie, być po prostu, mieć działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, ściągające i oczyszczające. I w tym celu jest właśnie hydrolat z wrotyczu dodany jako baza tego kremu. To jeszcze powiem jedno. Kiedyś stosowano bardziej napary. Teraz w kosmetyce naturalnej skłaniamy się właśnie bardziej ku hydrolatom jako takiej delikatniejszej formie. Tutaj we wrotyczu jest o tyle to istotne, że te składniki, które mogą być toksyczne we wrotyczu, one są rozpuszczalne w tłuszczach. Mówimy to o tujonach, więc tutaj hydrolat w wrotyczu właśnie jako faza wodna nie zawiera tych toksycznych składników, więc jest znacznie bezpieczniejszy do stosowania, zachowując wciąż te właściwości. Natomiast tak, ważne jest połączenie różnych hydrolatów tak, abyśmy mieli synergistyczne takie łączne działanie, czyli jeden z tych hydrolatów jako baza tutaj ma działanie kojące, zmiękczające, drugi hydrolat działa przeciwzapalnie, oczyszczająco i wtedy uzyskujemy ten pożądany efekt. Dlatego na przykład w naszym kremie podoczy mamy połączenie trzech hydrolatów. W idealnym kremie mamy połączenie hydrolatu bzu czarnego ze skórką cytryny, tak aby było to łączne działanie właśnie tych dwóch substancji. Oczywiście to nie jest wszystko w tych produktach, co się tam znajduje, bo mamy też tam znajdziemy olej konopny, który też jest bardzo hildegardowym składnikiem.
0: Bardzo.
1: Połączone jest to z innymi składnikami, ekstraktami z roślinek czy z kwiatuszków, które uzupełniają to działanie tego produktu. W kosmetyce naturalnej ważnym jest, aby właśnie korzystać z dobroci wielu naturalnych substancji, olei. Tutaj na przykład olej ze słodkich migdałów jest często używany w kosmetyce naturalnej, także jest to hildegardowy produkt połączony z olejem z konopi i to wszystko ma dać nam ten efekt, minimalizując ryzyko jakichś niepożądanych reakcji alergicznych czy podrażnień, bo to nie jest to, o co nam chodzi w kosmetykach, nie?
0: Więc... Absolutnie nie. A czy pan wie, panie Macieju, co Hildegarda mówiła o migdałach? Migdały są bardzo ważne u Hildegardy i należy je zajadać. A to jest pierwszy cytat, który ja zapamiętałam z Hildegardy, więc pozwolę sobie tutaj go rzucić, drodzy słuchacze i drodzy goście, bo Hildegarda mniej więcej tak napisała, że jeżeli ktoś ma pusty mózg i brzydką twarz, to niech zjada codziennie garść migdałów, a odejdzie jak ręką odjął. Pusty mózg i brzydka twarz. Migdały. No proszę bardzo, zajadamy migdały jako przekąskę. Są one pod ręką i nie tylko poprawiamy sobie stan mózgu, ale jeszcze twarz promienieje. Więc ten olejek migdałowy rzeczywiście to jest coś pięknego. Jeszcze na zakończenie, panie Maćku, bo jest tych wspaniałych rzeczy, które robicie, jest bardzo wiele i na przykład moja córka bardzo lubi, ceni i właśnie ostatnio szukała hydrolat z oczaru kanadyjskiego, tak? Oczar kanadyjski, to on się tak nazywa. Wirginijski, tak, właśnie.
1: Tak,
0: oczar wirginijski i jest, ma jakieś, to jest taka natura, takie to jest zachwycające, bardzo ciekawe.
1: Tak, oczar wirginijski, roślina, która jest niezbyt znana u nas w Europie czy w Polsce.
0: No właśnie, mało znana, tak.
1: Krzak, który osiąga kilka metrów wysokości, pochodzi z Ameryki Północnej, angielska nazwa witch hazel, taka ciekawa nazwa, wykorzystywany w medycynie naturalnej, ludowej jako tradycyjny środek na hemoroidy, na żylaki i dlatego oczar często jest wykorzystywany, hydrolat z oczaru, woda oczarowa, jako bardzo dobry, naturalny środek do cery naczynkowej, na pękające naczynka. On zmniejsza właśnie, działał świetnie na takie pajączki, pękające naczynka i to też jest jeden z naszych najpopularniejszych hydrolatów. Myślę, że ta popularność tego hydrolatu przyszła do nas z zagranicy, ze względu na to, że ta roślinka pochodzi z rejonów anglosaskich. Natomiast owszem, jest to też baza jednego z naszych produktów właśnie, który jest przeznaczony do cer naczynkowych, na rozświetlenie z serum rozświetlające, rozjaśniające, wybrane nieprzypadkowo ze względu na swoje właściwości. Ciekawostka, to jest roślinka, która kwitnie w lutym, pod koniec lutego, ona ma takie pomarańczowe, długie kwiatki. stosunkowo rzadko spotykana. Ja kiedyś spotkałem w takiej górskiej miejscowości na Deptaku w marcu. Faktycznie wtedy kwitła i faktycznie miała to takie podróżne kwiatuszki. To był początek marca, więc jeszcze nie wszystko było, nic nie było rozwinięte, a oczar właśnie wtedy kwitnie.
0: Bardzo dzielna roślinka i oddaje ten swój bogaty skład człowiekowi, jak zresztą wiele roślin, jeżeli tylko potrafimy z nich korzystać. Pan Maciej Żyrkowski był moim i Państwa gościem i to jest piękna możliwość sięgania po kosmetyki, które są dobrym pożywieniem dla naszej skóry, a więc po takie właśnie należy sięgać. Bardzo dziękuję, panie Maćku.
1: Dziękuję pięknie za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce.
0: Do zobaczenia wkrótce, a ja mam pytanie do moich gości tutaj na piętrze galerii Leny Grochowskiej w Włochowie. Dlaczego ważne jest to, co kładziemy na skórę? Bardzo proszę, od której strony mikrofon wędruje? Karina, trzymasz pierwsza, proszę bardzo. Dlaczego ważne jest to, co kładziemy na skórę?
3: Uważam, że bardzo ważne jest to, co kładziemy na skórę, ponieważ nasza skóra jest takim organem, przez który wszystko przechodzi. No, w zasadzie jest to bariera też, ale to, co wklepiemy w nią, wsmarujemy, to przechodzi do naszego krwiobiegu, do limfy. Więc no, tym żyjemy. Więc tutaj kosmetyki, tak jak tutaj pan, który był wczoraj, mówił, to są kosmetyki, które można zjeść. Tak? Ja na przykład w swojej pracy, pasjonaty masażu między innymi, też używam kosmetyków, które są jadalne, więc używam maceratów na oliwie z oliwek. Tutaj Hildegarda też pisze, że nawet sama oliwa z oliwek nie do stosowania wewnątrz, tylko na zewnątrz, jest już lekarstwem. Wielu ludzi cierpi na skurcze różnego typu. Tutaj wystarczy tylko wsmarować samą oliwę z oliwek, tak pisze Hildegarda. A jeśli jeszcze się doda do maści, czy właśnie do takiej oliwy, znaczy nie do oliwy, tylko do maści macerat z pączków róży, to wzmaga się działanie lecznicze takich preparatów, maści i tak dalej. Bardzo polecam i zachęcam Państwa, aby o tej porze roku właśnie z tych pierwszych zbiorów pączków, czyli z tej gemoterapii korzystać i robić własne maceraty, bo jest to bardzo prosty sposób i każdy, myślę, powinien mieć to w swojej apteczce, takiej właśnie naturalnej, bożej apteczce. Apteka Pana Boga po prostu.
0: To proszę powiedz, jak zrobić macerat z pączków róży, żeby to był już bardzo konkretny. I ja radzę, proszę Państwa, wybrać się. My tutaj zobaczymy, czy w Włochowie znajdziemy, ale tutaj jest sporo tych różanych krzewów, więc może kilka pączków zalejemy oliwą z oliwek, ponieważ to właśnie w ten sposób się robi.
3: Tak, do zrobienia maceratu jest nam potrzebny słoik z białego szkła, przeźroczystego szkła. Jeżeli mamy dużo materiału, to bierzemy litrowy. Jeżeli mamy go mniej, bierzemy mniejszy. Potrzebna jest nam oliwa z oliwek.
0: Dobre oliwa.
3: Dobrej jakości, tak. Wytłaczana na zimno. Nie jakaś najwyższej jakości, ale nie też najtańsza. Ja wybieram taką pośrodku, tak. Potrzebny jest nam też alkohol do spryskania wieczka. To muszą być materiały, że tak powiem, sterylne, tak, do których wkładamy ten macerat, aby zapobiec ewentualnemu tam pleśnieniu i namnażaniu się jakichś bakterii, które ewentualnie z palców tam mogą się znaleźć. Ponieważ macerowanie takiego preparatu trwa czasami więcej niż tydzień, czasami trwa kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy, w zależności od tego, jaki surowiec używamy.
0: Ale teraz mówimy o różyczkach, pączki róży, a więc mamy słoik, mamy oliwę dobrej jakości i wychodzimy o poranku i szukamy pączków róży.
3: Tak, pączki róży zbieramy w dzień słoneczny, przed południem albo najlepiej w południe.
0: To jest bardzo ważne.
3: Tak, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, aby rankiem nie padał deszcz, żeby nie było wilgoci w powietrzu. To ma być słoneczny dzień. Te pączuszki, nie myjemy tego. Wkładamy, zbieramy to z miejsc, które na pewno nie były pryskane żadną chemią. Mogą to być pączki dzikiej róży, pięciolistkowej, drobnokwiatowej, ogrodowej. Najlepsze maceraty wychodzą z róż pachnących.
0: Czy ile musimy do tego słoika? Mamy słoik 300 ml. Ile musimy mieć tych płatków czy tych pączków róży w tym słoiku?
3: Więcej niż połowę słoika jest pączków.
0: O, to dużo.
3: Tak, dużo. I zalewamy to do pełna oliwą, zakręcamy wieczko. Wieczko oczywiście spryskujemy alkoholem i wystawiamy na parapet południowy, aby słońce, które o tej porze roku operuje dosyć mocno, macerowało ten preparat, czyli ogrzewa go w ciągu dnia, ochładza się nocą i znowu ten proces następuje po sobie. W pierwszym tygodniu pilnujemy tylko, aby wszystkie te pączki były, że tak powiem, mokre, zalane oliwą, bo kwiaty, płatki, pączki potrafią też tak jakby wypłynąć w górę, zanim nabiorą po prostu tej wilgoci, że tak powiem, od tej oliwy. Więc wtedy wstrząsamy taki słoik, pilnujemy, aby były
0: zalane oliwą, żeby nie wystawały nad powierzchnię.
3: Ja jeszcze czasami tak z praktyki wieloletniej doszłam do takiej, że tak powiem, mądrości, aby na pewno mi tam nic się nie zadziało z takim maceratem. Wkładam jeden goździk. I działa fantastycznie.
0: Bardzo mocno, tak, aseptyczny.
3: Przeciwpleśniowo i tak dalej.
0: Ja dostałam w prezencie od Kariny kiedyś wczesną wiosną jakiś taki słoiczek z tym właśnie takim różanym olejkiem. To była taka przyjemność kłaść go na skórę. Ogromna na skórę twarzy. Jest pięknie i czujemy się, jakbyśmy byli w różanym ogrodzie. Pan Michał Swoboda, czy pan Michał może nam powiedzieć, dlaczego ważne jest to, co kładziemy na skórę? Z pana punktu widzenia.
2: Oczywiście mogę podać taki bardzo ciekawy przykład. Była pacjentka, która miała problemy zdrowotne. Po zbadaniu okazało się, że wątroba była w bardzo kiepskim stanie. To nie był mój pacjent, to był pacjent od mojej bardzo dobrej znajomej. To w Niemczech się działo. I ta znajoma pytała się, czy ta osoba starsza, gdzieś koło ponad 70 miała na pewno, czy pije alkohol. Ona powiedziała, że nie pije alkoholu, nie? No ale dobrze, no to, a gdzie są jeszcze problemy, czy gdzie jeszcze, tak, mam tutaj plecy, mam kręgosłup, bardzo dziennie mój mąż naciera mnie takim płynem jodłowym, takim dość wysokim stężeniu alkoholowym. Więc moja znajoma powiedziała, no to absolutnie proszę już nie nacierać żony tym płynem, bo ja mam takie podejrzenie, że ten alkohol przechodzi przez skórę i atakuje wątrobę. I on na drugi dzień, ten mąż zadzwonił, mówi, moja żona się trzęsie. czyli ona już była po prostu uzależniona od tego. Bardzo ciekawe to było, więc mamy taki fajny przykład, co może się dziać, jak ta skóra reaguje. Czyli ona przez 20 lat dziennie była tym smarowana, a to jest taki fajny zapaszek, to jest taki jadłowy zapaszek. Na pewno te eteryczne tam rzeczy, które się tam wącha, są też zdrowotne, ale niestety ten alkohol o wysokim stężeniu zrobił swoje, tak? To też wiemy na przykład, no nie wiem, ale mamy taką maść w medycynie, Voltaren, wszyscy ją na pewno znają.
0: Z wielu tysięcy reklam, które nieustannie latają wszędzie, gdzie można.
2: No to też można powiedzieć, że oczywiście takie jakieś krótkie stosowanie tej maści, to tam się oczywiście nic nie będzie działo, ale już ktoś, kto ma jakieś takie już chroniczne stany zapalne i myśli, że on się tam może przez pół roku tym smarować, no to też może sobie wątrobę uszkodzić. I to są też takie przypadki, które znam. Czyli trzeba się z tym po prostu też liczyć. No, to znaczy ta skóra, jak i od wewnątrz na zewnątrz coś wydziela, tak ona też wszystko wchłania.
0: Czyli musimy skórę traktować tak samo jak usta, do których wkładamy
2: absolutnie,
0: pożywienie.
2: Tak.
0: To jest coś niezmiernie ważnego. Myślę, że dzisiaj, mimo że świadomość jest już duża i że coraz bardziej sprawdzamy, co jest na opakowaniach, To jednak jeszcze ciągle, jeżeli chodzi o to, co wkładamy na skórę, szczególnie rzeczy kosmetyczne, czy takie do opalania, albo przeciwopalaniu, albo właśnie przeciwzmarszczkowe, czy pod oczy, czy na zmiany skórne, to jednak myślimy, że to tak jest tylko powierzchowne.
2: Jeszcze tak krótko chciałem powiedzieć, bo choroby skór mają taki schemat. Często jest tak, bo na początku mówiłem o tym soku, który bezpośrednio ma kontakt z skórą i on jest bezpośrednio związany z tym, ale są też takie pośrednie dwa soki, które też mają tam wielki wpływ i to jest właśnie ten sok z elementu, z żywiołu powietrza i wody. Powietrza szczególnie, bo widać szczególnie u dzieci, że problem skórny zaczyna się w płucach. Dzieci dostają astmę, mają problemy z płucami, to się rzuca później na jelito, szczególnie jelito grube i po jelicie grubym pokazuje się zawsze skóra. Jest to taki schemat, taki typowy. Oczywiście, gdyby matki wiedziały, jak tu trzeba podejść, szczególnie teraz w okresie letnim, gdzie dziennie serwowane są dzieciom te truskawki, która Hildegarda oczywiście...
0: trucizną absolutną.
2: Właśnie, nie? I te truskawki często się pojawiają na skórze w formie tych egzemów różnych, tak? No ale dobra, tu trzeba czasami zacząć od wzmocnienia tych płuc, tak? Tych płuc. Tutaj oczywiście dziecko powinno sobie pić takie kozie mleko, które jest niesamowite na płuca. Ja mówię, że dzieci, które są przyzwyczajone do picia mleka koziego, to jest fajna sprawa. Gorzej jest z tymi dziećmi, które nie znają tego mleka, mają trochę problemy. Ale tu by trzeba zacząć właśnie od takich wzmocnienia płuc przez albo miodunkę, albo właśnie przez mleko kozie. Później orkisz to już podstawa odżywiania dziecka, tak, w tych takich już ciężkich przypadkach, czy takich chronicznych. No i później oczywiście skóra, tak. Hildegardy bardzo fajny jest też środek, kąpiemy się w liściach...
0: Jesionu.
2: Nie, jesiona, czekaj.
0: Nie, jesion to na sprawy bólowe i reumatyczne, stawowe, to są wtedy liście jesionu.
2: Łuszczycę. Teraz muszę pomyśleć, żeby nie powiedzieć coś tego, bo po niemiecku to mam w głowie, po polsku gdzieś ucieka, to jest chyba mierzwa. Chyba mierzwa to jest, ale to nie wiem, może to później skoryguję, ale słuchajcie, to jest taka kąpiel, to trzeba by jakoś taką garść tych liści pogotować. W garku 5-litrowym to wrzucamy do wanny i dziecko wchodzi do tej wody i ja już słyszałem takie efekty, jak matka zobaczyła, jak to dziecko nagle wychodzi i tak ta skóra fajnie wygląda, że mówi, ja też tam zaraz do tej wody wchodzę.
0: O, a to nie są liście topoli?
2: Proszę?
0: Nie topoli liście?
2: Nie, to jest, kurczę, to
0: musimy... A jak po niemiecku, proszę powiedz, pan Michał...
2: Maulbeerblätter. Też nie. Maulbeerblätter po niemiecku to jest. Zobacz, jak jest Maulbeerblätter po polsku.
0: Spróbujemy jeszcze w czasie audycji znaleźć tłumaczenie.
2: Szczególnie przy łuszczycach to jest niesamowity środek.
0: Bardzo jest to ciekawe i dobra wiadomość, że wśród otaczających nas liści, drzew, roślin, korzeni, tam wszędzie znajdziemy wiele dobra, które należy wykorzystywać dla naszej skóry. Wtedy i skóra, i wnętrze zdrowieje. A u Hildegardy znajdziemy takie zdanie, że skóra jest zwierciadłem stylu życia, że na skórze widać, jak człowiek żyje, jak się odżywia, jakie ma relacje, jak funkcjonuje w codzienności i to widać na skórze.
2: No przepraszam, mamy te tłumaczenie, to są liście z morwy.
0: Liście morwy.
2: Tak. One działają fantastycznie na chorą skórę podkładzie takim neurologicznym. Nie? Super, bardzo polecam. Trzeba po prostu najpierw to w garku ugotować, taką większą ilość tych liści i później to można wlać do wanny, która tam powiedzmy do połowy jest wypełniona wodą i troszkę w niej posiedzieć.
0: Wielka przyjemność. Proszę
2: Albo
0: Państwa.
2: Robić takie okłady, jeżeli to są jakieś powiedzmy fragmenty tylko skóry, twarz czy gdzieś jakieś miejsca, to można sobie w formie takich okładów robić też. Nie?
0: Proszę Państwa, 20:57, w ten sposób zbliżamy się do godziny 21, gdzie już na pewno pożegnamy się z Państwem. Patrzę, czy słońce już zaszło, czy nie. Teraz mamy coraz dłuższe dni, jest to piękne. Tu jest jeszcze jasno, jeszcze niebo ma przepiękny kolor, więc za chwilę udamy się nad stawy, żeby posłuchać żabich koncertów i spędzić jeszcze ten wieczór w kontakcie z tą piękną majową naturą, czego Państwu serdecznie życzę. I pamiętajcie, skóra to jest jak tysiące ust. Musimy wkładać na nią tylko to, co możemy zjeść, a więc tylko to, czym bezpiecznie karmimy nasz organizm. Samych dobrych rzeczy na skórę, samych dobrych rzeczy w życiu i dobrego wieczoru życzę Państwu i żegnamy się. Żegnamy się tak po kolei. Michał Swoboda.
2: Żegnam Was. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Może i pani doktor, i pani doktor Małgosia Stępińska.
4: Dobranoc.
0: Dobrej nocy, dobrego wieczoru, dobrego wiosennego, ciepłego wieczoru, a może jeszcze na spacer się wybierzecie. Nie warto włączać telewizji, warto również oderwać wzrok od telefonów, chyba że właśnie słuchacie Radia Wnet, ale my już za chwilę kończymy, godzina 21 wybije i wtedy odrywamy się od telefonów, wychodzimy zobaczyć, jak wygląda księżyc, jak wygląda słońce, jak śpiewają wieczorne ptaki albo jak kumkają żaby, bo my właśnie za chwilę to zrobimy. Szymon Chrystianus realizował nasz program w studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Bardzo dziękuję Szymonie i słyszymy się za tydzień.
5: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
6: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mendrula.
7: Alem zgłodniał, marzy mi się angielskie śniadanie.
8: No to najpierw proponuję meczę, potem falafel i może odrobinę hummusu.
7: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
8: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
7: Sheeran luck, znaczy się thank you very much.
9: Cienie w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
10: Dzień dobry, wieczór. Cienie w jaskini, 21:01 minuta. No to zaczynamy. 51 lat temu, minus jeden dzień, usłyszałem tę pieśń, po prostu oszalałem. A tym niedowiarkom i poszukiwaczom prawdy absolutnie prawdziwej zaprawdę powiadam: If you love somebody, set them free. Jeśli kogoś kochasz, uczyń go na powrót wolnym. Sting.

Tak brzmi oryginalny winyl sprzed 41 lat. Sting, If You Love Somebody, Set Them Free, William Orbit Mix. A teraz... Też winyla we fragmencie. If You Love Somebody, Set Them Free. Tak zwany miks taneczny.

Jeśli kogoś potrzebujesz, zawołaj mnie po imieniu. A jeśli pragniesz czyjejś obecności, możesz zrobić to samo. Lecz jeśli zechcesz zatrzymać coś naprawdę cennego, zamkniesz to pod kluczem i wyrzucisz klucz daleko stąd. A jeśli marzysz, by posiadać na zawsze to, co kochasz, nie myśl o mnie.

Ale dość tych inruchek, piękne słuchaczki i rzeczni słuchacze, bo ten tekst bardziej niż ważny. Przypomnę, dokładnie 41 lat temu, minus jeden dzień, 28 maja, ukazał się ten singiel Stinga If You Love Somebody Set Them Free, który zwiastował czerwcową płytę. Debiut po rozpadzie grupy The Police Rockpański 1985. Opatrzony zagadkowym dość tytułem The Dream of the Blue Turtles, czyli sny, marzenia niebieskich żółwi albo smutnych żółwi. No i skład absolutnie znakomity, bo tam Omar Hakim, Kerry Kirkland, Daryl Jones, Branford Marsalis. No i oczywiście Sting, ten tekst, który uderzał w istotę tego, co nazywa się życiem i wszechrzeczą. Jeśli kogoś potrzebujesz, zawołaj mnie po imieniu. Jeśli pragniesz czyjejś obecności, możesz zrobić to samo, lecz jeśli chcesz zatrzymać coś naprawdę cennego, zamkniesz to pod kluczem i wyrzucisz klucz daleko stąd, a jeśli marzysz posiadać na zawsze to, co kochasz, nie myśl o mnie. Bo jeśli kochasz naprawdę, pozwól odejść wolno. Jeśli szukasz lustra, spójrz moje oczy. Jeśli potrzebujesz chłopca, robicie kogoś, kim można gardzić, także go znajdziesz. Jeśli pragniesz więźnia w ciemności, skutego łańcuchami, których sam nie dostrzega, albo dzikiego stworzenia w złotej klatce, wielu ludzi właśnie tego chce od życia. Ale jeśli kochasz naprawdę, pozwól odejść wolno. Nie ujarzmisz serca, które chce być niezależne. Nie rozdzielisz bez bólu tych, którzy się kochają. Od zawsze uczono nas wierzyć, że nie umiemy żyć skromniej, że szczęście nie istnieje bez posiadania. Tyle bogactw, tyle serc, tyle dusz, a wszystko, co widzimy, pragniemy nazwać swoim. Ale jeśli kogoś potrzebujesz, wypowiedz moje imię. Jeśli tęsknisz za kimś, możesz zrobić absolutnie to samo. Lecz jeśli chcesz zatrzymać coś cennego, zamkniesz to pod kluczem i zgubisz klucz na zawsze. A jeśli marzysz o posiadaniu miłości, nie szukaj jej we mnie. Bo jeśli kochasz naprawdę, daj ukochanej osobie wolność. Śpiewa Sting. I za tydzień na powrót powrócimy na chwilę do tej płyty, o której opowiadałem równiutko rok temu, piękne słuchaczki i zecni słuchacze. No i grupa The Cure też pojawi się, bowiem dużymi krokami pod niebem Dublina zbliża się ten magiczny koncert, jeden z najważniejszych koncertów sezonu wiosna, lato, jesień, Anno Domini 2026. Natomiast teraz ten niezwykły Sting i Branford Marsalis, Daryl Jones, Kerry Kirkland, Omar Hakim i Sting. If you love somebody, set them free, bo jeśli kochasz naprawdę, daj ukochanej osobie wolność. Cienie w jaskini. Wasz wieczorny wybran. Po krótkiej pauzie medycznej. Na powrót w Radiu Wnet.

0: If you love somebody, set them free. Sting, the dream of the blue turtles. Piękne słuchaczki, rzeczni słuchacze. Muzyka warta słuchania. Program Cienie w jaskini.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Jeśli się postaracie, to jeszcze zdążycie, bo to zaczęło się pewnie przed chwilą. Urodzinowe, benefisowe spotkanie z panią kompozytor Konstancją Kochaniec w klubie u Pieśniarzy w samym sercu Wrocławia. Po dzisiaj okrągłe, nie powiem które urodziny, naszej umiłowanej pani kompozytor Konstancji Kochaniec, o której słów kilka pozwolę sobie dzisiaj wypowiedzieć w programie Cienie w jaskini. Więc najpierw jeden z tych hiciorów roku pańskiego 2025, The Call of the Choice Man, zwiastujący to, co nowe w muzyce, w sercu i duszy pani kompozytor Konstancji Kochaniec. Warto więc złożyć życzenia, pędzić się z kwiatami do klubu Pieśniarzy, bo dziś urodzinowy benefis pani kompozytor Konstancji Kochaniec.

niesamowita, absolutnie niezwykła koda tego nagrania. Call of the Choice Man. Drums and Classic, jak ochrzcił ten nowy styl, kto? Wielki Sławomir Orwat, założyciel, ojciec dyrektor listy Polish Chart. Więc rodzinowy benefis w klubie u Pieśniarza we Wrocławiu, gdzie też można posłuchać Radia Wnet sobie, a Cienie w Jaskini Radio Wnet sobie. Przy okazji taki urodzinowy tekst można przeczytać na temat pani kompozytor Konstancji Kochaniec w naszym portalu w nowej szacie wnet.fm. I to w dwóch miejscach, w załączniku Opinie i Kultura i Nauka. Z ukłonami dla Adama Domagały i Jędrka Andrzeja Karasia. To nasze portalowe dobre duchy. A panie i panowie, o 21 minut 17 powiem, że Szymon Chrystianus przy konsoletach wspiera mnie z perspektywy Warszawy, krakowskiego przedmieścia 78. A w Dublinie pełnia lata 21 stopni. I nawet trochę chmurek na niebie, choć te chmurki nie przeszkadzają, aby nie czuć tego gorąca. Żal tropików na Szmaragdowej Wyspie. Brzmi jak dowcip. Natomiast Konstancja Kochaniec i opowieść o jej muzyce w okrągłą rocznicę narodzin do przeczytania w naszym portalu. Ja często mawiam, że fortepian u Konstancji Kochaniec funkcjonuje przede wszystkim jako instrument barwy, przestrzeni i jest to fortepian zdecydowanie wiosenny. Ujawnia się w sposobie kształtowania faktury od tych rozmglonych układów dźwiękowych do stopniowo zagęszczających się współbrzmień. No i zamiast eksponowania linearnej melodii pojawia się wielowarstwowość, akordy o rozbudowanej strukturze interwałowej, a jeszcze ciekawiej jest, jeśli chodzi o rytm, w którym pani kompozytor Konstancja Kochaniec jest po prostu rozkochana na zabój. Ale wracając do fortepianu, też subtelne użycie pedalizacji i te płynne przejścia między planami dynamicznymi, a dźwięk rozwija się niczym proces, a nie jako zamknięta figura, lecz jako ciąg transformacji. No i w grze, bo przypomnę, że pani kompozytor Konstancja Kochaniec, o której dzisiaj urodzinowo trochę opowiadam, że w jej grze zawodowej pani pianistki można dostrzec zainteresowanie tą precyzją, jeśli chodzi o artykulację i kontrolę frazy, która przywodzi mi trochę na myśl podejście reprezentowane przez wielkiego Glenna Goulda. Wielki Glenn Gould, trochę nieśmiały, szczególnie w zakresie separacji głosów i różnicowania tych planów dynamicznych, ale Konstancja Kochaniec częściej operuje tym miękkim atakiem i płynnym włączeniem dźwięków, co sprzyja wrażeniu ciągłości i wzrastania materiału muzycznego w czasie, zamiast jego segmentacji. Natomiast jednym z tych moich najukochańszych utworów, i też wiem, że państwu podoba się ta kompozycja, to oczywiście

Do ostatniego dźwięku, do ostatniego oddechnienia. Nike na wiolonczele solo. Ta kompozycja dedykowana wybitnemu wiolonczeliście Adamowi Wróblewskiemu. Jego państwo przed chwilą usłyszeli. No, ta kompozycja wykonywana była m.in. we Francji i w Korei Południowej. Ale powiem tak, że nawet w kompozycjach bardziej monumentalnych pozostaje w muzyce dzisiejszej jubilatki pani kompozytor Konstancji Kochoniec coś bardzo intymnego. Jak gdyby kompozytorka nieustannie pisała list intymny, długi, do pojedynczego słuchacza, do pojedynczej słuchaczki. No i w tej muzyce zawsze mawiam, że jest światło, ale nie w tej kategorii naiwnej pogodności, ziutka, słoneczko z felietonu Tomka Beksińskiego, czy tego banalnego optymizmu. To światło rozumiem bardziej jako możliwość ocalenia, która przypomina, że sztuka może jeszcze zatrzymać człowieka przed całkowitym zanurzeniem się w chaosie współczesności, dehumanizacji, odrzucenia piękna, literatury, malarstwa, muzyki. No i to szczególnie mocno

Słychać właśnie w tej kompozycji Nika, jak również w jej kompozycjach na organy. Natomiast wróćmy do fortepianu, bo ten fortepian potrafi być i delikatny, i niepokojący. Miękki, aksamitny, ale pełen ukrytego napięcia. No i często krytycy zwracają uwagę, że w sposobie prowadzenia narracji muzycznej Konstancji Kochaniec pojawia się coś z tej impresjonistycznej płynności Claude'a Debussy'ego, ale także niezwykła kontrola artykulacji przypominająca precyzję Glenna Goulda, o którym już dzisiaj mówiłem. Tyle, że Konstancja Kochaniec, nasza dzisiejsza jubilatka, nasza umiłowana pani kompozytor, nigdy nie cytuje mistrzów. Ich impresjonalność od impresji, czasów i myśli przepuszcza przez własną emocjonalność. I właśnie dlatego jej muzyka pozostaje tak trudna do zaszufladkowania, bo kiedy wydaje się, że już zmierza w stronę klasycznej konstrukcji, nagle rozpływa się w impresji. I kiedy słuchacz zaczyna oswajać melodię, pojawia się dysonans albo cisza, albo ten wielopoziomowy rytm, gdy wszystko wydaje się uporządkowane. Emocje nagle wymykają się spod kontroli, bo to muzyka oparta na napięciu między strukturą formalną a wolnością, między intelektem a cielesną intuicją. I tak jest w tym nagraniu Fourfill Spring of You, nasz częstograj sprzed 4 tygodni.

Our Feel, Spring a Hue w podtytule Konstancja Kochaniec dzisiaj. Naręcza kwiatów, życzeń, uśmiechów i życzeń mocy twórczej dla pani kompozytor Konstancji Kochaniec. I teraz zacytuję sam siebie, bo w portalu net.fm można przeczytać to i owo na temat pani kompozytor. Pozwoliłem sobie napisać, że w jej muzyce wszystko pozostaje w ruchu, dźwięki nie są zamkniętymi figurami, bo rozwijają się, gęstnieją, rozpływają, wracają odmienione, a harmonie rosną jak światło o świcie. Frazy pojawiają się i znikają niczym myśli, których nie sposób zatrzymać niczym poezji naszego niezwykłego poety Maro. Jego nowe wiersze zabrzmią za tydzień w programie Cienie w jaskini. Natomiast epoką muzyki Konstancji Kochaniec dla mnie jest rytm odmierzany przez najróżniejsze zegary, klepsydry, bębny, trójkąty, hi-hety itd., itd. A jej narracja muzyczna przypomina piękną, boską naturę. Najpierw jest bowiem pytanie o ową archę, ciszę, potem pojedynczy impuls, pierwszy dźwięk, niczym pierwsze słowo kreatora, stwórcy, wszechrzeczy, potem wzrost i zenitalna kulminacja, potem znów przestrzeń, rozpłynięcie. Właśnie dlatego jej muzyka działa tak mocno, bo nie próbuje dominować nad słuchaczem, raczej zaprasza go do środka, do świata, w którym czas płynie inaczej niż ten codzienny w tym wyścigu szczurów. A może właśnie w tym tkwi największa wartość sztuki pani Konstancji Kochaniec, bo po co hałasu tworzy bowiem muzykę skupienia, a w cywilizacji pośpiechu stwarza tkankę dźwięków trwania. Jej opowieść dźwiękowa nigdy i nigdzie się nie śpieszy. Bowiem w epoce tego naszego emocjonalnego chaosu Konstancja Kochaniec daruje nam zagubionym w przyspieszeniu codziennej pogoni muzykę, która przypomina, że wrażliwość nadal może być wielką siłą. To brzmienie oddycha przestrzenią, która przewrotnie, piękne słuchaczki i setni słuchacze programu Cienie w jaskini, daje punkt zaczepienia słuchacza w samym sobie, bo jak twierdzi sama pani kompozytor Konstancja Kochaniec, w akcie tworzenia ona jest poza dobrem i złem, poza światłem, ale też i poza mrokiem. I za chwilę premierowo dzisiaj nagranie, które pozwoliłem sobie nazwać Radio w jaskini. Miało być ilustracją, ale pani kompozytor zbyt skromna i czasami ilustracyjnie daruje Radiu Wnet wspaniałe kompozycje. Premiera Radio w jaskini, a potem to już znane, oklaskiwane kompozycje, na którą państwo zwrócili uwagę. The Last Candy. Urodzinowo dla pani kompozytor Konstancji Kochaniec naręcza pięknych kwiatów, pięknych róż, życzeń i uśmiechów. A przypominam, że jeśli ktoś się jeszcze pośpieszy, to spotka panią kompozytor Konstancję Kochaniec dziś w klubie U Pieśniarzy w sercu Wrocławia, bo to urodzinowy benefis pani kompozytor. Radio w jaskini, a potem The Last Candy w roli głównej ona, dzisiejsza jubilatka Konstancja Kochaniec.

0: Radio Wioskini, The Last Candy. Dzisiaj bukiet złożony z jej kompozycji urodzinowy benefis, spotkanie w klubie u pieśniarza. Gdzie? Pod niebem Wrocławia. Konstancja Kochaniec ma dzisiaj urodziny, nasza umiłowana pani kompozytor. 21:44 i prawie 40 sekund. Cienie w jaskini.
1: Cienie. W jaskini.

0: siebie mrocznie. Zaprasza Tomasz Iwanowski.
1: I powiem Państwu, że miałem wielki problem, jak podzielić opowieść o Płycie Niezwykłej, która ukazała się w miniony piątek, 22 maja. W roli głównej ten, który przydaje blasku i smaczku w grupie Radiohead. Gitarzysta i człowiek, który robi te chórki niezwykłe, tym swoim niezwykłym falsetem, Ed O'Brien, bo przypomnę, że po bardzo dobrze przyjętym krążku, debiucie solowym Eda O'Briena, Earth, z roku 2020, Ed powrócił z drugim solowym albumem, tym razem podpisanym już własnym nazwiskiem, a nie skrótem EOB, EOB. Blue Morpho to błękitny motyl Morpho. To krążek zanurzony w atmosferze wyciszenia, trochę tak jak w kompozycjach pani kompozytor Konstancji Kochaniec. Płyta zanurzona w medytacyjnej psychodelii i tym organicznym, prymarnym, właściwym cieple. Materiał, co ciekawe, powstawał dawno temu, bo w czasie lockdownu. Częściowo w londyńskim The Church Studio, a także w walińskim Seven Sound, gdzie ten spokojny, sielski krajobraz, który tak urzekł przecież tych dżentelmenów z formacji Led Zeppelin w połowie lat 70., ale też aura izolacji miały bezpośredni wpływ na charakter tych nagrań. I powiem tak, że chciałem to podzielić na trzy części, ale jeszcze dzisiaj wczesnym rankiem posłuchałem sobie trzykrotnie tej płyty i powiedziałem, nie ma takiej możliwości. Dla moich słuchaczek pięknych i zacnych słuchaczy programu Cienie w Jaskini, ona musi wybrzmieć w całości od pierwszego dźwięku po finalną kodę, ten ostatni szelest. I cóż mogę powiedzieć, sam tytuł płyty, Blue Morpho, błękitny motyl Morpho, już nam sugeruje, że to płyta o przemijaniu, o tym, co jest delikatnością i duchowym oczyszczeniem. A Ed O'Brien nie tworzy muzyki pastoralnej z tym folkiem w klasycznym sznycie i sensie. Dla mnie to raczej delikatny kolaż bardzo subtelnego psychofolku, trip-hopu, jazzu, ale też ambientu i tych jego przestrzennych, gitarowych pejzaży, które przywołują zarówno późne dokonania grupy Radiohead, jak i solowe eksperymenty spod znaku Briana Inacze, wielkiego Marka Hollisa i grupy Tok Tok. No i taka niespodzianka, bo Ed O'Brien trochę uchylił rąbka tajemnicy, że niewykluczone, że koncertowo grupy Radiohead ujrzymy już w roku przyszłym, 2027, a płyta niewykluczona, że w roku 2028. No i jeszcze o produkcji, bo to prawdziwy majstersztyk. W roli głównej Paul Epworth, twórca znany m.in. ze współpracy z grupą Coldplay, który nadał nagraniom tę elegancką głębię i trochę tej filmowej przestrzeni. No i jeszcze dodatkowa produkcja Riley'a McIntyre'a z Ezra Collective. To naprawdę wielkie nazwiska. Natomiast na krążku w gronie gości imponująco i mnóstwo przyjaciół Eda O'Briena, bo szczególnie ważna jest obecność Filipa Selwaya, perkusisty nadwornego grupy Radiohead, którego subtelna, trochę ta organiczna perkusja wzmaga ten melancholijny puls utworów na płycie Blue Morpho, która za chwilę zabrzmi w programie Cienie w Jaskini. No i w kilku kompozycjach słychać też te charakterystyczne partie saksofonisty, ale też udziela się na flecie Shabaka Hutchings, który często pojawia się w programie Cienie w Jaskini. A jego partie saksofonu i fletów dodają całości duchowego, jazzowego wymiaru. No i jeszcze Dave Okumu, który wnosi te ciepłe, minimalistyczne, selektywne partie gitar i basu, no i jeszcze The Tallinn Chamber Orchestra, to rozszerzenie brzmieniowe o tą smyczkową maestrię i elegancję. No i cóż mogę powiedzieć, panie i panowie, za chwilę w całości ta płyta, muzyka nocnych marków i nocnych podróży, zamglonych świateł i wewnętrznego zatrzymania. Gitary nie dominują tutaj tą mocą, riffowością, raczej unoszą się niczym echo albo pajęcza sieć osrebrzona rosą. Elektronika mięciutka i pulsująca, a rytm często przypomina spokojny oddech. No i w wielu momentach ta płyta Blue Morpho brzmi jak ścieżka dźwiękowa do procesu odzyskiwania równowagi po trudnym czasie izolacji. Panie i panowie, wyciszam najtkliwszego gitarzystę świata, Garego Moore'a, i teraz zapowiedź tych siedmiu nagrań z płyty Blue Morpho. Najpierw Incantations, zaklęcia, potem nagranie tytułowe Blue Morpho, błękitny motyl Morpho, potem Sweet Spot, punkt idealny, Teachers, nauczyciele, Solfeggio, nazwa własna, Thin Places, cieniutkie miejsce, i w finale Obrigado, co z języka hiszpańskiego oznacza dziękujemy. 44 minuty z sekundami, powiem państwu tak, że takich emocji, takiej szczęśliwości w obcowaniu z płytą nie czułem od lipca roku pańskiego 2024, kiedy ukazała się płyta Nicka Cave'a Wild God i jeszcze Drzewiej dawno, dawno, dawno temu, kiedy jako 15-letnie chłopie nocną porą wieczorze z płytą kompaktową słuchałem płyty Music from the Masses, a trzy lata później, panie i panowie, słuchałem, 4 lata później, słuchałem płyty Wish grupy The Cure. Ed O'Brien, Blue Morpho, płyta w całości, bo tak trzeba jej słuchać.

Tak nieoczekiwanie kończy się ta płyta. Panie i panowie, wielki Ed O'Brien, bez którego grupa Radiohead nie brzmiałaby, nie szeleściła się tym srebrnym zmierzchu nocy. Właśnie gdyby nie on, oczywiście i Tom York i bracia Greenwoodowie, Johnny i Colin, którego zobaczę pod koniec czerwca, znowuż w składzie muzyków, którzy towarzyszą Nickowi Cave'owi. No i Philip Selway, perkusista grupy Radiohead, więc na tym albumie 2/5 formacji Radiohead, ale też ten wielki Shabaka Hutchins saksofonem z zestawem fletów, no i Dave Okumu i oczywiście te smyczki, eleganckie smyczki Petalin Chamber Orchestra, które moim zdaniem rozszerzyły to ciepłe brzmienie o tą smyczkową grację, smak i elegancję. 7 nagrań Incantations, Zaklęcia, Blue.

Morfo, błękitny Morfo, Morfo to motyl. Sweet spot, idealny punkt, teachers, nauczyciele, solfeggio, nazwa własna. Teen places, cieniutkie miejsce i obrigado z języka hiszpańskiego. Dziękuję. Cienie w jaskini, Tomasz Wybranowski. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? To była muzyka dla Nocnych Marków z ukłonami dla pana Pawła i jego ukochanej Marii, dla stałego słuchacza Stanisława, dla pana Pawła spod nieba Krakowa, dla pana Artura z Wrocławia, dla pani Marianny z Białegostoku i pani Barbary spod nieba miasta Łodzi. Powiem jeszcze tyle, że w wielu momentach ta płyta Blue Morpho brzmi niczym wysmakowana ścieżka dźwiękowa. Nie do filmu, ale do tego żmudnego procesu, kiedy człowiek chce odzyskać równowagę po trudnym czasie, czy to czas izolacji, smutku, rozstań i innych historii, ta płyta smakuje idealnie. No i jeszcze jedno, że to płyta absolutnie subtelna, głęboko emocjonalna i bardziej niż przestrzenna. Być może to najbardziej osobiste wydawnictwo w całej dotychczasowej działalności Eda O'Briana, a dla fanów Radiohead to fascynujące spojrzenie na bardziej pogodną i duchową stronę brzmienia tej wielkiej, wspaniałej muzycznej rodziny. No i trochę ten woal tajemnicy został odsłonięty, bowiem Ed O'Brien w dwóch wywiadach powiedział, że można się spodziewać koncertów grupy Radiohead w roku pańskim 2027, a płyta niewykluczona, że w roku pańskim 2028. No to skoro w całości zabrzmiała płyta Blue Morpho, no to cóż, niech zabrzmi nagranie, które otwierało płytę Earth, Ziemia, sprzed lat 6. Ed O'Brien, strona pierwsza, utwór pierwszy, Shangri-La.

Shangri-La, Ed O'Brien z albumu Earth sprzed 6 lat, strona pierwsza, utwór pierwszy. Ale jeszcze w finale dzisiejszego programu zwykła niespodzianka muzyczna dla Państwa, z ukłonami także dla Pana Dariusza i Pana Pawła spod nieba. O dziwo, w Sandomierza. Nie wiedziałem, że w Sandomierzu też podsłuchują Radio Wnet. Panie i Panowie, Clash Magazine po premierze epki, która miała miejsce w piątek, zespołu, o którym za chwilę, napisał, że ta grupa to świeży i żywy klejnot nie tylko brytyjskiego dream popu. No i magazyn DIY Magazine określił, już powiem nazwę tej grupy, Night Swimming, nocne pływanie, jako kolejny niezbędny zespół sceny dream popowej. W piątek, panie i panowie, miała miejsce premiera, druga epka formacji Night Swimming, która pochodzi z Bath. To zespół pięcioosobowy, który muzykuje, gdzieś porusza się na muzycznej mapie, gdzieś pomiędzy shoegazem, dream popem, a trochę tym nastrojowym, zmierzchowym indie rockiem. Tytuł tej niezwykłej małej płytki, Melting Sometimes Bleeding, czyli roztapiając się i czasami krwawiąc. Oczywiście klisze do Cocteau Twins, do London Grammar, bo dla mnie wokalistka Meg Jones to taka kontaminacja Elizabeth Fraser z Cocteau Twins i mojej ulubionej Hanny Reid z London Grammar, ale też trochę poszumów, pobrzęków, oczywiście jeżeli chodzi o impresję grupy The Cure, Radiohead, Slow Dive, czy chociażby Warpaint. Materiał zarejestrowany w roku pańskim 2025 w Middle Farm Studios pod niebem Devon, brytyjskiego Devonu, pod okiem producenta Petera Milesa. Panie i panowie, nastrojowo, melancholijnie i te pięć kompozycji łączy trochę ta mgiełka showgazu z intymnością indie rocka i trochę filmową wyobraźnią dream popu. Meg Jones przy mikrofonie, Sam Allen z gitarą, Jesse Roach z gitarą rytmiczną, Josh Nuttall bass i Torin Moore drums. Trzy nagrania, Nothing Safe i Technicolor, czyli nic bezpiecznego nie jest technicolorowe, że tak to przetłumaczę, Submarine, Łódź Podwodna i Poison Berry, trująca jagoda. Night Swimming.

Ależ ona śpiewa, prawda? Meg Jones z formacji Night Swimming. Trzy nagrania. Najpierw otwierającą tę łebkę. Nothing safe is Technicolor. Nic bezpiecznego nie jest technicolorowe. Submarine, Łódź podwodna i Poison Berry. To nagranie, które wybrzmiało przed chwilą. Trująca jagoda. No i cóż, zaczęło się trochę romantycznym uniesieniem w pierwszym nagraniu, gdzie trochę lęku przed utratą siebie w relacji, czy to przyjaźń, czy to miłość, czy to każda inna relacja. A potem w tym naszym trochę hymnicznym dla Radia Wnet nagraniu, bo Submarine to kojarzy się z żółtą łodzią podwodną, Meg Jones, Sam Allen, Jesse Roach, Josh Nuttall i Torin Moore trochę zanurzyli nas w tej mrocznej, niemal trip-hopowej atmosferze, a Poison Berry trochę ambientowo i trochę introspektywne oblicze zespołu, o którym warto wiedzieć ciut więcej, bo będą gwiazdami, ręczę za to. Night Swimming, epka Melting, Sometimes Bleeding. No i tak jak powiedziałem, że od tych pierwszych sekund słychać fascynację całego zespołu twórczością Cocteau Twins z tej wielkiej, wspaniałej wytwórni 4AD, Ivo Watts Rossella, czy Radiohead, czy Slowdive, ale tak naprawdę Night Swimming nie brzmią jak zwykła kalka tych klasycznych inspiracji, bo w ich muzyce też dużo tej emocji, znanej chociażby z formacji Daughter, do której powrócę za niespełna miesiąc, czy Wolf Alice, jest subtelnie, intymnie i to, co lubię, filmowo, w stylu tego filmu noir czarno-białego. No i za chwilę jeszcze dwa nagrania, panie i panowie, zanim wybrzmi dżingiel końcowy programu Cienie w jaskini. Towarzyszy mi dzisiaj Szymon Christianos. Nagranie numer 4, Hope and Wavering, czyli nadzieja i wahanie, i Dark Clouds, ciemne chmury. Zepki Melting, Sometimes Bleeding, formacja Night Swimming.

0: Meg Jones i formacja Night Swimming. Melting, Sometimes Bleeding to tytuł tej epki, która ukazała się w piątek. Wybrzmiewa nagranie Dark Clouds. No i cóż, kończy się to dzisiejsze, trochę urodzinowe, to z powodu święta narodzin naszej umiłowanej pani kompozytor Konstancji Kochanie z ukłonami dla klubu pieśniarzy, gdzie dzisiaj był ten urodzinowy benefis. Pewnie jeszcze trwa, znając pana Donata i pana redaktora Sławomira Orwata. A później w roli głównej to Brian, jeden z filarów grupy Radiohead, ta niezwykła płyta, która dzisiaj zabrzmiała w całości, która miała premierę w miniony piątek, no i przed chwilą Night Swimming, ta niezwykła dream popowa formacja, trochę z tą gitarową, zmierzchową ścianą showgazu. I na tym koniec. 23 minęła. Ukłony dla Szymona Simona Krystianusa, który dzisiaj mnie wspierał. No i cóż, tam Wybranowski, ku dobru, pięknu, światłu, miłości i szacunkowi do samych siebie były to cienie w jaskini.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
2: Radio Wnet. Autopromocja.
3: Roma fudi ma se avec mes souvenirs.
4: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
1: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski. Sofa Surfing.
2: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
3: Przepraszam. Czy ta winda jedzie w bok?
4: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
2: Kierunek piętro 17.
3: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
4: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
5: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
6: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jacek Liziniewicz, dziennikarz, publicysta, Gazeta Polska i portal Niezależna. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zanim rzucimy się złośliwie komentować to, co robi albo czego nie robi pani minister Henik-Kloska, chociaż tym według coś robi, to najpierw trochę dużej polityki. Na stronie czwartej Gazety Polskiej codziennie długi artykuł pana redaktora o tym, jak Donald Tusk nie wyciąga wniosków z odwołania Aleksandra Miszalskiego. Kolejny dzień, środa, to już był poniedziałek, wtorek, żeby porozmawiać także politycznie, co to oznacza, ale jak pan pisze, Donald Tusk nie jest w stanie albo nie chce wyciągnąć wniosków z tej lawiny, która być może ruszyła w minioną niedzielę.
2: Ja z pewnością nie chcę wyciągnąć tych wniosków, no, o czym świadczy dominacja komisarza w Krakowie, którym został po prostu doświadczony polityk Platformy Obywatelskiej. Mam wrażenie, że to jest takie strzelanie sobie w stopę, bo jednak jeżeli coś pokazało to referendum, to, że Polacy też są zmęczeni tą polityką, więc takim logicznym wyjściem dla Donalda Tuska byłoby stawianie na kogoś nie tak ostentacyjnie politycznego. Niestety nie było go na to stać. Wydaje się, że to tylko ułatwia zadanie tym niepartyjnym kandydatom, z tym między innymi pewnie Łukaszowi Gibala w największym stopniu.
1: Który no też był takim spiritus moment z tego referendum. Teraz pytanie, czy wystartuje, bo to też jest sprawa skomplikowana dla Krakowa. Spory deficyt, duże trudności. Jakby wygrał, no to rząd nie byłby mu pewnie przychylny, więc pieniędzy byłoby mniej z kasy centralnej, a i rada przeciwko, więc nowy prezydent, jeżeli nie będzie z Platformy, będzie miał trudno, ale chyba Łukasz Gibała to wyzwanie podejmie.
2: Ale też uczciwie mówiąc, za takimi argumentami można się wygodnie schować, no bo Aleksander Miszalski jest z tego układu, a nie ochroniło to Krakowa przed wielkim deficytem i rosnącym deficytem w kasie miasta. A myślę, że Łukasz Gibała mógłby sobie spokojnie powiedzieć, że on tutaj te pierwsze 3 lata to sprząta, robi wielki renament, robi bilanse otwarcia, zamknięcia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że spokojnie zeszłoby mu na to 3 lata, po czym umocniłby się tylko i wystartował na prezydenta za 3 lata. I myślę, że taki jest polityczny plan, że na to spokojnie nie popełniałby pewnie tych błędów, które popełnił Aleksander Miszalski z tą taką ostentacją wręcz, jeśli chodzi o łamanie, może nawet nie tyle przepisów, chociaż pewnie też, ale łamanie takiego zdania, czy też smaku mieszkańców Krakowa. Znaczy ten polityk siłą rzeczy nie umiał nawet ustawić konkursu, w którym miała wygrać jego koleżanka, więc to już jest naprawdę absurd i to robił, ustawiał te konkursy tak, że wszyscy wiedzieli, że to jest ustawione, więc naprawdę co konkurs to była, mam wrażenie, kompromitacja. I tutaj, dodając te wszystkie tańczenia na dachu i takie obrzydliwe próby przekupstwa tych układów, które stworzył Jacek Majchrowski, to sprawia wrażenie, że ludzie się jakby w tym połapali, chcieli zmiany, chcieli oddechu od Jacka Majchrowskiego, a nie więcej Jacka Majchrowskiego i jeszcze z pomnożonego do kwadratu.
1: No i teraz będzie nowy komisarz Stanisław Kracik, od roku 2011 aktywny działacz Platformy Obywatelskiej, tak więc widać, że Platforma nie zamierza wypuszczać, ale też no, nie ma jeszcze kandydata, może pani Sator-Piątkowska wystartuje, zamienia Platformy, a może się połączą z PSL-em, będzie wspólny kandydat, ale też prawica nie ma jasności, Konfederacja wystawia Bartosza Bocheńczaka, ale Prawo i Sprawiedliwość na razie nie ma decyzji.
2: No, krakowskie struktury Prawa i Sprawiedliwości słyną z tego, że każdy jest tam liderem, więc wydaje się, że w takich warunkach trudno wyłonić kandydata, bo wiadomo, każdy ma swój własny pomysł. Trudno powiedzieć na razie. Na razie mam wrażenie, że to jest taki. Mam wrażenie troszkę też takie, że Prawo i Sprawiedliwość wie, że nie wygra, tak bym to powiedział. Więc te wyniki w Krakowie za każdym razem są słabe. Ostatnio przypomnę, że kandydat PiS-u nie wszedł do drugiej tury. Więc.
1: No, może mało myślę, że Wasserman o niej.
2: Po prostu brak pomysłu, jeśli chodzi o przedstawienie kandydata.
1: No, ale może jest tak, że. Może jest tak, że właśnie teraz Małgorzata Wasserman będzie w stanie w jakiś sposób tą klątwę, no bo jednak Kraków to jest konserwatywne w pewnym sensie miasto, więc być może prawica miałaby o co powalczyć, czy jednak jest tak, że prawica już, no wszystkie duże miasta musi sobie odpuścić, przynajmniej samorządowo.
2: Nie wiem, czy tak jest. Pani Małgorzata Wasserman jeszcze jakby twierdzi, pytana o to, twierdzi, że nie jest władna do tego, żeby ogłaszać, kto będzie kandydatem. Czy to byłaby dobra kandydat? Trudno mi powiedzieć. Aż tak nikt nie robił na ten temat na razie sondaży. Z pewnością dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, no to wiadomo, że polityk Prawa i Sprawiedliwości, ona jest rozpoznawalna i znana, więc to byłby z pewnością jej duży atut i pewnie jest pod tym względem, ma najwięcej atutów ze wszystkich polityków krakowskich Prawa i Sprawiedliwości. No ale też pamiętajmy, że Małgorzata Wasserman to polityk, która w 2024 opowiedziała się po stronie Aleksandra Miszalskiego, jeśli chodzi o.
1: No tutaj Magdalena, pani poseł Wasserman się zarzeka, że to była decyzja nie jej, tylko partii, no i nie poparła Miszalskiego, tylko powiedziała, żeby nie głosować na Łukasza Gibałę, podkreślając, że wcześniej Łukasz Gibała także mówił o kordonie sanitarnym wokół Prawa i Sprawiedliwości, chociaż w innym miejscu wówczas był Łukasz Gibała, to też trzeba przyznać naszym
2: gościom. Wydaje mi się, że obydwie duże partie i Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska były bardzo blisko porozumienia, współpracy, żeby nie powiedzieć układu z Jackiem Majchrowskim. I wydaje mi się, że poniekąd ten prezydent był prezydentem obydwu tych partii. I to jest chyba główny problem. Może jest tak, że układ Jacka Majchrowskiego, który trwał za Platformy Obywatelskiej, będzie teraz ze wszystkich sił pracował i wiosłował na rzecz kandydata Prawa i Sprawiedliwości właśnie po to, żeby nie przyszedł nowy. Pytanie tylko, czy mieszkańcy Krakowa się w tym nie połapią. A mam wrażenie, że się troszkę już połapali.
1: Kto jest kim w tym sporze? Naszym gościem jest Jacek Liźniewicz, dziennikarz, Gazeta Tygodnia, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie. No to tyle, jeśli chodzi o Kraków. Decyzje są przed tymi dużymi partiami, one muszą zapaść dość szybko, bo za chwilę będą wakacje, a pierwsza tura w wakacje się rozgrywa, czyli wydaje się, że ważne będzie dla polityków, żeby przedstawić kandydata jeszcze zanim duża część rodaków i wyborców krakowian także pojedzie na urlopy i straci trochę ten puls polityczny, a my inny puls polityczny złapmy, puls polityczny, jaki polskiej przyrodzie narzuca pani minister Paulina Henik-Kloska. Ostatnio nowe stanowisko, nowy film, który chwali się budowaniem na polskiej wschodniej granicy pasów no-go. I nie chodzi tutaj, że mają być tam zasiedleni masowo migranci, tak, żeby tam nikt nie mógł wejść, także policja. Chodzi o budowanie czy tworzenie wielkich rozlewisk na wschodzie Polski. Pytanie, co z ludźmi, którzy tam mieszkają, bo wbrew temu, czy niektórym wydaje, Polacy mieszkają nie tylko w Warszawie i w Krakowie, ale także potrafią mieszkać w terenach niezurbanizowanych i także przy granicy z Białorusią. I nagle część Polaków, rolników, innych ludzi, którzy mają tam domy, obudziła się w takiej sytuacji, że mieszka w strefie no-go. Co to oznacza i co to jest za pomysł pani minister Pauliny Henik-Kloski?
2: Czy pomysł nie jest nowy? To jest pomysł tak zwanej zielonej tarczy wschód, czyli doprowadzenia do tego, żeby lasy, przyroda i wszystko, co jest związane z przyrodą, służyło obronie naszej ojczyzny. No pytanie jest tylko takie, czy rzeczywiście dobrze krojono założenia tej ustawy, znaczy tego pomysłu, no bo 5 kilometrów od granicy wschodniej, w projektach było, że wzdłuż całej granicy wschodniej, łącznie z granicą z Ukrainą ma powstać strefa no-go. A 50 kilometrów od granicy strefa slow-go, czyli zwalniająca. No i w tej pierwszej 5-kilometrowej strefie ma być zarzucona gospodarka leśna, mają być likwidowane, z tego co rozumiem, drogi leśne, ma być tam renaturyzacja, teren ma być jak najbardziej zabagniony, po to, żeby ewentualnie wojska miały tam utknąć, żeby był to nieprzejezdny teren dla ciężkiego sprzętu. Na tych 50 kilometrach, czyli tych dodatkowych 45 kilometrach od granicy, też ma być jakaś forma renaturyzacji i utrudniania poruszania się, chociaż nie tak restrykcyjna. Na konferencji prasowej pani minister mówiła o tym, że nie będzie zrębów. Więc w sumie można przyjąć, że będzie tam gospodarka leśna, ale jakaś taka w ograniczonym stopniu. To oznacza, że wyjmujemy z gospodarki leśnej około 700 tysięcy hektarów lasów, takich najbardziej zasobnych w Polsce. I nikt nie wyliczył i nie podzielił się ze społeczeństwem, mam wrażenie, kosztami, jakie będzie to generować. Pani minister mówiła, że to dotknie 48 nadleśnic. Znaczy ja myślę, że część z nich jest kompletnie pozbawiona sensu w momencie,

0: Za bagno i za las.
1: Ale mam wrażenie, że pytań jest sporo.
0: A co to oznacza? No bo jak rozumiem, to jest kolejny krok w tej polityce, żeby leśnicy nie zajmowali się lasami, tylko że nieprzebrane knieje i puszcze, pozbawione dróg, pozbawione także osadnictwa tych samym będą nas chronić przed dronami na przykład, albo przed nowoczesną wojną.
1: No tak, no proszę zwrócić uwagę, że ja bym podał najpierw jeden przykład. Znaczy, całą sieć polskich lasów można sobie spokojnie obserwować łącznie z każdą najmniejszą dróżką poprzez mapy, które udostępnia państwo polskie i udostępniają lasy państwowe. Znaczy tam jest w internecie jest dostępna tak szczegółowa mapa, że jest w nich każde wydzielenie leśne otoczone dróżką i jest po prostu zaznaczone, tak? No i skoro takie mapy są dostępne, tak szczegółowe, to o jakim zabezpieczeniu my mówimy, takim, jak rozumiem, wojskowym, tak? Znaczy, żeby sami te dane tak naprawdę wysłaliśmy do naszych wrogów potencjalnych, więc jakby to już jest pierwsza niekonsekwencja, którą ja w tym widzę. Znaczy, z jednej strony mówimy o tym, że to będzie coś tajnego, jakieś tam czarcie zapadki budowane i bagna, w które się będą wszyscy topić, ale z drugiej strony sami umieszczamy mapę, na której jest doskonale rozrysowane, jak te wszystkie nasze zasieki ewentualne ominąć. Po drugie, mam wrażenie, że każde bagno można też osuszyć, więc wystarczy wykopać po prostu po drugiej stronie rów i to tam wodę spuścić. I też no, proszę zwrócić uwagę, że bagna, chociażby w 1939 roku, kiedy mieliśmy na Polesiu właśnie taką też doktrynę, że oto tamtejsze bagna będą nas chronić. A przypomnę, że mieliśmy takie bagna, że działała nawet tam flota we wschodniej Polsce, flota pińska.
0: No, w 1939 roku nie pomogła. To już na koniec.
1: W 1939 roku była olbrzymia susza i te bagna na nic się zdały, tak naprawdę. Więc tutaj mam wrażenie, że. Żyjemy w takiej matni, w której z jednej strony opowiada nam się, że będzie coraz cieplej, będą coraz większe problemy z deszczem, a z drugiej strony liczymy na to, że bagno się odtworzy w tej suszy, więc no, to jest, ja tego po prostu niezbyt rozumiem. A jeszcze do tego na Ukrainie toczy się wojna dronowa i rakietowa, które jako żywo tego bagna tego jakby nie dotyczą.
0: No i to jest pytanie, czy faktycznie warto poświęcać lasy. No i cóż, to jest pytanie do pani minister i do nas wszystkich, którzy wybieramy odpowiednie rządy. Czy to jest najbardziej rozsądna polityka? Jacek Liźniewicz, dziennikarz, publicysta tygodni Gesta Polska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Dziękuję bardzo. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jestem raczej w państwie, które tę wojnę przegrało, a może inaczej, nie państwo, które przegrało, w każdym razie Armenia, nie Azerbejdżan.
2: Armenii jesteś, tak jest.
1: Ale rzeczywiście tutaj może być pewna pomyłka, ponieważ do granicy z Azerbejdżanem mam dosłownie, tak nie wiem, 3 kilometry. Znajduje się aktualnie w miejscowości Goris, to jest już prowincja Siunik, to tak, żeby państwo mniej więcej geograficznie zwizualizować, jesteśmy na południu, w południowej części Armenii i to jest taki punkt bardzo strategiczny pod wieloma względami, ponieważ to jest takie wąskie gardło, które znajduje się z jednej strony, po jednej stronie znajduje się właśnie Azerbejdżan, a po drugiej stronie, czyli od strony zachodniej, znajduje się eksklawa nachiczewańska, która również należy do Azerbejdżanu. No i naturalnie ta prowincja tutaj jest takim, można powiedzieć, wąskim gardłem, które sprawia, że właśnie eksklawa jest eksklawą. W związku z czym od wielu, wielu lat tutaj jest lęk przed tym, że to właśnie ta prowincja tutaj będzie tak, że kiedyś, można powiedzieć, elementem sporu, ponieważ już właśnie Baku, już Azerbejdżan także od wielu lat domaga się tutaj zbudowania eksterytorialnej autostrady, która miałaby połączyć właśnie Azerbejdżan z eksklawą nachiczewańską, no ale właśnie to jest temat, który w zeszłym roku w Waszyngtonie był tematem rozmów. Zostało podpisane porozumienie i teraz ma tutaj powstać specjalna autostrada TRIP, czyli Trump Road for, przyznam szczerze, że zapomniałem, and partnership. No w każdym razie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, wspomniałeś o Górskim Karabachu, rzeczywiście tutaj w Goris zaczyna się tak zwany korytarz laczyński, czyli ten taki kilkunastokilometrowy pas, droga strategiczna, która łączyła Armenię z tym obszarem i tutaj właśnie byli obecni Rosjanie w 2023 roku, którzy nic nie zrobili, aby Nagorno Karabach, czy aby Górski Karabach, czy też jak to mówią Armenia, Aresach, został przyjęty w pełni przez Azerbejdżan, co wywołało z kolei ogromną falę uchodźców tutaj w regionie Ormian, którzy uciekali właśnie w kierunku Armenii.
2: Jeżeli chodzi o region, to jest też kwestia dużej geopolityki, no i roli Rosji. Rosji, która była swego czasu rozjemcą, była państwem, które w tej części Kaukazu, była takim państwem, które rozstrzygało spory, czy próbowało rozstrzygać spory, a teraz to miejsce zajmuje trochę Turcja, trochę Stany Zjednoczone. Okazuje się, że już Kaukaz się może obyć bez arbitrażu Rosji.
1: Tak, ja bym tutaj jeszcze dodał i coraz bardziej Iran. To jest rozmowa, która będzie w dzisiejszym serwisie międzynarodowym, dlatego też już państwa teraz zapraszam na godzinę 15:30, ponieważ od czasu tej pierwszej wojny z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, Iran stał się bardziej asertywny tutaj w regionie Kaukazu Południowego. To jest bardzo ciekawy temat, też właśnie w kontekście budowy tej amerykańskiej drogi, tej autostrady TRIP. Natomiast mówiłeś o Rosji. No tak, o Rosji mówimy od początku tej podróży, ponieważ to w zasadzie tego, z kim zwiąże swoją przyszłość Armenia, z jakim państwem, od tego właśnie zależą te wybory, które odbędą się za 10 dni mniej więcej. Rzeczywiście Rosja tutaj odgrywała bardzo ważną rolę właśnie w tym miejscu, w którym zresztą teraz stoję. Wspomniałem o tym korytarzu laczyńskim, o tej strategicznej drodze, która znajdowała się po drugiej wojnie karabaskiej w 2020 roku, kiedy właśnie Górski Karabach został odcięty od Armenii. To była jedyna droga, która była takim, można powiedzieć, korytarzem wręcz humanitarnym i która była właśnie chroniona przez Rosjan, którzy tutaj odgrywali taką rolę rozjemców. No ale przyszedł rok 2023 i nic nie zrobili, aby uniknąć przejęcia tej drogi właśnie przez Azerbejdżan. W związku z czym właśnie wtedy dokonał się ten wielki zwrot w polityce Armenii. Armenia, która coraz bardziej patrzy w stronę zachodnią, wtedy doszło do takiego zerwania symbolicznego, tego historycznego sojuszu, jaki panował między Armenią i Rosją. Pytanie oczywiście, czy to jest wizja dotychczasowego premiera Nikola Paszyniana, który przyszedł tutaj, który Jak widzą Państwo, bardzo, bardzo wieje. Muszę cały czas trzymać statyw, bo rzeczywiście jesteśmy tutaj w obszarze górskim, ale wracając. Nikola Paszynian, który został przecież premierem w następstwie tak zwanej aksamitnej rewolucji w 2018 roku, to był jego wybór, aby coraz bardziej patrzeć na Zachód. No i okaże się, czy to jest tylko i wyłącznie jego wizja, czy rzeczywiście Ormianie podzielają ten jego projekt.
2: Projekt zmian, a jeżeli chodzi o samą Armenię, no to był kraj popierany, mający bliskie relacje z Rosją, a teraz dopiero mieliśmy szczyt, także szczyt europejski, Francja, o tym mówiłeś we wczorajszym, czy przedwczorajszym poranku w net, że tutaj Emmanuel Macron także szukał swojego miejsca jako takiego poletka na świecie, gdzie Francja mogłaby pokazać, że jeszcze coś znaczy.
1: Tak, rzeczywiście wczoraj, zresztą już po tym poranku spotkałem się z redaktor naczelną Zarą Nazarian, redaktor naczelną największego serwisu informacyjnego francuskojęzycznego w Armenii, który głównie jest skierowany oczywiście do diaspory. Ale tak, rozmawialiśmy właśnie na temat tych wpływów francuskich. Czy rzeczywiście istnieje jakaś taka specjalna więź między Francją a Armenią poza Charlesem Aznavourem? No, ona potwierdziła, że tak, że to jest taka relacja, która jest więcej niż polityczna, że tutaj mówimy o prawdziwej frankofilii wśród Ormian, chociaż nie słychać tutaj języka francuskiego. Ale mówiła tak, że rzeczywiście w kontekście tych różnych zmian, które tutaj zachodzą, zarówno na poziomie narodowym, na poziomie Armenii, jak i na poziomie regionalnym, bo mówimy tutaj o, no, jak już mówiłem, o bardzo, bardzo takim gorącym miejscu, jeżeli chodzi o całą wielką grę geopolityczną, to rzeczywiście Francja tutaj zamierza powiedzieć swoje dwa słowa, już można powiedzieć, gruntuje tę swoją politykę, no i raczej otwarcie popiera rząd Nikoli Paszyniana i te dalsze zmiany, właśnie ten powrót Armenii, czy też, no właśnie pytanie, czy to jest powrót, czy wybór Armenii, może raczej, aby do tego Zachodu jakoś dołączyć. Oczywiście wielkie pytanie jest takie, czy Rosja zamierza temu się przyglądać bezczynnie, Rosja, która ma tutaj ogromne, ogromne wpływy.
2: Ma czy miała te wpływy?
1: Ma, dlatego że no, Armenia jest cały czas uzależniona, czy to z punktu widzenia no właśnie energetyki, czy też z punktu widzenia no, nawet językowego, prawda? No tutaj jednak dogadamy się prędzej w języku rosyjskim. Tutaj jednak ta Rosja cały czas jest gdzieś bardzo obecna. Mówiłem także wczoraj o tej mocnej obecności Rosjan, szczególnie w stolicy w Erywaniu, gdzie jest mniej więcej 50 tysięcy Rosjan, co jest sporo, jeżeli pomyślimy, że cała Armenia to 3 miliony mieszkańców. Tak więc cały czas rzeczywiście tutaj są spore te wpływy i Nikola Paszynian, ktoś mi powiedział, chyba jeden z moich rozmówców, że on nawet nie jest aż taki prozachodni. To nie jest tak, że to jest polityk, który można powiedzieć jest taką, można powiedzieć, no, wielkim sympatykiem Brukseli tutaj w regionie, ale z drugiej strony nie ma specjalnie wyboru, ponieważ musi jakoś balansować. Zresztą na początku kwietnia udał się do Moskwy, tam było bardzo napięte, bardzo, bardzo napięte rozmowy z prezydentem Rosji. No i właśnie, więc na pewno te wpływy są cały czas obecne. Pytanie oczywiście, w jaki sposób ten rząd tutaj w Erewaniu zamierza balansować między wschodem a zachodem.
2: A inne relacje, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, mówiliśmy, Stany, Rosja, Europa, a Chiny?
1: No, Chiny to jest też bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat. To w kontekście z kolei stosunków z Iranem, to ponieważ no, większość tych, powiedzmy, kontaktów, no chociażby handlowych z Dalekim Wschodem i właśnie z Chinami dokonywała się przez Iran właśnie, ponieważ to trzeba pamiętać. Armenia ma czterech sąsiadów, czyli Gruzja od północy, Turcja, Azerbejdżan oraz Iran właśnie. Z czego tylko dwie z tych granic są otwarte. Chodzi tutaj oczywiście o granicę z Gruzją oraz właśnie o granicę z Iranem. I przez długi, długi czas, no chociażby eksport i import towarów z Dalekiego Wschodu dokonywała się właśnie przez Iran, czyli przez porty irańskie. No, teraz w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej to jest coraz bardziej skomplikowane. Jeszcze kilka lat temu Armenia, można powiedzieć, dokonywała 20% swojego handlu, importu i eksportu właśnie przez Iran. Teraz to już jest mniej niż 10%, to w zaledwie kilka lat. W związku z czym, skoro mówimy o tych Chinach, to mówimy właśnie w kontekście handlowym i rzeczywiście tutaj przez to, że ta droga się wydłużyła, no to tutaj nie wiem, przyznam, że nie przyglądałem się, jaki jest bilans handlowy aktualnie między Armenią a Chiną, ale rzeczywiście ta droga się skomplikowała. Natomiast no właśnie, o Iranie to jeszcze może opowiem raz jeszcze, to będzie ten wywiad po 15.30, ale to jest bardzo ciekawa historia tych stosunków z Iranem, stosunki niezwykle pragmatyczne i można powiedzieć, no może nieprzyjazne, ale rzeczywiście nigdy nie było jakichś większych problemów w tych stosunkach bilateralnych Armenii ze swoim wielkim, wielkim sąsiadem od strony południowej.
2: O czym mówił Mikołaj Murkociński, o splocie. Kaukaz, może w szczególności Kaukaz Południowy, to obok, to może porównywalny splot interesów i konfliktów jak Bliski Wschód, może nie aż tak złożony, ale też bardzo skomplikowany i też bardzo istotny region, gdzie krzyżują się wpływy wszystkich w zasadzie mocarstw.
1: Ale to wszystko, Łukaszu, powiedziałeś o Bliskim Wschodzie, to wszystko to są naczynia połączone. Widzimy w jaki sposób to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jaki to ma wpływ właśnie również na politykę, no chociażby w tej prowincji, w której jestem, czyli w Siuniku.
2: Wszystko jest połączone i z tą myślą zostawiamy Mikołaja Murkocińskiego w Armenii, ale tuż przy granicy z Azerbejdżanem i więcej w przeglądzie po godzinie 15 na antenie Radia Wnet.
1: 30.
2: Tak jest. Do usłyszenia. Będzie jasne, więcej będzie szczegółów z Armenii.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Na naszych łączach Stanisław Żaryn, publicysta, były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zajmujący się bezpieczeństwem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
1: No i kulisy działania polskich służb albo ich niedziałania, chociaż dzisiaj być może minister Kierwiński się będzie chwalił, bo jest informacja właśnie przez niego przekazana, że zatrzymano 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały między innymi w domach polityków, tak oględnie powiedział pan minister, a pod tymi domami polityków kryje się mieszkanie należące do prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Sukces służb, panie redaktorze?
2: No niestety na pewno nie sukces Polski, nie sukces rządu, bo widzieliśmy wyraźnie, że rząd właściwie przespał 2 tygodnie w tej sprawie, zaczął działać jedynie w tym momencie, kiedy już nie mógł udawać, że nie dzieje się coś państwowo niebezpiecznego, czyli w momencie, kiedy ta prowokacja zaczęła dotykać najważniejszych ludzi w Polsce. Przypomnijmy, że to po wejściu siłowym do mieszkania mamy pana prezydenta, rząd zaczął w tej sprawie się aktywizować, więc do tej pory udawał, że tematu nie ma, a temat zaczął się na początku maja i to wtedy ta operacja destabilizująca państwo polskie, bo tak trzeba było na to patrzeć od początku, już się rozpoczęła i no niestety rządzący tutaj nie tylko pokazali, że nie zidentyfikowali należycie tej natury, tych zagrożeń, ale również pokazali, że niestety część polskiego społeczeństwa, ta, która jest jakoś gorzej traktowana czy mniej lubiana przez rządzących, nie jest traktowana poważnie, bo rząd bagatelizował tę sprawę, która dotykała konkretnych środowisk polityczno-medialnych, środowisk, które są w opozycji wobec polityki rządu i rządzących. I niestety wysłaliśmy jednocześnie 2 sygnały złe. Z jednej strony zbagatelizowano zagrożenia, ale z drugiej rząd pokazał, że tutaj działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zależą od politycznych afiliacji i od tego, czy rząd jakieś środowiska poważa, czy nie poważa. No to są 2 bardzo złe sygnały.
1: No ale jest też, może dodatkowo w tym pierwszym sygnale, jak czytamy na łamach dzisiejszego Dziennika Rzeczpospolita, kulisy alarmu u mamy prezydenta, sprawca fałszywego zagrożenia w domu rodziny prezydenta, by ukryć tożsamość, wykorzystywał tak zwanego tasowania cebulowego. Jest podejrzenie, że miał dostęp do komunikacji pomiędzy służbami albo był w pobliżu i obserwował działania służb na miejscu. Chodzi o to, że w tym wejściu do domu mamy prezydenta, trzeba było zgłosić 2 alarmy, najpierw o pożarze, ten nie zaskutkował, bo straż przyjechała, zaczęła, nic się nie pali i już interweniować nie chciała, to wtedy poszło 2 zgłoszenie o tym, że w środku znajduje się osoba, która potrzebuje natychmiastowej pomocy, no i wtedy służby wyłamały drzwi do mieszkania, gdzie przebywa mama prezydenta, ale to jest także współwłasnością głowy państwa, o czym służby powinny mieć taką świadomość gdzieś tam, zanim wielu służby ochrony państwa powinna nad tym czuwać, a nie czuwała.
2: No niestety jest to dowód nie tylko braku podjęcia jakichś procedur wcześniejszych, o czym mówiłem, że rząd nie połączył kropek wcześniej i nie spowodował, że te zgłoszenia były traktowane w sposób bardziej podejrzliwy. No jeżeli dochodzi do tego, że 2 zgłoszenia, z czego pierwsze się okazało nieprawdziwe, dotyczą tego samego adresu i nikt nie sprawdził, co to za adres i kto tam mieszka, to budzi to zdziwienie, a szczególnie zdziwienie budzi fakt, że informacja o tym, że jest to mieszkanie rodziny pana prezydenta, powinna być w służbach, powinna być dostępna tym, którzy takie zgłoszenie mieli obsługiwać, więc tutaj budzi to dosyć duże zdziwienie, szczególnie, że dowodzi to nie tylko, że być może ktoś obserwował obserwował na bieżąco tą akcję ratunkową, ale również dowodzi to tego, że mamy problem z takim głębokim, wielopoziomowym zabezpieczeniem pana prezydenta, bo musimy mieć świadomość i takie powinno być oczekiwanie, że to mieszkanie, nie tylko to, w którym Karol Nawrocki mieszkał przed przeprowadzką do Pałacu Prezydenckiego, ale również mieszkanie najbliższej rodziny będzie w jakiś sposób objęte opieką Służby Ochrony Państwa czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc tutaj budzi to zdziwienie, że służby potraktowały to zgłoszenie bez tego kontekstu i nie wiedząc, że wchodzą i wkraczają do domu rodzinnego pana prezydenta, co w sposób oczywisty jest już prowokacją typowo państwową, wymierzoną w Polskę i tutaj ewidentnie zabrakło wymiany informacji i zabrakło właśnie przepracowania tych 2 tygodni, które były wcześniej.
1: Ale rząd zlekceważył, uznał, że te pierwsze zgłoszenia, one wtedy dotyczyły albo domu Jarosława Kaczyńskiego, albo nieruchomości Sołomira Cęckiewicza, albo dziennikarzy Republiki, potem także siedziby telewizji w Polsce 24, że to wszystko było no, w jakimś sensie użyteczne politycznie, że państwo, czy decydenci, mówiąc konkretnie, bo nie służby, tylko politycy, politycy Platformy, pan Kierwiński, pan Siemoniak, pan Tusk uznali w pewnym momencie, że to może no nie jest tak groźne, bo nie dotyczy ich zaplecza, utrudnia może pracę ich przeciwnikom, więc niech to się trochę dzieje i dopiero kiedy no, doszło do skandalu z naruszeniem miru domu, czy mieszkania należącego, czy współnależącego do prezydenta, uznano, że coś trzeba z tym zrobić, koniec końców.
2: Niestety takie mam podejrzenie i takie wrażenie można mieć, chociażby wspominając, co działo się po tej skandalicznie prowadzonej interwencji w mieszkaniu redaktora Tomasza Sakiewicza, bo przypomnijmy, że doszło tam do działań policyjnych, które były sprzeczne z taką procedurą profesjonalnej interwencji. Doszło do zakucia w kajdanki asystentki Tomasza Sakiewicza, ale później w reakcji na oburzenie oczywiste w tej sprawie rząd przy pomocy oficjalnych kanałów komunikacji polskiej policji, ale także MSWiA i w tym sam minister Kierwiński rozpuszczali jakieś insynuacje i podejrzenia dotyczące tego, w jakich relacjach był Tomasz Sakiewicz i jego asystentka, czy tam nie doszło do nakrycia jakiegoś skandalu obyczajowego i to jest działanie, które absolutnie pokazuje prawdziwe podejście rządu do tej sprawy. Oni nie tylko to zlekceważyli, ale wręcz podsycali emocje w momencie, kiedy sprawa zaczęła być poważnie nagłośniona, została poważnie nagłośniona w związku z podejrzeniem nieprawidłowych interwencji policyjnych. Więc rządzący moim zdaniem absolutnie widzieli w tym być może jakąś taką niską satysfakcję, małą radość z tego, że ktoś, kto ich krytykuje, patrzy im na ręce, dzisiaj tam ma problemy. I ewidentnie, gdyby nie to podejście do tych zgłoszeń, do tych alarmów, to wydaje mi się, że służby miały dzisiaj dużo lepsze narzędzia, dużo lepsze rozpoznanie tego tematu, którym dzisiaj rząd chce się już zajmować. No i powstaje kolejne pytanie, czy brak tego należytego przepracowania tej sprawy nie spowoduje, że za chwilę będziemy mieli kolejną kompromitację, bo przypomnijmy, że policja już ogłaszała, że doprowadziła do zatrzymań w tej sprawie, tylko okazało się, że zatrzymano ofiarę tych działań o charakterze cybernetycznym, czyli zatrzymano osobę, która została użyta do tych zgłoszeń poprzez kradzież jej tożsamości cyfrowej. Jest pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście możemy mówić o sukcesie związanym z zatrzymaniami, czy też kolejnym blamażu, bo może się okazać znowu, że te osoby, które są zatrzymane, nie mają z tym nic wspólnego. Więc no, musimy oczekiwać bardzo profesjonalnych działań polskich służb, a no, wciąż mamy tutaj jakieś wątpliwości, czy to, co obserwujemy, to na co możemy liczyć.
1: To już na koniec ten wątek zagraniczny. Kiedy pan analizował to, co się dzieje dookoła tych fałszywych zgłoszeń, to może to być jakaś grupa z Polski, tak nazwijmy to amatorów, hobbystów, tutaj wskazywano różne środowiska, jakichś takich bardzo zagorzałych zwolenników obecnej władzy. Czy jednak to tego typu prowokacje to bez użycia aparatu służb, czy to polskich, czy to zagranicznych, nie byłyby możliwe do zrealizowania?
2: Moim zdaniem mamy do czynienia z czymś poważniejszym niż tylko głupi żart. Oczywiście można sobie wyobrazić scenariusz, że jakaś grupa zwolenników obecnej władzy ma na tyle zaawansowane narzędzia, że jest w stanie przygotować taką operację, ale moim zdaniem to scenariuszem podstawowym powinna być obca ingerencja wywiadu rosyjskiego czy białoruskiego i to powinno być badane głównie przy użyciu zasobów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo widać w tej akcji przede wszystkim dobre przygotowanie tych ofiar, które mają zostać poddane destabilizacji. To są nie tylko redakcje, to są też prywatne adresy różnych osób w tych zgłoszeniach. Widać było też rozpoznanie różnego, tak na przykład stanu, czy sytuacji rodzinnej osób, które były, do których były wzywane służby, więc widać wyraźnie, że ktoś miał czas i siły i możliwości, żeby tą operację przygotować, wskazać cele tych działań i to wszystko przeprowadzić. Tam były użyte różne techniki, które miały maskować, kto jest autorem tych zgłoszeń, więc tutaj mamy do czynienia z jakąś poważniejszą, moim zdaniem, operacją, a jeżeli ktoś był w stanie również śledzić na bieżąco interwencję w domu rodzinnym prezydenta Nawrockiego, no to tym bardziej mówimy raczej o osobach, które zostały zaangażowane do czegoś poważniejszego, a to, na co zwracam uwagę, to jest kolejna rzecz, to, że dzisiaj cała wschodnia flanka przy pomocy różnych narzędzi jest ewidentnie pod większą presją ze strony rosyjskiego wywiadu. Kraje bałtyckie są zastraszane przy pomocy interwencji i różnego rodzaju zagrożeń militarnych, dronowych. W Polsce w tym samym czasie dochodzi do rozbudzenia i rozognienia debaty publicznej wokół tych spraw, o których rozmawiamy, więc niestety wygląda na to, że tutaj te ślady rosyjskie przede wszystkim muszą być badane i tych musimy szukać.
1: I zobaczymy, czy uda się je znaleźć, a przede wszystkim, czy uda się zapewnić bezpieczeństwo i czy domy najważniejszych polityków, w tym prezydenta, będą bezpieczne od fałszywych zgłoszeń i alarmów, o czym rozmawialiśmy ze Stanisławem Żarynem, byłym rzecznikiem ministra koordynatora służb specjalnych, a obecnie ekspertem, który zajmuje się bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net. Posłuchaj Radia Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ja myślałem, że my Państwa jeszcze uraczymy piosenką, a tu od razu trochę z zaskoczenia nas wzięto. Jesteśmy na antenie 8.11, więc punktualnie w naszym studiu Jacek Sasin. Właśnie, okazało się, że nie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, tylko poseł tej partii, członek. Dzień dobry.
2: Tak.
1: A dlaczego pan nie jest wiceprezesem?
2: A czy to każdy musi być wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości? No jest ich wielu rzeczywiście.
1: Jest ich wielu, jedenastu,
2: proszę. To, że ja, mi jest obce takie na niektórych rzeczywiście ważne dążenie do różnego rodzaju stanowisk. Praca jest najważniejsza. Mandat poselski, który pochodzi od wyborców, naprawdę w zupełności mi wystarczy. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, właśnie. Żeśmy tak zaczęli i tuż przed anteną pan poseł powiedział, że może chciał być prezydentem. Zażartował.
2: Nie no, rozmawiamy o kto, kim chciałby być i tak powiem, no ja mówię, no mógłbym chciał być prezydentem. Chociaż szczerze mówiąc, w tych realiach konstytucyjnych, które dzisiaj w Polsce mamy, no funkcja prezydenta nie jest jakąś funkcją dającą szczególnie dużą, przynajmniej formalną władzę, bo oczywiście prezydent może poprzez swój silny mandat wyborczy, poprzez różnego rodzaju działania, aktywność swoją, którą może podejmować, w tym aktywność międzynarodową, prezydent odgrywa dużą rolę w polskim systemie władzy, ale formalnie ta rola jest rzeczywiście bardzo ograniczona. Szczególnym takim ograniczeniem wiążącym rękę prezydentowi jest instytucja tak zwanej kontrasygnaty premiera. No bo wiemy, że cóż z tego, że prezydentowi przydano różnego rodzaju kompetencje, kiedy są one ograniczone zgodą premiera, co ubezwłasnowalnia prezydenta. Moim osobistym zdaniem ta instytucja kontrasygnaty powinna w nowej konstytucji zniknąć. Albo prezydent ma funkcję jakieś do spełnienia, albo nie. No to trzeba się zdecydować.
1: A dyskusja o konstytucji to jest zupełnie inny temat, ale skoro już od takiego żartu zaczęliśmy, kto kim chce być, no to nolens volens, gdyby pan tym prezydentem został, to sędziego Kapińskiego pan by desygnował na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy nie?
2: Panie prezydencie,
1: panie redaktorze,
2: zaczęliśmy tak o tych prezydentach, rzeczywiście, panie redaktorze. Znaczy, po pierwsze, nie jestem prezydentem, nie sądzę, bym kiedykolwiek nim został, nawet powiedział, że jestem pewien, że raczej nigdy nie zostanę. W związku z czym chyba już też nie. Chociaż kiedyś do tego rzeczywiście aspirowałem i nawet udało się całkiem niezły wynik osiągnąć i wejść do drugiej tury, co samo sobie było już potężnym wydarzeniem w 2014 roku. A ten wynik powyżej 40%, myślę, że się bardzo byśmy chcieli, żeby kandydat Prawa i Sprawiedliwości mógł tyle osiągnąć w wyborach. Ale zostawmy tą historię, bo to rzeczywiście historia była bardziej o przyszłości i teraźniejszości. No jeśli chodzi o pana sędziego Kapińskiego, no to już mogę powiedzieć, no pan prezydent podjął taką decyzję, akceptuje tą decyzję, to jest prawo pana prezydenta, żeby decydować, zresztą więcej w tej sprawie mówić.
1: No spór na prawicy jest dość spory, jedna z telewizji Republika od przedwczoraj, wczoraj również bardzo mocno krytykuje, mówi to poważny błąd, tak pisze, były szef BNU PSL Cęckiewicz, Karolu, popełniłeś bardzo duży błąd, publicznie się zwraca do prezydenta, no jest dyskusja, błąd, nie błąd.
2: Panie redaktorze, ja myślę, że kiedy ta decyzja już zapadła, taka dyskusja nie ma za bardzo sensu w tym momencie. Trzeba tą decyzję pana prezydenta zaakceptować. Oczywiście każda nominacja wiąże się z jakimiś kontrowersjami. No chyba nie ma ludzi w Polsce, w świecie.
1: A to jest wasza nominacja, czy nie?
2: Ważna? No nie, oczywiście, że jest politycznie ważna. Politycznie. Oczywiście, że jest ważna. No, pierwszy prezes Sądu Najwyższego to jest ważna osoba, szczególnie w sytuacji, w której się w tej chwili Polska znajduje, czyli takiego totalnego bezprawia, które wprowadził w Polsce Tusk i jego ekipa 13 grudnia, w łamania wszelkich standardów, wykolejenia praktycznie systemu sądownictwa, w kwestionowania dużej grupy sędziów, prawa do ich do orzekania. To pociąga sobą anarchię prawną. No, wychodzą z więzień dzisiaj groźni zbrodniarze w związku z tą anarchią, która jest.
1: Ale nominacja sędziego Kapińskiego to zatrzyma, czy nie zatrzyma?
2: To zobaczymy.
1: Jaki sygnał wysłał prezydent tą nominację?
2: Panie redaktorze, to zobaczymy, czy zatrzyma, czy nie zatrzyma. Natomiast na pewno pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma tutaj ważną rolę do odegrania i musi być przede wszystkim człowiekiem, który będzie niezłomnie stał.
1: Na stole byli lepsi, czy nie?
2: Będzie niezłomnie stał w gruncie ochrony praworządności. praworządności w Polsce. I to jest podstawa. Znaczy, pan sędzia Kapiński po roku 2023, czyli w tym ostatnim okresie, o którym mówimy, udowodnił, że tutaj jest w stanie rzeczywiście sprzeciwstawiać się temu, co robi ta ekipa rządowa. I to budzi jakąś moją nadzieję. Oczywiście, jak mówię...
1: A sprawa Lecha Wałęsy, którą podnosi Telewizja Republika.
2: Są te kontrowersje, no ale panie redaktorze...
1: Istotne, nieistotne, ważne, nieważne.
2: To dzisiaj naprawdę już nie ma kompletnego znaczenia. Ta dyskusja dzisiaj, szczerze mówiąc, to nie ma już większego sensu. Nie ma też sensu, i powiem to bardzo wyraźnie, poszukiwania różnic pomiędzy panem prezydentem Karolem Nawrockim, a Prawem i Sprawiedliwością. No,
1: było stanowisko Jarosława Kaczyńskiego wyrażone w oficjalnym wpisie na Platformie X. Bardzo jasne.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, no pan prezes Jarosław Kaczyński jest liderem największej partii opozycyjnej w Polsce. Można powiedzieć, że jest liderem obozu patriotycznego, który pragnie odsunąć tą ekipę od władzy. No, ma prawo do wyrażania swojego poglądu i odnoszenia się do kandydatur, które w tym kontekście były rozpatrywane. Takie prawo prezes Kaczyński miał, z tego sprawę skorzystał. Natomiast no, to już było wolą pana prezydenta, czy będzie się w jakiś sposób kierował tą opinią pana prezesa, czy też będzie chciał podjąć inną decyzję. Podjął taką inną decyzję, ja to szanuję.
1: To wpłynie na relacje między prezesem Prawa i Sprawiedliwości a panem prezydentem?
2: Nie sądzę, panie redaktorze, żeby to mogło wpłynąć. No,
1: to jakie są te relacje?
2: Myślę, że tak. No,
1: po tej relacji.
2: Dobre. Są dobre. Te relacje są z panem prezydentem dobre. Pan prezydent jest człowiekiem, którego Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie poparło w tych wyborach. Wystawiło niejako tą kandydaturę, chociaż pan prezydent był kandydatem obywatelskim, to wszyscy wiemy i pamiętamy, ale przecież taka kandydatura nie mogłaby zaistnieć bez poparcia i bez potężnej pracy struktur ludzi Prawa i Sprawiedliwości w trakcie tej kampanii, również bez pieniędzy, które Prawo i Sprawiedliwość na tą kampanię organizowało w postaci również zbiórki, ale nie tylko, również uruchamiając te, można powiedzieć, resztki własnych środków, więc ja myślę, że wszyscy to pamiętamy i naprawdę dzisiaj taka próba budowania jakiegoś rozdźwięku pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a panem prezydentem nie ma kompletnie żadnego sensu i ja się temu przeciwstawiam, uważam, że to jest coś, co będzie szkodzić w konsekwencji. Chociaż też jakby rozumiem emocje, rozumiem tą dyskusję. Każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania. Nikomu tego nie odbieram.
1: Zdaniem wielu ta awantura na prawicy trochę przyćmiła efekt referendum krakowskiego.
2: Znaczy, my powinniśmy pamiętać, panie redaktorze, wszyscy na prawicy, kto jest głównym przeciwnikiem naszym, i kto jest przeciwnikiem Polski, polskiej suwerenności, a to jest Tusk i ekipa 13 grudnia, która dzisiaj Polską rządzi. Więc naprawdę, jeśli nawet dochodzi do jakichś drobnych nieporozumień...
1: A to skoro przeciwnikiem jest Tusk, to kim jest Sławomir Mentzen, kim jest Krzysztof Bosak, kim jest Grzegorz Braun?
2: No, to są ludzie, którzy, można powiedzieć tak, zachowują się dzisiaj niejednoznacznie w tej całej sytuacji. Bardzo niejednoznacznie, bo...
1: Krzysztof Bosak zachowuje się niejednoznacznie.
2: Niejednoznacznie, wie pan, bo składanie jednak publicznych deklaracji, a one były i ze strony Sławomira Mentzena i ze strony Krzysztofa Bosaka, chociaż on potem się z tego wycofywał, co dostrzegam i też jakby no, traktuję jako dobrą monetę.
1: Ale jakie były?
2: No były jednak takie, że oni dopuszczają koalicję i współrządzenie z Tuskiem i z jego formacją.
1: No nie.
2: Panie redaktorze,
1: nie było tak
2: cytatu. No tak, znaczy no
1: powiedzieli... Z Platformą, ale bez Tuska. No, ale, no, to jest cytat z... Sławomira Mentzena.
2: Ale panie redaktorze, no co to znaczy Platformą bez Tuska? Znaczy, no to nie oni będą Platformie wybierać lidera, no prawda? Więc jakby samo mówienie dzisiaj, że zresztą niezależnie od tego, czy to będzie Tusk, czy to nie będzie Tusk. Platforma jest partią, która realizuje w Polsce obcy interes, która zmierza do likwidacji polskiej suwerenności. No czy jeśli ktoś rozpatruje tego typu rządy i tego typu koalicje, no to znaczy, że tak naprawdę w tym sporze, zasadniczym sporze o Polskę, czy Polska będzie istniała, czy nie będzie istniała, czy będzie niepodległym państwem, czy stanie się częścią jakiegoś konglomeratu europejskiego zarządzanego z Brukseli, ci państwo stają po środku i mówią, zobaczymy, przyłączymy się może do tego, kto będzie silniejszy.
1: Ale to pan ma pretensje do Sławomira Mentzena, do Krzysztofa Bosaka.
2: To
1: jest postawa. A Mateusz Morawiecki też powiedział, że jak będzie wojna, to wyobraża sobie, że z Donaldem Tuskiem.
2: No a ja sobie nie wyobrażam. No i to nas między innymi z Mateuszem Morawieckim różni i nie uciekamy.
1: Ale nie krytykował pan
2: Mateusza. Ja nie uciekam od tych różnic. Nie uciekam od tych różnic. Znaczy ja daję mu prawo do tego, żeby tak myśleć, no i żeby tak informować. Znaczy
1: jest,
2: ja Ja nie widzę takiej możliwości, a szczególnie w sytuacji, kiedy groziłaby Polsce wojna, ponieważ dogadywanie się w sytuacji zagrożenia wojennego z ludźmi, którzy chcieli połowę Polski oddać na pastwę rosyjskiego najeźdźcy, opracowując plan obrony na Wiśle, co ujawnił pan minister, wicepremier Mariusz Błaszczak i za co go dzisiaj ta ekipa ściga, stawiając mu zarzuty i kierując akt oskarżenia do sądu, absurdalny, zarzucający mu uzyskanie jakichś korzyści politycznych z tytułu ujawnienia tych kompromitujących dla rządzących faktów. No, z takimi ludźmi się dogadywać, którzy pół Polski chcieli oddać ruskim bez żadnej walki, bez próby obrony, no to jest coś, co się nie mieści w moim pojmowaniu realizowania polskich spraw.
1: Naszym gościem Jacek Sasin, jeżeli pan poseł tak stawia sprawę, to może będziecie wieczną opozycją, nie możecie się z nikim porozumieć, ani z częścią tego rządu, jak rozumiem, z PSL-em chociażby, ani z Konfederacją, ani z Grzegorzem Braunem.
2: Panie redaktorze, ale czy ja powiedziałem, że się nie jesteśmy w stanie z nikim porozumieć, tylko powiedziałem, że my nie jesteśmy w stanie porozumieć się z Tuskiem i Platformą. No przecież to wyraźnie powiedziałem. No trudno mi sobie też wyobrazić raczej porozumienie z Lewicą. Po pierwsze, ona stoi twardo przy Platformie, a po drugie, no te światopoglądowe szaleństwa, które promują, no nie są rzeczami, które bylibyśmy w stanie w jakimkolwiek formie i w jakiejkolwiek nawet części popierać. Ale ze wszystkimi innymi my jesteśmy w stanie absolutnie rozmawiać. Tylko odrzucamy dzisiaj taką filozofię w sytuacji, w której Polska jest. Filozofię stania i mówienia mogę z tym, mogę z tamtym, zobaczę z kim mi się będzie bardziej opłacać. No bo to jeśli ktoś tak traktuje politykę, to ja tego nie akceptuję. Mam do tego prawo. Czy ja się będę musiał później z nim dogadywać? Być może tak, prawda? A czy koalicje to jest zawsze takie komfortowe dogadywanie się z tych, których lubimy, akceptujemy w pełni? No nie, znaczy to jest jakiś kompromis i do tego kompromisu Prawo i Sprawiedliwość oczywiście jest gotowe, ale naszym celem jest cel taki, żeby tak zdecydowanie wygrać wybory jak w roku 2015 i rządzić po prostu w Polską, co też nie znaczy, że nie chcielibyśmy wówczas poszerzać naszej bazy politycznej, bo mamy swoje doświadczenia z tych 8 lat i wiemy, że takie balansowanie na granicy większości też nie jest korzystne i powoduje, że ta skuteczność rządzenia no, czasami jest mocno ograniczona.
1: Jeżeli PiS pójdzie do wyborów, to z restauracją czy ze zmianą, który element rządów Prawa i Sprawiedliwości panu się nie podobał?
2: Znaczy, przede wszystkim ze zmianą w stosunku, co jest obecnie. To jest będzie zasadnicza
1: ale
2: zmiana.
1: Ale pewnie wielu wyborców prawicowych państwa patrzyło na osiela rządów PiS-u i mówiło, to mi się nie podobało, no, tamto nie podobało.
2: Panie
1: ale my jest autorefleksja?
2: Ale, panie redaktorze, my słuchamy tych głosów. Jest autorefleksja i to potężna. Słuchamy tych głosów. Naprawdę, proszę mi wierzyć, nie jesteśmy głusi na głosy wyborców prawicy, czy ja bym powiedział, bo ten podział na prawicę i lewicę dzisiaj jest dosyć archaiczny. Ja bym powiedział wyborców patriotycznych, propolskich w Polsce, bo my dzisiaj mamy, ja tak to zdefiniuję, chociaż to mocne, ale my mamy podział dzisiaj na partie propolskie i antypolskie. Znaczy wrócił ten podział, a być może zawsze był aktualny, o którym mówił kiedyś książę Józef Czartoryski jeszcze w XIX wieku, że w Polsce są tylko dwie partie, partia polska i partia antypolska. I to tak jest. Znaczy niezależnie, że w obu tych określeniach mieści się nie jedna formacja, tylko można powiedzieć, jedna grupa formacji. My słuchamy tych wyborców, którzy chcą ochrony polskiej suwerenności, naprawienia Polski, uczynienia z niej normalnego państwa, takiego państwa do życia dla ludzi, bezpiecznego, rozwijającego się, zapewniającego Polakom dobre, godne warunki do życia i państwem wolnym od szaleństw ideologicznych, bo to jest coś, co zawsze niszczy każde społeczeństwo i jest no, wielkim nieszczęściem tak naprawdę XIX i szczególnie XX wieku, bo ściągnęło to te wielkie ideologie, ściągnęły dwie wojny światowe, jedno, no, bo jednak druga, no pierwsza, no jedna z innych przyczyn wynikała. Drugą wojnę światową, okrutną, nazizm, komunizm, wszystko to, co nas dotknęło również, więc żadnych ideologii. I my ich słuchamy i przygotowujemy dla nich ofertę. Panie doktorze, jeśli pan mówi, że potrzebna jest refleksja, to rzeczywiście, no pewnie zawsze jest tak, że można coś było...
1: Ja się tylko pytam.
2: Nie, czy... ale ja to... Nie, no bo słyszę często takie głosy. Ja powiem tak, oczywiście zawsze jest refleksja potrzebna, ale ta refleksja nie może być jakimś nieuzasadnionym samobiczowaniem. No to powiem, no powiedzmy jedno, no rządy Prawa i Sprawiedliwości, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, to jest coś, co myślę i ja, ale każdy o zdrowym rozsądku musi ocenić jednoznacznie pozytywnie. To był ogromny skok cywilizacyjny, którego dokonała Polska i to był ogromny wzrost wzrost poziomu życia Polaków i ogromny wzrost bezpieczeństwa Polski Polaków. To się wszystko wydarzyło.
1: O to do części PiSu pretensjonuje Mateusz Morawiecki, mówiąc, że się dezawuuje dokonania rządu, doktorze, no nie także wiem, jego jako premier.
2: Nie, ale nie wolno być jakimś takim przewrażliwionym na własnym punkcie, naprawdę. Czy no nie ma ludzi idealnych, nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów, naprawdę. No
1: a jakie błędy popełnia Jacek Sasin?
2: Każdy to musi przejść. Liczne, naprawdę, ale to już... Ale panie to, że no nie jestem u spowiedzi.
1: Do publicznej spowiedzi,
2: nie jestem tutaj u spowiedzi, no spowiedź jednak jest niepubliczna. Spowiedź jest niepubliczna, w związku z czym jak pan to zostawi już, ja myślę, że...
1: Nie w polityce.
2: Myślę, że ci, którzy oceniają scenę polityczną, potrafią to doskonale ocenić i nie muszę im podpowiadać. Natomiast człowiek popełnia błędy, ważne, żeby wyciągał z nich wnioski. I my jako Prawo i Sprawiedliwość potrafimy wyciągać różne wnioski, chociażby takie dotyczące polityki europejskiej, że dzisiaj trzeba iść dużo bardziej na twardo w stosunku do instytucji europejskich niż wtedy, kiedy rządziliśmy. Wówczas jeszcze uważaliśmy, że możliwy jest jakiś kompromis w ramach instytucji europejskich, że można realizować polski interes, nie idąc na konflikt z instytucjami europejskimi. No przekonaliśmy się, że to jest po prostu niemożliwe, że te instytucje europejskie dzisiaj są pewnym elementem opresji wobec krajów takich jak
1: migracji,
2: Polska.
1: Bo Przemysław Czarnek całkiem niedawno mówił, że legalna migracja nie jest kłopotem.
2: Ale
1: jest czy nie jest?
2: Panie rektorze, każda migracja jest kłopotem. Każda migracja jest kłopotem. Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć i powinniśmy ją każdą dążyć do tego, żeby w ogóle nie było migracji. Znaczy to jest cel idealny.
1: Czy to zamykamy granicę jak Korea Północna?
2: Nie, panie rektorze, nie zamykamy granicę, bo granice są otwarte na wyjazdy turystyczne, biznesowe, każde inne, ale...
1: A wymiany studenckie też zakazujemy?
2: Też nie zakazujemy, panie rektorze. Mówimy o czym innym. No, czym innym jest to, o czym pan mówi. Normalny przepływ ludzi w ramach Unii Europejskiej. No przecież to jest jeden z fundamentów Unii Europejskiej. My absolutnie tak to cenimy to.
1: Natomiast czym jest migracja, skoro każda migracja, jak pan powiedział?
2: Ja mówię o tym, że przyjeżdżają do Polski ludzie, a już szczególnie jeśli przyjeżdżają w sposób niekontrolowany, osiedlają się tutaj i stają się częścią naszego społeczeństwa. Jednocześnie często, tak jak widzimy to na Zachodzie, nie akceptując zasad w tym społeczeństwie funkcjonujących, odrzucających naszą kulturę, nasze postrzeganie świata, a z czasem próbującym narzucić Europejczykom swoje normy postępowania, całkowicie odmienne od tych, których my żyjemy od wieków. No, na to akceptacji nie ma, bo to burzy bezpieczeństwo narodów europejskich, a my jako odpowiedzialni politycy powinniśmy zadbać o to, żeby Polacy byli bezpieczni. I to jest pierwsza absolutna rzecz.
1: I to jest podstawowe. Był pan szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zarządzał pan wielkimi spółkami. No i państwowe spółki, ale i prywatne przychodzą i przedsiębiorcy mówią, nie ma rąk do pracy.

0: w płacy za pracę, przepraszam, ciężkiej pracy za minimalne stawki. Po prostu skończyło się to. Znaczy, Polacy zasługują na to dzisiaj, przy tym poziomie rozwoju Polski, przy tym poziomie zamożności, jeszcze nie najwyższym, ale już całkiem niezłym. To również wynik 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: A jeśli by to oznaczało bankructwo firmy?
0: Panie rektorze, no co to znaczy oznaczało bankructwo firm? No,
1: że firma no, stanie się nierentowna, inaczej nie trzeba konkurować.
0: Inaczej trzeba, panie redaktorze, ograniczać koszty funkcjonowania firm, a nie poprzez obcinanie pensji. Podstawą jest dzisiaj cena energii, panie redaktorze. To jest dzisiaj coś, co dobija gospodarkę i dobija firmy, a nie płace pracowników. O to zadbamy, żeby ta, przepraszam, żeby ta kondycja firm była lepsza poprzez wyjście z systemu ETS-u, odrzucenie Zielonego Ładu. My bardzo cenię inicjatywę pana prezydenta dotyczącą referendum. Ona będzie dla nas, gdyby udało się ją przeprowadzić.
1: Prezydent mówi, że być może będzie powtórny.
0: I bardzo dobrze, bo trzeba cisnąć tą ekipę w tej sprawie rzeczywiście, bo ta sprawa jest...
1: A co, wniosek za wnioskiem?
0: Być może tak trzeba robić. No to jakby ja już nie chcę panu prezydentowi podpowiadać, trzeba tą ekipę cisnąć. To referendum jest bardzo potrzebne, bo ono dałoby narodowi prawo do wypowiedzenia się, a wszystkim politykom okazję do tego, żeby naprawdę się uświadomić Polaków, jaki to jest ciężar u szyi, jaki to jest kamień u szyi Polski. Ten obłędna polityka klimatyczna, która nas dzisiaj ciągnie w dół, winduje nam ceny energii i dla rodzin w postaci rachunku, ale przynajmniej dla gospodarki. I ona powoduje dzisiaj, że właśnie firmy będą bankrutować, a nie dlatego, że Polacy mają prawo godnie zarabiać. To jest po pierwsze. Jeśli okaże się, że dalej będzie tego rąk do pracy brakować, to trzeba myśleć, jak to systemowo rozwiązać. Po pierwsze oczywiście polityka prodemograficzna, ale ona będzie działać w dłuższej perspektywie
1: za 20
0: czasu. Oczywiście.
1: Lat, tak?
0: Po drugie, panie redaktorze, automatyzacja produkcji, to jest możliwe, naprawdę, i w wielu krajach na świecie to się udało. I Polska tutaj musi wreszcie dokonać dużego postępu. Musimy postawić na innowacje, musimy postawić na automatyzację w przemyśle. I po trzecie, panie redaktorze, aktywna polityka w stosunku do Polonii i do Polaków mieszkających za granicą. Rozdzielam to specjalnie.
1: Tak?
0: Czyli po pierwsze, tworzenie warunków dla tych, którzy wyjechali wygnani z Polski przez biedę, żeby mogli wracać. Mówię tu o tej emigracji lat 90., 2000.
1: I tej pounijnej.
0: Ale po drugie, i to jest bardzo ważne, Polacy na wschodzie, którzy mają prawo wrócić do ojczyzny, i moim zdaniem Polska wreszcie powinna bardzo poważnie się z tym zmierzyć. W sytuacji kryzysu demograficznego, właśnie braku rąk do pracy, my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby miliony Polaków często wegetowały, powiem to w ten sposób, w krajach
1: byłego Związku Sowieckiego. Z wschodniej granicy, z Białorusi, z Ukrainy.
0: Pamiętaj, że oni są faktem. Oni są dzisiaj faktem. Należy również tą emigrację ograniczać. Należy to ograniczać.
1: W jaki sposób ograniczyć?
0: Według tych zasad, o których powiedziałem. Polacy w pierwszej kolejności, prawda?
1: Czyli
0: Polacy
1: ci Ukraińcy,
0: first,
1: którzy dzisiaj Polacy pracują, first, nie będą mogli czuć się jakby bezpiecznie, kiedy
0: bezpiecznie
1: wróci
0: to w Polsce,
1: do...
0: Panie doktorze, bezpiecznie to w Polsce
1: jako pracownicy?
0: Bezpiecznie każdy się powinien w Polsce czuć.
1: Ale też ograniczyć tą już istniejącą, czy zachęcić ich do wyjazdu z powrotem na Białoruś,
0: panie,
1: na Ukrainę?
0: Panie redaktorze, ta sytuacja oczywiście jest nieco inna niż w przypadku przybyszów z innych części świata, bo też mamy wiedzę, jak wygląda sytuacja na przykład na Ukrainie, ale też nie możemy nie dostrzegać tego, że Polska stała się krajem, w którym, tak powiem, no, duża grupa ludzi, którzy nie jest żadnymi uchodźcami wojennymi, często są to bardzo bogaci ludzie, tak powiem, no, nie przestrzegających żadnych zasad i żadnych norm społecznych, traktują Polskę jako miejsce, gdzie się można wyżyć. Przypomnę ten rajd ukraińskiego kierowcy na morskiego, chociażby w ostatnim czasie, ale takich incydentów zdarza się ostatnio coraz więcej. I na to my musimy również reagować i nie możemy na to zamykać oczu, a na pewno już nie może być mowy o żadnym uprzywilejowaniu dla innych obywateli,
1: obcych
0: obywateli w Polsce. Takie elementy uprzywilejowania występowały.
1: A kto je wprowadził? Jaki rząd?
0: Była to jakaś, można powiedzieć, reakcja na agresję Rosji na Ukrainę i być może było to uzasadnione w pierwszym momencie, kiedy ta fala uchodźców do Polski napłynęła, że traktowani byli oni w sposób szczególny. Natomiast dzisiaj nic już nie przemawia za tym, żeby jakiekolwiek elementy utrzymywania tych ludzi miały być podtrzymywane.

0: czy uprzywilejowywania ich w jakikolwiek sposób miał być podtrzymywane. Polska jest krajem, który w pierwszej kolejności musi zadbać o polskich obywateli. Mówię polskich obywateli niezależnie od ich narodowości, bo mamy, że tak powiem, też tych obywateli innych narodowości. Polski obywatel to jest obowiązek polskiego państwa, a przybysze, różnego rodzaju goście, którzy są w Polsce, mają to szanować po prostu, bo jak się do kogoś przychodzi w gości, to trzeba szanować gospodarza.
1: Bardzo lubię te elementy merytoryczne i inne dyskusje. Jacek Sasin w naszym studiu, a do polityki wróćmy. Kraków. Powiedział pan, że pewnie w ciemno wzięlibyście wynik, jaki pan osiągnął w drugiej turze w roku 14 w Warszawie. Jaki wynik pan wziął w ciemno, panie pośle, w Krakowie?
0: No wygraną.
1: Kto jest w stanie wygrać?
0: No, tak powiem, dyskutujemy na ten temat w tej chwili. Ja mam swojego kandydata. Nie ukrywam w tych
1: dyskusjach. I pan nie powie oczywiście, kto nim jest.
0: Nie mogę powiedzieć, ja tego nie ukrywam. Nawet wczoraj chyba to mówiłem w jednej z telewizji. Ja osobiście bym postawił na pana radnego Drewnickiego, który jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta w tej chwili. Jest młodym jeszcze człowiekiem, stosunkowo młodym, szczególnie w stosunku do mnie.
1: Ma 36 lat. Młodym,
0: ma rzeczywiście 36 lat. Ma rodzinę, ma ustabilizowane życie, ale wszystkim jest wieloletnim samorządowcem, wieloletnim radnym Rady Miasta Krakowa, drugą kadencję wiceprzewodniczącym Rady. Niezwykle aktywny w tych działaniach opozycyjnych, zarówno wobec poprzedniego prezydenta, jak i szczególnie w ciągu tych ostatnich dwóch lat fatalnej zupełnie prezydentury Miszalskiego. Był tym człowiekiem, który niezwykle aktywnie, co przyznają nawet ci organizatorzy niechętni, że tak powiem, Prawo i Sprawiedliwość, organizatorzy tego referendum, był jednym z tych, dzięki którym ten sukces referendalny był możliwy. I myślę, że to jest taki kandydat, który rzeczywiście dzisiaj mógłby trafić do mieszkańców Krakowa, że nie taki kandydat właśnie typowo partyjny, nie polityk gdzieś z najwyższej półki. Mi się wydaje, że akurat nie tego dzisiaj potrzeba w samorządach. Potrzebny jest właśnie ktoś, kto ten samorząd rozumie, kto rozumie problemy Krakowa i myślę, że to jest właściwy człowiek. Ale jak mówię, to jest moja opinia.
1: Kiedy będzie, jakie gremia podejmą?
0: Tą decyzję podejmie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele, który będzie miał tutaj oczywiście głos decydujący.
1: Kiedy taka decyzja zapadnie?
0: Ja na pewno będę namawiał do tego, żeby to była taka decyzja, jak powiedziałem, ale być może pojawią się jakieś inne kandydatury.
1: Partia Razem już ma...
0: Ale to nie jest wyścig. Nie chodzi o to, żeby na wyścigi teraz się ścigać, kto szybciej kogoś wystawi.
1: Wybory 27 sierpnia.
0: Zgoda i na pewno nie będziemy czekać zbyt długo. Na pewno w najbliższych dniach taką decyzję Prawo i Sprawiedliwość...
1: Będą kolejne referenda?
0: No to zależy od lokalnych inicjatyw. Wydaje mi się, że to referendum krakowskie, ono odniosło sukces, znaczy oczywiście po pierwsze dlatego, że były powody, żeby odwołać tego prezydenta. Była taka autentyczna społeczna emocja sprzeciwu wobec tego, co on robi. Ale z drugiej strony dlatego, że to była społeczna inicjatywa, czyli nie była inicjatywa jakiejkolwiek partii politycznej. I ona jako inicjatywa społeczna mogła też zjednoczyć różne partie w tym działaniu. Ja myślę, że jeśli takie inicjatywy będą w innych miastach, a mógłbym wiele miast wskazać, gdzie są fatalni prezydenci, których należałoby jak najszybciej odwołać. No jednym z takich miast jest chociażby Białystok, zarządzany od bardzo, bardzo wielu lat przez prezydenta Truskolaskiego. Źle zarządzany, nie wykorzystujący swoich szans.
1: I tam jest taka
0: szans.
1: Emocja, żeby zrobić referendum na odwołanie?
0: To jakby nie zależy ode mnie, no bo oczywiście we mnie ta emocja jest, natomiast to jest za mało.
1: A pan ją widzi wśród Białostoku?
0: To jest za mało. Obawiam się, że taka inicjatywa tam akurat nie zaistnieje. Natomiast mówię realnie. Natomiast nie chcę wróżyć z fusów. Jeśli będę słyszał o jakiejś inicjatywie w tej chwili w Rzeszowie, ta sytuacja rzeczywiście między Krakowem a Rzeszowem jest dosyć bliźniacza i taka dosyć podobna, prawda? Nowy prezydent, który przyszedł po wieloletnim prezydencie, choć oczywiście nieakceptowanym przez wszystkich, bo ja mówię, trudno znaleźć kogoś, kogo by wszyscy akceptowali, to jest chyba niemożliwe.
1: Ale jednak
0: gdzieś tam szanowanym przez mieszkańców. Są podobnie jak pan profesor Majchrowski, z którym przecież w różnych sprawach się nie zgadzaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, ale trudno było pana profesora Majchrowskiego nie szanować, prawda? Jako tego, który na tyle lat potrafił to poparcie mieszkańców Krakowa utrzymać, prawda? Chociaż podejmował różne kontrowersyjne decyzje, z którymi się nie zgadzaliśmy. Natomiast jakiś szacunek trzeba mu rzeczywiście oddać. Podobnie było w Rzeszowie z prezydentem Ferencem. ręce, prawda? I dzisiaj ten pan, który tam jest prezydentem, pan Fiołek, no właśnie mniej więcej tak idzie troszkę śladami swojego krakowskiego kolegi. I myślę, że ta emocja w Rzeszowie też narasta, przynajmniej nie wiem, czy jest już tak duża, żeby się sfinalizować, ale myślę, że narasta.
1: A propos przez samorządów wczoraj chyba dantejskie, tak można powiedzieć, sceny na sejmiku podlaskim. Nie wpuszczono mieszkańców, stała tam jakaś ochrona nieumundurowana, tacy panowie, no, wyglądający nieciekawie, którzy szarpali się z mieszkańcami, którzy chcieli wejść na posiedzenie sejmiku podlaskiego. Wszystko w kontekście właśnie migracji.
0: Panie doktorze, szanowni państwo, znaczy to, co dzieje się w sejmiku podlaskim od 2 lat, znaczy to jest jeden wielki, nieustający skandal praktycznie od samego początku. Można powiedzieć, że ta władza dzisiaj województwa podlaskiego w ogóle narodziła się, no można powiedzieć, z nieprawego łoża. No, bym tak użył takiego
1: literackiego
0: trochę porównania. Ale
1: zgoda. Że was zdradzili.
0: Po pierwsze, jest taka sprawa, no, oni nie wygrali żadnych wyborów, czyli nie mają żadnego mandatu społecznego ci ludzie. Ci ludzie, którzy tam rządzą, pan Prokorym, marszałek, prawda, cały zarząd województwa jego, ci aparatczycy, którzy tam dzisiaj zarządzają tym województwem, oni nie mają żadnego mandatu społecznego. Oni narodzili się w wyniku zdrady, znaczy w wyniku tego, że oszukali wyborców. Oszukali, znaczy skorzystali z oszustwa wyborczego dwójki zdrajców, mówię to wprost, że ja nie mówię zdrajcach,
1: a
0: oni w sensie...
1: pan radny Kałuża?
0: Panie redaktorze, ja nie mówię w sensie takim, że oni zdradzili Prawo i Sprawiedliwość, bo naprawdę nie o to chodzi. Mogę mieć z tego powodu absmak, ale tak powiem, no nie o to chodzi. Oni zdradzili wyborców, bo ci wyborcy głosowali na PiS w ich osobach, a nie na Platformę czy PSL, prawda? Znaczy, po prostu. Znaczy, ci wyborcy, ja z nimi mam kontakt, rozmawiam. Ci ludzie są oburzeni po prostu tym, co zrobili ci państwo. Ale to jest historia. Natomiast to, co jest teraz, wszystko inne jest konsekwencją. Ci ludzie się boją ludzi po prostu. Oni się boją ludzi. Uciekają przed ludźmi. Każdej sprawie, gdzie trzeba się skonfrontować z mieszkańcami województwa podlaskiego, ci państwo czmychają, uciekają. Najpierw uciekali przed leśnikami, uciekali przed ratownikami medycznymi, którzy przychodzili protestować, uciekali z sesji sejmiku, dosłownie uciekali, tylnymi drzwiami, prawda, uciekali, żeby nie mieć kontaktu z tymi protestującymi Polakami, którzy tam przyszli, a wczoraj postanowili inną metodę zastosować, czyli nie wpuścić po prostu protestujących na salę obrad, żeby nie musieć uciekać po raz kolejny. Skończyło się to w ten sposób, że mieszkańcy i tak zrealizowali swoje prawo do tego, żeby być uczestnikami obrad sejmiku. To przecież jest na Boga samorząd. No co to jest samorząd? To samorząd to jest to już takie wprost reprezentowanie mieszkańców. Jak można się od mieszkańców odcinać po prostu? Ale doszło przy tej okazji do szarpaniny, do naruszenia nietykalności cielesnej. Naprawdę starszych często ludzi, na przykład przewodniczącego środowiska więzionych i represjonowanych w czasach komunistycznych, zasłużonych ludzi, którzy byli bici i maltretowani w czasach komunistycznych i dzisiaj pod rządami koalicji 13 grudnia na Podlasiu wracają tamte obrazy. Więc to jest niewyobrażalny skandal.
1: Konsekwencje polityczne?
0: Wszystkim tak. My złożymy, jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, to zapowiadam, wniosek do prokuratury, mimo pewnej świadomości, co to jest za prokuratura w tej chwili, ale wniosek do prokuratury, żeby nie było, że nie ma reakcji, na naruszenie nietykalności osobistej ludzi przez jakąś firmę ochroniarską. Na jakiej podstawie to się w ogóle dzieje? Na jakiej podstawie ci ludzie tam w ogóle działali? Kto im wydał rozkaz do tego, żeby szarpać, popychać, szturchać ludzi, mieszkańców, którzy w pokojowy sposób przyszli realizować swoje prawo do tego, żeby uczestniczyć w pracy organu samorządu terytorialnego. Natomiast to konsekwencje polityczne, panie doktorze, są takie, że wszyscy zobaczyliśmy, jak oni podchodzą do problemu migracji w Polsce, bo cała rzecz dotyczy właśnie tego, iż jeszcze w zeszłym roku ten zarząd i ta większość przyjęła uchwałę sprzeciwiającą się nielegalnej migracji w województwie podlaskim, wprowadzeniu zapisów paktu migracyjnego, a to jest, Podlasie jest szczególnym regionem, który jest w imadle migracyjnym. Znaczy, z jednej strony wielki nacisk od wschodu na granicę, na zaporę nielegalnych migrantów z Białorusi, z drugiej strony pakt migracyjny i te wszystkie konsekwencje napływu tych migrantów z zachodu. Mieszkańcy nie chcą być ściskani po prostu tą falą migracyjną, z jednej, z drugiej strony protestują przeciwko temu. Oni przyjęli uchwałę. Proszę sobie wyobrazić, że miesiąc temu wycofali się z tej uchwały, przegłosowali wycofanie z tej uchwały, argumentując to tym, że rząd im odmówił odmówił pieniędzy na inwestycje w Operze Podlaskiej. Czyli rozumiem, że teraz już jest warunkowość nie tylko brukselska, ale tuskowa warunkowość również na pieniądze, dla samorządów w sprawach migracji. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości, i tutaj szczególną rolę chciałem podkreślić pana marszałka, byłego marszałka, dzisiaj przewodniczącego klubu, Artura Kosickiego, złożyli projekt nowej uchwały, która mówi, że wracamy do tego, że nie chcemy tutaj migracji. I wczoraj jakby cała rzecz się o to rozegrała. Walka nie jest skończona. Oni wczoraj jednak bali się odrzucić to, ten projekt uchwały radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wycofali do następnej sesji, więc ja powiem tak, my tej sprawy nie odpuścimy. Na następnej sesji pojawi się znacznie więcej ludzi i będą mieli znacznie większy kłopot wtedy, żeby blokować mieszkańców przed wyrażaniem swojej opinii.
1: To już na koniec pytanie o stowarzyszenie. Będzie wasze stowarzyszenie?
0: Oczywiście, że będzie. Tak, będzie. W najbliższym czasie złożymy wniosek o rejestrację tego stowarzyszenia. Mamy w tej chwili około 100 zgłoszeń do tego stowarzyszenia. Oczywiście nie zamykamy listy. Mówię tylko o parlamentarzystach, bo my zgodnie z apelem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie tworzymy żadnych struktur zewnętrznych. Szanujemy tę opinię pana prezesa absolutnie w pełni. Zapraszamy parlamentarzystów. Tak, będzie to stowarzyszenie. Jak mają być dwa płuca, panie redaktorze, w Prawie i Sprawiedliwości? No to muszą być dwa płuca, nie jedno. Znaczy, no, organizm z jednym płucem marnie funkcjonuje, w związku z czym no, będą również w Prawie i Sprawiedliwości te dwa płuca, tak zostało to ustalone w ramach tych rozmów, konsultacji wewnątrzpartyjnych. I ja myślę, że to jest całkiem fajny model, który pozwoli nam rzeczywiście wykorzystać wszystkie atuty i pokazać tą szerokość oferty Prawa i Sprawiedliwości do różnych wyborców.
1: O czym mówił Jacek Sasin, poseł na Sejm, partia Prawo i Sprawiedliwość.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie państwa, pozdrawiam pana redaktora.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Na naszych łączach Dorota Kania, dziennikarka publicystka. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
1: To trochę porozmawiamy teraz o mediach i o tym, co się wydarzyło dookoła nominacji sędziego Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Po pierwsze pytanie, czy sędzia Kapiński faktycznie zasługuje na takie stanowisko?
2: Ja nie wiem, czy sędzia Kapiński zasługuje na takie stanowisko, czy to jest dobre określenie, natomiast ma bardzo odpowiednią drogę zawodową i moim zdaniem, skoro pan prezydent go wybrał, no to uznał, że jest to osoba najlepsza z tych wszystkich kandydatów, które były przedstawione na prezesa Sądu Najwyższego. Pan sędzia Kapiński, jak już powiedziałam, wiele lat orzekał. Jest to sędzia, który ma doświadczenie i w ostatnim czasie, mówię tutaj o rządach koalicji 13 grudnia, dał się poznać jako sędzia, który nie ma problemu z tym, żeby podejmować trudne decyzje i iść pod prąd, tak? Nie iść tak jak nadzwyczajna kasta. Co będzie? Zobaczymy.
1: A szedł pod prąd, czy był elementem nadzwyczajnej kasty, czy mianowanie sędziego Kapińskiego jest powrotem postkomuny do Sądu Najwyższego, czy nie, pani redaktor?
2: Nie, dlatego, że ja, znaczy, tak jak mówię, panie redaktorze, wszystko zobaczymy. Do tej pory mieliśmy mieliśmy taką sytuację, że sędzia Kapiński zachował się niezwykle przyzwoicie, jeżeli chodzi o pana prokuratora Barskiego. To znaczy uznał, że pan prokurator Barski jest legalnie i urzędującym prokuratorem krajowym, a nie prokurator Kornelow, prawda? I to akurat było w czasie, kiedy naprawdę rząd Tuska był bardzo mocny. Teraz ten rząd się chwieje, teraz ma problemy. A wtedy, kiedy zapadła decyzja w Sądzie Najwyższym, że jednak prokurator Barski jest legalnie urzędującym prokuratorem krajowym i kiedy to się zostało ogłoszone, no to nie było takie oczywiste, że nie będzie żadnych reperkusji. I były medialne. Ja tylko przypominam, co się działo, kiedy sędzia Kapiński to powiedział. Jaki był hejt na niego. A również dziennikarze konserwatywni, również Radio Wnet szeroko o tym informowało, że ta decyzja jest bardzo kluczowa, jeżeli chodzi o działanie prokuratury i postrzeganie prokuratury.
1: A sprawa Lecha Wałęsy, bo to budzi kontrowersję, że to jest ten element, który powoduje, zdaniem chociażby profesora Sławomira Cenckiewicza, że to nie powinna być ta kandydatura, że to nie jest osoba odpowiednia i że błąd popełnił Karol Nawrocki. Co wiemy o tym procesie i czy faktycznie jest tak, że no wtedy sędzia Kapiński nie stanął na wysokości zadania, jeśli chodzi o orzekanie zgodnie z prawdą?
2: W roku 2000, kiedy zapadła decyzja ostateczna, jeżeli chodzi o Lecha Wałęsę, pracowałam w Dzienniku Życie. To było życie z kropką. Zajmowałam się lustracją i chodziłam do sądu lustracyjnego. Wcześniej zajmowałam się lustracją wtedy, kiedy tę lustrację przeprowadzał rzecznik interesu publicznego i to rzecznik interesu publicznego między innymi również, zajmował się głównie rzecznik interesu publicznego, tak? Natomiast jeżeli chodzi o gromadzenie dokumentów i tak dalej, to służby specjalne, tak? Wtedy miały w gestii dostarczyć wszystkie dokumenty. I ja tutaj się oprę na tym, co mówił i powiedział, i te wypowiedzi są do odszukania, to nie są trudne wypowiedzi do odszukania. Myślę tutaj o człowieku nieskazitelnym dla mnie, kawalerze Orderu Orła Białego, rzeczniku interesu publicznego, czyli niezłomnym sędzim Bogusławie Niedzieńskim. Bogusław Niedzieński, pytany przez dziennikarzy w 2018 roku, kiedy wyszła sprawa teczki Lecha Wałęsy w szafie Kiszczaka. Pytany, czy coś tutaj zmienia sprawa, jeżeli chodzi o wzruszenie tej decyzji. Czy ta decyzja była słuszna? Że jednak no, okazało się, że Lech Wałęsa był agentem, a sąd go nie uznał agentem. Sędzia Niziński odpowiedział w ten sposób. Zacytuję tę wypowiedź. Sędzia Niziński o procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy powiedział tak. Brakowało dowodów na to, by uznać, że Lech Wałęsa złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. Nie było wtedy ani teczki personalnej, ani karty pracy. Dokumenty, jak się okazało, znajdowały się u generała Kiszcza. Sędzia Niziński powiedział, że sąd nie miał innego wyjścia. Zaopierał się na kserokopiach, przecież to było ksero z ksero, kserówki z kserówek. Nie było innych dokumentów, nie było oryginalnych dokumentów, które by bezpośrednio świadczyły o tym, że Lech Wałęsa był agentem. I sędzia Bogusław Niziński, który wiele lat orzeka, był sędzią przecież, znał się na procedurze, powiedział, że zabrakło dowodów na to, by uznać, że Lech Wałęsa złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. I dla mnie stanowisko sędziego Niedzielskiego jest, bym powiedziała, ostateczne w tym temacie, dlatego że pan sędzia powiedział bardzo wyraźnie. I ja nie będę się rozwodziła tutaj nad zawartością dokumentów, bo prawda historyczna jest taka, że dokumenty zostały odnalezione, dokumenty oryginalne w szafie Kiszcza, prawda? One się znajdowały przez cały czas u Czesława Kiszczaka. A sąd miał do dyspozycji to, co miał. A jaka była ustawa lustracyjna? Jakie były problemy z ustawą lustracyjną? Co zrobili z tej ustawy posłowie, którzy się bali lustracji? Myślę tutaj między innymi, a głównie o SLD i o Aleksandrze Kwaśniewskim. Przypomnijmy, że wtedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. To chyba ci, którzy się zajmują historią i ilustracją, pamiętają o tym. Więc dla mnie sprawa jest oczywista i jednoznaczna. Sędzia Niziński uznał, rzecznik interesu publicznego uznał, że sąd nie mógł inaczej zadecydować.
1: No to jeżeli ta sprawa nie jest tak jednoznaczna, jest sprawą sprzed ćwierć wieku, a mamy wyrok i decyzje całkiem świeże, to pojawia się takie pytanie, o co właściwie chodzi w tej burzy, która dzieli prawicę. Zdaniem wielu też daje oddech Donaldowi Tuskowi, który no nie był w najłatwiejszej politycznej sytuacji po referendum krakowskim, a teraz Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej prawica, duża część prawicy zajmuje się nominacją prezydenta, jakby to była rzecz najważniejsza i pan sędzia Kapiński był kimś no niemalże porównywalnym do Małgorzaty Gersdorf czy Andrzeja Rzeplińskiego. O co w tej rozgrywce tak naprawdę może chodzić?
2: Ja nie mam pojęcia. Znaczy jestem zdumiona tym, co się stało. Dlatego, że ja tutaj się zgadzam z dziennikarzami tak zwanych wolnych mediów, którzy napisali, że to jest zdumiewające, że w momencie, kiedy rzeczywiście jest wygrane referendum w Krakowie, prawica się zajmuje, dziennikarze prawicowi się zajmują tą sprawą. Bo przecież tak naprawdę to się wszystko zaczęło od wpisu profesora Cęckiewicza, prawda? Niż wcześniej napisał Jarosław Kaczyński, że sobie nie wyobraża, żeby sędzia Kapiński był prezesem Sądu Najwyższego, a później sprawę podjął Sławomir Cęckiewicz. Ja uważam, że nie było innej drogi. Zajmuję się lustracją wiele, wiele lat. Napisałam kilka książek na temat lustracji, na temat tajemnictwa pracowników, na temat działań służb specjalnych. Wiem, że prawda historyczna nie zawsze się pokrywa z prawem, że jeżeli chodzi o ustawę lustracyjną, były nieprawdopodobne kłopoty, żeby doprowadzić do tego, kogo uznać za kłamcę lustracyjnego. Ta ustawa wtedy, w 2000 roku, była fatalna. Nie udało się jej zmienić na nowo, tak? Była dramatycznie zła. Mało tego, przecież wyszła sprawa, ja tylko przypomnę, że była sprawa związana z tym, żeby ponownie przeprowadzić proces lustracyjny po tym, jak się okazało, że w szafie Kiszczaka są dokumenty, prawda?
1: Była, wtedy... ale nie zostało to wznowione, ale to jest jeden element. Ja teraz, no chyba, że pani redaktor umknie od tego pytania, bo zastanawiam się...
2: Nie, nie umknę od tego jakie, pytania, ja właśnie, nie wiem, co się stało, właśnie, nie potrafię tego wytłumaczyć.
1: A jaki jest uzysk, bo tutaj wydaje się, że gra też idzie o jakieś elementy być może nawet polityczne de facto, albo przynajmniej personalne. No to, co się ostatnio wydarzyło, zdaniem wielu jest odczytywane jako atak na prezydenta ze strony dużej prawicowej stacji, jaką jest Telewizja Republika. Można tak to odczytywać, czy nie? I tak się właśnie... Jaki jest efekt medialno-polityczny całej tej burzy?
2: Ja uważam, że efekt medialno-polityczny jest może medialny, bo polityczny jeszcze nie wiem, ale medialny jest taki po obserwacji wpisów w mediach społecznościowych i to, co się dzieje. Uważam, że to nie był mądry ruch. To nie był najmądrzejszy ruch ze strony właśnie Telewizji Republika. Jestem właśnie ze strasznej sytuacji, bo przez wiele lat była redaktorem naczelnym tej stacji.
1: A to również nie jakby nie jest też tak, że to jest temat prosty, żeby była jasność. Ja też wiele rad współtworzyłem redakcję Telewizji Republika, z czego jestem, no czegoś nie wypieram i jestem dumny. Także też wiele moich audycji tam było realizowanych, ale to jest też właśnie ciekawe politycznie, jak to się rozgrywa i medialnie, bo być może to jest taki pierwszy element, kiedy jest jakiś klin wbity między Pałac Prezydencki, a może i samego prezydenta, a środowisko.
2: Ja przypomnę tylko nominację. Tak. Ja przypomnę tylko nominację obecnego szefa BBN-u, pana Bartosza Grodeckiego.
1: To się rozeszło po kościach, ale faktycznie był to też taki zgrzyt w tych relacjach. No i pytanie, jak te relacje wyglądają i o co właściwie chodzi w tym takim napięciu między przynajmniej Pałacem Prezydenckim, a może i samym prezydentem, a Telewizją Republiką.
2: Nie wiem, o co chodzi. Uważam, że to był straszny błąd, który się odbije bardzo potężnie na Telewizję Republika. Ludzie, którzy oglądali tę telewizję, przynajmniej teraz deklarują w mediach, że koniec z oglądaniem, że nie będą ani wspomagać się finansowo, ani nie będą oglądać. Mają inny wybór, będą przechodzić do innych stacji konserwatywnych. I nie będą w tej chwili wspierać tak, do tej pory wspierali Telewizję Republika. Obawiam się, że to kardynalny błąd. Emocje, czy tylko emocje, tego nie wiem. Natomiast ta sprawa została wtedy akurat, mówiąc kolokwialnie, odpalona. I wtedy to się stało, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i cała prawica zresztą, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, tylko całe środowisko konserwatywne powinno fetować sprawę odwołania Aleksandra Miszalskiego. Absolutne zwycięstwo demokracji, absolutne zwycięstwo społeczeństwa, które pokazało, że chce zmiany w Krakowie złego prezydenta. To się udało. I co mamy? I mamy wielką awanturę o sędziego Sądu Najwyższego. Zobaczymy, ja nie wiem, jak będzie ostatecznie z prezesem sędzia Kapliński. Wydaje się, że dobrym. Ale w momencie takiej awantury ja słyszę w Polsce 24 pan redaktor Biedroń mówi, że podobno Telewizja Republika miała innego kandydata. Czy to jest prawda? Aż mi się trudno mi w to wierzyć, że miały być jakieś zakulisowe rozgrywki, tak? Ale nie rozumiem tego. Nie potrafię też zrozumieć jednej rzeczy, że tak doświadczony naukowiec, jakim jest Sławomir Sercewicz, wszedł w tę narrację, ponieważ przecież prawda historyczna nie zawsze się pokrywa z prawem. Są takie obostrzenia prawdy, są takie ustawy, które hamują naprawdę dojście do prawdy historycznej, a ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej w 2000 roku była właśnie taka, że blokowała wydanie tego, kto jest inaczej, chroniła agentów moim zdaniem, tak, ta ustawa. chroniła osoby, które były tajnymi współpracownikami komunistycznej bezpieki. Mało tego, jeszcze chroniła do tego stopnia, że był bardzo krótki okres odwoławczy, że się nie dało wzruszyć tego wyroku. Tylko pół roku, ale też wtedy, gdyby się znalazło na okoliczności, urzędujący wówczas minister sprawiedliwości Lech Kaczyński nie mógł wzruszyć tego wyroku z bardzo prostego powodu. Nie było żadnych nowych okoliczności. Były cały czas te same dokumenty, nieoryginalne, które by zakwestionował każdy biegły.
1: I to jest też ten element prawny, no ale wydaje się, że jednak bardziej tutaj gra rolę polityka. Może i to, co powiedziała pani redaktor, że też polityka kadrowa w Sądzie Najwyższym, a wcześniej w BBN-ie, bo to może się pokrywać, jak te zakulisowe rozgrywki powodują potem medialną burzę. No i nie wiadomo, czy się dobrze przyczyniają dla debaty na prawicy i dla dynamiki politycznej, dla polskiej prawicy.
2: Ja tylko przypomnę, że przecież politykę już przez wiele lat uprawiał Adam Michnik. Tym to się skończyło, to doskonale wiemy. Ja pracowałam w Dzienniku Życia, jak tylko powiedziałam, taką politykę chciał uprawiać Tomasz Wołek. Jak to się skończyło, wiemy. Uważam, że rolą dziennikarza jest oczywiście informować, jest mówić, powinno być stacja informacyjna, powinna się zająć informowaniem. A w tym momencie mamy jakąś rozgrywkę, gdzie wychodzą na jaw różnego rodzaju, moim zdaniem, rzeczy, które miały miejsce w 2000 roku, które w tej chwili można różnie oceniać publicystycznie, informacyjnie, ale jeżeli chodzi o prawnie, odwołam się do pana sędziego Nidzińskiego. Sąd nie miał innego wyjścia. Nie mógł inaczej zrobić.
1: O czym mówiła Dorota Kania, dziennikarka publicystka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję. Nocne powtórki w net.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Zaczynamy dziś audycję, żebyś wiedział. 27 maja będzie wspomnienie bardzo ważnego pisarza, będzie zapowiedź pięknego festiwalu i będzie też podróż do Armenii. Będziemy się łączyć z Mikołajem Murkocińskim, ażeby Państwo się dowiedzieli, gdzie jest, co robi i co widzi w tym samym czasie, ale w Armenii Mikołaj Murkociński. Dziś jest 27 maja. Pogoda trochę już mniej słoneczna, trochę już mniej południowa, ale wciąż piękna. 22 stopnie mają dziś być na termometrach, ale warto dziś jakąś kurtkę, jakiś sweterek wziąć ze sobą, bo jednak ta temperatura jest dużo niższa niż wczoraj. Wczoraj już w pełni letnia, pod 30 stopni nawet ta temperatura dochodziła. Jest taka piosenkarka Yolanda Claire Quartey, znana jako Yola albo po prostu Yola Carter. Jest to angielska piosenkarka i autorka tekstów, ale też aktorka, a jej debiutancki album studyjny Walk Through Fire zyskał uznanie krytyków i przyniósł jej, uwaga, 4 nominacje do nagrody Grammy, w tym dla najlepszego nowego artysty. I tej artystki teraz posłuchamy, nie z jej pierwszego albumu, ale z jednego z kolejnych, Yola.

0: Dziś jest 148. rocznica urodzin Ferdynanda Osendowskiego, pisarza, podróżnika, o którym będziemy rozmawiać z panią profesor Marią Jolantą Olszewską, literaturoznawczynią. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: To może zacznijmy od tego, czy to jest prawda i jak to się stało, że Ferdynand Osendowski był, czy jest opisywany jako najpoczytniejszy polski pisarz okresu międzywojennego?
1: Tak, rzeczywiście jest tak, że był na pewno jednym z najpoczytniejszych pisarzy okresu dwudziestolecia międzywojennego. Nazywany był polskim Karolem Majem. Jego twórczość była zestawiana nie tylko z twórczością Sienkiewicza czy Marii Rodziewiczówny, ale także z takimi pisarzami jak Kipling, London i właśnie Maj. No i co najciekawsze, że od roku 1951, kiedy wyszedł ukaz o tym, aby całkowicie Osendowski zniknął z życia kulturalnego Polski, nie tylko z jego książki były likwidowane z bibliotek, ale w ogóle jego nazwisko nie mogło się pojawiać w żadnych publikacjach. No, można powiedzieć, zapomnieliśmy o nim trochę. Dopiero po roku 1990 jego nazwisko i jego książki, nie wszystkie, bo napisał ich prawdopodobnie około 120, są przywracane polskiej publiczności. Niemniej jednak polskim czytelnikom, niemniej jednak no już to przywracanie no nie jest, można powiedzieć, zajęciem tak wysokiego miejsca, jak to było w dwudziestoleciu międzywojennym. Co więcej, jest to postać zupełnie niezwykła, malownicza. No, nie wiem, czy starczy nam tych kilku minut, żeby omówić jego biografię.
0: A ja jeszcze pani profesor, tak? Od razu, zanim do tej biografii nawiążemy, żeby może od razu wytłumaczyć, skąd się to wzięło, dlaczego w tych latach 50. wycofano książki, nacenzurowano Osendowskiego. Jest to związane z jedną z książek, którą napisał. Jaka to jest historia? Dlaczego tak bardzo ten ustrój chciał wymazać tego pisarza z głów czytelników w Polsce?
1: Dlatego, że Osendowski był no, konsekwentnym i można powiedzieć twardym antykomunistą. Nie znosił komunizmu, widział ogromne niebezpieczeństwo. To właściwie można powiedzieć, że to ma takie dwa wymiary. Jeden wymiar to jest jego działalność antykomunistyczna, związana z tym, że był żołnierzem Kołczaka i w ogóle prowadził działalność antykomunistyczną. Przekazał dokumenty mówiące, tu zaraz uszczegółowimy jeszcze, mówiące o tym, że Lenin był po prostu szpiegiem niemieckim i tutaj zajmował się wpływem w ogóle Niemców na kształt rewolucji październikowej. Właściwie on zawsze mówił przewrotu bolszewickiego. A w roku 1930 popełnił dzieło monumentalne pod tytułem Lenin. I w Leninie zdemaskował prawdziwe oblicze komunizmu, pokazując ustrój Rosji sowieckiej jako ustrój mafijny. I on tutaj no, był bezwzględny w swoich ocenach i popierał to nie tylko, można powiedzieć, własnymi przekonaniami, tak? Czyli nie były to jakieś fantazmaty, ale to były twarde fakty. On jako jedyny chyba tak konsekwentnie mówił nie komunizmowi, bał się komunizmu i przestrzegał przed komunizmem Polaków. Co zresztą wpisało się też taki nurt antybolszewicki w polskiej literaturze, bardzo mocno osadzony po najeździe bolszewików na Polskę w 1920 roku. No, pozostał wierny swoim wartościom aż do samego końca.
0: To jest ten wątek związany z Leninem, z tą cenzurą powojenną, ale czy możemy się cofnąć do tych czasów międzywojnia? Jakimi on książkami sobie zaskarbił tą przychylność czytelników? I to nie tylko w Polsce, bo na całym świecie.
1: Tak, więc takim można powiedzieć, że to jest zupełnie niezwykła historia. Należałoby wrócić do takiego momentu, to jest właśnie do roku 1920, konkretnie do końca roku 1920, kiedy on w Stanach Zjednoczonych wydaje taką powieść przygodową Beats, Men and Gods. To zostanie przetłumaczone na język polski w 1923 roku przez Kraj ludzi, zwierząt i bogów. No i tutaj należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego ta książka stała się tak niezwykle popularna i w samych Stanach Zjednoczonych miała 24 wydania. Została przełożona na wiele języków, bo tak naprawdę te książki Ossendowskiego były najchętniej tłumaczonymi książkami na języki obce. Można się doliczyć tych przekładów na 27 języków. I wśród właśnie tych powieści, ta pierwsza powieść, no, była taką powieścią niezwykle popularną i odpowiadała na zapotrzebowanie czytelników na przygodę i romans. On stworzył coś takiego właśnie w rodzaju romansu podróżniczego, powieści egzotycznej, odświeżył tę powieść, a jednocześnie wywołał burzę w świecie naukowym, dlatego że podpisał się jako profesor, bo miał wykształcenie matematyczno-przyrodnicze. Studiował nie tylko w Petersburgu, ale także studiował w Paryżu. Potem pracował w Tomsku, w takim uniwersytecie technicznym i zajmował się karierą naukową. On nawet popełnił taką rzecz, przeczytam tutaj tytuł: Węgle kopalne i inne związki węglowe Dalekiego Wschodu z punktu widzenia chemicznego. Tu sobie wypisałam ten tytuł. No i on się szykował, że będzie uczonym. No i okazało się, że w tej pierwszej powieści, którą on wydał, no są przekłamania. Świat naukowy, zwłaszcza taki był szwedzki podróżnik Sven Hedin, a także tutaj krąg uczonych francuskich, wystąpili bardzo ostro przeciwko tej książce. Stąd też na przykład w polskim tłumaczeniu już Ossendowski zadbał o to, żeby uwiarygodnić to, co napisał. A napisał, właściwie można powiedzieć, opisał swoje przygody, kiedy już po rozstrzelaniu Aleksandra Kołczaka w Irkucku, Ossendowski z Omska, właśnie z Krasnojarska, przedostawał się aż do Mongolii. On już wcześniej miał takie zapędy podróżnicze, dlatego że jeszcze u progu swojej kariery, nawet nie myślał, że będzie pisarzem, odbył kilka podróży. Pierwsza taka wielka podróż to była podróż na Kaukaz, następnie właśnie od Dniestru aż po Bajkał. Następnie zatrudnił się prawdopodobnie, bo z Ossendowskim to jest tak, że nigdy nie wiemy, co było na pewno, dlatego że o jego życiu wiemy tylko to, co sam chciał nam powiedzieć. A jeszcze mówił o tym w sposób niezwykle, można powiedzieć, wyolbrzymiony. Czasami fikcja u niego miesza się z rzeczywistością. Niemniej jednak tworzy barwną opowieść. Stąd domyślamy się, że on zatrudnił się jako chłopiec czy pisarz okrętowy, zwiedził Chiny, Japonię, a także Indie. I w tych Indiach on, po tej podróży indyjskiej, on popełnił swoją pierwszą powieść Chmury nad Gangesem. Następnie, kiedy wybuchła rewolucja 1905 roku, on znalazł się w Mandżurii, gdzie miał poszukiwać surowce niezbędne dla armii. Tam wdał się w awanturę. Tak jak sam mówił, miał wystąpić przeciwko represjom w Królestwie Polskim, to było w Harbinie. Został aresztowany, skazany na karę śmierci. No, udało mu się jakoś uniknąć uniknąć wykonania tego wyroku. I następnie został wybrany na przewodniczącego rewolucyjnego komitetu naczelnego. Tam w tej Mandżurii został osadzony w więzieniu, siedział około 1,5 roku. Napisał nawet taką bardzo ciekawą powieść, którą zachwycał się Lew Tołstoj. To było w Ludzkim Pyle, zestawiane zresztą z zapiskami z podziemnego świata Dostojewskiego. Można powiedzieć, że już miał we krwi podróżowanie, tak? I kiedy wybuchła rewolucja, no to tak jak już powiedziałam, on złączył się z Aleksandrem Kołczakiem. No, kiedy ten został rozstrzelany, ratował się ucieczką. Ratował się ucieczką właśnie z owego Krasnojarska. Najpierw siedział w jakiejś jamie wykopanej w ziemi, w śniegu, a potem wzdłuż Jeniseju on przedostał się do Mongolii, gdzie w stolicy w Urdze no, stał się doradcą barona Ungerna. No, baron Ungern to też była niezwykle malownicza postać. Do dziś tak naprawdę nie wiemy o nim wszystkiego. Był zwany krwawym baronem, był to bicz na bolszewików. No i Ungern marzył o wielkiej Mongolii. Prawdopodobnie Osendowski był szpiegiem japońskim, ale też tego do końca nie wiemy.
0: I tych znaków zapytania jest bardzo dużo i tych historii,
1: tak,
0: jak pani sama teraz...
1: Dodać, tak, że te wszystkie swoje doświadczenia, jako żołnierza, jako podróżnika, można powiedzieć taki survival, który on przeżył, zawarł w tej swojej powieści, tej pierwszej powieści, która miała być pozornie właśnie powieścią folklorysty, taką no, etnograficzną, okazało się, czy przyrodniczą, okazało się, że z dziełem naukowym to nie ma nic wspólnego. No ale stała się ta powieść, jeszcze raz przypomnę, przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, no jednym z najpoczytniejszych dzieł na świecie w tym momencie.
0: Ja Państwa do tej powieści odsyłam, bo nawet w tych nowszych wydaniach są zdjęcia zawarte przez pewnego fotografa, który śladami Osendowskiego podróżował i te krajobrazy, o których Osendowski pisał, on sfotografował i w tej książce umieścił. Ja Panią Profesor

0: się interesują?
1: To jest tak moim zdaniem, że przecież on też poza takimi właśnie książkami podróżniczo-przygodowymi, które można spokojnie dzisiaj czytać, poza tą książką Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, on napisał jakby dalszą część Mocni ludzie, którą się czyta jednym tchem, można powiedzieć. On też zostały powieści historyczne, jak Lisowszczycy. Jak ktoś lubi ten typ wypowiedzi, powieści historyczne a la Sienkiewicz, no będzie zachwycony. Moim zdaniem Lisowszczycy czy Zagończyk dorównują poziomowi powieści historycznych Sienkiewicza czy Krachowieckiego chociażby. On rzeczywiście posługuje się takim językiem lekko archaicznym. On dopiero piątą swoją powieść wydał w języku polskim. Był poliglotą, on w ogóle władał kilkoma językami. On na przykład znał język chiński, proszę sobie wyobrazić, więc spokojnie pisał po polsku. Zresztą w pewnym momencie, już w dwudziestoleciu międzywojennym, no, czuł się Polakiem, ożenił się ze swoją pierwszą miłością, wtopił się w polskość, można powiedzieć, w te środowiska polskie. Związany był zresztą z Ruchem Narodowym. I to było tak, że jest to polski pisarz. Niemniej jednak, kiedy poczytamy jego rzeczy, na przykład o Polesiu, to taką troszkę myszką trąci. Ale moim zdaniem to jest uroda tych powieści. Tak jak wracamy do Dewajtis Marii Rodziewiczówny, a zresztą tu warto wspomnieć, że Osendowski, kiedy w czasie pierwszej wojny był korespondentem wojennym, przyjął właśnie pseudonim Mark Czertwan, żeby było wesele. On się tym Polakiem czuł, ten język polski stał się jego językiem, że jest trochę anachroniczny, to moim zdaniem ta patyna dodaje uroku tym powieściom. Oczywiście w związku z tym, że ich jest ponad 80 czy 120, bo różnie tutaj te dane są podawane, jak szukamy o nim wiadomości, no to wiadomo, że wszystkie te książki nie były na tym samym poziomie, no ale są książki, które można spokojnie zabrać na wakacje, poczytać, przenieść się w świat absolutnie egzotyczny, ciekawy, świat przygody. Ja pamiętam sama z dzieciństwa, wtedy Osendowski był całkowicie zakazany. Udało mi się przeczytać oczywiście cały cykl o Tomku i ktoś mi podsunął Osendowskiego, właśnie tę powieść. I po prostu można powiedzieć, jako młoda osoba, osłupiałam, że można tak rewelacyjnie pisać o tym świecie egzotycznym. No i zresztą sama biografia Osendowskiego jest niesamowita, bo tutaj warto jeszcze powiedzieć o zakończeniu jego życia, które było niezwykłe, dlatego że wybucha II wojna światowa, wydawałoby się, że on traci wszystko, przenosi się do Podkowy Leśnej, potem znalazł się w Żółwinie, w takim dworku Henryka Witaczka, przepraszam, i umiera w momencie, kiedy wchodzi Armia Czerwona. On umiera w szpitalu w Grodzisku. Prawdopodobnie miał gdzieś tam notatki albo był dopuszczony do tajemnicy o wielkim skarbie schowanym gdzieś w Mongolii, tym skarbie Ungerna. Ten skarb no, na dziś miał wynosić około 20 milionów dolarów, proszę sobie wyobrazić. I była taka przepowiednia, że jeżeli on Ungerna spotka w swoim życiu po raz drugi, no to skończy się jego życie, tak? I pojawia się tajemniczy oficer Wehrmachtu, który przedstawia się jako kuzyn Ungerna i po spotkaniu z nim Osendowski dostaje wewnętrznego krwotoku, właśnie zostaje przewieziony do szpitala w Grodzisku, zostaje tam umiera. I proszę sobie wyobrazić, zostaje pochowany w Milanówku, wchodzą Sowieci i pierwsza rzecz, którą robią, szukają go żywego, nie znajdują, no pokazują im grób, tak, bo on przez ČK był już przez wiele lat poszukiwany, stąd też jego ucieczka z Rosji sowieckiej przez Mongolię, a potem przez Japonię do Stanów i powrót do Polski.

0: i rozkopują jego grób, żeby się przekonać, że Ossendowski na pewno nie żyje. Szukają wiadomości o owym skarbie Ungerna. No kiedy okazuje się, że Ossendowski, jakby przeczuwając to, co go może spotkać, spalił całe swoje archiwum. Nigdzie tej notatki o tym wielkim skarbie, tajemniczym skarbie nie można znaleźć i tę tajemnicę zabrał Ossendowski do grobu. Czy rzeczywiście był ten skarb, czy nie? No nie wiemy, teraz już tego nie sprawdzimy, ale to dodaje właśnie kolorytu jego biografii. Wciąż można powiedzieć nie do końca znanej, nie do końca właściwie nigdy praktycznie nie poznamy pełnej prawdy o Ossendowskim, ale może to i dobrze, że nie poznamy, bo dzięki temu ta aura tego niepokornego, wojującego z całym światem, a przede wszystkim z jakimiś ograniczeniami, z indoktrynacją. On nie znosił Lenina, nie znosił Dzierżyńskiego i nigdy się z tym nie krył. Nigdy się właśnie z tym nie krył, nie starał się przypodobać, odkupić, stać sowieckim pisarzem. Miał swoją fantazję, właśnie zagończyka można powiedzieć, człowieka pochodzącego z Kresów, bo urodził się w Lucynie, na Łotwie, potem rodzina przeniosła się do Kamieńca Podolskiego, a stamtąd do Petersburga, ale tę fantazję ułańską, kresową miał takiego właśnie zagończyka, a przede wszystkim miał kręgosłup moralny, bardzo mocny i pozostał mu wierny, tak, tym wartościom, które zawsze głosił.
1: To ostatnie pytanie, pani profesor, i z krótką odpowiedzią. Czy skutecznie został wymazany z literatury polskiej Ferdynand Ossendowski, czy nieskutecznie?
0: Znaczy w tej chwili to jest tak, wie pani, że kiedy go wymazano całkowicie z pamięci, tak, w tym 51 roku, to kiedy go przywracano w roku 90, no to niestety Ossendowski już w tej chwili jest bardziej pisarzem minorum gentium. Na takiej zasadzie, że bardziej czytamy jego teksty sensacyjne i on pomimo, że był po Sienkiewiczu najbardziej chętnie tłumaczonym i najchętniej wydawanym pisarzem. No 80 milionów egzemplarzy robi wrażenie, tak? Natomiast niestety czas zrobił swoje. Część tych rzeczy jest w ogóle niewznowiona. One są w tych wydaniach z dwudziestolecia międzywojennego. Niektóre są w reprintach, no, a część po prostu jest czytana już jako powieść młodzieżowa, tak? I bardziej jest niestety jako dokument literacki, dokument swoich czasów, niż jako pisarz wybitny, ale warto do niego wracać, warto o nim pamiętać, no, znać, czytać i przede wszystkim zgłębiać jego nieprawdopodobną biografię, bo można powiedzieć, że potrafił do samego końca grać w tę, można powiedzieć, w pokera z bolszewikami i wygrał tę ostatnią rozgrywkę, bo tę największą tajemnicę zabrał do grobu, tak?
1: O czym powiedziała pani profesor Maria Jolanta Olszewska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Do widzenia.
1: I to w 148. rocznicę urodzin Ferdynanda Ossendowskiego, więc ja Państwa zachęcam, żeby dziś szczególnie sięgnąć do twórczości tego pisarza. Trwa, proszę Państwa, zbiórka patronite.pl /z/konsoleta. Już 77 ponad tysięcy udało nam się uzbierać. Zbieramy przede wszystkim właśnie na zakup konsolety, ale na te wszystkie wydatki, które są niezbędne, żeby radio działało, żeby radio nadawało. Mówię o tej stronie technicznej. Bardzo wszystkim z Państwa, którzy już dołączyli do tej zbiórki, dziękujemy. Na przykład panu Pawłowi, pani Katarzynie, która napisała urodzinowe 100 lat, płynie zawsze do obranego portu z wiatrem i czy pod wiatr, i tak się staramy płynąć. Jest godzina 9:47, to my zaraz przeniesiemy się do Krakowa, a nawet zrobimy to teraz. Z nami na łączach pani Beata Paprocka i nawet nie do Krakowa, ale mam nadzieję, że gdzieś w okolice Ojcowa. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, jesteśmy w Parku Zamkowym w Ojcowie, bo tutaj mieszkam i tutaj odbywa się festiwal. Finał festiwalu, o którym będziemy rozmawiać.
1: Właśnie, to bardzo proszę powiedzieć, co to za festiwal, czyja muzyka na tym festiwalu będzie wybrzmiewała i dlaczego w Ojcowie?
2: No właśnie, historia jest bardzo ciekawa, bo niewiele osób wie, że Chopin przyjechał do Ojcowa, przyjechał do Pieskowej Skały i miał tu bardzo ciekawe przygody. Nie były to przygody muzyczne, ale to były takie przygody turystyczne z kąpielą nieprzegnianą w nocnym chłodniku, w zagłubieniu się. Całe te przygody miały finał bardzo piękny. Chopin zachwycił się. Chopinem zachwycił też, że Chopin zachwycił się Ojcowem i napisał, że dla piękności Ojcowa warto było smachnąć. No i kilka temu postanowił i przypomnieć ten fakt. I powstał, właśnie pojawił się pomysł restaurować tutaj festiwal. W tym roku to już będzie piąta edycja, co znaczy, że pomysł się bardzo spodobał. Nie tylko, że się spodobał, to się rozszerza. Proszę Państwa, w tym roku to już jest 6 dni i jesteśmy na Jurze, czyli wędrujemy szlakiem Chopina od Krakowa przez Koszki w Ojcu do Pieskowej Skały. Jest to 6 dni wypełnionych muzyką Chopina w przepięknych miejscach. Dość powiedzieć, że jest to średniowieczny zamek w Koszkwi, że jest to dziedziniec arkadowy zamku w Pieskowej Skale, że jest to park zamkowy w Ojcowie, że jest to sala Florianka w Krakowie. Także wydarzenie niezwykłe.
1: Wydarzenie
2: piękne, wydarzenie niebiletowane, wydarzenie tak, dostępne dla wszystkich, bezpłatne, w którym na tym festiwalu występują najwspanialsi muzycy. Festiwal poświęcony Chopinowi, ale przypomina pamięć Janusza Liczaka, który bardzo nam pomógł i który grał na pierwszej edycji i drugiej edycji. Przedwczesna śmierć sprawiła, że nie rozwinęły się projekty, które wspólnie mieliśmy, ale przypominamy pamięć Janusza Olińczaku i w tym roku będą dwa wieczory poświęcone jego pamięci.
1: I my jeszcze o festiwalu Chopina w Ojcowie imienia pana Janusza Olejczaka będziemy rozmawiać i z panią Beatą Paprocką, która jest organizatorką tego wydarzenia, ale też z uczestnikami, współorganizatorami, ale zrobimy to jeszcze w dogodniejszym miejscu i terminie, dlatego że tak jest, że w Ojcowie zasięg jest jaki jest, ale za to na pewno dużo piękniej tam brzmi twórczość i muzyka Chopina, więc my się rozłączymy z naszą rozmówczynią. Bardzo pani serdecznie dziękujemy i jeszcze się na rozmowę umówimy w dogodniejszych warunkach i terminie. Proszę tylko jeszcze powiedzieć od razu, żeby ci z państwa, którzy już wiedzą, że chcą na festiwal się udać, mogli to zrobić. W których to jest dokładnie dniach, w jakim terminie?
2: To jest 21 i do 26 lipca. 6 pięknych dni. A prolog festiwal, czyli otwarcie wystawy, to jest w Kraków 23 lipca. Miesiąc przed festiwalem. Proszę zauważyć. I listy całych nie, ale z kawałek odzwyczaj. Zapraszamy.
1: To ja Państwa zapraszam i jeszcze o festiwalu będziemy opowiadać. Lipiec może i Radio Wnet tam się zjawi. Ojców Chopin. Myślę, że chyba nie ma piękniejszej przestrzeni i miejsca, żeby ta muzyka Chopina wybrzmiała. Jest godzina 9:52, to my szybciutko przenosimy się do Armenii.
3: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: I przenieśliśmy się do Armenii. Mam nadzieję, że te informacje, które uzyskałam dzięki telepatii, są prawidłowe. Goris, miasteczko w Armenii, w prowincji Siunik. Czy tam jesteś, Mikołaju, i czy dobrze powiedziałam?
4: Tak, dzień dobry Haniu, dzień dobry Państwu ponownie. Zgadza się, jestem w Goris, jestem w centrum, jestem w Parku Pamięci, tak się nazywa ten park. Mnóstwo, no może mnóstwo to za dużo powiedziane, ale sporo tutaj ludzi. Jest taka mała fontanna tutaj, przy fontannie grupa dzieci, które śpiewają o Armenii, patriotyczne jakieś pieśni, to akurat wiem dlatego, że usłyszałem słowo Hayastan, czyli Armenia. I tak, za nimi taki haczkar, krzyż przynajmniej można powiedzieć. I dookoła także ławeczki. Na ławeczkach tutaj z kolei dominuje starszyzna, starsi panowie, którzy mnie bacznie obserwują w takich charakterystycznych kaszkietach. Pogoda jest bardzo piękna. Tak jak ja mówię Państwu dużo o tych kolorach, które dominują w Armenii. Tak jak w Erywaniu, tak jak w Yeghegnadzorze dominował raczej kolor różowawy, tak tutaj jesteśmy już raczej w takiej czerni. Takim kamieniem są tutaj obudowane te wszystkie budynki, które znajdują się tutaj w centrum Goris. I tak, mówiłem o tym chórku tutaj, który śpiewa, ale to już drugi taki chórek, który dzisiaj zobaczyłem. Wcześniej sobie troszeczkę pochodziłem po mieście i przed lokalnym kościołem, który jest w remoncie. Widziałem także takie zgromadzenie, także jacyś chyba uczniowie, jakieś uczennice także z kolei tańczyli, także w rytm muzyki patriotycznej. Widziałem flagi zarówno Armenii, jak i Arcachu, czy też Górskiego Karabachu, czyli tej takiej enklawy ormiańskiej, która znajdowała się na terenie Azerbejdżanu. Nie będę tutaj wracał do historii. Enklawa, z której musieli uciekać Ormianie 3 lata temu, potem, gdy została ona przejęta przez Baku, ale widać, że tutaj kultywuje się tę pamięć, kultywuje się te związki właśnie z Arcachem, który jest dosłownie tutaj kilkanaście kilometrów stąd. Tutaj w zasadzie już jest granica, tuż no dosłownie kilka kilometrów stąd i gdy jeszcze właśnie Arcach no, był zamieszkały przez Ormian, to przez Goris przebiegała trasa, aby dojechać do stolicy Arcachu, czyli do Stepanakertu. To mniej więcej 90 kilometrów stąd, 2 godziny drogi. No dzisiaj oczywiście ta droga już jest zablokowana. I tak, od tamtej pory zresztą właśnie, od kiedy ta droga już nie istnieje, od kiedy ten szlak został zamknięty, Goris według jednego z moich rozmówców zaczyna tak troszeczkę wymierać. Ale miasteczko jest naprawdę bardzo ładne, bardzo czyste. To trzeba też powiedzieć, ale tak, widać także, że miasteczko, które żyło z takiego tranzytu, no jak ten tranzyt będzie wyglądał teraz, to zobaczymy.
1: Jak się tam znalazłeś, jak dotarłeś do Goris? To jest małe miasteczko, patrzę właśnie, w 2022 mówiono, że to 19 tysięcy mieszkańców. Ty mówisz, że nawet już chyba mniej. Czym do Goris dojechać? Dojechałeś tam samochodem? Jeździ tam jakiś autobus, a może jakaś kolej?
4: Nie, tutaj kolej jest dość słabo rozwinięta w Armenii, chociaż jest jeden projekt kolejowy, który jest aktualnie rozwijany we współpracy z Amerykanami, ale do Goris dotarłem samochodem. Zresztą to naprawdę fantastyczna droga z Erywania do Goris, chociaż jest to zaledwie 260 kilometrów, jedzie się ponad 4 godziny. Jedzie się przez góry zangezurskie i to są góry, których piękno trudno jest naprawdę opisać. One o tej porze roku są zielone, są porośnięte taką trawą, są niezwykle także wysokie. Już tutaj także z Goris, z punktu, w którym się teraz znajduję, mogę zobaczyć śnieg, chociaż tutaj na dole jest bardzo ciepło. I żeby tutaj dojechać, trzeba przejechać przez przełęcz Vorotan, która znajduje się na wysokości ponad 2300 metrów. I na tej na tej przełęczy znajduje się taka symboliczna brama z Juniku. Dosłownie są zbudowane na tej przełęczy dwa takie pomniki, z jednej i z drugiej strony drogi. Takie one się nazywają się tutaj dzwonami z Juniku. No i tam oczywiście one symbolizują właśnie ten przejazd do Juniku, który jest taką bardzo, jak wiemy, można powiedzieć, historyczną prowincją, ale także prowincją, wokół której się zawsze toczyło mnóstwo sporów. No i wreszcie ta droga, którą wczoraj jechałem, aby dojechać do Goris, to także taki historyczny szlak, który ma do tej pory niezwykłe znaczenie geopolityczne. Zresztą dość Państwu powiedzieć, że na tej trasie, choć wąska, choć niezwykle kręta, choć ogromna ilość serpentyn, to jechał tir za tirem, cysterna za cysterną na najróżniejszych numerach rejestracyjnych. Bardzo często zresztą to były rejestracje irańskie. Tak więc bardzo ważny szlak, choć miasteczko niewielkie, to na pewno, jeżeli Państwo będą jakoś w Armenii i planują tutaj spędzić trochę czasu, to na pewno do Goris warto zajrzeć.
1: Jesteś na południe, powiedzmy, od Erywania. Czy jeszcze będziesz bardziej na południe się kierował, czy teraz już z powrotem będziesz wracał na północ Armenii?
4: Taki jest plan, aby pojechać dalej na południe, aby z kolei skierować się na przełęcz kadżarską, która jest położona na 2500 metrów, i to jest, trzeba powiedzieć, dość takie spore wyzwanie. Nie chodzi nawet o drogę, ale chodzi o to, że trzeba bardzo uważać, aby przypadkiem nie znaleźć się w Azerbejdżanie, ponieważ, tak jak już wspominałem, ta granica przechodzi tutaj bardzo blisko, w dużej mierze że jest to granica taka pół, można powiedzieć, oficjalna, i te drogi, które jeszcze kilka lat temu były drogami krajowymi, no chociażby właśnie ta główna droga między Goris a miejscowością Kapan, która znajduje się kilkadziesiąt kilometrów na południe, ta droga dzisiaj jest zablokowana, ponieważ są odcinki takie dosłownie kilkukilometrowe, które przechodzą po stronie azerbejdżańskiej, później przechodzą na stronę Armenii, później znowu na tamtą stronę, tak więc trzeba tutaj bardzo uważać i raczej nie korzystać z nawigacji, tylko po prostu z tradycyjnych map, tak aby przypadkiem nie znaleźć się w dość kłopotliwej sytuacji.
1: No to mając nadzieję, że Mikołaj się w kłopotliwej sytuacji nie znajdzie, mówimy mu do usłyszenia i w takim razie usłyszymy się jutro. A mały kraj, patrzę teraz, one mieszkańców, powierzchnia niecałe 30 tysięcy kilometrów kwadratowych, to w tydzień można zjeździć całą.
4: Nie, moim zdaniem nie można jest jeździć cały, no chociażby dlatego, że tutaj drogi są bardzo kręte, ale choć kraj niewielki, to powiem tak, jak mówiła kiedyś moja babcia, że gdy się zobaczy te góry i te pejzaże, to mózg staje w poprzek.
1: O czym powiedział Mikołaj Murkociński. Jest godzina 10 w Warszawie. My mówimy Państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Adam Czerpak, Mikołaj Murkociński. Czas na serwis informacyjny.
5: Żebyś wiedział. Nocne powtórki w net.

0: budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz